0: temat. Ja myślę, że to często tak faktycznie jest w życiu, bo to jest logiczne, że tak musi być, bo to jest atrakcyjna. To jest... Dla wielu kobiet to może być ciekawe rozwiązanie i sposób na ustawienie się, że sobie właśnie będzie brała alimenty od ciężko pracującego faceta, żyła sobie jak pączek w maśle i się dzieckiem opiekowała, a on niech płaci, buli i tak dalej, nie? To wielu by tak chciało. No ale wiecie, kobieta to też jest człowiek. Wiem, że to jest kontrowersyjne, co teraz powiedziałem. To też jest człowiek i on wśród ludzi, no są ludzie tacy, co są nikczemni, no i tak i kombinują, cwaniakują, no jak tu się ustawić w życiu, no. To kobieta tak sobie se często wymyśla. Złapie faceta, przekuje mu kondona szpileczką, pyk, potem tam dziecko, coś tego i alimenciki płać. Potem do końca życia zapierdalaj w pocie czoła od rana do wieczora, a ja sobie będę chodziła po domu z telefonikiem i sobie tam na TikToku coś robiła i sobie gotowała zupkę, nie? No,
1: to... Do końca życia, do 18 życia do tego dziecka, a nie do końca życia. Gdzie do końca życia? To raz na dwa, może wiesz, spoko. Może by zastanowić się nad tym, żeby wprowadzając aborcję, przy okazji takie prawo właśnie zmienić, żeby nie dochodziło do tego typu patologii, tylko żeby wygodniej nawet tą aborcję było zrobić. Czemu nie?
0: Łecki, chciałeś coś powiedzieć, nie?
2: No, że Krawiec oczywiście tak przerysowujesz, ale no mniej więcej to o to chodzi, o to, co mówisz. Także ja myślę, że tutaj już zbliżamy się niebezpiecznie do takiej granicy, gdzie faceci zaczynają być dyskryminowani i niedługo będziemy walczyć o prawa facetów. To zmierza też w tym kierunku.
0: A Ewa Lipka pisze... O, to i dzieci powinny być na abonament. A słuchajcie, we Flintstonach była kiedyś scenka, gdzie jaskiniowiec zastawił swoje dziecko za kredyt, za opiekarz do grzanek i to dziecko było tam właśnie, jak spłacił cały ten opiekarz, to przyszedł i odebrał dziecko, które było w zastaw.
1: No. Zajebisty patent. Wiesz, ile kosztów odpada związanych z wychowywaniem dzieci? Zresztą ubranka trzeba kupić, karmić trzeba, do szkoły wysłać, wyprawkę, niewyprawkę, takie rzeczy, to kosztuje wszystko. A tak to oddaję w kolateral i masz z głowy. I jeszcze masz za to opiekacz.
2: Dzieci na abonament. Trochę te 500+, teraz 800+, przepraszam, to jest trochę taki abonament, tylko że to państwo u nas sobie wypożycza dziecko na abonament jakoś tak, nie? Pod tlen.
1: No tak, poza tym dzieci są własnością państwa, a nie rodziców. No to też nie jest tak, żeby sobie rodzice mogli decydować chyba, co nie?
2: No nie do końca, bo gdyby tak było, to byś nie mógł wziąć i wyjechać. Ty byś mógł wyjechać, ale byś dziecko musiał zostawić. To trochę nie, to za przesadziłeś, ale no dużo państwo decyduje. No jeżeli się poddajemy, nie? No cała ta edukacja i tak dalej.
1: Nie, no jeżeli bierzesz 500+, to po prostu zgadzasz się na inny zestaw zasad, nie? Może tak to zrobić, o.
2: Nie, chyba się nie zmieniło nic przed 500+ i po 500+. Chyba zasady są te same. Trzeba szczepić dzieci, trzeba posyłać do szkoły, bądź zastąpić tę edukacją domową, no ale nie możesz dziecka nie uczyć. Albo przynajmniej musisz ściemniać, że je uczysz, ale musi być ta obowiązek edukacji. No to jest tak trochę, no, że to te dzieci są państwa trochę tak, upewniam się.
1: O, coś przerywa, nie wiem, czy to u mnie, czy gdzieś indziej, ale coś przerywa.
0: A kto wymyślił szkołę?
2: Nie, jakiś,
0: szkołę wymyślił jakiś król Fryderyk, któryś tam, nie? To ta austriacka, austriacki wynalazek.
1: Rockefellery.
0: Kto?
1: Rockefellery, czy tam
0: Rockefellery, wszystko wymyśliły Rockefellery.
1: Nie, bo wcześniej były uniwersytety po prostu i na te uniwersytety, uczelnie to chodziły, wiesz, z bogatych domów ludzie, tylko ci, na których, których było stać. A później jak się pojawiła ta era przemysłowa, no to ci wszyscy tam, ci Carnegie, nie Carnegie, ci wszyscy kurwa przemysłowcy, tak, no to stwierdzili, że dobra, jak my chcemy mieć jakichś tam pracowników, którzy będą dla nas pracować, to oni jakieś tam podstawy edukacji muszą mieć, żeby byli przydatni w ogóle do roboty. I stąd powstała taka szkoła powszechna.
0: Król Prus, Król Prus Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern 1717. No to jemu zawdzięczamy 45-minutowe lekcje i tak dalej. A na czacie się Ania pojawiła, która się przywitała ahuj wszystkim. Tak wulgarnie trochę, ale to właśnie jest wyzwolona kobieta. No.
1: Ale jest wulgarna, no. Też to zauważyłem.
0: Czemu niby mężczyzna niby miałby tylko mieć prawo, żeby zakląć i być wulgarny? No. A kobieta to ma pachnieć i grać na pianinku, nie?
1: Tak. Znaczy na pianinie może nie, ale pachnieć powinna, no. Od razu się mylę.
0: A mężczyzna to nie powinien pachnieć, nie? Ja nie pachnę akurat, ale no... zrzuta na mydło zbieram. Wpłacajcie.
1: Nie wpłacajcie mu właśnie, nie wpłacajcie mu. Co on taki, ten wódkę kupił, słyszeliście. A jaką wódkę w ogóle kupiłeś?
0: Ale słuchajcie, ja kiedyś zaapelowałem, żeby Michałowi nie wpłacać i bardzo was szanuję za to, że mu nic nie wpłacacie. On już 10 audycji zrobił i tam 10 zł dostał. Bardzo dobrze, kurde.
1: To ja teraz apeluję, żeby jednak wpłacać, a Krawcowi nie płacić, bo Krawiec wódkę sobie kupił za wasze pieniądze, a ja to nie piję w ogóle w tym roku, jeszcze się alkoholu ani łyka nie napiłem. Ani papieroska nie zapaliłem, nic po prostu. Czyściutki jestem, jak łza. Dlatego no, ale nie wpłacajcie, a nie jem.
0: Ale Michał, dla ciebie to jest szacun, naprawdę, bo ty tak, no fap, no drink, no smoke, w ogóle wszystko... Naprawdę to jest, nie, to mówię bez cienia ironii, że to jest szacunek. Masz silną wolę, chyba.
1: Wiem.
2: Ale ty masz silną psychikę.
0: Ale ty masz silną psychikę, człowieku. Jak mi
1: psychiki imponuje. To nie mam silny, ale wolę mam taką, jak cię uprę, to już chuj, nie? To już, to jest prawda. Uparty jestem.
2: Ale to nie za dużo naraz, kurde, bo jak potem pierdolniesz tym wszystkim, no to...
1: Nie, właśnie, nie. To tak, to co miesiąc, najlepiej to co miesiąc, co dwa miesiące coś rzucać. Żeby właśnie, bo jak dasz wszystko na raz, na początek, to ci się nie będzie chciało. A tak jak co miesiąc jakiegoś nałogu się pozbywasz, to czy tam przyzwyczajenia, czy czegoś, to jest zdecydowanie łatwiej.
2: Ja miałem postanowienie, że nie będę palił i co roku takie mam. I zawsze dotrzymuję. Ostatni raz w technikum paliłem, bo mnie wkurwili mnie, bo jako jedyny kończyło się tak, że potem ja tylko przynosiłem te fajki, wszyscy mi stępili, wkurwiłem się, powiedziałem, że nie, ja nie palę, bo czułem, że to ja tu sponsoruję wszystko. No i faktycznie przystępku wypalili i koniec, skończyło się. Na zdrowie mi to wyszło. Dziękuję wam, koledzy, zępy.
1: No, tak trzeba, słuchaj, tak trzeba. W Nowej Zelandii jest jakoś tak, że w ogóle już papierosów nie sprzedają i w ogóle wejpów, nie wejpów, tam od któregoś roku życia ludziom, że ludzie, którzy się chyba po 2010 urodzili, 20 zł. W 2005 jakoś tak, nie pamiętam dokładnie po jakiej dacie, ale to już nawet nie będą mogli kupić tego, nawet jak będą mieli 18 lat, nie? A to w Nowej Zelandii w ogóle wycofać nikotynę.
0: A tu wpadł jakiś donate, taki tajemniczy, mroczny troszeczkę, okultystyczny nawet, nie waham się użyć tego słowa, JHWH, jestem honor, wieczna historia, dla biednych wyzwolenie, a dla bogatych nadzieja. I 20 zł wpłacił, ja nie mogę, ale epicki donate, słuchajcie, epicki, dzięki. Cholera jasna.
1: JHWH. Jestem honor, wieczna, co? Historia. JHWH.
0: JHWDP. No.
1: Nie, JHWH. Jestem honor, wieczna historia.
0: Tak, tak. To ciekawe, nie? Jestem honor, wieczna historia. Takie epickie. Dla biednych wyzwolenie. Ale dla bogatych nadzieja też, to nie tak źle.
1: Nie tak źle. Nikt nie będzie bogaty, słuchajcie, my wam zrobimy wojnę i nie będzie niczego i wtedy będzie wszystko na abonament, zobaczycie, nie? A tak całkiem serio, to już jest dużo rzeczy na abonament. Jest tak zwany model biznesowy SaaS, czyli Software as a Service, nie? I na przykład te wszystkie już technologie oparte na AI, które się teraz sprzedaje, to mimo tego, że tak naprawdę kupujesz program, który mógłbyś, kurwa, przepraszam za przekleństwo, kupić raz i sobie z niego korzystać, co nie? To on jest sprzedawany w abonamencie, gdzie tam co miesiąc za niego płacisz ileś tam i dostajesz za to kredyty. Na przykład ja mam teraz sobie tutaj do robienia shortów na, no nie będę mówił, na TikToka shorty, nie? Do tworzenia, to też mógłbym sobie kupić ten program tak naprawdę i go mieć. I on by mi robił, co tam robi, nie? To, ale tak naprawdę nie mogę z niego w ten sposób korzystać, tylko muszę za niego płacić co miesiąc dwie dychy i w ramach tych dwóch dych mogę sobie tam, nie wiem, trzy godziny filmów przerobić na shorty, nie? A jak chcę więcej niż trzy godziny, to muszę dopłacić. Taki model biznesowy mają, gdzie tak naprawdę nie musiałoby tego być wcale, nie? Tylko po prostu płacisz raz i masz, nie? I działa. Oni tam niby mówią, że te kredyty są po to, że to moc obliczeniową gdzieś tam u nich na serwerze zużywa. No dobra, ale ja mógłbym to u siebie na swoim komputerze zainstalować i swojej mocy obliczeniowej używać do tego, tak? Zużywać tą moc. Ale nie mogę tego zrobić, bo oni sobie zrobili taki model biznesowy, że co miesiąc trzeba za to płacić i już. Software as a Service, SaaS. Mówią, że to jest przyszłość teraz, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy w necie.
0: I zawsze wszystko dziwnym trafem się w praktyce sprowadza do tego, że ktoś więcej od nas kasy wyciągnie. Bo tak na krótką metę to jest spoko, że nie musimy od razu wydawać tam 4000 zł, tylko 20 zł na przykład. Tylko, że tak czas mija, z konta nam się ściąga, nie? Ja już na przykład za te Game Passy dosyć dużo zapłaciłem. To znaczy mam taki też abonament, że mogę sobie grać tam w gry z pewnej kolekcji, tylko że tak tu trzy dychy i zaraz się okaże, że wydałem ładnych parę stów na to granie. Nie?
1: No a to właśnie. Czy grasz, czy nie grasz, to co miesiąc ci kasa schodzi, nie?
0: No właśnie. A ci ludzie, którzy tak tym sterują, to oni mają czas i dla nich to nie jest takie istotne, że oni od nas tą kasę zbiorą w 2 lata, a nie od razu, bo to nie jest taki detaliczny sprzedawca, gdzieś tam ma kramik i tak dalej, tylko on ma czas, jemu spływa od milionów, powiedzmy, ludzi mu spływa i jego to nie interesuje, że on będzie tą kasę sobie powolutku, po kropelce, nie?
2: No. Cashflow, panie.
1: No, poza tym wiesz, też jak coś kosztuje $20 na miesiąc, zamiast płacić za to, nie wiem, 400 na przykład z góry, no to też wiesz, więcej osób to kupi, nie? No bo co to jest dwie dyszki wydać, nie? Jak w porównaniu do 400 na przykład. Przy 2 chociaż, no to wiesz, musisz, wezmę sobie na miesiąc, a potem ci to z karty zbierają albo z konta, nie? I ci schodzi. A teraz weź się na przykład, wyobraź sobie sytuację, że chciałeś sobie wziąć tylko na miesiąc, ale nie wiem, rozchorowałeś się i poszedłeś do szpitala albo coś, jesteś dłużej w szpitalu i nie używasz tego, a oni wiesz, cyk, co miesiąc pieniążki, aż ci wiesz, konto wyczyszczą, kurwa, tak naprawdę. I tak po dwie dyszki.
0: Tak, i często jest też tak, że nam się wydaje, że płacimy mało, ale musimy się zgodzić na plan, jakby taki roczny czy 2-letni na przykład. Czyli tak naprawdę się zobowiązujemy do zapłaty dużej kwoty, tylko tak tego nie odczuwamy. No, rozumiem, że nie można sobie wziąć Netflixa na miesiąc, tylko płacisz miesięcznie faktycznie grosze, bo zapłata tam 30 zł za miesiąc to jest tak naprawdę tyle, ile kiedyś płaciliśmy za kupno jednej kasety, jednego filmu, a mamy tego multum, mamy całą kolekcję, możemy sobie zrobić maraton serialowy i tak dalej. Tyle, że zobowiązujemy się, że będziemy to płacili przez rok czy czy tam 2 lata, nie? Tak samo jak na telefon, na abonament telefoniczny. Też podpisujemy umowę na 2 lata. Czyli, no, o, 30 o,
3: złotych.
0: O, 30
3: Trzymaj
0: złotych.
3: Trzymaj tarczę za aktywność, konkretne tematy i fajnych dzwoniących.
0: O, jak
3: jednak
0: miło.
3: Jednak za każdym razem, kiedy tam cicho, otwiera cicho, gębę, żeby Adobe, coś tak, wyżygać Adobe, w temacie tak Rosji, to mi się nóż w kieszeni otwiera.
0: Przepraszam bardzo, że panu przerwę. Ale donate rzecz święta, Fryderyk. Święty Fryderyk, nawet bym powiedział, bo 30 zł wpłacił. Trzymaj Krawcze za aktywność. No właśnie, ja ostatnio tak dużo nadaję. To cieszę się, że ktoś to zauważył. Konkretne tematy, tak, staram się. I fajnych dzwoniących, to do was. Jednak za każdym razem, kiedy Etam otwiera gębę, żeby coś wyżygać w temacie Rosji, to mi się nóż w kieszeni otwiera. No nam się wszystkim nóż w kieszeni otwiera, Fryderyku, no ale wiesz, Etam to jest Etam, no. To jest Etam.
1: Etam zachwala Rosję, a prawda jest taka, że jak sobie obejrzysz rosyjskiego YouTube'a, to bardzo dużo młodych rosyjskich YouTuberów uciekło z Rosji w ogóle, mówią jak jest, krytykują ten kraj, mówią, że tam nie ma przyszłości, że zarobki są do dupy, że tam dobrze się żyje tylko tym, co Putinowi liżą dupę, a wszyscy inni są na cenzurowanym, a nawet ci, co liżą dupę Putinowi, to i tak mogą się znaleźć na cenzurowanym tak z dnia na dzień, bo coś gdzieś odwalą na przykład. I sami Rosjanie twierdzą, że w Rosji jest chujowo. Znaczy ci, co wyjechali, bo ci, co tam jeszcze mieszkają, to im się tam podoba. Oni nie, im się nie może nie podobać. Nie? Dla nich nie może być chujowo. A Etam, no niestety, tą Rosję tutaj chwali i chwali i chwali. No nie wiem, Etamie, posłuchaj sobie tych youtuberów wszystkich, co z Rosji powyjeżdżali. A ich jest multum. To nie jest tylko ten Wiaczesław, ten co do Polski przyjechał. Tylko takich youtuberów, co pospieprzali z Rosji, to są setki, jak nie tysiące.
0: Wiecie, po czym poznać kogoś, kto liże dupę Rosji? Że on tak używa takich charakterystycznych zwrotów. Ja to gdzieś też wychwyciłem w polskich programach czasami, jak były takie właśnie prorosyjskie klimaty, że ten miś śpiący, miś, czy taki właśnie niedźwiedź, ten srogi niedźwiedź, oni tak się wypowiadają, nie? W taki charakterystyczny sposób. I ja mam na to po prostu, mi się flaki przewracają, aż mnie w dupie szczypie, jak słyszę takie coś. Ten ksiądz Poczciwina, ten niedźwiedź, właśnie taki, ten miś, to kurwa, to da się to wyczuć, no. Ten sposób wypowiadania się o Rosji, nie? Na przykład.
1: No, dokładnie. A jeszcze wracając do tego software as service, wyobraź sobie prostą sytuację, że masz płatność powiązaną z jakimś tam adresem mailowym i na przykład ten mail ci nagle przepadnie, albo hasło ci przepadnie, albo coś, nie możesz się po prostu do tego maila zalogować. Wiesz, jaki to jest później problem, żeby taką płatność skancelować?
0: Jest problem. Próbowałem ostatnio odwołać abonament za Game Passa, bo już nie chcę płacić tam dłużej. I straszne problemy są, straszne problemy są. Okej, tutaj miałem chyba znów status nie przeszkadzać. Okej, spróbuję Kahira dołączyć. Sorry, Kahir, no, ale to wiesz... Też no, raz dzwonisz, raz się pytasz, czy można zadzwonić, potem ja do ciebie odzwaniam, nie odbierasz, no to wiesz, nie moja wina, no. Poza tym nocne radio staje się coraz bardziej popularne, trafia pod strzechy i tak dalej, to też trzeba się liczyć, że trochę trudniej jest się dodzwonić, może czasem.
1: Subskrybujcie projekt 28, korzystając z okazji, powiem.
0: No i teraz znowu odzwaniam do Kahira i on nie odbiera. No to słuchajcie, no... A widzę, że jest dostępny. No to... Ludzie, no też mnie trochę zrozumcie. Do mnie tu ciągle ludzie dzwonią, dołączają, muszę moderować. Też nie zawsze zauważę. O, coś tu... Sorry, mi się coś przyrzuciło. Jest, udało się, dobra. Jest Kahir. Cześć, witam cię.
4: No, cześć, witam. wszystkich słuchających.
0: A co mi tam tak napisałeś? Dzięki, krawiec. Dobra.
4: Nie, no, napisałeś mi dobra, nie ma sprawy, dzwoń.
0: Aha, bo przepraszam, bo myślałem, że tak napisałeś dzięki, dobra, dzięki, bo cię nie odebrałem, to sorry, dobra, ale ty napisałeś dzięki, że okej, okay, że możesz dzwonić. Ale to się nie pytaj, nie dzwonisz tu pierwszy raz, już jesteś znany, to dzwoń po prostu, a nie tam się pytasz, czy można, czy ja aby na pewno, nie przeszkadzam?
4: Dobrze, ale napisałem, że ja tutaj z doskoku jestem, ja nie słucham całej audycji dzisiaj. Także czy się nie wtraniam komuś w temat i tak dalej. O to mi chodziło.
0: Nie, to już nie bądź taki zagrzeczny, bo cię zjedzą, no.
4: Kurwa, dam zaraz tu gryza, myślisz, no. W każdym razie, mówię, używam takich wyrazów, bo już po 23. Czas. W każdym razie. Dzisiaj zobaczyłem tytuł audycji. Na abonament rzucie.
0: No.
4: I pomyślałem, że nawet właściciele Tesli muszą płacić za opcję podgrzewanych siedzeń. Dlaczego to aż tak daleko zawędrowało?
0: No póki co to chyba nie ma tych podgrzewanych siedzeń na abonament. To taki troszeczkę takie badanie, czy się zgodzimy na to, nie?
4: A, dobrze, mam w takim razie nieaktualne dane.
0: Też Mercedes chciał, też rzucał taki pomysł, że za... możesz dopłacić za możliwość szybszego przyspieszania. I to nie jest żart. Naprawdę takie pomysły. I oni tak nas sprawdzają, wiesz, jak zareagujemy, ale na szczęście ludzie reagują alergicznie. Ale wiesz, póki co. Wiesz, póki co.
4: Póki co mówisz. No tak, no. Ja oglądam zachodnie media i tam słyszę tak ekstremalne wręcz przypadki tak zwanej kultury woke. Facet na przykład uważa się za 13-letnią dziewczynę i on tam startuje w zawodach razem z tymi dziewczynami, zdobywa pierwsze miejsca, tak, no kąpie się razem z nimi, te same toalety, no bo on się uważa za 13-letnią dziewczynę. Stany Zjednoczone, Kalifornia.
0: Popierdolone, to się chyba zgodzimy wszyscy tutaj, nie?
4: No w naszych kategoriach... Tak, myślę, że tak.
0: A w ich kategoriach niekoniecznie, czyli część świata już trochę zbzikowała być może, ale my też nie wiemy do końca, jak oni na to reagują, jak społeczeństwo reaguje tam na to.
4: Bądź współczulny, tak?
1: Mizoginistyczny bigocie, ty. Nietolerancyjny jesteś.
0: A bigot...
1: Wyglądałeś na Trumpa, tego faszystę, ty.
4: Słuchaj. Ja jestem seksistowską świnią tak naprawdę i dobrze mi z tym. Z tym, że ja się nie zewnętrzniam za bardzo, no bo po co, tak? No, ja wychodzę z założenia, że bądźmy tolerancyjni wobec innych. Ale tolerancja nie znaczy akceptacja.
1: Zrobimy ci cancel, będziesz skancelowany.
4: Bardzo skanceluj mnie, dawaj, no.
1: Zaraz na Tinderze, na Tinderze, może. Na Twitterze zaraz napiszę.
0: A czy, przepraszam, czy bigoteria nie jest przypadkiem... Czym jest właściwie bigoteria?
4: O, ciekawe. To definicję chcesz?
0: No, chcę.
4: No to sprawdź.
0: A ty nie wiesz?
4: Dlatego właśnie.
0: Użyłeś tego słowa?
4: Bigoteria? Nie.
0: Użyłeś?
4: Kiedy?
0: Przed chwilą.
4: Bigoteria? O, coś źle mnie zrozumiałeś, albo ja źle się wypowiedziałem.
0: Ja nie wiem, czy bigoteria nie jest przypadkiem męskim odpowiednikiem dewotki. Bigot to jest taka... Bo my mówimy czasami, że ktoś jest dewotem, ale zdaje się, że to właśnie nie powinniśmy tak mówić, że ktoś jest dewotem, bo jest dewotka i bigot, ale to jeszcze sprawdzam, cechuje się zwykle rygoryzmem moralnym wobec zachowań... Tak? Halo?
4: Devoted. Oddany.
0: No właśnie.
1: To jest właśnie taki męski odpowiednik dewoty.
0: Chyba tak. No.
4: Dobrze, dwa określenia na jedną mentalną, że nie powiem, schorzenie, no, przypadłość.
1: Dobra, zaraz będziesz cancelled, będzie. Bo nie słuchać go, nie słuchać go. Jak będziesz coś mówił, to cię będą zagłuszać wszyscy i mówić, że to, co mówisz, nie ma znaczenia żadnego. Nie?
4: Ale
1: właśnie na tych kalifornijskich kampusach, nie? Bo to jest, będzie cultural appropriation, czy coś takiego. Ci wymyślą i koniec.
4: Jest taki film, który krąży po necie, gdzie facet przebrał się za na przykład Meksykanina.
1: Widziałem to.
4: I pyta się najpierw na koleżu, czy to może wywołuje w tobie jakieś emocje? Tak, absolutnie, to jest cultural appropriation, tutaj nie powinieneś w ogóle tego robić. Tak, zgadza się, tutaj. A czy jesteś Meksykaninem? Nie jestem. A, no to nie powinieneś tego robić, to obraża. Facet przyszedł się w winnicy meksykańskiej. Zadał to samo pytanie. Co sądzisz o moim stroju? Fajny, podoba mi się, taki Meksykanin, taki jak normalnie gdzieś tam z kabaretu wyjęty. Tak, mówi, ty, ale ty fajnie wyglądasz, podoba mi się to.
1: To kwestia podoba. Jakaś murzynka w Polsce i ona tam gdzieś wywiad jakiś udziela na jakimś, nie wiem, to był jakiś blok modowy, czy coś takiego, czy o makijażu, wiesz, jakiś tam babski ten, nie, temat. I murzynka mówi, że Polki to w ogóle nie powinny warkoczy zaplatać, dlatego że warkocze są elementem kultury tam w Afryce i to stamtąd się wzięły warkocze i białe dziewczyny, w ogóle Polki nie powinny ten warkoczy nosić, nie.
4: Moja odpowiedź na to pytanie brzmi, kto wymyślił iPhone'a? Do czego akurat z iPhone'a korzystasz?
1: Ja nie korzystam z iPhone'a.
4: Nie, ja nie mówię. Ja mówię do tej teoretycznej dziewczyny, tak? Która się tam, wiesz, zapyta za przypieprze osoby. No.
0: iPhone'a wymyślił Stefan Praca, Steve Jobs.
4: O, duży, słuchaj, wkład miał w to Steve Woźniak.
1: No, dokładnie.
0: O czym się często zapomina. Polak z pochodzenia. Polak, Polak wymyślił iPhone'a, słuchajcie.
4: I w drugim pokoleniu, tak. No.
0: Macintosha wymyślił Polak. Apple'a wymyślił Polak. Polak to jednak mądry jest, ale jak zwykle Polak został w dupę wyruchany i ktoś inny przyznał sobie jego zasługi, no. A z nas się śmieją.
4: Ale wiesz, jak wygląda Steve Woźniak? On nie jest showmanem. Ten drugi był showmanem.
0: Tak, o takich jak Steve Woźniak po angielsku się mówi Fatbird, co my nie mamy odpowiednika, bo to jest taki grubas, brodaty grubas, no moglibyśmy powiedzieć.
1: Brodaty grubas.
0: Fatbird, bo
4: powiedziałeś, Woźniak. Nie. Tu się muszę przyczepić jako człowiek lubiący język angielski. Muszę się przyczepić.
0: Tak?
4: Powiedziałeś gruby ptak.
0: Gruby brodacz.
4: Nie. Powiedziałeś gruby ptak.
0: Nie powiedziałem gruby ptak.
4: Tak, powiedziałeś fat bird.
0: Aha.
4: A gruby brodacz to byłoby fat beard.
0: Aha.
4: To jest kwestia.
0: Fat beard was jak?
2: Gruby miś?
4: Nie. Gdzie tam miś nazwałeś?
1: To beard to jest ptak.
4: Nie. Bird. Nie, właśnie.
1: Bird, to jest ptak. Czy to pisze się bird? Bird, B-I-R-D, a czyta się bird. To jest ptak.
4: Pisze się bird, to ptak. No. Bird, pisze się broda.
1: No, bo to mówię. Bird przez I się pisze ptak, a mówi się bird.
4: To, a broda?
0: Bird.
1: To jest beard, beard, B-E-A-R-D.
4: Jak się mówi?
0: A jak się czyta?
1: No beard.
0: Chyba bird.
4: A jaka różnica między ptakiem?
1: No właśnie, bo ptak się wyczyta bird, a brodę się czyta beard. Pisze się odwrotnie. Pisze się beard jako ptak, a beard jako broda.
4: Kłania się twój ogromny polski akcent na wymowie języka angielskiego. No przepraszam, muszę technicznie podejść, no. Fonetycznie zupełnie inaczej brzmisz, jak trzeba.
1: Nie, ja mam polski akcent, bo jestem Polakiem. Nie ma w tym nic złego. Mam się wstydzić polskiego akcentu.
4: Ja na akcent, jak tylko mogę. Jeżeli mówię w języku obcym, ma to brzmieć w języku obcym, a nie z polskim akcentem.
1: Ale jak w języku obcym? Przecież w angielskim ma tyle różnych dziwnych akcentów, a taki akcent, jakiego uczą w szkole w Polsce, to w ogóle nie ma takiego akcentu. Nikt tak nie mówi.
4: W Polsce już jakiś czas temu. I powiem ci, że nabrałem doświadczenia od tego czasu. I dlatego właśnie zarabiam pieniądze, no, tłumacząc z angielskiego na polski i odwrotnie. Nie? No tam to nie ma.
1: No to takiego akcentu, jak uczą w Polsce w szkole, to nie ma nigdzie.
4: Nie, dlaczego? Ja starałem się dobrze wymawiać od samego początku.
1: No ja nie wiem. Ja byłem w kilku krajach anglojęzycznych i nigdzie się nie spotkałem z takim akcentem, jakiego uczyli w szkole nauczyciele, nie?
4: Nie wiem, jakiego miałeś nauczyciela, ale zależy, gdzie byłeś. Byłeś w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, nie wiem, w Australii, no gdzie tam, w anglojęzycznych. No byłeś, no. Tak?
1: No byłem, no.
4: Każdy z nich brzmi inaczej. Ma trochę inną melodię. Jeszcze dalej, zależy w jakim jesteś rejonie, tam też melodia troszkę jeszcze inaczej ma zaśpiew.
1: Tak. Tak, dokładnie.
4: Także tutaj wszystko rozbija się o szczegóły.
1: No ale nigdzie nie znalazłem takiego akcentu, jakiego w szkole.
4: Jest niepoprawna. No dobra, przyczepiłem się już. No. Ale jako nauczyciel też miałem problem z tym. Ale posłuchaj, jak to brzmi i powtórz za mną. Najbardziej, najlepiej jak umiesz. No. Jak ci kołki ludzie robili, ja pierdolę po prostu, żeby tylko zaliczyć, tak?
1: No.
4: Widzisz, ja byłem tylko przez 2 lata nauczycielem. No 3 tam, no. No. Mi zależało na wynikach, na tym, żeby nauczyć, żeby przekazać tą, może część pasji, której ja mam akurat do tego języka. No, oczywiście nie ze wszystkim się udawało, no to tam się niektórych odpuszczało, to tylko na testy, zeszyt i tak dalej. Ale będąc nauczycielem, zauważało się ludzi, młodzież, która naprawdę angażowała się w naukę języka obcego, ich to intrygowało, ich to już, nie powiem fascynowało, ale na pewno ciekawiło. Stąd okay. Była pasja do nauki, do nauczania języka obcego.
1: A mam po tobie coś powtórzyć teraz, czy nie? Bo nie wiem, czy mam. Czekam.
4: Proszę, proszę. Ale to co? Ja mam powiedzieć, a ty masz powtórzyć, tak?
1: No tak mi się zdawało, że do tego zmierzamy w tym kierunku.
2: A, to może powtórzymy tak. Angielski?
4: Seashells at the seashore.
1: Seashells on the... Nie, jeszcze raz. Seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore.
0: Seashore?
4: Ale dobra, no.
1: Seashore.
0: Seashore,
4: tak.
1: Seashore is the seashore. Seashore.
4: No przepraszam, ale dzisiaj jestem akurat po no, tam małej dawce alkoholu i nie tylko.
0: Nie przejmuj się, ja jestem... Ja jestem.
2: Tylko piąty roga, wszystko jak krew piach.
4: O. Ja wiem o tym, tak, ale przynajmniej może kiedyś ktoś sobie przypomni te 30 sekund z tej właśnie rozmowy, no. Może kiedyś to zakwitnie, rozumiesz? Tak właśnie myśli nauczyciel. Ten, który jest ideowcem. Bo poznaliśmy na pewno wielu nauczycieli. Ja też, wy też.
0: A ty byłeś raczej takim nauczycielem ala, nie wiem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów? Czy takim
4: nie,
0: chujem?
4: Nie, tego nigdy nie dojdę. Ale chujem też byłem dla niektórych, tak.
0: A byłeś nudny, czy taki fajny, że coś tam, że były fajne te lekcje i z przyjemnością przychodzili uczniowie, cieszyli się, że akurat z tobą są dzisiaj zajęcia, czy raczej taki belfer, taki nudny, smędzi, jaki byłeś?
4: Ale ty chcesz mojej oceny, tak?
0: No. Jak siebie postrzegasz?
4: Jak ja siebie postrzegam? Powiem ci tak. Nie miałem telewizora, nie miałem magnetowidu najczęściej. Miałem jedynie magnetofon, który sam ze sobą woziłem. Bo nie pracowałem jako nauczyciel, tylko pracowałem jako lektor w prywatnej firmie, która po godzinach daje zajęcia z języka angielskiego. Czyli już tutaj miałem przykład, miałem odsiewanych tych ludzi, którzy nie byli w ogóle zainteresowani tematem. Którzy po prostu tam mieliby dwójkę i tam chuj by ich obchodziło, naprawdę, nie? Miałem ludzi, którzy naprawdę chcieli się czegoś nauczyć i byli zainteresowani. To mnie motywowało.
0: A byłeś wymagający, czy
4: nie? sprawą trzeba było ją zrobić.
0: Aha. Michał, chciałeś coś powiedzieć?
1: No, co myślisz o prawach kobiet? Że rzeczywiście kobiety powinny mieć same prawa jak mężczyźni i aborcja powinna być legalna. Co na tym sądzisz?
4: To są dwa pytania. Na pierwsze powiem ci tak. Tak, myślę, że kobiety powinny mieć dokładnie te same prawa jak mężczyźni.
0: Jak człowiek. Takie same prawa jak człowiek.
4: Tak.
2: To których nie mają? To może ty odpowiesz. Właśnie,
4: to tutaj kobiety same nie wiedzą, co powiedzieć najczęściej. Tutaj niektórzy mówią, że zarabiają 75 centów do dolara, takie rzeczy, tak? Ale nie biorą zupełnie pod uwagę innych aspektów, które wpływają właśnie na ocenę pracy i wynagrodzenie.
2: Tu, nie, no właśnie, jeżeli jak wyjąłem z tego kasę, no to tu nie ma żadnej podstawy teraz do rozmowy. Tylko o kasę się rozchodzi.
4: Nie, no tak, jeżeli jesteś równie skuteczny jak mężczyzna, czy skuteczna jak mężczyzna na danym stanowisku, będziesz zarabiała tyle samo. Tylko tyle, że tutaj wchodzi jeszcze na przykład urlop macierzyński, wychowawczy, inne rzeczy, które są niewygodne dla pracodawcy. No ale to już trochę inny temat niż równouprawnienie, prawda? To są przywileje kobiet, których mężczyzna nie ma.
0: Tutaj widzę, że takie pytanie się pojawiło, czy na gitarze grałeś? Znaczy takie stwierdzenie, czy grałeś na gitarze? Że grałeś na gitarze. No właśnie, bo tak się często mówi, że fajny ksiądz to ten, co gra na gitarze, fajny nauczyciel, co gra na gitarze, też to może ja też powinienem na gitarze tu wam grać, to bym był fajny wtedy.
4: Masz trochę słuchu muzycznego.
0: Ja nie, ja nie mam słuchu muzycznego?
4: O, zaczynamy, tak? Dawaj, no.
0: Właśnie chyba ja raczej uchodzę za tego nadającego, który ma w miarę słuch muzyczny, wyczucie rytmu i tak dalej.
4: Tam zanuciłeś tam takie rzeczy. Bardzo ładnie robisz to naśladowanie niektórych ludzi. Tak.
0: Tak. Często też no śpiewam, często też podśpiewuję coś i jakieś tam wyczucie rytmu chyba jest. A co?
4: Odsiąknij i daj mi tercję.
0: Co mam ci zaśpiewać, powiedz?
4: Tercję.
0: Ale co mam ci zaśpiewać? Jaką piosenkę?
4: Piosenkę? Do re mi fa sol la si do. Gamę po prostu.
0: Do re mi fa sol la si do. Ładnie? Okay. Ładnie?
4: A poza tym?
0: No, to coś innego sobie życzysz? Może to ci zaśpiewam. No,
4: nie, nie. Wstecz. Prosto wstecz. Cofnij się.
0: Do sol mi fa...
4: Nie. Okej. Okay. Wiesz co, jest taka jedna pani, co tam występowała w pewnym programie telewizyjnym, co ona oceniała różnych ludzi. Taka grubsza pani, co lubi śpiewać, umie, przynajmniej teoretycznie. To ona cię może przejmie, bo ja to nie będę cię szkolił muzycznie. Poza tym moje pytanie nie polegało na tym, żebyś zaśpiewał. Tylko moje pytanie polegało na tym, żebyś zaśpiewał wstecz.
0: A ty potrafisz mówić wstecz?
4: Mówić nie, ale zaśpiewać tak. Przynajmniej gamę.
2: Cezik potrafi śpiewać wstecz, że jak puścisz od tyłu, to słyszysz normalną melodię, normalne słowa.
0: No ale jak
4: podobno,
0: tak? Potrafi?
4: To z lat 80. miał tak na płytach. Wystarczyło cofnąć płytę i można było usłyszeć satanistyczne treści.
1: Ale to ja słyszałem taki eksperyment, który zrobił nawet z piosenkami Magika tam z Kalibra 44 i puszczali od tyłu i to były takie słowa, że to by trzeba było sobie wmówić, że to co słyszysz to są faktycznie te słowa, nie?
2: Musiałbyś najpierw przeczytać, żeby potem zrozumieć te słowa.
1: No, dokładnie, bo tak to był bełkot jakiś. To w ogóle ciężka sprawa z tym jest, nie? Jeśli to bakmatki, to się nazywa, niby.
4: To jest ta sama przypadłość ludzkiego mózgu, która spostrzega kształty znajome w chmurach. To tak to działa. No słuchaj, może... jeżeli słyszysz jakieś satanistyczne treści, to znaczy, że z założenia szukasz satanistycznych treści. I na pewno gdzieś coś ci podpasuje. To jest główny błąd ludzi, którzy starają się udowodnić z góry założoną tezę. Bo...
2: To, tak jak z horoskopami chyba na tej samej zasadzie działają.
4: Kto?
2: Nie? Tak czy nie? Horoskopy chyba tak działają też, prawda? Że mówi się ogólniki i że każdy sobie dopasuje.
4: Każdy przez 4 tygodnie zrób eksperyment. Spróbuj czytać tylko fragment horoskopu, który absolutnie nie dotyczy twojego znaku. Ciekawe, czy będzie pasować.
2: No, przypuszczam, że tak. Dlatego mówię, że to się pewnie na tej samej zasadzie opiera. Z góry sobie coś zakładasz.
4: Dokładnie na tym samym polegie. Informacja trochę wiarygodna, ale nie do końca. Nikomu się nie będzie jasnać, więc leci. Jak to działa?
2: A uzasadnienie sobie wypowiemy sami.
4: Oczywiście, na tym to polega. Dopowiedzenie, tak.
2: A jak jest, przy edukacji jesteśmy, ostatnio chodzi mi po głowie taka myśl, jakbym mógł się czas cofnąć do czasów szkolnych, żeby zrobić taką akcję kumplami z klasy, w ogóle z całą klasą, zwołać ich i że tak jak nauczyciel wystawia oceny uczniom, to odwrócić sytuację i po zakończonej lekcji klasa wystawia oceny nauczycielowi. Ciekawe, jak oni by kurwa zareagowali. Prowadzi taki wykład pani od biologii nagle na koniec lekcji. No, to co chłopaki, oceniamy. I tutaj trójeczki, czwóreczki, jak się podobała lekcja?
1: Ja myślę, że musieliby nauczyciele wtedy ostro się natyrać, żeby dostać dobrą ocenę.
2: I od nich by jeszcze pensja od tego zależała. Jakie oceny dostali od uczniów? Ciekawe, jakby się kurwa czuli, bo teraz taki jest temat, czy oceny, czy nie, czy ABCD, czy w ogóle zadania domowe i tak dalej. I tak nie działa na taką myśl.
0: A tak, słuchajcie, wracając do tego tematu własności, to... Przypuszczam też, że będą w nas starali się zbudować z czasem takie przeświadczenie, że coś mamy, mimo że tego nie będziemy tak naprawdę mieli. Taka wirtualna własność. Wiecie, że jakieś gogle nam dadzą, które nam wyświetlą, że wszystko mamy, wszystko i będziemy tak się czuli, że mamy, a nie mamy. To jest dobry plan, nie?
1: No to tak już jest przecież.
0: No jest już trochę tak.
2: Myślisz, że masz prawo decydować o losach tego kraju, a tu nie masz.
0: I tak się popatrzysz na te gogle, przez te gogle swoje i zobaczysz, że masz super dziewczynę, samochód, dom, wszystko, a to będzie takie wirtualne. Już tak trochę żyjemy, popatrzcie, bo młody człowiek sobie uruchamia jakąś tam rzeczywistość wirtualną czy grę i on jest mega wojownikiem, zwycięzcą, zdobywa kobiety, kraje, jest królem, a siedzi w tych czterech ścianach zapyziałych gdzieś na materacu i się cieszy. Kurwa, ale jestem zajebisty. No.
2: Rynek akcji chyba, ETF-y, cały temat ETF-ów. Kupujesz sobie papier, że coś masz, a tak naprawdę masz tylko papier. Jakąś iluzję.
0: U kogoś słychać dziecko. Kto tutaj ma dziecko?
2: No sorry, u mnie, sorry. Zaraz, no będę musiał się wyciszać.
0: Masz dziecko?
2: Jeszcze nawet dwa.
0: Nawet dwa? Jeszcze jak? No proszę.
1: A skąd masz w ogóle?
0: A skąd masz? Zrobił se to, ma, no.
2: Zrobiłem se, no.
4: Bóg dał.
2: Przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Boile. Takie dziecko. No dobra, zaczuję.
2: Boile?
1: No bo kupiłeś
2: miesięcznie. Czekaj. Nie, jeśli mogę miesięcznie powiedzieć. Nie wiem. czekaj. 5 minus 800 zł na każde. Nie wiem, dzielimy się wydatkami. Kto by to liczył?
0: No właśnie, może Kreśliwi. Też... Nie liczą, no. Może też sobie kiedyś popatrzysz przez takie gogle i zobaczysz, że masz te dzieci wokół siebie, żonę, grill, domek, a to będziesz siedział w tych czterech obskurwiałych ścianach.
4: Nie wiem, jak się rozpatrują na to inni, ale z mojej perspektywy to wygląda tak, że kiedy zaczynasz mieć dziecko, przynajmniej w ciąży, żona jest, czy tam partnerka, to znaczy, że musisz zmienić tryb życia. Mniej piwka, mniej imprezek, mniej wychodzenia na miasto, siedzenie, niedospanie i te inne rzeczy, tak?
1: No to luz. Ja i tak mam, że siedzę w domu, kurwa, nic nie robię. Znaczy nie, no robię, zajęty jestem w sumie, robię, dużo rzeczy robię na komputerze, ale tak to towarzyskiego życia to tak średnio. Unikam, szczerze mówiąc.
4: Znajomych masz, nie?
1: No, mam.
4: Z którymi się tam poza pracą spotykasz, to tak podejrzewam, że w dziesiątce zamkniemy, co?
1: No tak, no.
4: No i tak myślę, że postępuje rozsądny człowiek. Selektuje i rozgranicza ludzi, z którymi może mieć znajomych. No bo znajomych mamy dużo, tak? No tam w setki można liczyć.
1: Znaczy ja wypierdalam ich po prostu. Jak mnie wkurwiam, to odcinam.
4: A. Ale niektórzy mogą cię zawieść raz, a być wartościowymi ludźmi, tak?
1: No, nie zdarzyło mi się. Jak ktoś cię zawodzi, to nie spełnia definicji człowieka wartościowego.
4: A to zależy od twojej definicji. No.
0: A wybaczasz czasem, Dabliński, czy tak raczej jak czarna czacza, nie wybacza, jak ktoś cię zawiedzie, to już go skreślasz od razu?
1: Zależy, jak ktoś przyjdzie, szczerze pogada, porozmawia, powie, że dał dupy, że przeprasza, to myślę, że spoko. Gorzej, jak to jest takie, wiesz, przyjdzie, powie, a jak tam, wiesz, się źle z tym czujesz, to sorry, nie? To jest takie, wiesz, ktoś nie jakby, jak pierdolę, jakby to powiedzieć, nie rozumie tego, że wina jest po jego stronie, tak? Tylko tak na odczepnego ci rzuca, a sorry, nie?
4: To bagatelizuje.
1: No, bagatelizuje, tego słowa mi brakło. No, jeżeli ktoś jest taki, że to bagatelizuje tak po prostu, no to mam to w dupie, bo wiem, że taki zrobi drugi raz, trzeci raz i po nim to spływa, nie?
4: Ale chwila, może po prostu nie jest zainteresowany tematem, o którym akurat rozmawiacie i tak dalej, to...
1: Nie, ja mówię o sytuacji, kiedy ktoś, brzydko mówiąc, w chuja przywali. No.
4: A intencja jest już inaczej interpretowana, tak?
0: Ale właśnie...
4: Jak ktoś cię chce obrazić mimochodem, po prostu z ciebie obrazi. No to czujesz, nie? Ale czujesz, jeżeli ktoś chce ciebie akurat obrazić w danym słowie, wyrażeniu, rozumiesz, tak? Czy to o to ci chodzi?
1: No mniej więcej, no tak, no.
4: No dobrze, czyli niektórzy ludzie, no dobrze, mniej niż 50%, tak, mają charakter chujów. Ja też się zaliczam pewnie do tych procentarzy, bo ja też zachowywałem się jak chuj. Akurat jestem na kacu, stoję w kolejce, ktoś tam chce do mnie trochę zagadać, prawilny człowiek, ale okazuje się, że no ja jestem w złym nastroju i mówię, no może nie dzisiaj, słuchaj, która godzina, a w ogóle ktoś do mnie dzwoni, tak?
1: No.
4: Źle ocenić człowieka. Dalej, wrócę. Czy jesteś pewien, że nie spotkałeś na swojej drodze człowieka, który spełniłby twoje wymagania, ale akurat teraz miał zły dzień?
1: Chyba tak, chyba jestem pewien. No,
4: no to niesamowicie ocenisz ludzi.
1: Słucham?
4: Niesamowicie oceniasz ludzi.
1: Dlaczego?
4: No, masz instynkt.
1: Nie, ja po prostu daję trzy małe szanse albo jedną dużą. Jak ktoś jedną dużą rzecz zawali, to od razu jest nara. Albo trzy takie mniejsze, bo wiadomo, że też czasami coś może się zdarzyć przez przypadek, albo ktoś komuś się wymsknie, coś powie, czego nie chciał powiedzieć, bo na przykład nietrzeźwy był czy coś. To takie, wiesz, trzy małe rzeczy daję, tak trzy do trzech minusów, nie?
4: Wnioskuję, że mieszkasz w dużym mieście.
1: No.
4: Kilka
1: słów. Ale.
0: Ja mam taką zasadę, że niewiele wymagam od siebie i niewiele wymagam od innych. O,
4: to minimalistyczna zasada taka.
1: Ja nie wiem, czy to w ogóle zasadami może nazwać. Większość ludzi. Że nie wymagają od siebie zupełnie niczego, nie?
4: No tak.
0: A ty kiedyś powiedziałeś, Michał, pamiętam, że właśnie tobie się podoba ta zasada, że wiele wymagam od innych i dużo wymagam od siebie.
1: Znaczy od innych to nie, bo to od innych to wymagam tego minimum przyzwoitości, że tak powiem, ale od siebie wymagam. No. Staram się wymagać od siebie, nie próżnować, nie w takiej stagnacji nie żyć, tylko wiesz, jednak ambicje jakieś trzeba mieć. Nie?
4: A czym się motywujesz?
1: Czym się motywuję? Nie wiem, czym się motywuję. Po prostu jakieś takie mam wewnętrzne przekonanie, że każdy człowiek powinien się rozwijać, tak? Dążyć do jakiegoś samorozwoju, stawać się lepszą wersją siebie niż był wczoraj, choćby o ten 1%.
4: Czyli ambicja.
1: No, może to jest i ambicja. Nie, no ty tak... Jeżeli masz możliwości się rozwijać, a ich nie rozwijasz, to jest jakbyś marnował te talenty z przypowieści o talentach. Jesteś taki...
4: W momencie, kiedy spędzą

0: Na przykład. Czy masz
1: Tak,
0: człowieka, który...
1: z lepszych od ciebie. Patrzę na lepszych, mądrzejszych, sprawniejszych, szybszych, wydajniejszych od siebie i czerpię z nich inspirację i przykład. I staram się być lepszy dzięki temu.
0: Okej, no bardzo idealistyczne. Fajnie, gratuluję w takim razie. Jeśli są takie twoje założenia i je tutaj reprezentujesz.
1: No tak, no trzeba być człowiekiem, tak? A nie z ludzkim zwierzęciem.
0: To są potknięcia. Mniej, czy...
2: A kto jest dla ciebie takim ideałem, Michale?
1: Nie ma.
2: No to mówisz, że czerpiesz jakieś...
1: Z lepszych od siebie, ale nikogo nie idealizuję.
2: No ale to masz, musisz mieć jakieś wzorce, skoro z kogoś czerpiesz przykład.
1: Nie, no właśnie nie. To nie jest tak, że kogoś idealizuje, bo nikt nie jest idealny, ale są zawsze będą gorsi i lepsi od siebie, więc lepiej się otaczać tymi lepszymi od siebie, wtedy będziesz lepszy.
2: No ale to, no dobrze, z kogo czerpiesz przykład, skoro nikogo nie uważasz za jakiegoś mistrza, ideał, wzorzec?
1: Słuchaj, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Uważam, że są lepsi ode mnie, ale nikt z tych ludzi, którzy są lepsi ode mnie, nie jest idealny.
2: No ale jakieś wzorce chyba masz. Musisz z kogoś czerpać przykład.
0: Krawczy, czy mogę?
2: Mów.
0: Słuchaj, myślę, że to trochę jak rozdanie talii kart. Niby są tylko 52 karty, ale jednak rozdanie, które zaraz zrobisz, będzie unikalne w skali wszechświata. Jest 385 trylionów razy bardziej szansa na to, że to się zdarzy drugi raz, niż, czy nie, odwrotnie, jedna do tam trylionów razy, niż ty zrobisz to, co chcesz.
2: Nic nie zrozumiałem, to jest za mądre. Prościej,
0: dobra.
2: Jak chłopie...
1: Ilość konfiguracji, w których mogą 52 karty wystąpić, tak, jest większa niż ilość ludzi na świecie.
0: Gwiazd we wszechświecie, o tak ci powiem.
2: Coś pierdolicie, jakieś kurwa, smrak loki. Wietrzymy antenę, bo tu kurwa filozofy mi się tu połączyły, kurwa.
0: Gwiazd we wszechświecie. To jest 52 silnia, to jest prosta matematyka, no w miarę prosta matematyka, no. Wiecie, co to jest silnia, tak?
2: Nie.
1: 52 razy 51 razy 50 razy 49 razy 48 i tak dalej, nie?
0: To jest taka liczba, gdzie tyle atomów, kurwa, nie wiem, czy występuje w ogóle w wszechświecie. No teraz strzelam, nie? Ale no, tak to wygląda, nie? To jest taka niesamowicie nikła szansa, że wystąpi akurat to, co chcecie, żeby wyszło w kartach.
2: Ode mnie w każdym razie ludzie dużo strasznie wymagają. Baton Rouge napisał na czacie: zaśpiewaj Leroy Perfect, czyli twoje miasto, tak? Z ekstradycji, tak? Z głosem Stephena Hawkinga. Może jeszcze od tyłu, tak? No, było nas trzech, jak w autobiografii, zeroście my, taka sama krew i podobne geny. No to mogę zaśpiewać. Czemu nie? Ale ja nic nie muszę i proszę tutaj mi takich wyzwań nie dawać, bo to jest zbyt wiele, naprawdę. Niewiele oczekuję od siebie i niewiele oczekuję od was i donate'ów żadnych nie ma, więc zaraz kończymy chyba. Chyba skończymy tą audycję, bo donate'ów nie ma. Dobrze, to coś na koniec, panowie. Dobrze, no, coś na koniec.
1: A kogoś mówię, że tyle donate'ów, że powinieneś całą noc, kurwa, siedzieć. A nie, jeszcze narzeka, że donate'ów nie było. Narzeka, ile? Ze 150 zł dzisiaj dostałeś kredyt.
2: No gdzieś tyle, ale to jest mało.
1: Ale uważam. Dzieci w Afryce, człowieku, to dzieci w Afryce to za $5 muszą cały miesiąc przeżyć, nie?
0: Ale on mieszka w Środzie Śląskiej.
1: No to jeszcze gorzej.
0: W każdym razie. Tu chodzi o to, że im dłużej będziesz miał audycję, tym więcej osób będzie skłonnych ci coś wysłać.
1: Tak.
0: Nie wiem, czy wiesz, jak działa algorytm YouTube'a. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest bardzo duża kwestia, jeżeli chodzi o donate, tak?
2: Zawsze, tak.
0: Masz generalnie jakieś 80 parę osób, które cię non-stop obserwują. I tam wchodzą na to, jak na żywo nadajesz. No, z tych 80 osób, no to tam raz na tydzień.

0: Tydzień ktoś ci wyśle, może tam dwa razy na tydzień. Chodzi o tych nowych ludzi. Ja rozumiem, że ty się zamknąłeś w takim bąblu jednym, takim informacyjnym i tam siedzisz i ci dobrze jest, wygodnie, gniazdko sobie uwiłeś. A jeżeli chcesz mieć z donatów, czy tam z reklam nawet, jakieś benefity, to musisz się rozwijać. No sorry, ale z tych ludzi, którzy ci popiera, to jest za mało, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze, nie? No. Może jestem zbyt brutalny, ale tak to wygląda.
1: Czyli muszę do tych nowych uderzyć jakoś. Słuchajcie, to wy nowi...
0: Nie. No. Nie do tych, co są na teraz streamie. Nie. Do tych, którzy nie słyszeli w ogóle o tobie o streamie.
2: Musisz wlepki po środzie śląskiej rozklejać.
1: Wlepki?
0: Wlepkami. Słuchaj, masz wiele atutów. Głównym z nich, moim zdaniem, jest flow. Po prostu dobrze ci idzie. Lecisz i fajnie się ciebie słucha.
3: Halo?
0: Powinieneś lecieć. Na tym właśnie tutaj featurze twoim takim. Nie?
3: A, zaraz, bo ja tutaj słuchawkę muszę.
4: Masz lipę.
1: Jest Jona. Słuchajcie, kobiecy głos w twoim domu. Ewa Lipka słynna.
3: Dobra, już jestem. Halo?
1: Halo?
3: A, teraz słychać.
4: Ja nie słychać w ogóle.
3: Nie słychać?
1: Nie słychać. Nic właśnie. Nie słyszymy cię, Ewa.
4: Właśnie, nie słyszymy cię, no.
3: Nie słychać mnie, a się odzywacie do mnie.
4: Nie, no nie słychać cię, no.
1: No właśnie cię, tak się odzywamy, ale nie słychać.
0: Ty mówiła i będzie dobrze.
4: W ogóle cię nie słychać, musisz krzyczeć głośniej.
3: Zaraz, to może się mikrofon zmienił, zaraz.
4: Może się zmienił, no.
1: No właśnie, no bo coś tam popraw, bo cię zupełnie nie słychać, no, Ewa.
3: Dobra, zaraz, już tutaj nie szukam.
4: Nie wiemy, kto się dodzwonił w ogóle, nie mamy pojęcia.
1: Nawet nie wiemy, że ty się dodzwoniłaś, bo cię nie słyszymy i tak tylko sobie gadamy, głupio.
3: No mam mikrofon mam włączony.
4: Halo, nie słychać nic.
1: Ja nic.
4: Halo.
1: No Ewa, mikrofon się przydaje. I się rozłączyła dzisiaj Ewa. No. No kurde, o jest znowu Ewa.
3: Teraz słychać?
4: Nie.
1: No właśnie nie. Nic, nadal nic, no.
3: Ja sobie robicie czy co?
1: Nie, serio nie. Mówimy, że cię nie słychać. Nie słyszymy cię.
0: Ola, Jola, jeżeli nas nie słyszysz, to jest oczywiste. Dziękuję za uwagę.
4: Nic w ogóle nie słychać.
3: Oni piszą, że słychać.
4: Nic nie słychać, co ty gadasz?
1: Trolują.
4: Trolują cię.
3: To wy mnie trolujecie.
4: No nie, cię. My cię przecież nie słyszymy, to jak cię możemy trolować, jak nic nie słychać?
3: A teraz kto dzwoni?
4: Nie wiem. I nie wiem, bo nie słychać.
1: Ja nic nie słyszę, to nic nie powiem, bo nie wiem, co powiedzieć, bo nie słyszę. O, i rozłączyła się Ewa, no, znowu.
2: Nikt nie dzwoni, bo to jest przekaz.
1: Słuchajcie, przekaz może nie powinniśmy tak Ewy trollować, bo ona tak bierze chyba do siebie wszystko, jak Dabliński czasem też tak do siebie bierze wszystko. To...
0: Mi się jeden mem przypomniał, kiedy postacie z Team Fortress 2 mówią sobie do siebie women.
4: O, nie wiem, czy będę słychać. Rozłączyła się Ewa.
2: Dobra, to ja skorzystam z chwili ciszy i powiem wam, że spełniłem swoje marzenie. Jestem godzinę na antenie nocnego radia. Zawsze o tym marzyłem. Co prawda większość czasu nic nie mówiłem, ale zaliczone.
4: Wysyła, to się nabiera tej, wiesz, pewności siebie w radiu i wtedy można lepiej się człowiek czuje rozmawiając, wystarczy donata tylko wysłać. Tak słyszałem, nie wiem, czy to prawda, może Krawiec potwierdzi.
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
2: Chciałem jeszcze o odnośnie własności, ale może już za dużo nas tu jest, także ja się pożegnam.
1: No, już ta własność, chyba nas troszkę już to zmęczyła nas ta własność, już to ta własność.
2: Nie, o carsharingu, że może jednak z tym abonamentem to nie jest taki zły pomysł ten carsharing, szczególnie w dużych miastach. Mhm. Ale to...
3: No jaja se robili, no. Ja tu Skype'a resetuję.
1: Nie, no nie robimy se, Ewa, jaj. Naprawdę cię nie słychać.
4: Nie słychać cię, no dokładnie. Ja cię też nie słyszę.
1: Nie, dobra, daj się...
3: Co za wredoty, no.
4: Co to mówił, bo ja nic nie słyszę.
3: Cezara Bogdynie.
1: Tarantulla. Nie.
3: Cezara Bogdynie, witam.
1: Witam.
3: Chciałam się dołączyć do rozmowy. Proszę. Gotowałam i no, się przysłuchiwałam. Fajna audycja. Tylko no, ja, mnie wszystko drażni, więc no, na pierwszym miejscu drażnią mnie wypowiedzi personalne typu ty taki, siaki, owaki, chociaż mało tego było. Koloryzatory typu, no, że nie rozumiesz. Tego też było mało. No, a co tam jeszcze ciekawego? Chciałam, tematyka może być ta, co w audycji, temacie audycji?
1: Pewnie każda tematyka w sumie może być. Każda ujdzie, każda tematyka, już dzisiaj, już o tej porze i tak już gadamy, to już każda tematyka, Ewa, mów, co ci leży na serduchu.
3: Tylko to będzie od religijnie, więc proszę tutaj na mnie nie siadać. Ja jestem wierząca, ale już chyba nie praktykująca, chyba że dialog jakiś praktykująca. Chodzi o kwestię, że wszyscy powinni sobie pomagać. A najbardziej mnie drażni to, jak tacy wierzący chrześcijanie, jak oni bardzo zabiegają o własność, bo ateistom i innym to się nie dziwię, ale chrześcijanie, i to nieważne, czy katolicy, czy protestanci, czy jeszcze jacyś inni, oni bardzo zabiegają o własność, żeby mieć. Co wy na to?
1: No ale co, to bardziej ateiści czy chrześcijanie chcą mieć?
3: Nie, chodzi o kwestię, że no, chrześcijanie powinni znać Biblię, a tam jest wspólnota dóbr, czyli no, usługa, no, jakaś usługa, no, wspólnota dóbr, wszystko jest nasze. I ja się nie dziwię ateistom, że oni chcą coś mieć, mieć jakąś własność, ale dziwię się chrześcijanom, że oni chcą to mieć, żeby mieć, posiadać swój dom, swój plac, swoje coś tam, biznesy, to jest moje. A przecież oni powinni wiedzieć, że pańska jest ziemia i wszystko, co na niej.
1: No, wcześniej chrześcijanie to byli właściwie tacy komuniści. Oni mieli, były takie odłamy chrześcijaństwa, że oni żyli w komunach. Nie było tam właściwie własności prywatnej, tam było wszystko wspólne. To były takie sekty często. Więc no, jeśli mielibyśmy żyć tak w zgodzie z Biblią faktycznie, to powinniśmy tak się dzielić wszystkim, użyczać sobie, nie dążyć do tego, żeby coś w ogóle mieć, ewentualnie szczoteczkę do zębów, majtki. A ty byś, Ewa, chciała żyć w takim społeczeństwie, w takiej społeczności, gdzie się dzielimy, że na przykład ja przychodzę do ciebie i mówię, daj mi, kobieto, swój komputer, albowiem... Ja nadawać muszę i bardziej on mi się należy, kobieto. Coś takiego.
3: No to bym powiedziała, gdybyśmy żyli w takim ustroju, to ja mówię, proszę bardzo, ja nie muszę. Proszę bardzo, użyczam ci tego komputera, bo to nie jest mój komputer. Ale z drugiej strony nie musiałabym nadawać, bo jeśli byłby taki system, a nie inny, jako wspólnota dóbr, no to komu trzeba by było i co głosić, bo chrześcijanie mieli głosić jakąś Ewangelię, ale raczej to jako radosną nowinę. Jest, pokonaliśmy śmierć, zmartwychwstanie umysłu.
4: Pomóc to dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. Jak musisz, to nie jest kurwa żadne pomaganie ani żadne dzielenie się.
3: Jeszcze raz? Jak muszę?
4: Nie, właśnie chodzi o to, że jak komuś pomagasz albo się z kimś dzielisz, to dlatego, że chcesz, dlatego, że taka jest twoja wola, a nie, że jest ci to z góry narzucone, że tak trzeba.
0: Zgodzę się absolutnie z tym. Biblia mówi, że żona jest członkiem inwentarza, czyli trochę wyżej niż świnia, tam, rozumiecie? Biblia głosi.
1: No tak, niby tak.
0: Koniec. Rzucam mikrofon.
4: Biblia głosi, że kobiety można gwałcić, ale jak cię przyłapią na gwałcie, to się musisz wtedy ożenić.
1: Kobieta w Biblii jest, jest śmieciem właściwie, tak.
3: Tak. Nie, a to kobiety... w Nowym Testamencie jest, że kobieta jest częścią inwentarza?
1: Tak. Nie.
0: W starym,
1: okej, okay, dobra. No, ale nowy
3: no i
1: tam...
3: teraz... Mhm. No i teraz dam przykład. Czy czytacie różne książki, powieści, nie wiem, kryminały, czy czytacie to?
0: Różne, tak.
1: Ja nie czytam książek, bo mnie głowa boli od tego.
3: Dobra, a filmy? Takie. Dobra, ktoś tutaj, chyba jakiś profesor, czyta książki, ale filmy oglądasz, Krawcze?
1: Tak, te takie głupkowate to lubię, bo to fajne, takie śmieszne. No,
3: no to jak podchodzicie do filmów i do książek. Czy wszystko wam się tam podoba?
4: Nie.
1: Mi się nie podobają polskie filmy, bo są takie żenujące i tak humor mi nie odpowiada.
3: No i ja tak samo podchodzę do... Ja tak samo podchodzę do Biblii, że to, co mi się podoba, to wybieram, a to, co mi się nie podoba, odrzucam. Na tym polega ewolucja umysłu. Poza tym, skąd się wzięła ewolucja? Odewki.
1: Ewo, aha, bo Ewo.
0: Ewolucja. Powinienem być zakuty w dyby, okej.
3: Okay. Co?
0: W dyby powinienem być zakuty. Za pomylenie imienia. Czy coś.
3: Dlaczego?
0: No jak śmiałem pomylić twoje imię?
4: O, dokładnie, jak śmiałeś.
0: No właśnie, może dlatego, że jestem trochę pijany.
4: Może
3: panie profesorze, nieładnie być pijanym na antenie. Słucham?
0: Ja nie jestem żadnym profesorem, ja jestem po prostu obywatelem.
1: Belfrem, byłym i to byłym Belfrem. To od razu, jest taki trend, że jak był tam jakimś belfrem, to od razu profesor. Tak samo jak coś tam na antenie zagadał, to redaktor od razu. No.
0: Ledwie miałem magistra, no ale tak. No. Mhm.
1: A ja nawet matury nie mam, no proszę bardzo.
3: No ale ja od tych, którzy byli czy są nauczycielami, to wymagam dużo więcej niż od jakichś tam ludzi, którzy nigdy nie nauczali.
1: A ty, Ewa...
0: W kategorii wiedzy, zgodzę się.
1: A ty, Ewa, właściwie jakie masz wykształcenie? Niepełne, podstawowe, tak? Czy jakie?
3: Nie, ja nawet podstawówki Krawcze nie mam. Ja się cały czas uczę. Poziom zero ma być.
0: Streetwise bardziej, tak? Taka...
3: Słucham?
0: Nie wiedząca, tak?
3: Coś, nie wiem, chyba masz mikrofon źle ustawiony w Skype'ie, bo ja cię nie słyszę. Te początki, jak zaczynasz mówić, to nie słyszę. Masz pewnie dostosowanie tego mikrofonu ustawione. Nie usłyszałam początku pytania.
0: Jeszcze raz. Czy ty uważasz siebie za wiedzę skończoną?
3: Tak. Nie. A dlaczego?
0: Czyli z życiem uczymy się nowych rzeczy, tak?
3: Cało do końca życia ludzie się uczą.
0: Dobrze.
3: Ci co już skończyli naukę, no to przestali żyć, kiedyś kolega powiedział. No i się przychylam do takiej wypowiedzi.
0: Jak to odniesiesz do wiary?
3: Do wiary? No wiara też jakaś jest, że może ewoluować, zresztą od Ewki. Chyba to Polacy wymyślili. Ewolucja. Także...
0: Słowo, no ale dobrze.
3: Wiary są różne. No, w Biblii, chociażby też w Nowym Testamencie, jest przyrównana wiara do tego, który biegnie, do sportowca, który biegnie, no, żeby jakiś tam wynik mieć. No, najlepiej ten pierwszy, ale wiadomo, że tylko jeden będzie pierwszy.
0: No. odniosło się do chrześcijańskiej, katolickiej wiary.
3: Do wszystkich.
0: Również na sesjach traktować niewolników, żeby nie być ukaranym przez Boga i społeczeństwo.
3: Jeszcze raz, jak traktować niewolników?
0: Tak.
3: A to do jakiego okresu czasu? Bo ja nie myślę, że teraz jest to oficjalne, że są niewolnicy.
0: Stary Testament głosi, że jeśli pobijesz niewolnika i nie spowodujesz jego śmierci w ciągu 48 godzin chyba, dwóch dni, to nie poniesiesz konsekwencji za pobicie niewolnika.
4: No to okej jest wtedy, dokładnie.
3: No, a w tym, jak to było? To było w Quo Vadis, że akurat to ten, Linda, nie wiem kogo, nie pamiętam kogo on grał, kazał schłostać dziewczynę jako niewolnicę, tylko tak, żeby jej skóry nie pociąć, to pamiętam. Ale Nowy Testament uczy o niewolnikach, że, bo to był okres, czyli 2000 lat. Przyjmijmy tą narrację ogólną, już nie mówmy, czy to było, czy nie było, ale załóżmy, 2000 lat temu było niewolnictwo też i tam między innymi chyba bodajże apostoł Paweł naucza w którymś liście odnośnie niewolników, jak mają postępować panowie, którzy mają niewolników i niewolnicy, jak mają się zachowywać wobec panów. Także tutaj chodzi o kwestię jakiegoś zrozumienia, że no wiadomo, że jeden musi pracować, a inny będzie, no, że tak powiem, dyrygował. I ten, co dyryguje, no, jest jakimś panem nad tym, który pracuje. I chodzi o to, żeby mieć wspólny szacunek, bo pan jest zależny od tego niewolnika, czyli obecnie od pracownika, a pracownik jest zależny od tego, który tak zwanie daje pracę.
0: Nie zgodzę się zupełnie z tym. Biblia głosi zupełnie coś innego. No może nie zupełnie, ale na pewno nie w tej narracji, którą ty tutaj próbujesz dawać. Słuchaj, Biblia mówi, że można mieć niewolnika tam kilka bądź 13 lat. Zależy, jak go bardzo szukasz. Natomiast można z niego zrobić wieczystego niewolnika. Czyli do końca swojego życia będzie robił za... no. Murzyna, nie chcę, żeby to spadło.
1: A co ja jestem twoim, co jestem twoim murzynem? Takie powiedzonko jest polskie.
3: Ale to, co pisze, jest napisane może inaczej. To, co jest zapisane w Biblii, czyli jakimś Starym Testamencie, czy nawet w Nowym Testamencie, to jeszcze oprócz tego wszystkiego, Bóg nas, jeżeli wierzysz w Boga, ja wierzę, tylko wierzę inaczej, mogę sobie wejść w spór nawet, mogę w dialog wejść z moim Bogiem, mój Bóg jest Bogiem miłości, ja mogę sobie wejść z Nim w dialog i sobie porozmawiać. I ja na przykład mówię Bogu, ja się nie zgadzam z tym. Także to, co jest zapisane, to jest jedno, a to, że Bóg, jakaś siła twórcza, jak zwał, tak zwał, obdarzyła nas rozumem i jeżeli nie chcemy, żeby ktoś nas jakoś traktował, to tak samo nie traktujmy innych.
1: Okej.
4: Okay. Co to za to Dionizos jest, tak?
0: Potrzebujesz siły stwórczej.
3: Apollo.
0: Tej osoby, która stworzyła.
1: Słuchajcie, przepraszam, przerwę, bo dołączył do nas Adam Protestant, znany apologeta biblijny, który domyślam się, że chciałby się tutaj z czymś nie zgodzić, coś naprostować i przedstawić tutaj punkt widzenia protestancki. Sola scriptura. Sola scriptura. Adamie, witam cię. Zaprawdę.
5: Robicie błąd poznawczy. Prawo mojżeszowe porównujecie do obecnych czasów. Prawo mojżeszowe, czyli Stary Testament, należy porównywać do praw obowiązujących w innych narodach w tym samym czasie.
4: Co? Przecież prawo mojżeszowe było Żydom dane.
0: Dobrze mówi apologista.
5: No... Słuchaj, co mówię. Nie porównuj prawa mojżeszowego do dzisiejszych czasów, do naszego prawa. To jest błąd poznawczy, nie da się.
4: Jak to? Żydzi ciągle przestrzegają tego prawa.
6: Czy ja mogę tutaj wtrącić się odnośnie wypowiadania się? Nie, odnośnie wypowiadania się, bo mi się to nie podoba. Błąd poznawczy, czyli ja tutaj wiem najlepiej, a wy to robicie błąd. To nie jest z psychologicznego punktu widzenia poprawna wypowiedź, żeby było miło, grzecznie, fajnie i przyjemnie. A chyba każdy chce, żeby było miło, fajnie i przyjemnie. Także można by było to sformułować, panie Adamie, Adam Ewka kontra Adam, zupełnie inaczej.
5: Sformułuj.
6: Nie, to ty masz sformułować, to są twoje wypowiedzi. Aby nie było tego wytykania komuś, że robicie błąd.
1: Przepraszam bardzo, naszym celem też życiowym też nie jest to, żeby było zawsze miło i przyjemnie, bo czasem wyjaśnienie pewnych rzeczy, dojście do prawdy wymaga tego, żeby było niekoniecznie miło i przyjemnie. Też tak wtrącę tylko. Adamie, mów.
5: Także jak ktoś chce porównywać, to sobie niech porównuje, ale w ten sposób i wtedy zobaczycie tą różnicę, które prawo było lepsze.
4: No o to chodzi.
5: A co do tych zborów, że mieli wszystko wspólne, to też nie do końca tak prawda. Tylko ten pierwszy zbór w Jerozolimie miał wszystko wspólne, że tam chrześcijanie sprzedawali swoje majątki i przynosili do zboru. Dlatego, że do śmierci Szczepana Żydzi byli przychylni chrześcijanom, a po śmierci Szczepana wszystko się zmieniło, i Żydzi musieli uciekać z Jerozolimy. I gdyby nie posprzedawali tych majątków, to po prostu by nie mieli kasy na tą ucieczkę, a majątki by i tak poprzepadały.
0: Dobrze, moje pytanie brzmi, kto nakłonił obywateli tego właśnie miasta, żeby wygonić tych, którzy nie pasowali?
5: Tego nie wiem, ale Ewangelia najlepiej się rozchodzi, jak jest ucisk. Po prostu, gdyby chrześcijanie zostali w Jerozolimie, to nie rozeszłaby się Ewangelia po całym świecie. A tak to jak zaczęli uciekać, to się osiedlali w innych krajach, zakładali zbory i głosili Ewangelię. Na tym to polega, nie? I tam to już później w tych zborach obowiązywała dziesięcina zwykła, nie? Każdy mógł
0: dobrze
5: się bogacić.
0: Ty przypadkiem nie tutaj nie stosujesz zbyt prostego wyboru. To znaczy oni musieli uciekać, czyli rozprzestrzenili to na inne miejsca. Słuchaj, jeżeli oni uciekali, jeżeli oni bali się, to czy sądzisz, że oni byliby tak śmiali, żeby rozpowszechniać własne wierzenia?
5: Tak.
0: Bo to chrześcijaństwo, tak?
5: Tak, no bo głosisz wtedy.
0: Dobrze, ale chrześcijaństwo tutaj słowo możesz zamienić na muzułmanizm, właściwie islam, możesz zamienić na, nie wiem, Wisznu na przykład, albo Tora, albo inne wierzenia. Słuchaj, to są pewnego rodzaju mechanizmy społeczne, które jednak rządzą może nie tyle, że gatunkami ludzi, ile po prostu pewnego rodzaju, jak to określić? No właśnie, jestem pijany, jak mówiłem, tak.
6: Ale walka dotyczy tego, kto wygra. I to jest ta wiara, kto wygra. Kto wygra w swojej wierze.
0: Walka nie tyczy dobra i zła tak naprawdę?
6: Kto wygra?
0: Kto wygra? Jeżeli wygra Zeus, to mi to też wcale nie pasuje. Jeżeli wygra, nie wiem, indyjska jakaś bogini, to też mi to nie pasuje. Jeżeli wygra Bóg chrześcijański, to mi to też nie pasuje. Tym bardziej, dlatego że znam jego korzenie, o tak. No.
1: Ja bym chciał, żeby wygrała prawda i sprawiedliwość.
0: To już taki skrót funkcjonuje w naszej polityce.
1: Tylko to jest względne, bo każdy co innego uważa za prawdę i sprawiedliwość. I to jest ten problem
0: na
1: właśnie.
0: Na tym polega właśnie zarządzanie społeczeństwem.
4: No. I na to wychodzi, że prawdziwy chrześcijanin powinien być za SLD. No tak.
0: Nie. Oni mają parę twistów, które się nie zgadzają z ideologią. To nie możesz tak powiedzieć.
4: Chrześcijańska Unia Jedności, w skrócie wiadomo co.
5: Chrześcijaństwo jest proste. Jako chrześcijanin reklamuje Biblię i Jezusa. I to wszystko. Ktoś przyjmuje Ewangelię, ktoś odrzuca.
0: I Jezus też się mylili, no. To nie jest tak, że to jest jedyna prawda.
4: Ja nie rozumiem, czemu chrześcijanie Jezusa uznają za Zbawiciela, skoro ci, do których został Jezus posłany, czyli Żydzi, uważają, że Jezus się gotuje na samym dnie piekieł we własnym gównie.
0: Przesadzasz.
4: No tak mówią Żydzi. Ja tak słyszałem, jak tak mówił ten rabin, że Jezus to był fałszywy prorok, że on w ogóle się podawał tylko za Mesjasza, wcale nie był Mesjaszem i że on na dnie piekieł w najgorszym tym się gotuje.
1: Tak? Niektórzy Żydzi tak uważają, a są też w sumie i Żydzi mesjanistyczni, którzy wierzą w Jezusa. Jest ich niewielu, ale są też.
4: Żydzi ortodoksyjni mówią, że państwo Izrael to dopiero będzie utworzone po przyjściu Mesjasza. Prawdziwego Mesjasza, dopiero on przyjdzie i on utworzy państwo Izrael. To też jest niezgodne wcale z Biblią.
1: Mnie bardziej tam interesują takie rzeczy, jak na przykład to, że Biblia, która powinna być taką instrukcją życia, prawdą objawioną, tak nie objawia w zasadzie nic, co by było taką wiedzą, której nie mogli zdobyć ci ludzie w tamtych czasach. Coś takiego, wiecie, co by nas wprawiło w zadumę, w szok, że taka, no po prostu taka wiedza, wiecie, zza światów, nie? O mikroustrojach, o chorobach, o higienie. Tego tam praktycznie jest bardzo mało, no nie ma, albo praktycznie nie ma. To by mnie przekonało, że to jest księga objawiona, że tam jest wiedza, której nie można było nabyć w tamtych czasach. To jest coś nadzwyczajnego. Tylko takie, no wiecie, idź i zabijaj, nie kłam, nie kradnij, no to różne kultury miały takie prawdy i takie zasady. Nic
0: to są
1: takiego...
0: ogólne społeczeństwa zasady, na których ono funkcjonuje. Nie kradnij, nie zdradzaj, nie zabijaj. No, jeżeli chcemy się skupiać w grono jakieś, to musimy przestrzegać pewnych zasad, których podstawą są właśnie te wartości. Zobaczcie, że większość religii jednak głosi te wartości. Islam na przykład grozi, mówi, że jest ostatnią religią, że to jest ostatnia prawda, którą poznacie i trzeba się jej po prostu poddać i tak będzie najlepiej. Tak głoszą ludzie z islamu. Ja osobiście jestem przeciwny każdej zorganizowanej religii. Dlatego, że ona z prostej przyczyny. Każda zorganizowana religia moim zdaniem prowadzi do nadużyć. Można zbyt łatwo sięgnąć po rzeczy, których nie powinno się robić. Przykładów jest masa. W tym kościele, w tamtym kościele. Natomiast zorganizowana religia myślę, że jest rakiem na zdrowym organizmie społeczeństwa.
4: Ta religia jest rakiem na zdrowym społeczeństwie.
1: Jeszcze raz, Michale?
4: Mówię, że każda religia jest rakiem na zdrowym społeczeństwie.
1: Nie wiem, czy każda.
0: Buddyzm nie jest taki wcale agresywny. Tutaj bym pozwolił.
4: Nie, bo gdyby religia była, wiesz, w takiej tylko formie, że to jest hobby jakby każdego i każdy w swoim, w zaciszu domowym sobie tam wierzy, co chce, rozstawia sobie obrazków i się modli, do czego tam chce, to jest jego sprawa, ale w momencie, kiedy ta religia wychodzi już poza te kanony hobby i wpieprza się w politykę i na siłę z butami wchodzi w życie innych ludzi i sama ma czelność twierdzić, co jest dobre, a co złe, co wolno, a co nie, to jest już przegięcie.
1: A słuchajcie, chciałbym wam... Chciałbym wam powiedzieć ciekawy przypadek mojej koleżanki. Słuchajcie, to jest taka właściwie stereotypowa blondynka. No, wiadomo o co chodzi. Moja bardzo miła osoba, ale taka, no, blondynka. I ona ostatnio pojechała do Niemiec, bo ją natchnęła jakaś taka grupa religijna ze wschodu, hinduska. Jest tam jakiś guru i ona tam odkryła, słuchajcie, sens swojego życia. zadzwoniła do mnie ostatnio, taka rozanielona, w ogóle ubogacona, zadowolona, w ogóle przeżyła niesamowitą przygodę, jak pojechała do tych Niemiec i tam był jakiś hinduski mistrz, który na nią w ogóle spojrzał i ona poczuła w sobie taką siłę życiową, energię, objawienie. Mało tego, on na nią spojrzał, a ona się nauczyła angielskiego. Naprawdę. I teraz chce coś działać, tłumaczy ich teksty i jej to daje niesamowite szczęście. Ona tam w ogóle opowiada mi przygody, że ona weszła do przypadkowego domu, nie wiedziała gdzie jest, dokąd ma jechać, jak tam dotrzeć na to miejsce tego kultu i trafiła akurat na ludzi, którzy tam jechali. Przypadek? Nie sądzę. I to jakby jej nadało sens życia. I ja tak nie miałem śmiałości jako taki ateista zgorzkniały jej tam coś mówić, że tam, ej, tam daj spokój, dziewczyno, gdzieś cię wywiozą i tam do burdelu niemieckiego. Nic, no po prostu się cieszyłem, nie, że no fajnie, słuchaj, spoko, nie, jest git. Więc czasami te religie w sumie dają komuś szczęście i jakiś sens życia. No, tyle.
4: To jest wszystko jedna wielka.
6: Tak jest bardzo często, jeżeli ludzie, my czujemy jakieś, no, według naszego sposobu myślenia, nieprawidłowości, że coś nie tak funkcjonuje, to ludzie zaczynają się łączyć. Jak jeszcze są jakieś małe grupki, no to jest fajnie, pięknie. Załóżmy, jest jakaś większa grupka i ktoś dołącza do takiej grupki, to o, jak tu jest fajnie, super. Ja przeszłam przez, przepraszam, że tu podkreślam, to ja przeszłam przez sporą liczbę ugrupowań różnych chrześcijańskich, no innych nie, ale chrześcijańskich. I muszę powiedzieć, że też o, fajnie śpiewają, o, jacy oni są fajni, mili. Ale później, jak człowiek tak sobie popatrzy bliżej, i naprawdę trzeźwym umysłem, to też jest źle. Także chyba wolę być wolnym elektronem i wszędzie mówię basta, stop, nauczmy się najpierw rozmawiać ze sobą, kultura rozmowy, wypowiedzi, a dopiero ewentualnie coś gdzieś kiedyś może będzie lepiej.
4: Może, no.
1: Tutaj już Zenon taki złośliwy pisze, że to żona tego typa, co miał traumę po wizycie w Indiach, gdzie pachnie sikami i kupą i zmutowani, poparzeni tam, give me money. Nie, to akurat żona kolegi, od którego mam, nie powiem co, bo to w Polsce jest nielegalne. Dobrze, już nic więcej nie będę mówił.
6: No ale to fakt, że takie spotkania nadają ludziom sens. Ja na przykład nie mogę nic powiedzieć przeciwko tej mojej grupie, gdzie byłam, jeśli chodzi o rozmowę, bo mi bardzo dużo dała. Nauczyłam się chyba sporo też grzeczności, czekanie w kolejce, aż ktoś skończy mówić. Chociaż czasami też się wcinam, bo tam też się wcinali, więc to się udziela. No, także są często takie grupy pomocne, to co powiedział Krawiec. No, ale później jak się na te głębsze struktury wejdzie, no to później... Czyli lepiej nie wchodzić nigdzie na te głębsze struktury, żeby być cały czas na dole gdzieś i jest fajnie, miło i przyjemnie i sobie pomagają ludzie.
1: Ja po prostu czasami mam wątpliwości, czy komuś tam psuć sens życia i jego radość, nie wiem, i swoimi... No tak trochę głupio, nie? Tutaj mam problem z odebraniem Kahira. Chyba, nie wiem, może jest jakiś limit na Skype'ie, że 4 osoby max. Nie, no. Ty, co, Michał...
4: Po 15 było.
1: Uczestnika po 15, tak, a u Gabriela i po 50, tak, no faktycznie. Ale coś tu nie idzie dołączyć. Okej.
5: A to słuchaj, ja uciekam. Może się uda dołączyć kogoś innego. Dzięki, cześć.
1: Trzymaj się, Adamie. Hej, dzięki za telefon. Hej.
7: Ja też będę uciekał, bo już nie mam nic sensownego do powiedzenia. Także dziękuję za telefon. No chyba, że jakieś pytanie jest.
1: Ty, Michał, nigdy nie masz nic sensownego do powiedzenia.
7: No tylko na tym radiu, bo u siebie takie rewelacyjne rzeczy mówię. Chyba nie, to jak nie ma do mnie pytań żadnych, ani żadnych nawiązań, to ja też uciekam.
1: Nie ma pytań do mnie, jak to powiedział. Ja mam pytanie, dlaczego parówki są pakowane po 5 sztuk, a kiełbaski po cztery sztuki w Biedronce?
6: A tak nie są wiem. Pakowane?
1: Nie wiem, dzisiaj nie wie. Głupi, nic nie ma do powiedzenia.
7: Dobra, to idę, na razie.
1: No, cześć. Trzymaj się, cześć.
6: No to jak? Najpierw rozmowa, a później
1: potem?
6: Wiara. Wiara w lepszy byt, na przykład.
1: Byt, odbyt.
6: Ej, no. Przerwałam jedzenie, bo mówiłeś, że zakończysz transmisję. Tak w międzyczasie jem sobie, przepraszam.
1: Jedz na zdrowie.
6: Już mi zimne się zrobiło.
1: Zimno, to ja cię tu ogrzeję.
6: Zimne, jedzenie zimne.
1: Aha, dobrze. A Kahir chyba się połączył. Jesteś? Kahirze.
6: Czy troje nas jest?
1: Nastroje.
6: Święta Trójca.
1: Nastroje. Różne gitarę. Bywają. Dobre i złe nastroje. Nastroje, gitarę. Kahir, jesteś? Chyba nie.
6: No to... Nie, to jest obywatel Marek.
1: No tak, obywatel Marek Vel Kahir. No to...
6: A to nie ten profesor?
1: Nie. Profesor, aha. Znaczy profesor, no, Belfer profesor.
6: Belfer, no i chciał nas tutaj zbelfrować.
1: No, do tablicy nas tutaj chciał przywołać. Okej, bo tu próbuję dołączyć jeszcze raz obywatela Kahira. Czy tym razem się udało?
8: Tym razem się udało, ale niestety mam dalej wkurzający dźwięk Skype'a. O, już skończył się, dobra.
1: Tak, on się szybko kończy. Tak, to jednak jest ten Belfer, Ewo, tak, to ten
6: czyli
1: właśnie...
6: Kahir to jest Belfer?
1: Kahir Belfer, tak.
8: Dlaczego Belfer?
1: Były.
8: To nie jest jedną rzeczą.
6: Komunistyczny Belfer jeszcze.
1: Komunistyczny,
8: nie, ja z lewicą mam niewiele wspólnego, nie.
1: Taki prawicowy bardziej jesteś?
8: Raczej tak. Mhm.
1: A co to oznacza w twoim mniemaniu bycie prawicowym?
8: Patrząc inaczej, biorąc pod uwagę filtr taki polskiej polityki obecnej, to tak, jestem bardziej za PiS-em. To wywoła burzę w komentarzach i tak dalej, ale no tak, ideały mam bardziej takie może nie nacjonalistyczne, ale patriotyczne, o tak.
6: A ja wolę, żeby była równowaga. No, ja lubię mieć i prawą rękę, i lewą rękę, i prawą nogę, i lewą nogę, także równowaga musi być.
8: No dobrze, ale biorąc pod uwagę Unię Europejską, to do czego oni dążą, jakie ideały oni reprezentują, czy sądzisz, że Polska lepiej będzie wyglądała pod władaniem eurokratów, czyli właśnie równość, bardziej taki outcome, że tak powiem. Chodzi o mieszanie, już nie powiem raz, ale powiem ideałów, tak, społecznych. Natomiast Europa do tej pory była całkiem taka monogamistyczna. To nie jest tak, że Europa wyrobiła się tam na tych całych uchodźcach, którzy zalewają zresztą Europę od pewnego czasu.
6: Panie nauczycielu, Ja nie sądzę, ponieważ jeszcze nie jestem sędzią, a więc mogę coś pomyśleć.
8: Czy mówisz po angielsku trochę?
6: A little bit.
8: Cut the bullshit.
1: Słabo trochę, okay? Słabo.
8: Po prostu powiedz, no, co ci leży na duszy, a nie tam, że będziesz owijać w bawełnę, okej?
6: Okay? Ale ja nie owijam w bawełnę, bo ja różnym ludziom zwracam uwagę na to, jak mówią, sądziły. I to jest i w polityce, i u dziennikarzy, i u różnych, na różnych audycjach. Co sądzisz, albo jak się ustosunkujesz. Ja to, krawiec chyba to już słyszy kolejny raz u mnie. Tak czy nie?
1: Tak.
6: Tak, Ewka na to zwraca uwagę. Nie co sądzisz, tylko co myślisz i nie ustosunkowujesz, tylko jak się odniesiesz na przykład. Mówimy, że polski język jest taki piękny, słucham?
8: Wypowiedz, mój drogi adwersorze, zatem.
1: Adwersarzu mi... chyba, adwersarzu.
6: A, mój drogi współrozmówco.
1: Adwersorze? Adwersorze, profesorze. Chyba adwersarzu. Ale no bo tak, Ewa faktycznie zwraca strasznie uwagę, przywiązuje dużą
6: bardzo,
1: uwagę.
6: Bardzo, nie strasznie, tylko bardzo. Strasznie. Ja nie straszę.
1: No właśnie.
6: Nie, nie straszę.
1: Ja nie
6: chyba,
1: straszę.
6: Chyba, że pałami z języka polskiego.
1: Ale Ewo, nie można tak się czepiać słówek, bo to jest takie czepianie się słówek trochę faktycznie. No bo wiesz, bo polski język jest bardzo, bardzo bogaty. I wiesz... Różne są, jak to się mówi, nie słowotwórstwo, no chodzi o pochodzenie różnych słów, że my mamy, wiesz, często coś brzmi inaczej niż znaczy, a ty przywiązujesz dużą wagę do takiego rozkminiania jakby, że coś ci tam ci nie pasuje, jakieś słowo.
8: Są jeszcze regionalizmy, to znaczy w jakim rejonie Polski rozpatrujemy dane znaczenie w dany sposób.
1: No właśnie, też. No.
6: No tak, ale miałam taką fajną nauczycielkę w pierwszej klasie liceum. Czyli skończyłam podstawówkę, przepraszam.
8: Dobrze,
6: bo pytałeś, jaką szkołę skończyłam. W pierwszej klasie liceum miałam taką fajną nauczycielkę języka polskiego, która mrugała oczami i zwracała uwagę, że nie straszne też, no, żeby nie mówić tak, różne, na różne te zwracała uwagę wypowiedzi. Także, no, tak czasami się czepiam, a
8: czy
6: szczególnie
8: to
6: tych...
8: 90.
6: No, raczej tak.
8: Dobrze.
6: 48 lat mam.
8: Że... Nie jesteś jedyna. No ja też bliżej 50 się zbliżam. Natomiast chodzi mi o pewnego rodzaju używanie języków, używanie języka, o tak. Dlatego, że na przykład lewica, powiedzmy szeroko pojęta lewica, bardzo stara się nam przekonać nas, że kobieta nie znaczy kobieta, a mężczyzna nie znaczy kobieta. To już tak zaczynam, wiesz, kij wkładać w gniazdo żmii, tak?
6: Rozumiem. No i właśnie. I na przykład jak jest jakieś przesłuchanie, znowu to powiem, będę się powtarzała, ale ktoś może nie słyszał, ty może nie słyszałeś. Przepraszam, że mówię na ty. Jak na przesłuchaniach między innymi Amber Gold powtarza, a ta Wassermanka mówiła, żeby powtarzać po niej coś tam świadome znaczenia moich słów. A ja mówię, przepraszam bardzo, ale to nie są moje słowa, więc ja nie wiem, ja ich nie układałam, więc ja nie do końca mogę wiedzieć, co one znaczą. Zgadza się?
8: Teraz to, że ktoś to, mnie... pojechałaś, nie wiem, nie sięgam pamięcią do takich wydarzeń.
6: Ale nie, przesłuchania na YouTube były. Ja słuchałam to 2016-17 rok bodajże to było, te przesłuchania. I tam właśnie jak składali no, tą taką regułkę, że będą mówić prawdę, no to świadome znaczenia moich słów, taki fragment. No ja mówię, ale no, przecież to nie są moje słowa. No. Moje słowa to na przykład może być tobie ta. Nie kobieta, tylko tobie ta. Ewentualnie jako jakieś przeznaczenie, nieprzeznaczenie, tobie ta. To załóżmy może być mój
8: ciekawe
6: wymysł, bo...
1: Znaczy ja myślę, że Ewa, że ty jakby to powiedzieć, na siłę tworzysz neologizmy, takie od siebie własne neologizmy.
8: Mądre
1: i też,
8: słowo dla wszystkich słuchających, neologizmy, tak.
1: No i też masz tendencję do tego, żeby interpretować po swojemu pewne słowa, frazy i tak dalej. Ale to jest fajna zabawa. Jesteś z tego znana, tak? Że bawisz się słowem. Można to nazwać taką zabawą słowem też, nie? I to jest fajne, to jest fajne.
8: Dobrze. Czy tylko, mogę podejść tylko, w takim razie
1: tylko to, tylko to nie zawsze po prostu ma sens, bo możesz, wiesz, się w tym zagalopować i szukać dziury w całym, jakby to powiedzieć, albo po prostu szukać problemu tam, gdzie go nie ma. Wiesz, o co chodzi.
8: Krawcze, czy mogę to zakończyć jednym pytaniem?
1: Proszę uprzejmie.
8: Czy możesz zdefiniować pojęcie kobieta?
1: Zdefiniować pojęcie kobieta?
8: Tak. Tak, to jest dla szerokiego tam echa, dla wszystkich słuchających.
1: Rodzaj żeński, może być tak?
8: Za wąsko, znaczy za szeroko trochę tutaj rodzaj żeński, nie wiem. Czy na przykład żaba jest rodzajem żeńskim, tak? Kobieta, chodzi mi o słowo kobieta. Jak zdefiniujesz słowo kobieta?
1: Kobieta jest to... no, znaczy my ludzie żyjemy w... Mamy taką dualność. Mamy mężczyznę i kobietę.
8: I zaczynasz no, już tutaj mieszać.
1: No, ciężko, bo to jest, wiesz, a jakbyś zdefiniował słowo woda?
8: No. Dobrze, inaczej powiem. Słowo woda jest to H2O w formie płynnej. Natomiast słowo kobieta zdefiniowałbym jako żeńska forma gatunku człowiek.
1: No bardzo ładna definicja, brawo.
6: Czyli mała Piątka. Dziewczynka to też będzie, czyli mała dziewczynka to też będzie kobieta.
8: Tak, tylko rozciągnięto w przyszłości, w czasie, tak.
6: No, to bardziej trzeba sprecyzować.
8: A, dobrze, okej, okay. W takim razie...
6: Kobietę bardziej sprecyzować.
8: Osiągający, posiadający chromosomy XX.
6: Nie. Jeżeli już, to kobieta, tak jak powiedziałeś, osobnik żeński, pochodzenia ludzkiego, ale z możliwością rozrodczą już, jeśli już.
8: To teraz już tutaj to jest taki, jakby to powiedzieć, jest to pewien termin, który jest takim jakby kapeluszem na wiele innych definicji na temat tego, czym jest kobieta.
6: No ale...
8: Tak, kobieta, czy kobieta powinna mieć zdolności rozrodcze?
6: Ale według kiedyś było tak, że jak dziewczynka dostawała okres, to mówię, o, stałaś się kobietą.
8: Tak, całe średniowiecze tak funkcjonowało. Oj, tam trochę później.
6: No nie, no u nas jeszcze tak się mówiło. Ja mam 48 lat, 7-5 rocznik jestem.
8: No dobrze, ale ty skąd ty pochodzisz, bo jestem 7-7. To nie wiem, słuchaj, Śląsk wygląda zupełnie inaczej jak Podlasie, tak? No, rozumiesz.
6: Z Mazowsza, Mazowszanka jestem, Dana, moja znana.
8: Dobrze, powiem ci tak, do Warszawy mam 120 kilometrów, do Białegostoku mam 110 kilometrów, do Olsztyna mam tam 100 kilometrów, mniej więcej. Jestem na pograniczu różnych ścieżek, powiedzmy, ewolucyjnych, tak? No i jak mam się określać? Inaczej, do Śniardew mam 30 tam parę kilometrów, no. Geograficznie. Czy podchodzisz do tego geograficznie, czy bardziej społecznie, czy bardziej no rozumiesz?
6: No ja nie, ja tylko się bawię, tak jak krawiec powiedział. Ja tylko się bawię, myślałam, że trochę rozruszam towarzystwa, to na poważnie przyjmujecie. No a jeśli chodzi o osąd, bo to tam powiedziałeś, co sądzisz, no odnośnie jakiejś tam Polski, jakiejś tam Unii, coś tam pytałeś, no to zwróciłam uwagę na słowo sądzisz. No moim zdaniem jest to nadużywane, to słowo, z tym sądzeniem, bo to sądzi i sędzia.
8: Okej, okay. Natomiast tu bardziej chodzi o opinię na temat, a nie o osąd z całą...
6: albo jaką masz opinię, dokładnie.
8: Faktów,
6: No, no tak.
8: Dlatego, że opinia nie polega na faktach tak naprawdę, tylko na zdaniu na temat.
6: Bo, no co się myśli, bo sąd to już, no, że tak powiem, wydaje wyrok jakiś.
8: Dobrze, ale jednak ty jesteś jednocześnie sędzią i egzekutorem, myśląc o danym temacie. Dobrze, przykład dam ci. Co sądzisz o tym przekopie Mierzei Wiślanej? To wiesz, tam
1: no jakie, prawie, jakie pytanie, i... co sądzisz o przekopie?
8: Chwilę, to jest tylko przykład.
1: No. No dobra.
6: Nie sądzę, tylko co myślę. Mogę pomyśleć, że dobrze. Na przykład za wąski jest ten przekop. No, to mogę sobie
8: na
6: pomyśleć.
8: Końcu, tak, na pewno tak.
1: A czemu Ewa jest tak uczulona na sądzenie? Ewa nie chce sądzić nigdy. A czemu Ewka nie ma sądzić?
6: Ale przecież powiedziałam, że na razie nie jestem sędzią. Już zapomniałeś. Jak
8: czy
6: będę sędzią, to będę sądziła.
8: Czy może nie chcesz ostatecznego sądu wydzielać? Czy może bardziej skierujesz się od danej opinii w danym temacie w danym czasie? Bo jak dobrze wiesz, opinia zmienia się również z czasem. Wychodzą nowe fakty, są różnego rodzaju rzeczy. Widzisz, sądzić jest to wydawać opinię w danym czasie na podstawie danych faktów. Natomiast co historia z tym zrobi, to jest zupełnie inna rzecz, tak?
6: O właśnie, a ty zapytałeś o czas przyszły. To było pytanie.
8: Zapytałem,
6: dotyczące
8: co
6: czasu.
8: Sądzisz.
6: Tak, ale dotyczące czasu przyszłego. Nie można czasu przyszłego osądzić, bo jego jeszcze nie ma i nie wiadomo, co się wydarzy. Chociażby
8: nie
6: w tej
8: mówię
6: kwestii.
8: Nie mówię o komentarzu na temat byłych zaistniałych faktów. Mówię o tym, co może się wydarzyć, jaka jest twoja interpretacja przyszłych możliwych wydarzeń. No myślę, że jest to oczywiste.
6: No nie wiem, czy jest oczywiste. Naturalne może być. Bo mi też ktoś zwraca uwagę, o czym nie mówi, że ja jestem prostaczka i
8: ale
6: mówię
8: znowu,
6: oczywiście.
8: Ale nie bądź purytanem językowym, proszę cię bardzo, nie bądź purytanką językową. Myślimy, przekazujemy pewnego rodzaju substancję myślową, ideę pewną, komunikując się słowami i tak dalej. Nie wnikaj w to, jakich odmian używam, czy gdzie się mylę. Proszę bardzo, dyskutujmy na temat substancji dyskusji, a nie na temat jakości słów używanych.
6: Ja nie jestem prorokiem i nie wiem, co się wydarzy. W narracji obecnej mogą się różne rzeczy wydarzyć, także nie wiem, nie jestem prorokiem, nie odpowiem na to pytanie, co już ileś temu było zadane. Już chyba nie pamiętam i ty, i ja.
8: Dobrze, rozumiem, okej, uciekasz od odpowiedzialności za swoje słowa.
6: Spoko. Nie uciekam.
8: Ja to szanuję.
6: Ale dlaczego właśnie, dlaczego mówisz, że ktoś ucieka? Czyli w tym przypadku ja uciekam. Nie uciekam,
8: znowu,
6: tylko po prostu nie wiem. Jeżeli coś
8: powiedz,
6: wiem,
8: no,
6: ja mogę w coś
8: mówię,
6: wierzyć. Ale teraz zobacz, znowu mogę pójść, przełożyć na wiarę. Czyli ja mogę w coś wierzyć, że coś się wydarzy, albo wiedzieć, że coś się wydarzy. Ja mówię, że nie wiem, a nawet nie wierzę. Nie wierzę w jakieś scenariusze, bo może się różnie wydarzyć.
8: Definicja wiary, a definicja wiedzy. Pauza, okej? Okay? Czym jest definicja wiary, a czym jest definicja wiedzy?
6: Wiedza to się wie na 100% o czymś. A
8: czyli
6: wiara...
8: sprawdzone, weryfikowalne i tak dalej, okej.
6: Okay. A wiara? No to no, ja na przykład no, startuję tak jak do tego przysłowiowego biegu, biorę udział w wyścigach. No, a czy będę pierwsza? No nie wiem, no.
8: No dobra,
6: wierzę.
8: Okay.
6: Wierzę, że wygram na przykład.
8: Ja wierzę w to na przykład, że ludzie są z natury dobrzy, tylko społeczeństwo kształtuje ich w niedobrym kierunku. W to wierzę. Nie wierzę na przykład, że istnieje istota, która tam zrobiła pstryk i okazał się wszechświat.
1: No właśnie, no bo słuchajcie, mnie tak, ja mam znów jakiś taki kryzys wiary zupełny, bo patrzę na te wszystkie filmy, gdzie małe dziecko gdzieś tam wbiega pod samochód, wpada do szamba. No, te wszystkie sytuacje, gdzie ludzie cierpieli na choroby, o których jeszcze gówno wiedzieli, nie potrafili sobie wyrostka robaczkowego usunąć. brak higieny. Czemu w Biblii nie ma nic o higienie, na przykład, o takiej elementarnej prawdzie?
6: Jak to nie?
1: No są jakieś tam rytualne obmywania się, ale to tak naprawdę dotyczy tam kapłanów bardziej i tak dalej. Nie ma takiej po prostu prawdy, jednego z przykazań. Myj się, będziesz zdrowy.
8: Nie czytałeś Koranu, ale w Koranie jest napisane, jak mamy się obmywać, żeby rozmawiać z Bogiem. Do modlitwy. 7 razy uszy.

0: No i mniej zaczynasz chorować. Wtedy jesteś zdrowszy, wtedy to był prosty mechanizm okazujący, jak ukazać, jak ocalić człowieka.
1: Ci ludzie sami nie wiedzieli, czego dotyczą te prawdy. To dotyczyło takich, wiesz, rytuałów religijnych. Ja bym oczekiwał prostej informacji. Myj się, a będziesz zdrowszy. Będziesz dłużej żył. I tyle.
0: Nauka, tak zwany science, daje ci właśnie takie odpowiedzi.
1: I dlatego wierzę w naukę bardziej niż
0: w
1: religię.
0: A nie ma co wierzyć. To działa i to tyle. To, po co wiara, skoro jest wiedza?
1: No, dobrze.
2: A ja mogę? Mhm. Chodzi o kwestię, żeby umieć w swojej wyobraźni przenieść na tamte czasy. I w tamtych czasach nie było jakiegoś mydełka, jakiegoś fa. Mogłaś nawet było tu żarcik wrzucić mydełko fa, siabada. Chodzi o kwestię, że coś nie było wytłumaczone do końca. Na przykład kwestia, że tak powiem, wydalania niestrawionych resztek była opisana, żeby je wydalać poza obozem, jak Izraelici byli na pustyni. Nie ma tam wytłumaczone. Nie ma...
0: Górą idzie, tak?
2: Wypróżnianie kału, niestrawione resztki. Niestrawione resztki to nie są żygi.
0: Czyli kałem.
2: W każdym razie jest dużo rzeczy tam opisanych, ale nie wytłumaczonych dlaczego. I naszym zadaniem jest w dzisiejszej dobie, żebyśmy umieli różne kwestie wyjaśniać. Dlaczego? Dlaczego tak, a nie inaczej? I nie jakiś zakaz, czyli na przykład jak nam wprowadzają jakieś zakazy, to wszystkie prawa tak naprawdę są tworzone na podstawie dlaczego. Może nie jest to opisane w księdze prawa, w księgach prawa, dlaczego, ale wszystko ma swoją przyczynę, dlaczegoś. Chyba było to tutaj mówione, bo ja cię ileś audycji przesłuchałam, a chyba to tu było mówione. I uciekła mi myśl. o czymś właśnie i zapomniałam, co miałam powiedzieć. Za dużo rozwodów.
1: Ale właśnie za to cię, Ewka, lubię, że ty masz taką, jakby to powiedzieć, myślową biegunkę.
0: Flow.
1: Taki flow masz właśnie. O, flow. Masz takie, wiesz, że lecisz z tematem, wyrzucasz z siebie po prostu myśli, swój, wiesz, jakiś tam stan emocjonalny i czasem się może i zagubisz w tym, ale to mi się podoba, że ty po prostu... Ja wiem, że to jest osoba szczera. To jest osoba szczera, która...
0: Czy nie jest to może dlatego, że kobieta jest emocjonalną taką istotą? Emocje musi wyrzucić, wszystko to musi być flow, wiesz, to musi mieć sens.
2: Nie, bo Ewka...
0: Jestem męskim szowinistyczną świnią. Jak to wygląda?
2: Ewka zjadła zakazany owoc dlatego, bo nie wiedziała dlaczego. Ja dlatego mówię. Dlaczego?
0: Czyli Bóg był nie fair.
2: Ewka zrozumiała, że właśnie... Ja nie mogę tutaj pewnych kwestii powiedzieć.
1: Mów, wszystko możesz. W nocnym radio... Ewka, w nocnym radio wszystko możesz.
2: No ale ja zdradzę tajemnicę jakąś, która niekoniecznie musi się podobać.
1: A nam się wszystko podoba.
0: To nas oświeci. Zrób to, no.
1: Zrób to, nam się podoba. Spodoba wszystko, co tu zrobisz. Nam się spodoba, Ewa, gwarantuję.
0: No prawie, ale dobra, okej, okay, no.
2: No. Właśnie o to chodzi, że trzeba było zerwać ten zakazany owoc, bo właśnie, żeby stać się tym Bogiem. To tak jak w jakiejś bajeczce, no, najodważniejsi są bogami,
0: bo
2: tak naprawdę.
0: Bo Biblia miała 8 stron, dobrze.
2: Czyż nie do odważnych świat należy? Do odważnych świat należy. Ewka
0: ale
2: była pierwsza, to mężczyzna się bał.
0: Jaka ta nauka dla ludzi?
1: No właśnie, mężczyzna tam rozkminiał, a Ewka może wzięła na uczucia.
0: A masz, no dobra.
1: Może Ewka bardziej działała uczuciami, emocjami. I czy to jest złe? Czy człowiek jest stworzony do tego, żeby wszystko rozkminiać, analizować, jak jakiś Zenon?
0: Zgodzę się, to jest
1: Kotkiewicz.
0: Złe.

0: jak najbardziej nie wolno emocjami się kierować w ocenie rzeczywistości.
1: Nie, no,
0: gdyby
1: raczej
0: nauka,
1: trzeba.
0: Gdyby
1: nie.
0: To wszystko kierowało się emocjami, to to byłby totalny rozpierdol, a nie funkcjonalne, matematyczne działania. Do jasnej anielki. Jak ty możesz tak myśleć?
2: Nie, no, ale właśnie nie. Chłopaki, właśnie nie. Tam jest napisane, Ewka zjadła ten owoc dla zdobycia mądrości. W jednym tłumaczeniu jest dla zdobycia mądrości wzięła go i zjadła, a w innym tłumaczeniu dla zdobycia wiedzy. Chodzi o to, że wiedza ją skusiła jakaś. Czyli jeżeli wy teraz, was interesuje wiedza, a nie wiara, to tak naprawdę idziecie z Ewangelią. Tak naprawdę. Ewangelia jako radosna nowina. Wiem.
1: Ewa,
2: po prostu wiem.
1: Ewa. Nygelia. Ewa Nygelia. No. Ale no tak, było powiedziane, że będziecie jak bogowie i posiądziecie wiedzę. To było taki przekaz, że dowiecie się jakby o co w tym wszystkim chodzi. To jest strasznie kuszące. Ja sam bym się skusił i zerwałbym ten owoc w sumie. Tak powiem szczerze.
0: Krawiec.
2: Przecież ty cały czas zjadasz zakazane owoce. Sobie,
1: tak,
0: jesteś
1: tak.
0: Człowiekiem, który wymyślił łuk. Do tej pory wszyscy z dzidami goniali i takie rzeczy, ale ty wymyśliłeś łuk. Coś, co pozwala ci zachować dystans. Jesteś taktykiem, strategiem. Ale nie, no bo trzeba to jednak zapomnieć, bo wszyscy inni dalej polują z dzidami, tak? Czy może jednak potrafisz być tym charyzmatycznym człowiekiem, który przekaże ideę łuku, że nie trzeba ryzykować życiem i podbiegać tam na jebnięcie trąby do mamuta, tylko wystarczy strzelić z łuku.
1: Łuk.
0: To jednostki zmieniają ludzi. Tak jak mówisz, Adam i Ewa. No dobrze. Był Adam, który dostał Ewę w prezencie. No sorry, że tak to prezentuję, ale tak to mniej więcej wygląda. Dalej Adam był odpowiedzialny za to wszystko. Ale Ewa, będąc Ewą, zdradziła go i jednak podała mu ten owoc, którego nie powinni sięgać, chociaż ona sama była tego w pełni świadoma.
2: A skąd wiesz, że była w pełni świadoma?
1: No właśnie.
0: Co mówi Biblia?
1: No ale to tak wiesz, tak na logikę...
2: Nie, No. W Biblii jest napisane, że byli doskonali, ale będąc doskonałym, to czy była w pełni świadoma? No, nie wiem.
0: Jeśli byliby doskonali, nie byliby nie w pełni świadomi.
1: Jak byli tacy mega doskonali, to chyba Adam wiedział, na co się pisze, jak przejmował ten owoc od Ewki,
0: jeśli
1: tak?
0: Jeśli Ewa wiedziała, co prezentuje dla Adama, to ona popełniła pierwszy grzech, tak?
2: Zacznę wstękać.
1: Ja też.
0: Nie zaczynam wstękać, tylko zaczynam czepiać się detali.
2: Ewka zaczęła stękać przy Adamie i wyszedł zakazany owoc.
1: No, na początku to była Lilith, zaznaczam, i Adamowi się nie podobało, że Lilith była na górze. On chciał, tak mu się nie podobało, że ona tam dominuje. I wygonił tą Lilith i mu się spodobała ta uległa Ewka. No.
0: Dobrze, ale dalej mówimy o aspekcie chrześcijańskim powstania człowieka. Bo legendy są różne. Już nie mówię o aborygenach z Australii, ale chociażby Grecy. Niedaleko nas, w Europie. Mit powstania człowieka ewoluuje razem ze społeczeństwem. Teraz, gdy mamy społeczeństwo globalne, do jakich wniosków dojdziemy? No właśnie.
1: A to w ogóle nie było w ogóle nie było jabłko, tylko jak niektórzy mówią jabłko
0: owoc.
1: Po polsku,
0: owoc.
1: Tylko to był owoc poznania dobra i zła, czyli wcześniej nie wiedzieli, co jest dobre i a co złe, mimo że tak byli doskonali. Tak? To jest
0: czyli
1: ciekawe.
0: Biorąc
1: to jest
0: pod uwagę geografię, to był Tygrys Eufrat. Tam te rejony, gdzie daktyle rosną, tak?
2: O, mój kolejny temat fajny. Jeżeli był potop i ziemia została totalnie zniszczona, no to a o Tygrysie i Eufracie to zostało zapisane dopiero później, bo to spisywał Mojżesz podobno, a może ktoś inny, ale to już po potopie opisanym w Biblii. No to tak się zastanawiam, jak ta ziemia została zniszczona, skoro Tygrys i Eufrat przetrwały, ziemia totalnie zniszczona. No może to też jakaś bajka z tym Tygrysem i Eufratem.
0: Nie.
1: Tygrys, przepraszam, tygrys, jagrys, ongrys.
2: Pisz, tam było jeszcze pisz i jeszcze jakaś tam rzeka. Ale w każdym razie faktem jest, że obecnie jest Tygrys i Eufrat. Te dwie rzeki są. Jeżeli Arka Noego, będąc na powierzchni ziemi, znaczy na powierzchni wody, nie widziała ani kawałka gruntu, pływała nad, czyli cała woda, cała ziemia była zalana wodą, no to chyba również zostały zmienione też źródła. Źródła jako no, koryta rzek. Także dla mnie coś wyobraźnia tutaj musi być.
1: Tak, trzeba bardzo dużo wyobraźni, żeby to zrozumieć. Ja, słuchajcie, ja Biblię rozumiem dopiero po pół litra, a na razie wypiłem, jeszcze mi trochę zostało, więc jak wypiję całe, to zrozumiem Biblię. Tak, po pół litra to zrozumiem, tak. No, tak.
2: No właśnie, tutaj PGD9 napisał, czy Radom, to dom Boga Ra. No ja zadzwoniłam gdzieś kiedyś właśnie do Radomia i się pytałam o te kwestie, oni nic nie wiedzą na ten temat.
1: A Ewka, a gdzie ciebie można teraz znaleźć? Ty się przeniosłaś na jakąś platformę, jak to się nazywa, bo ciągle zapominam.
2: Rumble i na CDA. Na CDA też jestem.
1: Na CDA, ale na CDA to cię inni wrzucają chyba, tak?
2: Znaczy, nie wiedziałam, ale wrzucali, tak, to fakt. I zobaczyłam, ale ja zaczęłam wrzucać na CDA.
1: O, CDA jest fajne, bo tam w sumie można bardzo łatwo przerzucać filmy z YouTube'a, jakby ktoś chciał. Po prostu tam przeciągacie i się przerzuca na CDA, więc to jest taki dobry sposób na backup. Ale Rumble, ale tam widziałem, Ewa, no przepraszam, że tak powiem, ale to tak nie są zbyt imponujące twoje te tam osiągi, bo tam 15 odsłon, 20 odsłon, to tak trochę... O Jezu, co to się dzieje tam? Umiera człowiek. Żyj nam tutaj. Żyjesz? Żyjesz, obywatelu Kahirze? Chyba umarł na antenie. Halo?
2: No wyciszył ten mikrofon.
1: O Jezu. Coś tam się dzieje, coś się zachłysnął. No, także FK na Rumble, a na YouTubie jesteś jeszcze, czy już w ogóle cię nie ma na YouTubie?
2: A, jestem. Napisałam jestem. Ewa Lipka 2, ale nic kompletnie na tym kanale, co teraz nawet nie mam żadnej subskrypcji na tym kanale, żadnych komentarzy, nie, jakiś jeden, bo to był Promyki Gwiazd założone w 2020 roku. Założyłam sobie ten kanał, jak mnie od byłych świadków Jehowy mnie tam wnerwili i sobie założyłam ten kanał. No i zmieniłam na moje imię i nazwisko, a w związku z tym, że miałam Ewa Lipka, no to wzięłam Ewa Lipka 2. Także, ale nie, ja to nie chcę, nie chcę mi się... Już tak naprawdę nic mi się nie chce. Wszystko mnie wnerwia.
1: Mnie też, Ewa, wierz mi, też mnie wszystko wnerwia. No, słuchajcie...
2: A gdybyś miał tak za darmo wszystko, no, mógłbyś sobie chodzić do pracy, nie wiem, dwa razy w tygodniu po, nie wiem, 6 godzin albo 4 godziny i co, prowadziłbyś takie audycje? Chciałoby ci się, gdyby nie było pieniędzy?
1: Sam nie wiem w sumie. Wiesz, z jednej strony... Lubię kontakt tutaj z wami, z ludźmi, te nasze rozmowy, pogaduchy. z drugiej strony, no jest też, liczę trochę na donaty jakieś. Nie wiem. Mi się już tak, wiesz, robię, co mnie tam natchnie, mam ochotę, się napiję, wejdę na antenę, ponadaję, pogadam do ludzi. Nie wiem, mam to w dupie. Wszystko, cały świat mam w dupie, wiesz? I człowiek jest dla mnie...
2: A ja mam Krawca...
1: Tyle powiem.
2: Krawcze. A ja mam Krawca daleko gdzieś.
1: O, i to mi się podoba właśnie.
2: Daleko gdzieś w Polsce. No. Te moje żarciki no, nie wszystkim pasują, nie wszystkim odpowiadają, więc zdepresjonuję siebie i wszystkich i idę stąd, robię rząd, idę stąd. No, bo już za długo jestem.
1: Nie, Ewa, siedź z nami tutaj. Ja strasznie lubię ciebie i tak czasem, wiesz, słuchałem sobie ciebie u jakiegoś tam Czosnka czy gdzieś, to tak myślałem, że perły przed wieprze, po prostu perły przed wieprze, no normalnie, no.
2: No ale taka moja praca, no, żebym siebie wkurzała, żebym siebie, że tak powiem, uczyła się rozmawiać, żebym umiała przyjmować różne obelgi też, no trudno, no, taka moja praca, póki co.
1: No też... Dzisiaj się tak promuje byle co. Jakiś popek, natrzaska. Przepraszam, że tak powiem wulgarnie teraz. Proszę się przygotować, zatkać uszy, ale taka jest nasza rzeczywistość. Popek natrzaskał swojego psa kutasem po pysku i o nim piszą na gazeta.pl. Co ja kiedyś na gazeta.pl, jak wylądowałem, to miałem, nie wiem, 2 miliony wizyt na stronie, nie? To jest mega przywilej być, że o tobie piszą gdzieś tam na Interi, czy na gazeta.pl, czy na Onecie. I o takich popkach, który jest, nie wiem, jakimś popierdoleńcem, pisze, jak coś napisze na swoim tam Instagramie, czy Facebooku, czy gdzieś tam, to jest coś w stylu: o kurwa, jebałem się, kurwa, jebać, kurwa, psy, jebać, kurwa. No i o nim piszą wszyscy, a o nas nikt nie wspomni, co nie, Ewa? O nas nikt nie wspomni. Co my mamy chyba mądrzejsze rzeczy trochę do powiedzenia, bardziej wartościowe, ale taki jest świat dzisiaj i musimy się z tym pogodzić. Ty próbowałaś gdzieś tam dotknąć tego świata celebrytów, tak dalej, siedziałaś na kolanach Kononowicza nawet z
2: no
1: samego.
2: No przestań.
1: Człowieka bez
2: nie
1: zalet.
2: Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Zaraz się tu tutaj brzydko powiedzieć.
1: No ale całował cię. Chciał się pocałować i mebelki ci proponował, że ci da swoje, jak za niego wyjdziesz. No.
0: Naprawdę miałeś do czynienia z Kononowiczem? Tak?
2: No byłam u niego, niestety.
0: Słoneczna.
2: Niestety byłam u niego i wszyscy mnie teraz kojarzą z Kononowiczem. I...
0: Ale ja w ogóle nie mam o tym żadnej świadomości. Nie mam pojęcia, że tam byłaś. Czy możesz mi opisać, jak to wyglądało? Od wejścia przez bramkę, bo on tam podobno selekcjonuje ludzi, którzy...
2: To wcześniej... Wcześniej powiem, na tematy religijne pokłóciłam się z rodziną i gościu się ze mną umawiał. No i mówię, dobra, nie chciałam, ale że mnie zawiezie. No i dobra, no to pojadę. No i zabrał mnie z Warszawy do Białegostoku, a już pod bramką to... A, kierowca był. Kierowca nie wchodził, tylko ja z tym kimś, tam Wornes, czy tam jak on teraz jest
1: tak,
2: rozpoznawalny.
1: Z
2: panem Adrianem, no i pod bramką oczywiście legitymowanie było, czyli musieliśmy pokazać dowody osobiste, no.
0: Aż
2: także
0: tak,
2: nie wpuściłby nas, ale mlekiem pan Adrian przekupił Krzysztofa, no. A później jeszcze dałam jemu, no bo on pokazywał, no dobra, dałam jemu 20 funtów.
1: Dałaś mu?
2: Tak, dałam, no pokazywał na wizji. Nie widziałeś tego nagrania?
1: Nie, tego akurat nie pamiętam, że... No, to ciekawe, no. Ciekawe.
2: Królową no. Jemu dałam.
1: To może dlatego
0: chyba
1: tak się...
0: Chyba Blaska Burza coś mówiła na ten temat, tak.
1: Może tak się w tobie dlatego zakochał, że mu dałaś te pieniądze, już sobie marzył, że oprócz tego, że ma kobitkę fajną, to jeszcze pieniążki.
0: Nie takich sponsorów on ma, słuchaj, spokojnie.
2: No, ale no było, byłam, bałam się, do odważnych świat należy, pojechałam, bałam się u niego, no, ale wyszłam, no, mogło być nieciekawie, no, bałam się.
0: Czy byłaś sama?
2: Nie, no, miałam, że tak powiem, bodyguarda, Adriana.
1: Ale chyba, no, się, ale chyba się w tobie zakochał tak od pierwszego wejrzenia, nie? Ten Konon, bo tam się strasznie smalił cholewki do ciebie i się wdzięczył. I, no ale to tak wyszło.
2: Nie, no jak? Na początku, no nie oglądałeś chyba tego, jako co ja mam zgrane, jako całość mniej więcej. To na początku oczywiście była weryfikacja jakaś, że ja piszę pisemka, krzyczał na mnie, także no, religijnie też mnie zweryfikował, też była jazda po mnie od strony, że nie jestem katoliczką, no jak to, także było. Było nieciekawie.
1: Słuchajcie, mamy jedno wolne miejsce. Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, to zapraszamy. Jedna osoba jeszcze się tutaj zmieści, więc najlepiej ktoś nowy, ktoś, kto jeszcze w ogóle nie dzwonił do nocnego radia. Zapraszamy. Doborowe towarzystwo dzisiaj naprawdę.
2: A dlaczego ktoś nowy?
1: A może ktoś stary?
0: Czemu nie?
1: Może też być ktoś stary.
2: Tylko a proszę, nie twój ziomek. Twojego ziomka nie chcę. Bo to jest Damian i on stęka i w ogóle przekrzykuje.
1: Tak?
2: Jego nie chcę, tak, jego nie chcę. On, bo on najczęściej dołącza jako z linku. No, jako gość, użytkownik gość. Także on nie dołączy.
0: Zaraz, moment, chwila. Jesteś chyba na publicznym takim venue, jak to powiedzieć po polsku, takim takiej arenie, na której by to właściwie pasowało nawet odebrać kogoś, kto się nie zgadza, bądź ma odmienne zdanie. Ale ty od razu zastrzegasz.
2: Nie to, że się nie zgadza, tylko wchodzi w zdanie, przerywa, stęka podczas rozmowy, jak inni rozmawiają. Jak będzie grzeczny, no to możemy mieć inne zdanie. Przecież my tutaj też mieliśmy różne zdania i było grzecznie.
1: Tak, stękających to nie chcemy. Stękających nie chcemy. Jak ktoś stęka, to niech spierdala. Jak ktoś, słuchajcie, powiem tak, jak ktoś stęka, niech tu przestanie słuchać nocnego radia, niech prawda, gdzieś tam, no, na inne streamy. Nie chcemy stękających.
2: To znaczy, co innego jest, jak sobie ja też gdzieś tam powiedziałam, że no to sobie postękamy coś tam, ale co innego, jak to jest takie wchodzenie komuś w zdanie, ktoś się wypowiada, ten ktoś stęka tak trolując tym stękaniem.
1: Tak, sapie, nie? To mnie też to wkurza, jak ktoś tak po prostu, wiesz, nie słucha ciebie, tylko już słychać w tle, że on tam stęka, sapie i już, i tak, wiesz, w ogóle cię nie słucha, tylko nie ma, w dupie ma, co tam masz do powiedzenia, tylko już swoją ma bajkę, swój temat, już tam stęka, sapie i chce się wciąć, no też mnie to wkurza. Słuchajcie, trochę kultury.
2: Nie chcę się wciąć, tylko to jest właśnie to wcinanie jako wcinanie, że no chyba nie ma nic do powiedzenia, tylko takie A poza tym jeszcze on jest taki, przepraszam, że tutaj obrabiam tyłek, twój ziomek. Chyba to jest twój ziomek, chyba że pomyliłam, ale chyba to jest twój ziomek. Damian. On na przykład jak się wypowiada, no to tak jakby kończył i chwila przerwy i znowu, czyli nie można się wbić w rozmowę. I to może ciągnąć tak ileś czasu. No i nie wiadomo, kiedy dołączyć się do rozmowy.
1: Dokładnie.
0: Niektórzy mają taką po prostu manierę, słuchaj. Tak samo jak na przykład ja chciałem porozmawiać na temat wiary zwłaszcza z tobą, bo ty, patrzę, masz bardzo takie rdzenne podejście do wiary. Natomiast teraz już coś rozmyło trochę i schodzimy na tematy takie, no cóż, no. Bo taki był główny temat mojego tutaj telefonu. Widzicie, ja mam dalej problemy, jeśli chodzi o wiarę. Bo generalnie jestem ateistą, jestem agnostykiem, ale wywodzę się z chrześcijaństwa. Do Jasnej Anielki byłem w oazie.
1: Oh.
0: I tutaj właśnie, no, chciałbym pewnego rodzaju nieścisłości rozwiązać, jeżeli chodzi o pewien kontakt z ludźmi na żywo.
1: No właśnie, słuchaj,
0: teologiczne zagadnienia, to są jeszcze inne rzeczy, tak? Tylko żywa wiara, po prostu o to mi chodzi.
1: A czy brałeś do ręki, czy do ust, tak jak byłeś w tej oazie?
0: To musiałbyś być u mnie na plebanii. No niestety, słuchaj, brałem do ręki.
1: W ręki brałeś.
0: Gitarę i grałem, tak.
1: Taki fajny, bo właśnie jak na gitarze to fajny ksiądz.
0: To byłem muzyczny, no, tak.
1: A czy nagi grałeś? Na gitarze, na gitarze grałem, tam księdzu do ust. Nie, sorry, tak się śmieję trochę, ale tak mi się zawsze to kojarzy, że jak jakaś oaza czy ministrant, to właśnie tam od razu musi do ręki,
0: słuchaj,
1: do ust.
0: Miałem tam naście lat, to wtedy mnie bardziej interesowało to, jak zareagują moje dziewczęce odpowiedniki, tak? Mhm. A nie tam, że... Znaczy, no w sumie też duchowo, no. No byłem też duchowo zaangażowany w to, tak? Szukałem odpowiedzi na pytania, których jeszcze wtedy nie znałem. Natomiast teraz to sytuacja wygląda trochę inaczej. Mam te 40+, no 50 z górki już się zbliża i myślę, że z tym doświadczeniem, z tym bagażem całego życia, myślę, że jestem w stanie odpowiedzieć na niektóre pytania, które w wieku lat 17 mnie nurtowały. No tak.
1: A tutaj na czacie się pojawił niespodziewanie sam Gabriel Tarasiuk, Szabel, i pisze cześć.
2: No już jakiś czas temu się pojawił. Cześć, cześć.
1: Tak, już wcześniej.
2: A?
1: Tu patrzę.
2: I z rosyjskiego też kanału pisał.
1: No bo on tak jest rosyjski bardzo. No, tak.
2: I wcześniej też pisał ze swojego, z Gabriela.
1: Może Gabryś do nas zadzwoni, to by było ciekawie. No, ale tutaj, no, widzicie, dzieje się, naprawdę. Ja
0: zmieniłbym parę zdań.
1: Tak? A znasz Gabriela?
0: Nie, tylko z opinii.
1: Z opinii, a co to znaczy?
0: Nie wchodziłem. A nie, no to głównie jednak polega na tym, że na nocnym radiu słuchałem tam parę audycji, no i okazało się, że Gabriel, no tam jest bardziej rusofilem niż fobem. Zatem, no, z chęcią poruszyłbym parę kwestii.
1: On jest natomiast, bardzo, no, bardzo rusofilem, takim wręcz ruso... Jak to...
0: Ale ja doceniam niektóre atrybuty rosyjskiej filozofii życia. Naprawdę, to się przydaje na co dzień.
1: Tak? A co... Okej, no dobra, to co jakby cenisz w rosyjskiej sztuce, filozofii, sposobie bycia, ruski styl życia, stan umysłu, tak się czasami mówi, nie? Ruski, jak to się mówi?
0: Się, jest to stan umysłu, tak.
1: Stan umysłu, tak. Rosja to stan umysłu. To co jakby... w tym wszystkim się tobie podoba?
0: Jakoś to będzie.
1: Aha, czyli taka... Takie, wiesz, jakoś to będzie, tak byle jak tam...
0: Tak, dokładnie, ale aha, jakoś to będzie. Tak. To jest zasada, która na przykład Rzeczpospolitej, której tam służyła przez jakiś czas, to jest zasada, która służy większości społeczeństw na prymitywnym poziomie rozwoju. Natomiast jak to będzie, to już ustalamy w trakcie rozwoju właśnie, w trakcie życia, funkcjonowania i tutaj ustalamy detale. Natomiast całe, same założenia, jako na przykład komunizm, owszem, są niezłe, pod warunkiem, że jest w komunie około 100 osób. Jeżeli zapomniałeś, że akurat Eryk wyrzuca twoje śmieci akurat dzisiaj rano, to znaczy, że to nie jest komunizm, tylko to już zaczyna się... No, wiesz, pieniądze rządzą, no tak. No.
2: A ja wolę partnerstwo niż komunizm, bo komunizm raczej
0: ale
2: chyba na partnerstwie...
0: Ale mówisz o jeszcze mniejszych komunach.
2: To znaczy, ja nie lubię reguł, że tak powiem, bo tu wspomniałeś o wyrzuceniu śmieci, czyli taki drobiazg, że tak powiem, życiowy, ale...
0: Ale konieczne, tak.
2: No właśnie nie, bo ja... No jak było z moim mężem, tak było. Raczej się dogadywaliśmy, no później się rozstaliśmy, no później przestaliśmy się dogadywać, ale my żyliśmy w partnerstwie. I dla mnie było czymś nie do pomyślenia, że coś jest moją rolą. Owszem, moją rolą było, że tak powiem, urodzić dzieci. Urodziłam trójkę dzieci. Ale żeby pilnować, a bo teraz jest twoja kolej, albo bo ty wyrzucasz śmieci, to dla mnie w ogóle jest jako dla człowieka, nie jako dla kobiety, tylko jako dla człowieka. Jest to moim zdaniem nienormalne. Jeżeli ja mam czas, widzę, że są śmieci, no to wyrzucam te śmieci. Jeśli mąż ma czas...
0: Tym się różni kołchoz od człowieka wolnego, tak, jak najbardziej, tak.
2: No, to są takie niby drobiazgi, ale jednak chodzi o uzupełnianie się jako człowieczeństwo.
0: Ale jest to dalej indywidualna kwestia tego, jak my się dogadamy. Ja na przykład lubię zmywać, a ty nienawidzisz odkurzać. Możemy się dogadać, tak?
2: No na przykład, taki przykład.
0: Dobrze. Natomiast jeżeli ja nie sądzę, że socjalizm, czyli dobro jednostki, właściwie to równowaga jednostki, jest na pierwszym miejscu ponad inspiracjami, czy też jakimiś, no nie wiem, dogmatami życia, jest wyżej, to tutaj się z tym nie zgodzę. Widzisz, bo komunizm jednak polega na tym, że większość decyduje o tym, jak jest.
2: Ale to wszędzie tak jest.
0: Nie. Demokracja jest niby ładnym powodem. Nie, to nie tak.
2: W cywilizacji, no i większość decyduje.
1: W cywilizacji Zachodu jednostka się bardziej liczy niż właśnie w tej cywilizacji Wschodu, nie?
0: I tu właśnie, Krawiec, masz rację. Skupiamy się na trochę innych potrzebach społeczeństwa niż na innych potrzebach społeczeństwa. Komunizm myśli o tym, żeby ogółowi zadowolić, że to oni muszą mieć na przykład dostęp do samochodu społecznego, no bo jednak dzielić samochód jest lepiej niż mieć własny, bo jak ja skończę akurat pracę w fabryce, to będę miał akurat tyle czasu, żeby dojechać do domu i zamienić się na łóżku z człowiekiem, który akurat idzie do pracy. Na tym polega socjalizm.
2: No nie, aż tak bardzo to nie, bez przesady.
1: No, socjalizm bardzo właśnie stawia na ogół, na tą właśnie masę, nie? Że jesteśmy jakąś siłą wspólnie, a Zachód, demokracja i tak dalej stawia właśnie na te prawa jednostki, że każdy człowiek coś znaczy i tak dalej. I to jest ciekawy temat do dyskusji, bo w sumie można jakoś zrozumieć tych, którzy myślą, że właśnie ta masa to jest siła i tak dalej, ale ja bym nie chciał żyć w takim świecie, w którym jestem tą szarą masą. Ja po prostu, ale to wynika pewnie z pewnego wychowania, z przyzwyczajeń i tak dalej, że ja się czuję...
0: Nie zgodzę się z tobą.
1: No.
0: Ja myślę, że to wynika akurat z ambicji jednostki.
1: No.
0: Jeżeli
1: no.
0: ktoś myśli, że stać go na więcej, może coś więcej osiągnąć. Proszę bardzo, dąż do tego. Na tym polega kapitalizm. Natomiast komunizm polega na tym, że każdy ma być, kurwa, taki sam. Jeżeli ty zrobisz 50 groszy więcej, to 25 groszy masz oddać biedakowi. Oczywiście jestem ekstremistą w przedstawianiu tego typu myślenia. Ale jednak to właśnie tak działa. To są pewnego rodzaju jednak ekonomiczne zasady, których nie da się nagiąć, złamać za bardzo.
2: Oj, ale w komunizmie też zarabiali różnie.
0: Tak, pod warunkiem, że wiesz, kto wynosi ci śmieci. Jeżeli jest to Edek, to jest okej. Okay. Ale jeżeli jest to koleś, którego nie znasz, no to już tu się zaczyna problem. Bo chcesz ich wykorzystać, bo chcesz być lepszym, bo chcesz być... I tu zaczyna się metoda właśnie kapitalistycznego myślenia.
1: Mi się wydaje, że komunizm jakby tak trochę oszukuje, bo... Zawsze się kończy tak, że ten, który rządzi, ten, który miesza w tym kotle, to ma więcej i żyje sobie świetnie, żyje sobie dostatnio i on zarządza tą szarą masą. Ale właśnie no, wszystko się sprowadza do tego, że jednak każdy człowiek chce coś osiągnąć, chce być kimś. I tylko po prostu niektórzy są takimi cwaniakami, którzy... Mówią innym, bądźmy tą masą, tym ludem, a tak naprawdę sami żyją sobie w dostatku, jak ci dyktatorzy, nie? Którzy mówią swoim obywatelom, dzielmy się, żyjmy skromnie, a sami opływają w dostatek. To jest takie oszustwo troszeczkę zawsze. Słuchajcie, Putin ma 300 miliardów majątku i tak naprawdę on wszystkich oszukuje, bo on mówi komunizm, bracia tutaj, żyjmy skromnie, tak dalej, a sam jest najbogatszym człowiekiem świata.
2: Czekaj. On mówi o komunizmie, Putin?
1: On tak dąży, on by chciał, żeby wrócił Związek Radziecki, nie, i tak dalej. Żeby, wiesz, a tak naprawdę jest człowiekiem, który sra na złotym kiblu, ze złota zrobionym i ma 300 miliardów, jest bogatszy od Elona Muska i od Bezosa. Więc to jest takie jedno wielkie oszustwo.
2: Ale no to też jest oszustwem. Korea Północna, tam też no, niby mówią, że komunizm jakiś tam jest, a tak naprawdę wszędzie jest kapitalizm. Wszędzie. Mamona rządzi.
1: Każdy, tak naprawdę każdy człowiek dąży do tego, żeby się ustawić, żeby mieć zabezpieczony byt i tak dalej, tylko to jest taka, no właśnie jak tu napisał Szuruburu, hipokryzja. Jak można głosić jakieś idee Związku Radzieckiego, braku własności, w ogóle komunizmu, powrotu do potęgi wielkiej, tu, że wszyscy jesteśmy razem, a samemu jesteś najbogatszym człowiekiem świata. No to jest takie oszustwo jedno wielkie, no.
2: No.
1: Takie robienie ludziom wody z mózgu. Krawiec już lekko skuty chyba. Tak, już wypiłem pół litra. Owszem, przyznaję się, dzisiaj jestem pijany, tak. Owszem. Ale czy ja nie mogę od czasu do czasu się napić? No mogę, no. Też mogę. Jestem tylko człowiekiem. Ja, słuchajcie, ja nie jestem Bogiem. Ja nie jestem Bogiem. Ja jestem tylko człowiekiem. Tak?
2: Czy to znowu Ewka wina, że krawiec jest napruty dzisiaj?
1: To Ewki wina. Ewka mnie skusiła. Ona mi dała owoc, tak?
2: Wszystkie wina są Ewki. Ewka polała wina krawcowi.
1: Wina?
2: I wyszła Ewki wina.
1: Ewki wina, jak wina Tuska, tak? Wina Tuska i wina Marka Konrada wina Tuska, tak, Ewki wina. Niewiasta mnie skusiła, Ewka zadzwoniła, mnie skusiła, żebym pił. Niewiasta.
2: No właśnie. Ewka ma winnicę i zrobiła wino. I wyszło dużo wina i jest Ewki wina. Uchlała chłopaków i sobie poszła, powiedziała papa.
1: Ewka dała mi owoc, mandarynkę, przepraszam, brzoskwinkę dała mi Ewka. i mężczyznę skusiła tą brzoskwinką. Ewko, dlaczego mnie skusiłaś tą brzoskwinką swą?
2: Co, nie podobała się tobie brzoskwinka?
0: To naprawdę w tematy, które nie powinny być poruszane na tym portalu, tak? Na YouTubie.
1: Nieprzyzwoite natomiast... słowo, brzoskwinka.
0: No tak. Nie, dlaczego? Są emoji, czemu nie? Natomiast chciałem się zapytać Ewy, czy jest... Ewo, czy mogę?
2: Tak, tak, słucham.
0: Czy mogę zapytać się ciebie, czy jesteś naprawdę wierzącą istotą?
2: Tak. Jestem wierzącą.
0: Ale wierzysz w Boga chrześcijańskiego, tak?
2: Znaczy ja nie wiem, no, w jakiego Boga ja wierzę. Ja wierzę w Boga miłości. Mój Bóg jest Bogiem miłości i nie będzie nikogo w piekle smażył.
0: Czyli hedonizm na przykład, tak?
2: Nie wiem.
0: No dobra. Bóg miłości. To jest ciekawe, bo to jest akurat wybiórcze, bardzo wybiórcze podejście do Biblii. W Biblii więcej jest takich negatywnych rzeczy niż pozytywnych przesłań. Nie wiem, czy się Biblią akurat tutaj kierujesz, ale myślę, że tak. Tak zakładam.
2: No, trochę się posługuję, ale już przestałam czytać Biblię, bo zobaczyłam, że... Zresztą szwagier mi mówił, że Biblia to takie skrzypce, na których każdą muzykę można zagrać.
0: Zgadzam się z tym, tak. Podpisuję się obiema rękami, nogami, czterema tam i tak dalej, tak. Końcówkami, tak.
2: Także...
0: Tak. Zależy, który fragment sobie wybierzesz.
2: No i właśnie, po co te sprzeczki, po co te kłótnie? Taki film oglądałam o Arabach, tyle że o Arabach. I tam się coś tam kłócili i to w końcu dziewczyny, dziewuchy tych facetów, co się kłócili, dołożyli chyba jakiegoś ziółka do ciasta, poczęstowali. No i było ha, ha, ha i kłótnia skończona, bo się wszyscy pobrechtali. Także...
0: Kiedyś Persowie mieli bardzo dobry pomysł. Dwa razy rozpatrywali pomysł, precyzję, jakąś taką no, pomysł po prostu społeczny. Po raz pierwszy. Jednego wieczoru oni rozpatrywali to na trzeźwo. Bez żadnego alkoholu, bez żadnych substancji. Po prostu myśleli nad tym. Drugiego dnia pili. Prawie na umór. I również rozpatrywali te same kwestie po pijanemu. Oh. Trzeciego dnia podejmowali decyzję. Co sądzisz o takim podejmowaniu decyzji?
1: Ciekawe.
2: A pamiętali to, co rozpatrywali po pijanemu?
0: Jak najbardziej, przynajmniej ktoś tam im powiedział, tak?
1: Ale to fajne, słuchajcie, fajne tak się spotkać i pierwszego dnia na trzeźwo, drugiego tak. dnia po pijaku,
0: tak.
1: trzeciego dnia po dnia substancjach, po dragach, a potem sobie sny jeszcze opowiadać. Słuchajcie, gdybyśmy tak gadali ze sobą, to byśmy naprawdę do czegoś doszli. No.
0: A może by wtedy byśmy doszli do, cywilizacyjnie oczywiście rozpatrując, może byśmy doszli do wniosku, że da się przesuwać 50-tonowe bloki piaskowca, tylko mantrą albo śpiewem odpowiednim. Jak to kiedyś starożytni Egipcjanie podobno robili. Ja wywodzę się z ludzi, którzy kiedyś bardzo rozpatrywali różnego rodzaju teorie spiskowe. To była jedna z nich na przykład. Jak powstały piramidy? Jak oni co 30 sekund układali te 5-tonowe bloki kamienia, tak, kamieniowca.
1: Zatrąbili w trąby jerychońskie, zatrąbili i się te bloki same poukładały. No,
0: no coś koło tego, powiedzmy tak.
2: No a może te moce, jakie gdzieś tam o nich słyszeliśmy, to może faktycznie nam zostały odebrane, żebyśmy sobie większej krzywdy nie zrobili. Tu była wcześniej mowa o Rosji. Ja kiedyś oglądałam, tylko znowu tytułu nie pamiętam. No ja nigdy nie zwracam, bardzo rzadko zwracam uwagę na tytuł. Film taki rosyjski, czy to był serial, czy film, już nie, może serial nawet. No i właśnie tam było między innymi o odbieraniu mocy, że tam różnymi mocami walczyli i ten, i no, że na koniec poodbierane zostały moce. Taki fajny to był film albo serial.
0: Dobrze, dalej, odwracając tę całą dygresję, co gdy cywilizacja ludzka zapomniała niektóre rozwiązania? Na przykład właśnie podnoszenie wielotonowych bloków mantrą, czyli metodą akustycznej lewitacji. Nazwijmy to jak chcemy, tak? W każdym razie pamięć niektórych rozwiązań cywilizacyjnych została zapomniana w trakcie życia ludzi. Dlaczego Sfinks jest o wiele, wiele starszy niż wszystkie piramidy, które zostały stworzone?
1: No pytanie, czy na pewno tak jest, bo może to wziąłeś z jakichś tam szurskich blogów sobie tą informację.
0: Tak, lubiłem kiedyś oglądać filmy z żółtymi napisami. Tak, zgodzę się. Natomiast to mi otworzyło pewnego rodzaju rozwiązania na temat tego, co mogłoby bardzo być. To samo mniej więcej teraz rozpatruję w ramach zbawienia Chrystusa i całych tych przesłań, które nasza religia, jednak wychowanie, narzuciło nam podczas tych wielu, wielu lat w Polsce.
2: A mogę?
0: Proszę.
2: A czy wiesz, czy wiecie, że krawiec teraz jest naszym zbawieniem? Moim i twoim, bo daje nam czas rozmowy, a słuchacze, bo słuchają i się nie nudzą. Teraz krawiec jest zbawicielem dla nas.
1: Zbawiciel,
0: jest to nadinterpretacja.
1: Zbawiciel Menel.
0: A czemu? A może właśnie potrzeba człowieka z ludu, który wyjdzie i powie.
1: Ale czy Jezus nie był Menelem? On ciągle pił wino i tam się szlajał gdzieś, pił wino.
0: Za mało wiemy na temat jego wieku w latach nastolatkowych. Słuchajcie, jak on miał 12, tam 15, rozumiesz?
1: No to są apokryfy, powiedzmy, że tam Jezus paraliżował swoich kolegów mocą, powiedzmy. Ale powiedzmy, no Jezus to był trochę taki Menel, bo on gdzieś tam łaził, gadał, spał gdzieś tam, gdzieś pod, nie wiem, pod wiaduktem starożytnym i tak w sumie taki Menel troszeczkę, no pił wino.
0: No ale to chleb. Dalej mówisz z apokryfów, tak?
1: Nie, tak Nowy Testament też taki trochę Jezus Menel, no łaził,
0: nie.
1: Pił wino.
0: Nowy Testament mówi nam, tak, no po pewnym tam cudzie Jezus sobie żył przez 20 parę lat i nagle zaczął nauczać.
2: 42.
0: Od urodzenia, tak, ale jak był nastolatkiem, czy tam dzieckiem, również pewnie.
2: No 12 lat w świątyni, on tam jest opisane, że 12 lat w świątyni nauczał, miał mądrość i oni, ci kapłani, czy jak oni się tam zwali,
0: faryzeusze,
2: uczeni w piśmie, oni się zastanawiają, skąd on ma taką wiedzę, coś tam, jak on może nas pouczać, no.
0: Dobrze, ale to dalej twoja wiedza pochodzi z czteroksięgu, tego kanonu wiary, który teraz mamy jako Biblia króla tego Johna, tak? Jana? Coś takiego, to jest takie tłumaczenie.
2: Ale to każda wiedza tak naprawdę pochodzi z czegoś wcześniej. Są ludzie, którzy troszeczkę kreują, a reszta, tak naprawdę większość, nie będę tu mówiła w ilu procentach, ale większość, i to ogromna większość naszej wiedzy, to jest z tego, co usłyszeliśmy, przeczytaliśmy, oglądaliśmy, obserwowaliśmy. No co ja, no mogę powzruszać ramionami, tak
0: Dobrze,
2: naprawdę.
0: mówisz o wiedzy. Wiedza powstawała w ciągu tysięcy lat istnienia gatunku ludzkiego. Natomiast ta zapisywana i akceptowana przez ciebie, podejrzewam, to jest w takim cieniu dalej religii katolickiej. No jednak tysiąc lat ponad spędziliśmy w średniowieczu jako ludzie, którzy nie rozwijali się, upgradując koło, powiedzmy, tylko bardziej stosując się do zaleceń wiary, tak?
2: No, czyli znowu pozjadali owoc zakazany, czyli na przykład, dam tutaj taki konkretny przykład, papież, znaczy papiestwo w ogóle, zabraniało, znaczy to nie tylko, no bo i u Izraelitów i u Arabów też nie można było, już mówię czego nie można, nie można było dokonywać cięć, no... Żeby nie można było ciąć ciała, czy to za życia, czy po śmierci. No, byli ci, co zjedli ten zakazany owoc, jako przysłowie zakazany owoc, czyli czegoś nie było można. No i ci odważni ludzie, no, gdzieś tam dokonali, no, czy nawet wycięcia wyrostka, czy cesarka przecież, no, poród to od cesarza, no bo kobieta miała umrzeć, to co, no, sprzeciwiliby się przeciwko prawu, no sprzeciwili się przeciwko jakiemuś prawu, gdzie nie można było. No teraz ogrom, ten nasz świat tak naprawdę jest ogrom chirurgii i tak bardzo wierzący ludzie, no to chyba też powinni się stosować do tego, co kiedyś nie było można. Jednak teraz papiestwo jakieś rządzi, to prawo jakieś rządzi, no i ogrom ludzi nawet się burzy, jak nie ma pieniędzy nawet na dokonanie jakiejś operacji. Także no jest to wszystko skomplikowane.
0: Dobrze, po pierwsze, to mówisz z punktu widzenia świata zachodniego.
2: Nie, ja mówię z punktu widzenia obserwatora.
0: Tak, świata zachodniego. Owszem, wyobraź sobie, że żyjesz sobie w Iranie, gdzieś tam w centrum jakiejś dzielnicy bardzo religijnej. Okazuje się, że twój brat, który pokazywał ci, o co chodzi z członkami ciała mężczyzny i kobiety, spowodował, że no już nie jesteś czysta. Jaki los cię czeka? Powiem to inaczej.
1: Jakieś dziwne pytanie, no. Dawaj.
0: No dobrze, jakieś... dziwne pytanie. Powiem inaczej. Jeśli będąc chrześcijanką, okazuje się, że twój wujek, ty masz 13 lat, a wujek pokazał ci, co to jest męski członek, okazuje się, że no to zabrzmiało trochę nie tak i znajdujemy się po tej niedobrej stronie prawa, tak? Czyli tego młota bardziej. Inaczej powiem. Co jeżeli jesteś ministrantem i ksiądz podchodzi i już nie dokończy, tak?
1: Dokończ, no pokazuję ci tam. No.
0: Dobrze, jest po 23, mogę mówić, tak?
1: Mów,
0: dobrze.
1: Tak.
0: I ksiądz ci pokazuje, gdzie należy walnąć w dzwonek na podniesienie, o tak się zapytam. No. No.
1: Pokazuje ci swój pastorał, ksiądz.
0: Tam, gdzie trzeba walnąć w dzwonek na podniesienie. Ja to tak określę. O tak, no.
2: No i teraz jest kwestia, że mamy jednak jakieś prawo zapisane na sercu. Czyli mamy ten rozum, co wcześniej mówiłam. Ja mówię, że no, jako wierząca, że Bóg daje nam rozum i sami powinniśmy wybierać. To jest wolna wola, co dalej z takim czymś zrobić. Także no, to jest wszystko trudne, skomplikowane, bo presja społeczeństwa jest jakaś jedna, bo tu o Arabach coś wspomniałam. Miałeś,
0: tak.
2: Co by ze mną zrobili. No i tu znowu dochodzi do tego, do odważnych świat należy. Czy potrafimy się czemuś przeciwstawić, że nie, z tym się nie zgadzam na przykład, z takim zachowaniem.
0: Kochana, przepraszam, ale w tym przypadku oni są odważni, nie ty.
2: Kto?
0: No oni, ci, którzy występują z inicjatywą. Do odważnych świat należy, mówisz, tak? bo oni uważają, że na przykład seks z białą kobietą uleczy z AIDS. Jest to faktyczne przekonanie z dużej części Afryki.
1: O, tam to w różne rzeczy wierzą. Na przykład, że jakaś część ciała...
0: Azja też nie jest lepsza, słuchaj, dobra, już tam...
1: Albinosa... Albinosa, tam część ciała nas uzdrowi z AIDS. Tak, znaczy w ogóle Bóg, który nas tak kocha niesamowicie i płacze nad każdym z nas z osobno, a jednocześnie skazuje całą ludzkość na rozpierdolenie i nas tam zatapia. Tak, to się trzyma kupy, jasne. Myślmy dalej tak w tych kategoriach, że jakiś
0: wyobrażenie... Naprawdę jestem za tobą, ale diabeł tkwi w szczegółach, jak to mówią katolicy, tak? Słuchaj, tu chodzi o to, jak ty rozpatrujesz się na dany aspekt zachowań społecznych. Na przykład właśnie ci, którzy przyjeżdżają, powiedzmy, inżynierzy z Afryki, tak? No i oni próbują edukować społecznie, jak i seksualnie niektóre białe kobiety z kontynentu. Jak się na to zapatrujesz? Czy sądzisz, że powinniśmy jednak być akceptowalni i myśleć, że no dobrze, no albo coś? Czy też powinniśmy bardziej stanowczo podjąć tutaj decyzję i powiedzieć, że takie zachowanie na naszym terenie jest nieakceptowalne?
1: Wiesz
0: bo
1: co?
0: Powinniśmy jednak podjąć pewne decyzje, tak? To...
1: Wiesz co, mój miły przyjacielu, uważam, że ludzkość to jest tak ogólnie trochę jak taka pleśń, która...
0: Mój kolega mówi miętki temat, no tak.
1: Tak patrzę trochę na to życie, na naturę, wiesz, że to jest takie życie, na kamieniu się gdzieś tam pleśń. No, patrzę tak po prostu biologicznie bardziej niż metafizycznie. No.
0: Tak się jak... z tobą zgodzę akurat.
2: Tak
0: trzeba
2: jak powiedz...
0: patrzeć praktycznie bardziej niż...
1: My ludzie lubimy sobie dopowiadać różne fajne historie do tego wszystkiego, żeby nam się żyło przyjemniej na tym świecie. I to jest zrozumiałe. Ja też w sumie jestem za tym. Lubimy sobie opowiadać fajne historie, opowiadać wiersze i tak dalej, ale wszystko się sprowadza do tego, żeby zaruchać, mieć i tak dalej. Tylko wiesz, gdybyśmy tak myśleli, że zaruchać i mieć, to by było takie podłe to życie. Więc sobie opowiadamy...
0: Ja myślę, że mylisz dwa imperatywy takie życiowe. Po pierwsze jest to rozmnażanie, zgodzę się, tak. Samica powinna być do samca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast drugi aspekt jest, którego myślę, że trochę zaniedbujesz. Chodzi o aspekt społeczny. Bo samo... zrobienie samicy, że tak powiem, nie jest wcale aktem społecznym. O Jezu, teraz to już tutaj zaczynam filozoficznie podchodzić do życia. W każdym razie, instynkty rządzą większością zdarzeń na tej planecie. Owszem, rośliny, jak i zwierzęta bardziej kierują się instynktami, ale ja myślę, że jesteśmy czymś więcej niż zwierzętami i kierujemy się bardziej nie tyle rozsądkiem, ile zdrowomyśleniem w życiu. My jako taki gatunek, który zdominował tę planetę jednak. Mówię tutaj o ogóle, mogę się mylić. Popraw mnie, jeśli się mylę.
1: Znaczy, to co nas, wiesz, naprowadza na takie myślenie, że coś więcej w tym wszystkim jest, to jest to, że my jesteśmy tacy malutcy i żyjemy na tej planecie, a jaki jest ogrom wszechświata, nie?
0: I... Ale to jest tylko kwestia stosunku, informacji tak naprawdę. jakby ci tu powiedzieć. Znaczy, ja, w stosunku do mrówek my jesteśmy gigantami. Natomiast w stosunku do kosmosu my jesteśmy mrówkami. Rozumiesz, o co mi chodzi?
1: Nie. Ja już w sumie nic nie rozumiem, bo jestem populica i wiesz, kiepsko kminie, już tak kiepsko kojarzę, już się tam szykuję do snu, więc nie czuję się na siłach, żeby rozmawiać o rzeczach wzniosłych, o sensie życia, sensie wszechświata, bo już trochę jestem no, pijany. I...
0: Ale jakże to są wzniosłe rzeczy? Jest to nasza rzeczywistość zaledwie. Dobrze, już nie będę cię męczył. Okej, rozumiem.
2: Ewa, dobra, mamy ja się rozłączyć, tak?
0: Rozmawiać.
1: Nie.

0: O, to, że właśnie ta kupa, że mi się chce siku. Słuchajcie, weźcie sobie, włączcie kamerkę, jak robicie kupę i sobie tam nagrajcie swoją dupę, jak to gówno wychodzi. Przepraszam, że tak wulgarnie, chamsko powiem, ale nagrajcie, jak robicie kupę, no, sobie tam swoje gówno i znajdźcie w tym jakąś wzniosłość i Pana Boga, no, a ja idę oddać się swoim potrzebom fizjologicznym i zostawiam was z Ewą Lipką i obywatelem Kahirem, no.
1: Gracias.
2: No. A wyszła ta długa rozmowa wasza od tego, że ja powiedziałam, do odważnych świat należy i zapytałeś, kto będzie odważny. No właśnie, i jak, no, jak powinniśmy się zachować? Nie jak powinniśmy się zachować, tylko jak się zachowamy, bo załóżmy, wiemy, jak mamy się zachować, jak powinniśmy się zachować, a czym innym jest, jak się zachowamy. I teraz do odważnych świat należy, zawsze odważni gdzieś tam, no, wygrywają, ale to, że oni dzisiaj są odważni, to tak jak jest powiedzenie raz na wozie, raz pod wozem, to ktoś był odważny, coś zrobił, czegoś dokonał, ale później może spaść pod wóz i wtedy on już nie będzie taki odważny, bo się znajdzie ktoś odważniejszy.
1: Ewa, nie zgodzę się z tym zupełnie. Pierwsi ludzie, którzy próbowali czegoś nowego, jakąś zmianę wprowadzić, najczęściej lądowali na stosie, bądź tam na kole, bądź byli na pewno usuwani ze społeczeństwa.
2: No ale później ludzie się przyglądali, co się dzieje i następni inni byli, czyli byli odważni, coś powiedzieli wbrew, czy zrobili wbrew jakimś zasadom. Tamci byli odważni i usunęli, zabili na przykład, czy ukrzyżowali, czy na stosie spalili, czy jak, ale później byli inni i cały czas jest do odważnych świat należy. Cały czas.
1: Tak, ale idea potrafi uśmiercić.
2: No.
1: Natomiast niewiele było osób, które dla idei poświęcili swoje jestestwo. Widzisz, są pewnego rodzaju ideały, do których mamy dążyć. Tak? Tak głosi nasze społeczeństwo, które zostało wypracowane przez serio tysiące lat po prostu prób i błędów. Jak taka odpowiedź zareaguje na... Inaczej, jak taka odpowiedź sprowadzi reakcję reszty społeczeństwa w danej jaskini? To już było tysiące lat temu, setki tysiące lat temu. Pewne normy społeczne zostały ustalone na długo przed tym, jak zostały zapisane pierwsze wzmianki o Biblii na przykład. My jesteśmy społeczeństwem, inaczej nie społeczeństwem, jesteśmy jednostkami społecznymi i my reagujemy na to, jak reszta z całego zboru czy tam stada zareaguje na naszą reakcję. Widzisz, to nie jest tak, że z góry zostały opisane gdzieś jakieś reguły. My doszlifujemy, my to jakoś staramy się ułagodnić, jeżeli chodzi o międzyspołeczne, międzyindywidualne relacje. Natomiast to, co jest zapisane na przykład w Biblii czy tam w Koranie, są to ogólne, bardziej zasady funkcjonowania społeczeństwa na większym poziomie, niż tylko by się wydawało. Ciężko mi teraz powiedzieć, skupić moją myśl w jednym miejscu. Ale jak byś się odnosiła do moich myśli?
2: Nie wiem, jak mam się odnieść. Bo już mnie skrytykowano, że ja tu mówię no, zaraz wam tu dam popalić.
0: Kto tu krytykuje Ewkę?
2: Zaraz
0: Erkard, go zbanuję.
2: Że mówię no.
0: Erkard, już tu banik idzie na
2: nie.
0: Dwa dni.
2: Nie.
0: Jak nie?
2: Nie.
0: Mogę, słuchaj, Ewa, powiedz tylko słowo, a go zbanuję na dwa miesiące. Dawaj.
2: Absolutnie nie.
0: Nie?
2: Nie zgadzam się.
0: Dobra, to mu daruję, dobra.

0: Kobiece emocje.
1: A ja sobie jem pieroga właśnie. Pieroga sobie z lodówki wziąłem. Pyszny pierożek. Takie dobre pierogi. Strasznie lubię pierogi.
2: Strasznie? Czyli pierogi cię straszą.
1: No. Nie, uwielbiam je, pierogi. Pierogi ruskie to są, słuchajcie, pierogi nie ruskie, że z Rosji, tylko Ruś. Ruś. Ukraińskie to są właściwie bardziej pierogi.
0: Białoruskie bym powiedział.
1: Jak to białoruskie?
0: No Białoruś. Z czego składają się pierogi takie, no, ruskie, no?
2: Twaróg, ziemniaki, cebulka,
0: czyli biały
2: skwareczki.
0: Białoruś, no to już widzisz powiązanie, tak?
2: Ale róży tam nie ma, no bo Rus, Rosja, no to Roza, ja. Także, no róż tam nie
0: ma. Chłopi mieli bez dodatku płatków róży. Natomiast arystokraci mieli tylko i wyłącznie z płatkami róży.
2: Aha, to takie
0: nie, to jest moja teraz teoria zupełna. Wyjęta, nie powiem skąd.
2: No. No znowu to no powiedziałam, nie. Muszę się kontrolować. Ewa, kontrola umysłu.
0: Jest to ponad swoją siłę?
2: Nie, tylko chcę się uczyć.
0: Uczysz się całe życie, ale wykorzystanie tego nie musi być natychmiastowe.
2: No i co, znowu muszę powiedzieć, no właśnie, no właśnie.
0: Nie. Zadam inne pytanie. Będę bezpośredni. Czy ty masz 30 plus, czy 30 minus?
2: Wiek?
0: Tak.
2: Ale ja mówiłam już w tej rozmowie, mam 48 lat, 7-5 powiedziałam. 48, 7-5.
0: Dobrze, no
2: dlatego,
0: to jesteś...
2: Dlatego się zastanawiałam, że ty tak ukrywasz swój wiek, bo już miałam ileś razy powiedzieć, że w rozmowie z tobą powiedziałam, a ty się boisz swojego.
0: Ja jestem z rocznika 77.
2: A czekaj, już powiedziałeś chyba 77. No.
0: Dawno, dawno temu, tak. Nie w tej rozmowie, ale kiedyś tak.
2: Nie, w tej rozmowie też mówiłeś 77, teraz kojarzę.
0: Nie sądzę.
2: A ja nagrywam. Nagrywam.
0: Proszę bardzo, cofnij, zobacz, udowodnij, że się mylę. Z chęcią przyjmę krytykę, jak najbardziej.
2: Odsłucham później i w tej rozmowie ze mną faktycznie w którymś momencie coś powiedziałeś 77.
0: No dobrze, czekam na ten. W każdym razie, to nie chodzi o detale. Tu chodzi bardziej o kwestię podejścia do życia chyba, tak? Do rozwiązań, które chcesz osiągnąć, stosując pewne metody, żyjąc życiem, tak?
2: No ja chcę przekazać władzę, moją władzę królowi tutaj w Anglii.
0: Ale...
2: Moją boską... Tak, jestem w Anglii. Moją boską władzę chcę przekazać boskiemu królowi.
0: Ale co, Boston, Southampton, nie wiem, co?
2: Taki żarcik.
0: A, no dobra, okej.
1: Okay. A FK, słuchajcie, mimo FK jest takim milfem tutaj, dojrzała kobieta, ale wszyscy tutaj gadają o striptisie, który zrobiła swego czasu. Gdzie nie wejdę, to tam rozmowy FK striptease zrobiła, daj linka. No.
0: Ty, ale to chodzi o striptease, czy to chodzi o to, co ma do przekazania?
1: Zrobiła, ale jedno nie przeszkadza drugiemu. Można mieć, wiesz, jakiś tam przekaz.
0: Nie no, wiesz, są bonusy.
1: Można mieć, słuchaj, przekaz jakiś i jednocześnie sobie tam świrować pawiana troszeczkę, że jakiś tam striptease zrobisz.
0: www.onlyfans.fklipka.
1: To mi się w FC podoba, że ona różne tutaj działania robi, różne ma, wiesz, metody docierania do widza i jakby, wiesz... Wpadła sobie na pomysł. Zrobię sobie striptease. A czemu nie? FK lesbijka. FK tutaj...
2: Jak uwieść lesbijkę? Nie przekręcaj. Bo może jestem bi, a nie tylko hetero.
1: A ja mam szacunek do osób bi. I jakby biseksualne osoby są bardzo spoko. No.
0: Ty, właśnie, bo ja chciałem zapytać. Czy jak mój kolega który jest ładny, przystojny taki. Nie?
1: Podoba ci się? Podoba tak, tak podoba ci się?
0: No właśnie, nie? No. To znaczy, że jestem bi, albo homo, albo coś. A ja to generalnie preferuję kobiety. No, wiesz, no, małżeństwo jedno, tam parę związków później. No, w każdym razie z mężczyznami nigdy się nie wiązałem.
1: Ja chyba też natomiast jestem trochę bi. Ja
0: on
1: też
0: takie wajby ma, wiesz, takie no. Jakby coś wysyłał sygnały, ale nie do końca. Rozumiesz, o co chodzi.
1: Rozumiem. Słuchaj, ja też może jestem trochę bi. Znaczy, ja jestem artystą i jakby ja jako, jak, sorry, że tak mówię ja, bo tak ciągle
0: teraz
1: ja
0: z manierą pewną. No,
1: tak,
0: dobrze,
1: ja, bo ja jako gwiazda tutaj YouTube'a też widzę pewne walory ciała męskiego. Nie, powiem tak szczerze, słuchajcie, ja jako artysta muszę widzieć pewne piękno też w męskim ciele. I to mówię tak...
0: To nie chodzi bardziej o proporcje pewne, czy...
1: Znaczy, ja się po prostu... słuchajcie, ja się potrafię zachwycić kroplą rosy spadającą z liścia. Czemu nie miałbym się zachwycić też i trochę męskim ciałem? To jest też...
0: No. Reakcja twojego organizmu na spadającą kroplę rosy powinna być zupełnie inna niż na jądra pewnego męskiego tam przedstawiciela do jasnej cholery. No. Znaczy, jeżeli chodzi o artyzm.
1: Znaczy, ciało ogólnie, czy męskie, czy damskie, jest w tym jakieś piękno i tu się pojawił nagle skała, słuchajcie, skała. To takie też piękne męskie ciało, skała, prawda? Takie wyrzeźbione w skale męskie ciało, prawda? Nie no, ja nie ukrywam tego, że jakby ja widzę piękno we wszystkim. I kurde, nie wiem, w cegle, w liściu.
0: Ale będę teraz prowokacyjny. No. W Holokauście widzisz piękno?
1: W czym?
0: W Holokauście.
1: W pewien sposób pewnie może i tak. Jakby się
2: Nie!
1: Znaczy...
0: jest, to było bardzo prowokacyjne.
1: Słuchaj,
0: ale...
1: jest taki gatunek sztuki turpizm i tak skała, jest, tak. Słuchajcie, tak, skała, tak, który tak, tu tak. się pojawił, też ostatnio stworzył takie piękno z brzydoty, bo użył AI, sztucznej inteligencji, do stworzenia, jakby wgrał tam wszystkie prace Beksińskiego i on poprosił sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencjo, zrób coś pięknego z tego, ale w stylu Beksińskiego. Jakieś prace, takie, żeby był skała, ja, tutaj z gitarą. I sztuczna inteligencja mu to stworzyła. I to jest człowiek, który potrafi właśnie gdzieś tam wykrzesać jakiś artyzm z tego, co mu tam się podoba, nie? Ze stylu Beksińskiego. No,
2: no a tak jak też Cezar, no, jako artysta chciał co? Namalować płonący Rzym, no i ktoś tam podpalił Rzym, no i sobie mógł jakiś artyzm napisać, namalować, no. Ale załóżmy, powracając do tematu bi na przykład, no to tak się zastanawiam, że tu w życiu chodzi o dogodzenie sobie. I teraz pytanie, z kim człowiek by chciał sobie dogodzić? A może nóż widelec, jak jeśli chodzi o mnie, jakaś pani chciałaby mi dogodzić? Nie wiem, może i by chciała dogodzić. No to o to chodzi. I pytanie, czy ja bym chciała, żeby ona mi dogodziła? To o to chyba chodzi bardziej. Nie, że czy mi się podoba, no bo kobiety też mi się podobają jako jakieś boskie arcydzieło, bo jestem wierząca, boskie arcydzieło są dużo ładniejsze ode mnie i mogę sobie popodziwiać, ale ładna dziewczyna. Ale to jest czymś innym podziwianie, a czymś innym jest, żeby chcieć, żeby ktoś nam dogodził.
1: Czyli zmierzasz do tego, że mamy różne myśli w sobie, różne pragnienia, ale inna sprawa, co z tym zrobimy, tak?
2: Znaczy pragnienie, no samo podziwianie nie jest pragnieniem moim zdaniem.
1: No tak, możemy na przykład stwierdzić, że męskie ciało jest piękne, ale to nie znaczy, że jesteśmy homoseksualni od razu, tak?
2: Dobrze, to inaczej. To, że na przykład, załóżmy, nie wiem jak krawiec wygląda, ale załóżmy.
1: Jestem
2: krawiec
1: piękny.
2: Jest bardzo... Jest, no może jesteś taki, tak jak i ja, piękna. Dobra, ale no jest bardzo przystojnym facetem, ale to nie znaczy, że ja, gdy jego bym podziwiała, bo nie widziałam go na oczy, więc mówię bym, gdybym podziwiała, to nie znaczy, że musi się łączyć to z jakimś pożądaniem, żeby sobie dogodzić nawzajem.
1: No właśnie, no. Dokładnie, dokładnie. No właśnie, docenienie piękna w naturze, w ciele, w naturze, w liściu, w drzewie, to nie znaczy od razu, że coś nas podnieca, że chcemy tam, nie wiem, wyruchać od razu, nie? No, bo tak myślą prostaki, a właśnie ludzie z klasą, tak jak ja, ludzie z klasą, to myślą... sobie, że doceniają piękno, prawda, artyści, no.
2: To ja mogę jeszcze tutaj powiedzieć, już jest w Polsce po 22, więc mogę powiedzieć, no ale będą też w dzień odsłuchiwać może, to zaraz muszę przerwać, bo syn idzie, więc chyba nie mogę na razie mówić, żeby
1: dawaj,
2: nie słyszał, co mówię.
1: Dawaj, no. Dawaj. Słuchaj, może dla syna to będzie też jakieś doświadczenie ciekawe.
2: W każdym razie, no bardzo działałam na Facebooku i na YouTube. W każdym razie mi bardzo dużo przesyłali między innymi penisów męskich. No i w którymś momencie tak popatrzyłam się i napisałam wierszyk do jednego penisa. Jako opis, artystyczny opis. Gdzieś tam mam ten wierszyk. Także jest, różnie można. Nawet można penisa męskiego opisać w wierszu.
1: O.
2: Zatkało krawca.
1: Zatkało kakao. Zatkało ruskie kakao. No. A potrafiłabyś, Ewa, napisać wiersz o męskim penisie?
2: No przecież napisałam. Napisałam konkretnie do jakiegoś tam penisa, no.
1: Tak?
2: Nie do, tylko o penisie jakimś tam. Nie pamiętam, to było ile lat temu. 2017 rok to mógł być.
1: O kurczę.
0: Będę brutalny, czy możesz zacytować?
1: Ja bym chętnie też posłuchał w sumie. Tak. Nie ukrywam, że chętnie bym posłuchał. Wiersz o męskim penisie, to jest taki... kobiecy punkt widzenia, taki kobiecy artyzm właśnie.
0: Zanim Ewa odpowie, zapytam się ciebie wprost. Czy chciałbyś na 12 godzin, 24 godziny zamienić się płciami, czyli być kobietą i odczuć, no cóż, stosunek seksualny z tego punktu widzenia? Wiem, nie musisz odpowiadać. Możesz deflektować od tej odpowiedzi. Ale pytanie dalej jest legitne.
1: Gosia pisze tutaj, chcesz, żebym coś namalowała? Nie wiem, czy mi się uda oddać, ale, nie, ale mogę spróbować. Gosia, ty malujesz coś? Jesteś artystyczna dusza? Właśnie ja lubię gadać, brakuje mi trochę takich artystycznych dusz tutaj, bo tak ludzie patrzą dzisiaj na wszystko tak przyziemnie, a właśnie artysta to jest ktoś, kto potrafi dostrzec pewne niuanse, pewne piękno w brzydocie, pewne...
0: A czy nie jest tak, że my rozmawiamy na właśnie takie bardziej ezoteryczne, nieuchwytne tematy? Niż chuj tego i tak dalej, tak? No weź, nie jesteśmy chyba tutaj troglodytami spod sklepu monopolowego, tylko bardziej ludźmi, którzy potrafią wyrazić to, co czują. Jak to wygląda? To może jednak tu chciałbyś.
2: No i między innymi Biblia jest taką księgą, że pewne tematy nie mogły być poruszane. Ja tutaj powiem, bo ludzie mówią tak, jesteśmy od najwyższego, a ja mówię tak, to w cudowny, piękny sposób artystyczny zostało opisane, że wszyscy pochodzimy z najwyższego penisa. Tylko nie można było o tym mówić, więc zostało to ukryte w taki sposób, a później ludzie modląc się do najwyższego, to modlą się tak naprawdę do penisa. Przepraszam, że troszeczkę się tutaj uśmiecham, ale taka jest prawda. Nawet dawniej mężczyźni, szlachta, to jak mówili, niech ci Bóg błogosławi, to patrzyli jeden na drugiego i patrzyli na swoje, znaczy no, oczami wskazywali na swoje genitalia. To była ukryta prawda.
0: To cyniczne podejście trochę.
2: Nie, absolutnie, absolutnie. To jest po prostu ukryta prawda jakaś. Wiem, że dla ludzi bardzo wierzących w Biblię i ogólną narrację to jest wręcz nawet obrzydliwe, ale taka jest prawda.
0: Ale jestem apoteozą tego i też się z tobą nie zgadzam.
2: A proszę bardzo, możesz się nie zgadzać.
0: Ja myślę, że to pochodzi od bardziej prymitywnych takich... cech naszego, naszej osobowości. Widzisz, bo biolodzy już dawno stwierdzili, że mózg człowieka dzieli się na pewne kategorie. Ta część mózgu, ta bardziej prymitywna, pochodząca od płazów, gadów, bardziej zachowuje się, bardziej zadowala się reakcjami pewnymi. Czyli tutaj ktoś ci coś dotknie do oka, to się odsuwasz, takie rzeczy. Natomiast bardziej rozwinięte cywilizacyjnie rzeczy, czyli właśnie emocje, takie jak miłość, nienawiść albo przyjaźń chociażby, są rozpatrywane bardziej na spektrum socjalnym niż na absolutoryzmie, czyli to jest dobre, to jest złe. Widzisz, no... rozwój społeczeństwa polegał bardziej na ewolucjonalnym podejściu do rzeczy, czyli co bardziej opłaca się generalnie dla społeczeństwa, a co mniej. Niektórzy byli bardziej wyklęci, niektórzy byli takimi prorokami, niektórzy byli, jak to inaczej powiedzieć, cała ludzkość polega na tym, że każdy ma własny punkt widzenia. Tak naprawdę każdy jest indywidualistą. Ale jak interpretuje rzeczywistość? Jest to kwestia podejścia społecznego, czyli tego, czego nauczyliśmy się w trakcie naszego dotychczasowego życia. Jak interpretujemy dane bodźce na własny, indywidualny sposób? Religia, myślę, że ma się tutaj dużo do nauczenia. Natomiast społeczeństwo jako takie po prostu ewoluuje. Nie wiem, jak się odniesiesz do tego. No, to są dwa różne punkty widzenia tak naprawdę.
2: No to właśnie ja ewoluowałam, powstałam od Ewki, jestem Ewka i wyewoluowałam. Przeszłam ewolucję umysłu, że tak powiem, i dostrzegłam właśnie takie niuanse. No tutaj piszą, co nagada, także kwestia, czy pewne kwestie chcemy wziąć pod uwagę, czy nie. Ja z 20 lat temu, gdybym coś takiego usłyszała od kogoś, to też bym powiedziała, co ona gada, coś tam. Ale w związku z tym, że przeszłam jakąś ewolucję swojego umysłu, poczytałam, popatrzyłam na to wszystko, co się dzieje dookoła, no to mówię, no to co mówię. To jest moje spostrzeżenie.
0: Czyli jest to twój indywidualny odbiór rzeczywistości, tak naprawdę.
2: Dokładnie.
0: Tak samo jak mój.
2: Tylko, że jest to faktem jakimś, że tak mężczyźni mieli, że patrzyli się na swoje genitalia i mówili, niech ci Bóg błogosławi. Później było, niech ci Bozia w dzieciach wynagrodzi. Także, no...
0: ale tutaj pochodziło bardziej to powiedzenie od społecznych zachowań, czyli syn bądź córka najstarsza, tak, dziedziczy, no, tutaj aspekty... Tak, wiem.
2: A co to za gruźlik? Gruźlik większy niż ja.
0: PCHOP, tak naprawdę.
1: Czyli choroba... A tu widzicie na ekranie, słuchajcie, córka Tomisia takie piękne obrazy maluje. No, jest to dość faktycznie dojrzałe, artystycznie, faktycznie. Słuchajcie, myślę, że artyzm to jest... Ja musiałem na przykład na zajęciach malować stare kobiety, stare baby. I w pewnym momencie zaczynasz dostrzegać piękno ludzkiego ciała, niezależnie od tego, czy jest to młode, czy seksowne i tak dalej. Po prostu dostrzegasz piękno we wszystkim, tak naprawdę.
0: To, i to jest w proporcjach pewnych, tak?
1: O różnych rzeczach, no. To jest pewna percepcja i jakiś taki burak ham to tam dostrzeże tylko, że cycki duże, nie, i tak dalej. A człowiek o bogatszej percepcji dostrzeże różne rzeczy. No, tu mamy akurat kota takiego namalowanego. No i tyle.
0: Czyli chcesz zakończyć tę dyskusję, rozumiem.
2: To pytanie Diana do mnie. To po co... Zaraz, bo mi tu ucieka. To po co dzieciaka w to mieszasz? Nie dzieciaka, tylko ma już prawie 20 lat. Czy on nie słyszy tego, co mówisz, Ewo? No niektórych rzeczy, niektórzy nie są no, w stanie przyjąć, nawet jeśli usłyszą, tak jak tutaj wy. Syna, że tak powiem, on też w jakiś sposób delikatnie ukierunkowywuje, ma swój jakiś sposób myślenia i niekoniecznie musi wszystko słyszeć, co ja mówię i co na jaki dany temat myślę. Każdy, dla każdego jest odpowiedni czas. Jeden przyjmie coś w jednym jakimś czasie, a inny nawet do końca, do grobowej deski czegoś nie przyjmie. Także...
0: Dobrze,
2: wszystko,
0: porównam to w takim razie
2: wszystko
0: do
2: ma swój czas pod niebem.
0: Duchowego. Czyli byliście na przykład na bierzmowaniu, mieliście tam 11 lat i okazuje się, że no, to znaczy, że jesteście poświęceni Bogu do końca. Natomiast gdybyście żyli 2000
1: co?
0: Lat wcześniej...
1: Co? Przepraszam, co poświęcenie Bogu? O co chodzi? Nie kumam.
0: Dobrze, bierzmowanie przejmowałeś, tak?
2: Ja nie jestem katoliczką.
1: Chyba mnie tam nie dopuścili ostatecznie. Bo coś tam nabroiłem, no, ale nieważne. I co w związku z tym? Bierzmowanie. No.
0: Tak, to jest kwestia tego, tej świadomej decyzji do wstąpienia do pewnej wspólnoty, tak?
1: No, według,
2: a jaka to jest świadoma?
1: Według pewnych reguł, które ktoś tam se ustalił, że...
0: Jak masz 18 lat, to jesteś w miarę świadomy, tak?
2: Na bierzmowanie jest w wieku 15-16.
1: No, ale dobra, okej, jest jakiś tam... rytuał, że ktoś coś ustala, że masz przystąpić do bierzmowania, wziąć mi tam kutasa do gęby, czy coś tam, święty obrazek
0: dobrze,
1: pokazać. No i
0: tego.
1: Co?
0: Słuchaj, 2600 lat temu, gdybyśmy żyli w Sparcie, zupełnie inne zasady by nam obowiązywały, tak?
1: No i co?
0: No co no? Gdybyśmy byli nie do końca stworzeni jak nas... oczekiwano, bylibyśmy zrzuceni z góry. Gdybyśmy nie wytrzymali testu wilka na przykład, to bylibyśmy martwymi dziećmi po prostu. Teraz rzeczywistość inne wymagania od nas oczekuje. Natomiast wiara, nie wiem czy wiesz, ale niewiele zmieniła się od tysięcy lat.
1: Ej, no dobra, no byłem gdzieś tam na ślęży, się wspinałem z tarczą, z mieczem i koledzy ode mnie oczekiwali, że przeskoczę przez ogień, czy coś tam, no... To są...
0: Czy...

0: Są różne rytuały. Nie, nie przeskoczyłem.
1: Czy inni przeskakiwali?
0: Tak.
1: Aha. Czy oni byli lepsi od ciebie, według ciebie?
0: Nie, bo powiedziałem sobie, czemu ode mnie ktoś tam coś oczekuje, nie będę spełniał jakichś tam rytuałów, mnie to jakoś tak brzydziło i nie przez...
1: No dobrze, a gdyby ktoś ci powiedział, skoro twój kolega poszedł w ogień, to może ty też skoczysz w ogień.
0: No właśnie nie, właśnie sobie, sobie powiedziałem nie, kolega przeskoczył przez ogień, a ja nie przeskoczę, bo tak się, mam to w dupie i nie przeskoczyłem.
1: No to no. Trochę rozsądku może bardziej niż tam mam to w dupie przez ciebie mówiło, no ale, no dobrze.
0: A okay. Nie wiem, a może się bałem, że mi się, nie wiem, że mi się włosy podpalą czy coś, nie wiem, po prostu powiedziałem nie i mam to w dupie was i nie przeskoczę.
2: I właśnie byłeś odważny i powiedziałeś nie, bo bardzo często jest tak w towarzystwie, że boją się odmówić innym. No co, nie napijesz się z nami? No co, nie zapalisz? No co, nie przeskoczysz przez te nogi?
0: No dokładnie. I znowu... No dokładnie, ja nie lubię brać udział w jakichś rytuałach po prostu i tyle. I tak z czystej... Jakby przekory tego nie zrobiłem, bo nie żebym się bał tam przeskoczyć przez ogień. No co to za sztuka przeskoczyć przez ogień. Inny kolega gdzieś tam się wspinał na skały, pijany. Ja też powiedziałem, no to jest głupie, tak? Wywalę się i zginę i co? I nie wiem, no takie głupkowate jakieś to jest.
2: No
0: wszystko.
2: Właśnie.
1: No dobrze, ale jeden koleś był znany z tego, że jednak wspiął się na skałę, drugi z tego, że skoczył, trzeci z tego, że gdzieś tam coś zrobił, czego ty odmówiłeś.
0: Tak, tak.
1: Bo rozsądek jednak mówił, że no to jest zbyt ryzykowne.
0: Znaczy nie, taka jakby bardziej przekora, że po prostu ktoś mnie zmusza do czegoś, że mam coś zrobić, żeby coś udowodnić, tak? To mnie tak wkurwiało. Bardziej, a nie, że nie dam rady, bo bym się też w sumie na życiu mi jakoś wielce nie zależy. Mógłbym też się wspinać, skakać przez ogień.
1: Tu się przyczepię. Życie jest jedyną rzeczą, którą posiadasz tak naprawdę. Reszta to jest tylko kwestia dogadania się społecznego albo jakichś benefitów albo czegoś innego. Tylko życie się liczy.
0: Nie wiem, bo też na życiu mi nie zależy tak bardzo. Po prostu mnie denerwuje.
1: Ale każdej religii zależy właśnie na jednostce, na życiu. Tobie nie zależy na własnym życiu? Jak to?
0: Nie, jakoś tak szczególnie nie w sumie. Ale po prostu mnie denerwuje, jak ktoś mnie zmusza do czegoś i mi coś nakazuje,
1: dobrze,
0: że mam...
1: żyjesz w czasach, które jednak dają ci masę przywilejów. Tam setki lat temu miałbyś ogromny problem, żeby przeżyć z tygodnia na tydzień. Natomiast teraz, nadając dla ludzi, tam, no wcześniej musiałbyś pisać na przykład na tablicach tam ogłoszeniowych gdzieś, tak? No w tej chwili społeczeństwo daje ci inne opcje. Celem życia powinno być, moim zdaniem, przynajmniej w minimalnym stopniu, samodoskonalenie się. Nie wiem, jak to u ciebie działa. No, nie chcę cię krytykować, natomiast kwestia jest taka, że ludzie, z którymi współpracujesz, z którymi współdziałasz, wpływają na twoje zachowanie, które warunkuje właśnie twoje samo jestestwo. Nie wiem, jak to inaczej określić. No kurde, tak jak mówiłem wcześniej, trochę się napiłam.
2: Ale znaczy, presja społeczeństwa nie jest dobra.
0: Znaczy, dużo bym zyskał, gdybym odbębnił wszystkie te rytuały, tak? Gdybym skakał przez ogień, gdybym zrobił...
1: Społecznie byś zyskał, ale samemu, jako osobnik, który sam rozwoju jakiegoś dokonuje, w którą stronę byś poszedł? Czy w tą stronę właśnie, w której społeczeństwo by bardziej oczekiwało od ciebie, czy bardziej niezależne pomysły, może jednak coś awangardowego, rozumiesz?
0: ludzie zwykle tak rozgraniczają. Właśnie to, co chce ode mnie system, świat, ogólnie społeczeństwo, to jest złe. Ale to, co ode mnie chce grupa, to jest fajne, dobre i będę się w to angażował.
1: Nie do końca. Jest to kwestia presji
0: społeczeństwa. A właśnie mnie
1: interpretacji indywidualnej.
0: A mnie to wszystko właśnie jebie. Mam to w chuju, co ode mnie chce i społeczeństwo, i grupa, i rodzice, i rodzina. I po prostu i tak sobie robię to, co chcę. Tak jak mi jest wygodniej. I tyle.
1: Czy określiłbyś siebie w takim razie jako spełnionego człowieka? Bo tam przynajmniej w 60%.
0: Tak. Spełniłem się tak, jak ja sobie chcę. Moje własne
1: spełnienie. No to człowieku, jestem z ciebie dumny w takim razie. Dalej tam drwala, rąb, nie wiem, co robisz. W każdym razie bądź sobą. Jeżeli jesteś szczęśliwy ze sobą, to dalej tak trwaj. No jeżeli coś cię przekona, żeby było inaczej. Nie?
0: Nie, no ja nie oczekuję, że ktoś mnie będzie do czegoś przekonywał i nie szukam wzorców, nie szukam sobie idoli, nie szukam sobie jakichś instrukcji od innych, tylko sobie po prostu żyję tak, jak chcę.
1: Ale człowiek nigdy nie szuka, po prostu znajduje.
0: Nie, szuka. Gdzieś tam. Człowiek szuka właśnie dookoła, bo chce się gdzieś wstrzelić, gdzieś być. Być, wiesz, z kimś, gdzieś i tak dalej. Ale słuchajcie, ja wam tego nie proponuję jako jakąś taką receptę, bo to jest być może złe, to jest być może błąd, może być może właśnie trzeba.
1: Każdy ma indywidualne podejście, każdy
0: wpasować.
1: Ma indywidualne własne potrzeby i każdy realizuje się zupełnie inaczej.
0: Nie, bo być może właśnie trzeba się wpasować gdzieś i być, wiesz, kimś, gdzieś, z kimś i tak dalej. Ale ja mam akurat takie widzimisię, że jak ktoś mi coś mówi, że mam coś zrobić, gdzieś mam iść, z kimś być, żyć według jakiejś instrukcji, to mnie to denerwuje i taki mam sposób bycia i to jest mój sposób bycia, a wy możecie mieć zupełnie inny i on nie musi być wcale gorszy. To może być całkiem okej.
1: Dobrze, jak w takim razie zapatrujesz się na większość? Czyli na przykład większość ludzi jest w jakiejś zorganizowanej religii. Większość ludzi jednak myśli pewne rzeczy o społeczeństwie, a inne rzeczy są bardziej negatywne. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o pewnego rodzaju ukształtowanie po prostu względem innego społeczeństwa. Tych ludzi, którzy nie myślą tak jak ty. Zobacz, polityka na tym działa, tak?
0: Nie wiem, nie oceniam. Niech każdy sobie żyje tak, jak chce. Co ja mam do innych ludzi? Ja jestem sobą, a ktoś inny jest, wiesz, niech sobie żyje jak uważa.
1: No dobrze, ale odnosisz się jednak do innych ludzi, do innego punktu widzenia, do pewnego rodzaju światopoglądu, że tak powiem. Innego niż twoje pryncypia. Musisz się do tego odnosić jakoś.
2: Oj, krawiec już się zmęczył, teraz ja.
0: Aha, dawaj.
2: Mogę? Bo dawaj. Słyszę po głosie, że krawiec jest zmęczony już tymi być przepytywanym.
1: Masz plusa za to, okej. Okay.
2: Mnie to wnerwia. To, co powiedziałeś, bo pytałeś o ludzi, o Kościół katolicki, o inaczej, że no, ja inaczej tu wierzę, a w Kościele inaczej. Mnie wnerwia, jak ze mnie robi się idiotę. Czyli tak, chodzenie do kościółka, klepanie, moja wina, moja bardzo wielka wina. No i tak, i co roku Jezus się rodzi, co roku jest ukrzyżowany, co roku zmartwychwstaje. To jest z mojego punktu widzenia robienie z ludzi idiotów. I mnie to wnerwia i o tym mówię. Także może nie wszystkim dookoła mówię, no delikatnie tam, gdzie mogę ewentualnie coś powiedzieć, to powiem, a publicznie to mówię mnie to wnerwia.
1: Jeśli publicznie możesz rozwinąć tę myśl, jaka głębia tobą kieruje, żeby akurat w tą stronę pójść intelektualnie?
2: Mój boski intelekt jest obrażany. Zdejmijcie Jezusa z krzyża. Jeżeli wierzycie, że Jezus zmartwychwstał, to dlaczego wisi przez cały rok na krzyżach? I wierzycie, że to jest Jezus.
1: Na własną działalność, na własną odpowiedzialność wyszedł sobie i zaczął się interesować innymi rzeczami. O tak.
2: Co?
1: No Jezus. Bądźmy w miarę bliscy Biblii, tak?
2: No ale, ale do czego to mówisz? Bo kontynuujesz moją myśl, czy nie wiem? Bo ja powiedziałam, że mnie to wnerwia, że przez cały rok... Słucham?
1: To było zupełne wtrącenie. Natomiast tak, przez cały rok ciebie wkurwia to, że inni kategoryzują cię bardziej.
2: Nie.
1: W tych właśnie, nie.
2: Nie. Wnerwia mnie to, że z ludzi robi się idiotów, że się wmawia ludziom. Później mówią, nie, to nie jest Jezus, to jest tylko figurka i my się do Jezusa tego nie modlimy, nie do tej figurki, tylko to jest figurka albo Marii, figurka, tak naprawdę klęczą przed figurką, a ja gdzieś też jakieś nagranie zrobiłam, jak prezydent klęka przed jakimiś tam zabitymi, znaczy przed pomnikiem jakimś tam, o, klęka przed pomnikiem nie Jezusa, nie ten, tylko przez jakim figurującymi zabicie kogoś tam, no, walczący jacyś. No, przepraszam bardzo, no ale to i patriotycznie, i religijnie, no, to jest robienie z ludzi idiotów. Z mojego punktu widzenia. Nie to, że przez cały rok mnie wnerwia, tylko przy okazji tej, że rozmawiamy o tym, to mówię. Nie to, że przez cały rok będę klepała to jak mantrę i mówiła. Nie.
1: Ale to nie o to chodzi. Myślę, że istota tego całego twojego nieporozumienia polega na tym, czy ten ktoś klęka z punktu widzenia po to, żeby dać się sfilmować, czy może bardziej chodzi o wykorzystanie tego, że klęknął, i wykorzystanie tego właśnie we własnej interpretacji, we własnym jakimś tam dialogu szerszym.
0: Ludzie, ale czemu wy sobie ciągle szukacie jakichś wzorców, jakichś idoli, jakichś schematów, jakichś copy-paste'ów do powtarzania, do wklejania? Myślcie bardziej sobą, a nie ciągle jakieś... Natura ludzka, no to odejdźmy od tej, może, a natura zwierzęca może, nie? Może odejdźmy już od tego, od ciągle szukania sobie jakichś schematów. Myślicie samodzielnie, a nie, że ciągle na gotowe, ciągle ktoś mi coś dał i muszę to kopiować i przetwarzać ewentualnie i zrobić z tego Jezusa coś swojego. Prawdopodobnie nie było nikogo takiego jak Jezus. Po prostu ktoś sobie... Słuchajcie, to były przekazy słowne. Nawet
1: źródło
0: dzisiaj...
1: historyczne nic nie mówią na temat tego, że był kiedyś taki ktoś jak Jezus. Dopiero ponad 100 lat po jego życiu okazało się, że gdzieś tam są jakieś wzmianki na temat tego, co on zrobił niby, gdzie on był. Natomiast historycznie nie ma żadnych wzmianek na temat tego, że był Jezus i coś tam zrobił.
0: Etam do nas dołączył. Niespodziewanie. To Etam? Zaskoczenie. Etam, tak, o tej porze.
3: Obudziłem się.
2: Zaspał się.
3: Zrobiłem sobie tą drzemkę i słyszę o jakimś wielkim wybuchu penisa czy coś. Słyszę i kobiecy głos. Cholercia, o co tu biega? Nie? A teraz tak słuchałem trochę Krawca przez chwilę, bo karmiłem pieska i tak czuję, że chyba to tutaj mieszanie religii z tym, co chce powiedzieć Krawiec, czyli że chce żyć bez żadnych, że tak powiem, presji zewnętrznych, to jest takie niezrozumiane. Ja też jestem takim człowiekiem, który po prostu ma swoje zdanie i nie poddaje się, jak to się mówi, ciśnieniu otoczenia. To znaczy czasami jest tak, że w życiu, że spełniamy dla osób nam jakoś tam drogich ich oczekiwania, no to jest takie jak gdyby życiowe, ale w większości, jeżeli chodzi o osoby obce, to ja po prostu mam swoje zdanie i tyle, nie? No podam prosty przykład, który jest, że tak powiem, na czasie i chyba niewyraźnie to tutaj wyartykułowałem. Otóż uważam, że Rosja wygra wojnę z Ukrainą i tyle, i koniec, bo po prostu z Rosją się nie da wygrać wojny i tyle.
0: Ale czemu kurwa tą Rosję znowu wpierdalasz, tego kurwa swojego misia i tego swojego księdza poczciwinę? Po chuj, gadamy o zupełnie innych rzeczach, a ty z tą swoją Rosją, Etam, no nie mogłeś coś innego powiedzieć?
1: Ja chyba było bardziej
3: swoje zdanie na pewne tematy.
0: Ale jakie ty masz swoje zdanie? Ty wiesz, ty propagandę tutaj jakoś siejesz, a nie, że swoje zdanie.
3: O właśnie, i teraz wywołałem właśnie, tak myślałem, właśnie wywołałem to, że nawet Krawiec, który chce być, że tak powiem, taki właśnie, żeby nikt mu nie narzucał, narzuca teraz mi, żebym ja podał inny przykład, bo ten mu nie pasuje.
0: No nie, widzisz, bo nie, słuchaj, bo nie mogłeś powiedzieć coś, wiesz, normalnego, co tam u ciebie i tak dalej, tylko musisz tą Rosję, kurwa, tu wpierdolić, tego misia dobrotliwego, kurwa, swojego, no.
3: Ale jakiego misia? To jest przykład na czasie. To jest po prostu przykład jak najbardziej na czasie. No, po prostu to jest fakt.
0: Dobra, który... dawaj.
1: Mogę? Etam, ja myślę, że ty jesteś po prostu takim misiem, który lubi być kontrowersyjny. Lubisz swoją tam łyżeczkę gdzieś włożyć.
3: To nie jest kontrowersyjne. Podałem najbardziej oczywisty przykład, który jest na czasie. Rosja wygra z Ukrainą, a gdyby doszło do wojny z Polską, wygra z Polską, nawet z całym NATO. Do widzenia.
1: Jeśli rozpatrujemy to pod względem tylko narodów i siły narodowej. Tak,
3: no i to nie jest bycie jakimś tam pruskim trolem i tak dalej, tylko to jest stwierdzenie faktu po prostu. No.
0: Ja pierdolę, ale gadamy zupełnie o czymś innym, a ten musi tu wejść i ze swoją Rosją, ze swoim Putinem, który nie jest taki zły. Prawie kurwa.
3: Ale ja nie powiedziałem o Putinie, nawet nie powiedziałem o nim ani przez moment nie powiedziałem o żadnym prezydencie Władimirze Władimirowiczu Putinie.
1: Ja tak, nie powiedziałem.
3: Tak, powiedziałem, tak, to ty powiedziałeś o tym.
0: Ale po co tym w ogóle gadać? Po co ten temat Rosji, Ukrainy teraz tutaj,
3: no
0: wiesz?
3: Po to, żeby ci pokazać, jak zareagujesz ty, który deklarujesz się jako osoba, która nie pozwala sobie narzucać pewnych rzeczy z zewnątrz. I widzisz, i ty sam nawet potrafisz być taki, że będziesz chciał mi narzucić to, co ty
0: Ale
3: chcesz.
0: Ty się zachowujesz jak jakiś agent, który ma za cel wpierdolić, wiesz, gadamy sobie o deserach, o pączkach, a ty musisz wejść i a Putin, ten nasz sympatyczny Putin też lubi pączki. Tak się zachowujesz, kurwa.
3: Ty masz Putinfobię jakąś. Bo ja nie
2: powiedział... Chłopaki! Krawczulku, kochanie, czy możesz wytonować?
0: Dobrze, idę sobie, wyciszam
2: nie,
0: się, gadajcie
2: nie,
0: się.
2: Nie, nie wyciszaj się, tylko no, ja cię wolę, jak się nie denerwujesz, bo miałam ci powiedzieć publicznie, że podoba mi się twój głosik i że się zakochałam w twoim głosiku. Zmiana tematu.
3: No widzisz, jak ładnie kobieta potrafi zgasić obyczaje. To właśnie dlatego, jak jest jakaś taka na przykład stacja na, nie wiem, niech to będzie jakieś norweskie miasto na północy i są sami mężczyźni, to się rzuca jedną kobietę, bo kobieta łagodzi obyczaje, nie? Po prostu, nie? Między nami.
0: Jebać Putina, kurwa, skurwysyna dyktatora jebanego.
2: Krawczulku. Chciałbyś no, naprawdę tego dokonać? Chyba nie. Chyba jesteś raczej hetero.
3: Krawiec się zdenerwował, no widzicie, no.
2: No bo parowałeś tutaj Etam z buciorami, no i musiałeś redaktora Krawca wnerwić, no.
3: Krawiec mówił bardzo dobrze, bardzo tak asertywnie, że on chce mieć swoje zdanie na pewne tematy, móc je wyrażać publicznie i on po prostu nie jest, że tak powiem, stereotypowy.
2: Ale no bo już ten temat poruszałeś w tej audycji. No i wparowałeś i zmieniłeś temat znowu, no.
0: Zawsze, musi być temat, że ta Rosja to nie taka zła. Ta Rosja to nie taka zła. Fajna taka Rosja, twarożek tani, fajnie.
3: Jeszcze raz tłumaczę.
0: Super, nie chodziło dawaj.
3: Nie chodziło o Rosji, o Putina, tylko o ciebie w tej mojej wypowiedzi. No, chodziło tylko
0: no,
3: o...
0: Ale po chuj z tym kurwa... Z tą Rosją tutaj wjeżdżasz z usprawiedliwianiem tej Rosji nagle.
3: Ale ja usprawiedliwiałem, ja ci tylko pokazałem, że innych, żeby ciebie zaakceptowali takiego, jakim jesteś, a ty nie akceptujesz osoby, która ma swoje zdanie w jakimś temacie rzuconym z dupy, nie? Po prostu. Tylko o to chodziło. No.
2: Chciałeś wnerwić, Krawca i się udało. No.
0: I co powiesz jeszcze mi, że taki ten równiacha ksiądz i gra na gitarze i co mi jeszcze tu powiesz?
3: Nie, no. wśród tutaj kolega dzwoniący powiedział, że kwestie związane z religią i tym byciem, to już tak w temacie, już pomijam teraz, Rosja kaput, znaczy poszła w bok. Mówimy o tym temacie dawania, co daje religia. No właśnie, religia powoduje to, że człowiek, który ma taką w sobie właśnie wiarę, z dnia na dzień staje się odrobinę lepszy.
0: Oczywiście ja pierdolę, nie mogę, nie, kurwa, słyszałem to 150 razy, że człowiek się staje z dnia na dzień lepszy dzięki tej wierze. On to ciągle powtarza. To jest, słuchajcie, ja... Etam, jak cię szanuję, to ty autentycznie jesteś jakiś agent wpływu. Watykańsko-rosyjski agent wpływu. Po prostu...
3: No dobra, to teraz jeszcze będę bergolnięty i powiem, że papież też z dnia na dzień stara się, żebyśmy byli coraz lepsi.
0: Jeszcze mi powiedz, kurwa, że Jan Paweł II nic nie wiedział. To już, kurwa, będę na maksa zadowolony po prostu. Jan Paweł II nic nie wiedział, poczciwina, jemu nie powiedzieli. Weź mi jeszcze coś takiego tu powiedz jeszcze.
3: Nie, no Jan Paweł II, święty Jan Paweł II po pierwsze.
0: Święty, tak.
3: No. Tak, święty. Cudy się różne tam dokonywały. U mnie też, bo pierwszy raz dobrze naświetliłem taśmę, jak filmowałem papieża z około 20 metrów, więc też to był pewnego rodzaju cud, bo zawsze światłomierz mi się źle ustawiał na kamerze.
2: Jezus powiedział, plemię żmijowe cudu żąda.
0: Idę sobie, kurwa, idę.
3: Dobra, rozmawiajmy normalnie już teraz, bo okej, dobra, już stało się. It is done, jakby powiedział ten Neo. Tak? No, to powiedział czy Smith, bo już nie pamiętam.
2: Nieważne, kto powiedział. Ważne jest przesłanie.
3: No. Chodzi o to, że dokonało się. Dokonało się niepotrzebnie. Niepotrzebnie wszedłem z butami w waszą fantastyczną dyskusję, ale czułem, że słabną argumenty Krawca, a że tak powiem niechcący w dużej mierze pokazałem, bo nie spodziewałem się aż tak nie... nietolerancyjnej reakcji Krawca.
0: Nie, Zenon ma rację. Ty po prostu musisz być zawsze w opozycji. Co by nie było, jak ludzie powiedzą, że gówno jest niesmaczne, to ty wejdziesz na antenę i powiesz, słuchajcie, to wcale tak nie jest koniecznie. Gówno może być w niektórych przypadkach całkiem smaczne i strawne i tak, ty taki jesteś, faktycznie.
3: Zenon, jeżeli chodzi o moje zdanie o Zenona w kwestii zdania o mnie, prawie w 100% ma rację. Prawie. Są drobne wyjątki, ale generalnie praktycznie w 90%, no może 80%, w 5 na 4 przypadki, może odwrotnie, w 4 na 5 przypadki ma rację. Tak, ma rację. Przyznaję to. Tam w 1 na 5 bym się kłócił, ale to generalnie jego podsumowanie ma rację. Mimo różnicy wieku muszę jako starszy, że tak powiem tutaj sędziwy starzec przyznać młodemu apostołowi Zenonowi rację przy tym stole. No.
2: Stary, sędziwy, tak.
3: No, stary, sędziwy. No. Widziałaś, jaką skórę mam na rękach. Stary, sędziwą już. No. Taki stary już jestem. No. Co zrobić? No. Senior.
1: A tam, to ja się zapytam. Czy ty jesteś takim zadziorem, który lubi włożyć szczycę gdzieś tam w rąbisko?
0: Lubi, tak.
3: Nie, absolutnie. Absolutnie, to jest ostatnia rzecz, którą bym zrobił. Ja w ogóle tak żałuję,
1: czyli
3: że...
1: tylko komentarz udzielasz.
3: Że nie mogę cofnąć czasu o 10 minut, bo bym nie zadzwonił. tym wiedział, że taka będzie reakcja alergiczna, że tak powiem, bo ja bardzo lubię Krawca i tak trochę mnie zawiódł tym razem, a to, że Krawiec mnie zawiódł...
1: Świadom jesteś tego, że nie każdy na ciebie tak optymistycznie reaguje jak Krawiec na przykład, tak?
0: Eta, ty mnie zawodzisz od 10 lat, a i tak jakoś cię toleruję. I to wiesz...
3: Razy zawiodłeś, nie, trzy razy, to jest trzeci
0: raz. Trzy, a ty mnie 1582 razy zawiodłeś swoim, wiesz, pierdoleniem, ale i tak cię lubię, spoko, nie ma problemu.
3: No. Bo ty, nie, ja to po prostu...
0: Bo ty zawsze musisz coś takiego powiedzieć, jak ja sobie myślę akurat, gdyby akurat ktoś wszedł i powiedział coś, co mnie tak wkurwi, zniesmaczy, wkurwi i tak dalej, to Etam akurat zadzwoni bum, bibum, bim, bum, bim i Etam akurat powie właśnie to. Ale taki jesteś, okej, okay, dobra, spoko, no, fajna Rosja, ten sympatyczny ksiądz grający na gitarze.
3: Nie powiedziałem, że Rosja jest fajna, nie powiedziałem słowa o Putinie.
0: Windows 95 najlepszy jest w ogóle, wiesz...
3: Nie. Second Edition jest najlepszy.
0: Ten WordPress to taki...
1: 2000 jest najlepszy.
0: Ten WordPress to jest w ogóle magia. Ten WordPress to jest magia. To nie sposób się nauczyć, to nie sposób. I tak zawsze coś powiesz, ale ja cię lubię za to, bo to jest taki folklor. To jest fajne, takie wesołe, no. Okej, okay, dobra, no. Taki jesteś, no okej, okay, spoko, tam. Jesteś taki pierdołowaty, taki, wiesz, wujek dobra rada, który tam powie coś tam, opowie po raz 1582, jak tam nasrał do reklamówki na balkonie. Okej, okay, ja cię za to nawet lubię. To jest takie sympatyczne, wiesz, no fajne, no taki Jan Wojtala trochę jesteś taki nasz, no okej, okay, no.
3: Nie, po prostu wystarczyło powiedzieć, że jestem racjonalistą, jestem racjonalny do bólu. No
0: ty?
3: I
0: racjonalista?
3: Ta.
0: Aha, oczywiście, no że... dobra, to chcesz tak siebie postrzegać, to okej, okay, dobra.
3: No.
0: Jesteś...
2: Ale nie odnieśliście się do tego, co powiedziałam odnośnie obrażenia mojego intelektu, jeśli chodzi o klękanie przed tymi posągami, to nieważne, czy to patriotyczne posągi, czy religijne posągi, czy może jeszcze posągi jakiegoś tam, jak on się nazywa, ten domofon mi dzwoni. Buddy, nieważne jakie, i to nieważne, czy to będzie chrześcijaństwo, czy jakieś tam inne, to jest moim zdaniem robienie ludzi z ludzi robienie idiotów. Nie odnieśliście się w ogóle do tego. To zmiana tematu była.
0: No bo mamy ciekawsze tematy, na przykład, no... Etam, to jest w ogóle temat numer jeden.
3: Ale nie wiem, że tego songu, nikt nie będzie przede mną klękał. Ludzie, wczoraj dałem propozycję wprawdzie na innym kanale, żeby wyprodukować figurkę Etama z taką dużą główką i stawiałoby się ją w samochodzie i tak jak piesek bujał główką, to żeby Etam bujał główką.
0: Ja pierdolę i znowu, kurwa,
1: Etam, a ty nie
0: o sobie i znowu, ja kurwa, Etam.
1: Elvisem Presleyem tutaj tej stacji?
3: Nie, no co ty, nie.
1: No gwiazda, wiesz...
3: Nie, no ale słuchaj, przed chwilą zaproponował temat Etam, ja zacząłem mówić o sobie, ja mówię, że...
0: Ale...
3: No nie, no...
1: Nie, Etam. Etam, słuchaj... Ty się wpieprzyłeś teraz w trochę szerszą rozmowę tutaj. Ale... zupełnie przejąłeś to.
0: Tak, bo zawsze jak Etam, to musi być o Etamie. Ja jako Etam, jako zjawisko, etamizacja radia? No właśnie, tak czy nie? Zróbcie tą ankietę, czy chcecie Etama. No Etam, ty w nocnym radio, jak ty w nocnym radio, jak ty nawet nie potrafisz nadawać kurwa w 720p, bo masz komputer dwurdzeniowy i tak dalej.
3: Ty... A po co 720p, jak ma być mnie tylko słychać? No to jest dopiero brak racjonalizmu, brak tolerancji dla 240p, no. Downgrade, krawiec, downgrade. Po co? Nie stać mnie na 720p w tej chwili. Zwyczajnie. Finansowo mnie nie stać na 720p. No.
1: A tam nie uciekaj od tematu. Możesz nadawać 144. Ale, to nie o to chodzi.
0: Ale jak cię nie stać, jak ty bierzesz za jedno logo 5000 koła?
3: Ale nie wypieprzam pieniędzy na głupoty, no. Tylko na poważne sprawy. Mówiłem o moim przewartościowaniu całkowitym na stare lata priorytetów, no. Ja jakbym miał wydać 2000 na komputer, to ja bym, kurde, nie wiem, kupiłbym sobie jakiegoś komputera z komisu, gdybym już musiał. I tyle, a nie 2000 na komputer. To, to,

0: komputerów na rynku tak w ogóle, jeśli chodzi o zakup, no ale dobra. Z dyskiem SSD.
1: A czemu ty tak ciągle dążysz do byle jakości i ciągle chcesz mieć ten komputer z 1 mega RAMu? I tak
0: ja
1: widzisz...
0: Chcę mieć z 1 mega RAMu. Ja mam 4 giga RAMu. No. O co biega? No ja mam całkiem dobry komputer. No. Do prac biurowych, tudzież graficznych, w zupełności wystarczy.
1: Ale ten komputer jest za słaby, żeby nadawać na YouTubie. No.
0: Ale moim priorytetem nie jest nadawanie na YouTubie. No. To nie jest najważniejsza rzecz w moim życiu, nadawanie na YouTubie. To jest hobby. A hobby to jest hobby. No, a czym innym jest życie realne, tak? No więc właśnie to widzisz, to nawet, no musimy prywatnie kiedyś porozmawiać na ten temat bardziej.
1: Mów tutaj, przy wszystkich, no mów.
0: Przy wszystkich, chcę, żeby wszyscy...
2: Dobra, to ja się rozłączam, idę spać, znaczy nie, jeszcze muszę obiad dojeść i jeszcze ten, bo za długo siedzę tutaj na transmisji. Radio powinno być dawno wywietrzone, przynajmniej z mojej osoby. Życzę wszystkim dobrej nocy.
1: No w sumie tak, no tutaj i tak Ewa siedziała rekordowo długo, ale Ewa to jest Ewa, no. Ewa ma specjalne przywileje.
2: Dobra, papa.
1: Trzymaj się, Ewa. Trzymaj się, Ewka. Hej, hej, hej, cześć.
0: No i widzicie, no przestraszyliście Ewę. No.
1: Widzisz, Etam, bo ty masz taki talent, że jakby ty wchodzisz i gadamy nagle o robieniu kupy na balkonie, nie? Wiesz, troszkę...
0: Rozmawialiśmy o komputerze. Ale Putina nie... i miłość do Rosji ty wprowadziłeś, ja nic takiego nie powiedziałem.
1: Ja mówię to w przenośni. Ja mówię to w przenośni. Weź sobie, jesteś inteligentny, więc sobie to jakoś zinterpretuj.
0: Niby tacy sami, a inaczej widzimy to, co mówimy w tej chwili.
1: Nie, kompletnie. Nie jesteśmy tacy sami. Powiem ci to samo, co ci kiedyś powiedział Zenon. Nie jesteśmy tacy sami. I Kotkiewicz. Nie jesteśmy tacy sami.
0: Ach, a ja zaśpiewam. Tacy sami, a ściana między nami. Znaczy mikrofon między nami, ale to co innego.
3: Mylisz się. Etam, mylisz się.
0: Mylę się?
3: Jak najbardziej.
0: No nie wiem.
3: Dobrze. Umijmy to bardzo prosto. Ty masz własny kanał na YouTubie i Krawiec ma własny kanał na YouTubie. No. Jak tam to się kroi, no?
0: Nie kroi się, bo ja nie nadaję na kanał na YouTubie praktycznie w ogóle.
3: Jak to nie? Bo ostatnio miałeś 3 streamy w ciągu 24 godzin.
0: Tak, ale to tam sobie tam wrzuciłem jak psa głaskam. Tak, bo po prostu... Nic się tam dawno nie działo, sobie po prostu wrzuciłem i tyle, no, zwyczajnie.
3: No nie i na tym polega różnica jakości pomiędzy kanałami.
0: Nie ukrywam,
3: ty wrzucasz psa, którego głaszczysz, a tutaj, no cóż, Krawiec wrzuca tematy bardziej egzystencjonalne, takie, wiesz, czym jest Bóg i tak dalej, a ty głaszczysz psa.
0: No tak, no wiesz, no jednak ja jestem tylko... uczniem Krawca, a Krawiec jest mistrzem, tak?
3: Och, jakże skromny jest.
1: Nie, dla niektórych etam ty będziesz, wiesz, mistrzem, a ja będę uczniem. To zależy od postrzegania. Ale jednak nie jesteśmy tacy sami.
0: Nie, no bo zdecydowanie. Wiadomo, że inne rzeczy nas determinują. To jest inna sprawa, nie? Też jednak te parę lat różnicy robi troszkę inne priorytety i tak dalej, no to wiadomo, że ten, ale to powiedzmy, że jako, nazwijmy to, suplokatorzy byśmy się jakoś dogadali, nie?
1: Pewnie tak.
0: No, o to mi chodzi głównie, nie? No, natomiast, no sorry za taką niechcący, wyszła z tego prowokacja, ale tak właśnie pokazało to tak mniej więcej właśnie, że ludzie, którzy jakoś tam postrzegają dość podobnie ten świat, o tak to nazwijmy, nie tam, że jesteśmy tacy sami, tylko dość podobnie postrzegają ten świat, no po prostu mimo wszystko percepcja to jest bardzo indywidualna rzecz i nawet jakbyśmy się w 100% zgadzali, tak jak się nie zgadzamy z Zenonem, tak my się byśmy mogli powiedzieć, że się bardzo, bardzo zgadzamy, to i tak jesteśmy bardzo różni od siebie, nie, w pewnych kwestiach.
1: Tak, jako sąsiada bym cię lubił, na pewno. Bym się z tobą dogadał. Tak. Słuchajcie,

0: panowie.
1: Z drugiego pokoju, tak? Na pewno jesteś pewien?
0: Myślę, że tak.
1: Razem musielibyście sobie układać terminarz do łazienki. Rozumiesz?
0: Byłoby pewnie tak jak paździoch i ferdek w wspólnej toalecie, że panie, czemu panu się zawsze, kurde, chce, jak mi się chce, kurde. No to tak, to tak, no tak. Mnie, powiem szczerze, tu przed wami, słuchacze, Etam i ja to dwa różne światy, ale bardzo mi się, bardzo go lubię, cenię, miło mi się go słucha, jest jakby spoko tutaj, ale on mnie tak denerwuje, sam nie wiem czemu mnie denerwuje, ale mnie po prostu denerwuje czasami. Po prostu.
1: A może Etam jest akurat tym człowiekiem, który musi prowokować twoje nowe podejście do rzeczywistości, jednocześnie kwestionując twoje stare podejście do rzeczywistości.
0: Bo jemu się zawsze chce, panie Paździoch, panie Boczek, bo jemu się zawsze chce, jak mi się chce, kurde, jak mam, ja mam chęć na kiszonego ogóra, panie, i on właśnie mnie zabrał słoik, kurde, no, panie, kurde, no.
2: I no tak właśnie jakoś... o to byś mógł być spokojny, bo ja nie nienawidzę kiszonych ogórków.
0: Tak? A czemu? Nie lubię. A czemu?
2: A to smakują mi po prostu. Pamiętasz, jak mówiłem o pajdzie tego, pajdzie tak zwanej, czyli chlebie ze smalcem, że nigdy w życiu z ogórkiem kiszonym, bo ja po prostu nienawidzę kiszonych ogórków, one mi nie smakują.
0: No jak to? A przecież to jest, w ogóle przecież to jest pychota, taki kiszony.
1: Kruda robi z systemem całym trawiennym. Powinieneś się przekonać jednak.
2: Widzisz, by mieszkalibyśmy razem, to ja bym kupował kiszony ogórek i kapustę kiszoną tylko dla ciebie. Ty byś ją jadł, bo ja nienawidzę tego.
1: No. Witam z chęcią.
0: Tak. Przepraszam, to ty też nie lubisz kiszonej kapusty?
2: Nienawidzę jej. Ja kupowałem zawsze 2 kilo, a kiedy jeszcze dwie kobiety ze mną mieszkały i one wszystko zżerały, one potrafiły same ręcami wyciągać tą kapustę i 2 kilo zjadły.
1: A ja, to ja się... ciebie za Słowianin.
2: Nie lubię kiszonej kapusty. Znaczy, przepraszam, lubię kiszonego ogórka, jak jest jakimś takim dodatkiem, na przykład, że jest bułka, sałatka, jakiś tam majonez czy coś i tam jest i plasterek kiszonego ogórka dla smaku, gdzie czasami w burgerze się jakimś coś takiego znajdzie. To lubię. Ja na przykład kupuję burgery z Biedronki, te takie gotowe, są takie wołowe i kurzane. Znaczy one są pewnie takie same, tylko się inaczej nazywają na opakowaniu. To dobrze jest położyć, kupić takie, są takie w tej szafce Fit, kiedy się wchodzi do Biedronki, jest taka szafka Fit i tam jest taka już umyta sałata, że nie musimy już nic przy niej robić, nie? Więc ją się rozrywa, tam kładzie parę tego i wtedy można plasterek ogórka, ja tego nie robię od razu, mówię, bo musiałbym cały ogórek kupić i byłoby szkoda resztę wyrzucić, nie? Ale gdybym miał, to takie coś bym dodał.
0: Co byś dodał? Kiszonego, no to co, przepraszam, nie... Co byś dodał do tego hamburgera z Biedronki?
2: No, plasterek kiszonego ogórka i sałatę.
0: Którego nie lubisz, tak? Byś dodał kiszonego...
2: Dodatek, nutka taka dodatkowa, tak, ale nie, na przykład nie wyobrażam sobie sceny, z 4 pancernych jest, tak? Jak wchodzi 2 do sklepu, chcą chleb kupić, tam płacą 3 razy więcej, wyciągają ogórka z takiego wielkiego słoja. Jak to kiedyś było, w takich wielkich słojach, to było ogromnych, że całą rękę wsadzałeś, wyciągnęli ogórka i na spółkę taki jedli ten ogórek.
0: Aha, no? Czyli ty jesteś taki dziwak, który nie lubi kiszonego ogórka, ale by go dodałby sobie nutkę, tak? I to mnie właśnie tak zastanawia i wkurwia, że ty go nie lubisz, tego ogórka, ale byś go dodał sobie.
2: Jako przełamanie smaku, nuty smaku, tak.
0: O dokładnie. Jezu, to ty jesteś taki właśnie, wiesz, że nie lubisz, ale kochasz. I...
2: No to widzisz. No. Ale popatrz, jakby było zajebiście. Lądujemy, jakiś tak los powoduje, że lądujemy na jednej kwaterze razem, nie? I jesteśmy tacy ten, że ja po prostu... To jest tak jak z moją kobietą i z tym, i z ptasim mleczkiem. Ona lubiła ptasie mleczko, ale bez czekolady. A więc zrywała ptasie mleczko z całego opakowania i zostawiała to, a ja miałem frajdę, bo miałem tą fajną, cieniutką czekoladę i zjadałem, nie? No to ty byś miał, ja bym ci ukradł plasterek ogórka z całego słoika do przełamania smaku burgera z Biedronki, a ty miałbyś jeszcze dla siebie, nie? Rozumiesz, o co chodzi.
0: Ale ciebie nie sposób zrozumieć, bo wiesz, bo z tobą trzeba grać w jakieś takie gierki, że nie lubi ogurasa kiszonego, ale by sobie dodał nutkę. I wiesz, i ciebie trzeba tak rozkminiać i analizować, że ty nie lubisz ogórka, ale byś dodał sobie ten plasterek, byś se ukroił, ale specjalnym nożem, takim specjalnym nożem zamawianym z zagranicy. I to, i wiesz, no nie sposób żyć z takim człowiekiem po prostu jak ty.
2: Nie, no wiesz, niekoniecznie musiałby być nóż, jakby były wszystkie naczynia brudne, to bym ukroił łyżką taką do zupy.
0: No tak, właśnie, naprawdę. Tak, łyżką do zupy, no właśnie, no. To, no,
2: słuchaj... Przed chwilą karmiłem psa, tak. Wyjąłem kotleta z lodówki, bo mu dałem na zimno i kroiłem, bo nie miałem czystego noża, to kroiłem łyżką od zupy.
0: Ale człowieku, jak żyć z takim kimś jak ty w ogóle, który ma takie, wiesz, upodobania, że on by sobie ukroił łyżką specjalną z Francji zamawianą i tylko wtedy, a inaczej to nie. I, słuchaj, jak żyć z takim człowiekiem jak ty?
2: Słuchajcie, taka scena mi się wyobraziła, że mieszkam z Krawcem, on na jednym pokoju, ja na drugim i tak Krawiec idzie do toalety, słyszę, że tam siedzi 10 minut, tęży się, tęży, słychać spukiwanie wody, ale nie słychać mycia rąk, nie? Wychodzi z toalety i krzywi się na to, widząc, kiedy ja kroję kotleta schabowego łyżką od zupy, a ja się krzywię na to, że nie było słychać mycia rąk.
0: Ty jesteś psychopata. Człowieku, ty jesteś psychopatyczny jakiś, w ogóle, wiesz.
2: Ale ja jestem i się na to leczę, więc spokojnie, jestem świadomy.
0: Ale słuchaj, jak ma z tobą ktoś wytrzymać, kto ma dojść do tego, co ty lubisz, w jak taki, wiesz, cały labirynt przejść, w ogóle twoje upodobania, że ty lubisz ukrojone łyżką,
2: nie lubię.
0: Ogurasa kiszonego określoną ilość godzin. Człowieku, wiesz, w ogóle, no, to jest jakieś takie dziwne, to jest, to nawet, to ja, jest, słuchaj, ja jako dziwak się dziwuję tobie.
2: Nie, bo nie zwróciłeś uwagi na to, że ja mówiłem, kiedy są wszystkie noże brudne. Nie zwróciłeś uwagi na tą frazę. Tam wstawiłem instrukcję warunkową. If noże są brudne, then go to, give łyżkę i krój ogórka. To jest instrukcja warunkowa. No. Przecież ja zwarunkowałem to, nie? Gdybym miał noża, to oczywiście użyłbym noża. Co więcej, o ile kroiłem kotleta psu przy pomocy łyżki do zupy, to podawałem mu na tej łyżce do buzi tego kotleta, żeby sobie rąk nie ubrudzić. A gdybym miał kroił nożem, bo jeszcze rano nóż był i też mu robiłem kotleta tylko na ciepło, to kroiłem go nożem, a zresztą mam z tego film, zaraz ten film wrzucę na kanał, zobaczycie. Kroiłem mu nożem, nadziewałem na ten nóż i podawałem mu na nożu do buzi. A mój pies się nauczył tak brać z noża, że się nie ukuje tym nożem. Zresztą on jest tępy. Także tępy nożem kroiłem, byłam. Ten nożem, tępy noża. A to jest nie moja wina.
1: Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, jak bardzo nasza rozmowa zboczyła na tematy zupełnie inne, odkąd Etam się połączył.
2: Wesele jest tak trochę. Nie ma tego takiego, bo takie, ja takie... Czułem takie spięcie między wami, po prostu takie...
1: Myślę, że to, co wprowadziłeś, to można nazwać jednym słowem. Trywialne.
2: No, trywialne. No bo życie generalnie, nasze życie błądzi wokół takich trywialnych spraw i my czasami nawet sobie nie zdajemy sprawy, że przejmujemy się i traktujemy jako coś poważnego, coś, co jest naprawdę trywialne po prostu.
0: A ty też mnie wkurwiasz, Kahir, taki elokwentny się tutaj robisz i taki bon vivant i nagle, wiesz, coś cię uwiera, a A co cię uwiera w pupkę, Kachirze? Powiedz, co cię uwiera w pupkę?
1: Pewien pan, który nazywał się Pec. Nie, żartuję. Nie, słuchaj, no, generalnie tak sztywne podejście do tematu. No.
0: Sztywne? Słuchaj, to jest tak. Sztywne właśnie, tak? Sztywne?
1: Nie? No, tak? Słuchaj, no. Jeżeli kolega mi mówi, kolega, powiedzmy kolega, i mówi mi, że no tutaj różne rzeczy zdarzają się w życiu i na wszystko trzeba się przygotować, bo tak naprawdę to pani z Biedronki po ukraińsku ostatnio mówiła bardzo ładnie po polsku, no to do niczego tak naprawdę nie prowadzi. Słuchaj, my tutaj...
0: A tam pierdolisz, a tam pierdolisz, kurwa.
1: Ale faktycznie, może trochę za bardzo mam tego... No,
0: pijany no, jesteś, słuchaj, pijany jesteś, masz kija w dupie, jesteś pijany. No...
1: Dobrze, to ja się rozłączam. Życzę powodzenia wszystkim.
0: Już się wystraszył, już ucieka.
2: Chcę powiedzieć, już ucieka. Tutaj na tej trywialnej dyskusji ogórka i keczupu, nie keczupu, tylko tego burgera, dorzuciłeś odrobinę musztardy Dijon, że tak powiem, małą emu właśnie. To co powiedział, bardzo dobrze. Kurde, pies mi szczeka w drugim pokoju, coś mu się śni chyba. O, słyszycie?
0: Musisz go gdzieś tam posmyrać. Nie powiem po czym. No. Tutaj donate wpadł, słuchajcie, donate. Bóg mi obciągnął. Tak napisał ktoś. Ktoś tak się podpisał. Bóg mi obciągnął. Bóg mi ssał. Tak brzydki. Nie wiem, czy przeczytać. Bóg
2: nie,
0: mi...
2: Nie. Nie obrażaj uczuć religijnych lepiej tutaj niektórych.
0: Do gęby tu obciągnął. Połknął, obciągnął, połknął. No dobra, dzięki. Spierdalaj.
1: Dobrze, aby poszło w gardło. To ja się rozłączam, życzę powodzenia innym i mam nadzieję, że kiedyś wyciągnę kija z dupy. Tak.
0: No dobra, trzymaj się, Kachirze. Dzięki. Fajny był twój telefon, nawet dużo wniósł tutaj, no.
1: O, ciekawe, dobra. No, dziękuję. To w takim razie powodzenia, niech tam rozkwita cała społeczność i tak dalej.
0: No to siema.
1: Tak w ogóle to siema, no. Etam, trzymaj się. Na razie, pa.
0: No, trzymaj się, Etam, no, siema, hej. Trzymaj się.
2: Ale jeszcze jestem, ja nie idę.
0: Siema.
2: Ja patrzę na obrazek,
0: siema.
2: Który...
0: Siema, nara... Adios, muchachos, papayos, hej.
2: Obrazek to Gosia namalowała?
0: Co?
2: Ten obrazek to Gosia namalowała?
0: Który obrazek?
2: No ten, który jest na ekranie teraz u ciebie.
0: Nie.
2: Ryś, kot, nie wiem, co to jest za rasa.
0: Aha, to córka Tomisia. O.
2: Aha, no bardzo ładna postać. Ja bym powiedział, że wręcz okładkowy rysunek. Gdyby to była na przykład okładka do jakiejś właśnie takiej dla dzieci bajki o lisie, bo tam chyba jest lis i o lisie i rysiu, o nie wiem, czy taka bajka w ogóle jest, ale można poprosić na przykład sztuczną inteligencję. Napisz mi opowiadanie o lisie i rysiu, które są w lesie, nie? I oprawić w taką piękną okładkę, napisać autora AI, czy tam ChatGPT, mówiłeś o tym, że masz do czwórki dostęp. Także wspaniała sprawa i wydać takie coś.
0: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że możesz takiemu chatowi GPT wkleić 10 prac Beksińskiego i poprosić, żeby stworzył ci coś na wzór w tym stylu graficznym, coś, co chcesz po prostu. I on ci tworzy. I to jest, wiesz, nie gorsze niż prace Beksińskiego. To jest niesamowite.
2: Powiem ci więcej. Ja ostatnio zapytany o lekarza, bo lekarz mówił, skąd pan jest pewien, że pan ma zapalenie oskrzeli? Ja dokonałem analizy, wprawdzie nie czatem GPT, czymś innym, ale jest możliwość zbudowania stetoskopu z bardzo czułej kamery internetowej. Kiedy robisz głębokie wdechy i wydechy i kaszlnięcia, możesz to wysłać w formie sampla do sztucznej inteligencji i ona porówna to z bazą takich nagrań i powie ci, da ci, wystawi ci, oczywiście to jeszcze nie jest dopracowane, ale wystawi ci jakąś diagnozę. I u mnie było to zapalenie oskrze i to się zresztą zgodziło z tym, co miałem.
0: Tu piszą na czacie, że strasznie jest krawiec niemiły, jak się najebie. Kurwa.
2: Albo ty pijany. A nie słychać po tobie w ogóle.
0: Co? Nie słychać?
2: Nie, w ogóle. Znaczy przynajmniej przez Skype'a, bo nie wiem, jak na antenie jest troszeczkę inny twój głos, także.
0: Właśnie. To jest taki. Raczej jestem maksymalnie najebany. Słuchaj, jak się wypije pół litra wody, to raczej jest się najebanym, tak?
2: Ja bym siedział na Allegro i kupował różne rzeczy, które mi nie są do końca potrzebne. Bo ja po pół litrze wódki miałem właśnie coś takiego, znaczy potem już 200, bo zmniejszałem dawkę. Jak mnie wpędził w alkoholizm jeden lekarz, to zmniejszałem powolutku poprzez 200 do małpki, potem dwie małpki, znaczy dwie małpki, jedną małpkę i potem skończyłem, nie? Żeby nie było szoku dla organizmu, ale ja od razu wydaję pieniądze wtedy, nie? Na takie rzeczy, które zwykle tylko pooglądam i nie wydam, nie? To jest moja niestety wada, jeśli chodzi o alkoholizm.
0: Tu jakiś Money Long, jakiś z dupy słuchacz w ogóle, nie wiem kto to jest, w ogóle przyszedł tutaj nie wiadomo skąd, pisze: krawiec, wyluzuj, czym się irytujesz? Kici w nery. Słuchaj, weź się tu nie udzielaj w ogóle, kim ty jesteś, skąd ty przyszłeś? Skąd ty przyszłeś tutaj w ogóle? Weź, zamknij mordę, kurwa, gościu.
2: No teraz to jestem w stanie uwierzyć, że jesteś pijany, bo ty dostajesz takiego właśnie fana na takie właśnie troszeczkę inwektywy, delikatne wprawdzie, ale jednak kiedy właśnie jesteś lekko wstawiony, to teraz ciebie już poznaję, że jestem w stanie uwierzyć.
0: No, tak ty właśnie taki gapa dopiero teraz skumał, nie? Widzicie, ja już tutaj napierdalam na was, kurwa, i odpierdalam manianę od 2 godzin, a ten dopiero skumał. Smelf gapcio. Nagle rozumiem, skumał.
2: Ja rozumiem, gapa. Gdzie ty... Gapa. Ty masz takiego czata GPT, a czy tą taką część graficzną, gdzie on dorysowuje poza obszarem. To właśnie dlatego ci wyskoczył ten Putin, miłość do Rosji, w ogóle to wszystko, jak powiedziałem, tylko hasło Rosja, to u ciebie się włączyło to nadbudowywanie całe. Dlatego to od ciebie wystarczy ci wymieszać krew z alkoholem, żebyś miał takie coś właśnie, takiego GPT właśnie ci się włącza. Wtedy włącza. Ostatnio słuchałem Wojny Światów i ja zauważyłem, że tam cały czas mówiłem włączam, nie? Przez cały czas. Wtedy jeszcze nie zwracałem na to uwagi, ale dzięki częstemu, że tak powiem, bytowaniu w radiu, nauczyłem się już teraz pilnować tego włączam.
0: No, nauczcie się mówić, wielcy tutaj Polacy, patrioci, nauczcie się mówić po polsku, chociaż włączam, tak. Tak.
2: Ja nie jestem patriotą.
0: Ale w ogóle wypada mówić poprawnie w polskim języku. Nagle się tu dołączył Aleksander. Dawno niesłyszany, siema. Nagle się dołączył.
3: Dołączam się, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dołączam się, kurwa.
3: Ej, słuchaj,
0: nie
3: ja
0: Polaku.
3: Ja mam jedno pytanie tylko.
0: No.
3: Tak, ja w ogóle usłyszałem, że ja jestem Ukraińcem, ale to przez to, że w sumie nie wiem co.
2: Tak, sprawa.
3: Pewnie przez to, że moja rodzina pochodzi z Kijowa, ale to dalsza rodzina. I przez to, że mam nazwisko kończące się na literkę O. Ale dobra, pomijając, ja mam takie pytanie w ogóle, krawiec. Czy dzisiejsza audycja kręci się wokół tego, że jesteś najebany i po prostu zupełnie spontanicznie wyrzucasz z siebie emocje?
0: A co się to kurwa obchodzi w ogóle, wokół czego się kręci audycja? Czy to jest takie ważne, wokół czego się kręci? Czy to jest temat przewodni? Było na temat, było konkretnie przez kurwa 3 godziny, 4, a potem się najebałem i se pierdolę, co mi się podoba, no i co cię to interesuje, no.
3: No bo się włączyłem, przepraszam w ogóle, wiesz, ja nie będę już, tak po prostu chciałem zapytać delikatnie, bo jakby zdajesz się być człowiekiem, którego bardziej lubię, kiedy jesteś najebany, no.
0: Kici w nery, no.
2: To znaczy, ja, Ja sobie się wypowiem, może, że ja nie lubię, jak krawiec teraz, bo teraz już rozumiem, że jest pijany, bo dopiero teraz pojąłem, że tak powiem, jako człowiek bystry, to dopiero teraz pojąłem. Powiązałem fakt tego, że mówiłeś coś o butelce wódki na początku, którą masz, z tym, że teraz tak mówisz, jak mówisz, nie? Także trochę ta moja logika, to przez to, że przespałem chyba i przez to, że musiałem kroić psu kotleta schabowego na zimno łyżką od zupy.
0: No i specjalnie musiałeś o tej wódce, butelce wódki wspomnieć, akurat to... jak mi się skończyła, to musiałeś akurat w tym momencie wspomnieć, że butelka wódki, jak mi się akurat skończyła ta żubrówka, tak? I już mam...
3: A nie masz nic więcej? Nie masz już żadnego zapasiku tam, bareczku jakiegoś?
0: Nie mam, nie mam właśnie. On akurat musiał w tym momencie wspomnieć, że butelka wódki, bo mi się skończyła, no.
2: Zobaczycie, że zaraz będzie krawiec cicho, bo donate przyszedł i będzie jakiś tam browar, 20 zł, krawiec pij dalej, 20 zł na pójście na stację benzynową po nową flaszkę, nie? Nie mi teraz kosztuje zawsze, wódka.
3: Zawsze można zamówić Glowa. O tej godzinie? Chociaż nie, już.
2: Ale nie wiem, ja się nie znam w ogóle, jak teraz ceny są w ogóle alkoholu, nie mam pojęcia. Znaczy kupowałem ostatnio Ballantyne'a na święta, to 60 zł zapłaciłem za buteleczkę taką średniej wielkości. Ale to tak nie wiem, ile wódka może teraz kosztować.
0: Powiem jedno, zawsze dla mnie byliście, jesteście i będziecie, kurwa, pedałami. Kurwa.
3: Ja powiem więcej, coś jeszcze gorszego. Transami, stary.
2: Z Anglii?
3: Transy z Anglii to jeszcze jest gorsze badziewie, naprawdę.
2: To ja nawet nie wiedziałem o czymś takim.
3: Nie, ale transy z Polski też są przejebane.
2: Znaczy, słyszałem opowieść o pewnym takim gościu, który wsiadał do tramwaju w sukienusi z brodą, nie? Ale ja mówię, gdybym był wtedy...
3: No jest taki nauczyciel akademicki, nawet we Wrocławiu, który gdzieś tam na uniwersytecie uczy angielskiego i podobno jest bardzo fajnym gościem.
2: Ale chodzi tak ubrany w prowokacyjny?
3: Tak, normalnie wykłada. Ostatnio był jakiś hałas na ten temat. Bo po prostu przychodzi sobie w kietce, przychodzi sobie w szpilkach, ma przy okazji brodę, długie włosy, jest już takim gościem, po którym widać upływ czasu, ale jest bardzo fajnym człowiekiem generalnie i dużo bardziej wolę mieć kontakt z ludźmi, którzy przeszli proces docierania do siebie na tej zasadzie, żeby jednak konfrontować się z rzeczywistością. Dzień dobry. Ponieważ są mądrzejsi zwykle. Mm-hmm.
2: No ja myślę, że ja bym zareagował po prostu śmiechem, bym nie powstrzymał śmiechu przy pierwszym kontakcie. Nie, no po prostu tak jest, no taki jestem. Let's
3: rock. Ale bawicie chłop przebrany za babę, tak rozumiem.
2: No bo to jest dziwne, nie? To nie ja, bo ja tak cicho nie bekam, także... I'd buy this for a dollar. Już bym zagłuszył wszystko.
3: Bo mnie tutaj krawiec w tym stanie zaintrygował bardziej. Ja dlatego zadzwoniłem, bo chcę teraz powyciągnąć z krawca rzeczy, skoro jest pijany.
0: No, co chciałeś?
3: Co ja chciałem? W sumie teraz to już nic.
0: Pewnie coś o gender, tak?
3: Nie, tam dupa. No właśnie nie.
0: Nie?
3: Znaczy, wiesz co, bo przy okazji mam ten... Znaczy ja domyślam się, co ty na ten temat myślisz z tego, co już tam sobie za przeproszeniem poobserwowaliśmy.
0: On wszystko już wie z góry, no. Dawaj.
3: No nie z góry, z dołu zupełnie, z kontaktu bezpośredniego. Mm. Znaczy ja wiem, że masz jakiś dystans, bo nie miałeś nigdy z tym kontaktu, ale starasz się rozumieć i szanować, chociaż nie rozumiesz i czasem szanowanie wychodzi ci naprzeciw.
0: Filozof zadzwonił, no dawaj.
3: Na przykład, wiesz co, jeśli już sam nawiązałeś do tego tematu, to takie pytanie, kiedy jakiś tam czas temu była rozmowa na temat, była mowa o Annie Grodzkiej i roześmiałeś się.
0: Wiedziałem, że będzie tematy, takie tematy genderowe.
3: No sam nawiązałeś do tego, stary. Sam nawiązałeś do tego. No jedziesz teraz. W sensie, nie, tak zupełnie serio. Tak teraz w ogóle pytam Krawca jako Krawca się pytam. Patrząc na Annę Grodzką, w ogóle jakie masz odczucie? Jakbyś miał kontakt w ogóle z takim człowiekiem? Z taką osobą w ogóle przychodzi, siada obok ciebie, w ogóle wiesz kim jest i tak dalej. Czy masz jakieś uprzedzenia, czy to polega raczej na tym, że po prostu ze względu na to, że nigdy nie miałeś kontaktu z tego typu osobą, to po prostu znajdujesz opcję jakąś taką dla siebie komfortowo obronną, żeby to na dzień dobry po prostu wyśmiać, bo to jest jakieś...
4: Ale w pyski mówię, Kościół, weź się nie przysuwaj do mnie, kurwa, tutaj.
0: Dabliński się dołączył. Nie, słuchaj, Aleksander, wiesz, starał się być tolerancyjny i jakby nie starał się nie mieszać w cudze sprawy, staram się szanować ludzi. Za to, jakimi są, a nie... Znaczy, trochę mnie to bawi czasami, że jakiś tam, nie wiem, kurwa, Paweł Bednarz, czy Zdzichu, kurwa, Żleta, czy ktoś nagle się uważa za Spidermana. Spoko, no tam jakby szanuję, ale też bez przesady, że ktoś mi nagle każe coś tam respektować i siebie tam, mnie zacznie tam myziać pytką po szyjce, to ja nagle
3: ale
0: muszę...
3: Ale skąd taka myśl w ogóle, że nagle trans kobieta, może nie jesteś w jej typie na przykład. Wiesz, to jest strasznie głupie myślenie.
4: Ty jesteś w jej typie. Kurwa, jakie teksty w ogóle tu na co
3: ale stary, no to jest rzeczywistość tam. Skąd taka myśl, że akurat ty jesteś w obrębie zainteresowania trans kobiety? No kurde, człowieku.
4: No skoro siada koło ciebie i cię łapie za rękę, no to chyba coś musi być na rzeczy.
3: Ale to nie? Jest akurat, przepraszam cię, to jest twoja wyobraźnia, ja niczego takiego nie powiedziałem. Nie?
4: Czy ja mówię, na tym przykładzie mówiłeś, że co byś zrobił, jakby usiadła koło ciebie trans kobieta i zaczęła ci się przystawiać
3: ja
4: do ciebie?
3: Ja nie powiedziałem, co? Naprawdę, to jest twoja wyobraźnia, cofniesz sobie i
2: nie,
3: sobie to odtworzysz. Ja mówię, że masz... Okej, okay, są jakiekolwiek społecznie wymuszone okoliczności, kiedy po prostu masz obok siebie kobietę trans, ewidentnie ze względu na to, że zbyt późno zaczęła robić tranzycję i po prostu masz kontakt z człowiekiem jak z człowiekiem, czyli jakby, nie wiem, socjalizowani jesteśmy do tego, że jesteśmy względem siebie normalni, życzliwi, jakoś tam zagadujemy, gadka szmatka, sranie po ścianie, tak? I po prostu pytanie, jakie masz odczucia, kiedy taka osoba znajduje się w obrębie twojej percepcji? W danym momencie. Bardziej... Czy masz dystans, czy prezentujesz jakoś to, że nie wiem, że no widzisz, że jest inna, czy po prostu jesteś ciekawy, zainteresowany, albo po prostu neutralny i traktujesz jak każdą inną osobę. O to mi chodzi.
0: Raczej neutralny chyba. Raczej neutralny. Znaczy powiem szczerze, bardziej mnie wkurwia sąsiad dzisiaj. Już byłem o krok od zajebania, po prostu wyjścia z bejsbolem i zajebania jego psa, jego. Po prostu,
3: a chodzi w sukience?
0: Nie, po prostu mnie denerwuje, bo hałasuje i denerwuje mnie to, że nie bierze pod uwagę to, że ja mogę pracować sobie, chcieć się skupić i tak dalej. To mnie denerwuje. A to, że ktoś sobie tam chodzi w sukience, uważa się tam za Spidermana, czy tam...
3: I Spider-Man nie chodził w sukience.
0: Przyszył sobie tam fujarkę, czy wszczepił waginę, to tam jest okej w miarę. No, każdy, powiem szczerze, jak byłem dzieciakiem, to gdzieś tam tak się trochę czułem dziewczynką czasami. Trochę tak miałem takie myśli, że może ja jestem bardziej kobiecy, czy coś, czy mężczyzna, czy kobieta. Okej, to są takie rzeczy bardzo, to są takie niuanse i to człowiek różnie czuje. Ale to, że mnie ktoś tutaj mi hałasuje, mnie wkurwia, to bym po prostu, to mnie denerwuje, bo on jakby nie szanuje mojej prywatności, mojego spokoju. To są rzeczy ważniejsze niż to...
3: A ja nie rozumiem.
4: sytuację, ej, że podszedł do mnie transwestyta i normalnie mnie o ognia pyta. No i mu dałem, ale, tak, się patrzę, ale tak się patrzę i człowieku, miałem taki error, ząg, tak jakby mi się system w Windowsie nagle wysypał, niebieski ekran mi się zrobił, nie wiedziałem co powiedzieć, ani jak się zachować, tylko tak...
3: Mogę to skomentować? Takie,
4: no, znowu.
3: To się nazywa wzwód.
4: Nie, to nie był wzwód, to było kurwa confused, kurwa. To było skonfundowany i to tak bardzo mocno.
3: Bo zapytał cię człowiek o ognia. No to bardzo dziwna reakcja z twojej strony.
4: No, ale no.
3: Czego się obawiałeś, powiedz?
4: No nie, no bo stał obok mnie i palił i zaczynał coś zagadywać. I to było takie dziwne. Ja nie wiedziałem, jak się zachować, kurwa.
2: Też coś takiego miał.
0: Nie, słuchajcie, taki... słuchajcie, tak naprawdę to są rzeczy takie bardzo delikatne. Jak dojrzewamy, to gdzieś tam w nas buzują jakieś uczucia. Zastanawiamy się, czy chłopaki, czy dziewczyny. Gdzieś tam odkrywamy naszą płciowość. To są takie rzeczy bardzo delikatne, osobiste. A tak naprawdę to, że ktoś nam gdzieś tam hałasuje, wierci, to są już takie rzeczy bardziej dosadne, które...
3: Ja ciebie rozumiem. Chcesz teraz powiedzieć, że tak naprawdę dla ciebie realnym problemem jest to, co się dzieje bezpośrednio wokół ciebie. Czyli jeśli masz, niezależnie od tego, jakiej wiary, jakiego wyznania, jakich preferencji, jakiej tożsamości i tak dalej człowieka, który jest kompletnie dla ciebie nieuciążliwy w twoim osobistym życiu, to masz totalną wyjebkę, okej, bądź sobie człowieku. Natomiast jeśli nie interesuje go twój komfort jako sąsiada i jest totalnie egocentryczny w tym wszystkim, to wtedy jest dla ciebie uciążliwy. I co wtedy robisz, powiedz?
0: No tak, no trochę tak to wygląda. No te rzeczy, które dotyczą gdzieś tam, że ktoś nam chce nam, nie wiem, dać w ryja, nie podobamy mu się, gdzieś tam w towarzystwie. Znaczy, pewne rzeczy przeżywamy bardziej osobiście, a pewne rzeczy bardziej tak dosadnie, dosłownie, nie? Ta płciowość gdzieś tam, ludzie się z tego śmieją, ale tak naprawdę... Wielu, na przykład, powiem tak, są tacy skinni, nie? I ci skinni często się tak, wiemy,
3: czy są?
0: Wiemy to, że wśród tych skinów jest dużo takich gejów tak naprawdę.
3: No da.
0: No i oni
3: znaczy,
0: tak...
3: To było kiedyś, bo chyba skinni już nie manifestują się tak jak kiedyś, nie?
0: Tak, tak, to trochę... Tak, trochę to zanikło. Ale tak naprawdę, no słuchajcie, no ci skinni, to oni tam się lubią szturchać w pupę i tak dalej.
3: Ale na czym to często polega? Przecież na tym stoi Konfederacja, przepraszam bardzo, i w ogóle cała prawa strona sceny politycznej obecnej.
0: Tylko ludzie się boją do tego przyznać. A ja nie lubię fałszu, takiego zakłamania. I tak naprawdę to są takie delikatne rzeczy. Gdzieś tam gdzieś to przeżywamy, odkrywamy siebie. A takie rzeczy, że mnie na przykład ktoś mnie tam zaczepia, czy mnie tam chce pobić, to są takie rzeczy, które nas bardziej dotyczą.
3: Ale czekaj. Miałeś takie sytuacje, że w ogóle ty tylko i wyłącznie ze względu na to, że jesteś facetem, domyślam się, że wyglądasz dość alternatywnie od zawsze, bo nie wiem, jak wyglądasz w sumie, ale coś tam wspominałeś, że długie włosy, tak?
0: No tu piszą właśnie też na czacie, że krawiec długie włosy i się śmieją. No ja nie jestem gejem, ani nawet nie jestem biseksualny, ale jakby mam zrozumienie dla tych osób, bo wiem, że to są takie rzeczy bardzo subtelne, delikatne.
3: Ale jednocześnie naturalne.
0: Tak,
3: to znaczy,
0: naturalne.
3: To nie jest coś, co w sobie wymyślasz, tylko to jest coś, z czym się rodzisz i tak jak mówisz, odnajdujesz to w sobie dopiero, nie?
0: No tak, no.
3: Ale dobrze, fajnie, że się śmieją. Fajną masz publiczność, muszę przyznać.
0: A niech się śmieją, mam to w dupie. Mam to w dupie. Mnie w ogóle nie interesuje, co o mnie ludzie myślą.
3: Ale nie, poczekaj, bo ja właśnie chciałem odnośnie tego pytanie. Miałeś kiedyś taką sytuację, że przez sam fakt, że miałeś długie włosy, chodziłeś alternatywnie ubrany pewnie na czarno, domyślam się, z jakimiś tam tymi gadżetami, tylko przez to sytuację, że ktoś po prostu chciał na ulicy ci wpierdolić albo ci wpierdolił. Znaczy uderzył cię, znaczy agresję wykazał względem ciebie.
0: Znaczy wiesz, do metali to raczej tak ludzie nie szurają za bardzo, nie zaczepiają, nie? Bo nie? Metalowcy to często chodzą w grupach tak dalej i też tak nie wyglądają na takich, których można tam zaczepić i wpierdolić, ale... Ale też jest taka opinia czasami, to tak się rzadko pojawia, ale czasami się tak się mówi, że metale to tacy ludzie z wierzchu twardzi, a w środku bardzo mięccy. Wiesz, o co chodzi, tak. Nie? No.
3: Znaczy po to jest ta zbroja, żeby się obronić, oczywiście. Tak, obronić tą wrażliwość. No.
0: Coś takiego, no dokładnie, dokładnie. I tak trochę jest, no.
3: Ale czyli nie miałeś tak, że ktoś na ulicy się zaczepił i po prostu dostałeś za długie włosy?
0: Bywało, tak. Raz pod knajpą mnie tam zaczepiali i te mała, jak zgolisz wąsy, to zatańczymy, hehe. I ja tam wtedy byłem troszkę podpity, podszedłem i do pięciu czy do iluś tam zacząłem szurać i dostałem taki wpierdol, kurwa, ostry.
3: Tak?
0: Ale tam mnie kumple, wiesz, wyratowali gdzieś. Ale faktycznie coś takiego jest, że metale, wiesz, samo to zainteresowanie ezoteryką, wiesz, magią, satanizmem, to jest takie miętkie troszeczkę, nie? Wiesz.
3: Tak, ale słuchaj, no ty mówisz, czekaj, bo... Oj, tam słyszę ten śmiech w tle, przestań. Słuchaj, ja jestem rocznik 8-4, ty jesteś 7 coś tam, nie?
4: Nie.
3: Chodzi mi tylko o to, że dorastaliśmy w pewnym konkretnym klimacie. W tym momencie w ogóle to się nie dzieje, bo ja teraz na przykład obserwuję dzieciaki we Wrocławiu. Oni są wszyscy kolorowi w ogóle. Oczywiście, że to jest jakoś tam na jedną modłę, w ogóle jest jakaś tam kalka. Ale chodzi o to, że teraz robi się, stało się przynajmniej, stało się w ogóle.
0: Śmieję, kurwa,
4: z tym goleniem wąsów, nie mogę, proszę, powstrzymać.
0: Ja nie mogę z tego śmiechu Kablińskiego po prostu. A tu na czasie krawiec jest ciepły. Nie, ja jestem hetero, naprawdę.
3: Ja też jestem hetero, chociaż jestem trans, no kurwa.
4: Aleksander, a powiedz szczerze, ty masz tam ten między nogami jeszcze dobra, nie masz, to nie będę o to pytał. Nie no.
3: Jesteś kurwa słaby, stary.
4: Wiesz, o co mi chodzi. Masz cipę jeszcze, czy już nie?
3: A ty?
4: Ja się nie robiłem operacji żadnych.
5: Nie robiłeś tu operacji, mówisz.
4: No nie, no ale powiedz szczerze, ty tylko wyglądasz, czy naprawdę jesteś? Bo to podobno różne.
3: Ale no, nie wiem, o czym mówisz teraz.
4: No bo ty się urodziłeś jako kobieta, co nie?
3: No jeszcze kobietą nie byłem, byłem bardzo małą dziewczynką, wręcz bobasem.
4: No dobra, no ale cycki se obciąłeś, to nie?
3: No jeszcze nie wtedy, kiedy byłem bobasem.
4: No ale nie, no tam mówiłeś, że tam są operacje.
3: Tak, jestem oczywiście po korekcie klaty, oczywiście, że tak.
4: No. Korekcie klaty, dobra. A czy robiłeś sobie już, korekta, to jest dobre słowo, czy robiłeś sobie już korektę genitaliów?
3: Nie i nie zamierzam.
4: Czyli dalej będziesz miał cipkę.
3: Kręci cię to w jakiś sposób, że...
4: Nie, zastanawia mnie to, no bo jak się chcesz przerobić na chłopa tak do końca, to czemu se tam nie zrobisz korekty?
3: Ale ja się nie chcę przerabiać na chłopa, stary. Ja po prostu mam sytuację dość przejebaną życiową, która jakby w ten sposób się manifestuje i wcale nie jest mi z tym fajnie. Ja wiem, że fajnie ci z tego żartować, ale jakby do
4: drugiej strony... Nie, no, ja nie robię żartów, bo to jest śmieszny temat, ale ja się z ciebie nie śmieję, nie bierz tego osobiście, nie? To mnie po prostu...
3: No, jest, z siebie robisz głupka w tej chwili, nie ze mnie, więc jakby nie wiem, o co chodzi.
4: Nie, ja się nie zamierzam z ciebie robić głupka, po prostu dla mnie to jest śmieszny temat, nie, jak się o tym pomyślę, dlatego się moje śmieje może, ale to nie bierz do siebie tego tak, wiesz, tak
3: nie, absolutnie, ja to biorę zupełnie obok, w ogóle moja sąsiadka to odbiera, także luz.
4: No, także rozumiesz, to tak na 100% się nie przerabiasz, tylko że tam już tak zostawiasz to ze starych czasów.
3: Słuchaj, jeśli naprawdę chcesz, ja ci mogę opowiedzieć o tym nawet, jak to wygląda i z jakiego powodu ja tego nie robię, ale domyślam się niestety, że w ogóle ciebie to nie interesuje.
4: No może szyderę, nie? Do powodu.
0: Nie no, wiesz, Aleksander, też musisz być przygotowany na takie pytania, bo no w sumie, no, wiesz, no czemu nie? Ludzie są tylko ludźmi i o wszystko się pytają, wszystkiego chcą się dowiedzieć.
3: Ale wiesz, to też chodzi, zawsze też chodzi się... o formę pytania.
0: Tak, ja ale...
3: Słuchaj, ja się po prostu nauczyłem jednej rzeczy. Forma pytania zdradza to, czy ktoś chce słyszeć odpowiedź, czy po prostu robi sobie jaja, no. Odkrywam w tym momencie, że robi sobie jaja, no i spoko, no nie mam ochoty odpowiadać.
4: Nie, nie robię sobie jaja, słuchaj.
3: Jeśli ktoś będzie autentycznie ciekawy, ja bardzo chętnie odpowiem, nie ma problemu.
0: Aleksander, ale też ciężko się spodziewać, że każdy, kto z tobą będzie rozmawiał, zacznie, wiesz, rozmowę w stylu z całym szacunkiem do ciebie, czy twoja płciowość, przepraszam, że tak powiem, ale czy twoja płciowość jakby...
3: Ej, wiesz co? No. Dobra, zamknij się teraz. Ja bym to jeszcze bardziej odebrał jako obelgę. To znaczy, ja chcę, żeby mnie traktowano normalnie, na zasadzie, wiesz, no jest jak jest, okej, przejebane.
0: No właśnie, no.
3: No. Ale jeśli ja słyszę szyderę z drugiej strony, no to odpowiadam szyderą, no i koniec, kropka. No,
0: ale,
3: no,
0: to, no ale, to, ale wiesz, ale to jest takie pytanie, w którym ty możesz słyszeć szyderę i wiadomo, że to jest to jakaś szydera, ale z drugiej strony, wiesz, może w dublińskim jest jakaś ciekawość też, no.
4: To nie, no bo mnie to zastanawia, nie?
5: A co masz w majtkach?
4: Ale nie, no bo mnie to naprawdę zastanawia, bo ja pamiętam, jak oglądałem film, taki był Patryka Wegi i tam była taka sytuacja, taka ta scena była, że tam gość mówi, że do laski jakiejś mówi, nie pamiętasz, kiedyś byłam pielęgniarką, tam pracowałyśmy razem, nie? A teraz się na chłopa przerobiła i potem mówi takie coś, że se zrobił taki tam system jest, że naciska jakąś pompkę i mu staje, czy coś takiego. I dopytam się dlatego, czy też masz takie coś, bo mnie to zastanawia w ogóle, jak to można, wiesz, ale, fizycznie zrobić, że poczekaj.
3: Ale mogę ci zadać pytanie.
4: Dobra, wiesz, jaki jest klucz pytania? Chodzi mi o to, czy nie stracisz, dobra, powiem wprost, o co mi chodzi. Czy jak se przerobisz ten z muszelki na tego, na ptaszka, to czy nie stracisz możliwości odczuwania przyjemności z seksu? O.
3: No bywa tak i to jest jeden z głównych powodów, dla których ja nie zamierzam tego robić, bo to jest zbyt duże ryzyko, no. Największą, tak zupełnie serio odpowiadam, przepraszam, no tak bywa. Największym dla mnie problemem była klata, największym problemem był głos i w ogóle to, że jestem odbierany nie tak, jak się czuję. No i tyle, no. Jakby tamte kwestie pozostawiam sobie gdzieś tam dalej. Nauczyłem się w międzyczasie, dzięki temu, że funkcjonowałem jako lesbijka, takiej formy zaspokajania kobiet, że nikt nie narzeka. Jakby dzięki temu, że sam rozpracowania pewnych kwestii fizjologicznych z facetem po prostu, bo kutas nic nie robi tak naprawdę i dopiero odkryły, co to znaczy przyjemność seksu. Także no, są pewne plusy tej sytuacji. I nie potrzebuję kutasa do tego, żeby kogoś zaspokoić, a dla siebie też nie potrzebuję go, szczególnie kiedy jest duże ryzyko.
4: Poza tym
3: one wyglądają śmiesznie. Sam ruchasz kobiety.
4: No ale nie, no to ciebie się pyta, w sensie nie ruchasz, bo nie ma tam czym, tylko...
5: No jak nie ma czym? Nie,
4: tak, to są ciężkie tematy, żeby o tym pogadać.
0: Słuchajcie...
3: To jest bardzo proste. Czekaj, ja muszę dokończyć, żeby sprawdzić...
4: Dobra, jaką masz preferencję? Wolisz chłopaków czy dziewczyny?
3: No oczywiście, mówię, że jestem heteroseksualny. Od zawsze
4: Nie, w tym przypadku ja nie rozumiem, co to znaczy wtedy.
3: No to nie, ja mówię. Od samego początku zakochiwałem się w kobietach. No. Jakby dochodzenie do tego było bardzo ciężkie dla mnie. Pod wieloma względami, tym bardziej, że jeszcze do tego dochodziła skomplikowana tożsamość płciowa, a nie miałem względem czego się określać, bo nie miałem wiedzy przez długi czas na ten temat, ze względu na to, że po prostu nie miałem dostępu do tej wiedzy. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, uwierz mi, że z samego źródła, czyli od kobiet, z którymi miałem przyjemność obcować, dowiadywałem się, że to nie chodzi o kutasa w środku, żeby one odczuwały przyjemność, i że naprawdę można odkryć dużo więcej, kiedy tego kutasa gdzieś zostawiasz na zewnątrz, nie?
0: A wy słuchacie nocnego radia.
2: Nie no, wiecie, ja dopiero w tej chwili, to jak długo milczałem, dopiero w tej chwili zrozumiałem, że mam do czynienia z osobą, która urodziła się jako dziewczyna, a teraz poprzez jakąś terapię hormonalną stała się mężczyzną. I stąd też moje pytanie, czy ty masz taką osobowość bardziej męską, znaczy czujesz się mężczyzną, czy akceptujesz swoje ciało jako ciało kobiety i co ty rozumiesz przez to, że jesteś homoseksualny w tym przypadku, bo tak to użyłeś?
4: Hetero, no właśnie.
2: Czyli jeżeli ty siebie, bo ja to tak rozumiem, jeżeli ty siebie umysłowo traktujesz jako mężczyznę, to dla ciebie określenie heteroseksualne to jest, że dla ciebie stosunek heteroseksualny, może był się poplątałem w tym wszystkim, to jest po prostu no, bycie z dziewczyną, tak?
4: No bo to jest zamotane. Czyli jeżeli ktoś się urodził mężczyzną, znaczy inaczej, jeżeli ktoś się urodził kobietą i jest hetero, to lubi mężczyzn. Tylko że tu w tym przypadku to jest zamienione. Czyli w tym przypadku kobieta lubiąca inne kobiety jest heteroseksualna. Na to wychodzi, tak? Czy dalej nie?
3: To gdybym był kobietą, to bym nie robił korekty. Bo to nic przyjemnego i generalnie same problemy są z tym związane. Więc jako facet transpłciowy, ale facet, ponieważ pociągają mnie wyłącznie kobiety, to uznaje siebie za heteroseksualnego faceta transpłciowego. Ponieważ bardziej dla mnie w określeniu swojej tożsamości interesuje mnie, do kim się czuję. No.
0: Jakby ja już się pogubiłem. Słuchajcie, ja już się pogubiłem. Ja już nie wiem, co ja lubię. Pogubiłem się, naprawdę.
3: Ważne, żebyś lubił siebie, no.
2: Pytanie, bo kiedyś robiłem taką animację, która się nazywała Point of View, czyli punkt widzenia. I teraz rozumiem twój punkt widzenia. Czyli ty, będąc urodzony jako kobieta, po, nazwijmy to, jakiejś tam terapii hormonalnej, gdzie uznajesz siebie jako mężczyzna, czyli dla ciebie hetero jest po prostu bycie z kobietą. Mimo, że fizycznie posiadasz chromosom kobiecy, tak? No. Okej, dobra, teraz to skumam po prostu, dlatego mówię. No, znaczy ja z tym nie mam żadnego problemu, absolutnie, nie? Ja się dopiero zorientowałem 5 minut temu, o co chodzi tak naprawdę, nie? Że ty jesteś po prostu dziewczyną, która uważa siebie za mężczyznę.
3: Sam jesteś dziewczyną.
2: Znaczy nie, no. Okej, okay, dobra. Dobra, ja po prostu
0: sam,
2: nie.
0: Sam jesteś baba. Słuchaj, sam jesteś baba.
2: Urodziłeś się jako kobieta, ale ty po prostu ja staram się, korzystając z tego, że po raz pierwszy mam chyba z tego typu osobą jak ty, bez obrazu.
3: No nie, już gadaliśmy tutaj.
2: A okej, okay, dobra, ale ja sobie dopiero teraz z tego zdałem sprawę, tak? Ja ciebie nigdy po prostu bym po głosie nie poznał jako kobietę w tym momencie, tak? No tak. Dla mnie byłeś facetem cały czas, nie? Natomiast jak mówię, no jest no ta i, kwestia...
3: Ale od tej pory już nie jesteś, rozumiem.
2: Nie, ja i tak... Słuchaj, ja jestem tolerancyjny tyle, że moja nietolerancja polega na tym, że ja nienawidzę tych marszy, że takiej ostentacyjnej po prostu chodzenia po ulicach i tam, nie wiem, przebierania się i tak dalej.
3: Ja ci powiem tak... Ja nie brałem udziału nigdy w tych marszach, ja nigdy się jakby nie utożsamiam, jakby nie staram się szukać jakiejś grupy, w której jestem, ale w momencie, kiedy zupełnie przypadkiem gdzieś w środku Wrocławia dowiedziałem się, o, akurat jest marsz i przez chwilę sobie z nimi przemaszerowałem, to uwierz mi, że w momencie, kiedy czujesz się przez całe życie jakiś taki, kurde, wiesz, przymuszony do tego, żeby coś udawać, albo gdzieś nie odnajdujący gdzieś tam swojej, wiesz, jest taki etap w życiu człowieka, gdzie potrzebujesz w ogóle się z kimś utożsamić, z jakąś grupą. Ja na przykład i wiem, że wiele innych dzieciaków nawet teraz nie ma takiej możliwości, bo żyje w środowiskach, gdzie nie ma osób podobnych do siebie, tak? Wiesz, transpłciowość nie jest niczym kurwa przyjemnym. To nie jest coś, że sobie coś wymyślasz, bo sobie wymyślasz tożsamość, bo kurwa ci się coś, przepraszam za przekleństwa, ale że coś ci się uwaliło w głowie i po prostu sobie wymyślasz. No nie, to jest męczarnia od samego początku.
4: Skąd to, to ci się jest... gdzie bierze? Jak ty to inaczej
3: no odczuwasz? Po prostu rodzisz.
4: Się, że co? Wydaje ci się, jakbyś był, kurwa, nie wiem, kosmitą, który żyje w nieswoim ciele?
0: O Jezu, o Jezu, Dabliński, ale wyobraź sobie, że ciebie coś tam, wiesz, na przykład męczy cały czas, że nie wiesz, czy chce ci się faceta, czy kobietę. To są takie rzeczy, wiesz, związane z naszą, z naszymi hormonami, z naszą biologią. I wiesz, i to jest, to są najsilniejsze siły, które w tobie działają tak naprawdę.
3: Ale to jest też to, wiesz co, moment na przykład dojrzewania, już o tym mówiłem, że ja na przykład w momencie, kiedy moje ciało zaczęło dojrzewać, czyli tam okolice 12, 13, 14 roku życia, no to był dla mnie koniec w ogóle kontaktowania się ze światem na poziomie społecznym, takim bezpośrednim, nie? To znaczy ja się zamknąłem w domu, nie chciałem wychodzić, bo ja nie wiedziałem, kim ja kurde jestem, nie? Wszystko działało nie tak. Moje ciało po prostu było nie tym. Już wspominałem o tym. I dla mnie to jest właśnie jakby takim obrazem, który może powodować zrozumienie z drugiej strony, że w momencie, kiedy zaczęło mi rosnąć coś na klacie, co spowodowało u mnie straszną rozpacz, jak byłem dzieciakiem, bo kompletnie w ogóle się z tym nie utożsamiałem, to dopiero zdjąłem koszulkę w wieku 38 lat, gdzieś tam w okolicznościach wakacyjnych nad jeziorem, dopiero po korekcie klaty. Przez ten cały czas ja chodziłem w ogóle w koszulach, maskowałem to, ściskałem to. To determinuje całe życie twoje w ogóle i społeczne, i w ogóle całą psychologię, to jak sobie układasz.
4: Czy tobie przeszkadzało, że ci cycki rosną w ogóle?
0: Nie no, stary, no, wyobraź sobie, że jesteś uzależniony od narkotyków jakichś i po prostu, wiesz, nie. Cierpisz. Od heroiny jakiejś, od heroiny jesteś uzależniony i po prostu cię, nie. Wiesz, nosi i tak dalej, no to coś w tym stylu jest pewnie,
4: nie? Jestem uzależniony od heroiny,
3: Słuchaj, to nawet nie to, nie decydujesz o tym, że to się dzieje, po prostu jesteś dzieciakiem, kurwa, w świecie, w którym kompletnie nie rozumiesz, że to się dzieje z twoim ciałem, chociaż ty się czujesz chłopakiem od zawsze, nie? I oprócz tego, że masz zjeby na każdym kroku, że zachowujesz się jak chłopak, a powinieneś się zachowywać jak dziewczynka, lubisz kolor czarny, a nie różowy, kurwa, i nienawidzisz sukieneczek i ryczysz, jak na ciebie na siłę wciskają, bo jeszcze nie masz tego wyboru i komfortu ubierania się w to, co chcesz, no to jakby nie rozumiesz, co się dzieje, tak?
0: No dobra, słuchajcie, słuchajcie, ja wam się przyznam, też coś takiego miałem za dzieciaka, coś mi tam się kiełbasiło w głowie i nie rozumiałem do końca, ale mi przeszło szybko, nie? Ale coś tam miałem takiego też, że też no, coś tam się dzieje w człowieku czasami, no.
3: Ale wiesz, bo ty na przykład jednocześnie masz, dlaczego ja mówię cały czas o tym, że płeć to jest spektrum? To nie chodzi o hormony, bo jest płeć biologiczna oczywiście, gdzie masz XY, XX i to determinuje, ale oprócz tego w momencie dorastania, nawet nie, w okresie prenatalnym, to w jaki sposób zachodzą wahania hormonów choćby w organizmie matki, w momencie, kiedy jesteśmy w jej łonie. Samo to już determinuje to, w jaki sposób kształtuje się mózg, a jest oczywistym, że mózg jakby urodzonej dziewczynki, która ma XX, a faceta, który ma XY, różni się pod względem w ogóle tego, w jaki sposób będzie odbierać, będzie percepować rzeczywistość później po urodzeniu, tak? Tylko, że sam poziom hormonów może wpłynąć na to, na subtelne zmiany, które spowodują zmiany w samopostrzeganiu siebie pod kątem płci. Samo to.
4: A patrz, a tam na przykład ma cycki i jemu nie przeszkadza, że je ma.
0: I Kononowicz, ma cycki też.
4: Słuchajcie,
0: to są takie rzeczy...
4: To jest kwestia zaakceptowania tego, że no kurwa, no masz te cycki, no i trudno, nie? No co?
3: No, a jakbyś miał, stary, wyobraź sobie, że ty No, nie, ale nie jest. Czekaj, mogę? Wyobraź sobie, że ty masz tą świadomością, którą masz, tą świadomość, którą masz. Czyli rodzisz się, pewnie pamiętasz siebie jako dzieciak, nie miałeś nigdy wątpliwości, że jesteś chłopakiem, w sensie cały czas jest to, nie?
4: No.
3: Ale nagle zaczynają ci rosnąć cycki i już nie możesz tak swobodnie funkcjonować społecznie. Chodzisz do szkoły, w ogóle ludzie widzą te cycki, więc inaczej zaczynają ciebie postrzegać kompletnie. A jeszcze do tego nagle się okazuje, że tak naprawdę mówią do ciebie żeńskim imieniem i traktują cię jak dziewczynę, co niestety, uwierz mi, że determinuje bardzo w ogóle postrzeganie człowieka tak po prostu, na dzień dobry. Naprawdę ty, czując się jako

0: Nie, no,
1: ale ja nie mam
2: chcesz...
1: Ja nie mam skłonność...
2: Chcesz, okej, chcesz powiedzieć pewnie coś w stylu takiego, że ci się we łbie popierdoliło i że coś se wkręciłeś i tak dalej. Ale właśnie mi się nie wydaje, że tak jest. Mi się wydaje, że...
3: Nie, bardziej mi o tym, że właśnie może to jest związane z hormonami. Pewnie na pewno jest to związane z hormonami, tylko może to jest po prostu zamiast... może to jest niedobór estrogenu po prostu, dlatego ci się wydaje, że jesteś chłopcem.
1: Ale co znaczy wydaje ci się?
2: Wydaje
1: moment,
2: się.
1: Moment,
3: no bo
1: no,
3: jakbyś miał
1: rodzisz...
3: więcej estrogenu, jakbyś miał więcej żeńskich hormonów, to by się wydawało, że jesteś dziewczynką. A tak to
1: słuchaj,
3: ci się wydaje, że jesteś chłopcem.
1: Ja,
3: bo można
1: uwierz mi, dobra, ja ci powiem tak. Ja przez całe życie eksperymentuję, ponieważ jakby próbuję dotrzeć, co jest czym. I dlatego ja jestem pewien na 100%, że po prostu takie zjawisko istnieje. Ponieważ w ramach eksperymentu ja od ponad roku nie jestem na testosteronie po 4 latach brania testosteronu. Na szczęście głos mi się nie podwyższył, bo testo jest tym silniejszym hormonem, który zmienia forever, nie? Ale wracając do całej reszty zmian w ciele, jakby zmienia się też umysł bez tego testosteronu. Ja się nie czuję bardziej sobą. Ja się genialnie czułem pod wpływem testosteronu. Teraz będę do niego wracał. Po prostu jakby to mi pokazało, że sam fakt wyrównanego poziomu testosteronu powoduje, że ja się czuję bardziej adekwatnie sam ze sobą. I to jeśli chodzi o fizjologię. Natomiast jeśli chodzi o psychikę, to ja od zawsze miałem problem właśnie z tym, że mi wmawiają, że jestem dziewczynką. Nie?
4: A
1: to
4: jak
1: jest
4: byłeś
1: to,
4: dzieckiem,
1: że tego sobie nie wymyślasz. Tak, nie wymyślasz sobie tego.
4: 6-8 lat, jak się socjalizowałeś? Chciałeś się z chłopcami bawić, czy z dziewczynami?
1: No, totalnie. Ja brałem zabawki brata. No ja jestem klasycznym przykładem, nie?
4: Właśnie,
1: ja brałem,
4: bo to jest
1: samochodziki brata, a wiesz, lalki leżały, moja matka miała do mnie pretensje, bo ona zawsze miała wizję dziewczynki i zawsze wyrażała te pretensje bardzo jasno i wyraźnie, co się odbiło na mojej psychice, że jestem nie taki, jaki powinienem być, bo ona sobie marzyła inaczej, bo chciała mieć drugie dziecko, dziewczynkę. A ja niestety poszedłem w drugą stronę, kopałem piłkę, zawsze chodziłem z kumplami brata, ja byłem jedyną tak zwaną dziewczynką w całej bandzie w ogóle, jakiejś kilkudziesięcioosobowej dzieciaków na osiedlu, nie? Gdzie graliśmy w piłkę, w bejsbola, biegaliśmy gdzieś tam po lesie, po drzewach, po budowach i tak dalej. I mnie wszyscy traktowali jak chłopaka.
2: Słuchajcie, te hormonalne sprawy biologiczne to jest potęga, to jest wielka siła. W Irlandii, jak przyjechałem do Irlandii, to były dwie kumpele, które nas tam przygarnęły. Mieszkaliśmy z nimi. I jedna była bardzo taka gruba. Co ciekawe, jedna koleżanka, wołali na nią gruba i ona była mega chuda, a właśnie druga była, wołali na nią boska. I boska była mega gruba, a chuda była gruba. I ta boska była mega gruba i jej to zrobiły hormony. Ona się właśnie jakąś terapię hormonalną tam wkręciła. I potrafi to z człowieka, nagle te hormony potrafią sprawić, że on będzie mega chudy, a nagle jest mega gruby. No. I to są takie, zmienia się charakter, cała struktura ciała. To są bardzo potężne siły, które człowieka zmieniają. No.
4: To my mamy taki przykład wśród sąsiadów tutaj. Wołają na jedną dziewczynę chłopaki, chyba bracia jej, Doćka. To jest z Ukrainy dziewczyna. No Doć to jest córka w ogóle po ukraińsku, ale Doćka to jest dosłownie kropeczka. Ona jest taka właśnie przy kości dziewczyna, nie? Ja się spytałem, czemu oni tak na nią Doćka, bo my takie przezwisko jej dali, Doćka, kropeczka. Prosto. A jest dziewczynka naprawdę tak, jakby zjadła taki mały hamburgerek z rączkami, nie? Po prostu przy kości naprawdę dziewczynka, nie?
3: Hamburgerek z rączkami.
4: No czasami to jest takie właśnie słodkie nawet, że ktoś przezywa cię przezwiskiem, które no po prostu no nie pasuje, tak? No tylko kwestia tego, jak ten ktoś, czy to będzie mu sprawiało przyjemność, czy nie, nie? Na przykład jakby na mnie mówili teraz patyczak albo chudziak jakiś, czy jakoś tak, no to czułbym się z tym dziwnie, no bo absolutnie to by do mnie nie pasowało.

0: kosztowało, nie?
1: Człowieka potrafią bardzo zmienić dragi, czy hormony, czy jakaś biologia, chemia mózgu. Nagle się staje kimś innym i fizycznie, i psychicznie. I powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, trochę to tolerować, że po prostu na przykład ktoś się. Ja też tak coś pamiętam właśnie jako dzieciak, coś tam miałem, jakieś tam jazdy też. No ale wiecie, presja społeczeństwa, wychowanie, to wszystko potrafi nas trochę też w inną stronę pchnąć. I tak stopniowo się gdzieś tam zmieniamy, ale niektórzy może nie chcą przeżywać wielu lat w stresie, w cierpieniu i tak dalej. I być jakąś tam chłopczycą, powiedzmy, która jest zmuszana do tego, żeby nosić sukienki, nie? Tylko podchodzą do tego trochę tak inaczej, że chcą żyć po swojemu, a nie chcą się dawać społeczeństwu modelować i tak dalej. I
2: No ale widzisz, no tutaj.
1: No.
3: Dobra, Aleksandrze, a
2: Nie,
3: powiedz
2: bo
3: taką rzecz, jedną, zanim ty zmienisz
2: doszedłeś.
3: tą
2: Nie,
3: kwestię,
2: poczekaj, poczekaej,
3: poszedłeś w tą tranzycję.
2: czekaj. Nie,
3: Miałeś
2: bo.
3: dziewczynę kiedyś, czy tam chłopaka, czy jak to wyglądało?
2: No Jezus, no oczywiście, że byłem w związkach. Stary, ja w tym roku 40 lat będę miał.
3: Czyli miałeś chłopaka wcześniej na przykład, czy
2: No
3: tam
2: jak
3: ten.
2: chłopaka, fuj.
3: No ale nie, no zanim jeszcze się zmieniłeś, zanim zmieniłeś płeć.
2: Byłem wtedy lesbijką, że się tak wyraża.
3: A,
2: Oczywiście,
3: dobra,
2: że
3: byłeś
2: zawsze
3: przez.
2: pociągały mnie kobiety, tak.
3: Ha, może
2: Jeśli
3: dlatego
2: chodzi.
3: ci się pomyliło, że jest, znaczy pomyliło, to też źle zabrzmiało.
2: Ale nie, poczekaj, ja tobie coś wyjaśnię i mam
3: To nie
2: nadzieję, że to
3: miałeś.
2: zapadnie. Zapadnie ci gdzieś tam, nie? Że już będziesz wiedział, że tożsamość płciowa to nie jest orientacja seksualna i nie ma nic wspólnego z orientacją seksualną. Ponieważ
3: Nie.
2: są osoby transpłciowe, które są
3: Ja to nie rozumiem w
2: homoseksualne.
3: ogóle. To jest dla mnie jakieś ciało obce, kurde. Nie rozumiem, o czym ty mówisz teraz.
2: Transpłciowość
0: A ja już załapałem wreszcie.
3: No.
2: jest tożsamość płciowa,
3: No, co
2: tak?
3: to jest tożsamość płciowa?
2: Ty jesteś facetem cis-płciowym, tak zwanym, ponieważ
3: Nie, ja nie
2: jesteś.
3: jestem żadnym cis. Ja nie jestem żadnym.
2: Ja ci nie nadaję tożsamości, po prostu tak to się nazywa ze
3: Ja się
2: względu
3: nie
2: na.
3: identyfikuję jako żadny tam czynnik, to
2: Stary,
3: nie.
2: tu chodzi o obiektywne kryteria, które narzucono ze względu na to, że generalnie funkcjonujemy w świecie, który potrzebuje kryteriów i pewne rzeczy szereguje po to, żeby je rozumieć jako zjawiska. Są osoby transpłciowe i cispłciowe. Ty należysz ze względu, ja nie mówię, że ty się musisz z tym utożsamiać, po prostu ze względu na to konkretne kryterium, ty jesteś cispłciowy, ja
3: A nie
2: jestem
3: jestem żaden
2: transpłciowy.
3: cispłciowy, ja się w ogóle nie bawię w tamty temat. Dla mnie, ja to widzę tak,
2: Głupi się udajesz.
3: dla mnie to jest czarno-białe. No. Jest chłopiec, jest dziewczyna. Inne się płci nie rodzą same, nie? Inne się po
2: Dobrze,
3: prostu.
1: ale
3: Ja
1: słuchaj,
3: rozumiem.
1: ale to nie patrz na świat tak, wiesz, czarno-biało, tak, nie i tak dalej. Zawsze bierz pod uwagę, że zawsze są te odcienie różne i gradienty i wiesz, no, tak trzeba patrzeć na życie.
3: Nie,
2: Ale
3: ja
2: to
3: się
2: chodzi
3: boję, że mi zaraz ktoś
2: o fakty.
3: będzie coś kręcał, rozumiesz?
2: Ale tu chodzi o fakty. Dobrze, ja cię nie muszę nazywać w żaden sposób. Chodzi o fakty. Istnieje świat, który po prostu też potrzebuje jakiejś kategoryzacji. Są ludzie transpłciowi, czyli tacy, którzy mają te chromosomy takie, a nie inne, ale tożsamość płciową sprzeczną z tymi chromosomami i generalnie mają przejebane w życiu. I większość ludzi, którzy po prostu rodzą się z takimi chromosomami i w zgodzie z tym funkcjonują sobie dalej jako te osoby, z którymi mogą się utożsamić, czyli kobieta lub mężczyzna, tak? Nie muszę tego nazywać cis, jeśli ciebie to triggeruje. Spoko.
3: No spoko, a ten, a chciałem zapytać tylko o to, czy może to nie jest tak, że po prostu, patrz, jesteś lesbijką, znaczy, no byłeś lesbijką, powiedzmy, i przez to, że lubiłeś dziewczyny, ci się zdawało, że jesteś facetem i tylko to o to chodzi.
2: Ale wiesz, że są lesbijki, które uwielbiają to, że są kobietami?
3: No, zapewne.
2: No.
3: A może też są takie, które nie lubią, no przecież to trzeba by było wszystkich na świecie się zapytać o to samo.
2: Gdybym był kobietą, to prawdopodobnie nie miałbym problemów z tym, że nie jestem kobietą.
1: Ja to, słuchajcie, współczuję Aleksandrowi, że się urodził w takich czasach i że każda rozmowa musi się sprowadzać do tego, że on się musi tłumaczyć i opowiadać o tych rzeczach, bo może chciałby sobie o innych sprawach pogadać, tak?
2: Ej, to zmień temat.
3: No, zmień temat. Poszedłbyś do wojska. Ja poszedłbyś do wojska, czy nie? Jako facet. Ale...
2: jako facet unikałbym jak mogę.
3: Bronić ojczyzny, słuchaj, swój obywatelski obowiązek wypełniać, iść i się strzelać tam z innymi na front. No.
1: Słuchajcie, może za 100, czy 200, czy 300 lat na przykład taki Aleksander nie będzie musiał w ogóle się spowiadać, tłumaczyć.
2: Oczywiście, że tak. No. Kurwa. No dobra, możesz zmienić temat, serio, bo to jest tak, że mnie to wciąga, jeśli ludzie są ciekawi, to ja odpowiadam.
1: Nie, ja rozumiem, że ty masz, Aleksander, wiesz, że ty gadasz o tym, bo czujesz, że chcesz coś zrobić w tym środowisku, jakby, wiesz, coś zdziałać, coś ludziom opowiedzieć, bo się pytają i tak dalej, więc rozumiem, jakby to szanuję, ale... też chciałbym już żyć 300 lat w przód, gdzie nie trzeba o tych rzeczach tak gadać, się tłumaczyć, nie? Wiesz, nie? Ze wszystkiego, nie? No,
3: no nie, no dobra, spokojnie. Ja po prostu, to jest dla mnie... Ja jestem za stary, to już, ja już jestem dziadersem.
1: Ja też jestem dziaders trochę i też mnie to ciekawi w sumie i też bym się chętnie coś dowiedział, ale tak rozumiem Aleksandra, że może go to trochę męczyć, że co się nie pojawi, to każdy się pyta, a jak to, kurwa, a masz cipkę czy kutasa, kurwa?
2: Znaczy,
4: jako tutaj w tym towarzystwie jedyny, który ma piątkę z przodu, powiem ci szczerze, Aleksandrze, że jestem ci wdzięczny za tą rozmowę, bo ona mi trochę wyjaśniła. Ja teraz jestem, jeżeli można czymś takim nazwać jak tolerancja czy tam akceptacja, to mi podniosłeś co najmniej HP o 2 levele wyżej, nie? Po prostu.
2: Zrozumienie, bo... po prostu, wiesz, nie ma czegoś takiego jak tolerancja. Albo rozumiesz, albo nie rozumiesz zjawiska.
4: Znam taką sytuację ze szkoły mojej córy, gdzie właśnie była dziewczyna, która się otwarcie, znaczy to już inne czasy, tak? No bo to czasy lat 2000, także jak ty, jak mając 40, no to 84 rocznik mówiłeś, no to jest zupełnie inne czasy, kiedy ty się rozwijałeś, to w ogóle było trudno o zrozumienie. Natomiast mnie, że tak powiem, ta rozmowa otworzyła, jestem ci wdzięczny za tą rozmowę, bo mi otworzyła trochę oczy, jakby te moje pytania były po to, żeby trochę to zrozumieć, no bo trudno jest nam, gdzie po prostu kiedyś to w ogóle było takie tabu totalne, zrozumieć te rzeczy, nie? Jak mówię, ja jestem osobą tolerancyjną, tylko mnie przeszkadzają, jak mówię, te marsze. Ja teraz to też rozumiem, że ty potrzebujesz tej socjalizacji się z takimi osobami, które rozumieją twój problem, tak? Także ja to rozumiem, tak? Bycie w grupie osób, które mają ten sam problem. To jest tak samo, jak ja mówię o sprawach psychicznych, tak? Jako osoba, która bywała u psychiatry, jak gdyby, tłumaczę to zawsze, że jeżeli tobie na przykład, nie wiem, utną rękę, to ciebie jest każdemu szkoda, bo widzą, że nie ma tej ręki, a jeżeli coś jest w głowie, no to tego nie widać, tak? I po prostu każdy będzie się stukał w głowę w tym momencie. I to jest coś bardzo podobnego. Nie jest to oczywiście to samo, ale jest bardzo podobne, nie?
2: Nie, no fajnie, dzięki w ogóle, że to mówisz. A jeśli chodzi o ten marsz, to ja po prostu zaobserwowałem swoją reakcję, że faktycznie przyzwyczajony do tego, że generalnie jestem sam, już obudowawszy się w ogóle we wszystkie możliwe mechanizmy obronne, wiesz, nagle poczuć coś takiego, że możesz się wśród jakichś ludzi nie spinać, na przykład, to jest wartość. I przypuszczam, że gdybym ja był teraz nastolatkiem, to totalnie bym cenił taką możliwość po prostu funkcjonowania wśród ludzi, którzy właśnie nie zadają tego typu pytań, co masz w majtkach, nie?
1: No ale, też wiesz, no, urodziłeś się w jakimś tam czasie, też masz jakąś tam misję, nie? I pewnie sobie zdajesz z tego sprawę, że musisz o tym gadać, musisz tłumaczyć.
2: Ja to robię z przyjemnością w ogóle. No. Jakby mnie bardziej martwi to, że to kogoś może zmęczyć. Jeśli są pytania, to ja chętnie odpowiadam, ale jeśli ktoś jest zmęczony, to ja nie muszę, nie?
4: Nie, no wiesz, jak mówiłeś, że my żeśmy ze sobą rozmawiali, wiesz, no ja po prostu dopiero teraz się dowiedziałem, mówię, kilkanaście minut temu zdałem sobie sprawę z problemu, jak gdyby to nie stanowiło problemu, bo ja ciebie odbierałem jako faceta po prostu, no i tyle, no, cały temat, dopiero kiedy zaczęliśmy się w to zagłębiać, to tego, no ale czasy są takie, że po prostu pewne rzeczy my staramy się zrozumieć No i ty spowodowałeś to, że ja mam tak ten level już wyżej w tej chwili, dzięki tej rozmowie.
2: No cieszę się. Ale właśnie to jest, wiesz co, to jest dokładnie to, co ja myślę o tolerancji. Jak ktoś mówi, ja jestem tolerancyjny, to mnie szlak trafia. Bo to nie ma tolerancji albo nietolerancji. Albo rozumiesz zjawisko, albo nie rozumiesz zjawiska. A to, w jaki sposób reagujesz na brak zrozumienia zjawiska, no to już jest patologia, tak?
1: Może to jest, słuchajcie, tak samo jak się Hepatia urodziła w starożytnej Grecji i musiała walczyć o to, żeby kobiety mogły nauczać i być filozofkami i tłumaczyć. I się wszyscy dziwowali, że kobieta naucza tam o okrągłej ziemi ludzi. No to też jest jakaś misja, nie? I no... Trzeba wziąć na siebie taką rolę i tyle. No.
2: Myślisz, że tak, że niesiesz swój krzyż?
1: Tak. Niesiesz swój krzyż, no i tyle.
2: No dobrze, no, może tak być.
3: A czy jesteś, Aleksandrze, człowiekiem wierzącym?
2: W co?
3: No, w Boga.
2: Mówisz o wierze chrześcijańskiej, katolickiej?
3: No, obojętnie jakiej.
2: Nie wyznaję żadnej religii.
3: Okej, ale czy masz jakiś tam, nie wiem, jakby to powiedzieć, jakąś potrzebę bycia duchową osobą, duchowości jakiejś, czy tam bycia...
2: Ja doświadczam poziomu duchowego i nie potrzebuję tego nazywać i dopasowywać, bo to jest moje tak osobiste doświadczenie, że... No mogę to, oczywiście, że mam potrzebę jakby dopasowania tego do świata zewnętrznego, żeby mieć jakiś feedback i potrafić to jakoś umieścić, tak?
3: No.
2: W tym swoim obrazie świata, ale no, to nie jest jakieś takie... Nie mam potrzeby nazywania tego, no po prostu. Wiem, że takie zjawiska istnieją i są różnie nazywane, natomiast... Jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenie, to po prostu jest, nie?
3: Aha, a na religię na przykład nie chodziłeś w szkole?
2: Nie, no chodziłem i z wielką satysfakcją rysowałem w zeszycie do religii pentagramy i krzyże odwrócone i diabły. Miałem za to uwagi.
3: Nie, no spoko.
4: To była jakaś forma buntu taka, tak?
2: Ja nie wiem.
3: Właśnie,
2: ja
3: to, bo to było w gimnazjum, w podstawówce, czy...
2: Ja to gimnazjum... Do gimnazjum nie uczęszczałem. Miałem 8-letnią podstawówkę. Mniej więcej w wieku 13 lat, czyli to była 7 klasa, zacząłem chodzić na czarno w koszulkach z zespołami i rysowałem diabły w zeszytach i przynosiłem do domu uwagi, które sam sobie podpisywałem i pokazywałem nauczycielom i byłem taki o! Taki bunt. Musiałem chodzić na tą religię, ale odczuwałem przyjemność z tego, że jakby, no, pokazuje absurd tego, no. Byłem taki generalnie wkurwiającym dzieciakiem byłem. Czepiałem się wszystkiego.
1: Taki bunt może często wynikać ogólnie z jakiegoś takiego, z jakiejś takiej potrzeby buntu. Człowiek nie do końca wie, dlaczego się buntuje, ale się buntuje, nie? Ja też miałem.
2: No tak, ale,
1: ja też
2: ale
1: zawsze byłem. Wyglądanie. Zawsze miałem taki bunt w sobie, właśnie przeciwko wszystkiemu.
2: I ale też... to ze względu na to, że pewnie odczuwałeś absurd po prostu tej rzeczywistości.
1: Tak.
2: W sensie ja mam takie poczucie, że ten absurd w ogóle tego, co cię otacza, jakieś takie do wszyscy są jacyś kurwa dziwni, nie?
1: No tak.
2: I takim odruchem jest po prostu dowalenie temu.
1: Tak, i nie do końca czasami człowiek wie, czemu się buntuje, ale chce się zbuntować i znajduje sobie nie do końca racjonalne sposoby tego buntu, nie? Na przykład zacznie demolować szkołę. Ja na przykład demolowałem szkołę często. Kupowaliśmy sobie takie przepychacze, takie gumowe przepychacze, nie wiem, tam do kibla, i robiliśmy dziury tam w ścianach, czy gdzieś tam biegałem po dachu, coś tam zakleiłem nauczycielowi drzwi klejem, żeby nie mógł wyjść. To były takie po prostu wyrazy buntu, nie do końca może widziałem, czemu się buntuje. Ogólnie przeciwko temu właśnie, że another brick in the wall, ten system cały, że mnie zmuszają, żebym siedział w tej szkole. Nie do końca...
2: Ale próbują cię włożyć w jakieś takie ramki, a ty się w nich nie mieścisz. Czy w ogóle miałeś uświadomione takie rzeczy chociaż?
1: Tak, tak.
2: To było takie... Po prostu...
1: No właśnie, wiesz, młody człowiek to nie wie do końca, co mu nie pasuje, nie?
2: No ale później przeanalizowałeś pewnie, nie?
1: No dzisiaj już wiem mniej więcej tak na czym to, o co w tym chodzi, ale wtedy może nie wiedziałem i dlatego niszczyłem wszystko i psułem i tak dalej, bo nie wiedziałem czemu, co mi nie pasuje do końca, nie?
2: Ale no. złapali cię kiedyś?
1: Chyba nie.
2: A teraz nagle pozwy do krawca. Nagle się zorientowali, który to był, sam się wygadał.
1: Nawet moja matka była kiedyś w szoku, bo kiedyś se posłuchała audycji w nocnym radio, tak eksperymentalnie i posłuchała tych, akurat się... Moja mama ma taki talent, że zacznie słuchać i akurat trafi na te wszystkie tam zwierzenia, że tam coś robiłem i ona tak potem któregoś dnia mi mówi, ja się nie spodziewałam po tobie w ogóle, że ty tak, a czemu ty tak to robiłeś? Ja nie wiedziałam, czemu ty tak, wiesz, i tak się zdziwiła.
2: A co to było?
1: No różne tam rzeczy, nie? Tam wrzucanie siarkowodoru do klasy, jakieś tam zaklejanie drzwi, bieganie po dachu, tam dewastowanie szkoły. A moja mama była przekonana, że ja byłem grzecznym uczniem na przykład, nie? I tak się zdziwiła trochę.
4: A moi rodzice, jak się dowiedzieli w szkole, co ja zacząłem robić, bo przyszli ze szkoły do domu, to ojciec z dumą stwierdził, no nareszcie coś zbroił, bo też myśleli, że jestem taki, jak to się mówi, piątkowy uczeń, nie? I wzorowy i w ogóle. A tu się nagle okazało, nie mogę powiedzieć co, ale w każdym bądź razie, bo to wywoła znowu jakieś kontrowersje, ale w każdym razie ojciec był dumny z tego, o syn weźcie, narozrabiał, nie? Ja myślałem, że dostanę opieprzy, coś, a nie, nic z tych rzeczy. Bo aż z dumą się tak uniósł, o kurde, wreszcie coś, nie?
2: I to nie było randkowanie z nauczycielką z matematyki?
4: Nie, nic z tych rzeczy. Ale powiem tak, ja na szczęście dosyć szybko pojąłem, że zachowania... Bo bunt to są często zachowania destrukcyjne, że ja muszę tego unikać, bo gdybym ja uruchomił się, że tak powiem, taki swój bunt prawdziwy, a wiem jak to robić, no to byście czytali o tym w TVN-ie.
2: No.
3: Ja mam pytanie do Aleksandra jeszcze. Czy próbował kiedyś jeszcze, jak był dziewczyną, to czy próbował z chłopakiem coś tamten? Bo skoro nie próbował, to skąd wie, że nie lubi? Ja na przykład jestem dendrofilem i kurwa też nie wie, i też bym sam siebie o to nie podejrzewał, dopóki wiesz, tam nie poszedłem, nie spróbowałem i mówię, kurwa, wow, rzeczywiście, nie? Nigdy nic nawet nie myślałem o tym, no.
2: Okej. Okay. I ty mówisz, że to ja jestem nienormalny.
3: Nie, ja nie mówię, że jesteś nienormalny.
1: A coś tak coś myślałeś, Dabliński, że tak z drzewami, taka dendrofilia delikatna, subtelna, coś tam.
3: No ja kiedyś widziałem, słuchaj, w parku w publicznym miejskim normalnie, jak stał chłop i klientka i oni ten drzewa macali, nie? I tak się o te drzewa najpierw się tak przytulali do tych drzew, potem się tak o nie ocierać zaczęli w ogóle. I mnie to tak zastanowiło, co oni robią. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to ma jakikolwiek podtekst seksualny. I se zagadałem do nich i mówię, ja przepraszam bardzo, ale takie mam pytanie tutaj, tego, la, la, la. A co wy tam robicie w ogóle, nie? No i oni mi zaczęli kurwa tłumaczyć, że te drzewa jakąś energię mają i tak dalej. I że to można poczuć tą energię. I że ja mówię, no dobra, skąd wiadomo, że sobie tego nie wmawiacie, że po prostu, że to, tylko że naprawdę tam jakaś energia jest. On mówi, że się czuje podniecenie seksualne od tego, nie? I ja mówię, kurwa, no mówisz, że śmiało, to sobie tam spróbuj kiedyś, nie? No i se spróbowałem i mówię, wow, kurwa, coś w tym jest, naprawdę, nie? Nawet się nie spodziewałem tego, nie podejrzewałem, że w ogóle takie coś jest możliwe, nie?
1: Ale co, spróbowałeś się przytulić tam do drzewka i było... Tam spoko w miarę, czy co?
3: No, właśnie kurwa jest takie coś, człowieku, jest takie uczucie, jakbyś seks z kimś uprawiał, naprawdę.
1: To
2: Wiesz
1: ciekawe.
2: co, ja też się, ja się przytulałem, ale nie miałem wzwodu.
1: Mnie
3: No
1: też
3: bo
1: jakoś.
3: przecież nie ma z czego więc wody, no to
1: Mnie też
3: o
1: jakoś
3: nic nie
1: zupełnie
3: wiesz.
1: jakby nie potrafię sobie tego wyobrazić, że ktoś potrafi odczuwać podniecenie tam z drzewem. Tak zupełnie mnie
2: Ale
1: to.
2: poczekaj, bo jeszcze tak dopytam. Ja, tak jak ty pytałeś o to, co w majtkach, to tak ty szukasz tam jakiejś dziupli i tam sprawdzasz, czy nie ma wiewiórki, którą
3: Nie,
2: mógłbyś skrzywdzić.
3: po prostu to się czuje, jakby nie wiem, jakbyś miał z fizycznym człowiekiem kontakt seksualny, no trochę pociekło, no.
1: A, ale jak to? No
2: Co
1: tak
2: ty gadasz?
1: drzewo
3: No
1: to tak,
3: tak.
1: to jest takie martwe, takie nic,
3: Nie
1: takie.
3: jest, ale
2: sam
3: martwe,
2: jesteś martwy.
3: żywe,
2: To jest
3: normalne,
2: żywe.
3: ale to się czuje jak.
2: Nie.
3: To się czuje, słuchaj, to się czuje, jak drzewo reaguje na ciebie, to się czuje
2: To
3: autentycznie.
2: prawda.
3: Popatrz, może być, wiesz co, zrób taki eksperyment, stań pod drzewem, tylko jak nie ma wiatru, bo wiadomo, jak jest wiatr, to się nie uda, ale jak nie ma wiatru, stań od drzewa, powiedzmy, kurwa, metr albo pół metra tyłem i powiedz drzewu, że jeżeli cię rozumie i słyszy, to niech cię dotknie. I ono weźmie tą gałązką, samą jedną kurwa gałęzią weźmie i cię dotknie. Ja tylko to mówię ci, to musi nie być wiatru, no bo jak jest wiatr, to wiadomo, że można to na wiatr zwalić winę. Ale mówię wam, do rośliny, drzewa autentycznie kurwa nas
2: Ale nie,
3: rozumieją.
2: no to jest oczywiste, że rośliny, drzewa mają, znaczy są istotami żywymi, to jest oczywiste, po prostu mają cały potencjał i trzeba się dopasować do nich. I ja też się przytulałem, ale nigdy w życiu podniecenia seksualnego nie odczułem, to jest jakieś w ogóle mega.
4: Ja wam powiem, że można odczuć smutek drzewa. Wczoraj koło mnie ścinali drzewo, takie, które miało już myślę, że ze 100 lat. I jak staniecie na taki pień świeżo obcięty przez drwala, no teraz to nie siekierą, a piłą mechaniczną, jak staniecie w tym korzeniu, w rdzeniu tego drzewa, to poczujecie smutek. Poczujecie autentycznie taką
2: Ale to
4: smutek.
2: jest, to są tak.
1: Ale tu słuchajcie, na czacie jakby jakieś takie zrozumienie do tych rzeczy się pojawiło, bo tak ludzie piszą, tu adwokat pisze, że drzewa mają pole, ja to wiem, bo też tu dłońmi próbowałem. Ktoś inny też tu pisał, że też coś tu próbował, że dziuple tam penetrował. Tak jakby coś tu się nagle okazało, że tutaj. Nie, ja pisałem, że nocne radio to ludzie nienormalni, ale zaraz jak się okaże, że dendrofile, to ja
2: Wszyscy
1: przepraszam.
2: ruchają drzewa, no
3: No
2: proszę.
3: powiem wam, że naprawdę dużo ludzi może być dendrofilami i sobie nie
2: Ale
3: zdawać z tego
2: słuchajcie,
3: sprawy.
2: nie, po pierwsze,
3: Naprawdę.
2: jest genialna książka, Sekretne życie drzew. I tam jest opisane to, w jaki sposób one między sobą funkcjonują, na przykład w lesie, tak? Że to wszystko jest połączone i na odległość w ogóle wysyłają sobie sygnały. Tak jak sygnały wysyłają, dosłownie jest analogia między tym, jak drzewa wysyłają sobie sygnały na odległość poprzez choćby korzenie, do tego, w jaki sposób nasze neurony wysyłają do innych neuronów sygnały. To jest dokładnie jakby schemat jeden do jednego. Także polecam książkę Sekretne życie drzew, naprawdę. Tam człowiek, który to wszystko obserwował, jest naukowo wyjaśniony, w jaki sposób to funkcjonuje.
1: Kurczę, to tak.
2: Oczywiście, że to są istoty, które czują i które są żywe.
3: Naprawdę, to można na własnej skórze odczuć. Słuchaj, no drzewo ci daje, kurwa, znaczy drzewo ci robi tak, że ci staje normalnie, nie? I to wiesz, że to drzewo na ciebie tak działa samo, dlatego że chce. No autentycznie.
1: Ja tego nie rozumiem zupełnie, ale
2: Znaczy mi nie stanął, ale to jest miłe, no.
1: też kapitan Tomek kiedyś coś tu opowiadał właśnie o takich kontaktach z drzewami. Miałem też innego kolegę, Marcina, który uczył się reiki, i też coś tam właśnie do drzew się przytulał. Zaraz się okaże, że wszyscy dendrofile, kurde, ludzie.
2: Ja przepraszam, ja w to nie mieszam seksualności swojej. Moja seksualność jest w normie. Także przepraszam bardzo. Ja tylko w gatunku ludzkim ten gustuję, ale zupełnie serio. Nie wiem, no nie znam cię krawiec w sumie, ale tak zupełnie serio polecam ci tą książkę, jeśli jej nie znasz. I zobaczysz, o co chodzi.
3: Co się dzieje? Przerwało mi połączenie, czy się słyszy?
1: Nie, wszystko spoko tutaj.
3: Dobra, bo myślałem, że połączenie przerwało na chwilę.
1: Tu Ewa Lipka się odezwała, właśnie Lipka, właśnie, no czy bardziej Dąb, czy Lipka.
3: No ale to właśnie na tym, na przykładzie tej analogii, o której mówiłem z tym drzewem, to może Aleksandrze spróbowałbyś ten, może chłopaka byś się znalazł, jaka ankieta, ja pierdzielę krawiec, czy jesteś dendrofilem, no jestem, tak, daję tak.
1: Ja nie, ja raczej nie, ja raczej nie.
4: Ja odczuwam chyba emocje drzew, więc zagłosuję na tak.
1: Na tak.
4: Owszem, mówię, było mi strasznie smutne jak te drzewa, bo tam nawet dwa zcięli te drzewa. I czułem taki smutek, jak przechodziłem obok tych... Ja nie stawałem na pieniu, bo on pracował tam piłą tą mechaniczną, a to raczej nie jest dobry pomysł, żeby stawać na drzewie, kiedy pracuje piłą mechaniczną wzdłuż jego korzenia. No w każdym bądź razie czułem taki smutek, a przechodziłem bardzo blisko. Pies mój się też ze smutkiem odsikał na jedną ze ściętych tych drzew, na ten korzeń. Teraz będę szedł, to może sobie stanę na tym, bo te pnie są tutaj koło nas pozostawione.
1: Dałem tutaj ankietę na czacie, czy jesteś dendrofilem. Tak, nie. I na razie większość jest. 56%. Tak.
3: No dokładnie.
4: Nie wiąż się tego z seksualnym.
2: Ja wrzuciłem tak. No właśnie, ja wcisnąłem, że tak, chociaż no wzwodu nie miałem. Raczej miałem emocjonalną taką więź.
3: No bo ty nie masz jak mieć wzwodu przecież, nie?
2: Nic nie wiesz, naprawdę nic nie wiesz, stary.
3: No mówiłeś, że se nie dorobię, że se nie przerabiałeś.
2: Ale ty wiesz, czym jest penis?
3: No wiem, no ja akurat wiem.
2: No właśnie, a wiesz, jak to wygląda w fizjologii? Wiesz, jak to wygląda w momencie, w okresie prenatalnym? Jaka jest różnica między waginą a penisem, powiedzmy,
3: no
2: jeszcze
3: wiem, no,
2: zanim?
3: Penis jest wypukły, a wagina jest wklęsła.
2: Nie, to wyrasta dokładnie z tych samych komórek. Ten narząd powstaje wyłącznie pod wpływem testosteronu i tak naprawdę odpowiednikiem w ciele kobiety jest łechtaczka. W sensie odpowiednikiem penisa w ciele kobiety. I pod wpływem testosteronu ona rośnie.
3: To by miało sens, bo właśnie z tego, co słyszałem, jak kobiety biorą anawar, to jest tak zwany steryd dla kobiet, to i łechtaczka strasznie rośnie, że nawet łechtaczka 5-centymetrowa się może robić od tego, nie? I to jak taki mały penis wygląda.
4: Jest całkiem możliwe.
2: Pod wpływem testosteronu jest to samo i wzwód jest identyczny jak u mężczyzny w momencie podniecenia, dlatego też mówię o tym, że nie wystąpiło to. U mnie po prostu... Przytulając drzewo, miałem odczucia emocjonalne, ale reakcji seksualnej ze strony organizmu nie zauważyłem.
4: Jest całkiem możliwe, że tak jak zadawałem ostatnio pytania młodemu dentyście, który leczył, czy wyrywał mi zęba, czy na miejsce zęba, skoro mamy zęby mleczne, a potem z jakiegoś zarodka pod tym zębem mlecznym wyrasta ząb trwały, czy nie można byłoby takiego zarodka wszczepić i mieć trzeciego zęba. To jest całkiem możliwe, że kiedyś wynajdą coś, co po wstrzyknięciu właśnie u osoby, która się określa jako mężczyzna, rodząc się kobietą, nie wyrośnie w tym miejscu po prostu narząd, nie? Mhm.
1: Większość słuchaczy Nocnego Radia jest dendrofilami. Tak wyszło, 56%. No, ale to tak łechtaczka, tak, no to odpowiada żołądziowi.
2: Znaczy nie, no cały, tak, no cały, no łechtaczka, tak, no.
1: Dlatego...
2: Znaczy, ogólnie tak. Mhm.
1: Dlatego zawsze mnie tak bulwersowało to takie obcinanie łechtaczek w islamie kobietom, bo to jest tak jakby facetowi obciąć żołędzia. Kobiety przy tym mdleją, rzygają, to jest potworny ból.
2: Znaczy, wiesz co, nawet nie sama żołądź, to jest w ogóle cały odpowiednik całego penisa dosłownie. Po prostu pod wpływem testosteronu to rośnie.
3: Podobno jak kobiecie utniesz łechtaczkę, to przestaje mieć jakąkolwiek przyjemność seksu, nie? Że wtedy to już tylko od tyłu może brać, a tak to zero przyjemności ma.
2: No tak, no bo na tym polega generalnie przyjemność seksu w przypadku kobiet. Chociaż są też orgazmy te wewnętrzne, bo też jakby z zewnętrznego odczucia jest przyjemność, ale no pozbawiasz tego generalnie, co jest kluczowe, wydaje mi się.
4: No i zostaje, mi jeszcze zostaje jedno pytanie do ciebie. Jak przeżyłeś, że tak powiem, czy miałeś w ogóle pierwszy okres?
2: O Jezus.
4: No właśnie,
2: nie, no, to tragedia, takie... no dramat, no. Wiesz, ja to nazywałem wodospadem szatana.
3: Wodospadem szatana.
2: I mniej więcej to określa mój stosunek do tego, co to było dla mnie od samego początku. Było to dla mnie kompletnie niezrozumiane, niechciane, odrzucane przeze mnie psychicznie. Nienawidziłem tego tak zupełnie szczerze od środka. Także ja na przykład przez długi, długi czas swojego życia byłem przez ten czas po prostu wyłączony z życia. W sensie...
4: Sprawę, że to nastąpi wcześniej, czy nie?
2: Czyli, czy tak, to było... no, tak. Znaczy nie, no to, że to się pojawiło, to ja wiedziałem, tylko jeśli chodzi o takie przyjęcie, że to jest moje ciało, no wyrastałem w poczuciu, że jakby mieszkam w nie swoim ciele, o tak. I że jakby to było takie uczucie kompletnego negowania, że to się dzieje i absolutnego braku akceptacji dla tego, bo jakby obrzydzenie to jest to uczucie, które generalnie posiadałem w ogóle w trakcie, nie? Mnie to wyłączało z życia, bo tak, no jakby wiesz, tydzień, półtora tygodnia spędzone po prostu w domu pod kołdrą bez żadnych interakcji, bo to po prostu było jakieś takie, no fujka, no.
4: Znaczy, na przykład w tej chwili po tej terapii hormonalnej to już po prostu zanika, rozumiem, tak? Czy pozbywasz się tego? Czy jak
2: nie,
4: to
2: no tak, teraz mi wróciło, jak sobie zrobiłem przerwę, jest to straszne, ale jestem w stanie to przetrwać jakoś tam psychicznie, bo troszkę lepiej sobie radzę z emocjami, ale no jak wrócę, no nie mogę się doczekać do tego momentu, aż po prostu, wiesz, no przestanie. Po ale czym oczywiście pozbędę się tego problemu.
4: Na przykład w przychodnim, ja nie wiem, jak to się w ogóle organizacyjnie to dzieje, natomiast na przykład czy ty to musisz prywatnie, że tak powiem, chodzić, czy na NFZ chodzić, masz zrozumienie u lekarzy, jak to w tej chwili w ogóle...
2: Z lekarzami to jest w ogóle, wiesz, można książkę napisać o tych przypadkach. Oczywiście, że chodzę prywatnie, wolę się nie narażać na dziwne sytuacje. No prywatnie to przynajmniej jak ktoś nie rozumie, to udaje, że rozumie, bo musi, bo dostaje kazę.
4: Nie, no bo ja natomiast... ostatnio na mapkach tych Google'a dostrzegłem właśnie, że są tacy różni lekarze, na przykład właśnie urolodzy czy ginekolodzy, gdzie jest przyjazne dla osób LGBT+. Ja teraz rozumiem, czemu są te wpisy, bo być może właśnie są dla takich osób jak ty właśnie osoby, które
2: no ja się tym kieruję, teraz właśnie idę do endokrynologa, właśnie ze względu głównie na to zdecydowałem się, że jest właśnie ta notacja. To znaczy ja wiem, że tej osobie nie będę musiał tłumaczyć podstawowych rzeczy i nie potraktuje mnie jak świra, a niestety często miałem do czynienia z osobami, które nawet nie chciały ze mną rozmawiać. Po prostu nawet nie chciały mi patrzeć w oczy, po prostu odczuwałem pogardę, nie?
3: A urodził mi dziecko na przykład, czy nie?
2: Słucham?
3: Czy byś dziecko urodził? Znaczy, w sensie, wiesz, w takiej sytuacji, że na przykład powiedzmy, no masz sobie tam dziewczynę, partnerkę jakąś, nie, żyjecie sobie tam w związku, no i decydujecie się, że chcecie sobie dziecko zrobić.
2: Nie, dla mnie to jest nie do przejścia pod względem fizjologicznym. Ja po prostu w tak mocny, negatywny sposób odczuwam jakby, no to się nazywa dysforia płciowa, po prostu, jakby właśnie ta cała niechęć do tych elementów kobiecych w swoim ciele, ale taka wewnętrzna, taka autentyczna odraza, że ja bym nie był w stanie przetrwać tego fizjologicznie, nie?
1: No to wiesz, Dabliński, tak samo jak ciebie ktoś by zmuszał teraz, nie wiem, do ssania kutasa, ruchania w dupę i tak dalej, nie?
3: No ale nie, no bez przesady.
2: Ale wiesz co, to jest jeszcze gorsze, bo to jest takie wewnętrzne odczucie, jakby od środka cię ktoś gwałcił, wiesz. To jest straszne.
1: Coś po prostu obcego tobie, no. Ale
3: nie,
1: zupełnie.
3: Chodzi o to, że jakbyś z miłości, tak, wiesz o co mi chodzi, nie? Że ktoś ci kazał, czy coś, tylko po prostu tak z miłości do tej drugiej osoby.
2: Zrozum.
3: Nie?
2: Ale zrozum, że to chodzi o... Nie, no, gdybym ja na przykład miał w życiu taki pomysł, żeby posiadać potomstwo, no to oczywiście, że jakby partnerka byłaby skazana na ciążę, bo ja w życiu jakby do... nie ma takiej opcji, no coś.
3: Aha, no dobra.
2: Ja wiem, że są osoby...
3: Za to, że pójdziesz do piekła, że na przykład teraz masz ileś tam 40 lat, powiedzmy, to cię to nie interesuje, ale kiedyś może będziesz miał, nie wiem, 60 albo 80 i wtedy może przyjść takie myśli, że o Jezus, a co to teraz będzie po śmierci ten, no już bliżej niż dalej, no to może by do kościoła trzeba było iść, tam do spowiedzi, na
2: gruncie,
3: takie rzeczy, nie?
2: A ty jesteś wierzący?
3: Nie. Ale kiedyś byłem. Kiedyś byłem bardzo mocno wierzący i boję się tylko tego, że nie wiem, jak będę bardzo starym dziadem, to przyjdzie na mnie, wiesz, to, co przychodzi na tych wszystkich katolików, że oni tam, wiesz, całe życie żyją, grzeszą, robią sobie, co chcą, a jak już są starzy, to dopiero zaczynają wtedy myśleć, a co to tam będzie po śmierci i wtedy zaczynają do kościoła dopiero chodzić. Nie?
2: I to boję na czym opierała się? Na czym opierała się twoja wiara i na czym się opiera twój ateizm, jeśli to jest ateizm?
3: Wiara na czym się opierała? Na tym, że ja kiedyś uważałem, że najwyższym dobrem, jakie tylko jest, to jest na pewno Bóg, a ja byłem taki, że widziałem dużo zła na świecie, dużo chujowych rzeczy i zawsze jakoś tak naiwnie się łudziłem, że ten świat to by można było na lepsze zmienić po prostu. I stąd się może brała ta wiara. Potem miałem bardzo dużo dziwnych, różnych, chujowych przejść z kościołami różnymi, kurwa. I to mi uświadomiło, że po prostu żadnego, kurwa, Boga nie ma. I ja sobie to wmawiałem wszystko do tej pory, ale w dobro cały czas wierzę jakoś tak. Mam, że dalej wierzę w dobro.
2: No to skąd taka obawa, że jak się zestarzejesz, to ci się może coś odkleić i możesz wrócić do wiary?
3: Dlatego, że bardzo dużo właśnie tych bab, starych dziadów, tych dewot takich, to są właśnie tego typu ludzie, że całe życie sobie robili, co chcieli, mieli w dupie wszystko, wiesz, jakieś, nie mieli żadnych moralnych ograniczeń, tylko po prostu, wiesz, dopuszczali się najgorszego skurwysyństwa, a potem na stare lata zaczęli chodzić do kościoła, żeby, wiesz, a tak na wszelki wypadek, jakby się jednak okazało, że piekło i niebo istnieje, to tak na wszelki wypadek teraz, wiesz, będą udawać tutaj świętych, kurwa, żeby nie wiem, chyba Boga w chuja zrobić, nie?
4: Ale tak nie działa.
2: I co, boisz się, że ty tak możesz się, ten, robisz chujowe rzeczy, że się potem możesz bać?
3: Nie, ale boję się, że będę mieć taką, będę musiał przejść takie stadium, jak te wszystkie stare babcie i dziadki.
2: Myślisz, że to jest taki integralny poziom, znaczy integralny etap rozwoju każdego człowieka, że
1: trochę w tym prawdy jest, tak, człowiek trochę dewocieje na starość, bo to jest też naturalne zjawisko. Człowiek na starość gdzieś tam się zbliża do tej śmierci i zaczyna się bać, interesować tym, co będzie po tej śmierci, a może na wszelki wypadek warto się tutaj modlić i tak dalej. To jest takie... To jest takie naturalne w sumie też, no.
2: No ale dobra, krawiec, ty naprawdę sądzisz, że ty byś mógł wejść w taki etap dewocienia?
1: No ja akurat nie, ale wiele osób, wiesz, może miało inną drogę życia, nie myślało o tych sprawach zbyt wiele i mają inne odczucia, nie?
2: No inni tak. A jeśli chodzi w ogóle o osoby, które generalnie się nad życiem zastanawiają, i tak naprawdę posiadają kwestie etyki i moralności poza religijnością, no to chyba nie mają się czego obawiać na starość, no bo chyba nie zgłupiają.
1: To jest strasznie skomplikowane. Tu tak nawet ciężko mówić, że głupi, mądry i tak dalej, bo człowiek ma różne w sobie obawy, lęki, pewne rzeczy rozumie, innych nie. I to zależy od tego, jaką część życia ktoś poświęcił na rozkminianie tych rzeczy. Jak ktoś na przykład poświęcił się rodzinie, pracy, czemukolwiek innemu, powiedzmy, to jest w innej sytuacji niż ja, kiedy pół życia rozmyślam o tych sprawach, nie?
2: No tak. Tylko, że wiesz, ja mówię głupi w dużym cudzysłowie, to nie chodzi o to, że ktoś jest głupi, bo ten, tylko powiedzmy, nie przestanie być tak refleksyjny na temat sensu i generalnie życia pod koniec tego życia, tylko jakby to jest konsekwencją wszystkich rozmyślań i wydaje mi się, że pod koniec będziemy, jeśli mamy w sobie jakąś taką skłonność do refleksji, to będziemy troszkę bardziej ogarniali to, co jest czym. Nawet w obliczu tego zbliżającego się końca, skoro już teraz zdajemy sobie sprawę z tego, że ten koniec kiedyś nadejdzie.
1: A na czacie się pojawił istota, mega mędrzec, guru, Bóg. Tutaj i zbanowałem go tak na dzień dobry. Papa, kurwa, spierdalaj, no. No.
4: Dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję za dzisiejszą bardzo...
3: Nie, tak no powiem, zostań jeszcze tam. Gdzie ty idziesz? Zostań.
4: Muszę, bo mam obowiązki pod tytułem czworonóg, więc
3: zapomniałem. A nie możesz nauczyć sikać pod prysznicem, a potem będziesz tylko spłukiwał?
4: Nie. On odleje się na filar, więc nie ma absolutnie takiej mowy. Dzięki wam
2: to,
4: za...
2: To poczochaj go ode mnie za łóżkiem.
3: Poczochaj go!
4: Tak będzie zaraz wygłaskany, bo to zawsze tak jest proces ubierania w smycz, to jest między innymi przytulanie i głaskanie. A w ogóle polecam sobie przyłożyć psa na noc, bo to jest bardzo przyjemne. Trzymajcie się, hej.
2: Ja mam boty i będę przykładał, trzymam się.
1: Cześć, hej.
5: A tymczasem dołączyła Ewa Lipka.
1: O!
2: Cześć.
3: Ewa Lipka, której śmierdzi...
1: Co? Co ty tutaj? Zamknij się tutaj.
3: Dziękuję, pachnie, bardzo ładnie pachnie.
5: Pani pachnie jak coś tam, taka piosenka jest. Ja też mam głos męski.
3: Nie, to nie jest głos męski, ale dzień dobry, witam panią Ewę.
5: Przysłuchiwałam się tej rozmowie i tak, i czuję... No, dyskomfort. Temat bardzo poważny, a sobie pod śmichujki robiliście. Także muszę was tutaj zrugać i też chcę coś powiedzieć na swój temat. Miałam incydent taki, jako 8, maksymalnie 10 lat. Byłam na jakimś tam wypadzie dziecięcym i była jedna dziewczyna z zespołem Downa. Uwaga, bo ja tego nigdy nikomu nie mówiłam, ale teraz wam to powiem. Z zespołem Downa ona miała nie wiem ile lat, sporo, ale ją tak przygarniali do dzieci. I po tym incydencie, co się stało niestety ze mną, przepraszam, się trochę śmieję, bo to jest niezbyt ciekawe, naprawdę tego nikomu nie mówiłam. A dostałam jakiś tam delikatny ochrzan, ponieważ zamiast gdzieś wyjść z grupą, ta dziewczyna miała, nie wiem, około 20 lat, a ja maksymalnie 10. W każdym bądź razie była taka sytuacja, że ta dziewczyna chciała, żebym ja z nią poszła do łóżka. Ale ja nie wiedziałam, o co chodzi. No, jak to dziewczyny, no czasami sobie siadały coś tam, a ona gacie zdjęła. Naprawdę. I nas przyłapali. A ja w ogóle zielona, nie wiedziałam, o co chodzi. Byłam dzieciakiem. No i wtedy to zapadło mi w pamięci, takie coś. No i nie wiem, jak to się odbiło na mojej psychice. No pamiętam to, taki incydent w życiu. A tutaj Aleksander mówił odnośnie zainteresowań. No ja też byłam chłopczyca, lubiłam chłopaków, grać w piłkę, wygłupiać się z chłopakami. Także to musi być gdzieś głębiej. Też jak mi zaczynały rosnąć piersi, to się wstydziłam, ale miałam jednak w sobie tą jakąś dziewczynę. To musi być naprawdę gdzieś głębiej o tym, co mówił Aleksander.
2: No. Wiem, o co ci chodzi, bo też spotkałem wielokrotnie osoby, które dokładnie tak samo opowiadały mi o tym. To znaczy, znów wrócę do tego, że płeć to spektrum i niekoniecznie musisz być kobiecą kobietą, bo tak naprawdę to jest jakby już efekt wtórnej socjalizacji, to w jaki sposób siebie postrzegamy, a to jak postrzegamy siebie od środka jest czymś zupełnie innym, tak? Cała reszta to jest wypadkowa.
5: No i miałam też taką sytuację, bo to jak to koleżanki, no gdzieś tam całus, no w szkole średniej, w liceum, jak tam, to w którymś momencie jak koleżanka w usta, to aż mnie odrzuciło. Ojejku, mówię nie, czyli no jeszcze raz tutaj powtórzę, to gdzieś jest gdzieś głębiej, jeżeli no dziewczyna nie ma oporu, że się pocałuje z dziewczyną, to, no to w psychice gdzieś musi być. A mnie odrzuciło.
1: Ale wiesz co, Ewa, kiedyś mi się koleżanka jedna zwierzyła, że tak z opowieści, które znam, wynika, że dziewczynki tak o tym się nie mówi i o tym nie wiemy, ale czasami tak się bawią ze sobą, wiesz, gdzieś tam się ocierają ze sobą pupami, cipkami i tak dalej, no wiesz, tak się bawią ze sobą dziewczynki. Samo to, że dziewczynki chodzą ze sobą, trzymają się za rączki i tak dalej. Chodzi mi o to, że dziewczynki mają takie lesbijskie jakby zapędy od najmłodszych lat często, nie zawsze, ale czasami mają po prostu. No i to jest takie też normalne w sumie.
5: To znaczy na pewno się bawiłyśmy w lekarzy. Oczywiście to był wymysł starszych koleżanek, no bo ja ile też znowu tam 8-10 lat mogłam mieć. Naprawdę kompletnie nie miałam najmniejszego pojęcia, co to jest jakaś tam przyjemność seksualna. No niestety w kierunku seksualnym jakimś. No zabawa w doktora, no to jakieś tam trawki sobie wsadzałyśmy.
1: No są takie zabawy, no to jest, słuchajcie, młodzi chłopcy czasami sobie porównują swoje kutasy, kto ma większego, tak?
2: Ale czy to nie jest naturalne, przepraszam, że się przerywam, ale czy to nie jest naturalne po prostu dla odkrywania siebie, swojej seksualności też w grupie osób podobnych, tak? W sensie jakby naturalny etap rozwoju, czyli odkrywanie tych tam sfer.
1: Jest to względnie normalne, no tak często jest po prostu i tylko o tym się nie gada, ludzie się tego wstydzą, bo są bardziej purytańskie albo mniej społeczeństwa i tak się boją ludzie o tym gadać.
2: No bo to jest seksualizacja dzieci, jak się o tym mówi. Dzieci nie powinny w ogóle mieć nic wspólnego ze swoimi własnymi genitaliami.
5: To znaczy ja bym powiedziała, że bardziej to z nudów, bo my mieszkaliśmy na wsi i myślę, że to jest takie coś, takie zabawy, to z nudów, no nie mają co zrobić, ktoś tam starszy, jakaś dziewczyna była, wymyśliła coś takiego, nie mam pojęcia najmniejszego, dlaczego, może ona też się bawiła gdzieś wcześniej ze starszymi. Często jest tak, że właśnie starsi wprowadzają w jakieś tam no, towarzystwo, nawet z piciem alkoholu, no to często i z różnymi, czy papierosami, to starsi gdzieś tam wprowadzają. Także, no a później jak to wszystko się kształtuje, no to albo na psychikę coś będzie na rzeczy, że tak powiem, albo nie.
2: Ale to tak jak mówisz, albo taka sytuacja pokaże ci, że w tobie jest coś takiego, co z tym rezonuje, albo cię odrzuca i od razu wiesz, że tego nie ma. No to nie wymyśliłaś sobie, że cię odrzuciło. Chyba, że niestety miałeś do czynienia z jakąś sytuacją patologiczną wyjątkowo i tak naprawdę to było coś złego, co się działo, ale z tego, co mówisz, to tak nie wygląda.
1: Może też nawet to, że się wstydzimy tych rzeczy trochę i że niektórzy reagują alergicznie na takie tematy, to też jest w sumie normalna rzecz, bo może to musi być takim trochę tematem tabu, nie? Bo inaczej, gdyby nie było, gdyby to było takie powszednie, wiesz, chleb powszedni, to by to doprowadziło może do sytuacji, gdzie, nie wiem, wszyscy się ze wszystkimi ruchają na ulicach, taka dystopia.
2: Moim zdaniem jest dokładnie na odwrót, że to, co jest tajemnicze i niedozwolone, to przyciąga na pewnym etapie, żeby to poznać, a w momencie, kiedy po prostu to poznajesz takim, jakie jest, to staje się naturalne, tak jak każda inna naturalna rzecz, która się w życiu pojawia.
1: No, ja nie wiem, nie mam zdania tutaj, sam nie wiem, co o tym myśleć.
5: A jeszcze tutaj mówiliście o dentro coś tam filii, tak, o drzewach. Ja też się przyznam, tutaj też będę się trochę uśmiechała pod nosem, ponieważ, a może nie powiem całości.
2: Dajesz.
5: A, że tak powiem, kochałam się ze słońcem.
1: Jak to?
5: Ze słońcem się kochałam. Słońce mnie podnieciło.
2: Matko Boska.
1: No to ciekawe, to jakaś Ewa wynalazła nową, nową jakąś tutaj, jak to powiedzieć, nie wiem nawet. Ja się zawstydziłem, się zarumieniłem. Idę.
2: Nie, ale słuchaj w ogóle, bo ja wiem chyba o co chodzi. Niedawno słuchałem wywiadu z jedną pisarką, Szpilą, nie wiem czy kojarzycie. Ona opowiadała dokładnie o tym, jak ją podniecały fale, jak siedziała sobie na jakiejś tam skale na plaży i dosłownie doświadczyła orgazmu w momencie, kiedy zjednoczyła się, jak to opisywała, ze zjawiskami tymi, które ją otaczają. No. Hmm.
1: Kobiety są chyba bardziej takie, jakby to powiedzieć, subtelne, takie... jakby mają różne takie dziwnostki swoje, nie? Facet jest taki prosty. Czasami się przyrównuje faceta orgazm kobiecy i męski do tego, że facet to jest taki guzik, jeden wielki czerwony guzik, a kobieta to takie całe spektrum i cała taka tablica rozdzielcza, gdzie są różne tam...
2: Tak.
1: Guziczki, manipulatory, więc może kobiety faktycznie potrafią mieć satysfakcję erotyczną z takich subtelnych różnych rzeczy, że tam fala, słońce.
5: A nie, nie, ja się kochałam z Bogiem Ra, ze słońcem.
2: Hmm. Ale mówił do ciebie coś?
5: Nie, super grzało słoneczko. Chodzi o stan umysłu. W jaki stan umysłu się wprowadzimy? Ja się wprowadziłam w stan umysłu, żeby kochać się ze słońcem, bo, ponieważ chyba nikt się ze słońcem nie kochał, a ja sobie pomyślałam, że chcę się pokochać ze słońcem, z Bogiem Ra.
2: Ale to nie było tak, czy wizualizowałaś sobie po prostu to, że to jest faktycznie jakaś istota i to tak naprawdę twoja wyobraźnia cię doprowadziła?
5: Nie będę zdradzała szczegółów. Bo no ja mam za dużo tutaj hejterów z tego, z uniwersum Kononowicza. Ja po prostu nie zdradzę tutaj więcej szczegółów, bo jestem zbyt znana.
2: I to dawaj, dawaj na priv.
5: Na priv chętnie poopowiadam.
2: Dobra.
1: Marcin tutaj napisał, a śmiali się z szabla, że porusza dziwne i szurskie tematy. Tak.
5: Ale to chodzi naprawdę o stan umysłu, w jaki się wprowadzimy, ponieważ tak naprawdę, moim zdaniem, wszystko może nas podniecić. Totalnie wszystko.
2: No tak, tak. Tak naprawdę cały czas, jeśli faktycznie masz kontakt ze sobą, no ja nie lubię nadużywać słowa energia, ale generalnie do tego to się sprowadza. Jeśli masz kontakt ze sobą, to nawet w trakcie medytacji jesteś w stanie doprowadzić do pewnych reakcji swojego organizmu, nie?
5: No, ale tu chodzi o na pierwszym miejscu o jakąś podnietę. Pytanie, czy chcemy się podniecić? Jak zresztą, no ja mam 48 lat i czy kobieta, mężczyzna, bo jest to wizualnie, czy kobieta jest świadoma i kiedy jest świadoma, że jest podniecona? Ja miałam bardzo długo tak, że nie byłam świadoma swojego podniecenia.
2: Jak to?
5: Po prostu byłam podniecona i nie miałam świadomości, że jestem podniecona.
1: No to ciekawe rzeczy.
5: I muszę wam powiedzieć, że to był najwspanialszy czas. Być nieświadomym podniecenia. Najprzyjemniejszy.
2: A uświadomione podniecenie już nie jest tak przyjemne?
5: Nie. Moim zdaniem nie.
2: Dlaczego?
5: Dlaczego? Nie umiem chyba tego określić.
1: No czasem jest bardziej interesujące właśnie to, co jest niezbadane i nieodkryte, nie?
2: Ale że że jest element zaskoczenia, że nagle tak. A w momencie, kiedy jest świadoma, to... Aha, to jest to, więc teretę i przejmuje tak naprawdę władzę umysł, który ci wszystko komentuje.
5: Może tak, w taki sposób. Czyli jest to stan przyjemności. Podniecenie jest to stan przyjemności, że jest przyjemnie, ciału, ale nie ma świadomości, jako że to jest podniecenie. Po prostu sama przyjemność, odczuwanie przyjemności.
2: Mhm.
5: W chwili, gdy sobie uświadamiam, do czego to służy ta podnieta, ta przyjemność, i nastaje, że tak powiem, połączenie, tak już powiem troszeczkę dyplomatycznie, okazuje się, że to jest tylko chwila.

0: do późnego, że tak powiem, bycia
1: 20 zł
0: w małżeństwie, nigdy sama się nie onanizowałam. Czyli sam stan przyjemności był dla mnie czymś fajniejszym, którego nie umiałam sobie powiązać, powiem tutaj, z orgazmem. Odkąd przeżyłam orgazm, mówię to bardzo poważnie, odkąd przeżyłam orgazm...
2: Cicho, cicho, Michał, weź tam, nie rechocz jak jakiś...
0: To są bardzo, bardzo poważne kwestie. Odkąd przeżyłam orgazm, stałam się bardziej, że tak powiem, chciwa na seksualność. I jednocześnie nie chciałam, ponieważ wiedziałam, że to jest tylko chwila, a przyjemność, czyli ta nieświadoma, jakby to powiedzieć, ten nieświadomy stan przyjemności i podniecenia był czymś dla mnie większym i wspanialszym niż doprowadzenie, że tak powiem, do końca jakiejś tam przyjemności. Hmm. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, czyli, co powiedziałam.
3: Tak, czyli moment, w którym tak naprawdę jesteś w czasie nieokreślonym, trwając w przyjemności, nie uświadamiając sobie tego, że to ma jakiś finisz. Samo to dla ciebie jest przyjemniejsze niż finisz, który po prostu jest jakimś błyskiem i za chwilę jakby wszystko...
0: I za chwilę koniec.
2: No i ja rozumiem tak, że wolałaś gonić króliczka niż go złapać po prostu, tak?
0: Nie.
2: A jak?
0: No właśnie, ja nie umiem tego wytłumaczyć, no jestem jakimś tam elementem.
3: Ale to... Samo to poczucie, że to trwa. I że jakby poczucie, że to trwa, bez uświadomienia sobie, że to się skończy, jest na tyle przyjemne, a sama świadomość tego, że to będzie miało swój koniec, już powoduje, że sama ta przyjemność nie jest tak przyjemna. Tak?
0: Dokładnie, nie jest tak przyjemna i czyli tak, do momentu, gdzie no, nie miałam tego orgazmu, nawet stosunek seksualny był bardzo przyjemny, czyli ja nie oczekiwałam orgazmu. Ale
3: teraz
0: w chwili,
3: jest uzależniona
0: gdy poznałam...
3: od tego, że czekasz, w ogóle czekasz na to, że to przyjdzie i to będzie ten finisz. I to cię spina i nie potrafisz odwrócić.
0: I jeszcze bardziej, tak,
3: myśli,
0: jeszcze bardziej się blokuje.
3: Ajajaj, czyli ja mam teraz, przepraszam, ja widzę teraz taki w ogóle ten nagłówek faktu. Orgazm zniszczył jej życie.
0: Tak.
2: No kurczę.
3: Smutne.
2: Ale kobiety w ogóle no, inaczej zupełnie mają z tym orgazmem niż, niż mężczyźni,
4: no,
2: bo mężczyzna przeżywa orgazm raz i dobrze, a kobieta potrafi mieć wielokrotny przecież orgazm i zupełnie inaczej to odczuwać. No.
4: Dokładnie, ja widziałem takiego pornosa kiedyś, że a dziewczyna ten, to azjatycki był, że poszła normalnie na ten, na masaż, ten, nie, dziewczyna. I ta masażystka też była tam Azjatką i ją tam zaczęła masować, tylko ją masowała tak, wiecie, w takich miejscach różnych, tak normalnie gdzieś ją tu pod pachą, tu gdzieś za cycek, wiadomo i tak dalej, ale tak wiecie, po całym ciele, nie? I tak ją, kurde, tak wymasowała, tą Azjatkę, nie? Że na koniec jak jej wzięła taki, od samego masażu ta dziewczyna była tak rozgrzana, człowieku, że mi się wydaje, że ona już gdzieś tam latała w kosmosie, a na koniec ta masażystka wzięła i dosłownie taki mały wibratorek, taki jak pół papieroska dosłownie, takie malutkie coś i tylko tak raz wsadziła, taki jeden raz. Idzie i tą Azjatkę wtedy czekują, zaczęła piszczeć, zaczęła ją telepać normalnie wszystko, bo była już tak jakby, wiesz, te wszystkie guziczki wszędzie miała wynaciskane, że normalnie w konwulsjach się zaczęła tam na tym fotelu do masażu, wiesz, ją telepać zaczęło, nie? A jej tylko raz tak wsadziła, tak tylko tak jakby tak papieroska jej, tak, tylko tak cyk na sekundę.
3: To jest właśnie cała magia w ogóle tego, jak rozkminić kobiecy orgazm, no to wiadomo. Oczywiście, że trzeba zacząć od rozluźnienia, od całego ciała i punktów strategicznych, kompletnie niezwiązanych z genitaliami.
4: No, tak było, dosłownie dokładnie, że ona w ogóle tam gdzieś tu ją dotkła, tam ją dotkła, ten i właśnie nie łapała ją za cipkę czy coś, tylko tam, wiesz, właśnie gdzieś w ogóle w takich miejscach, że to byś nawet nie pomyślał, że tam można jakieś tam centrum przyjemności być, nie?
2: Tak. Kobieta to właśnie

0: Potrafi się, nie wiem, tam potem po wszystkim trząść cała przez długi czas, płakać, co po prostu, no, to jest bardzo skomplikowane. Ja bym powiedział tak, że kobiecy orgazm jest po prostu skomplikowany. Męski jest prosty, no i tyle.
1: Jak drut, bym rzekł.
2: A ja się zastanawiałam, dlaczego mężczyźni tak okrutnie chcą doprowadzić kobiety do orgazmu?
1: Prawda?
0: Bo się nie znają na rzeczy, jak tak robią. No.
1: Zwykle nieumiejętni jeszcze do tego i prawdopodobnie z tego, co przynajmniej ja słyszałem, to większość facetów ma tak. Oczywiście mogę się mylić, bo to są tylko relacje związane z tym, co ja osobiście słyszałem. Że przekładają bezpośrednio, jakby działa tutaj efekt projekcji, że jeśli im jest fantastycznie, to zakładają, że kobieta też musiała się tak samo fantastycznie czuć.
3: Tego to ja nie wiem, ale ty jesteś prawiczem, to mogę wiedzieć o takich rzeczach. No, to taki żarcik to był. No, ale nie no, a ja chciałem tylko do pytania Ewy Lipki wrócić tu w ogóle, bo ja nie rozumiem tego pytania, bo ty mówisz, że czemu faceci chcą kobiety do orgazmu doprowadzić, że to jest dziwne. No, ale dlaczego to jest dziwne?
2: No, nie wiem, no... Mówię, że byłam bardziej szczęśliwa, gdy nie miałam orgazmu.
3: Naprawdę?
2: Tak.
1: Ej, a może to jest jakby...
3: Czyli orgazmy cię smucą. Smutek ci przychodzi.
1: Poczekaj, bo może to jest wstęp do kolejnego etapu, żeby właśnie jakby przejść tą drogę bardziej świadomie, nie?
2: To znaczy nie zrozumiałam tego, co powiedziałeś. Co, żeby bardziej świadomie przejść?
1: No właśnie, żeby zacząć się uczyć seksualności właśnie od tej strony bardziej świadomej, świadomego doświadczania. Tylko że do tego trzeba mieć partnera też świadomego i też chcącego doświadczać.
0: Trzeba się też zawsze trochę otworzyć na drugą osobę, a nie myśleć tam, co mi się podoba, co ja chcę. No i tyle. Ja nie mam akurat dużych doświadczeń, ale gdzieś tam szybko skumałem, o co biega, tak? No i też się dawało ciała często. Jak byłem...
3: Dawało ciała, to brzmi dwuznacznie.
0: Dawało ciała, to tak. Pamiętam, kiedyś leżę sobie w lesie tam na wakacjach z dziewczyną i tak leżymy na tej trawce, leżymy i ona w końcu do mnie mówi coś, jak ona do mnie powiedziała? Co, chyba nie byłeś zbyt często z dziewczyną, nie? A ja tak się zakłopotałem i tak mi się czerwony się na gębie zrobiłem i tak mówię, no. I tak, no wiecie, każdy się uczy tych rzeczy, nie?
1: No. No ale to jest też normalne, nie?
0: Słucham?
3: Co popek niby zrobił?
1: Jak niby? Ja widziałem ten filmik, to jest okropne, fujka.
0: Popek to za dużo wziął, za bardzo wziął dla siebie to hasło jebać psy. No,
3: no dokładnie, tak było. No. Widziałem mema takiego nawet. Ale nie, on potem mówił, że on tego nie zrobił, że to tak był to żart taki, nie?
1: A on tego nie zrobił, nie?
2: Wracając, znaczy, no, chcę wbić do tego, co mówicie o tym popku. On dzisiaj... Właściwie to już wczoraj. Kolega na Facebooku mi właśnie puścił. Ja w ogóle nie znałam tematu, no ale puścił mi to i wiem, o co chodzi. Dlatego no, tutaj była taka sytuacja w naszym mieście, że moja córa była na dyskotece i przyszedł gość z psem. I kelnerka, znaczy no była kelnerka jakaś tam, no dziewczyna obsługująca. I ona, no... Pies ją zaczepił i no ciężko mi to powiedzieć przez ten, ale on się, że tak powiem, zaspokoił o jej nogę. Wszyscy byli w szoku.
3: Ale pies?
2: Pies. Wszyscy byli w szoku, że ona nawet na to pozwoliła. I teraz tak, czy ona jest zoofilką?
3: Tak.
2: No, bardzo dziwna sytuacja. Wszyscy po prostu, córa mi opowiadała taką sytuację. Także no, są różne sytuacje w życiu. Czy teraz taką dziewczynę trzeba przekreślić, czy na przykład tego popka, co tam, no, nawet gdyby dał sobie polizać psu, czy to jest. Ale to jest naprawdę słuchajcie, ja wiem, że ludzie się śmieją z takich rzeczy, ale to jest bardzo poważny temat, tak
3: Tak,
2: naprawdę.
3: bardzo poważny, rzeczywiście. Nie mogę ze śmiechu wytrzymać. Nie no, co, no dała się dupa ten psu zaspokoić, bo widocznie ją to kręciło, no. No chyba, że była tak pijana, że nie zauważyła, bo może to było też tak, nie? Może to tak było, że była tak pijana, że po prostu nie zauważyła.
2: A może kocha zwierzęta i pozwoliła jemu się zaspokoić, bo akurat miał chcicę.
1: I
3: No może
1: pozwoliła jemu się kochać. No.
2: No i no, są różne sytuacje w życiu i chodzi o to, żeby zbyt szybko, zbyt pochopnie nie oskarżać, nie oceniać.
1: Ale jak można nie... Widziałaś ten filmik z Popkiem, tak? No, ja bym ocenił jednak.
2: Ja nie wiem, nie widziałam, tylko opinie jakieś tam, coś tam słyszałam.
1: Nie, no jest paskudne, po prostu koleś jest obleśny, obrzydliwy, naprawdę.
3: Ale
1: No po
3: czekaj,
1: prostu
3: to był
1: latał,
3: filmik.
1: nagrał sobie jakby swoje własne przyrodzenie, jak się masturbuje, jak bije własnym kutasem tego psa
2: Naprawdę
1: po
2: taki
1: pysku.
2: filmik był?
3: Było coś
0: Tak,
3: takiego?
0: tak, tak. No to właśnie o to cała ta afera teraz.
1: No.
0: I Popka wyrzucili z Gromdy. Dobrze mówiłem, że to o Gromdę chodzi, bo tak czułem, że to chodzi o tą federację. Wszyscy się od niego odwracają i myślę, że dobrze, bo czas w końcu powiedzieć
1: Bardzo dobrze.
0: degeneratom,
3: Ja pierdolę.
0: że
1: Nie, bo
0: wypierdalaj. A
1: on.
0: słuchajcie, a
1: Tak,
0: tam.
1: i on na tym. Przepraszam.
3: Że to żart był. To ja myślałem,
1: Nie,
3: że
1: bo
3: to żart
1: on
3: był
1: na
3: tak
1: tym.
0: niewiele.
1: On na tym
0: Nie.
1: film. Nie. On na tym filmiku jeszcze mówi, że tam jest jakaś tam dziewczyna w tym domu i wyrucha jej dwa owczarki, a jej coś tam, nie? No po prostu obrzydliwy.
0: Nasra do ryja,
1: Do gęby.
0: no,
1: Tak, tak,
0: tak.
1: tak.
0: A tam, słuchajcie, w domu jeszcze dzieci się krzątały gdzieś i stąd
1: No.
0: jakaś organizacja taka dziecięca wystosowała już jakieś oskarżenia wobec tego Popka i będzie
1: Tak,
0: miał
1: tak, tak.
0: sprawy.
1: Ośrodek też się zresztą nim zajął, także bardzo dobrze, bo to jest po prostu patola, taka najgorsza na świecie, nie?
0: Tak,
3: LGBT, bo to jest promowanie tych jakichś dziwnych zachowań seksualnych i potem jak to jest w
1: Ty.
3: społeczeństwie
1: Ty
3: utrwalone,
1: lepiej
3: to do takich
1: po
3: rzeczy
1: drzewach lepiej porozmawiaj, stary. No.
3: no ale ja nikogo nie krzywdzę, słuchaj, no co, no
1: No ja
3: drzewo
1: nie wiem,
3: to
1: co
3: drzewo.
1: to drzewo by miało do powiedzenia, stary, wiesz?
3: No
1: Ja
3: to
1: nie
3: ty tak
1: wiem.
3: bronisz tych, przecież to jest utrwalanie w społeczeństwie patologicznych zachowań
1: A
3: seksualnych, no
1: ja
3: i
1: bym do
3: stąd...
1: LGBT jeszcze dołożył jedną literkę, D, wiesz? No nie wiem, to są...
0: Drzewa, drzewa.
3: To też, ale... To raczej, wiesz, nigdy nikomu krzywdy nie robi, nie? To, że się ludzie tam, wiesz,
1: Ja nie
3: przytulają
1: wiem,
3: i
1: ja powiedz mi, które
3: docierają
1: to
3: tam.
1: jest drzewo, ja ci później powiem, co to drzewo ma do powiedzenia na ten temat.
3: A skąd ty, co ty możesz wiedzieć, co drzewo ma do powiedzenia na ten temat?
1: No ty nie wiesz, jakimi ja językami władam.
3: No, ale to nie ma takich, ten, weź idź tam pilnuj tego swojego, tego, kuracji hormonalnej, ja nie mi tutaj nic ten.
0: Słuchajcie tutaj, o czym, co wy gadacie i tak dalej. My Polacy jesteśmy społeczeństwem takim, no, wstydliwym i purytańskim dosyć, a gdybyśmy żyli gdzieś w jakiejś, nie wiem, tam Szwecji, czy w jakimś tam skandynawskim kraju, to byśmy sobie o tych rzeczach swobodniej pewnie gadali. Amerykanie też
1: Tak, no.
0: purytańscy są bardzo, z tego co słyszałem. No, czasem raz na ruski rok można sobie pogadać o takich sprawach. No, nic co ludzkie nie jest nam obce i tak dalej. A to, że z Popkiem wyszły takie rzeczy i że gdzieś my wiemy o co chodzi, no to słuchajcie, na wszystkich portalach o tym teraz się rozpisują, no to ciężko nie wiedzieć, tak? No.
1: No.
3: Ciekawe, czy jakaś prokuratura się tym zajmie, ale to mówicie, gdzie to w Kanadzie było, tak? Czyli tak naprawdę nic mu za to nie zrobią, no bo...
1: Nie, no
0: Gdzie
1: jest
0: w
1: przecież teraz
0: Kanadzie?
1: ten.
0: Popek mieszkał w Anglii, ale wrócił do Polski, bo się tam
1: No nie no.
0: dogadał, bo miał tu zarzuty w Polsce, dlatego spierdolił do UK. ale wrócił jakiś czas temu. Ma już zarzuty postawione, prokuratorskie, z tego tytułu, co zrobił. Ja myślę, że to słusznie i to, co się teraz dzieje, jest to jakaś też lekcja dla społeczeństwa, o tym się gada. I też to coś, zawsze jakiś plus, no, że po prostu wszyscy się od takiej osoby odwracają i no. Jest to jakaś lekcja, że nie należy przesadzać z dragami, z posiadaniem wszystkiego w dupie, z olewaniem wszystkich i robieniu cyrku i tak dalej.
1: Dla pato-influencerów, nie? No bo przecież bardzo łatwo przekroczyć granicę w momencie, kiedy faktycznie jakieś pato wychodzi. No to może być jakieś ostrzeżenie faktycznie.
3: A ta akcja z tymi psami, to gdzie to miało miejsce? To było w Polsce czy nie? No bo on tam gadał, że jest w Kanadzie na tym filmiku. Mówi, jestem w Kanadzie, tu jest jakaś prostytutka, zaraz ją tam gdzieś zestram na nią i jej dwa psy wyrucham. To ja tylko tyle widziałem. Ale z tego na tym filmiku on chyba mówił, że to w Kanadzie miało miejsce, tak? Czy nie?
0: Chyba nie, chyba w Polsce już jest. Myślę, że wrócił do Polski z UK. Już jest od jakiegoś czasu w Polsce.
3: Nie żyje w Polsce, to wiadomo, ale może był, nie wiem, gdzieś na wyjeździe w Kanadzie na przykład. Tak,
0: tak czy owak, gdzieś go tam dojadą. Znaczy, tak jak tu napisał, sami wiecie kto, że środowisko Popka twierdzi, że sznur go czeka i myślę, że facet może tak skończyć faktycznie, sznur.
3: Czemu sznur? No. W sensie, że samobójstwo, czy chcą go powiesić?
0: Nie, myślę, że tak go środowisko dojedzie, że sam ze sobą może skończyć.
3: Aha.
0: Wywalili go na razie z Gromdy, z różnych innych. Przypuszczalnie mu się rozwalą wszyscy kontrahenci, jak i jacyś tam wspólnicy i tak dalej, bo nikt nie chce mieć nic wspólnego z takim człowiekiem, który jest totalnym degeneratem.
1: No słusznie, słusznie.
2: No to ja szczegółów, ja to już mówię, szczegółów nie znałam, myślałam, że tylko dał do polizania, no mówię, ale tak, już mówię, głupie żarty głupio się kończą i tak, no chcę mieć jakąś oglądalność ktoś i coś wymyśla, no. Ja wymyśliłam, jak uwieść lesbijkę.
3: Przepraszam, Ewo, że się wtrącam. Weź zbanuj na czacie tego Sprawa dla Reportera 2, bo tu jest jakiś typ, kto się bierze i podaje za mnie tutaj moje logo.
0: A faktycznie ma twoje logo, nie wiem czemu, ale on nic takiego nie napisał. Napisał, że prawda tylko u mnie, ale faktycznie ma twoje logo. Dziwne to jest.
3: No ma moje logo i tam moje te materiały wrzuca, nie?
0: Dobra, to go banujemy od razu, bo każdy, kto się podszywa pod kogoś, to od razu ban i do widzenia.
3: No, dziękuję bardzo. Sorry, Ewo, przepraszam, że się wtrąciłem. Kontynuuj.
2: Głupie żarty głupio się kończą. Ja zrobiłam striptease, jak uwieść lesbijkę. No i później no, też się hejt na mnie polał. Im głupsze, tym bardziej no, oglądania są jakieś. No, a może też powinni być pociągnięci do odpowiedzialności ci, co oglądali. Co wy na to?
0: Nie wiem, no wiesz, ludzie są ciekawi i gdzieś tam krążą informacje, no każdy, znaczy, przepraszam, nie każdy, niektórzy gdzieś tam drążą, chcą sprawdzić, co to się wydarzyło, co to się stało się, no i to nie wiem, czy tak osądzać.
1: No mi się przypomina tylko cytat tego Kazika. Widzę to, co widzę i w ogóle się nie wstydzę, niech się wstydzi ten, co robi, nie ten, co widzi. No. I tego się będę trzymał.
0: Może dla takiego Popka będzie to jakaś lekcja życiowa, że się wszyscy od niego odwrócą, straci pieniądze i tak dalej, a przy jego trybie życia to jego miliony, co sobie zarobił, to mu szybko stopnieją. Trzeba mieć pewne granice jakieś, nie? I nie przekraczać pewnej czerwonej linii po prostu.
1: Ale wiesz, co jest przerażające? Że to wszystko poszło dlatego, że on wrzucił to do sieci. Pytanie, ile rzeczy on tego typu robił, których nie wrzucał do sieci.
2: Komitet Obrony Patologii, nie oglądałam tego, ja tylko oglądałam jakieś tam opinie, coś. Nie, widziałam, nawet nie wiedziałam, kim ten Popek jest. Po prostu dostałam linka jakiegoś tam z informacjami na ten temat. Tylko ogólnie znam zarys tej sytuacji. Nie oglądałam, nie widziałam.
0: No, to właśnie z człowiekiem robi mieszanie dragów, alko i tego, że masz kasę, masz wszystko w dupie. No to tak się
3: No.
0: kończy, tak się to kończy.
3: Ja widziałem wywiad z
2: Dokładnie.
3: tym Popkiem u Winiego. Nie wiem, czy kojarzycie Wini, jest taki kanał, co on
2: Tak.
3: tam autem jeździ i tam wywiady gada. Tam Popek mówił, że chyba miesiąc to nie trzeźwiał w ogóle, tylko było albo woda, albo kokaina, albo wszystko naraz, nie? To jak to musi beret ryć człowieku, nie? Bo to ryje beret na pewno, przecież kurde, to jest nie bez wpływu, nie?
0: Tak, człowiek sobie nieraz nawet zwykłe ziółko zajara, już się zmienia psychika, nie? Już robi jakieś głupie rzeczy, albo się napije za dużo, już
2: O.
0: odpierdala cyrki jakieś. Więc to trzeba naprawdę strasznie uważać. Różalski o Popku tak go zjebał jak psa, nomen omen. Po prostu z Gromdy go wyrzucili od razu z jakichś innych federacji, mówią, że nic nie chcą mieć z nim wspólnego. I dobrze, właśnie myślę, że ten człowiek na to zasługuje, bo dragi, nie dragi, trzeba troszkę mieć jednak ogar, jakiś taki minimalny, a nie mieć wszystko w dupie i sobie robić cyrk to totalny zupełnie, nie?
1: Ale właśnie wydaje mi się, że samo to, że on to wrzucił do sieci, jakby dla mnie to jest, nie? Samo to świadczy o tym, że on kompletnie jakby stracił granicę. Jakby poczucie tego, że są pewne rzeczy, których po prostu się nie robi, nie? Jakby potrzebuje takiego plaskacza.
3: Ja myślę, że jemu się doszło już do tego, że on sobie myśli, kurwa, jestem taki sławny, bogaty, popularny, to ja mogę wszystko i mi to wszystko płazem ujdzie, nie?
1: Ja nie
0: No.
1: sądzę, żeby on myślał w międzyczasie.
0: On za dużo nie myśli faktycznie. Ale to jest w ogóle takie zero, bo gdyby chociaż go szanować za to, jak on się bije. Ale on też, patrzyłem dzisiaj na jego walkę na Gromdzie i on dostał takie bęcki w pierwszej rundzie, w pierwszych 10 sekundach. Dostał strzała, padł na ziemię. Więc to jest takie zero. On ma tylko mięśnie, ale tak naprawdę dostaje bęcki od razu, nie umie się nawet bić. Więc takie zero, no ani jak robi te swoje hity, to zgapia, po prostu bierze sobie jakiegoś tam Michaela Jacksona i przerabia na swoje, nie? Więc nawet nie potrafi już nic od siebie nagrać, a kiedyś był kimś, bo ten Gang Albanii, te jego rapy, no można różnie oceniać, ale to komuś mogło się podobać, to okej, okay. Jak jeszcze nagrywał coś tam po swojemu. Ale jak zaczął zrzynać, jak zaczął już nic nie robić od siebie, dostawać te bęcki na ringu, być takim jełopem, który nie ma nic do powiedzenia, zaczął ćpać, chlać, no to kto to jest? To jest zero. Nie ma go. Człowiek bez zalet, tak? Nie ma go za co cenić po prostu.
2: Komitet Obrony Patologii napisał: Szkoda to jego córki, pomyślcie mieć takiego ojca i docinki w szkole.
3: No, przecież to jest obciach jak skurwysyn, nie? Co to dziecko musi przeżywać teraz, nie? A słyszałeś, co twój ojciec odpierdolił? Ha, ha, ha. To przecież też mu niszczy psychikę dziecka, nie? Takie zachowanie. Jest destrukcyjne dla dziecka w ogóle, nie? Później, wiesz, dzieciak będzie miał, nie wiem, 18 lat czy 16 i będzie musiał chodzić na jakąś terapię do psychologa, bo sobie nie będzie radził z tym, nie?
1: A ile jego dzieci mają lat, czy tam dziecko?
3: No nie wiem, no niedługo, tam chyba już nastolatkami są chyba, nie?
0: Małe takie dzieciaki jakieś w każdym razie. No i w szkole mówią, twój stary to zoofil, no.
2: No i teraz,
1: Rozumiem jeden głos.
2: czy powinna być cenzura w takich sytuacjach? Gdzie jest granica? Jak bardzo przesuwamy granice?
1: Nie, no oczywiście, że powinna być cenzura. To jest, nie ma o czym gadać. A granica jest tam, gdzie są po prostu jakieś takie naturalne, wydaje mi się. To jest nawet intuicyjne dość, nie? Gdzie jest jakaś taka zwyczajna przyzwoitość i gdzie przekracza się granice po prostu przekraczania już nawet nie tegoże prawa, tylko jakichś takich naturalnych odruchów. Tak mi się wydaje.
2: No, ale ja
3: Ja
2: na
3: myślę, że
2: przykład.
3: Popek to jest satanista w ogóle.
2: A ja na przykład myślę, że też powinna być cenzura, czyli sami powinniśmy się cenzurować, żeby nawet w miejscach publicznych się nie całować. Co wy na to?
1: A mi to nie przeszkadza, jak ludzie się całują.
0: Całowanie to jeszcze, ale na przykład kiedyś w autobusie jadę, a tam klientka jakby tak przykryła kocem facetowi tam i go tam masturbuje, nie? No to
1: I
0: taki.
1: też by mi to nie przeszkadzało, tylko czułbym
3: Ale
1: się
3: nie,
1: pewnie
3: no to
1: nieswojo.
3: jest lekki.
0: Dla mnie to przesada już jest, no.
2: No ale teraz cofnijmy się ileś tam lat wstecz i no, ludziom przeszkadzało nawet jak się całowali, czyli jak my w cywilizowanym świecie umiemy przesuwać granice, co można, czego nie można, co wypada, co nie wypada. No.
3: No właśnie, to jest, nie można tej granicy przesuwać, bo ja widziałem takiego pornosa na przykład, że było metro, no słuchajcie, był taki ten, że jest metro w Japonii, co nie? I jedzie se kobita, no i nagle podchodzi do niej tam trzech chłopów i najpierw tam za dupę zaczynają łapać, potem coś i dalej, wiesz, coraz śmielej, śmielej i się kończy na tym, że ją tam robią we trzech, a ludzie stoją dookoła i w ogóle nikt nie reaguje, bo to jest jakby niby normalne, nie? Bo oni mają tą granicę tak bardzo przesuniętą, że ich to wali, nie? A zaczyna się od niewinnego całowania się w miejscach publicznych.
2: No i właśnie, czyli sami przesuwamy jakąś tam granicę dobrego smaku, dobrego tonu, czyli raczej sami powinniśmy się uczyć, nie gdzieś tam, bo podpatrzyliśmy, jak kto tam się całuje, czy w telewizji, czy gdzieś na ulicy, tylko sami powinniśmy doświadczać i sami kreować.
1: Ale często macie sytuację właśnie tego typu, że jesteście sobie gdzieś na ulicy i ktoś przekracza granicę waszej wrażliwości, jeśli chodzi o jakieś takie nadmierne rozpasanie tego namiętności.
3: No nie wiem, ja bym, jeżeli chodzi jeszcze o Popka, to ja bym mu jeszcze dał taką szansę, wiesz, żeby się może chłopak zmienił, nie?
0: A ja bym nie dawał szansy i wszyscy tak to określają, że już by nie dali drugiej szansy, po prostu.
3: Ale nie no, gdyby on sam wyraził, wiesz, jakby, bo to ty, wiesz, to musi do człowieka dojść, tak w jego własnym umyśle, to musi dojść, że słuchaj stary, co ty odpierdalasz, patrz do czego to
1: Ja
3: prowadzi,
1: wiem,
3: no? Trzeba
1: ja wiem.
3: wytrzeźwieć, przede wszystkim, trzeba najpierw wytrzeźwieć i potem przejść tego kurwa kaca moralnego,
0: No
3: nie?
0: to
3: Jak
0: on,
3: i trwa ciągle, to ten moment nie nadejdzie,
0: no
3: nie?
0: to on nagrał jakieś tam przeprosiny, no i co z tego, no i będzie przepraszał po
1: Nie,
0: raz
1: słuchajcie,
0: enty,
1: ja
0: no
1: wiem,
0: bez sensu.
1: ja wiem, co by go wyleczyło na zawsze. Jakby zamknąć go tak na 2 tygodnie do celi z wąsikiem na przykład, nie?
3: Z kim?
1: Z wąsikiem.
3: Kto to jest?
1: Maciejem, wąsikiem.
3: A, Wąsik Kamiński, a.
0: Gosia, to nie jest kwestia tego, co my oglądamy i o czym rozmawiamy. Po prostu jest aktualny temat, gdzieś tam się na wszystkich portalach pojawia, o tym się gada, a to nie znaczy, że my innych treści nie sobie nie oglądamy, nie czytamy i tak dalej. To nie jest tak, że my się popkiem interesujemy tylko. Po prostu temat jest popularny, jest późna godzina, to zszedł temat na popka. To gadamy on bez przesady już, że to o
3: Skandal
0: popku.
3: się zrobił, a skandal się szybko rozchodzi po prostu. Co to chodzi?
0: O popku gadacie, to co wy się popkiem interesujecie? No, bez przesady, no.
2: No ale fajny temat wyszedł od popka po przesuwanie granic. Także no, przesuwane są granice
1: Ej, no.
2: miastowe, państwowe, a tu są przekraczane jakieś granice morali jakiejś. No i
1: Ale
2: czym
1: nie,
2: jest
1: no nie.
2: moralność?
1: Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej proste. W sensie, no, uderzanie kutasem psa po pysku jest czymś, co w oczywisty sposób jest po prostu czymś nie do zaakceptowania. No. Ale
2: Mo
1: ja nawet sobie nie wyobrażam, jak można penisem uderzać psa. Ja sobie nie potrafię tego Wiesz, nawet
2: wyobrazić.
1: nie chodzi o to, czy on mu robi krzywdę, czy nie. Chodzi o to, jakby. No, chyba nie muszę tego tłumaczyć. Jakby to, to w ogóle się w żaden sposób nie przekłada na nie wiem, rozważania o morale jakieś teoretyczne czy filozoficzne, fizjologiczne tym bardziej.
3: Ja myślę, że on ma jakąś po prostu traumę, której nigdy nie przepracował, wiesz, i po prostu to jest objaw tego, że mu odpierdala, bo może kiedyś gdzieś powinien iść do psychologa, po prostu usiąść na tej kozetce, opowiedzieć o tych swoich problemach i wiesz, dobry terapeuta by mu coś doradził i może wtedy nie dochodziłoby do takich sytuacji, do jakich dochodzi teraz Popkiem, bo jemu po prostu odwala, kurwa. A to, że komuś odwala, to nigdy nie jest tak, że komuś odwala, bo po prostu mu bierze i odwaliło, tylko zawsze gdzieś jest jakaś przyczyna. Zawsze gdzieś w psychice to gdzieś tkwi i to jest sposób odreagowywania takiej właśnie traumy. Taka szajba, no.
1: No gorzej, że tacy ludzie mają możliwość zdobywania sławy i pieniędzy, nie?
0: Ale też, nie, no, ale to też, to że o takich, też, że o takich błędy. Rzeczach mówimy, to też jest gdzieś tam społecznie, są jakieś plusy, bo ludzie o tym mówią, analizują, jest jakaś przestroga po prostu, co mogą zrobić z człowiekiem narkotyki i tak dalej, więc... Też ja bym był przeciwny takiemu czemuś, że nie gadajmy o tym, co wy oglądacie i tak dalej. No też my się jakoś rozwijamy jako społeczeństwo, dojrzewamy, ewoluujemy i można z każdej najbardziej chujowej sytuacji można jakiegoś plusa wyciągnąć, nie? Że przynajmniej się czegoś nauczymy, o czymś będziemy, se pogadamy o czymś i będzie jakaś przestroga i tak dalej, i tak dalej.
2: Nawet trzeba na ten temat umieć rozmawiać, nie w formie wyszydzenia, nie w formie nawet nie wiadomo jakich oskarżeń, tylko no niestety, ale tutaj musi być gigantyczna moim zdaniem resocjalizacja. Resocjalizacja umysłu, zresztą całego społeczeństwa, bo bardzo lubimy przekraczać różne granice i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że jednak jakieś granice przekraczamy.
1: Ale sądzisz, że przekraczamy naprawdę? W sensie masowo, jako społeczeństwo?
2: No, jak się prawo zmienia, to zmiana prawa świadczy o przekroczeniu jakichś granic. No, jest ustanawiane jakieś prawo, prawo jest dopasowywane do większości i no, są to przekraczane jakieś granice, tylko... No,
1: masz coś konkretnego na myśli teraz? W sensie...
3: Tak, wyciąganie tej seksualności, wiesz, na ulicę, jakieś manifestowanie tego, chodzenie z tymi flagami na przykład, bez urazy, nie chcę tutaj atakować twojej społeczności, nie chcę, żebyś tutaj się poczuł, wiesz...
1: Ale ja się nawet nie utożsamiam, to nie jest to, że...
3: To chodzi o to, że widzisz, to jest właśnie to okno Overtona, tak? Tą granicę się kroczek po kroczku coraz bardziej ten przesuwa i później dochodzi do takiej do normalizacji patologii, nie? Jeżeli teraz z tym nie zrobimy...
1: Ale jakiej patologii? Nie, przepraszam, bo to jest
3: tego, że ktoś bierze i wyciąga faję i się z psem zaczyna bawić, no takiej patologii.
1: O czym ty gadasz ale... w ogóle? Nie, przepraszam, ja muszę tutaj w ogóle zainterweniować.
3: Nie, no czekaj, zdaj mi skończyć, bo mi powiedziałem jeszcze, o co mi chodzi. Chodzi o to, że tego nie powinno być w ogóle. I to jest, nie mam na
1: marszu równości.
3: Jakiej równości?
2: A słyszeliście, poczekajcie, nie kłóćcie się.
1: Z własnym kutasem i z masturbowaniem się, no. Naprawdę jest po pierwsze długa droga, a po drugie ja nawet nie wiem, czy te drogi cokolwiek łączy.
3: Tak, to jest seksualność. Droga, ale to jest droga, którą polskie społeczeństwo już od x na 100 lat przechodzi, krok po kroku.
2: Słuchajcie, nie kłóćcie
1: to
2: się.
1: To ty gadasz w ogóle, co za bzdura.
2: Chłopaki, nie kłóćcie się. Chodzi o kwestie między innymi takie, że przepraszam, tutaj powiem no bezczelnie, że najlepiej w przypadku tego Popka całego byłoby, gdyby się utożsamił, że w którymś momencie, przepraszam, zacznę się śmiać, ponieważ takie sytuacje są, nie wiem, czy to jest naprawdę tak czują, czy nie, ale są i tu w Anglii, i już chyba w Polsce to też, że czują się psem, albo czują się kimś tam, jakimś zwierzęciem. Więc w przypadku Popka no, najlepsze rozwiązanie by było, że po prostu poczuł się psem i odczuwa, że no, był psem w tamtym momencie. Słuchajcie, i to są właśnie te granice. To są te granice. Czyli na przykład wcześniej chyba bodajże rozmawialiście na ten temat, że chyba to na tej transmisji było wcześniej, nie pamiętam, ale była taka rozmowa w którymś momencie, że jakiś tam gościu, już dorosły, czuje się trzynastolatką i on sobie tam gra z dziewczętami. I teraz właśnie, gdzie są te granice naszej jakiejś
1: Zdrowy
2: bujnej
1: rozsądek.
2: wyobraźni?
1: Zdrowy rozsądek i nauka jakby dokładnie pokazują, gdzie są te granice.
2: No tak, ale jeśli gościu, załóżmy, przyjmę jako założenie, wychodzę jak z założeń. Jeśli ma gościu, nie wiem, 30 lat czy ileś, a on się czuje, facet, mężczyzna, czuje się, że jest kobietą i na dodatek trzynastolatką. I on sobie gra w różne tam, różne gry
1: No to
2: nawet.
1: należy go przebadać psychiatrycznie, psychologicznie i dojść do tego, co jest źródłem jego problemu.
3: No
2: No
3: mówię, to
2: i
3: może być jakaś
2: te.
3: nieprzepracowana trauma, no, za tym
2: No
3: stoi.
2: ale teraz, wracając, no tutaj ty się wypowiedziałeś, Aleksander, no ale ty się czujesz
1: Ja
2: mężczyzną.
1: zostałem. No tak, cały proces diagnostyczny polegał na tym, że ja musiałem przejść wszystkie możliwe testy psychiatryczne, psychologiczne pod tym kątem. I oprócz tego jeszcze fizjologiczne badania, żeby wykluczyć wszystkie inne możliwe zaburzenia, które mogłyby powodować, że coś mi się wydaje. To naprawdę nie jest łatwy proces, cała ta diagnoza.
2: Tak,
1: I dopiero kiedy zostało wykluczone to, że jakieś inne zaburzenia posiadam, tak? I jednocześnie ja nie jestem pierwszą osobą, z którą lekarze mają do czynienia. To znaczy od dawna w literaturze naukowej, medycznej, takie przypadki się zdarzają. Dokładnie według tych samych kryteriów jestem w tym momencie diagnozowany, tak?
2: No tak, ale też może być tak, że ktoś w danym momencie, chociaż tego najprawdopodobniej nie da się udowodnić, że po prostu miał psychikę zwierzęcia. I teraz, jeżeli,
1: To nie, bo to jest
2: posłuchajcie,
1: żaden, ale to nie jest
2: bardzo proszę się z tego
1: tyle
2: nie
1: sianek
2: śmiać, bo ja
1: po
2: zaraz
1: prostu.
2: obśmieję, zaraz ciebie obśmieję. Jest to bardzo skomplikowane,
1: Ale naprawdę nie
2: ponieważ
1: wyczuwasz tego, że to
2: w
1: jest.
2: danej chwili nie jest to, człowiek nie jest w stanie tego udowodnić, że w danej chwili mógł się poczuć zwierzęciem. Więc
1: Ale
2: jeżeli ty, załóżmy,
1: w danej
2: przeszedł.
1: chwili, przepraszam, muszę się wtrącić, w danej chwili to oznacza, że to jest jakiś epizod. Natomiast w moim przypadku to jest ciągłe. Na epizod mogą wpływać jakieś sytuacje, choćby traumatyczne, nie wiem, cokolwiek.
2: No dobrze,
1: Natomiast u mnie
2: ale czy
1: żaden.
2: epizod jest do wykluczenia, czyli twoja sytuacja, która trwa długo, jest akceptowana, czyli ja teraz tutaj cały czas będę pilnowała tych granic, czyli twoje jest udowodnione i jest to okej, a załóżmy u kogoś, ja tu tylko dałam taką abstrakcję, bo tam już się czepiają, że pokrętna logika. Chodzi o właśnie te granice. Na ile sobie pozwalamy? Ja rozumiem ciebie, że czujesz
1: No,
2: się mężczyzną, jest okej,
1: słuchaj, są
2: ale i
1: konkretne
2: mi
1: kryteria.
2: jeszcze raz, będę to cisnęła na właśnie granice. Gdzie jest ta granica?
1: To
2: Na
1: granica
2: ile
1: jest tam,
2: sobie
1: gdzie jest
2: pozwalamy?
1: granica, ale to nie chodzi o pozwolenie sobie. Co znaczy pozwalam sobie? Też. Tak naprawdę, jeśli chodzi na przykład o. No właśnie, choćby. No, dla mnie to jest. To jest bardzo proste ze względu na to, że już na szczęście żyjemy w takich czasach, że kryteria diagnostyczne DSM-11 w tej chwili jasno określa jednostkę. W DSM-11 nie ma czegoś takiego jak człowiek, który czuje się zwierzęciem, bo to jest prawdopodobnie zaburzenie psychiatryczne. To są te granice. My nie musimy niczego wymyślać. Wszystko jest przebadane. Znaczy wszystko. Jakby jesteśmy na pewnym etapie dochodzenia do pewnych rzeczy. Natomiast. Możemy to potraktować jako eksperyment myślowy, natomiast są punkty, których należy się trzymać, które są zdroworozsądkowe, które wynikają z doświadczenia i wynikają z tego, że pewne zjawiska po prostu zostały zaobserwowane.
0: A tu ktoś na czacie napisał, że jedna osoba napisała, Albert, jak zwykle, to ma takie komentarze, pani, ale Ewa pierdoli farmazony, Ale ktoś napisał też, Jan Matejko, że pani Ewa jest w swoim żywiole. Ja akurat lubię Ewkę za to, że ona nie boi się mówić o różnych tematach. I jest taka jakby śmiała, śmiała dziewczyna, taka wyzwolona kobieta. Ewka taka właśnie z raju, buntowniczka, która wzięła ten owoc. To jest fajne.
2: Smacznego. No.
0: Dziękuję.
3: Właśnie, nie gada się z pełną burzą.
0: Ale dobry pierożek.
2: Ale właśnie ja będę cisnęła do tych granic. Jak bardzo chcemy sobie również, jak bardzo chcemy sobie dogodzić. To wszystko jest kwestią czy przyjemności, czyli w danym momencie, czy ten ktoś, dany popek, chciał sobie zrobić przyjemność, czy no, chciał sobie fame jakiś zrobić. Słuchajcie, to jest naprawdę wszystko bardzo skomplikowane, tym bardziej, że, przepraszam, tutaj powiem, no, do tych zwyrodnialców, czyli do Krawca i do Michała, a zresztą do Aleksandra też, że ludzie odeszli od Boga. Także odeszli od Boga i dzieje się to, co się dzieje w naszych umysłach.
3: Ludzie odchodzą od Boga dlatego, że widzą, co się dzieje w Kościele, do jakich patologii dochodzi i po prostu nie wyrażają dużej zgody na bycie robionym w chuja przez te...
1: Nie, ja jestem z Bogiem za pan brat. Ja nie mam nic do Boga.
3: Świadectwo... To
0: a
3: jest
0: ja,
3: świadectwo,
0: a ja mam akurat.
3: Kościół wystawia samemu sobie.
1: To masz do Boga.
3: Kurwa, wszystko.
0: Ja wszystko, tak, też. Nie podoba mi się ten świat, który stworzył. Stworzyłbym go zupełnie inaczej.
1: Dał ci możliwość stworzenia tego świata i marudzisz, że taki świat stworzyłeś dzięki temu, że dał ci wolną wolę. No kurde.
0: Nie, nie dał mi, nie dał ludziom możliwości stworzenia, bo stworzył świat z bazy taki, w którym nie wiemy, co nas zabija. Zabijają nas zupełnie głupie rzeczy, trywialne, różne choroby, których nie znamy. Samo stworzenie świata, także musimy pochłaniać inne żywe organizmy, zabijać je, mordować, potem
1: nie
0: srać,
1: musimy.
0: Gówno ci z dupy wychodzi, potem daj spokój, to wiesz co, niech wypierdala ten cały, kurwa, pan Bozia, jeśli jest, to fuck you, pokazuje mu środkowy, mój palec, wypolerowany paznokieć, fuck you, kurwa.
2: Ja jestem Bozia i mi pokazujesz fuck you.
0: Ty jesteś Bozia, nie. Ty jesteś Ewka, nie Bozia.
3: Jesteś Ewka. No nie, jesteś, no tamten to jest najbardziej zdegenerowany, najgorszy skurwiel, jaki tylko istnieje, więc jemu fuck you.
2: Dobra.
1: Ej, ale cieszcie się, przepraszam bardzo, ja się muszę wtrącić odnośnie tego srania, że jeszcze większym skurwysynem, przepraszam, byłby, gdyby na przykład odbyt umieścił pod nosem, nie? A tak, przepraszam.
3: Ale pod cichą umieścił, tak? Czyli to już też wiele mówi.
0: Łaskawca. A umieścił odbyt zaraz obok organów rozrodczych, które są niby taką świętością, czyli gówno obok świętości, tak? Umieścił. Nic się tu kupy nie trzyma, nomen omen.
1: A kupy się trzyma, jak najbardziej.
0: No, kupy się trzyma. Znaczy, mógłbym teraz 3 godziny mówić o tym, dlaczego gardzę ewentualnym panem Boziom, jeśli istnieje.
1: A wiesz, że wtedy będziesz mówił do swojego ojca tak naprawdę. Ja jestem ciekaw, dajesz.
0: Nie chcę mi się, no już o tym gadałem. 10 lat o tym gadam, już mi się nie chce.
1: No dobra.
2: No ale tutaj kwestię bardzo fajną Michał poruszył o tym, co się dzieje w kościele. Czyli oni zły jakiś przykład dają, czyli tak, wierni, tak zwani wierni, mają zamknięte oczy, zamknięte uszy i nie chcą widzieć i nie chcą słyszeć, co się dzieje. I później jest to, co jest. Czyli znowu będę pilnowała tych granic. Czyli ludzie tak naprawdę sami nie pilnują jakichś granic, nie pilnują, albo nie... Do nich nie chcą, żeby to dotarło, że tak jest, a nie inaczej. No, cały czas te granice. Michał ma swoje jakieś granice i dostrzegł, że coś tam się dzieje w kościele, tak?
3: No, znaczy dostrzegł, no brał udział w rzeczach, z których nie jest dumny, zacznijmy od tego, kurwa.
1: A opowiedz o tym.
3: Na razie nie. Ja o tym opowiadałem parę razy, to ze mnie wariata i szura robią i są wściekłe ataki, naprawdę są na mnie wściekłe ataki ze strony chrześcijan. Wiesz co, możesz wejść do mnie na kanał, tam jest seria 14 morderstw się nazywa. To jest taka metaforyczna nazwa, że ich
1: Ale
3: było.
1: gdzie? Na
3: U mnie
1: YouTubie?
3: na kanale, na projekcie 28. Jak sobie wejdziesz, posłuchasz, to tam trochę się na ten temat dowiesz. Ja u Krawca nie chcę tego opowiadać, żeby wiesz, na Krawca się nie przeniosło, że szurów jakieś puszczę albo wiesz.
2: Michał, a ja tylko tak bez żadnych
1: Dobra.
2: szczegółów. Czy byłeś świadomy od początku, co się dzieje, czy dopiero później zacząłeś sobie uświadamiać, że coś jest nie halo?
3: No dopiero później sobie zacząłem uświadamiać, że coś jest nie halo. Ja kiedyś byłem takim, kurwa, taką owieczką, taką ślepą, tępą, naiwną owieczką, która sobie tam myślała, że Pan Bozia to jest dobry i ten, i Pan Bozia jest wspaniały i trzeba być dobrym człowiekiem i w ogóle, i ci księża, ci pastorzy, ci wszyscy, to oni są tacy wspaniali i dobrzy ludzie, to są, bo przecież oni temu wspaniałemu i dobremu Panu Boziu służą, więc jak oni mogą być źli, jacyś, jak... Oni nawet nie podejrzewałem w ogóle, że oni to by mogli coś złego komukolwiek zrobić. I takie głupie, naiwne myślenie miałem, wiesz, przez bardzo długi okres czasu. A potem, jak przyjrzałem na oczy, to kurwa, aż mnie to normalnie przyprawiło o, nie wiem, o
2: Michał,
3: kształt.
2: czyli byłeś indoktrynowany. Nie chcę tutaj za bardzo ten, ale rozumiem, że w dosyć młodym wieku, czyli no, skoro nie byłeś świadomy, to raczej musiało to być bez szczegółów. No, raczej młodym kimś byłeś.
3: Tak, to znaczy jak ja byłem bardzo mały, to miałem babcię katoliczkę, która mi tam, wiesz, bardzo, bardzo mocno tą wiarę w Boga, ogólnie w Boga, ale dobro, w bycie dobrym człowiekiem mi bardzo mocno zaszczepiła, a potem jak tam miałem 16 lat, to zacząłem chodzić, się powiedzmy przerzuciłem na kościoły protestanckie i tam w 18, jak miałem 18, na 18 urodziny to w ogóle wziąłem ten chrzest wodny w kościele protestanckim i od tamtego czasu byłem powiedzmy protestantem. I ten, no i też miałem jakieś tam swoje dziwne wierzenia na ten temat, ale cały czas brałem pod uwagę to, że Bóg jest dobry tak naprawdę, że Bóg jest dobry, tak byłem uczony od tego, no i fajnie, i chciałem, wiesz, być dobrym człowiekiem, widziałem, jaki syf jest na świecie i że może nawet ten świat na lepsze kiedyś zmienię, że to, co będę robił, wywrze na świat taki, wiesz, jakiś wielki wpływ, że to się wszystko poprawi, nie poprawi, a tak naprawdę to.
2: Czyli muszę tutaj chyba powiedzieć, że chyba podobnie przeżyłeś, jeśli chodzi o doświadczenia z różnymi religiami chrześcijańskimi, że to wielka ściema.
3: Tak, aczkolwiek też wiesz, ja widzę, że tu po jakimś czasie odkryłem to dopiero, że moja rodzina chyba była, przynajmniej część rodziny była zaangażowana w jakieś. Nie wiem, nie chcę mówić, że tajne stowarzyszenia od razu, bo to tak się pięknie kojarzy wszystko, ale wiesz, jakieś tam dziwne grupy religijne, jakieś dziwne ruchy, dziwne odłamy, tego typu historie, nie? Które tak naprawdę tylko na pozór wyglądają jako coś dobrego, a tą przegnitę niestety najgorszym skurwysyństwem, gorszym niż zwykły człowiek jest sobie w stanie wyobrazić, nie? No powiem wprost, dla mnie to jest jakiś satanizm albo coś pochodnego, nie?
2: A przepraszam, że
3: Okej,
2: ja.
3: przepraszam, ja muszę trochę przerwać, bo już tu Grzegorz od potraw z zapieczonym serem i ciastem czeka tutaj dłuższego
1: O, to
3: czasu.
1: cześć Grzesiu, siema, witam.
4: Siema, cześć.
2: A witam.
1: Tamam. Witamy,
4: Przysłuchuję się
0: Grzesia.
4: waszym rozmowom. Ciekawy wątek poruszyliście wcześniej o zachowaniach akceptowanych publicznie, całowaniu. Krawiec, wspomniałeś coś tam, przygodę miałeś w komunikacji miejskiej. Ciekawo, raczej byłeś świadkiem takiej przygody, że tam pani coś robiła panu. To jest ciekawe, że zastanawiamy się, że całowanie, czy nas to porusza, czy nie. Czy to jest już odstępek od standardów, czy też nie, bo kiedyś to nie było do pomyślenia, teraz ludzie już młodzi się całują, wyobraźmy sobie. A wiecie co, bo to przez setki, przez tysiące lat nie było niczym złym, niewartościując, niczym nienormalnym. Nagość przez tysiące lat była normalna, dopiero stała się nienormalna przez kilka setek lat dosłownie. Chrześcijaństwo narzuciło rygor cielesny, jakby, że człowiek jest z duszą oddaną Bogu, a te lata przejściowe, króciutkie kilka lat przejściowych, zanim dotrze do życia wiecznego, nie warto tracić, roztwaniać na przyjemności, tak? Bo przyjemność to grzech, a grzech do piekła prowadzi. I nasza kultura wciąż pokutuje tym, że wstydzimy się swojego ciała, nie rozmawiamy o tym. Nawet w XXI wieku w Polsce się zastanawiamy o seksu, wychowaniu seksualnym, tak? To jest jakiś dramat i powiem wam, że to nie jest tak, że coraz bardziej rozpasana jest seksualność. Nie, po prostu jak się coś bardzo, bardzo przyhamuje, coś przyciśnie, to innymi jakby, nie wiem, drogami wraca do nas ta seksualność. Nie da się zastopować czegoś, co jest naturalne. Nie chcę tu tych naturalistycznych argumentów używać, że człowiek z natury, tam nie, dawniej człowiek głupie rzeczy robił, tam nie wiem, zabijał kamieniem drugiego, trafił w głowę i to też było naturalne, ale niekoniecznie do tego chcemy wracać. Ale jednak nie da się uciec od naszej seksualności.
0: No tak, no mówi się, że Słowianie byli bardzo tutaj tacy wyzwoleni i były te święta, gdzie sobie po prostu przy ognisku tam w krzaczki szli, się kochali ze sobą, a potem chrześcijaństwo nagle wchodzi i nam mówi, że nie wolno tego, nie wolno tamtego, nie wolno paluszkiem, nie wolno patrzeć, nie wolno w ogóle nic.
4: Tak, nawet jeśli tam gdzieś bolało, nie wolno było iść do doktora. W zacofanych kulturach dalej to funkcjonuje. W Afganistanie jest największa umieralność na świecie kobiet, no bo kobieta nie może dotknąć faceta, tak? I vice versa, więc... A kobiety nie są kształcone, więc... odbierają poród, tak jak w średniowieczu jakieś, jakie one się nazywały, jakieś szczypiarki, cholera wie, nie pamiętam. No po prostu w brudnych łapach jakaś baba ze wsi jedna kumała jako tako, co chodzi, odbierała porody i umieralność nieporodków i tych kobiet była straszna. Teraz to jest w Afganistanie wciąż. No było już trochę lepiej, ale tych złych Amerykanów wyrzucili znowu. No średniowiecze się tam nastało. Więc kobiety nie mogą być kształcone. To nie tak, że kobiety są głupie i nie potrafią być lekarkami. Nie, po prostu tam dziewczynka nie po to się urodziła, żeby być uczoną w piśmie w ogóle, co dopiero zostać lekarzem. No i oni przeżywają to, co my w średniowieczu przeżywaliśmy. To jest dramat. Ja nie sądzę, że całowanie w miejscu publicznym jest złe, bo kiedyś tego nie było. No kiedyś, ile? 20, 30, 40 lat temu.
0: Też całe życie myślałem, że tak w średniowiecze wprowadziło tak, no, takie purytańskie właśnie zasady, a tak naprawdę w starożytności, w starożytnym Rzymie też kobiety były tak traktowane, że nie mogły na przykład uczyć się o porodach i tak dalej z jakichś tam książek, że nie było normalnej takiej szkoły, gdzie uczono kobiety o płciowości, tam o kobiecych chorobach, o odbieraniu porodów, tylko te akuszerki musiały się po kryjomu uczyć od innych akuszerek. Też byli tacy purytańscy i tacy, że o tym się nie gada, tego nie ma, co mnie trochę zdziwiło, bo innym razem słyszałem, że kobiety w starożytnym Rzymie, powiedzmy, mogły sobie wejść na arenę, gdzie gladiatorzy walczyli, takie półnagie, z odsłoniętym cyckiem i tak dalej, że były te orgie i tak dalej, to mi się tak to kojarzyło, że do spraw seksualnych, płciowych podchodzili tak na luzie, a to się okazuje, że nie, że niekoniecznie. Nie?
4: To zależy jeszcze, w którym Rzymie, bo żył to Rzym, to 2000 lat tradycji, więc nie wiem, nie znam się na Rzymie, jednak może w tym późniejszym, to tak, gdzie już chrześcijaństwo zaczęło funkcjonować, ale wcześniej, nie, no Grecy byli absolutnie okej ze swoją seksualnością, nagością i to był kult, przecież słynny grecki kult, ciało równało się piękność, zdrowie, więc oni nie mieli żadnych kompleksów związanych z nagością. Rzym w dużej mierze przejął no i naukę grecką, filozofię całą, więc podejrzewam, że też nie było to dla nich obce, może później właśnie wraz z rozwojem chrześcijaństwa to się zmieniło, bo zależy o których czasach mówisz.
0: No widzisz, właśnie niekoniecznie, bo przed chrześcijaństwem się dowiedziałem, że na przykład Rzymianie czy Grecy uważali męskie ciało za piękne, za takie doskonałe, a damskie ciało to było takie ułomne i że te organy tak do wewnątrz, oni uważali, że to są tak samo jak męskie, tylko do wewnątrz, taka odwrotność, takie obrzydliwe. I te biodra, ta talia, to takie fe. I to mnie całkowicie zaskoczyło. Myślałem, że uważali ciało za piękne. I męskie, i damskie. A to się okazuje, że był kult męskiego ciała, takiego pięknego.
4: Tak, to prawda. To on to był na piedestale. Uważali nawet, mało tego, wojownicy najlepsi, którzy szli nago często na przodzie wojska, szli nadzy, tak? I też poeci się rozpisywali, że miłość najwyższa może być tylko między dwoma mężczyznami, bo to jest taka prawdziwa miłość. A tak sobie to jest taka półmiłość.
0: Masakra, to jest w ogóle zaskoczenie i się tego nie spodziewałem, ale no tak mieli, dziwne takie. Ale to się wszystko bierze z tego patriarchatu chyba, po prostu wiecznie ten patriarchat i mężczyźni dyktują, co jest ładne, co jest nieładne. Samo to, że kobieta była taką częścią właśnie inwentarza, że mogła stać się niewolnicą ze względu na to, że nie wiem, że jej brat czy ojciec miał długi czy coś, to ona się stawała niewolnicą nagle, nie? To wszystko się składa na taki obraz właśnie tego, że mężczyźni kształtowali, tworzyli reguły gry, no.
4: Tak, nie trzeba do starożytności sięgać, bo zacząłem sobie słuchać audiobooka Chłopek, książka Chłopki.
0: Masakra.
4: Czytałem dwie książki o dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, o prostytutkach młodocianych, jak tu za dwa jajka, że za przeżycie, no po prostu się prostytuowały, a kiedy ktoś je zabił za rogatki, wyrzucił ciało, to nie było nawet pieniędzy na jakiegoś śledztwa robienie. I dziesiątki tysięcy dziewczynek, które nie miały za co żyć, bo nie miały na przykład rodziny, bo coś się tam stało, jechały do Warszawy czy gdzieś i były skazane na po prostu nędzę i straszliwy los. Więc byłem trochę świadomy tego, jakie to było ciężkie życie, ale ta książka jeszcze bardziej mi zryła banie, więc tak, dziewczynka często była kobieta młoda, częścią inwentarza. Kiedy z notatek nauczyciela w wiejskiej szkole pokazali...
0: Kto tam sika, czy tam leje wodę?
1: To ja już kończę.
4: Zadał nauczyciel dzieciom pytanie, kim by chciały być, żeby pobudzić im wyobraźnię w wiejskiej szkole. Jedna z dziewczynek, która i tak miała dobrze, że mogła na kilka tam klas uczestniczyć, jedna odpowiedziała, że krową by chciała być. Co nauczyciela w ogóle nie zdziwiło. No, to zapytał czemu? Odpowiedział wprost, bo by mnie wtedy w domu szanowano. I to pokazuje, jak dzieci było dużo i jak śmierć była wszechobecna, bo się umierał na tą inną chorobę, czy dziecko się posyłało gdzieś tam na służbę, nie wróciło. A krowa jednak, no to gdyby krowa poszła, nie wróciła, no to, to wszystkie wsie wokół były pobudzone po prostu, bo takie, że takich dobroci nie można stracić. Więc to nam pokazuje, jak to było. I tak, kobiety były traktowane przez lata źle. Mi się wydaje, że przez to, bo trochę, bo śmiertelność przy porodzie była tak duża i powszechna, że nie opłacało się dziewczynek edukować za bardzo. Wiem, że to źle brzmi, że się opłacało, nie opłacało, ale tak to wygląda. No bo jeśli w wieku 17 lat umarła przy porodzie, no to cóż, ta cała edukacja była warta. Ten chłopak, no to już było dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że umrze i z tej wiedzy jego coś może jeszcze tam w przyszłości wyniknąć, chociaż marna to diagnoza.
1: Ale to mówisz 20-lecie u nas, tak?
4: Tak, chociaż Galicja, no to tam i dalej na Ukrainę i na wschód. Aha. I na południe. Nie jesteśmy bardzo odosobnieni w tym przypadku, w tych czasach. No, chociaż wiadomo, zachód był bogaczy, tak? Francja, Niemcy kulturowo i po prostu zasobnie. Oni też żyli dużo w większych miastach.

0: Straszna była dola chłopki dawniej. Straszna.
1: No ale patrzcie, minęło ileś tam dekad. Sytuacja niby się zmieniła. Teraz rozmawiamy o granicach jakichś takich z tamtego punktu widzenia pewnie abstrakcyjnych zupełnie i nie do pomyślenia. Natomiast nadal odczuwa się ten patriarchat, nie? Jakby to jest podskórne.
2: Co nie? I ktoś na poważnie dyskutuje w Sejmie, bierze za to pieniądze, ubrany w garnitur, wypachniony, jakiś Czarnek, że nie wyślemy dzieci na edukację seksualną, bo tam, ich nauczą banana, tam kondona, naciskać. Tak?
0: Masturbować się im każą, masturbować.
1: Nie, jeszcze
2: to faktycznie
1: lepiej.
2: XXI wiek.
1: Oni będą masturbować te dzieci. No przecież to pani Nowak powiedziała, że w Szwecji, tak? Że w Szwecji jej znajoma była świadkiem tego, jak nauczycielka wzięła dziecko i je masturbowała. No.
0: No, to jest masakra. To są jakieś chore wymysły ludzi, którzy po prostu...
3: Co to tam się znowu zlewa?
1: Przepraszam, no przepraszam. Bo ja w międzyczasie ogarniam, bo ja zaraz się kładę. Przepraszam, już nie chaos.
4: No tak, ja też myłem naczynia, jak z wami rozmawiałem, ale to wyciszałem mikrofon, nie? W czasie mycia naczyń.
0: No spoko, proszę tam wyciszać mikrofonik, jak ktoś hałasuje sobie.
4: Mi się wydaje, że ludzie to sami mają takie wynaturzenia właśnie, że to są ich jakieś takie, kurwa, nie wiem, ukryte fantazje czy coś takiego i później gadają takie rzeczy właśnie.
3: Ale tak. Słuchajcie, tutaj w Anglii naprawdę dziesięciolatkom, bodajże to 10 lat, no na lekcji no uczyli się zakładać kondony.
0: Ale skąd
3: na penisach, na sztucznych penisach.
0: Ale skąd o tym wiesz?
3: No, od dzieci.
1: Tak? Pytałaś no, tak. Dzieci o takie rzeczy?
3: No, dopytywałam się, co tam robią na lekcjach.
0: Dzieciom kondony kazali nakładać.
1: Na sztuczne penisy. No.
3: Także jest, no, nie wiadomo, co przyjdzie dorosłym do głowy. No, wiadomo, każda lekcja musi mieć, no, jakiś, no, że tak powiem, odpowiednie do wieku. Także
1: słuchaj, no trzeba oddzielić po pierwsze propagandę od tego, co rzeczywiście jakby proponuje się dla szkół jako edukację seksualną, tak? Bo po pierwsze z tego, co ja wiem, a no, wiem sporo, bo się tym interesuję, no to chodzi o to, żeby dziecko było bezpieczne, czyli trzeba w trakcie tych lekcji przede wszystkim uświadomić dzieci, co jest już złym dotykiem na przykład, tak? Co można robić, kiedy dorosły zrobi to czy tamto i do kogo pójść ewentualnie. Na tym polega edukacja seksualna między innymi i to jest też w programie. Czyli tak naprawdę skupia się na bezpieczeństwie dzieciaka, poza tym, że uczy tego, czym jest twoje ciało i jakby uczy tego, co jest naturalne, czyli właśnie jakby dziecko nie wyrasta w jakimś takim dziwacznym wstydzie przez to, wiesz, nie jest, nie wiem, no edukacja... Nie masz wrażenia, że żyłoby ci się łatwiej, gdyby nauczono cię tego, czym jest twoje ciało?
3: No ale no to nie uczono. W podstawówce i ja byłam hej do przodu. Było o rozrodczości. Ja wszystko pięknie śpiewałam. Inni się wstydzili, a ja mówiłam. No. No. O całym rozmnażaniu, jak to tam...
2: Paradoksalnie komuna jakoś lepiej dbała bardziej zdroworozsądkowo może nie seksualizację, bo to się teraz źle kojarzy właśnie przez to propagandowe wrzutki, ale o taki zdrowy rozsądek w tym zakresie. To dopiero po 90 roku tam Kościółek zaczął swoje macki do tej edukacji gdzieś wciskać i się pogorszyło.
3: Tak. No to ja do 90 lat, no. Także jeśli chodzi, no to ile, 14 lat, siódma klasa, to ile tam, 14 czy ile lat było o rozrodczości? Czyli najpierw uczyli, no nie wiem jak teraz uczą, ale najpierw o roślinkach, czyli też super znałam rozrodczość sosny chociażby, czyli od jakichś takich luźniejszych, żeby przyzwyczajanie delikatnie do rozrodczości człowieka.
0: W siódmej lub ósmej klasie podstawówki mieliśmy w klasie koleżankę, która zaszła w ciążę. No bo była trochę tak...
4: Puszczalska.
0: No powiedzmy, no puszczalska, nie puszczalska. No widzisz, to jest właśnie takie kościółkowe od razu myślenie. Nie wiemy, jak to było. Nie wiemy,

0: Jak to było? Mogło być to przeróżnie. Mogła być puszczalska, a mogło równie dobrze być tak, że po prostu trochę się wcześniej zainteresowała chłopakami, po prostu i miała jednego chłopaka, zaszła z nim w ciążę. I mieliśmy o tyle szczęście, że mieliśmy nauczyciela chrześcijanina, katolika, wierzącego głęboko, tak dalej, ale on był taki bardzo mądry i fajny. I on jakby te tematy zaczął poruszać na lekcji, bo najgorzej jest mieć w klasie taką koleżankę i w ogóle zamieść to pod dywan, albo jeszcze lepiej wysłać ją do poprawczaka, bo najlepiej, nie? Albo gdzieś do jakiegoś domu opieki z zakonnicami i tak dalej. No to nie tak się to załatwia. Po prostu normalne jest pogadanie o tych sprawach, wytłumaczenie reszcie klasie, co się stało, dlaczego się stało. Pojawiło się to wychowanie seksualne.
1: Komuś tłumaczyć, czyja to jest sprawa. To nie jest niczyja sprawa, że dziewczyna ty w ciąży zaszła. Nie wiem, czemu to na forum publicznym w ogóle wyciągać.
0: Ale
2: no weź,
1: No tak,
2: dzieciaki są
1: żeby
2: okrutne w
1: wytłumaczyć,
2: takim
1: no.
2: wieku, wiesz co, nastoletnim. Dzieciaki bardzo są okrutne i no nie chciałbyś być taką dziewczynką w ciąży w siódmej klasie, gdzie
1: Nie
2: te
1: no właśnie.
2: hormony buzują kto coś głupszego zrobi, tym jest fajniejszy w klasie, wiesz. No i jest wyścig na to, kto co głupszego odpierdoli.
0: Przede wszystkim trzeba jakoś przekuć tego wrzoda, pogadać, wytłumaczyć, a nie, nie wiem, zamieść pod dywan, tak po kościółkowemu, czy no taka moralność pani Dulskiej, tak, że po prostu co ludzie powiedzą. Ja się tym brzydzę, takim czymś. Zawsze warto szczerze pogadać, wytłumaczyć coś, skoro już się to stało i reszta klasy się tym interesuje, to trzeba po prostu na ten temat porozmawiać,
1: No
0: zwyczajnie.
1: na tym polega edukacja, jak sama nazwa wskazuje, edukuje się dzieci, tak? O
3: Ale
1: życiu.
3: jeśli rozmawialiśmy wcześniej o tym, co dzieje się w naszym umyśle, no to też wspomniałam o tym, że chodzi o fizyczność, czyli fizycznie można być świadomym i nieświadomym tego, co się z nami dzieje. Czyli nasz organizm jest już przygotowany do rozrodczości i niektórzy są świadomi czegoś, a niektórzy nie. I no, to jest też bardzo skomplikowany temat, właśnie dlatego warto rozmawiać. Żeby nie wiadomo, jak krytykować, czyli no, komuś coś się w głowie dzieje, a tutaj też komuś coś się w głowie dzieje. No, załóżmy, zakochała się, nie zakochała się, może wyszło tak, jak wyszło, może nie była zupełnie świadoma. Słuchajcie, to jest gigantyczny temat. Tym bardziej, że wcześniej, no, nawet u królów to dwunastolatki za żony były brane, także co też teraz jest to wspominane. Nasza świadomość jest podwyższona, że jednak no, chyba wolimy tą granicę przesunąć do wieku załóżmy 18 lat i żeby ewentualnie po 18 roku życia dopiero brać się za rozrodczość.
1: 15.
2: Tak, no fajnie by było. A może rodzice chleją od rana do wieczora i jakiś wujek ją zgwałcił po prostu i tyle. I weźmie jeszcze ogryzkami obrzucajmy w klasie, bo głupia sobie zaszła w ciążę. No są straszne historie za ludźmi stoją nieraz, więc nie ma co oceniać.
0: W
2: Właśnie, a
0: ogóle.
2: wyedukowana klasa będzie zawsze bardziej nawet ją obroni przed innymi, czy wesprze niż po prostu jakaś banda głupków, którzy nie wiedzą, chłopczyki, którzy nie wiedzą, że dziewczynki mają miesiączki i w ogóle i w domu im
1: No.
2: rodzice tego nie powiedzą i w szkole się tego nie dowiedzą. No to będą
0: Tak,
2: okrutni, po
0: tak.
2: prostu będą.
0: Tak, i czasem zwykła rozmowa zupełnie zmienia sytuację. Dokładnie. I ja miałem akurat niesamowite szczęście, że mieliśmy jednego takiego nauczyciela, który wszystko nam tłumaczył, gadał. Jak była jakaś sprawa, to po prostu się brało na warsztat to zagadnienie i tak dalej, i się o tym rozmawiało, i to nam bardzo dużo dało. Wszystkim bym życzył takich nauczycieli, światłych, życiowych. Po prostu nie ma nic gorszego niż jakieś zamiatanie pod dywan albo nie wiem, odrzucenie kogoś z grona, tak, bo coś tam. Po prostu nie. Właśnie zwykła rozmowa sprawia, że nagle się robi normalnie.
4: No tak.
2: Tak, tak, żeby było śmiesznie, bo jak gdzieś za nastolatka czytałem Korwina, książki Michalkiewicza i rzucałem takie hasełko, o, tam baba, coś tam tego, tam powinno znać swoje miejsce w kuchni, ha, ha, ha, i tak, tak dopiero dużo później dorosłem, naprawdę, także, no ale mam szczęście, cieszę się, że jednak poznałem ludzi, poznam historię ludzi i okazuje się, że życie jest bardziej skomplikowane, dużo bardziej, nie takie proste.
3: No i właśnie, czyli powinna być świadomość jakaś.
2: Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: I dzięki temu my zawsze byliśmy taką klasą, bo były różne klasy. Była klasa tam rozrabiaków, była taka stworzona klasa, powiedzmy, z takich odpadów, w cudzysłowie, nie? Z tych, co po prostu się kwalifikowali już do poprawczaka jakiegoś, to ja już tam miałem... Nawet mieli mnie przenieść do takiej klasy w pewnym momencie, ale po prostu były różne klasy. Była klasa takich mądrych kujonów, powiedzmy, była klasa jakichś tam ludzi, co sportem się interesowali. Fajnie tą szkołę moją zorganizowali. I moja klasa była taką klasą, gdzie dużo gadaliśmy o różnych rzeczach, co się dzieją właśnie dookoła, nie? Omawialiśmy tak szczerze sobie różne tematy i to bardzo dużo dało. To było dobre. Rozmowa i pogadanie, omówienie różnych tematów. Też na przykład jak coś przeskrobałem, mówiłem wam o sytuacji, gdzie dałem tam ciała i idziemy ze z kolegami na wycieczce i ja mówię tam, ciekawe co się stało z pieniędzmi tam, co nauczycielka zbierała i tak dziwnie dużo tych pieniędzy zebrała i co się tam stało z tymi. I ona to usłyszała, ta nauczycielka, nie? I się wkurzyła ostro czy coś. Mi się zrobiło łyso, bo po prostu posądziłem moją wychowawczynię o to, że zahachmęciła coś z kasą. Potem była na lekcji cała rozmowa na ten temat. Ja przepraszałem nauczycielkę, mówiłem, że głupoty gadałem i przepraszam panią bardzo. I tak trzeba sprawy rozwiązywać, nie? Po prostu rozmawiać. No, to było fajne.
3: Nauczyli ciebie liczyć i podliczyłeś. Nie wiem, będziesz już kończył, czy jeszcze rozmawiamy?
0: No powolutku, powolutku będziemy chyba kończyli. Już ile to godzin? Zobaczymy. 9 godzin, wow. 9 godzin.
3: Bo mnie interesuje...
1: A ile donatów dzisiaj wpadło?
0: No, nieważne.
1: No ale wystarczająco, żebyś siedział te 9 godzin? Jesteś zadowolony, czy nie?
0: Jestem zadowolony.
1: No to słuchaj, no to masz nową pracę w takim razie. Co będziesz do roboty chodził, jak z tego masz kasę?
0: No.
1: Nie kończ, krawiec, nie kończ. Ja teraz nie zasnę jeszcze ze 3 godziny co najmniej, albo do rana nawet. Także nie kończ, muszę mieć czego słuchać.
0: No to dawaj mi tu, wpłacaj. Ty bogaty jesteś, się nakradłeś, to dawaj tu, wpłacaj, to będę siedział.
1: Jakie się nakradłem? Jakie bogaty, jakie się nakradłem?
0: Burżuju, ty.
3: Bo mnie interesuje jeszcze temat energetyki, między innymi pocałunków. I nie tylko pocałunków, bo tam chyba rozumiemy, że Grzegorz miał jakieś zastrzeżenia. Dlaczego nie, że to dopiero chrześcijaństwo wprowadziło takie, no, że zaczęli się wstydzić, że coś tam. Ale odnośnie energetyki, czy Czy publiczne całowanie daje tyle energetyki, energii, takiej, no, tej innej energii, niż gdyby się gdzieś tam w kącie, że tak powiem, żeby inni nie patrzyli? Nie wiem, czy dobrze zadałam pytanie.
0: No tak dziwnie.
2: Nie wiem, czy dobrze odpowiem. Wydaje mi się, że taki piękny pocałunek publiczny może być poprawić ludziom, świadkom tego pocałunku, ludziom dookoła jakoś po prostu dzień, chwilkę taką. O, tu się fajnie ludzie lubią, spoko, idziemy sobie dalej. Nie? Może być tłem tak fajnym, ale takie można też stosunek zrobić w ordynarny sposób, który nie jest ładny w ogóle. Nie wiem, czy wiecie, czy czujecie tą różnicę. Może być publiczny, ładny, nieładny pocałunek. Taki napastliwy, ordynarny i nie wzbudzać.
3: Czyli znowu są granice. Ja się śmieję teraz, bo znowu są granice. Czyli
2: pocałunek pocałunkowi nierówny. To chciałem powiedzieć.
0: No pewnie, no. Że tak, pewnie, że tak.
3: Ale energetyka pomiędzy tymi, którzy się całują publicznie, czy ich to bardziej podnieca? Po prostu ja tego nie rozumiem. Nie chciałam się całować publicznie.
0: Jak byłem młodszy, to miałem takie przekonanie, że całować to się trzeba zawsze tak, że tak ten jęzor wpychać i... Tak mi się wydawało. Nie rozumiałem tego, że można się całować jakoś tak normalnie, po ludzku.
3: Ja to już gdzieś mówiłam, że jak z kimś tam, ktoś tam się do mnie przyklei, to myślałam, że się nie odeście i to też gdzieś w którymś momencie obrzydzenie mi ten. Moim zdaniem, że powinno być połączenie najpierw jakiegoś umysłu, dwóch umysłów, żeby ewentualnie móc się jakoś tam pocałować, czy całować nawet jakąś dłuższą chwilę, ale ja nie wiem, ja chyba jestem zwyrodniała jakaś w tym świecie, że jakoś mi to nie odpowiadało z publiką i w ogóle. Ja to muszę mieć nastrój.
0: To jest taka dziwna sytuacja, nie? Jak wyjeżdżałem z Irlandii, a nieważne, dobra. Nie. Po prostu to są takie też niuanse znowu. Trzeba po prostu to czuć, coś...
1: Jak wyjeżdżałeś z Irlandii? Co tam się działo? Opowiedz.
0: Nie, nic.
1: Opowiedz.
3: To bez szczegółów, bo już powiedziałeś, zacząłeś to bez szczegółów. Nie.
1: Opowiedz to puszczę do Nate'a.
0: Nie, to nie puszczę.
3: To wymyśl bajeczkę jakąś, jak już zacząłeś.
0: Jak wyjeżdżałem z Irlandii, to się zesrałem. No, może być taka bajeczka?
3: No tak bywa, no. Czasami.
2: No tak, bo inaczej jest, kiedy dziewczyna w sukience z chłopakiem idą za rączkę, nagle ona odwraca się do siebie, podnosi nóżkę i daje sobie pocałunek kilkusekundowy z kwiatami w rękach, a inaczej jest, kiedy jest piątek, noc i zarzygana dziewczyna po pigułach i chce zerzeć drugiego gościa, tak? Od razu tak, po dyskotekach.
3: A dlaczego dziewczyna od razu?
2: No bo takie obrazki widzę. No chłopak też zażygany, niech będzie. Równouprawnienie. To takie jest troszkę mniej romantyczne.
3: A właśnie, to jak tak to bywa. Jest? To, słuchajcie, wy jesteście chłopakami. To jak to jest? Bardziej dziewczyny chcą się całować, czy chłopacy bardziej chcą się całować? Jak to jest?
0: Cholera wie. Chyba
3: bo
0: różnie.
3: Ja miałam tak, że bardziej chłopaki chcieli się całować.
2: Jakbym nastolatkiem, to zawsze ja bardziej chciałem się całować. A teraz tam tak w sumie średnio. Znaczy nie, że obojętnie, ale lubię się całować. No ale z czyjej inicjatywy to już jest tak...
0: Grzesiek, lubię się całować. To tak zapamiętajcie te słowa. Lubię się całować. Grzesiu od pizzy.
2: Tak. Ale mam jeszcze żebra wszystkie, nie dostaję tam daleko.
3: A czy mógłbyś powiedzieć dlaczego? Bo powiedziałeś, że nastolatkiem jak byłeś, to lubiłeś się całować. A czy mógłbyś powiedzieć dlaczego?
2: Wiesz co, no bo to dziarało w ogóle, jakie hormony, jaki to był przepał właśnie energii, o którą zapytałaś. Potrzymanie za kolanka, potrzymanie za pierś, tam pocałunek, muśnięcie, no to, to wow.
3: Czyli to niewinne podniecenie.
2: No, bardzo, bardzo duża intensywność tego. No, ale jednak już nie jestem nastolatkiem. Już nie mam tej petardy takiej hormonalnej. Więc tak, każdy pocałunek. I to nieważne, czy to był 35 tego wieczoru, czy pierwszy, to taki sam ładunek energetyczny miał zawsze.
3: A czy po pocałunku można poznać, czy ktoś jest prawdziwy, szczery, czy no, wobec drugiej osoby?
0: Na pewno dużo mówi o człowieku to, jak się całuje, nie?
2: Myślę, że jak przed pocałunkiem ktoś nie wyrobił sobie zdania o drugiej osobie, to pocałunek chyba nie zmieni tego. Czy wyrobił sobie zdanie jak drugiej osobie, no to pocałunek nie wiem, czy jest w stanie coś zmienić.
3: To powiem wam z doświadczenia małżeńskiego, że jak się całowałam z mężem, to po pocałunku wiedziałam, kiedy kłamie, kiedy coś kryje przede mną. Także tylko wystarczyło pocałować.
0: O, to ciekawe.
1: To ja to widziałem kiedyś takiego pornosa, że się dwie azjatyckie lesbijki całowały i tak się całowały chyba przez 15 minut normalnie. I się tak zastanawiałem, kurde, jak one tak mogą? 15, kurde, minut! Nic, tylko się liżą. Czy to jest nienormalne, obleśne to jest, ale tak z drugiej strony sobie tak myślę, że może tak mają ludzie, że się lubią przez 15 minut całować, bo ja słyszałem, że podobno Nie chcę tu Ewy wykorzystywać, ale słyszałem takie coś, że podobno, że dziewczyna jak się całuje dłużej niż 10 minut, to ona orgazm może dostać. Czy to prawda jest?
3: Co? Nie. Znaczy, nie? No przynajmniej ja nie miałam tak.
0: No nie wiem, słyszałem, że kobieta faktycznie może dojść do orgazmu przez stosunek oralny, no tak ponoć, nawet tak to bywa.
1: Znaczy się targając gałgana, tak? Czy całując się?
0: No, całując tam niżej się, no.
1: Aha, dobra. To prawda jest, Ewa?
3: Że co?
1: No, że kobieta może przez stosunek, no tam robiąc dobrze mężowi ustami, może dojść do orgazmu. Krawiec tak powiedział, nie ja, jakby coś.
0: Ja tak
3: nie, nie mam takiego doświadczenia. Bardziej dyplomatycznie nie mam takiej wiedzy.
0: Nie posiadam wiedzy. No, nie, ja to słyszałem, to jakaś gwiazda porno chyba kiedyś tak się podzieliła taką mądrością. No to nie wiem, ja tam się nie znam.
1: A jak już jesteśmy przy pornosach, to mam pytanie, jakie macie swoje ulubione kategorie tego typu filmów?
3: Ojej, nie, ja
2: my
3: nie lubię
2: po pocałunkach, a ty o pornosach.
1: Znaczy nie, no bo temat...
2: Ale poważnie, nie całowałeś nigdy kobiety 15 minut, tak cały czas?
1: Nie.
2: Kurwa, ja tak, ale...
1: Tak. Ja w ogóle nie całowałem nigdy kobiety, ja prawiczkiem akurat jestem, nie? Ja do ślubu czekam.
2: Tak, gadałem z tobą na Discordzie, wiem co ty robiłeś. To
1: no to żartowałem. Ja jestem ten ultrakatolicki i ja ten po ślubie dopiero mogę.
0: Ja po ślubie i dopiero po 2 latach od ślubu.
1: Zajebiście. No, albo po 3. Znaczy nie, tylko pielgrzymkę najpierw do Częstochowy na kolanach walniemy i dopiero wtedy do łóżka można iść. Ale po ślubie.
0: Ja odbywam stosunek tylko w obecności księdza. Na wyegzorcyzmowanym prześcieradle.
1: Ja pierdolę.
2: Koszernym w dodatku, tak? Przez rabina pobłogosławionym.
1: Masakra. Dobra.
2: Dobrze, ta dyskusja nie idzie w dobrą stronę, chyba to będzie się pożegnać.
1: Ale mi się podoba. Właśnie mam już temat na audycję u siebie będę robił. Już właśnie. No właśnie o seksie będzie. Nie będę zdradzał jeszcze, bo dokładnie tematu, ale będzie temat seksualny. Będzie u mnie tutaj. Także słuchacze Nocnego Radia, jak lubicie te audycje o seksie, takie tematy, rozmowy w tym temacie, to zapraszam do subskrypcji projektu 28. To na przyszłej audycji też sobie tak pogadamy. O tym krawiec, a ten też do Nate'a mówisz?
0: No, nie pogardzę.
1: A zareklamuj projekt 28, to ci wyślę.
0: Słuchajcie, projekt 28, największe gówno, proszę tam nie wchodzić, bo to jest byle jakie, to jest smutne, takie nudne i tam nikt ciekawy nie przychodzi, tego się nie da słuchać, więc projekt 28 to jest skazane na porażkę. On się wybił na moim garbie, ukradł mi słuchaczy i donate'ów mi zazdrości. To jest w ogóle nic nie warte. Nie wchodzić.
1: Teraz to ty mi będziesz musiał do Nate'a wysłać po takiej reklamie. No trudno.
0: No trudno, będę musiał, no i znowu muszę się obejść smakiem. Coś ostatnio się, tak mi wiele osób tu proponuje, że krawiec bym ci wpłacił, ale, albo na przykład krawiec chcesz 500, a nie dostaniesz, wiesz. I tak co chwilę słyszę takie jakieś, no dobra, już się przyzwyczaiłem.
1: Poczekaj, ale ty za taką reklamę byś zapłacił? Jakby tobie taką reklamę zrobił, to zapłaciłbyś za nią? No proszę cię.
0: No, za taką to w szczególności, bo to jest taka oryginalna reklama, taka nietypowa zupełnie.
1: Aha, no to super.
3: Grzegorz chciał tu poważnie porozmawiać, a rozmowa zeszła znowu na...
1: Psy.
3: No właśnie. Dobra, to ja już się wyłączam w takim razie.
1: Zostań jeszcze z nami, zostań. Nie będziesz iść, pada deszcz, to co będziesz szła?
3: Ale ja rozmawiam na poważnie, a wy się wygłupiacie. No.
0: Ewa,
3: niektórzy.
0: Ewa, gdzie jest fajniej się gada? U czosnka? Czy
2: no, i to jest poważny temat.
0: czy na przykład na Nocnym Radio albo u Michała?
3: To zależy, z kim się rozmawia w danym momencie i jak poważnie podchodzi do tematu.
1: Nie poważnie, w ogóle nie poważnie.
3: No, u czosnka też dostałam zjeby, no ale grzecznie siedziałam, no słuchałam, no jak mnie jebali. Także...
0: Dobrze, no. Dobrze, to słuchaj się.
3: Ale
0: tam.
3: To jest taka moja praca, żeby siebie szlifować. No, czy ja się bardzo zdenerwuję, czy się nie zdenerwuję, no, to też sama siebie sprawdzam. No. A ja lubię rozmawiać na poważnie. Znaczy, jak gdzie są żarciki, to żarciki, no, gdzie można delikatny żarcik wstawić, to tak, a no, tak, no, troszeczkę za dużo było dzisiaj, no, ale wyjeżdżę
1: ja
3: jakoś.
1: Ja też lubię rozmawiać poważnie, ale czasem wrzucić jakiś od czasu do czasu żarcik, żeby nie było za poważnie.
3: Ale ja też mam swoje jakieś granice. No i ktoś przekracza moje granice, gdzie zaciskam zęby, żeby nic nie powiedzieć, no, za dużo.
1: Ja na przykład dzisiaj twoją granicę jakąś przekroczyłem. Taką, że stwierdziłaś, ten Michał to jednak przegiął albo powiedział coś, co nie wypada.
0: Słuchacze nęcą krawca, tutaj dowcipkuje sobie Evie Place, też który od roku nic nie wpłacił pewnie. I tak, no, to tak sobie teraz będziemy tu siedzieli i nie wpłacali właśnie. No, to brawo dla wszystkich, którzy...
2: Krawiec,
0: tu...
2: nie chcę nic mówić, ale kilka audycji temu wspomniałeś, że miałeś 2 miliony na koncie, jak spółkę miałeś.
0: No to był ten błąd właśnie.
2: Że to był ten błąd, mogłeś tego nie mówić publicznie, może, bo to odstrasza niektórych sponsorów, może, bo tak.
1: Chyba było do PiS-u się zapisać, powiedzieć, że masz 2 miliony i musisz to jakoś wyprać, to by ci od razu pomogli, słuchaj.
3: A ja jeszcze do Michała, bo powiedział o granicy, czy gdzie przekroczył, ale to właśnie o to chodzi, że ja też przekraczam jakieś granice, nawet słuchaczy też na pewno dużo tutaj dzisiaj powiedziałam, gdzie przekroczyłam jakieś granice, więc tutaj jest kwestia, że może też powinniśmy się wspólnie uczyć, gdzieś tam zaciskać zęby, jeśli ktoś przekroczy naszą jakąś osobistą granicę, no, ale warto rozmawiać.
0: Gosia pisze, ty się ciesz, bo dużo dostałeś, krawcuniu. No, zaglądnęła do kieszeni innych Gosia z Ameryki, bogata też i tutaj pisze, a inni ci wpłacili, krawcuniu, to nie narzekaj. No.
2: Albo krawc, powiedz, że tą spółkę miałeś w 93 i to były stare miliony, czyli 200 złotych.
0: Przede wszystkim to było na
2: dzisiejsze.
0: Przede wszystkim to było na koncie spółki, więc wiecie, to nie były moje pieniądze, to były pieniądze spółki, jeszcze paru innych kolegów i te pieniądze szły na meble, na reklamę, na takie rzeczy, a nie do mojej kieszeni.
2: Znaczy, no,
0: do mojej
2: już lepiej.
0: Do mojej kieszeni też szło trochę, wtedy byłem akurat, nie narzekałem, ale no, dzisiaj, no jak tak dłuższy czas sobie olejecie to swoje radyjko i nic nie będzie, no to się liczcie z tym, że zniknie pewnego dnia, powiem, znacie mnie, znacie krawca, wiecie, że pewnego dnia powiem, a pierdolę to, słuchajcie, nara, fajnie było i trzymaj ta się tam, cholera jasna, i się zajmę czym innym, jakimś tam robieniem filmików czy coś i tyle, no.
1: No i wtedy możecie wpadać na projekt 28, krawiec zniknie, bo krawiec jest zazdrosny tak naprawdę. On tak nie potrafi przyznać tego, że jest zazdrosny, ale jest zazdrosny o sukces tutaj Michała z projektu 28 i tak nawet nie, dlatego nie chcę nawet stacji zareklamować, słuchajcie, kanału właśnie dlatego, bo tak naprawdę to on tak udaje, że to żarty są, ale tak wewnątrz tego coś wkurwia od środka.
0: No. Czy ja wiem, czy mnie wkurwia? Ja się cieszę twoim szczęściem, Michale.
1: Naprawdę? No. Czemu mi ubliżasz?
0: Jak mnie nie będzie, to ty będziesz i ludzie tam sobie pójdą, wszyscy tutaj z Nocnego Radia pójdą sobie do Michała i będzie fajnie.
1: No, to szybko, to szybko. Nie no, ja żartuję. Ale nie no, ja tak żartuję, ale wiesz, ty mi też jesteś, o, nakradź się, o, bogaty, o, gówniany kanał, o, tego, tamtego, nie słuchajcie tego, nie wchodźcie, bo to nudne. Ale tak dawno nie powiedziałeś nic pozytywnego, tak naprawdę, tak jak mam być szczery, to bardzo dawno nic nie powiedziałeś.
0: Bo to jest gówno, to twoje. Co tu pozytywnego, co tu można pozytywnego powiedzieć o tym, takie gówno, to jest, słuchajcie, byle jakie, to jest byle jakie, to jest...
1: Ja nie jestem, słuchajcie, bogaty, ja jestem bogaty w tym względzie indiańskim takim, tak jak Indianie wierzą, że bogaty jest ten, kto potrafi się z innym człowiekiem podzielić tym, co ma, to ten jest bogaty, bo go na to stać, na taki gest i w tym to prawdziwe bogactwo drzemie i jest takie, o, w tym sensie to jestem, staram się być bogaty w tym kwestii, ale nie wierzcie krawcowi, ja wcale bogaty nie jestem, jestem takim taki mediocre average, no, niestety.
0: No, mieszkasz gdzieś tam na Krzywy Ryj u jakiejś tam rodziny, która cię przygarnęła, tak to trochę wygląda. No.
1: Jak na Krzywy Ryj? Ja tu czeku płacę krocie za czynsz. Ja tu czasami na czynsz nie wyrabiam, nie no, może bez przesady, ale nie no. Tak czasami myślę, że mógłbym mieszkać gdzie indziej na jakiejś tropikalnej wysepce w Azji gdzieś i płacić, wiesz, 5 razy mniej i mieć cały czas zajebistą pogodę i się na hamaku sobie tam, wiesz, się bujać z laptopem i podpijać drinki, nie?
2: No to co ci przeszkadza w tego typu znaczy spełnienie marzenia tego?
1: No właśnie, zaczynam się coraz bardziej nad tym zastanawiać, czy może jednak, wiesz... Tylko z drugiej strony to jest dzicz, no nie chcę tam obrażać ludzi, no ale też Wiem, że ci wszyscy, co tam wyjeżdżają do tych Tajlandii, te Filipiny i tak dalej, to wcale nie jest tak kolorowo, jak ci youtuberzy wszyscy pokazują. Tam też można, nie wiem, iść. Ostatnio gość poszedł siedzieć, dożywocie dostał za to, że mu jakieś tam olejki CBD znaleźli, wiesz, w samochodzie, nie? I dostał...
2: No tam nie ma lekko, nie biorą jeńców, jeśli chodzi o środki niedozwolone.
1: To jest to, są takie kraje, wiesz, i to też było tak, że on po prostu czy na imprezie był, czy kogoś podwoził i ktoś mu, wiesz, w aucie mu zostawił po prostu, że to nawet podobno nie były jego, nie? I 25 lat za takie gówno dostał chłop. No to kurde. Wiesz, coś kosztem czegoś, to też nie jest tak kolorowo, nie? Jak się wydaje.
2: No ale ty nie masz problemu z jakimiś tam substancjami, przecież nie używasz, no to
0: Nie ma problemu. I dzwoni i jest zaraz, no.
1: No, albo też tam, wiesz, to też tak opowiadał mi ktoś ostatnio, nie będę mówił kto, bo może by sobie nie życzył, ale mówi, że też było tak, że wzięli se skutery, tam gdzieś byli, nie wiem, w Wietnamie, czy gdzieś tam, no gdzieś tam w tych krajach azjatyckich. Mówi, że stwierdzili, że sobie pojadą na wycieczkę, wynajęli sobie skutery, bo tam wszyscy skuterami jeżdżą. No i na początku ten koleś, co im te skutery wynajmował, to taki, wiesz, przyjacielski, otwarty był do nich, my friend i tak dalej. Oni wrócili z tej wycieczki, słuchaj, oddali te skutery, a gości mówiło, a tu zarysowane, a tu podrapane, a tu coś, i wymyślił im jakąś astronomiczną sumę do zapłaty, słuchaj, wiesz, taką, co nowy skuter by można było za to kupić. I ten, oni mówią, że nie będą za to płacić, przecież takie już było. On mówi, nie, ja tu mam zdjęcia, wy to podrapaliście i wszystko. No i zadzwonili na policję, przyjechała policja, jeszcze policjant mówi, tak, macie zapłacić temu chłopu tyle i tyle kasy, człowieku.
3: No i właśnie tak oszukują. Jedni oszukują tak, drudzy oszukują inaczej. Dlatego robić zdjęcia przed czymś, jak się coś pożycza.
1: No. Dlatego te kraje azjatyckie, niby tam tanio jest, niby fajnie, niby ładna pogoda, ale to też ma tam, wiesz, społeczne życie ma dużo minusów tak naprawdę. Albo też to słyszałem, że Filipińczycy mają tak, że oni na przykład bardzo lubią wziąć, ktoś ma powiedzmy córkę 18-letnią i oni kombinują, jak tu taką 18-letnią fajną Filipinkę wziąć jakiemuś białemu, wiesz, wcisnąć za żonę, bo potem się dzieje tak, że jak taki biały się żeni z taką tą, to nagle cała rodzina przestaje pracować i żerują na tym białym, i wiesz, i ciągną kasę, i że tu, że matka chora, że pralka się zepsuła, że to, że tamto, wiesz, cały czas mają taki zwyczaj mają.
2: No to Chińczycy bardziej, z tego co słyszałem. Tam, nie wiem, jak Chińczycy. Też? To może to jest domena Azjatów bardziej.
1: To Chińczycy to się rzucają pod samochód, człowieku, i to tak, że kurde, wiesz, żeby wypadł.
2: Ale wiesz co, możesz sobie jechać gdzieś na peryferię Hiszpanii, kupisz sobie chatę za naprawdę niedużo kasy. No może nie... Jeśli pracujesz online i będziesz miał tam internet, żyć nie umierać. Słońce cały rok, południe Hiszpanii, gdzieś w Andaluzji sobie panie możesz wynajmować za nieduże pieniądze, a nie w UK-u deszczowym żyć po prostu. Kurwa.
0: Miki pisze na czacie, krawiec, oddaj donaty. Takie pytanie, Miki, tak mnie zawsze ciekawi, czy ludzie, którzy piszą takie teksty, wpłacili chociaż 5 zł tam za 3 lata słuchania. Bo może nie. I tak i rzucają taki tekst, oddaj donaty. Co ci inni wpłacili. Ale może się mylę, może Miki wpłacił coś. Ja się jakiś taki pazerny robię coraz bardziej. Może ten alkohol tak sprawia, że taki się roszczeniowy robię. Słuchajcie, no na przykład Ewa, która tutaj jest na antenie, dorzuca się. Dzisiaj też rzuciła lekką rączką. Przepraszam, cicho. No, zdradzam, ale widzicie, to jest ktoś, to jest ktoś. Tak jakby, więc jakby ktoś chciał się stać awansować z takiego darmozjada, parszywca, takiego roszczeniowca, który innym zagląda do kieszeni, takiego żałosnego knypa na lorda, na hrabiego tutaj, to można to łatwo zrobić. Proszę bardzo. To się da zrobić. No. Ale dla niektórych to jest nie do przeskoczenia, bo tak se patrzą, kurde, rzucę mu to, a se jutro bułki nie kupię, mi zabraknie na bułkę. Mimo, że mam tam, mieszkam w Ameryce, w UK, gdzieś tam za granicą, mimo, że mam 100 000 rocznie, to jak mu rzucę 5 zł, to mi Ubędzie, cholera jasna. Nie, to jak można za darmo, to czemu nie? Śmierć frajerom, niech inni dawają, a ja będę tu pisał na czacie, oddaj donaty. Kurwa. No. To też tak można, ale wtedy to tak jesteście takimi... Nie chcę tu używać obraźliwych słów, ale no takimi... No, zostawmy to już sami
1: sobie. Pazery takie.
0: Nie, to już... Nieważne.
1: Semi za 5 zł oko by wykolili komuś.
0: Słuchajcie, to nawet ja czasem mam 100 zł na koncie, a komuś rzucę tam dyszkę, bo tak mi się wydaje, słuchałem, to się należy. Miło spędziłem czas, proszę bardzo. Ale nie każdy to ma w sobie, bo niektóry, ktoś tam został wychowany inaczej, na przykład także no inaczej jakoś.
3: A Krawiec, a ty jak masz, bo ty nie zarabiasz na YouTube, bo jak ktoś ogląda ciebie z konta premium, to jeszcze coś tam by ci wpadało? Nie, jeśli nie zarabiasz na YouTube.
0: Nie, na YouTubie zupełnie tutaj nic. Nie ma żadnej monetyzacji, nie ma żadnych... Jak się nie ma włączonej monetyzacji, to nie można też dać takiego sponsorowania na czacie, nie? Że tam na czacie się pojawia, że ktoś jest sponsorem. Tego w ogóle nie ma. To jest wyłączone. No.
2: Więc... Chyba skoro jest nawet, to YouTube bierze 50% ponoć, tak słyszałem.
0: Tak.
2: To nie jest tak jak na Tipli, czy tam 10%, czy 5%, czy ileś. Tylko właśnie połowa albo jeszcze nawet więcej.
3: A czekaj, to jak nie masz monetyzacji, to bo ja no, najczęściej na premium oglądam, to nie ma reklam, czy są reklamy na tych twoich audycjach?
0: Nie, nie ma. To znaczy, tak podejrzewam, że mogą się czasami wyświetlać, jak powiedzmy... jakąś piosenkę puściłem i zostały prawa autorskie tutaj przeniesione na tą audycję, to może mogą się wyświetlać niby wtedy, ale...
2: Nie wiem, ja słucham wiele lat i nigdy mi się nie wyświetliła jeszcze reklama. Na kompie mam adblocka, ale na telefonie nie mam. Znaczy mam tam różne przeglądarki do YouTube'ów, ale mam to no, YouTube'ował. Nigdy mi się reklama nie wyświetliła na nocnym radiu jeszcze.
3: No.
2: A setki tysiące razy słuchałem, także chyba w ogóle nie ma.
3: A Krawiec, ja tak troszeczkę od siebie, że tak zapytam, słuchasz czasami tam z Ramble ode mnie?
0: Tak.
3: I wyświetlają tam ci się reklamy?
0: Nie.
3: No bo nie wiem, bo dziwniej monetyzacja, nie wiem o co chodzi. Ja opłaciłam Ramble, bo żeby mieć większy transfer, bo Ramble nie jest tak jak YouTube, i żeby więcej wrzucać, to trzeba zapłacić. I mam że pod każdym filmem napisane coś tam monetyzacja. Nie wiem o co chodzi. Czyli nie ma tych reklam. Aha.
0: No tak dużo nie słuchałem. Tam kilka audycji sobie słuchałem, ale nie pamiętam, żeby się coś tam pojawiało, jakieś reklamy. Mhm.
3: No to tylko tak, bo ja nie wiem jak to funkcjonuje, także jest... No.
0: No i no. Zaraz tu będą się, jak wspominam, czasem tak mocniej, wyjątkowo tu wspomnę o donatach, to zaraz będzie dużo dobrych rad. Krawiec, włącz sobie coś tam. Krawiec, zrób premium. Albo Krawiec, jak chcesz zaoszczędzić na jedzeniu, to dłużej przeżuwaj. Wtedy dam ci taką radę i wtedy się uaktywniają ci, którym szkoda tam wysłać dolara, czy tam 10 zł, czy 5 zł, to wtedy wujki dobra rada się uaktywniają. I weź tam sobie włącz, Krawiec.
5: 50 zł.
0: O, 50 zł.
5: Prosił i wyprosił.
0: Proszę bardzo, i tu trzy znaki zapytania, nie wiadomo kto nawet. Prosił, wyprosił, 5 dych jest. Dobra, aż sprawdzę na PayPalu, kto to jest, bo to przez PayPala. Bo mnie
1: Aleksander
0: to
1: poszedł, szkoda, że poszedł Aleksander, bo jeszcze miałem tyle pytań do niego.
0: aż jestem ciekawy, kto to. A to już wiem, kto to. No, stała gwardia. No, sami znajomi. Wszystko w rodzinie pozostaje. Co nie?
2: Panie Projekt 28, a tak się zaśmiałeś. że Aleksander odszedł, nie wiem.
1: No, szkoda, że odszedł. Bo
2: ale tak jakoś drwiąco się, czy ja może jestem przeważny.
1: Nie, nie drwiąco. Ja to
2: no lubię jakoś się, tak dziwnie.
1: Ja to się lubię z kimś podroczyć czasami, ale tak wiesz, tak bez chamstwa. Tak na żarty po prostu, nie? Tak z sympatii do kogoś.
0: Dziękuję tej osobie tajemniczej.
1: Nie wiem, czy kuma, czy co.
2: Prawda? Nie wiem, może przewrażliwiony jestem.
1: No ja mam tak, że czasami lubię skrócić dystans i tak wiesz, takim skróconym dystansie z kimś podroczyć, tak dla żartu po prostu, dla żartów, tylko i wyłącznie, bez
2: nie, to może masz taki śmiech, że mi się wydawał, że taki nie po prostu ten...
1: Nie, no ja mam...
3: Było drwiąco, Michał, było, nie tak było odbrzmiało. Drwiąco.
1: Teraz, tak jak teraz się zaśmiałem, teraz...
3: No, jak powiedziałeś, że odszedł Aleksander.
1: Nie, nie, ja mam taki śmiech po prostu. Ja jestem, ja się staram być pozytywnie usposobiony do życia i do ludzi. Czasami nie wychodzi może.
0: Złośliwy taki złośliwy.
1: Ja się staram się być ten, no, miły serdeczny.
0: Miły serdeczny.
3: Dobra, słuchajcie, ja też idę, bo mi się już oczy zamykają, ale jeszcze może sobie was trochę posłucham. Dobra, teraz to szła naprawdę życzę dobrej nocy wszystkim.
2: Dobrej nocy, Ewa, cześć, trzymaj się.
3: No hej, cześć.
1: Nie idź jeszcze.
0: No, dajmy. Ewie, może Ewa zmęczona też jest, no. Ale dobra, fajnie, ale fajnie, że zadzwoniłaś, Ewa. Bardzo się cieszę i dziękuję. I już se poszła, nawet nie słyszała. No.
1: No. Ewo, dzwoń do projektu 28, bo dawno nie dzwoniłaś, a z tobą się fajnie rozmawia.
0: Teraz
1: jak... Ewa jest spoko, bo jest wyrozumiała. To jest też duży plus. Nie ma tak jak niektórzy, że im coś powiesz i im od razu odpierdala, nie? I krzyczą na ciebie. Tylko Ewka jest właśnie taka fajna, wyluzowana.
0: No, niektórzy tak mają, że coś im powiesz i od razu mają, tak, jakieś jazdy, co nie? No.
1: O.
0: Tak mają.
2: Krawę, zapytam cię, jakie tematy się szykują w następnych audycjach? Jakiś masz notę z tematami? O, zacznijmy od tego. Podejrzewam, że jest jakaś tam kartka papieru na lodówce przylepiona magnesem z tym, z kapitanem, tam Żbikiem, kurwa, z lat 80. Jakiś magnes masz, nie wiem, z tych komiksów coś jest?
0: No nie wiem, kurczę, no a jakie byście chcieli tematy?
2: No dzisiaj fajnie zacząłeś z tym abonamentem na wszystko. No to jak się rozdzwonili ludzie, pamiętasz? Jak ty, dawno tak nie było, zatrzęsienie. Trzeba... W pracy na słuchawce sobie słucham, samochodem jeszcze słucham właśnie. Kurde, po prostu jaka dynamiczna audycja. No trafiłeś z tematem i takich jest kilka, to nie tylko ten.
0: Czyli trzeba wychodzić z tego, że trzeba jakoś tak striggerować, wkurzyć ludzi jakimś tematem, coś powiedzieć takiego, co ludzi zbulwersuje. Co by mogło tak słuchaczy Nocnego Radia striggerować?
2: Nie wkurzyć to jest fajna rzecz na 5-10 minut, ale żeby zrobić temat tam 2-3 godziny, no to jednak zadanie domowe jakiekolwiek, no musisz odrobić, no. Tak, wtedy się lepiej słucha i wiesz, o jakie tematy zahaczyć, wiesz właśnie jak striggerować choćby nawet, jeśli już w ten sposób patrząc na rozmowę i słuchaczy, no wiesz, do czego piję. Przygotowane audycje, bang.
0: Ja tam przygotowane prowokacja musi jakaś być, na przykład Zenona można jakoś tam wkurwić, gadając jakieś bzdury takie, bzdury naukowe, takie zupełnie nienaukowe, niepotwierdzone, jakieś fejki, to może wtedy i Kotkiewicz zadzwoni, a potem jeszcze dorzucić coś na kościół, żeby jakiś się katol wkurzył i zadzwonił. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu tak trzeba myśleć.
2: To bingo krawcowe słynne, tak? No bingo znamy. Lubimy to, ale od czasu do czasu właśnie
0: zaproponować. A jakie to bingo na przykład?
2: Jakie jest? Bingo? No takie, że marudzenie. Bingo ma te kwadraciki takie w środku jest i potem no, ksiądz zły, JP2 zły.
0: No bo JP nie dwa wiem. Zły. No.
2: Nie wiem, dajmy na to. Wypicie pół litra, obrażanie słuchaczy, narzekanie na donate. No tak, jest kilka, nie chcę wymieniać za dużo.
0: A jak ja uratowałem dziewczynkę, to co? Amiga, kiedyś to było, coś takiego, tak?
2: Tak, no, no. Od czasu do czasu właśnie wyrwiesz się z bingo i tak jak dzisiaj fajną audycję zrobisz po starzeniu produktów też było chyba trochę, tam wcześniej właśnie o abonamencie. To jest ciekawy temat na kilka, tak poważnie, na wielu levelach, bo od strony społecznej, jak społeczeństwo patrzy na to, jak społeczeństwo zachodnie, które jest przyzwyczajone do tych trendów, jak inne patrzą na te zapędy korporacjonistów, którzy nam chcą ten abonament wcisnąć, jak to jest uwarunkowane właśnie jednostkowo i społecznie, tak? I czy jesteśmy przygotowani, jak młodzi ludzie na to patrzą, jak starsi, czy się przestawią, czy nie, no to jest temat moim zdaniem jeszcze nie przynajmniej w tej audycji fajnie poruszony, ale to ja bym do tego wrócił na przykład.
1: Ja chciałem tak trochę, nie że zmienić temat, ale zapytać, czy wyszło, co okazało się, co tam z Marcinem Chudzikiem było. Czy on w końcu żyje, czy nie żyje, bo szczerze mówiąc, ja na początek myślałem, że to żarty były jakieś, wiesz, i takie jaja, a potem, kurwa, podobno, ktoś mówi, że podobno naprawdę coś mu się stało, no i tak się źle z tym czuję teraz, że sobie, wiesz, zrobiłem jaja z tego, a może rzeczywiście on nie żyje, albo coś tam, wiesz, gdzieś uległ wypadkowi, czy coś.
0: Ty nawet tego Marcina coś tam o nim brzydko powiedziałeś w ostatniej audycji, tak pod koniec chyba ostatnio. Coś. No ale to nieważne, w każdym razie. No
1: wyrzuty sumienia mam. Chodzi o to, że mam wyrzuty sumienia i chciałbym, wiesz, się upewnić, że na pewno z nim wszystko w porządku jest, nie?
0: No coś może być na rzeczy, bo człowiek, który miał takie parcie na gąbkę, zawsze, a teraz tak milczy.
1: No właśnie, no. O to chodzi.
0: No cóż, nie... no, na pewno będziemy coraz częściej, tak z czasem będą takie sytuacje, że będą znikali ludzie tutaj z naszego środowiska. Ale cóż, takie życie, nie? Kogoś tam przejedzie pociąg, bo szedł sobie ze smartfonem. Ktoś...
1: Ale tu będą znikali ludzie. To jest dziwne, że mieliby ludzie znikać.
0: A czemu dziwne? Takie jest życie. No, ktoś tam umrze, ktoś się rozchoruje, kogoś aresztują.
1: No ale na co Marcin Chudzik mógł umrzeć tak naprawdę? Przecież to był, z tego co ja rozumiem, to był zwykły człowiek, który nie wadził nikomu, czasem se trochę popił i dzwonił do gówno radyjek, mieszkał gdzieś na wsi, pod lasem, gdzie nie ma nikogo żywej duszy nawet czasami. Do sklepu miał ileś tam kilometrów, także gdzie ktoś mógłby mu coś tam zrobić tak naprawdę w takim miejscu? Albo co by się mogło takiego stać?
0: Dużo rzeczy mogło.
2: Dużo rzeczy. No. Na przykład całkowita ignorancja służby zdrowia i tego typu placówek, to już mówi coś. O człowieku. Tak już o czerwonych muchomarach nie wspominając i szereg gujnych rzeczy. No mogło się coś stać.
1: Nie wiem, fajnie by było, jakby dał znak życia Marcin.
2: Jeżeli... Mam nadzieję, że to fake news i Marcinowi nic nie jest i się odezwie.
1: Daj Marcinie znak życia i naprawdę udowodnij nam, że to fake news jest, bo ja ostatnio do niego dzwoniłem, nie, na audycji. I ktoś odebrał jego telefon, ale on się nic w ogóle nie odzywał, także nie wiem, no, równie dobrze wiesz, mógł ktoś inny mieć jego telefon w posiadaniu, prawda?
2: A to później, jak to... pisze, Budzik normalnie przychodzi na live'y do istoty. Przestańcie bzdur opowiadać. Zrobił sobie przerwę. No, to jest jakiś trop. No, nie wiem, nigdy nie byłem na live'ie u istoty żadnej, ale jeśli KGB odpisze, no to tak jest.
0: No, Bierut jak tak pisze, to może faktycznie, bo już któryś raz ktoś tutaj pisze właśnie, że Chudzik się pojawia u istoty na live'ach po prostu. Nie wiem, czy to wcześniej też Bierut pisał, czy ktoś inny, ale może coś w tym być. Po prostu się skoncentrował na jednym tam streamie, tam się dobrze czuje i innych ma w dupie. Ale że nawet mi nic nie odpowiedział, nawet ani pocałuj, ani mam cię w dupie, ani nic. Tutaj tajemniczy donate jakiś przyszedł, taki żydowski jakiś, czy hebrajski, czy arabski. Nie wiem, co to za znaki w ogóle. Próbuję tutaj jakoś dojść do tego, co to jest, ale mi się tylko owce i kozy pojawiają, jak wpisuję same. Pojawiają mi się Żydzi i kozy. I jakieś tutaj i hasydzi. I co to może? To chyba hebrajski. Dobra, to dajmy hebrajski. Momencik. Spróbujmy tutaj dojść do tego. Momento. Momento mori. Momento mori. Rabin Golden Sun napisał do mnie sam. Rabin. Słuchajcie, rabi. Kum kum rabi rabi. I zobaczmy, co to mogło oznaczać. Już tutaj wpisu. A to w ogóle w drugą stronę, słuchajcie. Jak się wpisze tak, to w drugą stronę jakoś. Father Rusher czy Gaming Schneider... Schneider, czyli krawiec, jak wysłać złote szekle i szekle. Co to może znaczyć? Szekle. No dziękuję za szekle w każdym razie. No.
1: No szekle to jest waluta w Izraelu.
0: No tak, tak, tak, tak. Szekle wysłał rabin. No proszę. No, a co do Marcina, no to mógłby przynajmniej, ale wiecie, z drugiej strony Marcin ma prawo czuć jakąś tam złość i gardzić nami, bo tak go potraktowaliśmy trochę swego czasu niespecjalnie, ale jeszcze z trzeciej strony Marcin też bywał męczący czasem i tutaj nawijający makaron na uszy, więc... No wiecie, społeczność też jakoś tam reaguje. No, skomplikowane rzeczy.
1: Ale kto go źle traktował?
0: Zenon.
1: Jedyny, kto go źle traktował, to ten, to Piotr Szlachetny. Najpierw go mówił, że to jego kolega i tak dalej, a potem po nim jechał w ogóle. Jak psa go traktował.
0: Jak psa? Chudzika to chyba Czosnka bardziej, bo akurat Chudzika to Piotr Szlachetny mu tam lizał jajka do końca samego chyba.
1: Nie, właśnie nie. Najpierw jak przychodził do mnie, to przychodził z Chudzikiem i jechali po Czosnku. Zwłaszcza on, Piotr, jechał po Czosnku. A potem jak został moderatorem u Czosnka, po którym tak jechał, to nagle Marcina Chudzika zaczął obrażać i go atakować.
0: Chyba dlatego tak nie przypadamy za Piotrem, bo on taki właśnie, taki obślizgły, tak trochę taki raz temu liże, raz tam temu liże. I taki...
1: Piotr też zniknął gdzieś podobno.
0: A to akurat spoko, że zniknął. Niech zniknie całkiem.
2: A to jest pytanie do was i do słuchaczy Gówno Radyjek. Dzwoniących i słuchaczy, czatujących. Czy macie znajomego gównoradyjkowego? Wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak naprawdę. Czy oprócz waszej aktywności w internecie macie kogoś z świata z żywych ludzi, którzy mają kontakt też z gównoradyjkiem, że w razie czego powiadomią o... Wyobraźcie sobie, że umieracie i was nie ma. Tak cyk. W tej minucie. Czy jest ktoś, kto zna też wasze hobby, słuchanie Nocnego Radia czy innych gównoradyjek, jest w stanie na przykład wejść na czat i napisać, no sorry, tutaj ten, jest taki gościu, no, tym nickiem się identyfikował i już z nami go nie ma.
1: Ja takiego kogoś nie mam, ale no. Właśnie w tym celu nawet pewne kwestie na swoim kanale poruszyłem, że jakbym nagle wziął, umarł, zniknął czy coś, to żeby było wiadomo, o co chodzi.
2: Znaczy, jakiegoś chatbota sobie zapisałeś, że jak nie będziesz się odzywał przez miesiąc, to wyślę coś tam, tak?
5: A to też, no.
2: Aha. Czy komuś też napisałeś, jakbyś się nie odzywał, to weź wyślij tam Krawcowi klepsydrę gotową, czy nie?
0: Ja chyba nie mam takiej osoby, ale jakbym się...
2: No ty masz troszkę, no bo ty jak ty, no to jednak jesteś w ognisku, wiesz, skupiasz ludzi, jak w soczewce, no to dojdą informacje, że kopnąłeś w kalendarz. Przynajmniej jak zacznie śmierdzieć i sąsiad zacznie pukać do ciebie, no właśnie, to no 3-4 dni.
0: No właśnie, nie? To będzie taka reakcja, że po miesiącu zaczniecie tam pisać gdzieś na Discordzie, o, co to się stanęło dziwnego, nie ma go. No i taka będzie reakcja. Ale spoko, to ja się tym nie przejmuję. Życie to kupa parującego mięcha. I gówno z dupy. I siki.
5: Gówno z dupy.
0: Niech przyjedzie śmieciareczka, zabierze i będzie dobrze.
2: Na odpady się zmieszane, tak? Bo poglądy miał zmieszane, to na odpady zmieszane, poproszę. No.
0: Słuchajcie, takie wspaniałe osoby

0: po prostu pod blokiem na śmietniku, bo po dziadkach dostał mieszkanie, a nie kuma, że ma jakieś fajne rzeczy. I wypierdalają wszystko i kupują meble z IKEA i się cieszą, że takie nowoczesne, ładne mają mieszkanie. Tak to bywa.
1: Co ciekawe, fani komiksu z wydawnictwa Egmont, jak się tylko dowiedzieli właśnie, to próbowali jakoś tam uratować dorobek pani Charlotte Pavel, ale gdzieś tam się załapali tylko na takie ochłapy. Ostatnie tam uratowali coś tylko. Ale śmieciarze się bronili, chcieli to koniecznie wypierdolić na śmietnik dorobek tej pani. Takie jest życie, no niestety.
2: Ale to chyba ktoś specjalnie takie skurestwo zrobił, no bo to komu miałoby to służyć, no?
0: Michał, wiesz, to ignorancja, po prostu widzą ludzie jakieś stare zeszyty z powyginanymi kantami i nie widzą w tym wartości, jakieś zapiski, oni tam nie wiedzą, czy dzieciaki sobie zapisywały coś tam w pamięci, w tym, jakieś tam kolorowanki, czy to jest wartościowe, no nikt sobie takimi rzeczami nie zdaje sprawy, jak ktoś wyjebał, to znaczy się, że niewartościowe, więc tam historycy sztuki nie przechodzą akurat pewnie, bo wokół śmietnika nie sprawdzają kartek, kto co wyjebał.
3: No i no, tak.
0: Tak to działa. Ignorancja.
2: Szkoda, szkoda. Tyle mogę powiedzieć, szkoda.
0: Tu odpowiedzi na moje pytanie są dwie co najmniej. Gosia pisze, nie mam zamiaru sobie tego wyobrażać, Grzesiu, ale mam swoje życie. No ale wiem, że w twoim życiu jest ktoś, kto słucha też gówno radyjek, więc ktoś tam jest. To mi się pisze, że po Krawcudka przyjedzie ze mną śmieciarką. Jeszcze Mario z Krzaków. Nikt się nie dowie, nikt ze mną nie za mną nie zapłacze. Nikt nie wypomni pustka i wieczny spokój. To Mario z Krzaków powiadom kogoś o gówno radyjkach, daj linka, powiedz, podziel się. Wiem, że uznają cię za dziwaka, tak jak mnie, jak już tam powiedziałem o tym radiu, tam 2, 3, 4, 5 razy. No ale przynajmniej wiesz, ktoś może posłucha, będziesz miał z kim pogadać na żywo, nie przez internet, tylko o takim zjawisku. Ja w ogóle polecam coś takiego.
1: Może niepotrzebnie zbanowałem tak na dzień dobry tego istotę, ale on mnie jakoś denerwuje. Raz, że tu zadzwonił i nawet się nie chciał przedstawić, w dechę ważny. Dwa, dzisiaj pierwsze, co napisał, tylko przyszedł, to napisał, że moderatorzy coś tam dają dupy i widać, że tu gówno, dupa i siki. No to tak, ja nie lubię takich ludzi, którzy nic pozytywnego, nic nie wniosą, nie napiszą, nie odezwą się, tylko
2: strasznie mają... inwazyjny w ogóle zauważyłem. Słyszałem parę jego rozmów z innymi ludźmi, on jest bardzo inwazyjny, kurwa.
1: No, taki toksyczny, jak to się mówi, nie? Taki, że wiesz, nic dobrego, tylko taka negatywna, chujowa energia, jakieś wąty, pretensje, no to ja to nie lubię
2: jego
1: takich ludzi.
2: Pozycje tak zwane, czyli wiesz, pierdolnie jakąś głupotę i ci mówi, wiedziałeś o tym, czy nie? Tak jakby to było, wiesz, jakaś wielka objawiona prawda, o której tylko ty jeden nie wiedziałeś, nie? A on sobie coś wymyślił, nie?
1: Tak, mówi, bo...
2: Ale przecież tak nie jest, no jak to nie jest tak? Właśnie tak jest, tylko chyba jesteś za głupi, żeby to zrozumieć, że tak jest. Nie? I on w tym takim tonie dyskusję prowadzi, kurwa.
1: No. Tak, on pytania tylko zadaje, tak jakby, wiesz, mentorem jakimś wielkim był.
2: No.
1: I są takie osoby, które zadają tylko pytania, mówią o sobie w trzeciej osobie cały czas. Ja jako istota, a istota, jak postrzegacie mnie, istotę? I wiesz, i tak nie chcę ci się gadać z takimi ludźmi po prostu, nie?
2: No bo to męczące jest. I wkurwiające. No, nie dziwię się.
1: Jezus wrócił na ziemię, kurwa, wielki. No i tak...
2: No to jest przerost ego, to jest właśnie ten narcyzm tak zwany, a narcyzm to jest jedna z kluczowych cech charakteryzujących psychopatów. No bo jest to narcyzm, nie da się zaprzeczyć.
0: Czekajcie, czy Piotr Szlachetny to jest istota, to jest jedna osoba? Czy
2: nie,
0: pojebało?
1: Nie, chyba nie.
0: A dzwonił ta istota do Nocnego Radia?
1: A, dzwoni.

0: Dzwonił. Kiedyś Furiat właśnie z nim, z Furiatem gadał i Furiat się go aż przestraszył, bo zadzwonił później, mówi, to jest strasznie toksyczny człowiek, nie gadajcie z nim, to on jest niebezpieczny. Ja sobie tak myślę, no tam, co tam Furiat pierdoli, pewnie się, wiesz, pewnie się nachlał i mu się uwaliło coś w głowie, ale później jak tego istoty posłuchałem jeszcze parę razy, jak tam z kimś gadał, tam u Szabla i u kogoś jeszcze gdzieś innego, to tak myślę, kurde, co za gość jest, rzeczywiście, to jakiś... Jakiś dziwny, nawiedzony normalnie, jakiś właśnie tacy, jakiś samozwańczy guru. Coś takiego, nie?
1: No to jakoś musiałem ominąć jego telefon i chyba dobrze mi z tym, dobra, to już nie zagłębiam się. W każdym razie ja przechodzę na odsłuch, no już nic nie mam do dodania.
2: No dobra.
1: No, fajnie było pogadać i ten, wszystkiego dobrego do usłyszenia, trzymajcie się, hej.
2: No, trzymaj się, Grzesiu, hej.
0: Ja też chyba będę spadał zaraz niedługo. Ale jeszcze bym posłuchał. Na tej zasadzie. Ja bym jeszcze posłuchał tak. Na krzywy.
2: No, na krzywy, tak? Na pewno.
0: No.
2: No, niech ci będzie, dobra. Że na krzywy. Skoro się upierasz, skoro chcesz siebie tak postrzegać, to niech ci będzie. Nie, no będę już kończył powoli, bo to już ile godzin? 10 godzin, to wiesz. Ty nadawałeś 10 godzin? Tak, chyba też taki długo dystansowiec
0: raz,
2: jesteś.
0: Raz czy dwa.
2: No.
0: Nie.
2: Więc da się, widzicie, da się. No. A spoko są twoje audycje. Ja lubię, bo to są takie... Audycje, wiesz, spontaniczne, improwizowane, ale zawsze gdzieś tam to pójdzie w ciekawym kierunku. Zresztą, wiesz, dużo tutaj ciekawych ludzi też do ciebie dzwoni, nie? I też masz taki plus, że potrafisz słuchać. Nie masz takiego parcia na gąbkę. Ja mam trochę parcie na gąbkę. Nie potrafię długo cicho siedzieć, tylko zawsze muszę, jak to się mówi, przytknąć swojego kutasa, nie? A ty potrafisz sobie posłuchać innych. To też jest plus jakiś. No i pewnie jakieś inne plusy by się znalazły, ale niech te plusy nie przysłoną nam minusów, Michała, słuchajcie.
0: No nie wiem, ja tam staram się dać ludziom wypowiedzieć właśnie, no nie lubię przerywać tak naprawdę. Też wiesz, to jest inaczej jak gadasz z kimś gdzieś u kogoś na kanale i tak za przeproszeniem, ale cię to trochę wali, a co innego jak jesteś u siebie, to tam chcesz jakąś kulturkę trzymać, wiesz, poziom jakiś, żeby był, nie? Jednak. Dlatego się to prowadza.
2: Też szacunek dla ciebie, że masz bardzo dużo cierpliwości dla niektórych ludzi. Pozdrawiam Jana Wojtale. A to też jest, wiesz, fajna cecha, że się ma cierpliwość do ludzi i potrafi się pogadać z każdym, nie?
0: Ja ty kiedyś tego nie miałem, ale zacząłem pracować nad sobą i tak nieraz mówię, kurde, zacisnę te zęby i nic nie powiem, nie? Tak specjalnie, zobaczę ile wytrzymam. Dla samej cierpliwości, dla treningu, no bo rzeczywiście. Też dużo ludzi zaczęło zwracać uwagę, że mam krótki ląd, że się za szybko odpalam i tak później jak sobie tak posłuchałem niektórych tych rozmów, to mówię rzeczywiście, no jest tak, jest tak, jest w tym sporo racji, nie? Że jak mi się coś nie podoba, to od razu wybucham nagle i wiesz, jest wszystkie działa, wszystkie kalibry naraz lecą. Dlatego mówię, dobra, wyluzuję się, powstrzymam się, rzeczywiście, to niekoniecznie musi być tak, jak mi się wydaje. Może ktoś ma coś do powiedzenia, tylko ja mu nie dam skończyć, bo się od razu wkurzam czy coś, nie? Także mówię, dobra, dobra, tego wyluzuję się. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tego to też nie jest tak, że jestem cierpliwy, tylko po prostu no, pracuję nad tym, nie? Jeszcze nie wiem, czy mógłbym powiedzieć, że jestem cierpliwy, ale na pewno jestem cierpliwszy niż byłem. O.
2: No właśnie, to jest to zawsze na plus, że ktoś nawet jak w przeszłości miał z czymś problem, to pracuje nad sobą, nie? I się widzi jakiś progres, to zawsze jest fajnie. No, także tutaj szacuneczek, że potrafisz na przykład cierpliwie z kimś porozmawiać sobie, nie? Ale to fakt, że masz dalej czasem czuje się, że masz krótki ląd. Ale to też normalne, no każdy ma jakąś swoją ekspresję, żywiołowość. Jeden jest choleryk, a drugi melancholik, no i to ciężko jest przeskoczyć czasem, nie?
0: A co do Jana Wojtali, naprawdę myślisz, że on może trollować? Znaczy, dopuszczasz w ogóle taką możliwość, że on jest, wiesz, takim perfekcyjnym trollem, który zadanie domowe w 100% odrobił i teraz, wiesz, troluje se.
2: No teraz już nie, teraz już myślę, że po prostu jest sobą i że jest taki po prostu człowieczek sobie Jan Wojtala. Różni są tutaj, no stały słuchacz też był na przykład, nie? Przez lata się pojawiał na antenie, też wynalazek taki, oryginał. Jacek Blacha też oryginał. Są takie oryginały antenowe, ja strasznie to lubię, że po prostu to są fajni ludzie. Znaczy, niekoniecznie sam bym chciał z Janem Wojtalą może tu prowadzić jakieś dysputy. Nie wiem, czy bym miałbym tyle cierpliwości, wyrozumiałości takiej, wiesz, czy bym umiał się wstrzelić po prostu w taki sposób rozmowy, ale fajnie się z kolei słucha, jak ty tam o tych skokach rozmawiasz, dopytujesz się, on się ciebie dopytuje wiecznie o różne rzeczy. To jest fajne, no.
0: No, ale właśnie wiesz co, bo to mi się trochę kłóci, bo on jednak na przykład o tych skokach, o tam sporcie, to on ma jakąś tam, wiesz, wiedzę taką, co wykracza poza możliwości zwykłego człowieka, tylko widać, że on jest w czymś tam jest naprawdę dobry, nie? Właśnie w tych skokach narciarskich, może zna się na tym, no. Bierze nawet udział w jakiejś tam lidze, nie? I jest w czołówce na całą Polskę, to on jest w czołówce tam, w tych skokach, więc widać, że się naprawdę, naprawdę na tych skokach zna. I teraz pytanie jest takie, czy ktoś, kto na swój sposób jest bardzo inteligentny w jakiejś tam dziedzinie, czy na pewno nie byłby dobry w udawaniu głupka po prostu, nie? Do perfekcji.
2: No, na pewno ma pasję właśnie jakąś i lubimy takich ludzi, którzy mają swoją pasję jakąś.
0: Wiesz, o co
2: Lubimy.
0: chodzi? Że mógłby równie dobrze trollować i być mistrzem trollowania, nie? Mógłby, teoretycznie mógłby. Ale nie, no ja nie oskarżam, ja tylko po prostu dopuszczam taką ewentualność jako jedną z możliwości na tej zasadzie.
2: Nie, no raczej chyba nie. Po prostu to się nie klei za bardzo. Jan Wojtala jako troll. Myślę, że po prostu jest naturalny, jest sobą i jest taki no, oryginał właśnie, nie? Ale ludzie strasznie go lubią i zawsze się, wiesz, dopingują,
0: No.
2: cieszą się jak zadzwoni. I to też plus dla was, ludzie, że potraficie, jakby to powiedzieć, docenić to, że ktoś jest takim oryginałem, nie? To też mi się podoba.
0: Jest, jest właśnie. No, ciekawe postacie się przewijają przez takie gówno radyjka, tak naprawdę, nie?
2: Byłoby strasznie nudno, gdybyśmy byli jednakowi wszyscy, nie? Na jedno
0: No, no.
2: kopyto od sztancy odbici. Wszyscy tacy sami. No.
0: No, racja, to jest racja.
2: Cały urok
0: Robi.
2: tych radyjek to, że tutaj może się wszystko zdarzyć i może mogą się pojawić charaktery jakieś.
0: No, dokładnie,
2: Z
0: niezłe.
2: tobą też. Z tobą to dopiero ciężko wytrzymać.
0: No, naprawdę.
2: Nie, no żartuję.
0: Nie, no, ale właśnie też się poznaje dziwnych ludzi przez takie właśnie gówno radyjkę tak naprawdę i to nie ma się co ten... Nie ma się co oszukiwać, że tak nie jest, no. Są takie indywidua różne, o których by się nawet nie spodziewał, że tacy ludzie występują w społeczeństwie, a tu jest tak naprawdę na cały przekrój, wiesz, różnych ludzi, nie? Właśnie przez to, że w internecie bardzo łatwo jest, no, się pokazać, coś powiedzieć, zaistnieć.
2: Piotr Szlachetny się niby pojawił na czacie. Tutaj właśnie.
0: Naprawdę? Czy ktoś chce znowu jaja robić?
2: No nie wiem, czy to prawdziwy Piotr, czy ktoś się podszywa, ale jest Piotr Szlachetny 27, czyli już go 26 razy mu skasowali konto, kanał i się pojawia.
0: No, ciekawe, czy to on prawdziwy, czy nie. Znakomita audycja, pozdrawiam. No, to w jego stylu.
2: Też jakby go nie oceniać, to jednak, jakby to powiedzieć, zaznaczył się w tej gównoradyjkowej sferze, w uniwersum, nie? Gdzieś tam można się w sumie na plus i na minus odznaczyć, ale zawsze tak czy owak jest jakoś, jest się wyrazistą postacią, nie? I tak, czy siak, no.
0: No. Inteligentny w jakiejś tam dziedzinie Grzesiek Buchowski pisze, no tak, no. Jeżeli chodzi o Jana Wojtale, to naprawdę w dziedzinie skoków narciarskich to przewyższa tutaj wszystkich. Nie znam nikogo, kto jest tak zaznajomiony ze skokami jak Jan Wojtala, nie?
2: No. I zawsze coś tam... A ten Szczoch, to on będzie skakał w tym momencie, myślisz, dobrze? 10 metrów dalej, ale on jest za tamtym, za Małyszem, coś tam... Nie, ja się nie znam, słuchajcie, tam coś sobie pierdolę, ale no widać, że to go pasjonuje. No. Tutaj Furiat aspirował, się przychwalał, że się zna lepiej od Wojtali na skokach. No, Furiat też jest miłośnikiem skoków. Nigdy nie rozumiałem tej fascynacji tym sportem, ale okej. Niech wam będzie, że to takie ciekawe.
0: Ale tam Furiat się nie znał, się tylko przechwala.
2: Tak?
0: To jak Furiat kiedyś zadzwonił, słuchaj, na Skype'ie, jeszcze twarz swoją pokazał, coś tam gadał przez godzinę chyba, nie? A potem się okazało, że miał mikrofon wyłączony przez cały czas.
2: To nawet z 2 godziny były, czy 3, i on tam robił miny, gestykulował, coś opowiadał. No,
0: dokładnie tak było, a potem się okazało, że mikrofon miał wyłączony, kurde, to było dobre, naprawdę, to było dobre, no. Albo jak ostatnio ten Żurek, ten jego kolega, nawalony zadzwonił, a Furiat był trzeźwy, to w ogóle ja byłem w ciężkim szoku, nie? Bo to nagle po Furiacie można było się spodziewać, że będzie pijany gdzieś dzwonił, a tu odwrotnie. Jak Jack pisze, słyszeliście? Popek przegiął pały, afera z psami. Nie, nie słyszeliśmy właśnie,
2: nie,
0: Jacku.
2: Nie, to jeszcze tego tematu nie było właśnie. To ciekawe, o co chodzi z tym Popkiem, no. Ale jaja. Ale żeś tu newsa przyniósł, Jack, no. Super tutaj, no ciekawe, no.
0: O co to może chodzić? Dobra, ja się zawijam, idę na odsłuch. Dziękuję bardzo za... Tutaj już 3 godziny ponad na antenie siedzę. Ile? Zaraz powiem dokładnie. 3 godziny 50 minut, 4 godziny prawie. Także no, dobra, to ja dziękuję za audycję. W takim razie fajnie było pogadać. Słuchajcie, moi drodzy, sam sobie zrobię reklamę. Jutro postaram się live'a zrobić na projekcie 28, także zachęcam, wpadajcie, słuchajcie i subskrybujcie. No, to dzięki, Krawiec, na razie.
2: Słuchajcie, właśnie widzicie, on słuchajcie, też nadużywa tego słowa, słuchajcie, cały czas słuchajcie i słuchajcie, słuchajcie. Ja też tak mam właśnie, słuchajcie. No, a także słuchajcie Projekt 28, a o której, tak możemy się spodziewać?
0: O której? No tak, po południu.
2: Dobra.
0: Tak po południu. Dobra, to siemanko, na razie, cześć.
2: Siemanko, cześć.

0: I'd buy this for a dollar.
1: Mylight to jest właśnie taki gnój, który można wrzucić i tam, czy może nie gnój, Mylight to jest taka pasza po prostu dla świniaków. O, pasza dla świniaków, Mylight. I to wtedy jest dla wszystkich.
2: Kurde, no co? Kurde, no co jest, kurde?
3: Kończ wreszcie, wstydu oszczędź.
1: No i zasada jeszcze, bym powiedział, ważna jest, że w konkursie nie mogą brać udziału osoby następujące. Nie będę mógł brać udziału ja, nie będą mogli brać udziału globaliści Nowego Porządku Świata oraz właściciele noclegowni, no chciałoby się rzec noclegowni, nocnikowni różnych trollerskich mediów. Właściciele, współzałożyciele, no ja też jestem współzałożycielem jednego medium nocnikowego, niestety, także, ale ja też nie mogę brać udziału, więc to się wyrównuje, więc oni też nie mogą brać udziału w tym konkursie. No szkoda by bardzo, żeby jeszcze wygrywali nagrody, chociaż wiecie, zawsze mogą ukryć jakieś swoje mogą ukryć swoje inicjały czy swoje prawdziwą tożsamość ukryć.
4: To oni specjalnie nam tą zimę tutaj robią, a tak naprawdę tu już zimy dawno nie powinno być.
5: Zastanawiam się właśnie na temat, oni na przykład właśnie rzucili tego newsa na temat tej dziewczyny, jak ona, to jest Stromberg, nie, jak on się nazywa ta dziewczyna, ta. I tam właśnie okazało się, że był psycholog, który oglądał jej różnego rodzaju te zdjęcia, nie? No i właśnie stwierdził, że ona ma Aspergera ma. Także jest dziewczyna psychicznie chora.
6: Takiemu dzieciakowi, jakiś nastolatek, tam nie wiem, może 17-18 lat, zaczęły zęby wypadać. Sobie przypomniałam, że miałam takie sny, że mi zęby wypadają.
7: No, oglądasz, później ci się śni.
6: Nie, to już dawno temu miałam taki sen.
7: No i co z tego, jak czasu nie ma?
6: No i kolejne filozofie, ojejku.
8: Maryjo, kocham
9: Ciebie. Nie płacz,
8: ciebie.
9: Nie płacz.
8: Kocham Ciebie, kocham całego mego serca.
9: Nie płacz, Krzyśku.
8: Ja muszę się wypłakać.
9: No to popłacz.
8: Kocham Ciebie, Maryjo.
9: Ale nie tyle, bo ja zaraz zacznę też płakać.
10: No dobra, to kończymy chyba audycję. Trzecia w nocy. 10 godzin, 10,5 godziny za nami. Co za dużo, to i świnia nie chce. Albo knur. Co tu jeszcze piszecie? A, nic ciekawego. No dobra, to do usłyszenia się z wami kiedyś tam. Jutro Michał ma nadawać, to wpadajcie do Michała. U Michała są często podobne rozmowy jak tutaj, no więc też można sobie posłuchać. Takie luźno-gadkowe, różne tematy, czasem ciekawsze, czasem mniej ciekawe, tak jak tutaj też, no. Ale zdarzają się perełki, dosłownie, perełki, naprawdę. Cycuś. Znakomita audycja, troszkę mogłem wcześniej, prawda, pisze Piotr. No. Może Piotr coś wie, co z chudzikiem się dzieje. No, ale Bierut pisał już, że i ktoś wcześniej też, że u zjawy się pojawia, prawda? U zjawy. U byta się pojawia. U twora. Twór. Zjawa, byt, prawda? Odbyt. No. Także trzymaj ta się tam w jakiś sposób, cholera jasna, i do usłyszonka. Hej, hej, hej.

Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko. Wdzianko luźne, imprezowe, luźne gadki. Takie wdzianko, luźno-gadkowe właśnie. Luźne takie gadki, żeby nie gniotło nigdzie, nikogo najlepiej. No ale wiadomo, jesteśmy różni, mamy różne rozmiary i to, co jednego uwiera, to na drugim wisi, można by rzec. Jezu, jakie to mądre. Ja to sam wymyśliłem, jakie to mądre. No, także standardowa audycja piątkowa, luźnogatkowa i taka, no, imprezowa. Ale to, że imprezowa, to nie znaczy na przykład, że można się uchlać i tu świrować pawiana. Jak to mawia Gabryś, to jest jego ulubione powiedzonko, które tam podsłuchał od kiepskich. I często to powtarza. Ej, tam nie świruj pawiana. Jak mu tam brat chciał przerwać audycję, co on nie umył maszynki do robienia kiełbasy, coś takiego, i tam brat... Kiedy umyjesz maszynkę? No brat, nie świruj pawiana, co? A w ogóle jestem senny dzisiaj okropnie. Przypomina mi się kawał. Przychodzi baba do lekarza. Dzień dobry, jestem senna, a ja prosty. Nie rozumiem tego kawału w sumie. O, Gumball chyba w końcu sobie kupił swój upragniony taki sprzęcik, jakiś tablet. Mówił o tablecie, że choruje, ale na taki, który ma własny ekran. No i coś takiego widzę tu na ekranie. Ciekawe, co to za marka. Duji, a nie Huion. Aha, Huion. No. To te Huiony to są tak chyba... No, domyślam się, że Gambola biedaka nie było stać na jakieś wypasy, no to kupił tego Huiona. No i słyszałem, że te Huiony to takie... Właśnie Huiony takie, no. Ale jest, słuchajcie, bo to nie są ogólnie tanie rzeczy, panie Fertku. Taki tablet, który ma własny wyświetlacz, to już jest inna klasa i to one, no, standardowo są drogie. No i tu se musiał Gumball jakiegoś Huiona wygrzebać. Może ze śmietnika gdzieś wygrzebał. Nie wiem. W każdym razie też by mi się taki przydał. Może sobie też w sumie kupię, bo to jest zupełnie inna filozofia rysowania. Sytuacja, w której rysujesz, patrzysz się na ekran, no, inny zupełnie flow, man, inny zupełnie flow, niż jak rysujesz sobie coś na kartce, a najlepiej to sobie taki tablet byłoby w ogóle postawić trochę tak jak sztalugę, czyli powiedzmy, no, może być te 45 stopni, czy tam 60 stopni, nie wiem, jak komu pasuje, i rysować na wprost siebie. Wtedy ma się największą już w ogóle kontrolę na ręka-oko, bo inaczej to ręka-oko, to połączenie idzie trochę naokoło. Też takie przyzwyczajenie do rysowania, jak mamy kartkę przed sobą, ale tak pod dużym kątem, no po prostu na biurku, na stole i się schylamy i patrzymy, to też nie jest najlepsze. Ale to już kiedyś mówiłem, jak gadaliśmy sobie o rysowaniu, o malowaniu. Też zawsze jakiś temat do pogadania. Nie będę ukrywał, dzisiaj w ogóle nic nie przygotowałem. Nic zupełnie. Co ja mam na imprezę przychodzić, jak jakiś, nie wiem, geek z książką pod pachą? Dzień dobry, witam szanowne towarzystwo. Postanowiłem uświetnić tą imprezę, która chyba beze mnie była nudna. Przyniosłem wam dużo ciekawostek właśnie z fizyki, ze świata fizyki, ze świata chemii. Chciałem też z wami porozmawiać o nowym interfejsie mózg, komputer. No to, przepraszam bardzo, to za impreza. No, jakby taki geek zdominował imprezę i wszyscy by tak musieli już słuchać jego niesamowitych opowieści, nie wiem. Tam. I wtedy właśnie naciągnięto mi majtki na głowę i kopnięto w dupę, zepsuł mi się wtedy zegarek. No i tak, słuchamy tego geeka 2 godziny. No to nie wiadomo, musi się zmieniać trochę klimat. Dlatego ja też tu, mimo chrypki... O, właśnie, słuchajcie, to właściwie planowałem. Jakoś tak chciałem, żebyśmy się zrelaksowali.

0: What? Bardzo ciekawy, ponieważ wyświetlił mi się na panelu YouTube komunikat, że w transmisji wykryto treści audiowizualne chronione prawem autorskim. Ciekawe, darmowa animacja z Pixabay to jest chroniona prawem autorskim i może zostać zawieszony stream? No ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Chmurki, tak? Czy ten fraktal? No to wszystko jest. A to może być, bo to też Creative Commons. No, dziwna sprawa. Dźwięk też z biblioteki YouTube, więc wszystko. No, a tu taki komunikat. Ciekawe. No nic, jakby się zablokowało, to wejdę jeszcze raz po prostu, więc się tam proszę wtedy rozglądać. No, widzicie, człowiek chce się zrelaksować. Pora relaksu. Pora relaksu, pora relaksu. A tu dupa, proszę taty. Ponieważ już jakieś tu komunikaty, kłopoty techniczne. Takie kłopoty techniczne potrafią bardzo rozwalić jakby psychikę, że tak brutalnie powiem, nadającemu. Jemu już się nie chce wtedy prowadzić. To Ania kiedyś tak przeżyła. Nie mogła tam czegoś włączyć, podłączyć, walczyła z tym i jej się już potem trochę też odechciało już po tym wszystkim. No. Ale zobaczymy. Co będzie, to będzie. Od początku zakładałem, że dzisiaj być może nie posiedzę tak długo. No, tak, w ogóle mam taki dzisiaj nastrój niezbyt dobry. Cały dzień się nie mogę rozbudzić, ale ktoś też inny marudził, że też ma takie coś. Chyba Etam. No nie wiem, ten Etam to już mnie irytuje znowu, bo 100 razy mu mówiłem, weź już tak nie krawcuj, co? Krawiec to, krawiec tamto. Bo mi się to tak średnio się wtedy jakoś czuję. Chcę sobie czegoś posłuchać, włączę, a tam jak to omawia krawiec? Bo krawiec właśnie to jest krawiec i ostatnio z krawcem i tak Etam cały czas po prostu i mnie tym drażni. I to jest taka niedźwiedzia przysługa, bo potem ludzie jak się nasłuchają, że a krawiec to, a krawiec tamto, wielki mentor, to automatycznie, normalnie znienawidzą mnie. Znienawidzą, powiedzą, już weź już nie pierdol o tym krawcu. Ile można, no. Przeżygać chcę. Krawiec to, krawiec tamto, a jak krawiec. I taką mi niedźwiedzią przysługę zrobisz tylko, no. Weź sobie kogoś tam innego na celownik. Ja też o różnych ludziach wspominam. O Etamie też dosyć często. Ale po pierwsze, ja mogę. Bo ja to jestem ja. Po drugie, o różnych ludziach wspominam. Zmieniam co chwilę. A nie, o krawiec to. A nie wiem, czy słyszeliście, jak ostatnio krawiec. No i tak, wiesz, ludzie już potem. Dość mają, no, więc weź tam sobie kogoś, może tego innego za przykład podawaj czasami. Albo cytuj. No. A, słuchajcie, się zdziwiłem. Zenuś u siebie zareklamował nocne radio jako dobre dla tych, którzy lubią luźniejsze audycje. Nie, tak w sumie miło, miło, nie wiem. Bardzo sympatycznie. I o to chodzi. Tu jeden zareklamuje drugiego i vice versa. I już. No ma obsesję. Też jakiś temat, nie? Obsesję Etama. Obsesję Etama. No, zniknął komunikat. Nie wiem, chmurki się nie podobały. Chmurki. Ukradłem chmury. Człowiek, który ukradł chmury. Książka. Nowa w księgarniach. Człowiek, który ukradł chmury. Słuchajcie, a tak może tak psychologicznie, bo mam dużo różnych animacyjek i powiedzcie na przykład, co to jest. Wam się pewnie tutaj. No, to jak mówię te słowa, to już macie na ekranie. Więc co to jest? Mi to się kojarzy od razu z reklamą czekolady jakiejś. Oczywiście do tego musi być odpowiednia muzyka. Może jakaś taka afrykańska, żeby się kojarzyło z jakimiś kakaowcami.
1: nasza czekolada jest najbardziej czekoladowa ze wszystkich czekolad. Nie ma drugiej tak czekoladowej czekolady jak nasza czekolada.
0: No, przepraszam, bo tak czekoladowo się zrobiło. Jakoś tak czekoladowo się zrobiło. Nie podoba mi się ten czekoladowy podkład. Znaczy i graficzny, i dźwiękowy. Maszynka do mięsa. No widzicie, to jest właśnie psychologia. Etamowi się zaraz wszystko musiało z mięsem skojarzyć.
1: Meat. Meat.
0: LML Dudki pisze. Ja kiedyś reklamowałem znajomym nocne radio, ale nikt nie słuchał dłużej niż kilka minut. No, bo to jest radio dla wybranych, dla wybrańców. Dla specjalnych ludzi, mających specjalne predyspozycje i w ogóle będących special. Very special. No. A dosyć sporo subów przybyło i nagle zbliża się nieubłaganie przekroczenie pewnej ważnej psychologicznej granicy, proszę Państwa, czyli 3000 subów już niebawem, a to wszystko dzięki akcji Tomisia. Wyobraźcie sobie, Tomisiu sobie wymyślił, że popromuje nocne radio. Jak, co, gdzie, za ile, to ja nic nie mówię. Może Tomisiu wam coś tam kiedyś coś szepnie, jak się zapytacie. Ale w każdym razie efekt jest taki, że przybywa subków i zobaczymy. Ja też tu planuję różne rzeczy, trochę się rozbujałem tam z robotą, bo no wiecie, jak mam więcej roboty teraz też przy rzeczach tam około radiowych różnych, no to też trochę na nadawanie mniej. No ale na szczęście są też inni nadających. Jest Ania, jest Czektul, jest Gumball i taki nieformalny trochę nadający nasz Etam, renegat, taki radiowy renegat, którego często słyszycie na antenie, ale no, w zasadzie jest takim nieformalnym nadającym, można powiedzieć, bardzo dobrze. Jakby tu sam zaczął prowadzić jakieś audycje. Na przykład, jak przerobić Amigę 500 na Amigę 500 Plus, arcyciekawy temat. Jakiś taki. Nie, no śmieję się, ja lubię też pogadanki Etama, też sobie słucham. Jak mówię, żeby tak nie krawcował. No, dzisiaj też słuchałem sobie jakieś tam... jakoś tam miło spędziłem sobie czas. Dobra, trzeba zmienić tło, bo właściwie nie wiem, czemu cały czas ta czekolada tutaj wiruje. Jeszcze się słuchacze zwymiotują. Dobra, zmiana zupełnie klimatu. A tutaj jeszcze jakąś muzyczkę puścimy. Teraz to jest bardzo nieradiowo w ogóle, bo nic nie słychać, nic nie widać. O. Ja mam dzisiaj ochotę się trochę wychillować, powiem wam szczerze. I się właśnie chilluję. Stąd te różne chmurki, stąd te różne tełka. Nie wiem, czy nie usunę potem audycji, żeby tak nie gromadzić na serwerze takich, które... No, powiedzmy, są jakieś tam zupełnie niezobowiązujące. Ale może się coś wydarzy. No, też tak bywa u nas, że coś się niespodziewanie wydarza. Może jednak zmienię. Bo zasnę.

historię, bo tu jeszcze pozakulisowo uzgadniam pewne rzeczy. No, będziemy mieli dzisiaj fajny przerywnik muzyczny. Słuchajcie, to będzie utwór potrzeby. Kotek Mruczek Production, przepraszam, pomyliło. To kto inny? Kot Mruczek Productions. No, kawałek inspirowany NR, to będzie naprawdę gratka, więc zachowujemy to no, na jakąś super przerwę, nie? Jak jeszcze trochę pogadamy, jak się jeszcze trochę ludzi zejdzie. No bo tak zawsze jest, że się schodzą. A przypominam, że już niedługo pewnie będzie jakaś taka mega imprezowa, specjalna audycja z okazji no, tych słupków, trzech tysiaków. Zawsze warto takie rzeczy jakoś pocelebrować chwilę, przynajmniej. No i wtedy może będzie się więcej działo. A dzisiaj taki leniwy wieczór, chyba trochę. Leniwy wieczór. Okej. Okay.

0: Whoa, man.
1: Whoa. Check this out, dude.
2: No, puszczam takie losowe dzisiaj trochę te tła. Za chwilę może się pojawić deszczowy las i takie też dźwięki. Więc może się bardzo zmieniać klimat. No, takie tło to jakby Dariusz zadzwonił. To mogło być dobre. No, także no, nie chciałbym być też dzisiaj jedynym uczestnikiem tej imprezy na antenie przynajmniej. Bo na czacie tutaj są ludzie i sobie dyskutują. No, a na antenie też dobrze by było, gdyby ktoś się pojawił, bo może podrzuci na przykład jakiś temat i rozmowa się ożywi.

0: A ty masz opcję krawcu, żeby luknąć, kto od jakiegoś czasu subuje? No mam. Mam. Znaczy, z tego co wiem, to są subskrybenci premium, jak to nazwał Tomisiu, czyli jacyś tacy konkretniejsi. Nie są to jakieś, nie jest to stado chińskich botów, które gdzieś tam się dopiszą. Chociaż nie wiem, jak to teraz wygląda właściwie. Myślę, że są takie systemy, do których się różni ludzie dopisują. Może to jest pokrewne z tym, wiecie, płacimy ci za nic nie robienie i klikaj tylko i będziesz miał $1000 tygodniowo. Nie? To jakieś takie ogłoszenia kiedyś były popularne. No i też można zebrać sobie taką jakąś armię klikaczy czy tam subskrybowaczy i potem sterować nimi, sprzedawać taką usługę. Ale wydaje mi się, że tutaj chodzi trochę o coś innego, bo to jest konkretna tutaj grupa docelowa, to jest już na innych tu zasadach u nas. No i fajny rezultat. Przybywa, nie? Przybywa, zaczęło przybywać. I fajnie, że nie nagle jakoś tam dużo, tylko sobie tak stopniowo, ale regularnie przybywa. Zapalę sobie papieroska. Witam. Mam tu papieroska. Cały czas mi się śmiać chce z tego, jak Ewa to, jak ostatnio, jak Osa była u siebie tam na kanale. Ewa Lipka mam na myśli. No, czasami też o Ewie wspominam, bo wspominam o tych po prostu kanałach, na które sobie zaglądam. Nie? Na przeróżne zaglądam. Na przykład taki kanał Po Wojnie też mi się bardzo podoba. Historyczny Po Wojnie ostatnio sobie oglądałem. Co tam jeszcze oglądałem? Też możecie się pochwalić na przykład. Bardzo dzisiaj mogą być różne tematy, więc ktoś może przecież się pochwalić, jakie kanały wartościowe ostatnio mu wpadły w oko i coś polecić innym. Czasem można naprawdę trafić na coś tak interesującego na tym YouTubie, coś nowego, coś interesującego, coś, co jeszcze nas jakoś wiedzę w nas zostawi, jakiś taki materiał ciekawy, nie? A jednocześnie zabawny. No, są takie dziwnostki różne. Mi się na przykład bardzo podobały te filmy, gdzie prasą hydrauliczną się różne rzeczy zgniata. Oglądałem sobie z zaparciem i z wypiekami na twarzy po prostu, jak różne rzeczy są zgniatane. Bardzo ciekawe doświadczenie zobaczyć to też w slow motion, czyli w zwolnionym tempie, jak powolutku się rozpryskuje na przykład kryształowa kula albo no, jak co ciekawe, na przykład może niektórzy kojarzą, czym są łamiszczenki. To są takie specjalne cukierki, no takie kultowe, nie wiem, jakieś tam bardzo znane te łamiszczenki. U nas to się jakoś nie przyjęło, ale te łamiszczenki to są po prostu takie bardzo twarde kule, takie cukrowo, no tam najwięcej to cukru jest, nie? One są strasznie twarde i takie zbite. Te kule można lizać i lizać. No, dzieciak tę kulę ma i sobie liże i taki cukierek. No, i to się okazało strasznie twarde, jest bardzo jak granit, nie? Bo to jest ciekawy cukierek, bo jest faktycznie twardy jak granit, ale można go wylizać i zniknie w końcu. Cześć, tam.
1: No, cześć. Ja właśnie taki kanał z tych dziwnych kanałów, to którego nazwy nie pamiętam, ale chyba Slow Motion to się nazywa, czy Ultra Slow Motion. To właśnie są takie pokazane różne przedmioty, które zostają zniszczone poprzez najczęściej strzał pociskiem, czy jakieś uderzenie, ale są nawet do miliona klatek na sekundę pokazane, nie?
0: Tak, też lubię takie rzeczy. Albo ostatnio się natknąłem na filmik z wnętrza kabiny samolotu pasażerskiego, gdzie można się rozglądać. To są te filmy 360. One normalnie się wyświetlają na YouTube, ale można sobie myszką jakby obracać się dookoła i rozglądać się po scenie. Bardzo ciekawe doświadczenie też. No, nie jest żadna nowość, ale no, tak stopniowo się popularyzuje te 360. No i też fajnie sobie poglądać takich pilotów w ruchu, jak pracują, jak przekładają różne dźwignie i rozglądać się jednocześnie. Ma się trochę uczucie takie, jakby się było w tej kabinie, nie?
1: No, to ja taki właśnie kanał sobie szykuję osobny, nie pogadanki tam, a tylko jeszcze nie wiem, jak to nazwę, bo bo to muszę się nad tym zastanowić, bo już niedługo Dzień Ojca, sobie na Dzień Ojca zażyczyłem prezent specjalny i to będzie taki prezent, który pozwoli wam wręcz mnie dotknąć. Ci posiadacze takich wirtualnych okularów będą mnie mogli oglądać w pełnej okazałości trójwymiarowej, pod różnymi kątami.
0: I także, dotknąć także... cię tam? A gdzie będzie można cię dotknąć? Wszędzie?
1: Znaczy to już zostawiam, że tak powiem, woli tych, którzy będą wchodzić na ten kanał. Zresztą tam będzie pewne ograniczenia. Ja też nie pozwolę na zbyt szeroką perspektywę, że tak powiem, wchodzenia w 3D tutaj, moją przestrzeń.
0: Czyli co, czyli się zobaczymy. Spopularyzujesz może niedługo jeszcze bardziej, bo jesteś taką tutaj jedną z najbardziej memicznych osób w różnych uniwersach. Często się pojawiasz, to ja już widzę to oczami duszy. Oczami duszy widzę figurki etam, gry komputerowe etam, takie ruskie jajka były to etamem se, pyk, pyk, w lewo, tam w prawo, albo jakieś zręcznościówki, na przykład, że potrzeba cię, goni tam, coś, ty wpadasz gdzieś tam, przygodówka taka. Może by się dało zrobić coś takiego jak Zew Choroszczy z Kononowiczem też grę, z etamem. Kto wie, rób etam serwisy, ale sam mówisz, że jak powiesz, że coś zrobisz, to już nie zrobisz, to nie zrobisz.
1: No to zrobię, bo będę, jak już będę miał dwie kamery, no to przecież nie będę się wygłupiał, je postawię i po prostu zrobię, nie? Na razie mam jedną postawioną. Notabene używam jako statywów na swoim biurku przyklejonych kropelką resztek z rolek po papierze, ręcznikach papierowych. Bardzo dobre elementy do zrobienia statywu. Bardzo stabilne i dobrze jak się przyklei kropelką, także spokojnie. Tutaj jest jeszcze trochę miejsca na różne ciekawe rozwiązania.
0: A potrzeba pisze, te 360 sobie obejrzyj na telefonie, możesz się normalnie obracać i oglądać. Aha, no czyli albo żyroskop robi tu robotę, albo detektor ruchu, bo to są jakieś takie dwa mechanizmy. Ja na przykład mam w telefonie taki prostszy, to ten prostszy to jest akcelerometr chyba, tak? Który bada po prostu jakby szybkość ruchu obiektu w danej chwili, tak? Tego telefonu.
1: No nie wiem dokładnie, nie chcę teraz się pomylić w nazewnictwie. Ja kiedyś zbudowawszy pierwsze okulary do rozszerzonej rzeczywistości, bo zbudowałem je z kartonu po prostu i dwóch soczewek, a w środku był telefon, to sobie kupiłem, czy ściągnąłem sobie taką darmową aplikację 3D właśnie wykorzystującą, cholera, co to jest? To jest chyba żyroskop, tak mi się wydaje, że jak ruszałem głową, to mogłem patrzeć na górę, na dół i tam były planety. Oczywiście one były w nieodpowiedniej skali zrobione, żeby to fajny efekt tego był, natomiast no powiem, że efekt był przepiękny.
0: Nie wiem,
1: jak już udało mi się kupić takie okulary, to zainstalowałem sobie grę. Bardzo prostą, bo wręcz bym powiedział wektorową, trochę tylko tam jakieś cieniowanie, ale mimo to, że to były wektory i właściwie taka czarno-biała ta gra była, taka szara właściwie, leciał stateczek i musiałeś omijać takie pionowe jak gdyby słupki, coś w rodzaju niby wieżowców, ale bez okien, nie? To powiem ci, że mi się niedobrze robiło, jak ja w to grałem.
0: Aha.
1: No, nie każdy chyba może. Zresztą tak samo jak się zaczynam wpatrywać w te tutaj, jak to się nazywa fachowo te animacje, co robisz, to są to ma swoje takie indyjską nazwę. Jak to się animuje, to też jak się tak patrzysz...
0: Wcześniej były fraktale, które można by do jakichś czakramów nakładających się na siebie coś takiego przyrównać. Trochę to, bo to się używa tam przy medytacji, takie się ogląda rzeczy. No trochę was dzisiaj hipnotyzuje, to prawda. Nie ma w tym w sumie niczego takiego nadprzyrodzonego. Dlaczego człowieka na przykład hipnotyzuje widok płomienia świecy? Albo potrafimy się tak mocno zapatrzeć w morze, albo w ogień, bo mają w sobie coś takiego hipnotyzującego, zajmują bardzo mocno naszą uwagę w trochę inny sposób niż reszta rzeczy, coś w tym stylu.
1: No słuchanie wiatru, patrzenie się i wsłuchiwanie w fale lub w płomień, czyli w trzy podstawowe żywioły, to jest właśnie coś takiego relaksującego. Bo to są te najprostsze rzeczy, nie najbardziej takie naturalne, jak gdyby, nie? I po prostu, jeżeli będziemy rzeczywiście, jeżeli będziemy się w to wpatrywać, to po prostu jest fajne, nie? Nawet nie musi być morze. Zwykła kulka z rybkami i bulgocząca w niej woda, jak się tam utlenia, taki specjalny aparacik utlenia tą wodę, żeby te rybki miały tą wodę lepszą, tak, utlenioną, to naprawdę się świetnie przy tym śpi. Ja miałem przez dobry rok czy dwa taką kulkę w pokoiku i po prostu sobie drzemałem przy tym. Fantastyczny relaks.
0: Czyli co? Czyli fajnie mieć u siebie w pokoju, w swoim, jakiś przedmiot, na który lubimy sobie patrzeć i który nas hipnotyzuje. Dla jednego to będzie małe akwarium z jakimś szumiącym silniczkiem, czy tam innym urządzonkiem, jakie się kupuje do akwarium, czy na przykład jakaś bardzo fajna lampka, może taka plazmowa lampa. Coś, co daje ciekawe światło, bo mamy w sobie coś takiego, że światło nas troszkę przyciąga, może nie tak jak ćmę do płomienia, do światła, ale też nas jakoś przyciąga, hipnotyzuje światło. Na przykład jakieś ładnie rozświetlające się rzeczy w nocy, albo ogólnie jakaś gra świateł.
1: Za komuny była taka pierwsza hipnotyzująca, że relaksująca lampka. Ona jest w alternatywach też nawet w tym filmie. To była taka jakby tuba ze szkła z podstawą z srebrnego metalu i z górą, z wieczkiem z metalu, że jak się ją potrząsnęło, to tam pływały takie sreberka i to było podświetlone. I jak człowiek to tak pomachał i postawił, to bardzo to relaksowało. A teraz odpowiednikiem tego są takie lampy, może widziałeś, to się chyba nazywa lampy olejowe, gdzie takie kulki się robią tłuszczu i one tak do góry podpływają. Czyli ja nie wiem, czy to jest tłuszcz, ale zakładam, że to jest coś tłustego i po prostu one tak pływają w górę, w dół, czasami są kolorowe, bo są jakoś z jakiejś takiej dobranej substancji, nie? I to tak powolutku tam się morfuje sobie między sobą, się te kulki łączą, rozdzielają. Chyba już kilka takich rodzajów widziałem i te lampy są strasznie drogie, bo to są takie lampy, które stawia się na podłodze, ale to się chyba nazywa lampa olejowa, jeśli dobrze pamiętam.
0: No tak. Miałem kiedyś taką jakąś małą lampkę olejową. Warto mieć coś takiego w domu, no na wypadek, gdyby nagle spotkała nas apokalipsa zombie albo coś w tym stylu. Z takich nagrań relaksujących nas, być może to są też nagrania typu mieszające się ze sobą płyny, jakieś tusze zazwyczaj i one się w piękny sposób mieszają. A to, co w tym momencie widzicie na ekranie, to już tłumaczę, słuchajcie, zwykły, normalny, przeciętny człowiek ma w głowie takie dwie kulki. Jak one się zderzą, to on wpada na pomysł. A to jest wnętrze głowy Etama, to, co widzicie na ekranie w tym momencie. Ja tutaj jeszcze zaraz zmienię tełko. Dobra. Może właśnie teraz. A co ciebie, Etam, relaksuje najbardziej?
1: Co mnie relaksuje najbardziej? Ja myślę, że wtedy, kiedy jestem taki dosyć podmęczony, tak jak na przykład teraz, tą poduszkę, którą mam za sobą, położę w pozycji takiej, no, wzdłuż tapczanu i się o nią oprę na pozycję półsiedzącą. Jedną nogę dam na taboret okrakiem, a drugą na tapczan. I tak sobie po prostu przedrzemię. To jest dla mnie relaks. Czasami lubię sobie puścić w tle jakiś bardzo wymagający wykład, który mnie nudzi. Może być fizyka teoretyczna, może być coś o wojnie, jakaś geopolityka. Tak przyciszony lekko. Albo Ator też jest dobry do tego. Tylko ma dużo reklam, one są strasznie głośne, nie?
0: Czyli lubisz sobie posłuchać takich wolniejszych, spokojniejszych audycji. Ja też tak mam jakoś, że to może jest takie trochę, w pewnym momencie się pojawia wręcz coś jak lenistwo intelektualne, tak by można to nazwać, górnolotnie, że zaczynasz samych takich rzeczy słuchać. Już niekoniecznie masz ochotę na audiobooka, niekoniecznie masz ochotę na coś, na taki wykład, gdzie będziesz chłonął treść, tylko sobie włączasz różne rzeczy, żeby odpłynąć trochę, nie? Takim narkomanem bodźców się można stać trochę chyba. Czy się nie zgodzisz?
1: Powiem ci, że nie, bo u mnie to może być, że tak, bo sobie na przykład stworzyłem sobie playlistę retro podcastów, ich jest około 8 i sobie puszczam czasami w nocy na najniższej głośności, tak żeby po prostu ledwo było słychać. I jak się nad ranem budzę, to jeszcze lecą. Czasami tak mam, a czasami tak mam, że sobie w ogóle wyłączę i sobie na przykład rozumieć tam o czymś, albo wsłuchuję się w szelest od odklejających się powoli paneli sufitowych, które już są 20 lat i klej przestaje trzymać, nie?
0: No, no można się też... Można...
1: Rano to czasami sobie patrzę na nie, bo one mają takie nabite przez maszynę jakieś takie rowki czy coś i one mi się układają w różne obrazki. I sobie lubię patrzeć, takie abstrakcyjne, nie, oczywiście. Jakbyś na chmurach sobie szukał jakichś kształtów. Nie? I tak sobie lubię gapić się na coś takiego. Albo jeszcze dziwniejsza rzecz, to lubię się skupić, że ostrość skupiam jak gdyby nie na suficie, a dużo bliżej i próbuję zaobserwować w płynie, które mam w oku, takie żyjątka. Nie wiem, czy czasami miałeś taką, ten, że, no, że można tak wyostrzyć swoje oko, że widzisz, że tam się jakieś farfocle przemieszczają w oku.
0: Tak, takiego. Takie jakby pantofelki pod mikroskopem ci pływają tak przed oczami. No, no, no.
1: No. Nawet się zdarzyło mi, że widziałem taki, co miał nóżki i tymi nóżkami machał. I ja kiedyś sobie rozmawiałem z lekarzem, on mówi, tak, no panie, no to jest normalne mętnienie oka, z wiekiem będzie tego coraz więcej, nie?
0: Może to jakieś specjalne, może to jakieś pasożyty. Ostatnio czytałem, że w brwiach i w rzęsach człowiek ma dużo, bardzo wielu ludzi ma pasożyty. Były one jakoś nawet nazwane, bardzo konkretny gatunek pasożyta. O, Karolina. Cześć, Karolina. Pewnie nie słyszy, ale...
1: Nakrzyczała na mnie i macha do mnie toporkiem, że mam pozbywać się to.
0: No, bracie, to se nagrabiłeś, widzisz, no. Już cię...
1: Nie, to jest okazja. Rozmywanie przecież też jest jakąś okazją. Zrobienia drugiej części pierwszego sezonu o zajebistości. Bo dzisiaj ten odcinek był o zajebistości. Stąd też o tobie wspomnienie. Bo jak ty już powyjmowałeś, wyczopkowałeś tyłki, to ja teraz mogę o zajebistości gadać dużo i sprawdzać, na ile to było skuteczne u ciebie. Stąd też te wspomnienia twojej osoby, bo to jest powiązane ze sobą. Ja po prostu wpadłem dzisiaj na świetlany pomysł, genialny pomysł, no nie ma co tutaj ukrywać. Ten pomysł akurat był bardzo

0: ostrzegam pod audycją czy w pierwszym komentarzu, że słuchanie tego wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, więc nikt nie może mieć do mnie pretensji.
1: O, tak, oczywiście, no, tak to właśnie jest na tym świecie, no. Ale co by nie było, to jakoś tam będzie, tak to jest właśnie w życiu. Dobra, Etamie, no, tak, trochę przysnąłem, słuchajcie, przepraszam, trzymaj się, no, ten, i jeszcze może tam pogadamy, może ktoś inny zadzwoni, tak, trzymaj się.
0: Dobra, Etamie, tylko taka, takie ostatnie zdanie, jak o, macie myśleć o sobie źle, myślcie o sobie dobrze. Jak macie myśleć o sobie kiepsko, to myślcie o sobie po prostu fantastycznie. Co nic za tym nie tracicie, to tylko myślicie, nie?
1: No. Taki
0: dobra, tyle by było z mojej strony. Z mojej strony myślę, że to będzie dzisiaj pierwszy, ale najbardziej zajebisty telefon, jaki ktokolwiek wykona. No chyba, że udowodnicie, że tak nie jest.
1: No właśnie, tego się obawiam właśnie, że ten będzie najbardziej zajebisty ze wszystkich, bo będzie jedyny.
0: No, także spróbujcie to przebić, krótko mówiąc. Spróbujcie to przebić, no. Łatwo nie będzie. Na koniec zrobisz ankietę na tym głosowanie, który telefon był najlepszy. Tylko uczciwe liczenie, żeby wiesz, bo ten liczy głosy, ten decyduje, nie? Także tego. Dobra, spadam. Papa.
1: Papa, cześć. No, też trochę może krótsze telefony, żeby tak nie zamulać, nie? Bo wiadomo, że im dłużej się gada, tym większa zamuła się robi. No, i wiecie, i naprawdę żyją w brwiach takie mikroskopijne jakieś stworzonka. Kiedyś w Garfieldzie, w pasku komiksowym z Garfieldem, ten John, ten chłopak, ten, no w sumie pan Garfielda, chociaż ciężko powiedzieć, że kto tu jest panem, to raczej Garfield jest panem tutaj, no, jak to koty mają w zwyczaju. No i ten John sobie rozmawia z nowo napotkaną dziewczyną, a on taki nieporadny w nawiązywaniu tam znajomości z płcią przeciwną. No i opowiada jej niesamowitości takie właśnie, a wiesz, że w brwiach żyją takie mikroskopijne stworzonka, I ta dziewczyna mówi tylko, muszę już iść. I Garfield to jakoś skomentował złośliwie jak zwykle. Aha, jakoś tam dopingował tego Johna. Brawo, John, olśni ją wiedzą. Coś takiego było. No. I olśnił John nową koleżankę wiedzą, ale jej to się chyba nie spodobało. Nie poleciała na to, nie zaimponował jej wiedzą taką ciekawą, a to jest ciekawa wiedza, no i teraz ja artykuły czytam o tym, że faktycznie w brwiach i w rzęsach żyją takie stworzonka i one mogą nawet powodować jakieś zmiany skórne i tak dalej, to nie, że one sobie żyją i żyją. Był taki odcinek z South Parka, gdzie była przedstawiona cywilizacja wszy i małych gnidek, bo mała wesz to jest gnida, jeśli dobrze pamiętam. Taka młoda wesz, gnida. Czy gnidy to są jajeczka? No, czyli dużo się nie pomyliłem. Można powiedzieć, że taka wsza w jajeczku, czyli gnida. No, kiedyś to był problem w szkołach. Dzieci miały tą wszawicę. Dozostawały różne w przedszkolach, w szkołach. Było takie jakieś takie niefajne w ludziach przekonanie, że a co tam, chory to nie, a ma iść do szkoły, nie ma, że chory. No. I wysyłano dzieci do szkoły, a to z wszami, a to. Bo, i też nie mówiąc nic, cichaczem, i inne dzieci się zarażały. I, no i cały ten odcinek South Parka jest o tym trochę, że dzieci się posądzają wzajemnie, który to przyniósł wszy. Oczywiście zaraz pada na Kenego, bo on najbiedniejszy. No, a to, jeśli dobrze pamiętam, to ostatecznie nie było wcale na głowie Kenego. A wszystko trochę w takiej, ten świat tych wszy pokazany właściwie w takiej epickiej formie, jakby to był jakiś awatar czy coś w tym stylu. No, że tam zagłada się zbliża, nie? Przypowiadają, że zagłada. Czyli być może szampon przeciwłupieżowy. Tak, bo tam była potem taka masakra, te wszy się rozpuszczały. Może to takie filozoficzne zagadnienie, czy my dla innej cywilizacji, może my jesteśmy takimi wszami, że można nas przyrównać.

krzami na głowie matki Gai, we włosach. No, matka Gaja jest włochata. Popatrzcie na lasy te wszystkie. To są jej włosy. Tylko, że człowiek się... To jest taka wsza, która się wszędzie lęgnie. Nie tylko w lasach na przykład, nie tylko w wodzie. Wszędzie się lęgnie ta zaraza zwana człowiekiem. Może są tak rozwinięte, tak wspaniałe rasy, że patrzą na nas z góry. Tak właśnie z góry. Tak jak my byśmy patrzyli na te... na tą cywilizację wesz czy wszy. Nawet nie wiem, jak to się odmienia. No i tak to jest. Ciekawe, czy się znajdzie ktoś, kto by się chciał jakoś tutaj porelaksować, sobie pogadać tak bardzo na luzie. A nie na przykład, że zadzwoni od razu z czymś. Ja dzwonię w sprawie konkretnej bardzo, chciałem poruszyć temat. To tak zadzwoni, bardziej się spyta, i co tam? O, coś na stylu, nie? No, zobaczymy. Coś ostatnio dużo powtarzam właśnie, że zobaczymy. To jest takie podejście właśnie, że zobaczymy, no. Niektórzy twierdzą, że nie warto się przejmować na przykład rzeczami, na które nie mamy wpływu. Jeszcze niektórzy twierdzą, że w ogóle się nie należy niczym przejmować, bo wszystko to marność nad marnościami. Marność nad marnościami i tylko marność, albo z kolei są inne jakieś powody, dla których nie należy się przejmować właściwie niczym. Z małymi wyjątkami, no już, żeby tak nie było, że się niczym nie przejmujemy. Można się też wszystkim przejmować. No... Ja sobie dzisiaj napiłem się odrobinę, uwaga, tutaj gejowskiego likieru, krupnik kawowy, ale właśnie kupiłem to z zamiarem takim, żeby się napić troszkę tylko, ale bardzo dobrego jakiegoś, znaczy smacznego po prostu alkoholu. I powiem wam, że ten adwokat kawowy, to jest taki adwokat, pozdrawiam adwokata, który był na wakacjach w Egipcie i chodził, się opalał i przyjechał do Polski. I to jest adwokat kawowy. Nie wiem, czy to jest śmieszne, co powiedziałem w tym momencie. Chyba nie.

No i właśnie nadszedł chyba ten czas, że sobie łyknę tego kawowego adwokata. To dla kurażu, słyszycie, jaką mam chrypę. Mikrofon w ogóle muszę sobie przestawić na mono, to znaczy dodać filtr w OBS-ie, żeby mi robił mono. Bez sensu mieć mikrofon stereo. Raz mnie słychać bardziej z tej strony, raz z tamtej strony. Nie mogę się bujać. A tak bym się mógł troszkę więcej bujać. Bujaj się, krawiec. Kurde, robię wam tutaj ASMR jakieś, bo tu mlaskam. Mlaskam, nalewam, siorbię. Słuchaczki będą w niebo wzięte.

0: Tak więc nie wiem jak wy, ale ja się relaksuję dzisiaj. Proponowane takie luźne tematy na dziś, to możemy sobie pogadać o tym, o dźwięku i obrazie. O tym też dzisiaj myślałem, bo wprowadzam tutaj jakieś małe zmiany, jakiś rebranding, wiecie, chodzi o nocne radio, nie? Muszę tu wiele rzeczy naprawić, nadrobić, pozamieniać trochę, zorganizować, no więc myślę o takich sprawach audiowizualnych też. No, z takich najprostszych rzeczy to na pewno chciałbym, żeby na ekranie jednak się ruchome rzeczy pojawiały faktycznie. No, są różne powody, no, tak po prostu musi być. Musi być coś takiego, jak na przykład teraz na ekranie, nawet bardzo skromna animacja, minimalistyczna, gdzie widzimy tylko właściwie fale zmieniające się i łódź. Niebo jest statyczne. Pierwszy plan, no, te kamyczki też takie w sumie statyczne, delikatnie wokół nich tylko fale. W ogóle to są wspaniałe rzeczy właśnie. Wodę się już udało w świecie gier komputerowych jakby odwzorować naprawdę nieźle w niektórych grach. Drzewa, no trochę taka nadal pięta achillesowa. To znaczy niektórym to nie przeszkadza, że nie mogą się przyglądnąć naprawdę blisko temu drzewu i zobaczyć, że ono jest trochę takie fejkowe. No nieważne. Bardzo ciężkie są chmury do zrobienia w grach. Dobre. To znaczy są i mega proste, i mega trudne, bo możecie sobie wgrać w sumie jako tło takiego, no, cube mapa lub po prostu no, panoramę nawiniętą na kulę. No. Taką panoramę specjalnie, no, specjalnymi obiektywami kulistymi się robi. Takie zdjęcia 360 na przykład. Można zrobić takie tło sobie. Dziś na planie filmowym przychodzi sobie szpenio z odpowiednim aparatem i obiektywem, co ważne. Ustawia go odpowiednio i może pstryknąć, może zapamiętać po prostu to miejsce odwzorowane wizualnie, no dookoła wszystko widać, jak się to nawinie potem na kulę, takie zdjęcie specjalnie przygotowane. No i tak, to tak z grubsza o to chodzi w tym 360, że mamy odpowiednią teksturę, odpowiednio wygiętą dzięki obiektywowi specjalnemu. No, takie triki to już renesansowi różni artyści, geniusze uskuteczniali, nie? Bawili się właśnie z lustrzanym odbiciem na kuli, z odwzorowywaniem tego. Już chodziło po głowie, nie? Żeby wykorzystać trochę geometrię jakby i różne zabawy z perspektywą i tego typu rzeczy do tworzenia pewnych rzeczy. Nie powiem wam jakich, to jest tajemnica mistrzów. My artyści nie zdradzamy swoich tajemnic. Łukasz już pisze, krawiec, ja wypiłem 2 piwa i mam helikoptery. I na dowód wkleił tu helikopterek. Ikonkę. Ratuj. Jaką bym ci mógł dać radę? Musisz uwolnić, musisz się położyć na plecach, nogi tak do góry. Musisz otworzyć czakrę odbytu i wydalić z siebie negatywną energię w postaci gazów jelitowych. To powinno ci pomóc. Trzymam kciuki, naprawdę nie wiem, czy to pomoże, ale mam taką nadzieję, pozostaje mi nadzieję, że to pomoże. Pamiętaj, uwolnienie gazów jelitowych załatwia wszystko. Trzymaj się, chłopaku. Przy okazji wielkie podziękowania też dla tych, którzy no, dbają o Radyjko, o Krawculka i czasem rzucą jakiegoś donejcika, czasem nawet donejciora, czasem donejcisko. No, różnie to bywa. Ja się ze wszystkiego cieszę. Także okazało się, że no, pojawiają się czasami takie, wiecie, tutaj deklaracje, że ja ci tam coś wyślę, ale muszę tam zorganizować. No i faktycznie potem te osoby dotrzymują słowa. Tak więc też wielkie pozdrowionka dla Janko Muzykanta, który jak powiedział, tak zrobił. Widzicie? Wspaniały, słowny człowiek w ogóle. Wybitny, ja się wzruszyłem. No, także złoto, nie człowiek, tak. I wielu jest takich, sami tacy w ogóle. No, dobra, kadzenie mam odfajkowane. Co tu jeszcze? Kadzenie, pajacerka, punkt numer drugi, pajacerka. No to już pajacowałem, dobra, punkt trzeci. Będziemy powoli kończyli, tu se zapisałem tak w cudzysłowie. Także tak, kochani, będziemy powoli kończyli. Nie no, żartuję, jeszcze nie, za wcześnie. Ludzie się schodzą, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Ja póki co sobie siedzę, kombinuję tutaj z dźwiękiem, z obrazem. Od czasu do czasu coś się zmienia na ekranie, mój drogi panie, na steropianie, także... O. Ale ogólnie jestem w takim bardzo dzisiaj chilloutowym nastroju, bardzo, bo niby czemu nie. To jest takie właśnie medium wspaniałe, w którym się są takie audycje, gdzie po prostu siedzimy i się relaksujemy. Oczywiście ktoś będzie marudził, powie, to ja tu przychodzę, płacę, oczekuję. Taki wkurwiony, czerwony cały, jak na kreskówce przyjdzie. Są takie osoby. No. Sztuczna elektroniczna woda. Ale nie z gorsza w sumie. Może być. W sumie specjalnie została zrobiona tak, aby było widać, że jest lekko stylizowana. Taka zbyt idealna. Zbyt idealnie fale się ruszają. No. Przy okazji można wspomnieć, że animacje tego typu właśnie jak ruch fal, no to są wszystko fraktale, nie? Fraktale, pewne algorytmy generujące fraktal. Czasem prosty, czasem bardziej złożony. I ten fraktal za pomocą zmiany jakiegoś parametru potrafi się ładnie zmieniać.
1: 5 złotych. Chuj cycki, cipka dupka, chuj cycki, cipka dupka, chuj cycki, cipka dupka, chuj cycki, cipka dupka, chuj cycki, cipka dupka, chuj cycki, cipka dupka, chuj cycki, cipka dupka, test.
0: Mam nadzieję, że to nie jest wynik akcji reklamowej Tomisia, że to nie jest ten nowy narybek. Nie jest nowy, bo kojarzę... Ten styl pisania po charakterze, po użytych słowach, jakby po tym właśnie, jak to jest napisane, tak rozpoznaję po stylu, że to jest już osoba, która już wysyłała. No, może znowu trzeba będzie na dyszkę podwyższyć donata, tym bardziej, że przez SMS-a to jeszcze tak zdziera, że nie wiem, czy połowę z tego dostanę. Z tych 5. Nie jest to najlepsza forma wysyłania. Najgorsza właśnie. Jak Janko mówił, tak zrobił. Takie hasło się pojawiło też na czacie. A właśnie, że nie. Uważam, że jest kłamcą. Miał mnie pobić i mnie nie pobił, a obiecywał. Nie dotrzymał słowa. Okłamał was. Domagam się, żeby spełnił. Ma dotrzymać słowa. I mam je dorwać i pobić. Tak. Dziecko w drodze, ale co... Czyje? Moje?

0: Przypominam, że jutro audycja Gambola będzie jakaś. Nie wiem o czym. Gambol pewnie słyszy, to może mi tu napisać, to wam powiem, o czym jutro audycja. A w niedzielę będziemy z Anią prowadzili o tym serialu Miłość, seks i roboty. Miłość, wojna i roboty. No. To może być ciekawy temat, bo tam różne. Każdy odcinek jest trochę o czymś innym, ale podobno dobre i ciekawe w ogóle tematy. Ja to lubię w ogóle takie seriale, gdzie każdy odcinek jest o czymś innym trochę, jak Black Mirror, czy Outer Limits, czy tam. Outer Limits to było po tamtej stronie u nas, tak było to przetłumaczone. No i oczywiście Strefa Mroku, kultowa też. Lubię takie seriale, gdzie się zmienia, bo się w ogóle nie nudzą praktycznie. No bo jak mają się znudzić, skoro każdy odcinek jest o czymś innym. W Black Mirror to się całkowicie konwencja zmienia. Można powiedzieć, że jest wręcz całkowicie dowolna, bo te historie są bardzo, bardzo różne w różnych czasach, w różnych rzeczywistościach trochę. Chociaż łączy je bardzo często ten motyw przenoszenia się właśnie do już całkowicie do świata wirtualnego. Też jakiś temat do pogadania, nie? Oczywiście zagrożenia. Zagrożenia na pierwszym miejscu. Zagrożenia. Zagrożenia na umysłu młodzieży. A potem dopiero możemy się pozachwycać, jakie to możliwości daje. Broń Boże, nie mylić kolejności tutaj. Najpierw o zagrożeniach porozmawiajmy. No, ja do dzisiaj pozostaję jeszcze niepodłączony do tego świata wirtualnego. Nie wiem, czy chciałbym się podłączać do tego świata wirtualnego. No nie wiem, był telefon i się rozłączył. Dobra, przyciszamy trochę dzwonek. Okej. No, Gumball, który akurat mógłby się podzielić tutaj wrażeniami z VR-a, ale może też z tego tabletu. No ale pisał, że tablet ma...
1: Użytkownik, osoba, z którą próbujesz się skontaktować, jest obecnie niedostępny.
0: No, jakieś problemy techniczne. Problemy na łączach. Wróciły stare czasy, nie? Mogliśmy sobie kiedyś wyobrażać, że jak już minie era tych kabli, telefonów stacjonarnych, starczą i kłopotów na linii, szumów na linii, bo gdzieś tam wiatr wieje, czy coś, czy jakieś przestarzałe technologie. No a tu dupa. Świat cyfrowy okazał się też bardzo zawodny, taki jakby nie aż... nie tak zero-jedynkowy może, jak sobie wyobrażaliśmy, nie? Często właśnie niektóre rzeczy się lekko psują, ale nadal działają. To nie jest tak, że w dawniejszych komputerach to częściej tak bywało, że jak się wysypywało, to się cały komputer wysypywał. No, przykładem może być słynne Guru Meditation, tak? Czyli taki charakterystyczny błąd w czerwonej ramce wyświetlający się, Amiga całkiem się zawieszała, bo się jeden program zawiesił, nie? A dzisiaj jeden program się zawiesi i tylko się może wyłączyć. Rzadko kiedy nam cały komputer zawiesi. Ale w ogóle to zmierzam do tego, że nawet w świecie komputerów, w świecie elektroniki różnie to bywa z tą doskonałością, z tą przewidywalnością pewnych zjawisk. Cześć, Gumball.
2: Halo, halo, cześć. Słychać mnie? Bo miałem małe problemy techniczne.
0: No teraz już wszystko git.
2: No, tak bawię się troszkę programami do dźwięku. Mam taki wirtualny stół DJ-ski, jak to się mówi. Próbuję sobie tam jakieś ustawienia zrobić. To dałem delikatnie, pewne rzeczy przesterowałem, to pewnie teraz słychać mnie inaczej, ale nieważne. Chciałem powiedzieć, o czym będzie audycja jutro. Miejmy nadzieję, że planowo do 21, a no najwyżej się opóźni o pół godzinki, tak maksymalnie. O czym będzie? Będzie o konwentach. Poradnik Polaka po konwentach. Mówimy tu o różnych, bo fantastyka, komputery. Nawet byłem na konwentach kolejarstwa, czyli różnych modeli. Byłem nawet, bo to wszystko się działo w jednym miejscu, na targach Baby, gdzie sprzedawali rzeczy dla dzieci, więc czemu nie? Będzie to ogólnie o różnych konwentach, targach, spotkaniach ludzi z podobnymi pasjami, hobby lub po prostu pracą, którą robią i chcą się podzielić jakby różnymi rzeczami, nowinkami.
0: O, bardzo ciekawy temat. Nawet mogę też dorzucić swoje 3 grosze co do konwentów RPG-owych na przykład. Może taki temat też będzie okej. Okay. No.
2: Na pewno będzie pasować, bo Pyrkon akurat się zbliża, to też właśnie w związku z Pyrkonem audycja, bo jeżeli uda mi się zebrać pewną sumkę, niedużą, to będzie relacja z Pyrkonu.
0: No i bardzo dobrze, o pięknie. No ja byłem chyba na Szederiadzie, jeszcze na jakimś tam innym, ale to były biedniejsze trochę czasy. Przypuszczam, że dzisiaj te konwenty nieco inaczej wyglądają. Jest więcej stoisk, bardziej kolorowo, bardziej profesjonalnie pewnie, nie? Czy nadal w budynku tam szkoły, ławki na ławki i łażą ludzie, poznają się. To pamiętam, był taki trochę klimat, wiesz, że na którymś tam były, oczywiście wiadomo, chodzi się po pokojach, nie? I w tej szkole na przykład otwieramy drzwi, a tam Sapkowski coś gada. Ja mówię, as to as, dlatego ja as polskiej fantastyki. No i zamykamy drzwi, i idziemy dalej, otwieramy drzwi, a tam na przykład ten... No nieważne, kto, już nie będę mówił.
2: Na pewno ten... będą takie rzeczy. Ja pamiętam, powiem tutaj 2 takie małe historyjki, żeby troszeczkę zaciekawić ludzi. Wiadomo, nie zdradzę wszystkiego. Na tego typu konwentach, co ja byłem, tutaj mówimy Pyrkon, bo ja byłem też na PGA, byłem na różnych innych, ale mówimy tutaj o Pyrkonie. Bardzo dużo dzieje się spontanicznych rzeczy. Ludzie potrafią jak kurwa w musicalu nagle się zebrać i zacząć tańczyć. Widziałeś kiedyś coś takiego w życiu?
0: No różne się widywało sytuacje spontaniczne. No, a byłeś kiedyś na takim jakimś konwencie, gdzie są cosplaye, gdzie chodzą przebrane jakieś czarodziejki z Księżyca?
2: To jest właśnie Pyrkon, PGA.
0: Czyli u nas też tak teraz. No to jest może to, co zmieniło się, bo za moich czasów to się przebierali, ale to najwyżej tam ktoś zbroję przeniósł, wiesz, tak skromniej trochę jakąś tam szatę. Do LARPa to trzeba też jakiś tam mieć kostium. No,
2: byli. Była grupa LARPowa, nazywała się... Jak masz Brotherhood of Steel, to oni się nazywali Brotherhood of Beer.
0: Brotherhood of Beer, fajne.
2: I takie falautowcy byli, można było sobie przyjść zrobić zdjęcie. Mieli dużo takich ciekawych przedmiotów. Dużo mieczy w ogóle, to jest ciekawe, no bo sobie tak stwierdzili, że Fallout to Brotherhood of Steel, to można mieć jakieś miecze, nie? No przecież to też byli tacy knightowie. No więc dużo się działo na takich konwentach, no nie chcę za dużo zdradzać, mówię, jutro polecam, opowiem swoje historie, bo akurat dużo mam też zdjęcia, postaram się gdzieś je poszukać, nie mam wszystkich zdjęć, niektóre mi przepadły niestety, bo byłem dużo razy, z Pyrkonu chyba mam najmniej zdjęć, niestety, bo Pyrkon był takowy, że po prostu chodziłem z kumplem i nie było czasu robić zdjęć, ale mam za to dużo zdjęć z PGA, więc jeżeli ktoś lubi komputerki, to dużo. Mam też dużo zdjęć z targów kolejowych. To taki krótki segment pewnie zrobię, żeby Etama zadowolić, bo raczej nikogo innego to nie będzie interesować. Nawet mam zdjęcia z tych targów Baby, które, no, nie wiem, kto normalny chodzi na targi produktów dla dzieci?
0: Jakiś rodzic może? Nie.
2: Ja byłem tam tylko dlatego, bo to się działo w tym samym czasie co targi PGA i miałeś darmową wejściówkę na oba eventy.
0: Czyli co, przeróżne te konwenty są, a są na przykład dla miłośników planszówek? Na pewno są jakieś.
2: No to Pyrkon właśnie, Pyrkon.
0: A nie bardziej RPG-owy Pyrkon? No bo wiem, że na każdym konwencie RPG-owym to tak jest pół na pół z planszówkami, to spoko, ale czy są jakieś takie tylko dla fanów planszówek, takie, gdzie już by pokazywano najbardziej wypasione rzeczy na przykład z tej branży? Nie, no. Czyli na przykład takie gry planszówki z rozszerzoną rzeczywistością, gdzie... różne się rzeczy dzieją w naszym telefonie, jakby, który jest takim okienkiem. Patrzymy sobie na rzeczywistość przez telefon, a tam mamy nałożone stworki na planszy, nie? Komputerowo. I widzimy tak, jakby one w naszym pokoju były. No nie jest to żadna nowa technologia, wiem, że nic tu nie odkrywam Ameryki, ale nie każdy się też zna, więc ja tak troszkę czasami tłumaczę tym, którzy się mniej orientują w technologiach, tam wynalazkach.
2: Były takie rzeczy, tylko to są osobne hale, bo pamiętaj, że konwenty w Poznaniu, bo głównie mówimy o Poznaniu, chociaż byłem też we Wrocławiu na jednym, może znajdę jakieś zdjęcia. No mówię, zdjęciami będzie kłopot, bo mam je porozrzucane wszędzie. Starałem się wrzucać je do dysku Google, ale po prostu jest ich tak dużo, że znaleźć te zdjęcia to jest masakra. Większość tych zdjęć jest na dysku mojego ojca, bo robiłem je jego lustrzanką. Więc no co znajdę, to pokażę. A na pewno będę ich miał i tak sporo. No a co do tych hal, no to one tam są takie poszczególne i niektóre były na planszówki tylko, więc pamiętam, że kumpel to mnie kurwa ciągnął, żeby grać w Munchkina. Rozumiem, że on lubi tą grę, ale po prostu większość czasu tam jednego dnia spędziliśmy, to ja mówię, dobra, nie no, dzisiaj już idziemy pochodzić, nie będziemy grać kurwa w planszówkę cały dzień.
0: No właśnie, właśnie. Dla mnie to zawsze była okazja, żeby się napić piwa z kumplami, żeby tam się trochę pośmiać, pobiegać. No zresztą już na, jak jeździliśmy na takie imprezy, to też trochę na miecze tam się postukaliśmy, ludzie pooglądali. No ale to było wszystko takie bardzo prowizoryczne, takie bardzo spartańskie. W śpiworach się gdzieś śpi.
2: Ja tak
0: sali.
2: Zamknę ten temat, bo nie chcę tutaj zbyt wiele aż tak opowiadać. Powiem tylko na zakończenie, że w regulaminie Pyrkonu swego czasu było, że nie odpowiadają za nieumyślne ciąże. Naprawdę.
0: No.
2: Także różne rzeczy się na Pyrkonach działy. To, co jest w Poznaniu, to zostaje w Poznaniu.
0: Tak, różne się rzeczy działy. Jakiś chłopak mógł pyrknąć jakąś, jakąś niewiastę na tym Pyrkonie.
2: Albo drugiego chłopaka.
0: Albo chłopaka mógł pyrknąć, tak, zakraść się od tyłu i go pyrknąć. O tak, no, nie wiem, nigdy nie doświadczyłem w sumie takich akurat rzeczy na konwentach. No to co, to zostawiamy temat. Rzeczy interesują, to jutro o 21 najprawdopodobniej będzie cała audycja temu poświęcona.
2: Tak, dokładnie. No tutaj mówiłeś o tym tablecie. Oj, ja dzisiaj nie miałem w ogóle go czasu nawet sprawdzić. To znaczy, posprawdzałem go, wiadomo, że działa wszystko, ale nawet nic nie rysowałem, po prostu spałem 4 godziny, dzwoni kurier. Paje, to pan tu mieszkasz, czy pan tu mieszkasz? I ja muszę go kierować, jak wjechać. A myślałem, że przyjedzie później, bo normalnie u mnie kurierzy przyjeżdżają o 12, a ten sobie postanowił o 7.30 przyjechać i nie dać mi żyć. No ale dobra. No i no, dobrałem dobry sprzęt, jak na razie się sprawdza. Jutro będę testował inne funkcje jego, bo na razie podłączyłem go do komputera.
0: Nie mów jego, mów po imieniu. Chujon.
2: Ale to taka firma, no to nie jest zły tablet. To znaczy, wiesz, to, że on się tak nazywa, to tak jakbyś powiedział, no, żarówki osram. No, to takie chujowe.
0: Nie, bo tak sobie dedukowałem, że nie kupiłeś jakiegoś najdroższego, bo to jest ogólnie drogi sprzęt.
2: Ale nie ma sensu, bo...
0: Tylko znaczy, jakiś tańszy, no to jak tańszy, to jakiś taki może gorszy chińszczyzna jakaś, no.
2: Znaczy, wiesz, nie mówię, że jest najlepszy, bo nie jest. Łakomy, jasne, te droższe będą lepsze. To bez dwóch zdań.
0: To ale... przyznaj się, ile kosztuje taka przyjemność?
2: Kurde, mógłbym zdradzić, ale nie zdradzę, bo wiem, że parę osób tu mnie słucha.
0: Zawistnicy zaraz będą coś tutaj coś
2: no,
0: mówić.
2: No nie, to nie jest drogi sprzęt, ale mówiąc krótko, jest dobry. To znaczy ma tak, 8000 tych pressure sensitivity nacisku, ma tilta 60 stopni, czyli możesz tym długopisem obracać i tablet to wyczuje. Możesz to wykorzystywać do na przykład cyfrowego malowania, w sensie tak jakbyś farbami malował, nie?
0: A powiedz, jak to jest na przykład z opóźnieniem, bo niektóre tablety jakby mają, wiesz, taką cechę, że nie nadąża jakby to wszystko. I to dupa nie rysowanie, bo rysowanie to właśnie trzymasz ten ołówek sobie miękko i nim machasz szybciutko, wiesz, zakreskowujesz i to musi być bardzo wydajny sprzęt. Słyszałem, że na przykład na jakichś tam Samsungach, które mają ten na iPadach, tak, chyba, na iPadach, no takich jakichś tam lepszych tabletach, lepszych komórkach, to można rysować właśnie i nie masz żadnego opóźnienia. Więc masz,
2: zawsze jest opóźnienie.
0: No, ja wiesz, kiedyś mi tam dano do ręki, to widziałem, że faktycznie inna trochę jakość niż na moim starym, wysłużonym Wacomie, które ja też tak, wiesz, w ogóle zanim mi coś zacznie wychodzić, zanim złapię tą koordynację, to muszę zawsze się przyzwyczaić do tego rysowania na stole i patrzenia się na ekran. To nie jest dobre. Jednak inna jakość. Jak zaczniesz rysować, zobaczysz, że będzie zupełnie co innego, nie? Niż zwykły tablet.
2: Ale ja oczywiście, że wiem, bo ja nie potrafię rysować po prostu inaczej i dlatego to musiałem zrobić, bo to nie było jakby pytania nawet. Ja po prostu nie potrafię rysować bez patrzenia się na moje ręce. Moje ręce jakby są zsynchronizowane z moimi oczami w pewien sposób. Ja mam bardzo dobrą koordynację oko-ręka, to znaczy no po prostu widzę, muszę widzieć, co ja robię.
0: Potrzeba pisze, iPad jest szybki, ale nie ma tej rozdzielczości, co normalny tablet. No tak, to tak, coś za coś. Mniejsza rozdzielczość, to i mniejsza moc potrzebna, żeby to płynnie działało, więc można, można oszczędzić na wielkości ekranu i zwiększyć wydajność odrobinę.
2: iPady są świetne, to jest świetny sprzęt. Można kupić za 2000 zł już dobrego iPada. Dorzucasz do tego za 500 zł pensila, no za 2,5 kafla masz dobry sprzęt. No, jest to drożej niż to, co ja kupiłem, to od razu powiem. Wacomy chodzą po tak ogólnie te takie chyba tańsze chodzą za 1700, a są takie, co chodzą do 5000, mówimy z ekranem. I one są też porządne, ale chujony nie są złe. To są tablety po prostu robione cena-jakość. I jedyne, czym mogą odstawać, to jest wielkość ekranu, jeżeli już, bo Wacomy chyba mają większy ekran, chociaż nie dam głowy. I no to opóźnienie nie wiem, cholera, bo ja go nie wyczuwam. To znaczy jak nagrałem to w spowolnieniu na telefonie, to ja widzę, jest opóźnienie. Ale jak to fizycznie robisz, nie? To tego po prostu się nie da wyczuć. To jest marginalne opóźnienie. Jasne, na tym iPadzie to prawie w ogóle go nie ma, bo wiem, bo testowałem. Ale ja tego nie czuję. Dla mnie to już jest tak dobre, że ja już czuję, jakbym po prostu rysował na papierze. I to jest dla mnie wielki plus.
0: No, pewnie, że tak. Gdyby ktoś chciał zostać kartunistą, ale też animatorem, takim współczesnym, który bazuje bardziej na modułach postaci i animuje tam różne członki za pomocą pewnej fizyki, to zupełnie inna animacja. No, ale tak czy owak, trzeba pierw narysować tego bohatera kreskówkowego, no i tu zdecydowanie trzeba zainwestować po prostu w taki tablet z ekranem.
2: Wszystko zależy. I wszystko zależy od tego, co się robi, bo na przykład można pójść jeszcze taniej niż ten chujon, bo można kupić używanego Samsunga S6 Tab. Pomyślisz, dlaczego mówię o Samsungu? Dlatego, bo one używają rysików Wacoma. One są... oni mają współpracę. I po prostu to dobrze działa na tym sprzęcie. Sam myślałem dosłownie, czy nie brać Samsunga do ostatniej chwili, no ale stwierdziłem, że no cholera jasna, ja jednak potrzebuję Windowsa. To znaczy... Mac też byłby dobry, nie? Żeby nie było, że ja Maca jadę, bo tak samo, ale potrzebuję pełnoprawnego sprzętu, a nie Androida. Na Androidzie jest koszmarnie z aplikacjami. Po prostu ich brakuje.
0: No. Nie oszukujmy się, telefon czy tablet, w ogóle, no właśnie Android, to zawsze będzie zabawka, nawet jeśli nam daje super efekty, możliwości, bo dzisiaj są świetne czasami aplikacje, które zmienią wam zwykłe zdjęcie w niemalże komiks i to naprawdę świetne są te filtry czasami, czy jakieś inne do montowania filmów, czy wersja Photoshopa na komórkę, ale to zawsze będzie atrapa, zawsze będzie trochę
2: Android,
0: gorsze.
2: Android tak, ale nie mówimy tu niestety o iOS, bo iOS ma niesamowite niestety aplikacje wraz z pełnoprawnym Photoshopem. Nie zabawką, pełnoprawnym na iPadzie Photoshopem, no a proszę. Z procesorem M1 to działa wyśmienicie. No a poza tym większość osób wykorzystuje Procreate, który tam po prostu kurwa miażdży. Jak ktoś ma iPada, to w życiu ci nie dotknie komputera, bo kurwa ten Procreate to niższy. I ja to wiem, ja to wszystko wiem, ale ja nadal uważam, że narzędzia są dobre, ale ważniejszym od narzędzia jest artysta. Jednak nadal.
0: No pewnie zawsze tak jest, no ale jednak te narzędzia robią wrażenie i jakby zmieniają jakość pracy mocno. A powiedz, są na przykład takie tablety graficzne, że też trzymasz się na kolanach, rysujesz na nim, ale on nie jest podłączony do komputera, on ma swój własny komputerek i zapisuje ci gdzieś tam na kartę pamięci twoje
2: wyniki. No to powiedziałem ci, że właśnie ten sam.
0: To jest właśnie to. Aha, to on tak działa właśnie. Aha,
2: no bo
0: aha.
2: Przecież on ma 4000 pressure sensitivity, to jest ze stylusem łakoma.
0: Aha.
2: No, to jest właśnie taki ze stylusem, z Androidem, ale ma stylus łakoma. Taki dobry stylus.
0: Ale co, stylus to co to jest jeszcze raz? Stylus?
2: No to jest ten długopisik.
0: Długopisik,
2: no,
0: stylus.
2: Rysik, aha. Rysik, no.
0: No ale co, tu nie trzeba go, mówisz, podłączać, on ma swój własny komputer.
2: Nie, przecież to jest Android, normalnie, napierdalasz na nim rysunki.
0: Fajnie, tylko... fajnie. No. Cały czas byłem przekonany, że ty go po prostu podłączasz do kompa.
2: Nie, właśnie tego Samsunga w ogóle i to jest jego był plus, ale stwierdziłem tak, ja mam laptopa, i tego chujona możesz podłączyć do telefonu. W sensie możesz wziąć kabelek, podłączyć go do telefonu i mieć powerbanka. I możesz rysować na zewnątrz.
0: Albo aha, czyli laptopa. Telefon staje się komputerem tego tabletu.
2: Tak, możesz tak zrobić.
0: To dobra funkcja, przydatna funkcja. Jakieś wyjście z sytuacji. Oczywiście fajnie mieć wbudowany komputer, ale jest to jakieś rozwiązanie ciekawe. Jak masz dobry telefon, który zaoferuje dobrą moc, bo to pewnie też zależy, jak podłączysz jakiś badziewiasty.
2: Nie, no słuchaj, to ma rozdzielczość 1920x1080. Większość średnich telefonów ma rozdzielczość dokładnie taką samą, więc to też telefonu nie będzie różnica. Mhm. No. Więc tutaj, jeśli chodzi o rozdzielczość, nie będzie problemu. Większość telefonów sobie poradzi, wręcz będzie dobrze działało. Ale preferalnie lepiej to do laptopa podłączyć. Z tego powodu, że i tak ten jakby... To jest, robisz tak, zamykasz sobie laptop, a stawiasz na laptopa ten tablet i sobie rysujesz.
0: No fajne cacko. Też będę może myślał o czymś takim.
2: Jest niedrogie, mogę tutaj tobie prywatnie podzielić. Jest to, powiem tak, ktoś se może to wygooglować i znaleźć. Jak ktoś jest ciekawski, to poszukajcie sobie i znajdziecie. Także no.
0: Zaraz zadzwoni Etam i poda nam przepis, jak zrobić najtańszy tablet za pomocą płyty pilśniowej, szklanej kulki, kineskopu od telewizora Neptun i Amigi 500. Można bardzo łatwo zrobić o wiele tańszy tablet. Dzieci zajmował pół pokoju. No,
2: ale fajne jest to, co w nim dostajesz, bo tak, za tą cenę dostajesz podstawkę, ten taki szajs na rękę, to znaczy to jest taki jakby... Chciałem powiedzieć, że to jest rękawica, ale na dwa palce tylko, takie, żeby ci się nie brudziło szkło.
0: Taką samą mają właśnie rysownicy, klasyczni kartuniści, tacy, co siedzą se u Disneya i Disney ich tam kopie w dupę i bacikiem strzela. To mają takie, bo to chodzi o to, żeby właśnie nie brudzić kartki, tylko nie wiem po co ci do tabletu, żeby ci się mniej ślizgało, czy bardziej ślizgało. Słuchaj.
2: Za tą cenę dostajesz naprawdę dużo, bo nawet dostajesz matę, znaczy matowy ten ochraniacz na to w zestawie, czyli nie musisz się martwić, że to się porysuje, plus no jest antyrefleksowe, więc możesz to używać na przykład w pokoju, gdzie ci się światło z żarówki odbija albo inne rzeczy, nie będziesz miał jakby żadnych problemów.
0: Ty stary, ale przepraszam ci, przerwę, te rękawiczki z dwoma palcami, to świetny gadżet do podrywania laseczek, bo idziesz sobie w takich rękawiczkach gdzieś tam do szkoły, one się dziwują, a co ty masz za dziwne rękawiczki? A ty mówisz, to są takie specjalne dla artystów. Jestem...
2: Chyba autystów. Ale mówię, tyle dodali bajerów, kurde, nawet 10 chłopie nibów do stylusa dodali. Niby to są te końcóweczki. No, te 10 końcóweczek, to ja zesram się, niż to zużyję. No i stojaczek na długopisik. To takie pierdoły, ale powiem ci, no jak nie masz tego, to trochę smutno. A jak to masz, to fajnie i to wykorzystujesz.
0: No dobra, dobra. To co, Gumball, masz jeszcze może jakieś inne temaciki? Czy co, czy zwalniamy antenę? Może się później jeszcze usłyszymy? Jak robimy?
2: No, chciałem powiedzieć jeszcze, że w niedzielę będzie Xbox and Bethesda Showcase, czyli konferencja Microsoftu. Będą gierki zapowiedziane nowe. Na konferencja PlayStation już była, żeby nie było, że PlayStationowców gdzieś tam jakby, nie wiem, chowam. Pokazali parę gier, no pokazali, nie wiem dokładnie co, bo ja się nie interesuję, ale coś tam pokazali. Podobno dobre rzeczy, ale ja nie wiem, nie interesuję się tym, więc polecam czekać. Niedziela, godzina 19, chyba na kanale oficjalnym Microsoftu. Bardzo polecam, bo pewnie jakieś dobre gierki pokażą, obstawiam. Podobnież taka spekuluje się, że pokażą DLC do Cyberpunka.
0: No, ostatnio wyszły te różne inne lokacje mieszkania, które można sobie wynająć. Taka aktualizacja. No, a może wykupienie Bethesdy przez Microsoft będzie czymś takim jak wykupienie Marvela przez Disneya. Jeśli tak by miało być, jeśli tak by miało to napompować i jeśli miałoby to sprawić, że będzie tyle świetnych rzeczy nowych, różnych wychodziło, jak to z Marvelem było, to ja nie mam nic przeciwko. To wtedy zobaczymy, w jednym roku dostaniemy Fallouta 6, 7, 8, 9, 10.
2: Ale Fallouty to niech już zabiorą Bethesdzie, niech oddadzą to tej drugiej firmie, Obsidianowi, bo przecież Obsidian i Bethesda jest pod skrzydłami Microsoftu.
0: No, nie wiadomo, co jest czyje, no. Ale wojna nigdy się nie zmienia.
2: No mówię, teraz jest największa szansa w historii, żeby dostać najlepszego Fallouta, jaki będzie mógł istnieć. Po prostu zrobiony przez ludzi, którzy tego Fallouta po prostu robili od jedynki. Bo Obsidian, przypominam, to jest firma składająca się z weteranów.
0: No tak. Między innymi z twórców pierwszego Fallouta, w ogóle tego chyba jeszcze, jak się on nazywał, Wasteland, tak, w ogóle, no takie, tacy weterani. No, a wiadomo, że Microsoft nie wyda byle gówna, czegoś niedopracowanego, nie, że ma większe opory niż niektóre inne studia, no, w tym Bethesda, która zawsze słynęła, jakiś przestarzały silnik, glitche, ludzie się śmieją, coś tam lata po ekranie. Microsoft to jednak jak już coś wypuści, to wypuści chyba, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej może ktoś tutaj poprawi, ale nie są to badziewiaki, nie? Nie są to badziewiaki, maliniaki, wypuszczą jakiegoś knota, no nie, nie. Jak już Microsoft zrobi, to zrobi. Trochę tak jak Disney. No Disney też nie zrobi byle czego, nie? Więc ja jestem dobrej myśli, no.
2: Zdarza się czasem, że coś tam Microsoft słabego wypuści. To nie jest tak, że to jest idealna firma. Mhm. Nowe Halo, które nie jest najgorszą grą, ale mogłoby być lepszą. I przecież było to kurczę, Sea of Thieves. Sea of Thieves to też nie była jakaś fenomenalna gra na początku, no ale to wszystko jakoś tak naprawili, więc no nie wiem. No, ale ktoś też mógłby mnie poprawić, bo rzeczywiście teraz, tak jak myślę, to cholera, nie mają aż tak złego katalogu gier, no ale to samo PlayStation, nie? Spojrzysz na tą firmę, no to też ma mało wydanych, mówię, niewyprodukowanych, bo oni nie produkują gier, oni je wydają. No to oni też nie mają złych gier wydanych. To parę krapiaków się zdarzyło, no ale to tam jakieś tam Killzone chyba było, jakieś jedno takie słabe na czwórkę, no a potem tu reszta gier była dobra, więc chyba i Microsoft i Sony dobre gry wydają.
0: No, Gumball, a może coś powiesz na przykład o nowych jakichś trendach w świecie growym, filmowym, technologicznym? Ja widzę, że się dużo zmienia, te różne metaverse, gogle VR, jakieś seks VR, czaty, interaktywne filmy, różne nowe rzeczy powstają i ciekawi mnie, czy nadal coś ciekawego powstaje, może coś o czym nie wiem właśnie, chętnie bym się dowiedział, co tam słychać w świecie jakby technologii medialnych, nie, i różnych internetowych, growych takich. Coś się pojawiło nowego?
2: Dużo rzeczy się dzieje, ale czy zmienia się tak diametralnie, żeby coś zaciekawiło cię? O, powiem ci, trudno powiedzieć. Coś tam z tego. Lord of the Rings robił nową grę, ale to chyba Władcy Pierścieni nie interesują
0: no,
2: raczej.
0: Wiesz co, bardziej mi chodziło, nie wiem, czy pojawiają się jakieś nowe wynalazki. No, mieliśmy VR. Nie wiem, zainteresowała mnie na przykład ta rzeczywistość rozszerzona. Grasz sobie w planszówkę i różne wirtualne obiekty ci się pojawiają. Jak patrzysz na to przez specjalne okulary albo na przykład na ekranik swojego tabletu, jakby taką ramkę go używasz i widzisz swój własny dywan, a na nim jakiegoś Pokemona przykładowo. To jest strasznie fajne. Nie wiem, czemu to się chyba za bardzo nie spopularyzowało, nie?
2: Jesteś w stanie wydać 50 tysięcy złotych? No nie, nie jesteś, ale ci tak powiem, co za to możesz kupić. Okulary VR z interfejsem mózgowym, to znaczy takim, który czyta twoje fale mózgowe i może w pewien sposób też wysyłać jakieś impulsy.
0: No ale to musiałaby być raczej gra pod to przygotowana jakoś.
2: No nie ma jeszcze gier, to dopiero jakby badają to, więc to jest takie do testowania raczej niż do grania, ale można to kupić. To znaczy nie jest to jakiś tam elitarny sprzęt, po prostu musisz mieć 50 tysięcy złotych.
0: Są na YouTubie takie różne śmieszne nagranka, gdzie tam dali hełm do wirtualnej rzeczywistości babci, dziadkowi i oni to testują. No i tam krzyczą, o Jezu, tam gdzieś na szafkę wpadną, przewrócą się. Autentycznie, no, dla kogoś, wiesz, z innej epoki takie coś, to jest, kto nie miał do czynienia z grami, przecież my Gumball, to się wychowaliśmy na grach, na komputerach, to jest nasza codzienność od młodych lat, nie? A kogoś, kto nigdy tego nie tknął i nagle nakłada sobie na przykład hełm do wirtualnej rzeczywistości, no to jest wielkie, myślę, przeżycie. Większe o wiele doznanie.
2: No komputery, to tak jak, wiesz, ktoś przesiada się z Amigi tam 2000 na PlayStation, kurwa, 5. To jest dokładnie to samo, wiesz, wcześniej grał w Ponga może nie, ale tam jakieś te Lemmingi, a tu nagle kurwa ten GTA 5, Forza Horizon na Xboxie albo Gran Turismo, nie, na Playaku. I nagle tak patrzy, o kurwa.
0: Się zmieniło trochę, nie? No. Tak, różni ojcowie, często wujkowie, nie wiem, to byli też swego czasu fascynaci jakiejś prostej gierki na Atari na przykład i twoja stara lubili se grać w jakąś tam gierkę, jakieś robo czy coś, bardzo ich to jarało i się bardzo w to wkręcali, na przykład kto ile punktów zdobędzie tam. Ale potem zupełnie jakby im się to znudziło, bo kiedyś ten świat komputerów był taki prostszy, mniej imponujący dla kogoś, kto nie jest takim fascynatem, jakimś geekiem, maniakiem. No nas to od razu jakoś tam zaraziło, zahipnotyzowało, oczarowało, nie, w pewien sposób. Znaczy tak zgaduję, że u ciebie tak było, no ale jesteś nadal wielkim fanem komputerów. No.
2: Nie gram już tak dużo, ale nadal jestem fanem. Ale myślę, bo tak mówisz o tych starych grach, ale myślę, że to ma jeden powód, że te gry były proste. To znaczy już nawet nie mówię o prostocie grania, no bo te gry w zasadzie mogły być trudne. Po prostu łatwe w opanowaniu, trudne w wymasterowaniu, bycie mistrzem w nich. Ale problem zawsze z nowymi grami jest taki, że tak. Jak masz konsolę, to musisz ją najpierw zaktualizować, potem włożyć płytę, potem zaktualizować grę, potem zrobić jakieś rzeczy, ustawienia, milion konfiguracji, milion kontroli. A takie na przykład Nintendo Entertainment System, czy NES, czy jak to Polacy go zwali, Pegasus, no to co, wkładasz kartridża i grasz. Dwa przyciski, lewo, prawo, jedziemy.
0: Tutaj takie były wypowiedzi na czacie, że no, a jak Microsoft gówna nie wypuszcza, a Windows na przykład? A, no i Skype to już może lepszy przykład, bo ja nie uważam, żeby Windows był taki zły, dzisiejszy Windows, nie? A Skype no jest beznadziejny, tak, to fakt. Jeszcze w bezsensowny sposób go aktualizują, ciągle w jakieś nowe szatki.
2: Kiedy nowy kodek wejdzie do tego Skype'a, bo on chyba cały czas w 8 kilobitach nadaje, w sensie... No. Ja włączyłem sobie 8 kilobitów na Discordzie i brzmiał dokładnie tak samo jak Skype.
0: Czyli rozszyfrowaliśmy, tak? I ile kilobitów? 8. Wow, to Amiga 500 miała więcej. No, rozmowa trochę jak przez krótkofalówkę. Skype ma pewnie jakieś filtry, które starają się to naprawić. No, wiem, że stara się likwidować jakiś tam pogłos, takie rzeczy. I to też robi swoją złą czasami robotę. Bo jak ktoś ma dobrej jakości tam dźwięk i w pomieszczeniu jest takim, że mu się tam nic nie odbija, to po co mu jeszcze to filtrować? Zawsze się trochę straci tej jakości, przepuszczając to przez jakieś filtry. Więc to no kiepskie. Cały czas myślę o przesiadce, nie wiem, na WhatsAppa chyba, tak? Na co, może takie pytanie, na co warto się przestawić? Jeśli nie Skype, to co? Zadam takie pytanie,
2: Boże,
0: w mediach.
2: Boże, nie WhatsApp. Wszystko, tylko kurwa nie WhatsApp. Jestem gotowy na wszystko, tylko nie ten program. Po prostu to nie tak, że on jest zły, znaczy... Ja go uważam za zły program, bo on jest zły z tego powodu, że jest przez Facebooka wspierany, a ja staram się w ogóle likwidować moje piętno na Facebooku. Mam nadal konto i Messengera, ale już skasowałem Facebooka z telefonu. Korzystam z Facebooka tylko w wypadkach nagłych, kiedy no nikt inny już nie umie inaczej, bo dla starych ludzi internet to jest tylko Facebook i to naprawdę jest straszne. Oni nie widzą nic poza Facebookiem, a jedyną metodą kontaktu to jest Messenger. I to jest też straszne.
0: Może trzeba będzie Discorda używać, tak jak już to testowaliśmy i jakoś to działało nawet. Nawet dobrze działało. No, w końcu dwóch prowadzących słychać tak samo, nie? I to jednak jest... Kurczę, no... To jest bardzo mocno ograniczające, że jeden nadający zawsze brzmi trochę jak przez krótkofalówkę. No przesadzam tutaj, bo to nie jest aż tak zły dźwięk, ale jest bardzo kiepski w porównaniu do tego,
2: no
0: co oferuje Discord.
2: Discord ma Crispa i ten Crisp jest fenomenalny, bo jak ktoś ci napierdala w pokoju, to tego nie słychać. Po prostu wycisza dobrze szumy i różne inne niepożądane dźwięki.
0: Najlepiej to będzie coś pośredniego, nie rezygnować jeszcze tak od razu ze Skype'a, tylko mieć go zawsze jeszcze w tle przez jakiś czas. A standardowo Discord, nie? Bo też nie każdy ma możliwość, nie każdemu się tam chce instalować nową aplikację.
2: Ale tak myślę, czemu w ogóle zmuszać ludzi wchodzenia na ten nasz Discord? Nie tak, że ja go nie chcę promować, po prostu zróbmy to w taki sposób, jaki większość ludzi by to chciała. Czyli zakładasz nowe konto na Discordzie, nazywa się Nocne Radio i ludzie będą cię tam dodawać do znajomych i kurwa dzwonić do ciebie w ten sposób. Bo możesz na Discordzie dzwonić do ludzi, taki sam sposób jak na Skype'ie.
0: Na czacie Tomisiu jest. No dzięki wielkie jeszcze raz Tomisiu za pomoc tutaj, za akcję właśnie, dzięki której mamy sporo nowych subków. I już niedługo audycja imprezowa, jakaś taka z okazji tych 3000, no to już jest taka fajna liczba, tak psychologicznie, nie? Dwa coś, to jednak to zawsze dwa, a tu trzy.
2: Druga imprezowa się audycja zbliża niedługo. Poprawiny 2.0, może tym razem nie zostaną skasowane z internetu 10 lipca moje urodziny. To zawsze, ja zawsze robię jakieś pojebane rzeczy, więc warto być, bo może zostać znowu skasowana, więc jak nie będziecie, to wasz problem.
0: Dobra, no czyli będzie się działo. Będzie
2: a to jeszcze chyba
0: działo.
2: W niedzielę wypada, albo w sobotę. Czekaj, jak wypada? No, w niedzielę wypada 10 lipca. Idealnie. To mogę, że zrobię 9, tak specjalnie, żeby wszyscy mogli chlać.
0: Dobra. To
2: dobra,
0: jesteśmy zgadani. Nie, no spoko się gada, ale może jeszcze ktoś zadzwoni, zobaczymy. Zawsze jakiś może inny temat się pojawi. No to dzięki za telefonik, trzymaj się, Gumball.
2: No, cześć, czołem, kluski z Rosołem.

0: Tak, z tym Windowsem, znaczy z tym Microsoftem to chyba trochę przesadziłem faktycznie z chwaleniem. Ciężko dzisiaj znaleźć takie naprawdę takie studio, które unika baboli. Nie wiem, może ci od The Last of Us, jak oni się nazywali, Naughty Dog, niesforny piesek, to oni robili? Chyba tak. Kapitanie Spock, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w czarnej dupie, przepraszam, w czarnej dziurze. Kapitanie Kirk. Co robimy, kapitanie Kirk? Panie Spock, cała moc na silniki boczne. Przełączyć synfazowy regulator czasoprzestrzenny. Włączyć osłony antygrawitacyjne. Przełączyć dopływ tachionów z silnika wspomagającego energetykę pokładu B na moc procesora zasilającego oczyszczacz powietrza. Właściwie to po co mamy to robić? Kapitanie. Nie wiem, w sumie, kapitanie. Tak to jest. Kapitanie, mój kapitanie. Mon capitaine. Mon capitaine. Spock był komandorem, pisze Zamojskie Drogi. Dziękuję bardzo za sprostowanie, to bardzo ważna informacja. Powtarzam, Spock był komandorem. Spock był komandorem, wdarło się małe nieporozumienie. Przepraszamy za usterki. Osoby odpowiedzialne, prawda, już zostały i tak dalej, no. Nie, muszę to wyłączyć, bo zaraz odlecę.
1: Ale odlot, man. Whoa.

OBS ze zwykłego Skype'a, czy używasz Skype'a NDI ze specjalną wtyczką? Jest różnica. Skype NDI? Co to za skrót? Nie dla idiotów? Nie wiem. Nie dla indywidualnych, czyli dla firm. Może to znaczy. Nie dla indywidualnych. Nie wiem, co za Skype w ogóle NDI. U mnie Skype dosyć dobrze działa z tym OBS-em. Chyba. Nie wiem, nigdy nie dzwoniłem sam do siebie. Ale jak odsłuchuję, to przynajmniej nagrywa się dobrze, tak? No, możecie się też podzielić wrażeniami, jaka jest jakość rozmowy. Tak może w porównaniu do innych mediów, bo to wiadomo, że Skype to Skype. No ale wielu używa tego Skype'a jeszcze, nadal. Chociaż na przykład w kontestacji chyba przeszli na Discorda całkiem. No raczej tak, bo to w ogóle ciężko pogodzić jedno z drugim, bo jedno jakby nie nasłuchuje drugiego, nie? Skype musiałby ściągać, jakaś wtyczka musiałaby być w dwie strony, która po prostu robi taki most między Skype'em a Discordem. Być może jest coś takiego. To by było jakieś rozwiązanie dla nas na taki okres przejściowy, gdzie byłyby dwie te rzeczy do wyboru. Dzwońcie tu albo tu. I już, może trzeba się właśnie rozglądnąć za taką wtyczką. To może właśnie to ma na myśli Tomisiu, pisząc o tym Skype'ie NDI ze specjalną wtyczką. I może to jest ta różnica. Nie chodzi tutaj o same jakieś tam, o samą jakość przesyłu tam dźwięku czy coś, tylko bardziej o takie rzeczy funkcjonalne. Skype był dobry, zanim przejął go Microsoft, wtedy jeszcze był w P2P, pisze Adam. Adam, no ale wcześniej potrzeba też właśnie napisał, że to, ta zmiana była konieczna. Trzeba było przejść z protokołu P2P, czyli co, person to person, od człowieka do człowieka po prostu się połączenie tworzy jakieś. Bardziej takie lokalne, a tutaj mamy już bardziej jakąś chmurę, jakieś rozdzielanie tego, łączenie. Nie znam się, być może używam niefachowych tutaj terminów. No w każdym razie jest to inna filozofia i to tylko umożliwia jakieś pilnowanie tego tak na większą skalę. Zabezpieczenia, że ktoś wam nie przechwyci, o czym gadacie, takie rzeczy, no bezpieczeństwo ogólnie. Zmieniły się czasy, nie? No, jak jakaś aplikacja, jakiś software jest, nie jest jeszcze tak powszechny, i tak dalej, to się tam mniej myśli. No, jak to, coś już się staje znane, że w filmach dosłownie słyszymy ten charakterystyczny. Ja to już od dawna tak miałem takie przemyślenia, że dlatego nie dają zmiany, możliwości zmiany tego dzwonka zasranego. Biu, biu, biu. Biu, biu, biu. Kurwa, ktoś się śpi, chce się zrelaksować, a tu biu, biu, biu. Biu, biu, biu. Kurwa, nie można tego wyłączyć, znaczy można wyłączyć, ale trzeba tam przejść na ten tryb, nie przeszkadzać, i tak dalej. To wszystko. Czemu nie ma po prostu możliwości wklejenia własnego pliku dźwiękowego, nie? No nie ma, nie ma. I bo chcieli właśnie, żeby ten dźwięk stał się kultowy, rozpoznawalny, żeby było go słychać w różnych filmach. Taką sobie wymyślili promocję. No i w sumie dobry pomysł. No nie wiem, czy sam bym tak, na takie coś nie wpadł i nie zrealizował, gdybym był odpowiedzialny za popularność danego programu i chciał go popromować trochę. No to wykupiłbym taki właśnie produkt placement. Ile już jest takich filmów, gdzie słychać ten dzwonek Skype'owy, nie? I już wiemy, że Skype. Jak często widać po prostu Skype'a. No ale... Nie wiem, myślę, że na pewnym etapie rozwoju, czy to będzie jakaś Coca-Cola, czy Microsoft, czy Apple, czy inna jakakolwiek marka, no taka rozpoznawalna i uznana globalnie, bardzo ważna marka, duża marka i tak dalej, no to oni już tak się, nie wiem, nie łaszą, że o, pokażą nas gdzieś tam, nie, na filmie, czy to, wielki ajwaj. Dla nich to już jest po prostu taki przymus, no muszą wydawać grube pieniądze miesięcznie, tygodniowo, dziennie na przeróżne formy produkt placementu, reklamy takiej, owakiej, ambientowej, srowej, dupowej. Nigdy mnie jakoś te nazwy jakoś tak denerwuje mnie. Ktoś zaczyna nagle w połowie po angielsku do mnie mówić.

0: Ja się zdenerwuję, a ten... Weź, bo cię jeszcze skipnę, coś tak powiem po angielsku. Weźcie cię skipnę. No śmieję się, taka, wiecie, nowomowa, nie? Gdzieś tam... Której nośnikiem może jest właśnie internet w dużym stopniu. A jak sobie gadamy, dzisiaj też pojawił się temat takich miłośników komputerów. Ludzi, którzy się być może wychowali wśród komputerów, to była od początku ich jakaś tam pasja. Może komuś się nagle pojawiło, może komuś się późno pojawiła wielka fascynacja komputerem. Jak już był dorosły i tak dalej. Też może tak być. To też jakiś temat. Zawsze można skręcić właśnie trochę w kierunku zastanawiania się tego, co przyniesie nam przyszłość. Też wypytywałem dzisiaj Gambola o, czy są jakieś wynalazki takie rewolucyjne bardziej. No, game changery, różne. Patrzę sobie na bardzo stare gadżety z dawnych lat, no kultowym takim w ogóle i jajcarskim już dzisiaj gadżetem, myślę, że bardzo cennym jest Power Glove, rękawica mocy, można przetłumaczyć. Rękawica z przymocowanym padem w zasadzie, wyglądająca kosmicznie, jak jakaś rękawica Flasha Gordona. No i to był taki kontroler do SNES-a. Trzymaliśmy sobie tak rękę przed sobą i tam mieliśmy przymocowane no, różne przyciski. Absolutnie nie miało to nic wspólnego z dzisiejszymi jakimiś rękawicami do VR. Tylko tak wyglądało, trochę śmiesznie wyglądało właśnie, jak jakaś rękawica Robocopa. Ta rękawica się pojawiła już w kilku produkcjach, między innymi w Kung Fury. Gdzie indziej też ostatnio się natknąłem na kolejne nawiązanie. No widać, że pewne przedmioty mogą stać się naprawdę mega nagle popularne, takie kultowe i niosące. W ogóle no, to, że pojawiły się gdzieś, to też jakoś ich markę, ich moc tej, moc tego przedmiotu, tego artefaktu wzmacnia. Wcześniej pojawił się też temat relaksowania. Było o przedmiotach różnych, które mogą nas relaksować. No to do głowy przychodzi mi też taki, no tak zwany odstresowywacz, czyli możemy sobie ugniatać jakąś kulkę, która się w fajny sposób ugniata. Można ją jakoś modelować do pewnego stopnia, czy ugniatać bardziej, mniej, bardziej plastelina, czy bardziej jakiś taki żelek twardy, który się formuje. I coś sobie tam ugniatamy. Można w takie coś zainwestować, nie? No chyba, że ktoś sobie mięśnie... łap chce ćwiczyć, to taką zgniatarkę może sobie kupić i ćwiczyć, nie? No i tak, chyba coraz częściej dzisiaj się odstresowujemy słuchając konkretnych treści. Czy to będzie audiobook, czy jakieś nagranie, właśnie słuchowisko, czy rozmowa w radiu interaktywnym. Może to jest dobra nazwa. Nazwać takie rzeczy, jak my tu robimy, radia interaktywne. Bo mówienie o tym, na przykład kanał YouTube, to jest bardzo duże uproszczenie i to niewiele niesie ze sobą przekazu jakiegoś, jakiegokolwiek. Bardzo ogólne. No, myślę, że to, że Skype jest bezpłatny, to jest no, jedyna opcja dać ludziom się łączyć na audycję z programu, który jest bezpłatny. Nie wyobrażam sobie, żeby ludzie musieli kupować jakiś program, żeby tu zadzwonić. To jakby dobry ten program nie był, jakaby to okazja nie była, to po prostu coś tu się nie klei. To musi być po prostu darmowe i najlepiej ogólnie dostępne, względnie proste w instalacji. Gdybym na przykład nagle zobaczył, że jakiś popularny komunikator, czy właśnie jakiś WhatsApp, czy teleport. Teleport to nie jest rosyjski przypadkiem? Nie. Który tam w ogóle, już zapomniałem, jak się ten chiński nazywa, taki w ogóle już cały system, tak, że tam można i płatności robić, i płacić tym, punkty zbierać tym, masz od razu przekazy od rządu bonusowo. Rząd tube taki, włączasz sobie rząd tube i na tym rząd tubie sobie różne rządowe nagrania oglądasz. Jak na przykład naczelnik partii cię poucza, jak masz się zachowywać. I se obejrzałeś takie coś? Obejrzałaś i macie parę punktów. I za te punkty możecie sobie naładować ładowarkę do telefonu, żeby móc właśnie oglądać więcej pierwszego sekretarza, towarzysza. I koło się zamyka. No, sprytnie to wymyślili. Discord też jest też bezpłatny, a jakość dźwięku dużo lepsza, pisze Dobrodziej i oczywiście ma rację. No. Dobra, to ja przypominam, że czekam na wasze telefony dzisiaj. Dzisiaj może te audycje piątkowe powinny być właśnie najbardziej interaktywne. Przecież nie wiem, ja się tu nudzę, ja się tu nudzę. Dzisiaj znowu mało telefonów, nie wiem czemu. No słyszałem, że konkurencja nadaje, no tu 50, na radyjku pewnie z kilkanaście, no 15. No będzie całkiem sensowna liczba ludzi i tak, jak na sytuację, w której też konkurencja nadajesz, tak powiem, enigmatycznie. Nie, no dobra, no Enkin nadaje, Psycho nawet tutaj powiedział, że się wpierdala, coś takiego... Znaczy, że zawsze, nie, przepraszam, że, no, że zawsze przede mną. No, w sumie, no nie wiem, najlepsza pora, nie? Piątek właśnie. Jeszcze przed weekendem, bo na weekend to może ktoś by chciał gdzieś sobie pojechać. Piątek, po pracy, spokój, no i ta godzina też, wieczór, sprawy już załatwione różne. Można siąść, można się zrelaksować. Do czego dzisiaj namawiam właśnie, do zrelaksowania się. Może ktoś zrelaksowany zadzwoni w ogóle. Tylko nie za bardzo zrelaksowany. Od razu mówię. Dobra, przyszedł czas, żeby zmienić coś na ekranie. Kurde, mam chrypkę cały czas. Okej. Okay. Luźne gadki. Wydanie piątkowe, czyli takie, gdzie... No nie panują żadne kompletnie zasady, wszystko się może zdarzyć. Ja tu siedzę, nudzę się szczerze mówiąc troszkę. Już mówiłem na początku audycji, że dziś to taki śpiący cały dzień jestem. Nie mogę się dobudzić po prostu. Jakieś ciśnienie jest nieodpowiednie dla mnie, czy co? Zbliża się lato, już lato tuż, tuż.
1: Lato, lato wszędzie oszalało, zwariowało moje serce.
0: Tak. Krawiec, pamiętasz, jak nasze mamy miały takie maszyny z pasem, który wprowadzał ciało w takie wstrząsy i wibracje? Podobno to wraca, bo taka terapia wstrząsowa pomaga w rozluźnieniu i depresji. Bardzo ciekawy temat poruszyłeś, Tomisiu. Gadałem o tym kiedyś z kolegą i on twierdził, że w ogóle zaobserwowano w przyrodzie takie zjawisko, że na przykład sarna, która doświadczyła jakiejś no, wielkiej takiej zwierzęcej tragedii, bo zginęły jej małe czy coś i ona to widziała. No wiadomo, zwierzę też potrafi bardzo przeżywać i rozumieć nadspodziewanie wiele. To nie jest przedmiot. To jest istota czująca, myśląca na swój sposób. No i ta sarna przeżywa straszny wstrząs i zaczyna się w pewnym momencie dygotać tak bardzo szybko, wręcz nienaturalnie, jakby wprowadzała się w taki amok wstrząsowy i po tym jej jakby przechodzi. Ona, takie zwierzę potrafi w bardzo szybki, efektowny sposób pozbyć się stresu intuicyjnie, właśnie powodując te wibracje i stąd ludzie się zainteresowali tym tematem, że wprowadzanie naszego ciała w taki właśnie długotrwały, lekki wstrząs ma pewne bardzo konkretne działania. No, jest takie przekonanie, poszukajcie sobie, nie wiem, książek, badań na ten temat, zweryfikujcie. Zawsze będziemy tu namawiali przecież do tego, żeby zweryfikować sobie jeszcze te informacje, ale rzucam w tym momencie wam po prostu ciekawostkę, że są takie domysły co do wstrząsów. Tyle. Kurde, śpiący jestem, naprawdę. Musi ktoś zadzwonić, mnie ożywić trochę.

0: No, zdarzają się ostatnio takie audycje też, gdzie jest mało telefonów. Czy się ludziom po prostu tak nie chce? Ja myślę, że znowu tu statystyka, no. Czyli jednak dobrze, że chcemy trochę powalczyć. Już nawet zostały podjęte pewne działania w tym temacie o nieco większą liczbę słuchaczy, no grono, żeby powiększyć to grono słuchaczy, słuchaczek trochę. Bo wtedy będzie, no może dla kogoś będzie to nowe, to chętniej zadzwoni. Może niektórzy już się wygadali, już nie jest to tak atrakcyjne, żeby po raz kolejny dzwonić. No, może też innym się udzielił trochę ten stan taki, o którym mówimy, takiego, no właśnie niewyspanie, taka zamuła, nie? Cały dzień. Coś się takiego w powietrzu. Coś w powietrzu wisi. Coś wisi w powietrzu. Coś wisi w powietrzu. W powietrzu. Coś wisi, coś wisi w powietrzu. Czuję to. A czy ty to czujesz, że coś wisi? Wisi w powietrzu, w powietrzu wisi. Czy ty to czujesz, bo ja to czuję. Coś wisi w powietrzu, coś wisi, wiem to, że coś kurwa normalnie wisi, kurwa w powietrzu. Ja to wiem i ty to kurwa też wiesz, że coś wisi kufa w powietrzu tej. Coś wisi, coś wisi, yeah, coś wisi, woo, coś wisi, yeah, coś wisi, wow, coś wisi,
1: Przepraszam, bo jakaś głupawka mnie bierze dzisiaj też. To jest kolejne takie coś, co się pojawiło. Właśnie taka głupawka, tak stąd ni dowąd zaczynam pajacować, a to przecież jest jednak poważne medium. Panie redaktorze, naprawdę nie bójmy się tego powiedzieć, że Nocne Radio otworzyło wielu Polakom oczy. Ja przypomnę tutaj słowa naszego wielkiego rodaka właśnie, niech odnowi oblicze radia, tego radia. Tak było powiedziane, panie redaktorze, i nie należy o tym zapominać. Nie należy, naprawdę. Ja o tym nigdy nie zapomnę, bo jestem Polakiem, panie redaktorze, Polak. Ja Polak, my Polacy, oni Polacy, o Polacy, my Polacy. My Polacy, Polacy, my Polacy. My Polacy, my Polacy, my Polacy, my Polacy.
2: My Polacy, Polacy, jacy tacy, ale jednak jacyś Polacy.
1: Nie mów jacyś Polacy, mów my Polacy.
2: Dobrze, wujku. Wujku, a kiedy kupisz mi nowy karabin?
3: Na razie nie rozmawiajmy o nowym karabinie. Skończysz 16 lat, to dostaniesz karabin M60 i bazukę. Na razie do nauki.
2: No, tata, ty to jesteś staroświecki, wiesz. U nas w klasie już każdy ma karabin. A Jasiu nawet ma granatnik. Zbyszek ostatnio 5 granatów przeniósł, a ja nawet nie mam pistoletu maszynowego, tylko jakąś beretę starą.
3: Synku, jak zdasz maturę na 6, to kupię ci samobieżne, przenośne działko Wulkan.

0: Co ja się zresztą tak patrzę na tą słuchalność, na te słupki. No poniekąd jest to trochę obowiązek kapitana, no, chociaż ostatnio się wyrzekłem, powiedziałem, że kapitan to tylko pseudonim, że nie jestem kapitanem. Proszę mi dać spokój ze wszystkim. Ale jednak trochę się czuję. Trochę się czuję kapitanem. Więc nie odkładam jeszcze na kołek mej kapitańskiej czapki. To mi się pyta, czy można dzwonić. Trzeba dzwonić! Wzywam cię na pokład, szczurze lądowy. Dzwoni Etam, ale szczerze mówiąc, to wolałbym Tomisia odebrać, bo z nim dawno nie gadałem, a z Etamem jeszcze dzisiaj gadałem. To Etama trochę później odbiorę. Dzwoń Tomisiu, powiedz, co tam u ciebie, jak tam leci. No, zawsze was tu namawiam, żebyście coś opowiedzieli, co się tam u was przytrafiło może, no bo to trochę o to chodzi, nie? Audycja, szczególnie audycje dzienne mi do tego pasują, chociaż nocne też. Jednak trochę jakby w mojej głowie powstaje jakiś tam profil taki bardziej konkretny, zarówno audycji dziennej, jak i wieczornej, nocnej. One się jednak trochę chyba różnią od siebie, tak mi się wydaje. Dobra, Tomisiu tutaj zrzeka się kolejeczki, no to dobra, to dzwonię do tego Etama, nudziarza. No, to jest właśnie ten dzwonek, o którym mówiłem. No dobra, słuchajcie, miejmy nadzieję, że mnie nie zanudzi Etam. Cześć, witam ponownie cię, Etamie.
1: Nie, no zadzwoniłem drugi raz, bo baby na mieście gadają, że Tomiś ma zepsute słuchawki bezprzewodowe, więc nie zadzwoni pewnie, nie?
0: Aha, no to gdzieś mi to umknęło w takim razie. No, nie, ja no tym, wiesz, ja tak się tam śmieję trochę, śmieję się, wiesz, i żartuję sobie i spoko, dzwoń śmiało, tylko wiesz, zawsze tutaj wszystkim powtarzam apel, żeby w miarę tak dynamicznie, wiesz, z werwą w tym radio, żeby było, no, w miarę zwięźle.
1: Tutaj nie masz żadnych wątpliwości, bo masz tutaj z najdynamiczniejszym dzwoniącym do czynienia w historii nocnego radia, więc chyba czy bywały owszem słabsze dni, ale no nie może to przyćmić całokształtu, że tak powiem, nie?
0: Także, no, nie wiem, czy tak samo rozumiemy słowo dynamika w takim razie, ale spoko, to nie jest takie istotne w tym momencie. No, a z czym dzwonisz tak właściwie?
1: No właśnie dzwonię z tym, że się chciałem też z Tomisiem spotkać na antenie. To zawsze tak fajnie w trzech pogadać. Dużo pytań do amerykańskich tych obyczajów bym miała, ale jak Tomiś się nie dołączy, no trudno. No, może tam gdzieś koło tam jest teraz dzień, to nie wiem, czy wiesz, nie? To może jakieś w kiosku ruchu kupi. Nie wiem, czy są w ogóle takie kioski w Stanach, ale chyba są. Cóż, ja teraz rozmawiam z ważnym nadającym. Dobrze.
0: Mi to zupełnie nie przeszkadza, że Karolinę słychać w tle, a to nawet jest fajne, bo jest druga osoba, która coś mówi. Może nie wszyscy słyszeli, to ja powtórzę, że obiadek. Tylko nie wiem, co
1: obiadek.
0: Co
1: dla
0: obiadek?
1: Pieska, dla pieska. Bo Karolina przed chwilą wzięła, stanęła przy kuchni, umyła sobie włosy, spięła włosy i jak gospodyni domowa zrobiła rosół.
2: Zajebiste rosół.
1: Z kury chyba, nie? Czy
2: z kurczaczkiem.
1: Z kurczaczkiem, tak, z kurczaczkiem, no. Także tego. I jeszcze mi do tego powiedziała, że mogę jej catering zjeść, co leży w lodówce tam na kilku półkach. No nie chcę tyle żreć, także jutro będę miał co żreć. Czy nie wiem, czy on się nie zepsuje ten catering do jutra, ale chyba nie. Chyba nie. Czyściłem 2-3 dni temu lodówkę. Ojejku, dbajcie o swoje lodówki, jeżeli musicie je rozmrażać, bo jak będziecie mieć tak jak ja po 3 miesiącach, to jest to prawdziwa kartusza, że bo na tej kosze się nie mogę skupić w ogóle. Słychać mnie? W ogóle?
0: Słychać.
1: Okej, bo przez chwilę straciłem wątek. No, także rosołek zrobiony dla psa i dla córy. Ja to już tutaj rosoł, ja rosół zjadam. Nie wiem, jak ty na przykład, czy ty zupy w ogóle lubisz, czy wolisz drugie?
0: Lubię, bardzo lubię zupy. Kiedyś nie lubiłem, ale wsmakowałem się. W zupy się trzeba wsmakować trochę. I na przykład znaleźć sobie przyjemność w przyrządzaniu takiej zupy, bo taką zupę można za każdym razem troszeczkę inaczej zrobić. Dać nieco inny zestaw przypraw, albo zrobić sobie bulion, nie wiem, z dodatkiem boczków wędzonego, przez co kapuśniak nabierze trochę innego smaku. Inaczej tą kapustę poszatkować, bardziej drobno, mniej drobno. Dodać więcej tego soku z kiszonej kapusty, albo mniej. Mocniejszy wywar. Były tu takie tipsy różne. Okazało się, że niektórzy, nie wiem, czy to był Ciąg Bolunga, czy Adwokat, chyba któryś z nich, właśnie robi sobie buliony tak, że wygotowuje wodę kompletnie, jest taka gęsta zawiesina się robi, dolewa wody, znowu wygotowuje i tak bardzo długo, nie? Więc to się robi jakiś chyba taki ciemny bulion, mocny, nie? I aromatyczny, więc no, lubię zupy. Zupy świetne są. Nie wiem, jaka ulubiona, bo tak się zmienia, nie? Czasem mamy smaka na ogórkową strasznego, a czasami niesamowitego smaka na pomidorówkę, więc to się różnie.
1: No ja właśnie od dziecka zup nie lubię i nadal mam to samo. Jak mówisz, że ja pamiętam smak ogórkowej, krupniku, tam tej pomidorowej, jakiegoś takiego rosołu. Rosół to jeszcze zjem, bo ja zawsze wyjadam to, co gęste, czyli makaron, jakieś mięso, a zupę wylewam, nie? Ten płyn cały. Mm-hmm. Natomiast tak z zup, no to nie wiem, czy flaki się do tego kwalifikują. Taka zupa w flaku, ale to bym zjadł. To bym zjadł, ale muszę mieć chleb.
0: Dobra, Etam, to o tym chlebie to dokończysz za chwilę, będzie dalsza część opowieści, że Etam musi wziąć chleb, a tymczasem na antenie pojawił się Leleduk, cześć.
3: Hej, krawiec, hej Etam.
0: Cześć. My gadaliśmy już na antenie?
3: Raz czy dwa dzwoniłem.
0: Aha.
1: A zlokalizuj się w naszej pamięci. Gdzieś, skąd ty przybył?
3: Ja do ciebie dzwoniłem, Etamie, chyba wczoraj czy przedwczoraj.
1: Aha, a to LE, już teraz sobie przypominam. To co miałeś live, taki... taki dziwny ten. A, to wiem. Już sobie tak, przypominam. Tak. No.
3: Właśnie skończyłem oglądać Galę Gromda.
0: O, jak oceniasz?
3: A, tak jest, tak. Ja wiem. Gościu się bili w ostatniej walce meczu. Ormianin z Polakiem. Polak nazywał się Reksio. No i ten Reksio po prostu, no, rozwalił tego Ormianina.
0: Sprzedał takiego, jak to się mówi, sprzedał mu Reksia, czyli taki cios z plaskacza, po którym masz pół twarzy, takie na fioletowo, nie? To takiego Reksia. Reksio sprzedał. Mówisz Polak Reksio. No, jakby ktoś w ogóle nie wiedział, Gromda to walka na gołe pięści. No, też są takie gale. No, i co tam jeszcze ciekawego na tej gali?
3: No właśnie, nie wiedziałem nawet, że leci, ale najciekawsze było to, że za darmo można było ją obejrzeć. To było najciekawsze w sumie dla mnie.
0: Najciekawsze mówisz z tego wszystkiego, że za darmo. To też tak uważam, dobre, bo za darmo.
1: No to druga, ty masz takie samo podejście jak ja też tylko za darmo oglądam.
3: Ale to, nie zdradzę to publicznie, gdzie ja to oglądam. Chyba nie zdradzę wszystkim, nie wiem.
0: Czyli pirat.
1: To dobrze. Dzisiaj wszyscy kradną. To znaczy, chodzi mi o polityków, nie? No to trzeba brać przykład z góry, nie?
3: Ale nie czuję poczucia winy w ogóle, że oglądam za darmo. Temu to robię.
0: Jesteś socjopatą takim trochę.
1: Nie, no, ale krawiec, słuchaj, popatrz. Bierzesz sobie film z jakiegoś popularnego serwisu darmowego i byś oglądał go z poczuciem winy, co to za oglądanie?
0: Dobra, ja się śmieję, sam święty nie jestem i chyba ciężko by było dzisiaj znaleźć tu wśród nas na przykład kogoś, kto ma całkowicie czyste konto z tym, co tam ogląda, na piracie czy nie na piracie, oprogramowanie. No, ciężko dzisiaj być tak czystym, kryształowym, to wręcz taki święty, taki cyfrowy święty byłby, to ma wszystko tam, oryginały, ma 5 programów na krzyż, wszystko kupione, tam ponalepiane nalepki z licencjami, cyfrowy święty, a bez grzechu. Nawet MP3 nigdy nie spiracił. Zawsze sprawdzał, jakie są prawa autorskie.
3: Teraz będę palił bongo.
0: To żeś tu... Cicho z takimi, nie wolno się tutaj, wiesz... Zaraz mi kanał skasują za propagowanie niewłaściwego stylu życia i podejścia do rzeczywistości.
3: No to ale... szyfrem Ongob.
1: A mógłbyś coś więcej powiedzieć, co to jest w ogóle?
0: Bongoku, to jest etam... Bongoku to jest taki wojownik z Dragon Balla, taki był Bongoku. No...
1: Nie, bo mi się wyobraziło, że on teraz tak siedzi i ma taką rurę od odkurzacza przypiętą do takiej wielkiej bani stojącej na podłodze ze szkła, jak bańka od wina, i tam w środku jest jakiś taki dym się unosi i przez tą rurę wciąga i wypuszcza, nie? Takie coś było kiedyś na jakimś filmie cyberpunkowym pokazane w przyszłości, nie?
0: No niech ci będzie.
3: No to ja będę palił ciekawe, czy będzie słychać do mikrofonu. To może byś wiedział, co to jest. Uwaga, teraz palę.
1: A, to jest takie woda, jakby bulgocze.
3: Chyba nie słychać, co?
0: Słychać, coś tam było słychać. Coś tam troszkę było słychać.
1: Takie jakby gulgotanie. Moja córa coś takiego pali. Pali. Córa, co ty palisz w ogóle? O, nie słyszę, bo ma słuchawki. Ja nie wiem, te dzieciaki mają teraz wbudowane słuchawki w uszy, gdziekolwiek.
3: Ja zażywam lepszej wiadomości.
0: O, całe te, o, ty wielki, o, dzwoniący, o, to tacy ludzie dzwonią ogółem właśnie.
1: No, ale prawda jest taka, słuchajcie, wiecie o tym, że gdyby na przykład Windows nie był piracony na początku, to by w ogóle nie był popularny, nie? To było wliczone w koszty, że muszą wszyscy kopiować, nie? Tak samo zresztą z innymi programami. Uważam. Popularność się zyskuje poprzez piractwo. Zresztą umówmy się, jaka to jest strata dla firmy, jeżeli program kosztuje tam, nie wiem, 10 tysięcy, jakiś, powiedzmy, jakiś tam super zaawansowany, a ty go i tak nie kupisz. No to co z tego, że spijadzisz, skoro i tak byś go nie kupił? Słucham, czy coś?
2: Nastawiałem się dzwoneczek do schowania rosołu. Nie, bym szedł na długo
1: wcisnąć. Aha, dobrze, no spróbuję. Widzicie, jakie mam zadanie? Muszę czekać, aż rosół wystygnie. A kiedy ja się spać położę, kurde.
0: A na antenie tymczasem psycho, który może tutaj rozrusza tą drętwą imprezę i tego nudziarza Etama jakoś tutaj przykryje swoim geniuszem, błyskotliwością swoją. Cicho, nie, już nie ma pytań. Psycho
1: ale,
0: teraz.
1: Ale będzie bardzo ważne, on może mi odpowie. Co ja mam zrobić z takim 10-litrowym garkiem rosołu, żeby on wystygł? Przecież on nie wystygnie przy tym upale. Do rana.
3: Już do lodówki.
1: Żeby sobie zepsuł lodówkę, no co?
3: No to na balkon wystaw. Nie wiem, ale pokaż jutro, jak ten rosół będziesz jadł z kufla.
1: Ale ja tego rosołu nie będę jadł. To sobie córa zrobiła dla siebie, bo ja rosołów nie jadam generalnie. Ja zjem jej catering. A to są takie specjalne, bo to jest taki catering, wiecie, co drzwi pod drzwi o drugiej nad ranem przynoszą i się jego się rozpakowuje i tam są zawsze 4 albo 5 elementów zafoliowanych tak ładnie, tam jakieś pomidorki, jakieś takie popierdółki. Nigdy tego nie jadłem. Jestem ciekawy bardziej niż smakowity tego, co tam będzie. Zobaczę. Może mi coś podejdzie, ale bym nie kupił
3: czy tyłu. Czym masz problem? Co nie wiesz zrobić, co zrobić z tym rosołem? Ja ci powiem. Rozdaj sąsiadom. Albo sąsiadce.
1: Ale to która była na no zakupach, chyba, żeby sobie zrobić.
3: No to córa też sobie zrobiła, nie dla ciebie, tak?
1: Nie, no ona sobie dla siebie zrobiła, ona doskonale... Słuchaj, my mamy taki problem życiowy, że jak ja, bo ja bym chętnie gotował jakieś kurczaczki, to co umiem, nie? Jej miałaby taki obiad zrobiony, tylko ona po prostu nie chce zjeść tego, co ja robię. Nie wiem dlaczego.
3: Znaczy...
1: natomiast ja z kolei jestem taki, że ja nie jadam tego, czego po prostu no nie trawię, no po prostu, no taka jest prawda, no. Ja mam kiełbasę, kotleta, kurczaka, to jeszcze mógłbym zjeść.
3: Co, masz pretensje jeszcze do córy, że rosół ugotowała, a ty nie masz...
1: A nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że teraz już jest późno, a ja się chciałem dzisiaj wcześniej spać położyć. i po pierwsze jedzie w domu rosołem gotowanym w całym mieszkaniu, a to jest ciężko zasnąć przy czymś takim, a przewietrzyć nie mogę, bo komary są na zewnątrz, tylko czekają, żebym mi otworzył. A dwa, to jest to, że wystygnięcie takiego garka trwa przez, kochani, potrafi 5-6 godzin trwać, czyli znowu się położę o 3 nad ranem albo 4 i znowu będę jutro zmęczony.
4: No to akurat skończy się audycja, to położysz się spać o 4, 5 albo 6 nawet.
1: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.
4: Krasi krawca pyta mnie, czy...
1: Jestem już, kochani, za stary na to, ja wczoraj się położyłem o 4 i dzisiaj obudziłem się z psem między nogami o godzinie 13 i zmęczony byłem, może spałem 9 godzin. Nie, to muszę
0: dobra, się zarządzić. Dobra, dobra, bo to po prostu masakra, takie to nudne jest. Dobra, wpadłem dzisiaj na taki pomysł, żeby zrobić taką radiową grę. Mamy akurat 3 osoby na antenie, jest Etam, jest Leleduk i jest Psycho, więc można przetestować. Powiedzmy, że musicie zgadnąć, jakiego bohatera mam na myśli. Możecie zadawać kolejno pytania, każdy jedno, potem następny już ma głos. I ja, ale takie pytania, że ja odpowiadam tylko tak albo nie. No i pytanie, kto z was odgadnie też pierwszy, o jakiego bohatera mi chodzi? No to zaczniemy od Etama. Zadaj mi pytanie dotyczące tego bohatera.
4: Bo ty nie uściśliłeś zasad. No. Ale to bohater z czego ma być? Z jakiegoś uniwersum konkretnego?
0: Jakikolwiek bohater.
4: Bo ja się nie znam na tych Marvelach i...
0: No to zadawaj pytania jakieś. Aha, no się nie znasz na Marvelach. No dobra, to specjalnie dla ciebie nie pomyślę o żadnym marvelowskim bohaterze.
4: W ogóle z komiksów, że nie znam.
0: Dobra, będzie to taki bohater, no, że każdy może odgadnąć. No już sobie wymyśliłem. To ty...
1: Ale fikcyjny. Fikcyjny, tak?
0: A, dobra, to niech będzie, że to jest twoje pierwsze pytanie. Czy jest to bohater fikcyjny? Ja mówię tak.
1: Hulk.
0: Ja pierdolę. Ty to się umiesz bawić. Już zgadujesz, że Hulk. A czemu akurat Hulk pieprzony jakiś miałby to być?
1: No bo mi się jego ciało podoba. Chciałbym tak wyglądać jak Luferigno.
0: Leleduk? Jesteś? Jeszcze z nami?
3: Jestem. A nie zrozumiałem za bardzo zasługi.
0: Dobra, to Psycho, ty pytaj. Bo kto pyta, wielbłądzik. Jak mawiali starożytni Rosjanie. Co?
4: Jaki to jest bohater?
0: Jezu, z wami to się bawić, zasad nie zrozumieli. Mówiłem wyraźnie, że odpowiadam tylko tak albo nie. Tak więc odpowiedz mi tak. No.
4: Nie, jeszcze raz to cofnę, bo nie zrozumiałem. Myślałem, że można pytać o inne rzeczy. Czy bohater jest z komiksu?
0: Wiesz, gdyby można było Psycho pytać albo różne... Tak jeszcze albo, tylko wiesz, wtrącę, że gdyby można było faktycznie pytać o cokolwiek, to byś się spytał po prostu, jaki to jest bohater. No już. No. Dobra, to jak pytanie brzmiało, bo mnie rozbawiłeś tak po prostu, że aż zajadów dostałem i się nie skoncentrowałem. Jeszcze raz proszę o krótkie pytanie, tak albo nie, nie odpowiadam, no.
4: Czy bohater z życia wzięty?
0: Znowu kolejny błyskotliwy właśnie słuchacz na antenie. Etam chwilkę wcześniej o to samo pytał, czy fikcyjny, czy prawdziwy, to Psycho myślał, dumał, pytał i w końcu spytał o to samo, co Etam. Jesteście
4: ja
0: po prostu...
4: Nie słyszałem odpowiedzi, Krawiec, nie słyszałem odpowiedzi wcześniej. Odpowiedziałeś Etamowi. To się nie liczy moje pytanie.
0: Odpowiedziałem, że fikcyjny, no nie z życia.
4: No, to fikcyjny, to dobrze.
0: Chyba, że se... kwasa wziąłeś albo 5 i zobaczyłeś smoka w kuchni i tak dalej, ale to nie chodzi o smoka, no to może i z życia, może, albo nie wiem.
4: A jeszcze mam... Dobra. Czy bohater jest negatywny?
0: Różnie to z nim bywało, tak chciałoby się odpowiedzieć, ale mogę mówić tylko tak, albo nie. No to trudne pytanie. Ocenić jakąś złożoną dosyć, ale raczej, no, jak spytałeś, czy pozytywny, to odpowiedź brzmi tak, no. A co? To po jednym pytaniu miało być. Jaki pazerny, patrzcie, się pyta jedno za drugim.
1: To teraz ja?
0: Może Leleduk w końcu by coś zapytał.
3: Zrozumiałem. Czy ma przyjaciela?
0: Miało być tak. Aha, czy ma przy. Sorry. Tak. A ty kojarzysz jakiegoś bohatera, co nie ma przyjaciela? To chyba tylko nie, jakiś dzwonnik z Notre Dame, czy coś takiego, to nie wiem. Ci przyszło pytanie do głowy, świetne, po prostu doskonałe pytanko. To tak zawęża liczbę myślałem, kandydatów.
1: To teraz ja będę pytał. Dobra, teraz wam pomogę obu, bo po tym pytaniu już będziecie wiedzieć. Czy używa miecza w sposób akrobatyczny?
0: Kurde, jakie pytanie, kurde, czy używam miecza, ale którego miecza, o który miecz ci chodzi, bo ten tam między nogami się dwa dyndają, nie wiem, o który ci chodzi.
4: Miecza, kurwa,
1: nie, no miecza, no po prostu czy jest miecz i używa go w sposób akrobatyczny, no bo można używać miecza w sposób samurajski, ale jeszcze są jeszcze jest ten arts mortal, nie? To czy używa w typu mortal arts miecza?
0: Położę ci na twarzy mój miecz, powąchaj mój miecz, jak to śpiewał Magik, a tymczasem dołączył do nas Artur z Discord Pasieka Prawdy, słuchajcie, no niech będzie, że krypciocha tutaj. Wpadajcie na pasiekę
5: dzięki,
0: prawdy.
5: Dzięki za reklamę.
0: Mnie to nic nie kosztuje.
5: Było, że ja reklamowałem.
1: 10 złotych.
5: No, płacę coś.
4: Ale dawaj pytanie, Artur.
5: No pytanie jest, ja już tam chciałem kilka, dwie kolejki mi minęły, no to pierwsze, czy bohaterem jest kobieta, czy mężczyzna?
0: No przecież miało być tak albo nie, cały czas powtarzam.
5: No to czy bohaterem jest mężczyzna?
0: Sprytnie wymyślił się, dwa razy zapyta, no? Tak. I się już mu nie musi drugi raz pytać, bo
5: nie,
0: na logikę...
5: Ale nie, to jest ze średniowiecza, tak czy nie?
0: Nie.
5: Dobra.
0: No i to były trzy pytania już, to aż trzy zadałeś, to teraz...
4: Bo te kolejki ominęły.
0: Dobra, to teraz psycho?
1: Ale ja bym to nie odpowiedział na moją kolejkę z tym mieczem.
0: Aha, ale musiałbyś jakoś to normalnie zadać to pytanie w sposób cywilizowany.
1: Czy bohater używa miecza samurajskiego w sposób akrobatyczny?
0: Nie,
1: mortal
0: nie,
1: art.
0: Nie. Psycho?
4: Czy ma długie włosy?
0: Tak. Leleduk?
3: Czy bije się?
0: Tak. Artur?
5: Czy to jest postać z mangi?
0: Nie. Etam?
1: Czy to jest Wonder Woman?
0: Nie. Psycho?
4: Czy to jest Torgal?
0: Nie. Leleduk?
3: Czy używa magii?
0: Nie. Chociaż wiecie, czasami na niektóre pytania nie tak łatwo odpowiedzieć tak nie, więc skłaniam się ku odpowiedzi takiej bardziej oczywistej, no i może bardziej nie ma niż ma, zdecydowanie nie włada magią, nie jest, no tak jakbym chciał wam powiedzieć, że nie jest absolutnie
6: psychiatra
0: czarownikiem.
6: Psycho.
0: Przepraszam bardzo, bo tu psychiatra psycho.
6: Pokazujesz, że trzeba zmienić dawkowanie tabletek niebieskich psychomorda tam.
4: Czy ma dzieci?
0: Nie, diagnoza przyszła, chyba ci wysyła twój psychiatra rady, co masz robić ze sobą i pisze, żebyś zmienił dawkowanie tych niebieskich tabletek i że morda tam. No, takiego fajnego masz psychologa. No, dzięki za donecika. No, to zadawajcie pytania, zgubiłem kolejność,
5: no
0: nie wiem co.
5: No to dobra, to teraz ja. I też zgubiłem pytanie, czy... Postać ma jakieś nadnaturalne właściwości, jakieś, których na przykład nie widać, nie wiem, tak?
0: Tak.
5: Tak? O. Czekaj, dobra. Dalej.
0: Leleduk?
3: Czy postać pochodzi z azjatyckich jakichś tam kręgów?
0: Nie. Etam?
1: Ojejku, pogubiłem się już teraz... opuszczam kolejkę, bo się zagubiłem.
0: Psycho?
4: Ty postać ma niebieskie oczy.
0: Nie potrafię odpowiedzieć ani tak, ani nie, bo się nie przyglądałem i pewnie w różnych wersjach swoich będzie miała za każdym razem i inne te oczy.
4: To znaczy, że mam prawo do następnego pytania.
5: No, mogę swoje, zanim zapomnę?
0: No dawaj.
5: Czy ta postać występowała w serialu?
0: Tak. Wiecie co, tak naprawdę przychodzi mi, ale już się zapytałeś, już zmarnowane. A powiem wam, że...
5: Dobra, next.
0: Bo wiecie, tu się gra to czy kto zgadnie jako pierwszy, to nie sądziłem, że to będzie takie wyzwanie, chociaż
5: wiem,
0: myślę...
5: o jaki film ci chodzi, tylko nie pamiętam tytułu.
0: To nie chodzi o konkretnie o film, o bohatera, którego zobaczysz i na filmie, i w komiksie, i w literaturze, i w serialu, i w pełnometrażowym, i na deskach teatru, i na zeszycie, wiesz, i na tornistrze, i wszędzie właściwie go zobaczysz. Dam wam taką podpowiedź już, może jakby nie było. No, ale to chciałem powiedzieć, że przychodzi mi do głowy jedno pytanie, które by wam tak zawęziło, żebyście już być może nawet wpadli, że o, to ten, no przecież. Wystarczyłoby jedno pytanie, takie w sumie bardzo fundamentalne. Tak?
3: Ben 10?
0: Co to jest Ben 10?
3: Był taki super bohater, ale... Aha, ale powiedziałeś, że ten, to, że podpowiedź...
0: Nie. Ben 10.
5: Czy to jest Spider-Man?
0: Nie.
1: No, długie włosy to nie Spider-Man. To...
5: A no to ten, wiecie mi.
0: Nie. Też nie Jezus, nie Wiedźmin, nie Spider-Man, nie Gargamel ze Smurfów, i nie cieć z Choroszczy i
5: nie Kononowicz,
0: ani nawet nie Major. No,
1: długie włosy na komiksie,
0: długie włosy.
1: To musi być jakieś...
5: około ratunkowe może. Tak.
1: Na pewno nie DC, to nie jest na pewno nic.
0: A pomyślcie nad pytaniem, które by wam mogło strasznie zawęzić krąg poszukiwany.
5: Czy to jest bohater
0: Marvela? Nie. Chociaż być może z Marvelem jest taki problem, że oni tam robią swoje wariacje na temat różnych bohaterów wszelkiego typu i przerabiają se, tworzą swoich własnych. Aha,
5: postać
0: odpowiedniki.
5: Może pochodzi z jakiejś legendy większej? No, ciężkie pytanie.
0: Tak, głupie. Tak. Dobra. Jak najbardziej. Tak.
5: O, no to... Kurde,
1: ja wczoraj z taką postacią oglądałem film, ale to na pewno nie będzie popularne. I cholera,
3: czy to
1: zapomniałem, jak się nazywa.
3: Z legend nordyckich.
0: Nie. Czy to jest Conan, też zapytuje na czacie Fusak? Nie. Też nie Conan. Czy to krawiec? Nie.
5: A to jest ten Legnar coś tam.
0: Ale na pytanie, czy to krawiec, to blisko? Ciepławo bym powiedział. Też taki wspaniały. No, także, nie He-Man, też nie He-Man. Czy to He-Man? Nie.
5: Ragnar, ja się nazywam.
0: Nie,
5: albo
0: nie,
5: jeszcze
0: nie.
5: Jeden typ, mam z Piraci z Karaibów.
0: Też nie. Też. Co?
3: Herkules.
0: Herkules, brawo! No, aż tutaj trzeba jakieś zorganizować brawa, no kurde, no, ale to był ciężki bój. Proszę Państwa, tak, należą się brawa. Brawa, właśnie słyszycie, gromkie brawa, tak, nie przestawajcie, należy się.
1: Nie spadł nigdy. To super bohater, Herkules może być.
0: Kto to zgadł, że Herkules? Leleduk czy Artur?
3: Ja.
0: A, gratuluję, no. Herkules, tak po prostu. Dlatego to dla mnie trochę zabawne było, bo to taki mega znany bohater. Chyba, nie wiem, ciężko jakiś bardziej rozpoznawalnych niż no, ten Heros, pół bóg, pół człowiek z mitologii greckiej.
3: Właśnie. Ja miałem cały czas w głowie jakieś takie te Naruto czy coś, te takie azjatyckie jakieś z takimi włosami jak postawionymi na żelu do góry.
0: A to pytanie, o którym myślałem, że bardzo by zawęziło, to na przykład było dobre pytanie, czy to jest bohater ze średniowiecza. Wystarczyło zapytać na przykład, czy to bohater ze starożytności. Jakbym powiedział, że tak, to od razu by wam przyszło do głowy jakiś Zeus, Herkules, nie?
3: No niekoniecznie. Mógł jeszcze być Samson, bo długie włosy.
1: No, no ja na to mistrzę, to tak średnio.
3: Dobra, teraz ty...
5: Ja miałem pomysł, bo się pytałem.
0: Nie, przepraszam, to od razu Etamie się ustosunkuje jak na tornistrze, bez sensu, a wyszedł też Herkules Disneya i można, dzieciak może mieć tego Herkulesa z Disneya, to była znana bajka dosyć, dlatego się zawahałem, ale jednak no tak, no. Zresztą wiesz, no, dosyć taki popularny chyba bohater na świecie, Herkules.
3: A, źle mi podpowiedziałeś na pierwszym pytaniu, bo spytałem, czy ma przyjaciela, a Herkules miał przyjaciela takiego w serialu, zawsze taki blondynek z nim.
0: No to powiedziałem, że tak, że jak najbardziej i się śmiałem nawet, że szukasz bohatera, który nie ma żadnego przyjaciela, bo to ciężko o takiego, więc odpowiedziałem, że tak, może się źle zrozumieliśmy. Dobra, to czy ktoś z was chciałby teraz może zadać zagadkę tak, tego typu? Byśmy się pytali, nie wiem. No, może nieszczególnie. Dobra, taka jednorazowa może to być równie dobrze zabawa.
5: Albo może ktoś ma ochotę wymyślić postać jakąś, którą będziemy zgadywać, tak jak przed chwilą. To było bardzo ciekawe. Ja byłem bardzo bliski, bo zapytałem o średniowiecze, no ale można było iść dalej tym tropem i zapytać o starożytność.
0: No to była właśnie moja propozycja, żeby teraz ktoś z was zadał dokładnie taką samą zagadkę, wymyślił jakiegoś bohatera. Dobra, to nie wiem, w kolejności może, jak tu mam Etamie, masz ochotę na jakąś zgadywankę tego typu?
1: To jakiegoś bohatera.
3: To?
1: Aktora. O, mam pomysł.
3: Schwarzenegger od razu.
1: Znany zgadywam. Aktor. Co? Jeszcze raz.
3: Od razu zgaduję, że Schwarzenegger.
1: Ale gdy usłyszałeś pytania, skąd wiedziałeś? Bo chciałem się spytać, że...
3: O Schwarzeneggerze mu.
1: Chciałem się zapytać, z kim żona Stallonego zdradzała go podczas Red Sony. To było proste, nie powiedział podczas Red Sony, bo byś wiedział. Ale właśnie chodziło mi o Schwarzeneggera. Brawo. Jak w Familiadzie zgadnął przed wciśnięciem guzika.
3: Nie no, przy Schwarzeneggerze lepsze by było pytanie... Czyj ojciec był na wschodnim froncie podczas II wojny światowej?
0: Tak, to wszyscy takie rzeczy wiedzą przecież.
1: No, ojciec chyba Schwarzeneggera był w policji, a podczas wojny służył chyba gdzieś tam. Właśnie.
3: Mi się zdaje, że był na wojnie z Rosją, tak jest.
0: Niektórzy słuchają radyjka z małym opóźnieniem i nadal się tu dopytują, czy to Olszański?
3: Super bohater.
0: Czy ten bohater jest pierdolnięty? Takie pytanie. Tak.
1: Takie bardzo Olszański. Pytanie do Krawca. Czy pamiętasz taką postać Charles Verducci się nazywał?
0: Nie.
3: W latach 60.
1: To była postać w serialu Świat według Bambi, która wystąpiła, o niej był jeden odcinek. To był jeszcze, on był jeszcze bardziej taki marny niż Bambi. On twierdził, że u Bambi to jest po prostu bardzo dużo fajnych rzeczy, ciągle coś podkradał tam z domu.
0: Wiesz co, tamty to mógłbyś nam zadać taką zagadkę, żebyśmy do rana się dopytywali, bo jak ty byś się zapytał o jakąś drugoplanową postać ze świata według Bambi, jakiś Versucci i o jego piątą żonę. I to chodziłoby o piątą żonę Versucciego, który grał, kurwa, listonosza w świecie według Bambi 20
1: nie,
0: lat temu.
1: Nie, on grał po prostu takiego przegrywa, no. On był królem bez robocie, jak mówiła żona Bambiego, nie? Ukradł jej zegarek w tym odcinku i tabakierkę ze ślubu, którą dostała w prezencie od swojej mamy, czy tam teścia, już nie pamiętam.
0: Okej, okay, psycho, może ty się byś pisał na zagadkę dla nas.
3: Dobra, to ja zawężę pytanie do postaci z Uniwersum Nocnego Radia. O, może być?
0: Z Uniwersum Nocnego Radia, dobra.
1: No. Ewa Lipka.
3: Jeszcze nie zacząłem... Nie zaczął... Nie, akurat nie.
1: Chciałem ci dorównać.
0: Czy ta osoba często zmienia majtki?
4: I tak strzelać.
7: To nie wiem, bo...
0: Nie wiem, nie ma nie wiem. Masz wiedzieć takie rzeczy.
4: Tak.
5: Czy to kobieta, czy... Nie, ja nie mogę zapytać. Czy to jest kobieta?
4: Tak.
0: O! Czy piecze ciasta i czy jest strój miasta?
4: No, to już zgadzi, nie?
0: No, to wiemy, kto.
4: Za łatwo to było.
0: Czyli Ania z Trójmiasta, która piecze ciasta. I nie tylko, bo też i nadaje w Nocnym Radiu. Na przykład w niedzielę razem nadajemy. Przypominam audycję i będziemy gadali o seksie, o miłości i o robotach. Nie, o seksie, śmierci i o robotach, albo o robotach, seksie z robotami i miłości. I o wojnie, nie wiem, nie pamiętam, dobra, no co mówię się tam, tak? Co mówię
1: się? Teraz kategoria byli nadający Nocnego Radia.
0: Czy ten ktoś jest pierdolnięty? Czy ten ktoś jest pierdolnięty?
1: Nie.
0: To nie chodzi w takim razie o Kloda.
4: Nie ma takiego w Nocnym Radiu.
1: No, co tam dalej? No, dawajcie, dawajcie.
4: Czy to
5: Zedon?
4: Czy to jest...
1: Nie.
4: Nie, czy to jest mężczyzna? Chciałem się zapytać.
1: Tak.
0: Czy imię tego kogoś to 44?
1: Nie.
0: Czy ten ktoś przez niektórych jest uważany za przemądrzałego?
1: Tak.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy potrzebę, prawda?
4: O.
0: Elo?
1: Nie.
5: O. Czy ten ktoś pije alkohol?
1: Nie.
0: Ale to co, następnego zgadujemy? To nie chodziło o potrzebę?
1: Nie.
0: Nie chodziło
1: były
0: o niego.
1: Były nadające od tego radia.
0: No to jak przemądrzały, to albo potrzeba, albo Zenon. No, czy to Zenon?
1: Nie.
0: Nie. Nie potrzeba i nie Zenon? I przemądrzały?
1: No.
0: To kto to? Był żem bym to ja?
5: Ale to miał być były.
1: No dalej, jakieś ciekawsze.
4: A nie, były. No.
1: Nadal nie zgadliście, ale...
0: Kopnę w mikser, to będę były. Jeszcze się doczekacie. Żartowanie sobie z Nocnego Radia.
1: No nie wiem, jak możecie nie wiedzieć, no.
0: No to tam, no ten egocentryk nie mógł wymyślić nikogo innego, tylko siebie, no.
1: No oczywiście.
0: No, oczywiście, no.
5: Zagadka.
0: Jacy my jesteśmy głupi, przecież to było oczywiste, że Etam wymyśli Etama.
4: No, tak samo jak Schwarzeneggera, niby się porównuje do Schwarzeneggera od razu.
5: Ja wam wymyślę sławnego DJ-a, o którym słyszeliście, jak to będzie nudne.
4: Dariusz.
0: Jimmy Seville.
5: Chodziło mi o Tiesto. Występował na całym świecie, nawet w Polsce. To jeszcze można powiedzieć, dużo osób go słucha. No ale spaliłem na początku, także następny.
4: Także nie będzie zagadki.
0: Jak nikt się nie pisze, to ja teraz wymyślę. Kategoria mięśniaki. Znane mięśniaki.
5: Czy to polski mięśniak?
0: Tak. No to już wiadomo chyba kto, nie? Jak polski mięśniak, to wiadomo, że chyba o kogo chodzi,
5: znaczy,
0: nie?
5: Czy był w Strongmanach może?
0: No tak, no.
5: Czy jest tejki?
0: Nie. Być może je, ale nie jest z tego znany.
5: To ten drugi.
1: Ale nie jest polski też, ten co z tejki je.
0: No
1: ale
0: właśnie, tak. To jest Litwin bodajże.
5: No to Pudzian.
1: Czy jeszcze żyje?
0: No Pudzian, no oczywiście, że Pudzian. Już jak padło, jak się potwierdziło, że polski mięśniak, to wszyscy powinni krzyknąć Pudzian!
1: Nie, znaczy mi przyszedł do głowy Mirosław Daszkiewicz akurat.
4: Co tam przyszedł do głowy, to nieważne.
1: To był najbardziej znany polski kulturysta. Był, już nie żyjący niestety.
4: No to dobrze. To teraz kto jeszcze tam nie zadawał pytania?
5: Ty psychol teraz wymyślasz.
4: Nie, jeszcze ten był trzeci. Oprócz nas
0: No, jest jeszcze tak. Tutaj Leleduk, jest Artur.
3: Ja nie Leleduk. Wiem, a wyczerpały się tematy.
4: Nie, no, zapytaj jakiś film. Tylko nie najnowszy, tylko jakiś inny.
3: Dobra. Film z kategorii psychiczny, który może psychikę niektórych nawet zniszczyć. Taki film.

0: nie, bo to w sumie zaraz się zapytam.
1: Wiem,
0: a jaki to film?
1: Odyseja Kosmiczna 2001.
2: Nie.
0: To jest ciekawe pytanie, bo różnym osobom różne filmy zryją banie, jak to się mówi. Nie wiem, czy ten film to Matrix?
2: Nie.
1: A może Existence?
2: Nie.
1: Existence.
2: Nie. Ja nie znam tego filmu.
0: Czy ten film to stary rosyjski kryminał Ślady Zębów na Kaszance?
2: Nie, musicie zadawać bardziej szczegółowe pytania, bo...
3: Czy to film z lat 90.
0: O, dobre pytanie.
2: Młodszy.
3: Tak? Albo nie, się
2: 2000, powiedzmy, może wyżej. Więcej jak 2000.
4: Ale słuchajcie, ale to pytanie było, wiesz...
1: Ale ja już wiem, o jaki film musi chodzić w takim razie. Piła.
4: Nie.
0: Czy to jeden...
4: Czy to film miłosny, o. Nie, no, równie dobrze to jest pytanie w stylu, jaki film mam na myśli, bo... Tak powiedział krawiec, każdemu co innego coś zryło.
0: No właśnie, jednemu zryje banie i będzie takim mega kultowym filmem dla kogoś Las Vegas Parano, a dla drugiego Freddy Krueger, który mu w ogóle pozamiatał. W ogóle Freddy Krueger pozamiatał.
2: Pomocnicze pytania, co dzieje się w filmie?
1: Czy jest tam piła? Czy jest tam mechaniczna piła?
4: Czy to horror?
0: Właśnie, o.
2: Jest... to jest horror, to przeraża. Czyli...
0: To też może być takie, może być ciężko odpowiedzieć, bo na przykład czy thriller psychologiczny, czy horror, nie?
4: A czy tam jest krew na przykład? To będziemy tak tysiące pytań zadawać i tak kawałeczku wydzierać. Tak. Co to może być?
0: Czyli nie jest to Bolek i Lolek na 100%, słuchajcie, jak jest krew.
4: Czy występują tam roboty? Nie, no to...
2: Nie.
1: Czy jest to film koreański?
2: Nie.
3: Czy jest to film amerykański?
0: Nie.
3: Nie?
4: No to czy są tam spożywane narkotyki lub handlowane?
2: Nie.
0: Czy tam się strzelają?
2: Tak.
0: Też tak znowu na dwoje.
3: To jest science fiction.
4: Czy to jest w kosmosie? Właśnie. Nie.
2: Ale wy być może nie oglądaliście tego filmu, więc będziemy tak zgadywać do samej śmierci.
4: To nikt nie oglądał. Bardzo szczegółowy opis był.
0: Czy w tym filmie gra Schwarzenegger?
4: Ja mam lepszy... Słuchaj, ja mam... To teraz ja. Ja wam zadaję pytanie. O jakim filmie myślę? Nie, to było dokładnie w ten sam deseń. No. Trzeba coś opisać,
2: ja
4: tak
2: jak prawie. Jaki miałem film na myśli.
3: Nie wiem, czy się
2: w ogóle zakończyć.
4: Ale trzeba podpowiedzieć trochę na początku, bo tak nie można, wiesz,
2: no, dobra, jednym
4: zdaniem to... skwitować.
2: Okej. Film mocno ryjący banie, w którym ludzie poddawani są eksperymentowi fizycznemu.
4: Jakbyś powiedział na przykład, z którego roku jest film, to już
0: Man Behind... Czy to jest Man Behind the Sun?
2: Nie.
0: Czy to jest Lista Schindlera?
2: Nie. Czy ludzie tam są poddani operacji.
4: Czy ten film wyszedł przez ostatnie 3 lata?
2: Nie, dużo młodszy. Powiedzmy 2010, tak samo wczoraj. Nie jestem pewny.
4: Nie pamiętam tych filmów.
0: Dobra, słuchajcie, bo być może... Nie...
3: Cicho, ja zgaduję, już wiem. To jest ta ludzka stonoga.
2: Brawo!
0: O, brawo.
4: Nie wiem, co to za film.
3: Lepiej... wiedział.
0: To zobacz sobie. Dobra, panowie, będziemy, jak to się mówi, wietrzyli antenkę, może jeszcze coś się wydarzy ciekawego.
3: Także... Nie, poczekaj, krawiec, jeszcze zostało 20 minut.
0: Ale to ja nie znikam, tylko robię przerwę. To myślę, że to jest też dobry moment, żeby puścić zapowiadany utworek. Zrobić fajny przerywnik muzyczny. Tak więc dzięki, trzymajta się. Hej.
3: Trzymajcie. Tu muzykę potrzeby znowu?
0: Nie znowu, tylko nowa.

0: jest, dara. Gdzie ja to mam? To jest jakiś nowy utworek, jedna odpowiedź. Mi się tu wyświetla, jedna odpowiedź. Spróbuję to zapisać. DJ Neat 19. Ile to się człowiek naklika, żeby jakąś głupią pierdołę zrobić. No tak, pełny tytuł to jedna odpowiedź. No i zobaczymy, na co to jest odpowiedź. Wydało mi się to takie trochę, wiesz, nieeleganckie, niekulturalne, że my tutaj raczej neutralnie albo pozytywnie, bo wspominaliśmy sobie też...
1: Spierdalaj ze mną, kurwa, ja tutaj nie pytałem się ciebie i to nie było, kurwa, do ciebie, więc spierdalaj. Spierdalaj ze mną, kurwa, ja tutaj nie pytałem się ciebie i to nie było, kurwa, do ciebie, więc spierdalaj.
2: Wyjebali mnie z diną.

0: opierdalaj ze mną, kurwa, ja tutaj nie pytałem się ciebie i to nie było, kurwa, do ciebie, więc spierdalaj.
1: Ze studiów nie zdążyli mnie wyjebać. Może iść do pracy albo Oculusa sprzedać, ale nie. Ja przecież wszystko już wiem.
0: Spierdalaj ze mną, kurwa, ja tutaj nie pytałem się ciebie i to nie było, kurwa, do ciebie, więc spierdalaj.
1: Subskrypcji wam ogarnę dobre 100 tysięcy. Czy wam kiedyś ktoś obiecał jeszcze więcej? Otóż nie. Ja po prostu na tym znam się.
0: Spierdalaj ze mną, kurwa, ja tutaj nie pytałem się ciebie i to nie było, kurwa, do ciebie, więc spierdalaj.
1: Ząb popsuty,
0: pierdalaj ze mną.
1: Ciasne buty,
0: pierdalaj ze mną.
1: Zimna woda,
0: pierdalaj ze mną.
1: Hajsu szkoda,
0: pierdalaj ze mną.
1: O tak,

0: No proszę, no proszę, czegoś takiego to szczerze mówiąc się nie spodziewałem. Myślałem w sumie, że to może będzie kolejny diss na Etama, a tym razem był to w zasadzie diss na Gambola. No, przyszła pora na Gambora. Przyszła pora na Gambora. Wcześniej na mnie też był ciekawy diss wypuszczony. To było... Ciąg Bolunga zrobił. Tak podsumował i zarapował. No a tym razem padło na Gambola. No, ciekawe jak Gambol zareaguje. Czy się wykaże jakimś dystansem. Czy focha strzeli. Nie, wchodzę. Na przykład. Różnie może być. Bambi Blues F-Plays pisze. Bambi Blues. No, zaskoczył mnie też Potrzeba śpiewający. I to jeszcze tutaj jak bluesowo. I tak bluesowo i gambolowo się zrobiło. Yeah. No, ciekawe, ciekawe. Ciekawe zjawisko. No, ale to jest też coś, co się pojawia w różnych uniwersach. Różne nagranka, disy, jingle. To, no dobrze, żyje. A tymczasem muszę zmienić podkładzik. Może zrobimy w ogóle listę przebojów, różnych disów, nagranek, tego typu.
1: Głupia pizda, kurwa. Jeba chuja. Ciebie, kurwa. Będę miał pojebane żołnierze. Jebana chuja, ciebie kurwa, będę miał pojebane żołnierze.

0: A, no na przykład, że podłączało się siebie do akumulatora, tak, samochodowego. No to standard, to chyba każde dziecko sobie podłączało się, sprawdzało. O, to telepało, to nie aż tak mocno jak ta żarówka wtedy.
1: Chcę zaapelować teraz do rasistów. Możecie przyjeżdżać w goście wszędzie. Możecie być w całej Polsce, ale tylko u nas jest takie prawo, żeby człowiek człowieka nie zabijał. Jest od tego u nas policja, sądy, prokuratura i tak dalej.
2: To się zmieni. Przegonią z Polski oszołomów.
3: Jak?
2: Nasz Donek tu wróci.
3: Sam?
2: Na białym koniu.
4: I zostanie dorżnięta pisowska watacha.
5: Jest pan pewien, że wróci?
2: On na razie się waha.

No i tak to właśnie jest na tym świecie. No dobra, to ja sobie czekam na jakieś jeszcze ewentualnie telefony. Jak nie będzie, to będę zasysał trampki powoli. Oj, chmurek już nie puszczam, bo to się potem okazuje, że to są kradzione chmury. O. I jeszcze przydałby się jakiś dźwięk do tego, żeby nie było tak łyso. A, widzicie, tak się tutaj stosuje do standardów.

Może faktycznie nie powinienem był puszczać tej wrzeszczącej baby. Ktoś sobie słucha z offu, jak to się mówi, na łóżeczku wywalone, a tu nagle mu baba zaczyna po nocy wrzeszczeć. Nie przemyślałem tego. No, a dzisiejszy pomysł, żeby zrobić jakąś grę na antenie, no to jest taka moja próba znalezienia jakichś możliwości tutaj dodatkowych zabawy. Może planowaliśmy, żeby pograć w coś na ekranie, znaczy wy moglibyście obserwować, jak powiedzmy trzy osoby w coś sobie giercują i gadają. Jakieś takie rzeczy, nie wiem, jakieś skecze, może myślałem, żeby może zrobić wśród nas tutaj takie mini zawody stand-upowe, każdy by coś przygotował, może by się jakaś nagroda znalazła. Oczywiście to ktoś musi, niech ktoś, muszę zmienić hasło pod logo, na razie chyba cały czas jest, że to są ludzie nienormalni, nocne radio, nie ma, zlikwidowane, dobra, dobrze. Bo to nie jest tak, że wszyscy nienormalni, tylko niektórzy tak, 90%. To chyba zmienię to hasło właśnie na niech ktoś. Bardzo mi odpowiada, to jest dobra strategia. Niech ktoś...

Może jeśli na przykład ktoś nie ma ochoty pogadać, to ma ochotę się napić za zdrowie, bo zostało mi jeszcze trochę tutaj likieru kawowego. Tak, za dużo wypiłem chyba tego likieru. Taki ulepek, tego się nie powinno dużo pić. Ale zawsze mogę jeszcze jakiś jeden ostatni toast wznieść za coś. Może w takim razie pomysł na toast ktoś ma. Tylko nie za papieża, dobra, bo to już takie mało oryginalne. Kapitan Pijawka grozi, że jak nie ma donatów, to idzie spać, napisał psycho. Nie, już powtarzam po raz enty. Kto ma uszy, niech słucha, że cały dzień jestem jakiś taki śpiący dzisiaj. Totalnie. No taki czasem jest nastrój. Kompletnie jakiś jestem dzisiaj sflaczały, więc bywają i takie dni. No, starość i nieradość. Starzy ludzie tak mają.

muszę sobie obejrzeć jutro. Mam takie obowiązki. Muszę obejrzeć jutro film. No tak, no muszę trochę się do audycji przygotować. Niedzielnej. Przypominam, w niedzielę audycja. To będzie chyba po godzinach, bo to jest taka, zrobiła się taka dyżurna audycja, w której może się pojawić na przykład Ania i Czektul, Czektul i Ania dla odmiany, albo na przykład Gumball i Ania, albo Gumball i Czektul. Jest tyle kombinacji, to ciężko zliczyć. Nie tak ciężko, ale... Ale jeśli dodamy do tego jeszcze mnie, to już liczba kombinacji wzrasta. No, a jutro Gumball coś ponadaje. No, ja tak siedzę sobie już i tak jednym okiem na was patrzę. Jednym okiem na was patrzę. Jak kot. Mam jedno zamknięte, drugie otwarte. Kot to sobie tak otwiera oko, bo to jest jego taki łowczy talent, nie? Skill, że może na przykład zwierzę spać, mając otwarte oko. Znaczy kot w ogóle dziwnie mruga. Czasami mruga tak raz jednym, raz drugim okiem, nie? Nie jednocześnie. To tak sobie myślę, tak sobie tak intuicyjnie do tego podchodzę, że to jest po prostu próba nie stracenia z widoku obiektu. No bo zawsze któreś oko masz otwarte i śledzisz obiekt. A takie małe różne zwierzątka, jakaś myszka, jakiś szczurek, to tak szybko się potrafi ruszać, że nawet mrugnięcie okiem może sprawić, że stracimy z widoku ofiarę swoją. Koty to są w ogóle straszni mordercy, bardzo dużo zabijają ptaków, różnych dużo ofiar, nie? Jakby. Ale trochę też może oczyszczają miasto właśnie ze szczurów. Czy można jeszcze dzwonić? A dawaj, jak masz ochotę. Też zauważcie, że na przykład inaczej się gada, inaczej będzie gadał krawiec i psycho sobie sam na sam, a inaczej na przykład jak jeszcze dwie osoby inne dołączą. Zmienia się, pomimo tego, że dalej jesteśmy tutaj, że się pokrywa skład, no to jest inny styl rozmowy. W kilka osób i w dwie osoby. I tak to właśnie jest na tym świecie.

0: No to co? To wbija jeszcze ktoś na antenę? No, no nie wiem, to ja mam wam, co jestem jakiś kaowiec, że wam gry wymyślam, zabawiam, a wy jak takie dzieci malutkie się... Ja się wstydzę. A ja tu kaowiec, krawiec, kaowiec. Dziś organizujemy zabawę polegającą na zgadywankach. Zgadujemy, kochani, zgadujemy. Kto pierwszy, kto pierwszy. Była taka profesja kiedyś. Kaowiec. On na ośrodku wczasowym układał dzieciom gry i zabawy. Kaowiec. Gdzie jest pan kaowiec? Zalał pały. I dzieci takie smutne. Nie przyszedł pan kaowiec. Się to kojarzy z jakimś, z panem Kałowcem. Pan Kałowiec. Krzysztof Kononowicz. Tam w ogóle na szkolnej połowa żartów gdzieś się kręci wokół stolca, kupy, główienka, kubki, tematów fekalnych ogólnie. No taki rodzaj humoru, no. Jest humor a la Monty Python, jest humor a la szkolna. Różne są rodzaje humorów. Jest humor nie z tej ziemi też, jak ufolutki do nas tu przylecą i sobie zażartują coś. To jest humor nie z tej ziemi. Na przykład jest też dowcip katolicki, na przykład jakiś taki mało śmieszny, nudny. Nudny, mało śmieszny, mało zaskakujący i taki infantylny bardzo. To jest właśnie dowcip katolicki. Na przykład, że idzie sobie ojciec, z całym szacunkiem, proszę ojca, ojciec Rydzyk, wielki człowiek, idzie przez las, patrzy, a tu pod krzaczkiem, co? Rydzyk. Rydzyk, tak. Psycho się zadzwonił, halo, halo?
1: Cześć, chciałem zachęcić jeszcze ludzi, co tam wcześniej byli, nie, najlepiej tych nowych, co jeszcze nie dzwonili, żeby zadzwonili do ciebie, nie? Dziękuję za... brawa.
0: Nie ma braw.
1: Nie ma. Smutno mi będzie przez następny tydzień.
0: Dzwoni. Maszek. Co za ponurak. Zadzwonił. No tak, dzwonię może, żeby zachęcić, może, żeby ktoś jeszcze zadzwonił.
1: Dobra, nie musi być. Jakieś tematy jeszcze, tak na... żeby tak wytrzymać do tej pierwszej przynajmniej.
0: I znowu tylko brać. To jest właśnie typowy biorca. Nie potrafi dać, tylko mówi wymyśl mi, daj mi temat, wymyśl mi temat. Ja żądam.
1: Już płaciłem, już nie narzekaj.
0: Widzicie, nie dość, że taki mało zabawny, mało dowcipny, mało interesujący, chamski często, prowokujący, bezczelny czasami, trochę, nie tak bardzo, ale trochę taki bezczelny, no, to i roszczeniowy, bo chce, żeby mu wymyślać tematy. Powtarza się często, te same dowcipy opowiada po raz tam 150, ten sam kawał. Taki psycho, no.
1: To już będzie do końca życia te 5 euro, czy wisiało, dopóki mi nie oddasz, to już nie mów, że taki bezczelny jestem.
0: No właśnie, ja chciałem dodać, że oprócz tych wszystkich twoich właśnie cech, to jeszcze kutwa, bo wypomina mi te 5 euro od 5 lat. Dusigrosz, kutwa, tak. Żałuję tych 5 euro, widzicie. No, więc to jeszcze cechę chciałem dodać, no.
1: Weźmy zasiłek, to ci dam więcej jeszcze.
0: Teraz już jest za późno.
1: Teraz ty już nie chcesz ode mnie, tak?
0: Teraz już jest za późno.
1: Okej. Okay. Dobra, to może... Jaki tam. O, ale to nie spodoba się, bo to są technikalia.
0: No to jak się nie spodoba, to faktycznie nie ma co. Artur dołączył. Może Artur coś powie bardziej odkrywczego.
1: I zaraz ja tam... mogło przyjdzie jeszcze za Arturem pewnie.
2: Jeśli mogę powiedzieć, no tam chcieliście temat, to. Ja miałem taki bardzo głupi temat, World of Tanks. Dlaczego? Bo fajna gra i za darmo. Jakie jeszcze gry możecie polecić, które są, oprócz oczywiście Diablo Immortal, które można pograć na różnych komputerach?
0: Dla mnie za nudny, za banalny, tak nieciekawy temat, tym bardziej, że o tym wszystkim już było w Nocnym Radio, o takich rzeczach. Znaczy World of Tanks nie było, to będziemy gadali, o który czołg najlepszy, o jaką masz lufę.
2: No to zamykam ryj.
1: No ja, dobra, to ja mogę powiedzieć, jaką grę najbardziej lubię. Snake'a na Nokia 3.
2: Zmieniamy ten.
0: No, także jak mówiłem, luźne gadki piątkowe to taka impreza. I właśnie chłopaki przychodzą na imprezę, siadają tak, rączki właśnie, na jajeczka.
2: Był już rybka. Tutaj
0: nie piją alkoholu. Był już
1: rybka. No. Rybka się tu chyba nie pojawia ostatnio. Ale
0: czy był rybka? Będzie? Nie było ostatnio rybki.
2: Może wilku wpadnie.
1: No to powiedziałem niedawno, że pewnie jak ty przyszedłeś, to i wilku przyjdzie.
0: Dobra, bo straszni... Wiecie co, fajnie, że dzwonicie, ale jesteście dzisiaj zwyczajnie nudziarzami takimi, ale to takimi nudziarzami przez duże N. Takimi wręcz, no. że to jak sketch trochę wygląda, bo jeden przychodzi, no to co, to ja nie wiem. Drugi... No to może, nie wiem, gra komputerowa, takie imprezowe, zabawne, fajne, takie luźne tematy i w ogóle dzieje się, kochani, dzieje się na antenie, tyle, że po prostu emocje.
2: Pogadajmy o duchach.
0: Ja się boję.

Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wieczorową porą. Dużo się ostatnio mówi o agenturze obcej. No, ja chciałbym pogadać właśnie na ten temat z Wami. Agentura rosyjska, ale też, jak się okazuje, ukraińska. W dużym stopniu jest tutaj czynna. Inni szatani są tutaj czynni. Nad Macierewiczem wiszą coraz gęstsze, ciemne chmury. Właściwie jak dzisiaj sobie, jak się przygotowywałem do tej audycji i jak czytałem o jego różnych dokonaniach, to w ogóle szok. Szok i niedowierzanie. No i już teraz właściwie, no ciekawy czas nam nastał, że te szychy, ci władcy wielcy, ludzie jeszcze do niedawna nie do ruszenia, ludzie, którzy sprawowali władzę na najwyższych szczeblach, no ten jegomość po prawej, no to były minister obrony, a ten po prawej to jego chłoptaś, asystent, z którym jeździł sobie do swojego kolegi serdecznego biskupa pedofila Teodora Makarika, który lubi małych chłopców, więc może z tego powodu był ten jegomość tam zabierany, żeby tam coś, nie wiem, wykonał biskupowi. No, tak w ogóle ciekawi mnie, ilu wokół siebie mamy różnych agentów, takich prawdziwych agentów, agentów też wpływu, no to też agent, lub ewentualnie pożytecznych idiotów też. Tych to chyba bardzo dużo jest, ale oni są w jakimś stopniu, moim zdaniem, efektem działań właśnie agentów wpływu. Pochowanych, znaczy nawet nie pochowanych, tylko działających w przeróżnych organizacjach typu Ordo Iuris na przykład. Albo w różnych spółkach, bo werbuje się przeróżnych ludzi. W aferze podkarpackiej filmowano biznesmenów, sędziów, polityków, wszelkich ludzi wpływowych. Można powiedzieć, że ogólnie elity. Sprawa w sumie do dzisiaj nierozwiązana. Co najwyżej człowiek, który starał się to wszystko ujawnić, agent CBA, pan Janik, ma problemy do dzisiaj i się sądzić musi i oskarżany jest o jakieś takie dęte wymyślone zarzuty są przeciwko niemu. Przekroczenie uprawnień, albo ujawnienie tajemnicy. Włamano mu się w ogóle do jego pancernej szafy, skradziono te nagrania, które miał, na których, jak twierdził, widział marszałka Kuchcińskiego. Też jedną z najważniejszych osób w państwie swego czasu, marszałek, to jest naprawdę ważna osoba, mająca duży wpływ na obrady Sejmu w ogóle, nie? Organizująca pracę Sejmu. Bardzo wpływowa osoba. No i miał tam posuwać jakąś nieletnią. W ogóle po tej całej aferze on jakoś zniknął. W ogóle nic o nim, cichutko, nic. Nie wiadomo, czy on się pod ziemię zapadł, czy coś. Obajtek natomiast się niby pod ziemię

0: Zapadł się pod ziemię. Wszyscy go szukają, cały kraj go szuka, a on sobie na festynach z policjantami tam przebywa, bywa, bryluje. No, bryluje. No i myślę, że w ogóle jedną z podstawowych zadań takich agentów wpływu, no i pożytecznych idiotów też, powiedzmy, jest stwarzanie takiego wyobrażenia w nas, Polakach, wszechwładnej, wszechmocnej Rosji, z którą tak, nie warto zaczynać, bo jest po prostu tak silna, potężna, a jak już się kogoś nie da przekonać, że jest tak silna i potężna, no to można starać się go przekonać, że nie warto, bo to nasz przyjaciel. Albo, że jak się coś wydarzy, zamach na tego Fico ostatnio na przykład, no to w ruch idą teorie spiskowe, na przykład, że za tym stoi Rosja. No i wydawałoby się, że to jest takie nie po myśli Rosji obwiniać ją o różne rzeczy. A ja sądzę, że właśnie jest to bardzo na rękę Rosji, bo to jest to budowanie mitu, że oni za wszystkim stoją, że są tacy potężni, że jak im fikniesz, to znikniesz. I już się w wielu głowach zrodzi, w głowach tych, którzy są może kandydatami na zdrajców, na sprzedawczyków, takie jakieś przeświadczenie, że może to jest dobry pomysł, bo warto trzymać z silniejszym. Z tym, kto za wszystkie sznurki pociąga na przykład, nie? W ogóle no, swego czasu CIA utworzyło taki skrót MICE. M-I-C-E. MICE, jak mysz trochę. I tutaj każda... I to ma opisywać typy werbunku jakby, sposoby werbowania agentów przez służby. Litera M to money. Money, money, wiadomo o co chodzi. Nie trzeba tłumaczyć. I jak ideology, ideologia. No, ktoś może uważać, po prostu cenić tą Rosję, ją kochać, wielbić, tak jak Gabriel Tarasiuk na przykład, Szabel. Myślę, że gdyby do niego tylko ktoś przyszedł i zaproponował mu bycie agentem, to... No, jedno nie wyklucza drugiego, można na kilka sposobów, też money, money też może być, ale ta ideologia by, powiedzmy, tutaj doszliby do tego, że ego może niekoniecznie, ostatnia litera E, jak ego, no to związek oczywiście z ambicjami pewnymi, ktoś się czuje niedoceniony, tu by stwierdzili, że no, jak nie za bardzo to się tutaj da. Presja to litera C, nie? Coercion, presja, nacisk. No i też i szantaż. To właśnie, myślę, najczęstszy sposób na werbowanie naszych rządzących. Jakieś haki w tym się też zawierają. Właśnie ta presja, szantaż, nacisk. Mamy na ciebie haki, że jesteś pedofilem. Mamy na ciebie haki, że jesteś pederastą, czyli lubisz małych chłopców. Tutaj tak odruchowo na ekran popatrzyłem, tutaj na screena. No chodzą takie słuchy. Dobranoc. Etam by wolał, żebyśmy pogadali o Amidze chyba, a może mu się nie podoba, że o Rosji coś złego powiedziałem, bo on bardzo kocha Rosję, baćkę, chyba najbardziej, bo nawet taka Jola to tutaj, no Jola też jest zatwardziała, pewnie jakby PiS dalej rządził i doszłoby do tego, że nie ma jedzenia na półkach w ogóle, i bo jest, nie wiem, za drogie albo są braki jakieś, to Jola by przekonywała, że PiS wspaniale walczy z otyłością na przykład. Etam, jak wiadomo, no, też uwielbia ten kraj. Sam nie potrafi wytłumaczyć dlaczego, ale kocha i baćkę, i na Białoruś by wyjechał, tak jak zdrajca Schmidt. To może z tego powodu, że niekorzystnie mówię o ulubieńcach jego. Się tak kocha Rosję, a do Niemca pojechał pracować. A czemu nie na Białoruś pracować na przykład? Ciekawe. No więc mamy money, ideology, coercion, presja, nacisk i ego. Ktoś się czuje niedoceniony. Tutaj no spoko. Ktoś się czuje niedoceniony albo chciałby więcej osiągnąć w życiu, gdzieś się wspiąć po szczeblach, po drabinie kariery, no to to ego jest jakimś sposobem właśnie. I tutaj myślę, że właśnie jak ogromnych szkód mógł dokonać Macierewicz, zwalniając naszych agentów, likwidując wojskowe służby informacyjne, to mógł naprawdę fest szkód narobić, bo podchodzili ci różni agenci pozwalniani, w ogóle ujawnił ich personalia. Ujawnił ich personalia agentów będących na służbie, przeprowadzających jakieś operacje. Potem państwo zresztą wypłacało z kieszeni twojej odszkodowania dla tych ludzi, też pewnie gigantyczne. Krawiec, nigdy cię nie krytykowałem, ale włączam kanał, a tu znowu gadka imperialisty amerykańskiego. Imperialista, zły imperialista, zgniły Zachód. Gdzieś już to słyszałem za PRL-u, jak byliśmy pod butem Moskwy i nam się tu rządzili, mordowali naszych ludzi, zabijali, kłamali, drenowali nas z zasobów, ze wszystkiego, to też słyszałem o zgniłym Zachodzie. Imperialista amerykański. Poza tym ja jeszcze nic nie powiedziałem w sumie. Ja dopiero powiem, ale Etam już wie, że ja będę psioczył na Rosję. On to wyczuwa. On to wyczuwa podskórnie, że będzie coś niekorzystnego. Może to właśnie przykład tego pożytecznego idioty. No bo jak to nazwać inaczej? Kogoś, kto tak odruchowo ma w pamięci mięśniowej broni Rosji, o której sam nic nie potrafi za bardzo dobrego powiedzieć. Tylko że fajne takie, Kalinka, Kalinka, Kalinka moja, takie fajne śpiewają tu. No i ale broni zawsze tej Rosji i stawia te swoje jakieś dziwne upodobanie, którego nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć, przeciwko powiedzmy 2 godzinom mojej gadki, gdzie będę teraz pokazywał, jakie szkody wyrządza nam rosyjska agentura, co ile być może ludzi przez to zginęło, wskazuje zdrajców, ludzi, którzy nas sprzedają informacje, a on nie będzie chciał tego słyszeć, tylko się na powiedzmy jakiegoś focha walnie, rzucając hasło, że imperialistyczna gadka, zgniły Zachód. No to takie ciekawe jest, nie? Czuję, że trochę osób mnie znielubi dzisiaj. Ktoś tam pomyśli sobie, że już nigdy mu donate'a nie wpłacę, temu chujowi zdrajcy naszej matuszki Rosji, ten wspaniały kraj, z którym powinniśmy żyć jak bracia. To właśnie też, no, ciekawe, ale to w ogóle mi nie przeszkadza, bo cóż, kto ma się obrazić, to się obrazi. Mi bardziej zależy, żeby stać po tej dobrej stronie mimo wszystko, Bo gdybym stawiał gdzieś tam na przykład, odwróćmy to, że wbrew swoim jakimś przekonaniom liżę dupę Moskwie, Putinowi teraz, usprawiedliwiam zdrajców, żeby się przypodobać komuś, żeby on mnie lubił albo żeby mi wysłał donata, to byłbym taką samą sprzedajną świnią jak niektóre inne sprzedajne świnie. To ciężko potem w lustro popatrzeć, no. Trochę. Także wracając tutaj do tematu, bo za bardzo na jakieś personalne przechodzę sprawy. Jan Wojtala dzwoni, ale obawiam się, że zupełnie nie w temacie. Zapytać się, co słychać, pochwalić się czapką, to ja nie chcę tak za bardzo. Nie chcę psuć audycji po prostu, wypadać z rytmu. Zadzwoń, Janie, innym razem, jak będzie jakaś luźna audycja, to sobie pogadamy o głupotkach. Wracając do tematu, jakie informacje gromadzi taki obcy wywiad tutaj u nas na przykład, bo jest taki trochę mit, że oni gromadzą tylko jakieś tajne informacje, nie? A to właśnie niekoniecznie tak jest. To często tacy ludzie, którzy tutaj są tymi zdrajcami, to gromadzą jawne informacje. Jawne, półjawne, takie, do których ciężko dotrzeć, albo no po prostu jawne, ale trzeba wykonać jakąś pracę, trzeba zbierać te informacje, dzwonić gdzieś, to jest często ciężka robota i on to robi, to nie muszą być jakieś tajne informacje. Są też takie przypadki szczególne, no przykładowo mieliśmy za poprzednich rządów taką sytuację, że zamówiono taki ekspercki audyt jakby naszych spółek energetycznych, Tauron, PGE, Energa. I prywatny zleceniodawca dostał kontrakt na skontrolowanie tej naszej infrastruktury energetycznej za pomocą helikopterów wyposażonych w kamery w wysokiej rozdzielczości, latali i kręcili całą tą infrastrukturę, te połączenia jakieś i tak dalej, i mieli to potem opiniować, zgromadzić takie materiały różne. To wszystko miało posłużyć obniżeniu kosztów, żeby być bardziej konkurencyjnym na rynku, no i takich ekspertów wynajęto. Potem się okazało, że to była spółka, że to była firma, jakiś podmiot zależny od tym razem właśnie ukraińskich spółek mających bardzo silne powiązania ze służbami. To nie są jakieś domysły, tylko to są... To zostało sprawdzone i było śledztwo prowadzone w tej sprawie. I oni te wszystkie materiały związane właśnie z naszą infrastrukturą energetyczną, bardzo dobrze wszystko udokumentowane, po prostu wywieźli i zostało to udowodnione. I to jest już któryś raz, kiedy ukraińskie służby w ten sposób sobie pozwalają działać na naszym terytorium. Tym bardziej, że no, ukraińskie z wiadomych przyczyn są związane z rosyjskimi. I w ogóle ciekawe jest to, że rosyjskie służby często nie opłaca im się, nie biorą się za zdobywanie jakichś informacji, tylko sobie je po prostu wyciągają z teczek ukraińskich służb, bo mają tam swoje kontakty, swoje bardzo mocne wpływy i dla nich wynieść coś w teczkach tam, powkładać se do segregatory, do kartonu i wynieść to po prostu, to nie jest takie trudne. Także tak, wszystkim, których nudzą takie tematy polityka i tak dalej, to proszę sobie przełączyć gałeczkę tam w lewo, w prawo, coś innego sobie włączyć i już po kłopocie. No, także w ten sposób często działają. Jak tych akcji ukraińskich służb, to już co najmniej kilka pamiętam różnych. I tak się zastanawiam, no afera podkarpacka to naprawdę gruba sprawa, bo najważniejsze osoby w państwie filmowane, nie? I podczas na przykład aktów pedofilskich, albo już zwykła zdrada, krzątanie się, łażenie po burdelach, to nie tylko burdele były, to były też hotele, do których można było sobie zamówić jakąś tam dziewczynkę, młodszą, starszą, chłopaczka w nieoficjalny sposób. Potem się okazało, że stoją za tym bracia dwaj, gangsterzy związani ze służbami ukraińskimi, i dziś mamy praktycznie pewność, że te informacje są także w Rosji, w rosyjskich służbach. Ale tak się zastanawiam, na ile ta pomoc dla Ukrainy, tak hojna, te 500, 800 plusy dla nich, ta pomoc w ogóle, drenowanie naszych zasobów na rzecz Ukrainy, rozbrajanie się, bo my do dzisiaj nie uzupełniliśmy naszych braków w uzbrojeniu za bardzo, z tego co wiem, z tego co słyszałem. Dopiero mamy, jak to z mównicy sejmowej uśmiechnięta koalicja gwarantowała, że wszystko jest jak super w ogóle jest. Tu będziemy mieli, a tu zamówimy już niedługo. Tutaj mamy nowy projekt i wszystko będzie, będzie, będzie. No, a w praktyce się okaże, że nic nie będzie. Nic nie będzie, będzie jeszcze gorzej niż zapisu, być może z tym wszystkim, z uzbrojeniem, z bunkrami. Żadnych bunkrów już nawet nie wybudujemy w 3 lata, bo za tyle może mogą nas napaść ruchole w sumie. Kiedy my, co my, w 3 lata wybudujemy wszystkie bunkry? Jak w ogóle tego nie zaczęliśmy, to już nawet nie ma mowy o tym. Mowa jest ewentualnie o półśrodkach typu dostosowywanie istniejących budowli, struktur, jakichś dworców, czy tam jakichś właśnie piwnic do tego, żeby nam służyły jako takie bieda bunkry. I tak to będzie w najlepszym wypadku, tak to będzie wyglądało, a w praktyce sądzę, że nic nie zrobią w tym kierunku. I to też może być działanie służb, lobbystów, służb różnych. Biorąc pod uwagę mentalność naszych rządzących, często będzie tu chodziło o jakąś zemstę, że czegoś nie zrobią, bo nie będą współpracować z tymi, którzy za poprzedniej ekipy i tak dalej, i tak dalej. To też z PiS-em to przerabialiśmy. Wiele rzeczy zostało uwalonych właśnie z takich powodów. Jakby je nazwać, no, żeby się zemścić, żeby komuś ręki nie podać. To są bardzo mali, płytcy ludzie. O Macierewiczu to już nie ma co mówić, o kompromitacji całej lustracji swego czasu, rozwalenia tego, ośmieszenia. Dzięki czemu potem przez całe lata służby się panoszyły, komuchy dalej rządziły i tak dalej. Ustawy były uchwalane pod dyktando gdzieś tam styku służb, gangsterki, biznesu i tak dalej. To wszystko przez to, że nie oczyściliśmy naszej polityki. A wystarczył jeden koleś, który to wszystko skompromitował. Po prostu wyszedł na mównicę i powiedział, że prezydent jest agentem, i się zrobiła gówno burza taka, że się to wszystko rozpierdoliło. Kompromitacja smoleńska, to już też było. No ale na przykład nie mówiłem jeszcze o tym, że Macierewicz zmyślił bohaterską historię życia swojego ojca, który, jak się okazuje, był ubekiem po prostu i samobójstwo popełnił. I chyba miał na sumieniu sporo, skoro samobójstwo popełnił. Albo Macierewicz wchodzi do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w nocy, gdzie trwają akurat prace nad rozpracowaniem, nad koncepcją wojny hybrydowej, którą teraz mamy i bardzo by nam się przydały informacje różne, żebyśmy byli na to gotowi, a nie mamy ich, bo on wszedł tam, włamał się właściwie. No, to tam pracowali nad tym właśnie, jak przeciwdziałać tej wojnie hybrydowej. Teraz nas czekają, jak będą eurowybory, to będą takie cyberataki, że szok na pewno. Będą starali się. Teraz mamy cały czas cyberataki ze strony Rosji, i to też jest część tej wojny hybrydowej, wprowadzanie chaosu, te podpalenia, co są, już wychodzi, że to byli ludzie sterowani przez służby obce, to powoli wychodzi, więc... Więc by nam się to bardzo przydało. I tutaj mieliśmy fachowców, bo to był kontrwywiad NATO. On przyszedł i wszystko to tam zarekwirował, zniszczył, rozpierdolił. I to była jedna z pierwszych jego decyzji po tym, jak został ministrem obrony. To było dla niego najważniejsze. Rozpierdolić takie coś. No, skonfiskował, co się dało, potem jakieś dziwne zarzuty stawiał w stosunku do oficerów tych służb, które oczywiście się nie potwierdziły, jak to często u Macierewicza bywa. Straszliwy szkodnik. Czystki kadrowe w Ministerstwie Obrony. Za Macierewicza też zlikwidowano praktycznie do zera wydatki na obronę cywilną. Zdajmy sobie z tego sprawę. To dzięki temu panu zwykły obywatel do dzisiaj nie wie, gdzie ma się udać w razie wojny, bombardowania, nie wie tego. Obrona cywilna to jest też szkolenie obywateli, budowa bunkrów. I na to wszystko on zlikwidował finansowanie. Po prostu stwierdził, że to jest... Nieważne, z jakiegoś powodu, jak w przypadku wielu jego decyzji, tak ciężko dojść na siłę nawet, dojść do tego, dlaczego on coś zrobił. Tak nawet już na siłę myślisz, bo może... I tak ci nic do głowy nie przychodzi, to czemu on to zrobił? Także jakieś takie szkolenie, wiecie, a gadał, strzelnica w każdym powiecie. Szwadrony dronów, kilka tysięcy dronów, proszę Państwa, lecących w chmurze, atakujących przeciwnika. To wszystko my zrobimy. Nic nie zrobił, a wręcz uwalał te rzeczy, bo Polacy mają taką jedną wielką wadę, że są strasznie łatwowierni w takich sytuacjach i bardziej rozliczają rządzących za to, co oni gadają, a nie co zrobili, nie biorąc pod uwagę, że jak on coś, że on może gadać, a zrobić w drugą stronę, żeby tego zupełnie nie było. No i tak tutaj ta obrona cywilna to bardzo ważna rzecz. Chociaż jakby Macierewicza na przykład, jak poruszyć by z nim kwestię, czy gadać i o Matce Boskiej, co nas uratowała przed Armią Czerwoną i stwierdziłby, że tak, że to my musimy iść i ginąć, bo tu by się też jego skuteczność, taka jego skuteczność w umieraniu, w naszym umieraniu, to tak odpowiadałaby mu ta skuteczność, że my giniemy po prostu, ty i pan Włodek, co masz 60 lat, widły mu najlepiej dać, a nie karabin i niech on ginie za Polskę, to by mu bardzo odpowiadało, on by taką retorykę, nawet nie muszę się pytać pana Macierewicza o to, bo on by wiedział, że to tak ma być właśnie. I z tym doskonale współgra ten jego taki bogo-ojczyźniany charakter, bo zamiast konkretnej edukacji w zakresie obronności właśnie, no to nie, on zlikwiduje kasę na takie rzeczy. Zamiast zachęcania ludzi, żeby, nie wiem, wypuścić nawet za jakąś niewielką kasę jakiś świetny symulator czołgu, tak? I zachęcić, żeby młody człowiek się zapalił, żeby się trochę już podszkolił, wirtualnie, ale jednak w takim czołgu nie. To on będzie gadał o Matce Boskiej, co nas już raz uratowała i takie tam, żebyśmy byli głupi, bezbronni i żebyśmy umierali potem. I wodę z mózgu nam zrobi zawsze. No, tak to wygląda w praktyce. On wszystko robi tak, żeby jak najgorzej było, bo też dzięki niemu nie mamy helikopterów, tych karakali, chciałem powiedzieć karakanów, karakali francuskich nie mamy, też upierdolił to.
1: Cześć, tu kapitan Pijawka. Wysyłam do was wiadomość z przyszłości. Jest rok 2137. Świat opanowały galaktyczne ośmiornice.
2: Agent z przeszłości. Kropka.
0: Ciekawe, ciekawe. Zdaje się, że to mój głos chyba przez AI zrobiony. Ktoś tu się ostatnio chwalił, że pracuje nad czymś takim. Już nie pamiętam, kto, cholera, mogłem zapisać. A może to prawdziwy głos mój z przyszłości, przysłany donatem przez Tipli? Nie wiem. Ośmiornice opanowały. Fajne, fajne. Dzięki. Dziękuję sam sobie, bo chyba to wynikałoby, że sam sobie tego donata wysłałem z przyszłości. Dziękuję ci, Krawcze. Prawda. No, także nie mamy wielozadaniowych helikopterów Caracal. Zapomniałem tam prawdziwą nazwę, to taka uproszczona, ale to bardzo dobre helikoptery były. Też dostosowane do naszych warunków jakby atmosferycznych, bo jak się zamawia uzbrojenie, no są kontrowersje co do amerykańskich czołgów tam, Abramsów, to są chyba amerykańskie, tak? No, że one są właśnie niedostosowane do naszych warunków, są za ciężkie, będą się zapadały w nasze jakieś tam mokre grunty i tak dalej, i tak dalej. I też taki sprzęt może być na przykład lepiej lub gorzej dostosowany do tego, żeby pracować i w klimacie zimnym, i w ciepłym. No, Amerykanie niekoniecznie muszą, ich sprzęt musi spełniać te właśnie oczekiwania, a wyczytałem, że Caracale właśnie pod tym względem są świetne, działałyby i w upale, i w mrozie, no i przede wszystkim są to wielozadaniowe helikoptery, których nam do dzisiaj brakuje. Mamy tylko jakieś poradzieckie gówna, a tak mielibyśmy, dzisiaj już byśmy mieli helikoptery wielozadaniowe, dobrej jakości, ale nie, bo się Macierewicz przypierdolił i wycofał, bo musimy Matuchnie Przynajświętszej zaufać lepiej i się modlić, żeby nas nie napadli. To jest bardziej skuteczne. On by tak przekonywał, że to jest, drodzy Państwo, helikopter to rzecz nabyta, a wiara w Polaku już wielokrotnie sprawiała, że byliśmy ratowani z każdej opresji, drodzy Państwo, więc po co nam te helikoptery, skoro mamy w sobie wiarę taką, jakiej żaden naród nie ma. No i tak by pierdolił pewnie, bo on jest, właśnie trwają spekulacje, czy on jest umysłowo chory, niedorozwinięty, czy jest głupi tylko, czy jest nieudolny, bo jest też jedna ciekawa teoria, z którą się spotkałem, że Macierewicz jest agentem zrobionym w konia, w tych sposobach tutaj, tych mice. Zabrakło mi jednego właśnie, że można idiotę oszukać, że się pracuje dla wywiadu jakiegoś zachodniego, a tak naprawdę pracujesz dla rosyjskich służb, nie? Tylko on jest tak głupi i niepełnosprytny, że można go łatwo zrobić w konia. On sobie tam myśli, co prawda, coś to tak nie do końca pasuje, ale pewnie jest w tym jakiś plan. To będę tak robił, jak mi tu przysłali w kopercie, że mam robić. I może on, albo może się połapał po pewnym czasie, że po prostu kto inny stoi za jego mocodawcami, że źle to ocenił, ale już no trzeba dalej grać w tą grę, nie? I po prostu, a jak się sprzeciwił, to powiedzieli, że ujawnią jego dziwne skłonności na przykład, nie? Takie jak miał ten arcybiskup McCarrick. McCarrick, no. Jedyny biskup, którego Kościół suspensował w ogóle na tym, ktoś na tym stanowisku, że go wypierdolili ze stanu kapłańskiego, bo molestował chłopców. I Macierewicz zapraszał tego typa na rozmowy o, uwaga, obronności. Najlepszy specjalista, ksiądz. No przecież wiadomo, że ksiądz się na wszystkim zna po trochu, nie? No nawet całkiem nieźle się na wszystkim może też znać. No i on go zapraszał na jakieś katolickie uniwersytety, na jakieś spotkania, wykłady, żeby na rozmowy o obronności. Dziwne, nie? Pedofila. I jeździł do niego z tym Janigerem, Harrym Potterem do niego tam jeździł. I to jego wielki kolega. Dziwne rzeczy, dziwne. Troszkę ja się już tak... Ciężko mi się połapać w tym wszystkim. No to nie mamy dronów, nie mamy helikopterów, nie mamy obrony cywilnej. Wszystko przez jednego człowieka, tak naprawdę. Ale gadał dużo o tym wszystkim. Właśnie o tych dronach, o strzelnicach w każdym powiecie. To jest ciekawe.

bunkry mobilne, coś takiego, w ogóle coś takiego niesamowitego, nie? Bunkry mobilne, jakaś nowość taka w ogóle światowa. I wiecie, że nikt się nie zainteresował tym tematem z naszych rządzących, z żadnej instytucji, ze służb, z wojska, nikt się tym nie zainteresował, nie pociągnął tego tematu. A ci, którzy mieli z tym okazję się zapoznać, twierdzili, że wow, w ogóle wow, nie? Ale nie, u nas to nie są istotne rzeczy w ogóle takie, nie? Jak mobilne bunkry. No, gdyby Macierewicz dalej był ministrem obrony, to by się zainteresowano, tylko w tym sensie, żeby przyszli do tych ludzi, co to projektują, co to wymyślają, i smutni panowie, i by im nałożyli worki na głowy, kajdanki, i słuch by o nich może zaginął, albo by gdzieś tam w areszcie wydobywczym siedzieli 5 lat, na przykład, tak jak to PiS miał w zwyczaju trzymać, w areszcie wydobywczym ludzi po kilka lat, dziennikarzy, co coś napisali, nie to, co trzeba, nie? Czy jakiś, czy stonogę takiego, to ile oni go tam trzymali? Kurwa, wiele lat. W areszcie wydobywczym, co tam powinni... To jest taki areszt, żeby na chwilę kogoś tam przymknąć, przesłuchać, nie wiem, żeby coś nie nachachmęcił, a nie narzędzie do tego, żeby się pozbywać niewygodnych ludzi. Więc jeśli chodzi o bunkry, to będzie to wyglądało ostatecznie tak jak u nas, będzie wyglądało tak jak na Ukrainie. To widzimy to na nagraniach. Siedzą w jakiejś klitce, w jakiejś piwnicy, w jakiejś szkole, no i tam sobie siedzą. U nas tak to będzie ewentualnie wyglądało. Ja dzwoniłem tu w środzie, kiedyś się pytałem, to powiedzieli, że do szkoły mam się udać, do piwnicy, do szkoły. Gdzie ludzie, widać, że potem siedzą sobie na kocach, gdzieś tam z gitarą, nie? Siedzą sobie na podłodze, na kocach i sobie śpiewają. Będzie fajnie. Macierewiczowi zawdzięczamy likwidację delegatur ABW, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w 11 miejscach. Delegatura to jest taka jednostka po prostu, nie? I to bardzo na rękę było takim ludziom jak sędzia Schmidt, czy jakimś obcym służbom, które chcą werbować tutaj kogoś, żeby nie było tych delegatur. I zaczął je na potęgę likwidować po prostu, gdzie tam popadło. Zwalniając jednocześnie doskonale wyszkolonych agentów. A tutaj przypominam w tej metodzie, w opisie metod E, MAIS na końcu E i E to ego, czyli można takiego agenta, który się czuje zdradzony, zwolnili go po latach służby, on robił dobrą robotę, a tu go wywalają na zbity pysk. No to może tutaj ego zadziałać i można go łatwo zwerbować. W aferze podkarpackiej ta sieć burdeli w ogóle i hoteli, gdzie kamery były poinstalowane, tam działali też nasi agenci, właśnie byli agenci. I tak się często dzieje z byłymi agentami, że się ich łatwo werbuje i stają po ciemnej stronie. Zaczynają być zdrajcami, bo dla nich się liczy to, żeby po prostu gdzieś zajść, żeby być kimś. Czują w sobie taki wkurw, oni się starali, a ktoś ich wywalił na zbity pysk, taki Macierewicz. Więc Macierewicz się na pewno przyczynił jednym takim ruchem, tą likwidacją delegatur ABW i zwalnianiem agentów wyszkolonych, co wiemy, jak ciężko jest wyszkolić agenta, jak ciężko jest, żeby on zdobył doświadczenie. To nie jest zatrudnienie strażnika miejskiego, nie? Trzeba takich ludzi długo weryfikować, sprawdzać, szkolić. To nie jest byle kto. A on tak sobie wziął, powywalał. Jednym takim ruchem sprawił, że tak, że straciliśmy agentów dobrze wyszkolonych, a kuźni kadr za bardzo

0: tak nie mamy trochę. Tutaj kiedyś mieliśmy jakiś korpus kadetów, coś takiego, szkoła kadetów, coś takiego było. No, w każdym razie dzisiaj też z tym jest bardzo krucho. No i każdy taki agent jest na wagę złota. Jednocześnie stworzyliśmy okazję, żeby tych, którzy się wkurwią na to wszystko, będą mieli dość, żeby ich zwerbować, żeby ich inne służby zwerbowały. Ułatwił pracę szpiegom obcym, żeby sobie hulali, bo on tam się tłumaczył, że a mamy centralę i centrala wszystko zrobi, nie? To tak jakby, nie wiem, polikwidować komisariaty i powiedzieć, a jest komenda główna jeszcze i co, nie da rady? No, po prostu i znów ciężko wskazać jakikolwiek powód racjonalny, dlaczego on to zrobił w sumie. Wszyscy się zastanawiają, głupi czy nienormalny, czy jakiś zaczadziały, a może agent, szpieg, który nam wszystko psuje. Nie, to chyba nie, on po prostu taki jest nieudolny i wszystko mu się w rękach sypie. I tak przypadkowo zawsze na korzyść obcych agentur, Rosji, czasem i Amerykanów, bo miał też dziwne kontakty z lobbystami amerykańskimi, też oszemranej reputacji, ale to już tam zostawmy. Może to money tutaj też jest ważne i jak ktoś mu zapłaci, to też może i dla innych, nie wiem. Nie wiem, jak to. To jest nieodgadniony człowiek. Ogólnie. No w każdym razie znów bardzo się tu przysłużył Putinowi. Putin się cieszył bardzo, jak usłyszał. A słyszeliście o incydencie w Nangarhel? W Nangarhel? No to jest Afganistan. Polscy żołnierze omyłkowo ostrzelali wioskę tam jedną. Zginęło 6 osób. Głośna była sprawa. I mimo, że był to tragiczny wypadek, to wszyscy bronili tych naszych żołnierzy. Amerykanie, którzy badali tą sprawę, bo oni też tam byli wtedy i zlecili inspekcję i dokładnie zbadali okoliczności, bo nasi żołnierze tam współpracowali z Amerykańcami. Nawet Niemcy usprawiedliwiali tutaj, że to był wypadek, że było to uzasadnione, a zawiódł wywiad wojskowy właśnie. No bo Macierewicz zrobił sobie z wojskowych służb informacyjnych bandę harcerzyków, ale modlących się, zawierzających matuchnie naszej Przenajświętszej na pewno. I później jeszcze, słuchajcie, bronią nas Amerykanie, że wypadek, bronią Niemcy. WikiLeaks publikuje w końcu informacje, które potwierdzają to wszystko, że użycie broni wtedy przez polskich żołnierzy było uzasadnione, że po prostu, żeby ich zostawić w spokoju. Co robi Macierewicz? Robi z naszych polskich żołnierzy morderców. Organizuje zakuwanie ich w kajdanki, worki na głowę, areszty wydobywcze i tak dalej. Czujecie? I po raz enty, kolejny raz, jest to bardzo na rękę Rosji, że bo rozumiecie absurdalność w ogóle tej sytuacji. Wszystkie dowody przemawiają na korzyść żołnierzy, bronią ich w ogóle różne kraje, a Macierewicz każe ich zakłuć z workami na głowie, krzyczy przed kamerami, że mordercy i mamy pierwszy proces o zbrodnie wojenne dotyczące naszych rodaków w powojennej Polsce. Tym samym plamimy trochę naszą czystą w zasadzie kartę, że nie mieliśmy w powojennej Polsce takich spraw o zbrodnie wojenne głośnych, a tutaj nagle okazuje się, że Polacy to zbrodniarze wojenni. I Rosja, propaganda rosyjska ma używanie. Polacy zbrodniarze wojenni na pasku Jankesów, zgniłego Zachodu. Etam się cieszy, że Putin się cieszy, być może, nie wiem, inni się jeszcze cieszą, co Rosję kochają. W każdym razie nasi generałowie oburzeni w ogóle nie rozumieją tej sytuacji, że niszczy się naszych żołnierzy, dręczy się ich, I procesy, wszystko, i krzyczy się, że mordercy. I to za tym znów stoi Macierewicz. No teraz odkrywamy powoli, że za tymi sabotażami, za tymi podpaleniami stoją rosyjskie służby. Najprawdopodobniej i ludzie przez te służby inspirowani. No i byłoby nam łatwiej może się z tym wszystkim uporać, gdyby nie likwidował tych jednostek ABW na przykład, nie? Swego czasu. Takim Schmidtom byłoby ciężej. Wygląda na to, że Schmidt całkiem sporo informacji wywiózł na Białoruś, czyli do Rosji. I wszyscy ci ludzie zawsze mają swojego opiekuna, kogoś, kto zrobi tak, żeby im się łatwiej pracowało, tym zdrajcom, tym szpiegom, żeby łatwiej wynosić. Przecież to Macierewicz podczas likwidacji WSI wpuścił tam rosyjskich agentów i pozwolił im z komputerów wszystko zczytywać, najbardziej poufne informacje. Krawiec, czy Macierewicz to Polak, czy nie? Proste pytanie. Ja nie wiem, czy Polak, czy nie Polak. W każdym razie, moim zdaniem, bardzo mroczna postać. Chyba jeden z największych szkodników, jakich mieliśmy w historii naszej państwowości. A być może też, z drugiej strony, jeden z najlepszych agentów w ogóle wszechczasów. Może o nim kiedyś będą filmy robione, jak jeden człowiek narobił tylu szkód, jak zaszedł tak daleko, że aż został ministrem obrony, jak bujał się z najważniejszymi osobami w państwie, z prezydentem, jak u Rydzyka obtańcowywali się tam, u premiera i wszystko, ale w sumie czego się spodziewać, skoro to jest dobry kolega gościa, no, mam na myśli Kaczora, no, którego największym mentorem życiowym był i nauczycielem życia i wszystkiego był zagorzały stalinista. Człowiek, który z tym, z Wasinem, z agentem, który skorumpował nawet premiera Szwecji? Czy Szwajcarii? Już mi się pomyliło. Jakiegoś premiera dużego, ważnego kraju. Skorumpował go. Zrobił też z niego agenta. I Kaczyński z tym typem przez kilka miesięcy pił wódkę. I spotykał się w domu u tego typa. I Kaczyński potem tłumaczył, że on o wszystkim informował szefa służb, co potem się okazało, że łgał, że kłamał, o niczym nie informował, że to on rozpracowywał tego agenta, taki był sprytny, że nalał mu wódeczki i udawał, że pije, za kołnierz strzelał. I wszystko z niego wyciągnął. I taki był sprytny. No to jest taka banda. Dziś media mówią wprost, mówię o normalnych mediach, w miarę uczciwych. Wiadomo, że wszystkie media komuś tam służą, ale nie wszystkie media są tak skurwione jak media Rydzyka czy Republika jakaś, nie? I wszystkie normalne portale, gazety i tak dalej piszą o mafii. Mafia, grupa przestępcza, o. I tam tacy ludzie jak Ziobro, Macierewicz, Kaczyński, Morawiecki, ten agent Stasi. No być może tam też to są takie właśnie jakieś sytuacje. No i teraz odkrywamy to wszystko. Chyba przyszedł czas, że może się wezmą, bo za duża jest presja mediów. Opinia społeczna jest za dobrze już poinformowana, żeby to wszystko zamieść pod dywan. Co też nie jest wykluczone, że to będzie zamiecione pod dywan, bo no cholera wie, u nas wszystko jest już możliwe. Mi się ten gość, mówię o Macierewiczu dalej, on mi się nigdy nie podobał. Jeszcze jak za czasów, jak kompromitował lustrację właśnie, już widziałem, że coś jest z tym kolesiem nie tak, nie? No, może to faktycznie jeden z największych szkodników. A Polacy oceniają cały czas, to się chyba nigdy nie zmieni, oceniają rządzących po tym, co oni obiecują, a nie co faktycznie zrobią. Obiecanki i cacanki. Druga wada to takie bezmyślne właśnie zaślepienie i brak umiejętności powiedzenia myliłem się, tak po prostu. Źle oceniłem tego człowieka. Nie, nie, to u nas, to widać nawet u ludzi inteligentnych, bo tu też u nas się znajdą takie osoby, których nie uważam za głupców jakiś, a oni też będą szli w zaparte zawsze, nie? Także to, no, a no i tak gadanie, no nie wiem, to w innych krajach wielu myślę, że to by było nie do pomyślenia, żeby tak ślepo wierzyć, ale właśnie tu się bardzo przydaje to, co jest narzędziem rosyjskich służb, tak jak zrobili to z Ordo Iuris, że wszyscy ci zdrajcy, agenci, sprzedawczyki działają pod płaszczykiem wartości chrześcijańskich. Oni lgną do tego katolicyzmu jak gówny do mucha, jak gówny do mucha lgną, jak muchy do gówna lgną, po prostu, bo to jest świetna zasłona, po prostu świetny kamuflaż. Ubierasz się w piórka osoby wierzącej z wartościami, która dużo mówi o wartościach i wartości są wartościowe, żeby Polska była Polską i żeby była chrześcijańska, no to te wszystkie babiny, ten motłoch katolicki, to oni już tam... Są podobno takie miejsca w Polsce, gdzie Macierewicz jest czczony jak Bóg dosłownie, jak guru sekty, nie? Że tam nie dadzą złego słowa o nim powiedzieć. I właśnie świetnie się, rosyjskie służby sobie doskonale z tego zdają sprawę, jak pod przykrywką wprowadzania konserwatywnych, a nawet ultrakonserwatywnych wartości chrześcijańskich i ogólnie wartości, jak to działa na Polaków doskonale. I dlatego mamy takie Ordo Iuris na przykład. No, też słuchałem sobie ostatnio, co obecna koalicja ma do powiedzenia, to tak się chwalą, wszystko super, a nic nie zrobione, wszystko w planach i dopiero Bosak wyszedł i zaczął wyliczać dość długo, tego nie ma, tamtego nie ma, tu obiecanki, cacanki, tu dopiero plany, coś pokażcie, to w ogóle cokolwiek. I wiecie, i zawsze jak po nowym rządzie, żeby nie było, ja się niczego dobrego nie spodziewam też. To nie jest tak, że, bo też jest takie przekonanie zawsze tu w Polsce, że jak jadę na PiS, to co, a Tusk lepszy? To do Tuska zejdź, kurwa. Takie, tak to największy debil zawsze tak rozumuje, nie? A jesteś katolik albo pedał, przyznaj się. Kurwa, to jest taka mentalność i rozumienie i świadomość Menela spod budki z piwem. Takie, a co? A za Tuska to nie kradli. Nie no, PiS genialnie takich ludzi rozgrywa. Wystarczy, że jakieś jest, były te z Funduszu Sprawiedliwości rozdawana kasa na garnki dla gospodyń wiejskich. I wiecie, że te biedne babiny teraz się boją, że Tusk przyjdzie i im te garnki zabierze. Jak to genialnie działa, nie? I teraz będą psioczyć na Tuska, nie? Nigdy na Tuska nie zagłosują, bo Tusk im przyjdzie i zabierze te garnki, co dał PiS. I te babiny powiedzą, a co to komu szkodzi, że garnki dał? No i nie pomyśli nikt, że te pieniądze miały iść na ofiary przestępstw i że zostały zebrane od przestępców, skonfiskowane jakieś majątki i tak dalej, żeby pomóc ofiarom przestępstw. Taka fajna karma, nie? Zabieramy bandytom i dajemy ich ofiarom, ale nie, oni sobie z tego zrobili Fundusz Prawa i Sprawiedliwości, zaczęli sobie finansować swoje kampanie, zaczęli te pieniądze rozdrapywać przez swoich tam znajomych królika i krewnych i żony i wszystkich, i rozdrapywać zapali. Księżom oczywiście trzeba dać, żeby dobrze o tobie mówili. I tak dalej, i tak dalej. No i przy okazji, w myśl tej zasady, że kradli, ale przynajmniej się dzielili. Takie parszywe polskie przysłowie, że kradnie, ale się dzieli, to dobry. No to też skorumpowali zwykły motłoch skorumpowali, kupując jakieś agregaty, kalosze. Tam w ogóle do dziwnych sytuacji dochodziło. Jakieś w ogóle tworzenie jakiejś fundacji z ludzi, którzy nigdy się tym nie zajmowali. A to oczywiście krewni, jacyś znajomi i krewni pisiorów. I ci ludzie potem przychodził do nich ktoś i pokazywał kwit, że ukradli mu buty. Ja teraz nie wymyślam, to tak było. Przychodził ktoś z rachunkiem za buty, mówił, ukradli mi buty i musiałem nowe kupić. I oni mu zwracali, ta fundacja, która dostawała kasę z Funduszu Sprawiedliwości, w ramach takiej sprawiedliwości, bo jak mu buty ukradli, to co? Nie dasz mu na nowe buty? Taki jesteś od Tuska? I to jest straszna robota, którą ci ludzie zrobili, bo psują ludzi, robią z ludzi, kurwa, mędy. No. Ja się nie spodziewam, że nasza ta uśmiechnięta koalicja na przykład zrobi tak, że u nas, słuchajcie, u nas jest ponad 100 spółek, jakoś 110, 111 spółek naliczono, które mogłyby produkować drony dla polskiej armii, które by nam się bardzo przydały. Wiadomo, nowoczesna wojna, potrzebne są drony, są bardzo skuteczne. Takim jednym dronem można rozpierdolić czołg. Albo narobić szkód ogromnych jakiś. I mogłyby polskie firmy spokojnie robić te drony i co, myślicie, że nie zamówią ich od Turczyna? Oczywiście, będą brali pod uwagę wszystkich w ogóle, jak nie od Turka, to może od Koreańczyka, a może od Chińczyka. A ostatni w kolejce w ogóle... Nie, to głupi pomysł, żeby robiła te drony polska firma, nie? To jest bez sensu jakieś takie głupie. Zaraz się znajdą też lobbyści, to też jest kolejny problem, że my mamy dużo tych takich lobbystów, którzy działają trochę jak agenci, którym się zleci ekspertyzę i oni od razu wynadzą ekspertyzę, co już tak bywało wielokrotnie. Że polska blacha jest do dupy, że nie spełnia norm, że jest za cienka, że to nie ma co, że polskie części to są byle jakie, że w Polsce się nie da, że my nie mamy technologii, że polski plastik jest bardzo słabej jakości, polska blacha jest bardzo słabej jakości, polskie podzespoły są bardzo słabej jakości. No i no, co mamy zrobić? Trzeba wziąć od Koreańczyka, od Chińczyka, od Turka, od Niemca, od każdego, tylko nie od Polaka, żeby tutaj napędzać jakoś gospodarkę, bo na wojnie, no nie oszukujmy się, też się zarabia, tak? Może uważam, że Polska już dawno powinna być w ogóle przestawiona na taki tryb wojenny, jakby, że... No, że są liczne działania, które są związane z produkcją czegoś tutaj na potrzeby wojska w naszym zakresie. I tak jak za Hitlera było, no, przemysł zbrojeniowy napędził gospodarkę nagle. U nas też mogłoby to trochę tak działać, ale nie będzie. Dlaczego? Bo mamy zdrajców, sprzedawczyków, aparatczyków i służby działają i agenci wpływu i to wszystko jak się skumuluje... I też te haki. No, haki ma na nas Izrael, Ukraina, Rosja i pewnie wszyscy w ogóle. I będą, co nam każą, co każą tym skurwysynom, tym pedofilom, zoofilom być może też i pederastom, bo ktoś tam tutaj nie będę pokazywał palcem, ale na ekran można sobie popatrzeć, kogo on tam lubi. Jaki ładny chłopczyk, no, patrzcie, jaki zdolny, pewnie niejedno potrafi wykonać rączką, zdolny chłopiec. Myślę, że biskup Karik też był zadowolony, bardzo, na pewno. No, także nie będzie w Polsce nic produkowane. Mieliśmy produkować proch. Kupiono za ogromną kasę jakieś maszyny, bardzo takie drogie, specjalistyczne, które teraz stoją i rdzewieją. No i nie mamy prochu. Ktoś policzył, że amunicji u nas się rocznie produkuje tyle w Polsce. Posłuchajcie tego. Produkuje się rocznie u nas amunicji w kraju tyle, że na Ukrainie to może w jeden dzień zejść przy dobrych wiatrach. No ale jak my mamy coś takiego skomplikowanego jak nabój zrobić? To jest przecież rocket science. To Polak nie potrafi, Polak jest głupi. Co prawda ktoś tam mówi, że Polacy zdolni, że świetnych mamy intelektualistów, różnych projektantów, informatyków, że Polak... Ale to nie słuchajcie. Na Telegramie lepiej sobie poczytajcie, że w Polsce się nie da. Baćki posłuchajcie sobie. Baćka to jest najmądrzejszy władca, jeden z najmądrzejszych, powiedzmy, to Etama trzeba by zapytać. On tak jakoś uważał, że to jest wspaniały, mądry człowiek. To on wie, co mówi. On mówił, że w Polsce ludzie głodni chodzą, obdarci, że tutaj nie ma niczego. Baćka wie, co mówi. No to Baćkę zapytajmy, czy tutaj się da nabój skonstruować. No, jeśli Baćka byłby faktycznie dobrze poinformowany, to by mógł powiedzieć, że się nie da, bo nie mamy, bo celulozy nie produkujemy. Słyszałem, że celuloza jest potrzebna do produkcji prochu też. No i u nas jakoś też z tą celulozą mamy straszny problem w ogóle. Nie ma, nie da się też. A jak się da, to zaraz przyjdzie i to uwali ktoś. Jakby ktoś się zaczął tak produkować celulozę, to zaraz, no gdyby był Macierewicz, to by przyszedł i aresztował tego kogoś, bo nie ma, coś by tam wymyślił, że koncesji nie ma, że to jest szpieg, że on tą celulozę nie dla nas robi, tylko dla Rosji na przykład, albo że ktoś by się dopierdolił i sanepid by tam przyszedł i stwierdził, że nie ma zlewu w odpowiednim miejscu zainstalowanego i nie ma jak umyć rąk i trzeba to zamknąć, albo by ktoś się przypierdolił, że na przykład, że to może wybuchnąć i dzieci małe wybuchną wtedy i trzeba to zamknąć, albo że to się nie opłaca i trzeba to zamknąć, albo nie wiem co, coś by się wymyśliło, nie? Zawsze się coś tam wymyśli. Myślę, że tutaj to Macierewicz się wyjątkową kreatywnością zawsze wykazuje. To on chyba nie jest jednak kretynem, skoro tak sprytnie zawsze tłumaczy te swoje niewytłumaczalne wszelkie decyzje, nie? No, mówiłem już o projekcie nowatorskich schronów mobilnych. Ja powiedziałem bunkry mobilne, to bardziej schrony, no takie jakieś rozstawiane, nie wiem, coś takiego. To też nikt się tym nie interesuje. Bo po co? A jakby się ktoś zainteresował, to być może w jakichś takich mediach typu Republika by powiedziano, że to jest zły pomysł i że bez sensu, nie wiem. Teraz mamy jakieś przedsięwzięcie, projekt Wschód, to są jakieś plany usprawnienia ochrony wschodnich granic, nie? Tusk się przechwala, jakieś padają takie nazwy, wymyślają zęby Tuska, że to będą zęby Tuska. 10 miliardów ma to kosztować i to jest sporo pieniędzy, ile tu wałów będzie można wokół tego zrobić, nie? To mają być co prawda pieniądze na uszczelnienie granic, na jakieś tam technologie, nie wiem, jakieś kamery, bajery, szmery, jakieś uzbrojenie, nie wiem, działko zamontować, działko, sześciolufowe działko, wulkan, żeby na przykład sobie poradzić z nachodźcami, nie wiem, jakiś mur zbudować zamiast płota, który można lewarkiem sobie tam otworzyć. Rozchylić 10 miliardów, no i to jest mniej więcej tyle, ile wydało PiS na szczujnię swoją TVP swego czasu. Jakoś to ktoś to policzył, że to są porównywalne kwoty. No proszę. To ja bym wolał na obronność chyba niż na propagandę pisowską. I nic się nie da, nie będzie niczego jak u Kuronowicza i tu różne powody mogą być. Taka jakaś polska, taki fałszywy, deklaratywny patriotyzm, myślę troszeczkę, bo strasznie mamy dużo tych, co krzyczą o tym, że odmieniają Polskę przez wszystkie przypadki. I te wartości, ale tak naprawdę szkodzą, albo są sprzedawczykami, sprzedajnymi kurwami. Wiara, myślę, że wiara psuje trochę też tą naszą efektywność, bo ciągle u nas się w coś wierzy, że będzie dobrze, albo że on jest w gruncie rzeczy dobry, albo nie, bo to jest nasz i my w niego wierzymy, nie? To tak też trochę się przyczynia do tego, że nie fakty, nie uczymy się rozliczać z faktów, z wykonanej roboty, tylko ciągle ta wiara i wiara w to, że jakoś to będzie, która się potem w słomiany zapał nasz polski zamienia, że nie wiem, i ten populizm wstrętny, coś takiego najgorszego, bo populizm to jest przyczyna wielu naszych problemów i bolączek, bo populista nigdy nie zrobi tego, co jest właściwe, co jest słuszne, co jest dobrym wyborem, tylko będzie gadał o tym, że zrobi, albo zrobi to, co ludzie chcą, co dobrze wypadnie przed kamerami, a potem mu się odechce. Tak populiści zawsze działają. To jest trochę ten nasz problem. No i ta agentura, kolejna przyczyna, która nam tu bruździ, wszystko niszczy, wprowadza chaos, korupcję i syf na każdym kroku. I ta parszywość naszych rządzących, no bo obce służby mają tutaj pole do popisu, mogą zbierać haki. Ten pedofil, ten nekrofil, ten młodych chłopców lubi się szlaja z nimi, ten gej, co się boi przyznać i będzie do usranej śmierci wszystkich przekonywał, że ja nie jestem, to są fałszywe oskarżenia. No, dziwne, że Kaczyński jakoś nie może sobie poradzić z tymi oskarżeniami za bardzo. Ja myślę, że tu akcja Hyacinth mogła zadziałać. I to jest straszliwy problem, bo ci ludzie zawsze będą się wysługiwać tym, którzy mają haki. No. Także tutaj wracam trochę do afery podkarpackiej. To naprawdę jest grubsza sprawa, niż się wydaje, a dzisiaj nic z tym nie zrobiono. No, zrobiono tyle, że agenta CBA, i to był, słuchajcie, agent, nie jakiś zwykły agencik, tylko to był człowiek, pan Janik, Wojciech Janik. On był wysłany na Podkarpacie w innej sprawie. Miał tam z kimś się jakiegoś haki na kogoś szukać też. Ale odkrył gigantyczną aferę właśnie z tymi burdelami, z tymi hotelami, że tam nagrywają bardzo ważne osoby. Jakaś agentura prawdopodobnie za tym stoi, odkrył i wrócił z tym do centrali CBA, ujawnił to wszystko. Jaka była reakcja przełożonych? Ano taka, że starano się z niego zrobić niepoczytalnego zaraz, jak tylko to powiedział. Zaraz, że wariat. A to był ważny agent, bardzo mający duże uprawnienia, dostęp do wszelkich informacji, zweryfikowany dopiero co. Mógł sobie tam do przełożonych wchodzić bez kolejki. No taki ktoś. A nagle się okazuje, że to jest jakiś nienormalny. Później się włamano do jego szafy pancernej, skradziono stamtąd ważne nagrania w sprawie tej afery podkarpackiej. Nagrania, na których potem przed mediami już, bo on próbował najpierw do wyższych przełożonych z tym pójść, nic. Potem do samego premiera Morawieckiego. Też nic. To mało ciekawa sprawa, nie? Że najważniejsze osoby w państwie są pedofilami i chodzą po burdelach należących do obcych służb ukraińskich. To nie jest takie istotne. Są ważniejsze sprawy, nie? Na przykład, nie wiem, na Jasną Górę pojechać, czy rozdawać garnki gospodyniom wiejskim za głosy. To jakieś są ważniejsze sprawy, nie? Albo, no nie, no może mieli wtedy na głowie, nie wiem, jakieś Villa Plus, czy coś, nie wiem. Później, no on w końcu trafia, im więcej o tym gada, tym więcej ma kłopotów. Zewsząd, w końcu gdzieś tam w mediach się pojawia, gdzie oświadcza właśnie, że widział marszałka Kuchcińskiego tam na nagraniach, między innymi. No, nagrania mu ukradli i udupili typa. Do dziś jakieś procesy właśnie o przekroczenie uprawnień, o jakieś ujawnienie tajemnic. Jaką tajemnicę ujawnił? Co, najpilniej strzeżoną tajemnicę polską, że marszałek Sejmu jest pedofilem? Taką ujawnił? A jeszcze inne różne ważniaki, nie wiem, którzy udawali, że są głęboko wierzący i składali rączki do Bozi, to się okazało, że kurwiarzami są i zdradzają żonę. Nie wiem, takie tajemnice ujawnił. W międzyczasie zginął jeszcze jeden z kluczowych świadków w tej sprawie. Się powiesił w celi w pozycji horyzontalnej. Ten Kostecki cały, tak, bokser. W pozycji horyzontalnej się powiesił. Ale to nadal nie jest ważna sprawa i nic z tym nie zrobiono do dzisiaj za bardzo. Bo to nie są ważne sprawy przecież. No i jaki wpływ to wszystko ma na naszą obronność, na gospodarkę, na wszystko to, że tak mocny jest cały czas wpływ agentury, że tak wpływowi, że najważniejsze osoby w państwie są prawdopodobnie szpiegami, agentami, szkodnikami, sabotażystami. No myślę, że na wszystko to ma wpływ ogromny, na całą naszą rzeczywistość.
1: Nie mogę napisać, jak do tego doszło, ale musicie mi zaufać. Jest tylko jedno rozwiązanie. Proszę, nie wysyłajcie mi donate'ów. To bardzo ważne.
2: Agent z przyszłości. 10 zł. Wybaczcie tak krótki przekaz, ale łącze z przyszłości jest bardzo ograniczone. Poza tym agenci czyhają.
0: No faktycznie, jakbym siebie samego słyszał, to chyba mój głos. No, słyszeliście, co powiedziałem, co powiedział drugi krawiec z przyszłości. Nie wysyłajcie donate'ów, broń Boże. To wszystko, jeszcze nie wiem, nie posiadam tej wiedzy, nie wiem dlaczego, ale to wszystko może zepsuć. No, odbiorę telefon, ale zobaczymy. Dobra, cześć.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Cześć, Erkat.
3: Ja tak chciałem cię tak na wstępie wkurwić. Czy mogę? O czym temat jest audycji? Ja wiem, że nienawidzisz
0: znaczy,
3: tego pytania.
0: Nie, no ten żart był zabawny, ale nie wiem, czy skłamałbym, jak powiedziałbym. No, ale widzę, że sam siebie to... Lubisz się śmiać z własnych dowcipów, nie? No spoko. No, mnie to jakoś już nie śmieszy strasznie.
3: Ja wiem, o czym gadałeś. No. Gadasz, ja wiem.
0: No dobra, coś chciałeś może w temacie audycji, czy nie za bardzo?
3: O co chodzi z agentem z przyszłości, tak?
0: Wiesz co, dzięki za telefon, trzymaj się na...
3: Dobra.
0: Spierdalaj, kurwa. Nie, sorry, ale jakoś mnie to nie bawi, nie wiem. To, że ktoś robi z siebie idiotę. I dzwoni tu pijany, też się ostatnio wkurwiłem, dzwonią pijani ludzie. Zawracają dupę, nie wiem. Może sobie na to wszystko zapracowałem trochę, że mam jak mam. Nie wiem, może się do tego przyczyniło to, że nie wiem, że kanał Szabla został zdjęty, to będą dzwonili na przykład ludzie, nie wiem, którzy troszkę się do innych streamów przyzwyczaili, tak? Takich, że się 5 osób na antenie spotyka i zaraz do mnie masz, kurwa? Zaraz się mam, kurwa, co mam. I, kurwa, a ty co masz, kurwa? Czy jakiś lepszy jesteś, że coś masz, kurwa, czy coś nie masz? No kurwa, to mam, kurwa, a jaki temat dzisiaj, co, o czym gadamy? To takie streamy, to niekoniecznie tutaj, nie? Niekoniecznie tutaj. Są audycje luźniejsze, a dzisiaj mam poważniejszy temat, proszę do mnie nie dzwonić. Jak ktoś się nie czuje na siłach, żeby o czymkolwiek mądrym pogadać, nie wiem, coś wnieść, tylko, nie wiem... Zadzwonić i tak jak Erkad się głupkowato śmiać i... szkoda gadać. Także jaki wpływ? No nie wiem, cała nasza rzeczywistość od początku, od lustracji, no to gdybyśmy jej dokonali, to mielibyśmy, nie wiem, rozprawilibyśmy się bardzo mocno z agenturą, z komuchami. W Czechach tak zrobiono, nie? Chyba, z tego co wiem. No i Erkad trolling to chyba za mocno powiedziane. Nie wiem. Trolling to by był jakbyś coś, nie wiem, tutaj zadziałał ciekawego. To, a tak to tak, wiesz... Nie wiem, czy to się kwalifikuje jako trolling. Chociaż niektórzy nadający mają dość szeroką definicję trollingu, że to jest wszystko, co zrobisz głupiego na antenie, każde przeszkadzanie. Dla mnie trolling zawsze był czymś więcej, nie? Jakieś wkręcenie w coś, jakieś skierowanie rozmowy na nieoczekiwany tor. No takie, wiecie, jakieś takie sprytne podpuszczanko, nie? No. No i tak, gdybyśmy żyli w takim oczyszczonym, oczyścilibyśmy media, politykę, wszystko, to byłoby zupełnie inaczej. Niektóre ustawy by w ogóle nie weszły. Nie wiem, z ustawą, taka ustawa Wilczka, ludzie chwalą, ale to było tylko dla służb. Zdjęcie tych wszelkich ograniczeń, żeby sobie można zakładać jakieś sklepy ze wszystkim, materiały wybuchowe, wszystko, kantory, no to sobie pozakładali ci, którzy mogli, a potem się zamknęło tą furtkę, nie? Nie mielibyśmy... oczyścilibyśmy całe nasze życie publiczne z tych wpływów, z tego syfu. To by była inna Polska zupełnie. Ile firm nie zostałoby zniszczonych? Ilu ludzi nie zostałoby zniszczonych? Jak inne byłyby media, polityka, wszystko, wszystko. I to wszystko właściwie do tego się przyczynił. No, Boski Korwin się też do tego przyczynił, bo też wtedy zrobił z tego wszystkiego kabaret, nie? Trochę. Razem z Macierewiczem. Ludzie tego nie pamiętają. No... nie wiem, no nawet dzisiaj byśmy nie rozdawali tyle broni może Ukrainie, bo ja coś mam tutaj, nos mi mówi, że to też są jakieś haki i drenują nas, bo mają haki, to ci uwaleni rządzący, oni nawet nie trzeba ich prosić, oni wiedzą, co może ich spotkać, jakby się stawiali, jakby nie chcieli pomóc, dać, jakby się inaczej zachowali, oni czują, że coś by wtedy mogło niedobrego być, nie? Więc nie wiem, macie jeszcze jakieś pomysły, jakby to wyglądało? Nie wiem, bardzo wielu rzeczy, bardzo wiele rzeczy by się nie wydarzyło po prostu. Także i dzisiaj, no, te przykłady, co podawałem, ile złego zrobił Macierewicz, żeby osłabiać naszą obronność, nasze służby specjalne, wszystko, to wszystko ma wpływ. Nie wiem, może by nie było tych podpaleń teraz na przykład, bo złapaliby zawczasu, bo służby byłyby mocniejsze i, złapaliby zawczasu jakichś szkodników, sabotażystów. I tak można sobie gdybać, co by było, nie? Może, nie wiem, my też się na pewno nigdy nie doczekamy dostępu do broni, nie doczekamy się legalizacji pewnych substancji, które by trochę świadomość zwiększyły ludzi. Nie doczekamy się wielu rzeczy, bo Polska ma być głupia, obskurna, zapóźniona, jak się tylko da. I ma mieć tyle kłopotów, ile tylko się da, bo wszystkie nasze kłopoty, no to jest na rękę Rosji na przykład, nie? I potem mogą pokazywać, jak to Unia Europejska, jaki to syf, jakie to problemy i tak dalej, więc będzie tych problemów dużo przeróżnych. Nie wiem, wszystko by mogło być inaczej, gdyby nie, to nie byłoby jakiś Ordo Iuris, to skrajnie prawicowa organizacja, o której się mówi, że jest pod wpływem i kuratelą Rosji. Silna, ona ma silne powiązania z Agenda Europe, to jest z kolei taka organizacja powstała właśnie, żeby pod przykrywką promowania ultrakonserwatywnych wartości chrześcijańskich, żeby tworzyć taką sieć podmiotów różnych, spółek, grup, stowarzyszeń, fundacji podległych Kremlowi. Oni się na przykład przyczynili w Rosji, ta agenda, do podpisania antygejowskich ustaw Putina i oni, no, i oni stoją za Ordo Iuris. Po prostu wstrzyknęli ten rosyjską truciznę w to, bo to była jakaś tam brazylijska sekta, która tam zakładała sobie różne filie w różnych krajach, ale ktoś stwierdził, że jest to świetne narzędzie, żeby to zinfiltrować, żeby swoich tam powtykać i użyć tego jako narzędzia.
2: Biedny Polak, 14 zł.
0: Biedny Polak. No widzisz, Polaku, ale co on tu wkleił, jakieś czekoladę chyba, to jest, nie wiem, widzę bardzo mały obrazeczek taki, ale to chyba czekolada jest. Na biedny, a na czekoladę go stać. Ciekawe. No teraz już nie stać, bo 14 zł wpłacił. Co za Tuska to tyle będzie kosztowała czekolada pewnie za niedługo. Najtańsza, 14 zł. No już biedny Polak se nie kupi, ale doceniam, że dla mnie tą czekoladę chcę, żebym ja sobie kupił.

0: No, dzięki, dzięki. No i tam tym polskim Ordo Iuris kierują ludzie, którzy całym sercem są za Putinem i wielokrotnie to wyrażali, nawet publicznie, oni się nawet z tym nie kryją jakoś. Szef Ordo Iuris, pan Stępkowski, popiera wszystko, co Putin robi, łącznie z atakiem na Ukrainę. No, a ostatecznie właśnie znów dzięki tym.
1: Erkat, 10 zł. Wsparcie świadomości na kanale.
0: No, dzięki, Erka, dzięki. Widzicie, wyrzuciłem Erkada z anteny, a on mi donata wpłaca. Ale no, tutaj taka wiadomość, mnie nie można kupić właśnie. I następnym razem, jak będzie tutaj mało wnosił jego telefon, to też go wyrzuca i każdego innego z anteny. Wyrzucę. To nie jest PiS, że kolesiostwo. To nie jest suwerenna Polska. To nie jest Ziobro. To nie jest Morawer. Ale okazuje się, że aktualni rządzący robią dokładnie to samo. Też nie angażują do różnych przedsięwzięć specjalistów, tylko po prostu z politycznego nadania, czyli tak na rosyjską modłę też rządzeniem. To, co się zarzuca PiS-owi, że pod każdym względem to rządzenie przypominało to, co Putin robi. Dzięki, Erkat. No i znów dzięki tej religii, dzięki temu konserwatyzmowi, który jest tak bliski Polakom, bo nie da się ukryć, że Polacy no, w dużej mierze są bardzo konserwatywni, odpowiada nam to. Ten konserwatyzm. Ja tam wolę postęp jednak trochę, ale to. Co kto lubi. No, ale ten no, na tym konserwatyści, a jeszcze konserwatyzmie, a jeszcze lepiej ultrakonserwatyzmie można dużo tu ugrać, łącznie z wkręceniem się do polskiej polityki, bo to Ordo Iuris ma dzisiaj swoich tam reprezentantów, jakaś Kaja Godek i tacy ludzie. I oni mają spory wpływ, bo są, nie wiem, cytowani, poważani, projekty ustaw jakieś przedstawiają w Sejmie, ważni ludzie. Ważni ludzie. No i ciekawe, ile tego typu organizacji mamy w Polsce? Ile z nich dostało olbrzymie wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości? Jak jeden ksiądz głupi, ten Olszewski, co siedzi teraz w pierdlu, bardzo dobrze, to jemu chciano dać 100 milionów, żeby tam grom na cymbałkach reedukował kryminalistów czy coś. To w ogóle miało być, to jest w ogóle jakieś pomieszanie z poplątaniem, bo to miało być na pomoc ofiarom przestępstw, a nie na kurwa umuzykalnianie, naprawianie przez muzykę bandziorów. On sobie tak wymyślił z dupy to, nie, że to się nawet nie zgadzało z niczym już zupełnie. No, tam się nic z niczym nie zgadzało w tych wydatkach, ale to już było jakaś aberracja umysłowa to jest. To nie, że wychodzi biedny kryminalista i przywracamy go do społeczeństwa przez granie na trąbce i dlatego on musiał tą serwerownię tam zrobić, to studia nagraniowe, scenę, to wszystko, żeby ten kryminalista mógł tam grać na tej trąbce, tak sobie, no, co, się nie podoba, się? No, to 100 milionów dla takiego, to pomyślcie, ile kasy z tego funduszu musiało się rozejść po różnych fundacjach. Tam, ja już o tym nagrywałem, ale jeszcze będę nagrywał, bo to wszystko dopiero teraz wychodzą niektóre rzeczy. Właśnie, że dostawali je ludzie zupełnie nieprzygotowani do tego, żeby cokolwiek robić dla tych poszkodowanych, nie wiem, dla ofiar przestępstw, a jednocześnie, co ciekawe, szkoda im było wydać z tego funduszu kilkaset tysięcy głupich na telefon zaufania dla takich ludzi, którzy mogliby zadzwonić i w ogóle się dowiedzieć, co można zrobić, bo to telefon zaufania to nie jest coś takiego, że dzwonisz i się żalisz, a ktoś cię pociesza, słuchaj, jakoś tu będzie, nie? To niekoniecznie taki telefon zaufania. To może być taki telefon zaufania, że ofiary przestępstw, różni biedni ludzie. Uff.

0: Punisher, 20 zł. Masz 20 dychy od Punishera.
1: Ach, od Punishera. Jeden z moich ulubionych bohaterów. Dzięki, Frank. Franek. Frank Castle, Franek Zamczyński, proszę. Kurczę, to sam Punisher, ciekawe, czy to prawdziwy. Dzięki wielkie, no, cieszę się. Punisher, a Punisher być może powróci teraz, znaczy jest to bardzo prawdopodobne. W uniwersum Marvela szykują się naprawdę fajne przetasowania. Deadpool kontra, znaczy Deadpool i Wolverine to ma być taki reset jakby troszeczkę tego świata. Taki skręt, coś nowego, coś, co zwiastuje w ogóle nowe podejście trochę do Marvela. No i z tego, co tam się zdołałem dowiedzieć, ma być w ogóle przedstawiona rzeczywistość po tym blipie, co Thanos pstryknął palcami i połowa ludzi we wszechświecie wyparowała, połowa istot wyparowała, w tym na Ziemi połowa ludzi i stworzyła się taka rzeczywistość, w której strasznie się rozpanoszyli gangsterzy, gangusy. Gangusy się rozpanoszyły i Daredevil i Punisher robią na ulicy porządek i jest trochę zamieszanie. Kingpin ma zostać burmistrzem Nowego Jorku. To mi bardzo odpowiada w ogóle takie scenariusze, bo jestem wielkim fanem serialu Punisher, tego nowego, ostatniego. Bardzo mi to odpowiadało i no, może być ciekawie, może być ciekawie. Słuchajcie, dostałem tu informację, tak dopytuję, czy to trolling. Tutaj info ma pochodzić od Tomkosa z Irlandii. Ten, który często dzwoni i się zna z Michałem Gieresiem, Klodem. Ponoć do niego dzwonił. Że Klod został zatrzymany przez irlandzkie służby w niedzielę i miałoby mieć to związek z wylotem na tegoroczny Bilderberg, zlot Bilderbergów. No i jest informacja, że go przesłuchują już drugą dobę, że skonfiskowali mu sprzęt, komputer, telefony. Być może został pomówiony. No tak, może tak być. Myślę, że przy poprzednich różnych przypadkach to też były jakieś akcje przeciwko niemu, troli, żeby go wsypać, tak, żeby zawiadomić na przykład służby, że no jest taki terrorysta, jest człowiek, który coś planuje, no to wtedy stawia to służby na nogi. No i mogą się z takiego człowieka wziąć i może tym razem zorganizowali to tak, żeby no wzbudzić bardzo duże zainteresowanie służb. I być może został pomówiony, że coś tam ma niebezpiecznego, nie wiem. Ja tu cytuję, nie? Sprawa wygląda dość poważnie. No. No jak nie ma nic na sumieniu, a pewnie nie ma, no to nie będzie miał się za bardzo przed czym bronić, nie? Chyba, no bo go o nic nie oskarżą, jak ostatecznie zobaczą, że nic nie planował, nie udowodnią, nie będą mieli żadnych tam dowodów przeciwko niemu, żadnych niebezpiecznych rzeczy, żadnej bomby czy czegoś, no to co mają mu zrobić? Chyba go wypuszczą w końcu. No jeśli to by miała być prawda, no to strasznie słabo. No ale z takimi informacjami trzeba trochę ostrożnie.

tak usiłuje na szybko sprawdzić, kiedy miał być w ogóle ten zlot grupy Bilderberg. Czy to się zgadza tutaj? Czy to teraz na pewno? No tak, niby już ruszyła. Niby to ruszyło już. Ale to jest z 20 maja, że już to ruszyło, no ale mógł później pojechać. No nie wiem, dobra, później będę to weryfikował. Też świetny żart narobić komuś tak kłopotu, nie? Co byśmy tam sobie nie myśleli o Claude'zie, jak go nie oceniali, czy jego jako osobę, czy prawdziwość jego różnych no, przekonań, przypuszczeń, teorii, no to też zrobić komuś coś takiego, napuścić służby, nie? Na kogoś, co to nie są żarty. I można kogoś, można komuś naprawdę nasmrodzić mocno. No cóż, co ja tu mogę powiedzieć?

0: Tomcat, ZŚW, 40 zł. Prostuj, prostuj tego ścierwicza i jemu podobnych.
1: O, Tomcat, ZŚW. Co to oznacza? Ale donejcik fajny. Prostuj, prostuj tego ścierewicza i jemu podobnych. Będę prostował, będę, Tomkecie, będę, bo trzeba, ktoś musi, ja bardzo się cieszę, że dziennikarze dzisiaj to robią.

0: W mroczne rytuały się bawią i kościół druidyczny i spotkania na Bohemian Grove, gdzie się modlą do starożytnych bóstw. No, świetne towarzystwo, świetne. I to pod kątem tego, co mówi Claude, no to co? I w co tu nie wierzyć, skoro to są fakty akurat te rzeczy? To nie są jakieś wymysły. Ale nie we wszystko wierzę i nie ze wszystkim się zgadzam, co mówi Claude. No jasna sprawa, ale tak tylko tutaj... Mówię, a co do Macierewicza, wracając jeszcze, po co on tłumaczył na rosyjski raport z likwidacji WSI na przykład? I jeszcze przed polską publikacją. I się do dzisiaj nad tym ludzie zastanawiają. Dlaczego on właściwie to zrobił? Jaki w tym sens? I nawet sam Macierewicz tego nie potrafił jakoś racjonalnie wytłumaczyć, co coś tam tylko odwracał kotę ogonem, ściemniał, że to on wcale tego nigdzie nie wysyłał. To są przypuszczenia, że on to po prostu przetłumaczył, bo to wykryto, że on to tłumaczył z pomocą jakiejś ruskiej tłumaczki, żeby to wysłać tak zwyczajnie, ale też przecież oni by sobie to mogli sami przetłumaczyć. I wygląda na to, że on po prostu, jedyne wytłumaczenie, które mi przychodzi do głowy, że on po prostu zapędził się w trochę, był zbyt gorliwy w lizaniu dupy Rosji po prostu. I tak już tutaj mamy ten raport, ja muszę tutaj go mocodawcom swoim, ja go już przetłumaczę jeszcze zanim Polaczkom to już do Rosji wyślę przetłumaczony, żeby sami nie musieli tłumaczyć. Wiecie o co chodzi, że taki jest, taka nadgorliwość, taki nadgorliwy toady po prostu z niego wyszedł w tym momencie, nie? Ale też jak się go zapytacie o te rzeczy, czy na przykład o tego pedofila Teodora McCarricka, jego przyjaciela, to tam on odłoży słuchawkę, bo dziennikarze próbowali się różnych tam rzeczy dowiedzieć, on zawsze słuchawkę odkłada. To też fajna osoba publiczna, nie? Która zawsze jak coś się niewygodnego zapytasz, to pach, słuchaweczkę. Także fajnie. No, o Karakalach mówiłem, że nie mamy dzięki niemu, a szkoda, bo fajne, wielozadaniowe śmigłowce przydałyby się nam teraz. A z tymi kontraktami, to, no widzicie, to może za, jak Putin wygra z Ukrainą, no a może wygra, to tak się szacuje, że za 3 lata mniej więcej może napaść na Polskę. No to nie mamy tak dużo czasu. I kiedy my te w 3 lata co? Zamówimy sobie śmigłowce, uzbroimy, amunicję zaczniemy produkować, bunkry pobudujemy, wszystko, kurwa.
1: Psycho, 10 zł. Chyba się wreszcie przygotowałeś do audycji.
0: A nie przeczę, nie przeczę. Czasem się przygotowuję, no, raz na jakiś czas. I to jest jeden z tych przypadków, kiedy się przygotowałem. Mam dużo różnych notatek, z których dużo już tu odczytałem. No i w tym momencie dzięki psycho, czy to prawdziwy psycho? Coś nie dowierzam. Może. Psycho, wychodzi na to, że psycho jest jedną z tych osób, które bardzo doceniają przygotowaną audycję. Dobra, dzwońcie, może chcecie coś dodać, jakieś przypadki. Też psycho tu napisał, że Krawiec, gdzie jest aneks z likwidacji WSI? Nikt nie chce go ujawnić. Krawiec, weź sobie zobacz czatango Claude'a. Faktycznie zero kontaktu od środy z nim. Nawet nic nie odwołał, ani jak zawsze tak robił, ani nic, a zawsze tak robił wcześniej i to akurat przed zlotem zniknął nagle. Znaczy, no, widzicie, skoro takie coś się wydarzyło raz i w sumie drugi, bo mówił też, potem mu służby tam wpadły do hotelu gdzieś, do hostelu, to czemu nie miałoby się znów mu takie coś przydarzyć, nie? Nie ma, w jego przypadku nie jest to w sumie nic niezwykłego, można by tak powiedzieć.

No niedobrze, niedobrze. Ja tam Claude'owi źle nie życzę. Mogę się z nim nie zgadzać, może mnie wkurzać, mogę go, nie wiem, nie lubić nawet za bardzo, ale nie życzę mu źle. No i to niedobrze, że takie rzeczy się dzieją. A jaką mamy pewność, że nie jest tak, jak mówi Klot, że ktoś po prostu opłaca sobie jakiś troli, którzy mają go niszczyć i mu robić pod górę przy takich okazjach? Powiedzmy, ktoś sobie tam siedzi przy komputerku i dostaje jakąś propozycję, nie? Że słuchaj, zerknij na konto, nie? Ktoś patrzy, a tu 10 koła. Wow, ja pierdolę. Kto ty jesteś w ogóle? No, nieważne, kto jestem. Wiesz, to nie jest tu najważniejsze, kto ja jestem, ale mam taką jedną propozycję, słuchaj. Ciebie też pewnie wkurza cały ten, i weź mu tam coś zrób, nie? Ci tu napiszę, co możesz zrobić ciekawego. Zróbmy mu psikusa i coś takiego. No, czemu by nie miało tak być w sumie? A czemu na Bilderbergu nie mieliby się faktycznie spotykać ludzie, którzy planują, jak tu nas wziąć trochę za mordę, coś knują, takie mają ciemne różne sprawki, skoro się potrafią spotykać na Bohemian Grove i tam w szatach magów sobie odprawiać rytuały jakieś ciekawe? To czemu? Bo co? To coś, nie wiem, to. Nie pasuje wam to jakoś, że nie, tam by tego nie zrobili. A czemu? O, bo to głupie jakieś. Może też knują. Kiedyś to była podobno teoria spiskowa, że po prostu członkowie tego ekskluzywnego męskiego klubu się tam spotykają, nie? Znaczy, nie wiem, czy Bilderbergi to tylko dla mężczyzn, jak na Bohemian Grove, tylko może to inaczej, ale no też taki elitarny, ekskluzywny, tajny i to też była teoria spiskowa, że oni tam się spotykają, a potem no jak to zostało ujawnione, no to tak, spotykamy się, owszem, ale my tu tylko rozmawiamy o biznesie, o interesach sobie.

No i czemu nie mieliby ukarać za wścibstwo kogoś, kto drąży ten temat, nie? I opłacić różnych tam troli, bo to można tak naokoło zrobić. Nie trzeba, nie wiem, ciągnąć od razu za jakieś sznurki w służbach, żeby coś tego, nie? Tylko można napuścić zwykłych dowcipnisiów, którzy złożą jakiś donos albo coś w tym stylu, żeby. A czemu nie zrobić tego samemu? Ktoś by zapytał. Albo zawsze lepiej się posłużyć kimś, nie? Żeby pozacierać ślady trochę, żeby ciężej było dojść do tego. Można by też. Tak staram się wczuć trochę w rolę takiego kogoś, kto chce zaszkodzić, to ja bym udawał takiego zwykłego dowcipnisia, ekscentryka, który chce kogoś wynagrodzić za to, że zrobimy komuś tam pod górkę i narobimy mu bigosu, nie? I tak bym mówił, słuchajcie, weź, zróbmy tu coś takiego, gdzieś na jakimś czanie czy gdzieś, ja tu każdemu, kto coś tamtego, to rzucę lekko rączką tam tyle, bo taki mam kaprys. I bym takiego udawał, nie? No nie wiem, gdzieś na czanach to jesteś w 100% anonimowy, nikt nie dojdzie, kto ty jesteś, masz dobre pole do popisu. Więc może ktoś taki się znalazł, kto wie, tak se gdybam. A może, nie wiem, a może tak z czystej chęci do walenia po prostu, nie? Po prostu taka heca. I już. Też tak może być. W sumie to chyba nawet bardziej prawdopodobne.

0: A myślicie na przykład, że taki Szabel może być takim pełnoprawnym agentem wpływu, że się dogadał z kimś? No bo jak tak sobie staram się wyobrazić sytuację, w której faktycznie ktoś mu coś zaproponował, że słuchaj, dobrą robotę robisz, my tutaj, no nie mogę ci do końca mówić, kim jesteśmy, ale może się domyślasz, może nie. Wiesz, my ci pomożemy, nie? Po dobrej stronie jesteś. Często się tak agenta, słyszałem, werbuje, że na przykład mu się udaje się przed nim, że to on jest osobą decyzyjną, że jest taki ważny, tak, że pomysły, że to, o widzisz, ty wpadłeś tutaj na pomysł, słuchaj, masz świetne pomysły, coś można by tu zrobić, nie? Żeby on czuł, że po prostu, że sam podejmuje jakieś działania, jakąś decyzję, a tak naprawdę wszystko się robi, żeby go na to nakierować, na różne sposoby. Też taki chytry sposób. Zresztą, no, nie jest to jakoś specjalnie odkrywcze, tak, że można kogoś tak, jak ktoś jest w miarę dobrym psychologiem, to szybko się zorientuje, co temu drugiemu w głowie siedzi, że właśnie która z tych metod w tym systemie MICE, czy money, czy ideology, czy co tam było na C, a coercion, presja, nacisk, szantaż, no czy to ego właśnie, a może taka mieszanka, trochę ego połechtać, rzucić trochę kasiorki, no i wiecie, i ktoś może być przekonany, że tak naprawdę robi dobrą robotę, no bo nie jest żadną tajemnicą, że Gabriel przecież kocha tą Rosję, bliska jest mu taka idea budowania nowego Związku Radzieckiego jakiegoś, jakiejś takiej Unii krajów słowiańskich. Bez Ukrainy oczywiście, nie? Bo on chyba nienawidzi Ukrainy. Mimo, że ukraińskie nazwisko. To też takie w stylu agenta trochę jakiegoś, że ma ukraińskie nazwisko, a nienawidzi Ukrainy. Tak jak Polak, jak ten, jak Macierewicz ma niby polskie nazwisko, a być może nienawidzi Polski. Nie wiem. I ja tak mówię, że lubię Szabla, bo to jakoś mi tam ani nic nie zaszkodził, ani nic, tam się potrafi się zachować kulturalnie. Jakoś tam te poglądy jego się toleruje, ale gdyby się okazał na przykład takim agentem pełnoprawnym, to nie wiem, jaki miałbym stosunek. No i w sumie gdyby mógł, to wiadomo, że poszedłby na takie coś, bo on by to z przyjemnością robił, bo on powiedział, że się czuje radzieckim Polakiem. No nawet teraz tam na Rumble ma, jego profil się nazywa Sowiet Polak. No to sowiecki Polak, on to podkreśla. No więc dla niego zostanie jakimś agentem wpływu, który działa na rzecz Rosji, propaguje ideę Unii Słowiańskiej, jakieś chwali Putina. No Putina to nie wiem, może trochę zmienił nastawienie, ale ogólnie no Rosja i w ogóle na propsie, no to dla niego to by była jakaś wielka nobilitacja i przecież by się cieszył z tego i nawet by korciło go, żeby się tym pochwalić, bo dla niego to by było coś zajebistego w ogóle, nie? To czymś, co można się nawet pochwalić. No więc nic tylko się zgłaszać do niego, tylko no pytanie, bo też myślę, że no też od dawna poruszamy ten wątek też, ten element pracy służb, przylepienie się do czy organizowanie jakiegoś kanału, czy społeczności, żeby zebrać w jednym miejscu ludzi, którymi można się potem posłużyć w jakiś sposób, nie? Chyba z Zenonem poruszaliśmy ten temat, że, bo tak się ciekawiło mnie, w sumie to po co to coś takiego robić? No, masz powiedzmy kanał, gdzie masz rusofili jakiś. Nie wiem, czy w przypadku Szabla tak jest, bo ja tam tak trochę jestem sceptyczny, czy mu się to udało po prostu zgromadzić faktycznie aż tak dużo rusofili. Tam ludzie przychodzą, nie wiem, posłuchać może bardziej o teoriach spiskowych, nie wiem, a o przeróżnych, nie? Albo spędzić czas po prostu sobie wesoło czy coś. Ale załóżmy, no mamy taki kanał, gdzie mamy tych zwolenników Rosji, no to po co to właściwie robić? Ano po to, że w razie konfliktu można się tam udać i się odpowiednio nimi zająć. I to w tym przypadku nie muszą być rosyjskie służby, tylko to mogą być polskie służby. Wiecie, o co chodzi, że po prostu jak jest wojna, to się, brzydko mówiąc, odpala zdrajców, tych, co mogą zaszkodzić, którzy mogą stanowić, no bo kto wie, czy, no, ja nie mówię teraz o kanale Gabriela, ale powiedzmy, że mamy inny jakiś kanał, gdzie mamy takich zaciekłych rusofili, którzy czczą Stalina, Putina, nie wiem, kochają tą Rosję, będą i mogliby za nią zabijać Polaków nawet, no to służby, mając takie informacje o takim skupisku ludzi, to mogą potem któryś tam może wypalić: słuchajcie, robimy zlot, przyjedźcie do mnie, ja mam tu działeczkę, mam domek, i wszyscy ci ludzie przyjeżdżają w jedno miejsce, gdzie spotyka ich niespodzianka, bo czekają na nich już panowie z giwerami na przykład, albo coś się, jakiś wypadek się, jakieś podpalenie tam się odbywa. Wiecie, o czym mówię, że to wcale nie muszą być rosyjskie służby stać za czymś takim, jak założenie jakiegoś kanału dla miłośników Rosji i Putina. W czasie konfliktu to bardzo pomocne informacje, gdzie tych wszystkich ludzi szukać. I może tam na kanale są jacyś, nawet jeśli Szabel nie zakładał tego z taką myślą, żeby skupiać takich ludzi, nawet jeśli sam nie jest agentem, no pewnie nie jest agentem raczej chyba, nie? To i tak mogą się tam kręcić ludzie ze służb, którzy wypytują, zdobywają informacje i z notysikiem sobie tam spędzają czas i tu się dowiedzą czegoś, tam się czegoś dowiedzą, gdzie ten mieszka, gdzie tamten mieszka, tu się z kimś zapoznają, zdobędą sobie jakąś pozycję w tej grupie. Skoro się inwigiluje w taki sposób grupy kibiców, na przykład, co teraz się okazało, że w grupie polskich kiboli jest trochę takich rusofilnych egzemplarzy. Jeden nawet planował zamach na Zełenskiego. Chciał w tym jakoś pomóc, przyczynić się tam, nie wiem, organizował coś, nie? Ale go złapali. No jest trochę takich ludzi tam, no to też, i tam też się wpuszcza normalnie ludzi, agentów, czy z policji, czy no tajniaków jakichś, żeby oni w tym towarzystwie byli. Słuchajcie, my wśród Wikingów też mieliśmy typa, który okazał się policjantem. Może go oddelegowali, on co prawda po prostu się w końcu przyznał do tego, że jest. Okazało się, że to jest nie byle kto, bo okazało się, że ma jakieś tam wpływy i koneksje, potrafi coś załatwić, na przykład, żeby nie zaciągnęli chłopaków za picie w miejscu publicznym. Wystarczało, że zagadał coś do policjantów i oni se poszli po prostu, tak? No więc to był ktoś, okazało się, że jakiś gliniarz, ale też on mógł nam powiedzieć to w chwili, kiedy się okazało, że jesteśmy nieszkodliwi i że nic z tego nie będzie ciekawego, ale mógł być tam oddelegowany. Weź, idź i sprawdź, kto to są ci... Co to za kolesie są, nie? Czy oni coś knują, czy oni są niebezpieczni? Idź i sprawdź po prostu. I być może to zrobił, a jak się okazało, że nieszkodliwa grupa takich miłośników tam, Wikingów, to się przyznał, że jest gliniarzem, jakoś to wyszło, nie pamiętam już. No, cześć psycho. Hej, cześć. Dziękuję za donate'a, mordo.
1: Ale to nie ja wysłałem, to ktoś tam inny, nie wiem kto. Naprawdę.
0: Trolujesz, czy to ktoś się podszywa pod ciebie faktycznie? Bo już któryś raz ktoś jako psycho wysłał.
1: No dobra, to dziękujemy mu. Nie, naprawdę nie. Jakbym ja był, to bym się chwalił tym jeszcze następne 5 lat.
0: Albo myślałem, że powiesz, ja bym ci krawiec przede wszystkim nigdy nie wysłał donate'a. No. Spoko. To dziękujemy temu pseudopsycho. Pseudopsycho.
1: No dobra. Ja chciałem tylko, na chwilę zadzwoniłem, jak zwykle. Chciałem powiedzieć, pamiętasz, co Klot mówił o Gabrysiu, że jego kanał jest specjalnie przez służby inwigilowany, żeby mowców. Nie wiem, czy coś w tym nie jest.
0: Żeby co? Bo trochę cię zagłuszyło, jakby przerwało. Jest specjalnie inwigilowany, żeby?
1: Żeby tych antysystemowców wyłapać i poznać, gdzie oni mieszkają, skąd są, skąd się wywodzą. Bo wiesz, służby specjalne mają taką technologię, żeby no, wyłapać, kto tam do niego przychodzi, co ma na myśli.
0: No może, no, my może trochę lepiej nawet znamy te środowiska antysystemowe, szulskie, jak to się mówi, czy tam ezoteryczno-spiskowo jakieś tam. No te alternatywne w każdym razie mocno i niż te służby. I my się orientujemy, że w zasadzie to są ludzie tak z grubsza nieszkodliwi chyba. No chyba, że wy macie inne jakieś, ale ja tam inne przypuszczenia, ale ja... Myślę, że ci ludzie, no co, były jakieś przypadki, że ktoś tam z kanału Szurskiego kogoś zabił, bo ten myślał inaczej, albo bombę podłożył? No chyba nie za bardzo, oni są, raczej sobie lubią się spotkać, napić się i pośmiać, pogadać sobie, tak nie ma chyba tam jakichś takich wariatów, nie? Strasznych.
1: Ja więcej się zastanawiam, czy Gabryś nie jest po prostu prowadzony przez te służby, żeby wyłapywać takich ludzi naprawdę niebezpiecznych i może się o tym nie dowiemy. Nigdy.
0: Miki, piszą tu ludzie... Ty faktycznie, ja już cię dawno chciałem dzisiaj wyciszyć. Strasznie szalejesz. Nie wiem, pisałeś, że Klot nie żyje, do ludzi obrażasz. O, także żegnamy pana.
1: Na razie, o, już, cenzura.
0: Na razie...
1: Cenzura
0: nie, no bo szaleje człowiek, no jaka cenzura. No trzeba się trochę umieć zachować, nie? A nie przyjść i kurwa i jakieś dymy robić. I oborę.
1: Nie, cię tam czata w tej chwili.
0: Oborę robi. No, dzięki za zwrócenie uwagi. No, też czasami jak ktoś tu za bardzo szaleje, to też mi napiszcie, a nie zawsze wszystko wychwycę. No, to nie jest tak, że z nosem...
1: Krawiec, no. Krawiec, weź, wyrzuć tego też, jak on, kret jakiś, że psyko jest po fentanolu. Nie, nie jestem.
0: Nie jesteś nie, po dobra, fentanolu? Czyli co? Czyli Klot oceniał, że po prostu szukają antysystemowców, ale no, do czego zmierzałem, że my to środowisko może trochę lepiej znamy, bo z nim jakoś tam obcujemy, tu ludzie wpadają gościnnie do nas czasem nawet. Nawet pewnie teraz trochę jest osób, które się uważają za alternatywnych. No i my wiemy, że to nie są jacyś groźni ludzie, a oni mogą tego nie wiedzieć, ci ludzie ze służb, i postrzegają tych antysystemowców tak zwanych jako jakieś zagrożenie całkiem realne. I myślą sobie, a może mu coś strzeli do głowy i bombę podłoży czy coś, nie?
1: Nie zastanawiało cię nigdy, dlaczego Gabryś w takim szybkim tempie uzyskał tylu słuchaczy. Jego kanał?
0: No, wiesz, jest tu jakaś recepta na sukces w tym wszystkim, że puszczasz dużo nagrań czyichś, więc masz ciekawszy ten content, że mówisz o tym, co jest tak dzisiaj popularne, czyli to ta alternatywna wizja rzeczywistości, to jest dzisiaj bardzo modne, że jest ten element pato trochę też, to wszystko się składa na taką popularność chyba, nie? No i jesteś ekscentrykiem, kontrowersyjny, dużo się ukazało takich nagrań na YouTubie, gdzie Gabryś coś tam mówi takiego, że to jest takie kontrowersyjne, czy się ludzie zastanawiają, czy on jest normalny, czy nie, to wiesz, to trochę taki efekt jak u Kononowicza, nie? Czy u jakiegoś u Daniela Magicala, no, trochę w tym sensie mówię. No i jest popularny w związku z tym. Nie. O, sorry. Nie wiem, czy to ma jakiś związek. No, ale też to ja ci zadam pytanie. A jak ty sobie wyobrażasz, jakby służby miały wzmocnić kogoś takiego, żeby on był popularny na YouTubie?
1: Nie wiem, jakieś dofinansowanie do zasięgów. Bo to trzeba na YouTubie tam coś dodać, nie? I zapłacić za to, żeby zasięgi były większe.
0: Nie wiem, czy się da w ogóle tak na czyjeś konto, nie? Że nie ty jesteś właścicielem kanału i robisz komuś prezent. Taki, że mu dofinansowujesz, że mu się wyświetla w proponowanych, bo tam rzuciłeś na reklamę 10 tysięcy.
1: A tego to ja też nie wiem, bo ja nie jestem specjalistą od YouTube'a, ja tam mam 20 jakichś tam subów i na tych kanałach to już ich nie używam. Ale dobra, a o Klodzie pogadajmy, no. To było wczoraj, tak? To spotkanie Bilderbergów? Bo nie wiem.
0: No nie wiem właśnie. Chyba tak. No, jakoś tutaj czytałem, że już się to zaczęło i to jest z 20 maja. W Lizbonie ruszyła 69, o, dwie szóstki, jedna odwrócona i 6 na 9, czyli seks. Konferencja grupy Bilderberg.
1: To nie miało być w Madrycie, bo też jak gadałem z Klodem, to w Madrycie miało być.
0: A nie, to jest 2023. No widzisz, a ja wpisałem 2024, a wyskoczył mi wynik na pierwszym miejscu 2023. I to mnie zmyliło, bo myślałem, że będą lepsze wyniki tutaj. No, no to nie, no to, to teraz mogło być w innym dniu. No nie wiem w sumie. No ale może coś tu być, bo tu kilka osób pisało i tak... Co do niektórych, to myślę, że chyba nie są trollami. No, nie wiem. No, przykro by było, gdyby coś takiego spotkało Claude'a.
1: Ale że to, że umarł?
0: No nie, że go aresztowali i przesłuchują go do teraz.
1: Przecież go w Izraelu przesłuchiwali, we Włoszech go przesłuchiwali, to on już jest, wiesz, zahartowany z takimi tematami.
0: No... Zawsze trzeba jakiś plusów szukać we wszystkim, no to w tym przypadku taki plus, że no w tym środowisku, przy tej tematyce, to on się staje kimś, nie? Jak go służby przesłuchują, no to będzie miał o czym opowiadać i tak dalej. To zawsze jakiś plus taki.
1: Jeszcze jak zdjęć narobi?
0: No, jak mu zarekwilowali... sprzęt i tak dalej, mogą mu nie oddać tego, wiemy jak jest, nie, że ci, jak zwykła psiarnia ci zabierze komputer i ci oddadzą po roku zepsuty, albo wcale.
1: No tak. Ale myślę, że taki specjalista jak on to sobie poradzi jakoś z tym. I jeszcze będzie Lud Rutkowski, co on go zawsze chwali, że na każdym spotkaniu Bilderbergów tam przyjeżdża. Tak? Dobrze mówię? Luk Rutkowski?
0: Chyba tak.
1: Jakoś tak.
0: Jakoś tak. Może się to przyczyni do jakiegoś wzrostu popularności, no bo teraz, wiesz, stał się ofiarą systemu troszkę tak jakby. I coś w tym chyba jest.
1: Jakby częściej nadawał na YouTubach, to by miał większą popularność, a nie tam na tym, na swoim kanale, to... uaktualnia go co miesiąc. Może czasami wrzuca coś nowego.
0: Tu się pojawił temat Atora, że zdaniem André Ator to zadaniowiec. No ale jakby się miało przejawiać to jego zadaniostwo? Jaką rolę on spełnia?
1: No, Klot mówił, że Ator to jest fioletowa pigułka, nie?
0: Fioletowa pigułka, czyli ktoś taki, kto niby coś ujawnia, uświadamia ludzi, ale tak naprawdę jest trochę takim za bardzo symetrystą, miesza różne rzeczy, ośmiesza te ważne spiski i serwuje ludziom papkę z tych głupszych, nie? Coś takiego. No, no a tu pisze krawiec nasłany przez LGBT kupa plus. Ale plus, to dziękuję. LGBT kupa plus.
1: To plus najważniejsze jest.
0: Taki lepszy się czuję od razu. Ator to maszyna do robienia pieniędzy. No myślę, że ładnie zarabia sobie na kanale, biorąc pod uwagę ilość materiałów. No ale też z Jackowskim. Trzeba by sprawdzić Jackowskiego, czy tu nie ma jakichś ciemnych... No, Jackowski jawnie wspiera Putina. Mówi, że to jest bardzo serdeczny, wspaniały, do rany przyłóż, mądry, uczciwy człowiek, od którego bije dobra aura. No, to nie wiem. Ale Ator chyba już nie. To jak oni jakoś się dogadują. No, nie wiem. A Jabłonowski, czy co z nim?
1: No właśnie, co z Jabłonowskim, bo ja dawno nie widziałem jego kanału żadnego.
0: No nadaje chyba tylko, że się wyniósł z YouTube'a, bo na YouTubie ma banan na twarz już. No to nadaje na jakimś tam D-Live'ie czy innych tego typu serwisach. Alternatywy dla YouTube'a. No, nie wiem, no niby spędził w pierdlu troszkę czasu, ale też niektórzy się doszukują jakichś tam rzeczy, że niby był w pierdlu, a wrócił stamtąd z pięknymi nowymi zębami, na przykład. Ten Ludwiczek, no. Na przykład, jakoś takie dziwne rzeczy tam ludzie znajdują. Wynajmowali mieszkanie od syna Korwina, czy jakoś tak?
1: No, było coś takiego. Od syna Korwina. Tu też mogą być powiązania ze z Rosjanami po prostu.
0: Może to się łączy w jakąś siatkę. Trzeba by taką na tablicy przypinać pineskami zdjęcia tych delikwentów i innych i łączyć je nitką. Ja planuję coś takiego zrobić. Wiecie, gdyby coś takiego zrobić w przypadku Macierewicza, to mielibyśmy całą tablicę. I tak, tu pedofil, tu szpieg KGB, tu tutaj jakieś związany z fabryką troli.
2: Za 3 lata zaniesiesz mikser do Lombardu, co zapoczątkuje całą serię nieoczekiwanych zdarzeń. Od ciebie zależy los ludzkości.
3: Agent z przyszłości. 10 zł. Kończą mi się impulsy na tym Pip-Boyu. Wszystko się sprawdza. Po moim apelu donate lecą jak oszalałe.
0: No, tutaj znów agent z przyszłości. Czyli ja sam, tak sądząc po głosie, tutaj twierdzi, że za 3 lata oddam mikser do Lombardu. No proszę. No, zobaczymy. Dzięki za ostrzeżenie. Alternatywny krawcze z przyszłości. Ale faktycznie głos podobny. Ty słyszałeś te donaty?
1: Nie, jak ja ze Skype'a gadam z tobą, to nie słychać.
0: No, ale wcześniej były już też. Ja tu coś muszę sprawdzić. Ja tu swoje sznurki pociągnę. Tu kliknę, tu schakuję. Dobrze, tu wpuszczamy Trojana. Skanowanie portów. Tutaj hakujemy płytę główną metodą Tigera Bonzo. No i już mam trochę informacji. Powiedzmy, że już wiem, kto może stać za tym wszystkim. Dobrze.
1: A ujawnisz tą informację dla wszystkich słuchaczy?
0: Oczywiście, że nie. Nie byłbym profesjonalnym agentem.
1: Czekaj, miałem jakiś jeszcze inny temat, tylko wybiłeś mnie z rytmu.
0: Może sam psycho, ty jesteś dobrym trolem, byś się nadawał na jakiegoś takiego trola, agenta. Słuchaj, zrób tak jak kiedyś ten Zagórski z kolegami sektę i zbierajcie na złote pręty do zainstalowania w piramidzie, żeby nie było kataklizmu, żeby tu nie przyleciała kosmiczna inwazja, żeby nas ochronić czy coś, ale ludzie, zobaczysz, że zaczną ci złoto wysyłać. Jakoś tak to dziwnie działa, że tak biorąc, że statystyka tak dziwnie działa, że tych kretynów się zawsze znajdzie cała armia, jak odpowiednio sprawę nagłośnisz. I ci będą wysyłali złoto, jeszcze babcia złote zęby se powyrywa i ci wyśle i powie ratuj psycho nas, ratuj ziemię.
1: Nie? Mordo, ja nie jestem taki, jak to się mówi, perfidny, żeby takie rzeczy robić. Żeby od jakiejś babci zęby złote brać.
0: Widzicie, dobry chłopak jest, psycho. Nie skurwi się. Nie udało mi się go zwerbować, namówić. No czekaj, może tą metodą MICE jakoś. Jak nie money, to ideology. To ideologia. Słuchaj, to może nie być zła rzecz. Za to złoto coś dobrego zrobisz. Na przykład rozdasz gospodynią wiejskim garnki pokupujesz, czy coś.
1: Czajnik elektryczny im kupię.
0: To poza tym może coś w tym jest. Ja słyszałem, że to faktycznie jest inwazja szykowana, cholera, jasna. Mam pewne informacje, nie mogę powiedzieć skąd. Psycho, ja to z tobą zrobię nawet, bo cię cenię. Tu na ego wejdę trochę, bo po prostu ty jesteś, masz talent i powinieneś być przywódcą tej grupy.
1: Nie mam takich ambicji, człowieku. Ja chcę jeszcze żyć.
0: Zostaje tylko presja, nacisk, szantaż. Mam pewne materiały, psycho, na twój temat. Na razie nie powiem, ale ty wiesz, do czego zmierzam chyba, co?
1: Wiem, co ci wysłałem, no. zdjęcia swoje. Ale co? Że wyglądam jak pan Japa?
0: Jak nie będziesz współpracował, to zdradzę wszystkim, że to jest trolling i że wcale nie wyglądasz jak pan Japa i runie twój mit, że jesteś nieślubnym dzieckiem pana Japy i Krzysztofa Skiby.
1: No. Jak to mówił ten? Oj, dobra, nieważne, bo już coś mi się myli w głowie. Cudowne dziecko dwóch pedałów, tak?
0: No.
1: Jakiś komentator mówił o kolarzu którymś, o Szurkowskim chyba.
0: Tak, coś takiego było. Zaoferuj mu 10 bitcoinów, zobaczymy, czy dalej się będzie opierał. Słuchajcie, ale musicie mi pierw wpłacić te 10 bitcoinów.
1: Właśnie, płaćcie mu to 10 bitcoinów, bo skąd on to weźmie?
0: Zrobimy taką misterną intrygę. Ktoś teraz wpłaci, powie, dobra, to tutaj wciągnij w to psycho, masz tu 10 bitcoinów. Ja się podzielę z psycho po 5 bitcoinów i będziemy udawali, że go przekonaliśmy. Coś takiego.
1: Teraz to bitcoina wykopać, to chyba trzeba mieć swoją elektrownię. Do końca nie jestem w tym zagadnieniu, ale tak słyszałem.
0: No właśnie. A kiedyś to byś sobie mógł tak w 2 tygodnie wykopać z kilka bitcoinów?
1: Ale kto wiedział, kto wiedział.
0: Może nie, no na pewno wśród nas żyją takie osoby. Czasami się zastanawiam, czy jacyś mega bogacze, jak ten Budda słynny, co tak rozdaje te Mercedesy i tam 10 milionów na orkiestrę i tak dalej. No to z czego on żyje? Na czym on się dorobił? Może to jest właśnie jedna z tych osób, które kiedyś sobie nakopały bitcoinów i teraz nie wiedzą, co robić z kasą. Weźcie tam mu, napiszcie temu Budzie. Słuchaj, jest taki fajny kanał, Nocne Radio. Wpadnij. Bić koina? Bić konia, tak?
1: Bić konia, no.
0: A teraz podobno odszedł, był ten pieseł słynny, co mema na podstawie jego zrobili. I to jakoś wpłynęło na kurs Dogecoina? Czy jakoś tak?
1: Mocno. Ale to teraz? Czy ja to chyba z miesiąc temu, albo lepiej słyszałem. Że zdechł po prostu, a nie odszedł.
0: Odszedł.
1: Jak odszedł? Sobie poszedł gdzieś? Zdechł.
0: Z tego świata. Zdechniesz to ty.
1: No to na pewno.
0: Żartowałem. Ja zdechnę. Nie, ja zdechnę.
1: Ja będę żył wiecznie. Chociaż nie chcę. Czekaj, bo to na temat audycji miał być. O ruskich wpływach.
0: No, było też trochę o ukraińskich, chociaż to w sumie na jedno wychodzi trochę. Mamy tego pecha, że właśnie to, co zdobędą ukraińskie służby, to rosyjskie też będą to miały. To, co zdobędą białoruskie, to też będą to rosyjskie miały. No i tak się dzielą się ze sobą. Albo się dzielą, albo sobie łatwo wyciągają te informacje jedni od drugich. No,
1: no a też są takie przypadki, że ten sprzęt, co Europa daje Ukrainie, to Ukraińcy sprzedają ruskim. Tak poza obiegiem. Ja nie wiem, czy to nie jest wszystko dogadane, ta wojna cała.
0: No i dojdzie jeszcze do tego, że Polacy zostaną wezwani przymusowo na front ukraiński, żeby bronić naszej wspólnej sprawy. Ukrainiec tu będzie siedział na grillu sobie i pocieszał nasze żony,
3: 20 milionów
0: matki,
3: szabel, 10 złotych.
0: Przepraszam,
3: Gierak w kwasie rozpuszczony. Nigdy nie odnaleziony. Pozdrawiam Nocne Radio i Projekt 28.
0: O, tu 20 milionów szabel, a tylko 10 zł. Wolałbym, żeby było odwrotnie. 10 szabel i 20 milionów.
1: 20 milionów.
0: Gierab w kwasie rozpuszczony. O Jezu, przestańcie tutaj. Pozdrawiam Nocne Radio i Projekt 28. O, proszę bardzo, dziękujemy.
1: Też pozdrawiam Michała Dablińskiego.
0: No.
1: Chociaż Focha ma ostatnio na nocne radio, ale niech mu tam będzie dobrze.
0: Tak, tak. Ja słucham, nie będę ukrywał, że słucham sobie Michała. To tak chyba coraz bardziej się nakręca, tak stopniowo, bo na początku spoko, ja tu nie chcę nic mówić, zostawmy, a teraz tak widzę, że coś tam zaczyna coraz bardziej na nocne radio. I chyba nawet doszło do tego, że żałuję znajomości ze mną chyba nawet już, coś takiego. No, bo to tak czasami bywa, że ktoś tak się nakręca powolutku coraz bardziej. No, to niepotrzebnie chyba, bez sensu, ale cóż. No,
1: peace and love, jak to mówił kapitan Tomek, który też podobno nie żył, a okazało się, że żyje.
0: No.
1: Kto tam jeszcze nie żył? Marcin Chudzik jeszcze nie żył też. Przez jakiś czas.
0: No. Cholera wie, co tam. No, jeśli się okaże, że my walczymy za Ukrainę, tutaj Ukraińcy siedzą sobie na socjalu, a Ruscy strzelają do nas z czołgów tych, co daliśmy Ukraińcom, bo Ukraińcy im je sprzedali. No. A ja mam takie przewidywania, słuchajcie, może jeszcze, nie wiem, może za 50 lat, może za 100, może być sytuacja, że Rosja się zbrata z Ukrainą, że Ukraina zapomni to wszystko, co Rosja jej zrobiła, że napadła, i się sprzymierzą przeciwko nam, bo zostaną odgrzebane stare animozje, albo Wołyń, albo polskie pany, albo Piłsudski nas zdradził i wszystko zależy, wiesz, jak wiaterek zawieje troszeczkę. Więc różnie to może być.
1: Wiesz co, ja mam takie przewidywania, że Rosja i tak zdobędzie tam tą część Ukrainy, co chciała zdobyć, i to tak zostanie wojna ta rozwiązana.
0: Ale Rosja nam nie zapomni tego, że pomagaliśmy wrogowi. Nie zapomni, kurwa.
1: Jako pierwsi. Przed szereg wszystkich, żeśmy wyszli. 300 tysięcy czołgów, żeśmy wysłali. Nie no, 300 chyba
3: tylko. Majka Jeziorski, 10 złotych. Krawiec, jak ja cię mordo szanuję.
1: Samoloty,
3: kropka
1: F-16.
3: Na twoje zdrowie cię mordo szanuję i wznoszę ofiary dar na tacy białej wdowej grosz położę. I przed wielebnym kapłanem krawcem.
1: A nie wiem, czy
3: wchodzi nocnik wami. Oto słowo krawcze.
1: Kontestacji.
0: Dzięki, Michael, dzięki. Też cię szanuję.
1: Ja też szanuję Michaela.
0: A co powiedziałeś o kontestacji? Coś?
1: Słuchałeś dzisiaj kontestacji?
0: No nie właśnie. Trochę mnie to nudzi jakoś ostatnio. Ale, a ty słuchałeś i co było?
1: Tak, i się zdziwiłem, bo Marcin jakiś lewicowy się ostatnio zrobił. Znaczy dzisiaj tylko.
0: O, ciekawe.
1: Mówił o... że to powinno państwo zbudować, bo prywatne firmy nie dadzą rady. Dobra, to sobie posłuchasz i będziesz wiedział.
0: No, na naszym przykładzie, naszego kraju, to zawsze się sprawdza to, że jak państwo coś robi, to zawsze jest 15 razy droższe i często nie wychodzi i często jest do dupy. No niestety, jakoś tak mamy cały czas przykłady tego. Właśnie z tego Funduszu Sprawiedliwości też tak chytrze robiono, że brano kasę na organizację jakiegoś tam eventu, coś i tam wszystko takie na maksa drogie. Nie wiem, komu tam dekoracje przynoszono. Nie, coś tak, są takie, no, że wynajmują ci kogoś, żeby ci przyniósł dwa krzesła, tam postawił, to ciężka robota przynieść dwa krzesła, nie? I ściankę postawić, żebyś ty nagrywał program ważny, telewizyjny i za to płacą ci 2,5 tysiąca, tak, za taką robotę. I tak dostajesz 4 razy w miesiącu, nie? Przyniesiesz te krzesła tam dwa, jakiś tam stolik postawisz, masz 2 tysiące. I tak sobie wszystko pięknie wyceniają. Za publiczne pieniądze to zawsze są, wyciekają jak z dziurawego worka na wszystkie strony i zawsze jest to 15 razy droższe niż cena rynkowa. I zawsze tak jest jakoś, bo się tych pieniędzy nie szanuje po prostu. A jak jest prywatne, to każdy się będzie targował, po prostu dążył do tego, żeby... No, Jan Piński jako dziennikarz właśnie opowiadał, jak w TVP, że w TVP tak sobie wszystko wyceniali zawsze mega, mega drogo, nie? No, publiczne pieniądze, to co się będziemy ograniczać? Jeszcze szwagier musi zarobić, to on te krzesła przyniesie tutaj za 2000, nie? Jeż, tak się szanuje te publiczne pieniądze po prostu.
1: No, a w innych stacjach komercyjnych tak nie ma?
0: No właśnie mniej, bo tam się liczą i targują i właśnie jeszcze, wiesz, no i dążą do tego, żeby było jak najtaniej, bo to są ich pieniądze, a nie twoje. Też jakbym twoimi pieniędzmi zarządzał i za nie sobie coś kupował, to też bym się niespecjalnie przejmował, że drogo płacę.
1: Za dużo byś sobie nie kupił za moje pieniądze.
0: Ktoś by mi, miałbym tu dostęp do konta psycho, patrzę, komputer jakiś taki byle jaki za 10 tysięcy, biorę, co tam, mi się nie chce szukać tańszego, to sobie wezmę ten, co mnie...
1: Raczej byś się zdziwił, jakbyś chciał kupić komputer za 10 tysięcy z mojego konta.
0: Tak to na tym świecie właśnie jest.
1: Mordeczko, może przewietrzymy antenę i ktoś inny zadzwoni, bo tu dużo ludzi chętnych pewnie jest.
0: No właśnie nie ma dzisiaj za bardzo chętnych. Trochę taki za poważny temat, to ludzie wolą sobie trochę może posłuchać, a nie dzwonić. No ale ja też nie będę długo siedział. Do 12 posiedzę i finito. Nie ma co na siłę. Także dzięki. To dzięki za telefonik w takim razie. Mordeczko, ryju.
1: I przepraszam, że to nie ja wysłałem tego donata, co było psycho, ale dziękujemy i tak temu panu, co tam napisał, że to psycho. To niech będzie, że to ja.
0: Dobra.
1: Niech to na mój rachunek pójdzie.
0: No to dziękuję ci, psycho, naprawdę doceniam. Jesteś super sponsor.
1: No. I ten sponsor, co zapłacił, dziękujemy dla pana też. Dobra, cześć. Idę ten na odsłuch. No, nie to, że spam. To jeszcze wcześniej.
0: Okej, okay, dobra. No to cześć i czołem, hej. Coś mi głowa boli dzisiaj, nie wiem, wczoraj też. Jakieś ciśnienie czy coś, w ogóle taka duchota. Słuchajcie, jeszcze nie ma lata, a tu jakieś takie raz upały, raz burze, nie wiem, harpem coś robią. O, a jeszcze ten mi pisze tu o kopytkach z sosem i surówką. Tylko że surówka to się trochę inaczej pisze, Andrzej.

Żurek albo Bigos. No, tak jak mówię, są, tak a propos jedzenia, są i tacy, co wszystko to, co dzisiaj mówię, to jednym uchem wleci, drugim wyleci i powiedzą, a za Tuska to nie było tego. No, albo też, no właśnie, jak już w sklepach nie będzie jedzenia, to ktoś tam będzie bronił koalicji uśmiechniętej i mówił, Donald Tusk wspaniale walczy z nadwagą u Polaków. Specjalnie ograniczył ilość żywności, aby Polacy byli sprawni i szczupli. Panie premierze, dziękujemy. No, są i tacy. Bo po tej drugiej stronie też się znajdą takie sprzedajne kurwy, jak jakieś Republiki i inne, nie? Ile oni kasy tam dostali? Chyba też z Funduszu Sprawiedliwości. Co? Bo to jest Fundusz Prawa i Sprawiedliwości, a nie Sprawiedliwości. Tak trzeba było to nazwać. Poza tym, co, żałujesz im? Łazanki. Łazanki. Ale no pytanie w sumie najważniejsze, co z tym wszystkim zrobić, z tą agenturą? No nie wiem, tu by był faktycznie jakiś reset wielki potrzebny. Jakiś mega reset. Bierzemy, ale to trzeba by zrobić taką czystkę, wziąć zupełnie nową ekipę, bo my ciągle te same ryje oglądamy. Ale też myślę, że to jest trochę takie mylne przekonanie, że ci źli to starzy, tylko te stare ryje siwe, co je oglądamy od 40 lat, nie? Te same. A że młodzi to jakaś lepsza jakość. No właśnie jest bardzo dużo też młodych wśród tych, co Polskę niszczą, zdradzają, robią wały. Też jest cała masa młodych. To też nie do końca chyba tak, że jak zamienimy na młodych, to się nagle coś tu odmieni. Po prostu strasznie dużo łajdactwa jest jakoś tak u nas, kurczę. Jak to wyplenić? Nie wiem, trzeba by zmienić trochę różne nasze ustawy, prawo, żeby na przykład promować specjalistów, fachowców, żeby były jakieś standardy takie na sztywno wytyczone, że nie możesz wziąć ciotki swojej i szwagra. No niestety, bo nie spełnia wymagań. No i już odsiewamy trochę, nie? Tak z połowę pisiorów przynajmniej już znika. Do jakiegoś tam wieku. Przede wszystkim zrobiłbym badania psychiatryczne dla posłów. Czemu badać psychiatrycznie kierowców i tak dalej, różnych, czy policjanta, czy innego, a posła, który jest tak ważny, taki ma duży wpływ na nasze życie, to już nie. Taki Kaczyński, to on już może mieć jakąś demencję, czy Macierewicz, czy są stare dziady. On już w ogóle robi pod siebie ostatnio na tej komisji śledczej, co 3 razy wychodził i to tak na przykład raz nagle wstaje i przerwa i tam biegnie gdzieś, bo mu już cieknie z nogawki. On może nosi pieluchę. Zawsze się śmiałem, że ten Kaczor to taki z wyglądu, taki wściekły bobas, taka gęba wściekłego bobasa rozpuszczonego, taki Jacek albo Placek. No a teraz jeszcze chodzi w pielusze. I już tam te zwieracze, no starość, nie radość, no to i też powinno się robić jakieś badania, czy on nie jest już jakiś niedomagający i nie brać ludzi z demencją. Bo tutaj by się jakiś dyktator przydał, tak na jakiś czas, nie? Chcesz się pozbyć komuchów, to jakiegoś nazistę bierzesz do władzy i on tam robi czystki. A bo sam się, powiedzmy, masz komuchów i nazistów, i nazioli. No to sam się nie pozbędziesz ani jednych, ani drugich. Musisz pierw dopuścić do władzy na przykład komuchów, żeby się pozbyli nazioli, albo nazioli, żeby się pozbyli komuchów. To by się ktoś przydał, jakiś silny wódz, który strasznie nie lubi wpływów rosyjskich na przykład, jest takim dyktatorem i on tam gdzieś ma jakieś bojówki swoje, wpadają, tam zamykają z workami na głowach gdzieś tam pod lód i ciach i tam jakieś stosy płoną. No ale potem problem jego odsunąć. No. Wódz pisze, jak Pinochet. Muszę sobie o Pinochecie posłuchać. Wódz ma jakąś taką słabość
do Pinocheta. Muszę sobie więcej o Pinochecie posłuchać. Jak on się tam rozprawiał.

trzeba by tutaj zrobić jakieś czystki, jakiś reset. No, mieliśmy okazję z tą lustracją, ale zostało to przez Macierewicza skompromitowane, ośmieszone, tak jak i Smoleńsk. No, zawsze jakoś tak wychodzi, nie? U niego. Ale co, Jack, sugerujesz, że jakieś karmiczne siły zaczną teraz bardzo mocno działać w erze wodnika? Znaczy ja myślę, że w przypadku niektórych to taka zwykła jakaś karma społeczna, taka karma życiowa, bo jest coś takiego, no jest zwykłe jakieś, wiesz, przyczyna i skutek, to czasami tylko to nawet działa. Popatrzcie, taki Ziobro i Kaczyński, niewykluczone, że skończą teraz jako na śmietniku historii, jako znienawidzeni, odkryte zostaną ich najmroczniejsze tajemnice. No Ziobro też chory na raka, na nowotwora. Ciemne chmury nad nim wiszą jako na takim szefie zorganizowanej grupy przestępczej. Ilość brudów, która się po prostu mu zebrała za paznokciami, teraz daje o sobie znać. No i z tej solidarnej Polski ludzie odchodzą teraz, ci młodsi w szczególności. Starzy mają to do siebie, młodzi są często takimi prawdziwymi idealistami jeszcze, a starzy to bardziej udają idealistów, albo już są, albo są na przykład jakimiś idealistami, ale związanymi z jakąś mroczną, dawną nomenklaturą.

no i po prostu nie wiem, jak się całe życie, jak całe życie knujesz, mścisz się, no tak jak Ziobro właśnie. Niech już przez tego pana nie zginie. I tak dalej, albo nie wiem, jak Macierewicz, jeśli on faktycznie jest tym agentem, a nie tylko kretynem i szkodnikiem i nieudacznikiem, w co nie wierzę za bardzo, bo nie, ciężko tak po prostu wszystko psuć i niszczyć i zawsze na jedno kopyto, żeby Rosja zadowolona była i Putin się cieszył. To ciekawe, jak co on ma w głowie, jak on zakończy swoje życie, nie? Może po prostu spierdoli, bo też ma taki wariant, że w końcu zniknie gdzieś, nie? Gdzieś wyjedzie, ucieknie. I też on będzie dalej wtedy dorabiał ideologię. Gdzieś tam z Bangladeszu opublikuje jakiś wpis na Twitterze, że reżim Tuska go zmusił, żeby on wyjechał, czy coś takiego. A ludzie dalej będą w niego wierzyli po prostu i będzie miał swoich wyznawców, więc wyłga się zawsze u dużej części elektoratu. Jak już tak wysoko zachodzisz, to już masz pewien taki dupochron. I Kaczyński, i Ziobro, i Macierewicz, i wszyscy tego typu ludzie, oni już są już tak ustawieni, że choćby się paliło i waliło wokół nich, choćby wyszły, nie wiem, jakie teraz dokumenty, zdjęcia, nagrania, to oni zawsze powiedzą, że zostało to zmanipulowane. W ostateczności powiedzą, że ktoś przy pomocy AI to wszystko zrobił. Te rozmowy, te nagrania i to po prostu chcą go zniszczyć i on musi uciekać. A ludzie uwierzą w to, więc już jesteś nie do ruszenia, już masz taki autorytet u niektórych, że ciężko. Znajdziemy go. No nie wiem. Ten handlarz z handlarzem bronią było ciekawie, nie? Że w końcu gdzieś zwiał, umarł i skremowali go w kraju, gdzie się nie kremuje i zniknął. Co jest pewne, że po prostu, że jest to fake, że on se żyje i jak ma się już bardzo duże pieniądze też, no to już możesz wszystko upozorować. A najlepiej jak masz i pieniądze, i haki na innych, to wtedy już w ogóle możesz wszystko. Bo pieniądze jeszcze wszystkiego nie załatwiają, ale jak jeszcze masz haki na różne ważne osoby. No i tutaj też mówi się ostatnio też u jakiegoś ważnego generała znaleziono, w ogóle w domu miał całą kolekcję dokumentów i oryginały, i kopie z różnych spraw, w ogóle dokumenty sobie w domu trzymał, nie? I takich ludzi teraz wyłapują. Ziobro mówi się, że on też ma bardzo pokaźną kolekcję haków, dokumentów różnych, informacji o przekrętach, dlatego on jest taki ciężki do ruszenia. No. W ogóle to jest takie małe trzęsienie ziemi, to co teraz się dzieje, bo to nie wiadomo, co to się wydarzy teraz, nie? Ci, jak pewni ludzie pójdą na dno, to mogą pociągnąć za sobą, no włączy im się kamikadze i pociągną za sobą, nie wiem, pewne osoby i się zrobi taki Saigon, że w ogóle będzie ciekawie. Liczą się haki i fantazja. Pisze Sasza.

No, ja jestem, kurczę, no nie wiem, słuchałem dziś jednego generała takiego uznanego i dość szanowanego i uznanego, chyba był u Sekielskiego, jakiś generał. No taki, co ponoć się nie skurwił nigdy i szanowany jest. On mówił, że on nie wierzy za bardzo, że Rosja zaatakuje Polskę, NATO ogólnie. Rosja to lubi tak muskuły prężyć, nie? Tak się pręży, pręży i właśnie

0: być może broń taktyczna jądrowa. Taktyczna broń jądrowa, no ale to też jest ryzykowne, bo wtedy jest odpowiedź. No to ciężko przewidzieć, co wtedy się stanie. Cześć Macie, hej, hej.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Cześć, dobry wieczór.
1: Fajnie prawisz. O panu pośle prokuratorze byłym generalnym Ziobrze. Chciałem się wypowiedzieć. Ta postać mi się kojarzy trochę z Harvey'em Dentem z Batmana.
0: Harvey Dent, dwie twarze, tak?
1: No, wiesz, taka nasza ostatnia ostatnia nadzieja sprawiedliwości, tak? Czyli co z którą nam pokazano, czyli co by nie zrobił, zawsze postąpi prawidłowo, surowo i sprawiedliwie. No i prokurator generalny Ziobro niestety trochę się zagubił w tej grze. Dzisiaj płaci za to zdrowiem, ale ogólnie był taką ostoją, tak, że nie był umoczony w nic.
0: No, chyba Smrodek to się za nim od dawna ciągnie, bo to on zawsze był tym, który, wiesz, no to chyba nie dopiero dzisiaj wychodzi, że można było uwalać pewne śledztwa czy procesy na gwizdek, nie? Jeśli to dotyczyło naszych i tak dalej. To chyba to wiemy od dawna, tylko że dzisiaj to wszystko zbieramy do kupy, wyciągamy nowe rzeczy, nagrania, które to potwierdzają, jak te taśmy Mraza, tego pana Kleksa, co nagrywał tam przez 2 lata ludzi, Ziobry.
1: Wspaniałe środowisko, co? Co powiesz, te nagrania, skąd one pochodzą, kto to wykonywał, dlaczego dopiero dzisiaj się ujawniają? Zepsucie na każdym poziomie. Po prostu zauważam z tego środowiska tych ludzi. Po prostu nagrywają się wzajemnie, potem puszczają, a pewnie nie puszczają, bo kogoś szantażują, a kogoś szantażują, żeby puścić czy nie puścić. Super, super partia, kurwo.
0: No, czemu tak brzydko do mnie mówisz? Nie, no, kurczę, myślę, że tacy ludzie jak ten Mraz, pan Kleks, ciekawe, czemu on takie te wąsy ma, jak jakiś dżentelmen z lat, kurwa, 30.
1: Czemu, fantazja.
0: Ma fantazję, chłopak. No, ale wiesz, myślę, że tego typu ludzie to sobie nagrywali to, żeby w razie czego pójść w koronkę i żeby, wiesz, mieć coś do zaproponowania i żeby siebie trochę zabezpieczyć, nie? To wcale nie są jakieś szlachetne postacie, tylko są tak, tylko sprytne.
1: Można jeszcze domyślać się, dlaczego Obajtek krąży po świecie, omijając terytorium Polski, bo listonosz go szuka, a co tam jest w ogóle, jako on były, ten namiestnik tak wielkiego koncernu. Nie, wiesz co, ja patrzę na to z takiej perspektywy, że mnie to nie dziwi. No, ja się spodziewałem tej zabawy. Spodziewałem się tego rozliczania przez 8 lat i to rozliczanie wzajemne. Za każdym razem jest rozliczanie i te taśmy. Niesamowite taśmy wypływające nagle, nie wiadomo skąd, żeby tylko zbudować ramówkę popularnej stacji informacyjnej na każdy dzień. Tak? Dostajesz na śniadanie jak na leśnika po prostu kolejną taśmę. To jest jakiś obłęd.
0: Wiesz co, to nie jest takie byle co tym razem, wiesz, te taśmy, bo tak trochę jakby sugerujesz, że to takie pod publiczkę tam, żeby ludziom coś pokazać, no ale wiesz, na tych taśmach, z tych rozmów wynika, że to jest takie przyznanie się do winy, bo ci ludzie, nie wiem, jak uzgadniał, jak Ziobro chciał z Rydzykiem też te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości wydać na koncert jakiejś tam śpiewaczki chrześcijańskiej czy coś takiego, to też ci inni, którzy nad tym siedzieli, mówili, kurwa, przecież to się w ogóle nie spina, już tyle brudu

0: jest, przecież my za to bekniemy, trzeba ich zniechęcić do tego jakoś. I kombinowali, to jest takie przyznanie się do winy, że się w tym szambie było i się knuło, i się robiło wały. I to wiesz, to są dosyć poważne dowody w sumie chyba, nie?
1: No tak, no muszę, ja może patrzę tak z perspektywy już tego, czego się spodziewałem, czyli to już mnie nie dziwi w zasadzie. No tylko czasami czuję się zażenowany, wiesz, kiedy słyszę rozmowy na temat żon, na temat żon, które miały być rozlokowane w państwowych fundacjach, na jakichś tam stanowiskach, stanowisko typu koordynator medialny danej fundacji, która ma na celu, nie wiem, no oczywiście, no co ma na celu, no szerzyć polskość na całym świecie i tak, nie, tych bzdur, tych nawiasów, tych cudzysłów, nie, odbieram to już w taki zażenowany sposób, że nawet trudno mi się odnieść do tego.
0: Ja tylko tutaj jedną rzecz wyjaśnię, bo Dante się napisał wcześniej, masz na tyle jaj, żeby przeprosić Dublińskiego za to, jak się w stosunku do niego zachowywałeś i na ile pozwalałeś go obrażać i pogodzicie się potem i będziecie razem nagrywać audycję jeszcze? Po pierwsze, ja chyba byłem jedną z tych osób, które gdzieś tam najbardziej broniły Michała, jak dochodziło do jakichś sporów. Nie uważam, żebym się wobec niego jakoś źle zachowywał. Jeśli coś, to mógłbym Michałowi coś wyciągnąć, co mi się tam nie podobało. Nawet jak do niego rękę wyciągnąłem, to coś takiego powiedział. Bo to przypominam, że jak się ostatnio pokłóciliśmy jeszcze wcześniej trochę, to ja się odezwałem i tak dalej i spróbowałem się dogadać, to coś takiego powiedział, co bardzo było też nieładne, ale ja tego jakby nie ujawniam, nie drążę. Po drugie, Michał się ostatnio wyraził, że ktoś napisał, że byliśmy dobrym duetem. On powiedział, że nie bardzo jakoś to widzi w ten sposób, że byliśmy dobrym duetem. Nie wiem, kurwa, przepraszam bardzo, to ja mam kogoś bronić za co, z jakiej paki mam na siłę jeszcze bardziej, tak? W dupę mam mu wejść, tak? A on mi napluje w ryj, bo mu się nie spodoba, że za bardzo mu wchodzę w dupę, bo on nie lubi, jak mu się wchodzi w dupę, tak? No nie wiem, o co ci chodzi, Dante, masz jakieś dziwne widzenie tej sprawy. Nie wiem, a może to niech Michał teraz rękę wyciągnie i przeprosi, co? Czemu ja akurat, kurwa, jeszcze może za innych mam przepraszać. Weź, człowieku, się zastanów, co piszesz.
1: No nie wiem, no dziwię się też, że ktoś ci zarzuca jakąś złą, jakieś złe podejście do Michała. Z tego co wiem, to wypromowałeś go na swojej antenie. Zresztą też do niego dzwoniłem, wygłupiałem się i nie wiem skąd ta zła karma taka. To musi być jakąś taką zasadą, żeby się opluwać wzajemnie? Nie wiem, no przecież.
0: Nie wiem też, no Michał mi pomagał tam, czy finansowo, czy tu dzwonił, gadaliśmy fajnie. Ja go trochę popromowałem. Też nie czuję, żeby ktokolwiek z nas był drugiemu coś winien jakoś strasznie. Też jest często sytuacja, że wy tutaj jako ludzie, jako społeczność wyrażacie swoją jakąś tam, nie wiem, niechęć do kogoś, ktoś wam się nie podoba i ja nie będę za każdym razem wam tego zabraniał i cenzurował tutaj, że nie wolno obrażać tego, tego, tego i tamtego, a tego już można na przykład, czy coś, bo się tak się złoży, że nie, no też, no ludzie, no kurde, nie oczekujcie ode mnie za każdym razem, że ja będę w każdej sprawie zabierał głos, kogoś tu bronił, kogoś, no kurde.
1: Nie, musisz, Krawiec, musisz, bo jesteś przedszkolanką i pani przedszkolanka musi, zawsze wszyscy się do niej odnoszą ze swoimi problemami, także zaprowadź porządek.
0: Poza tym, nie wiem, no też nawet ostatnio namawiałem, mówię, dzwońcie do Michała, może, bo to trochę tak łyso czy coś. Michał też zauważył, że chyba się niektórzy poobrażali czy coś. Ja też zachęcałem. To nie wiem, staram się jakoś tutaj ułagodzić sytuację. I tak w gruncie rzeczy to ja nie mam jakichś wielkich pretensji do Michała. No nie spodobało mi się to, co tam ostatnie mówił o Lechowiczu i dziewczynie mojej i jego zarazem najpierw, potem inne sprawy. No mimo to jakoś dążyłem do zgody też. I też nie chcę za dużo o tym mówić, bo Michał też chyba nie czuje potrzeby, żeby jakoś dużo o tym gadać. Więc zostawmy tą sprawę. Będzie co będzie.
1: A czy wypłynął taki wątek romansowy? Gdzieś tam jakieś taśmy wypłynęły na ciebie, co?
0: No niby tak, ale to też to, że się czasem o coś wkurzę, to też nie znaczy, że ja od razu z kimś na noże idę, nie? Też mogę się o coś tam wkurzyć, ale nie mieć do kogoś jakichś wielkich obiekcji i pałać, nie wiem, chęcią, żeby się, nie wiem, zemścić na kimś czy coś. Tym bardziej, że Michała za niektóre rzeczy dalej szanuję cały czas. No, ostatnio mi się spodobało, że też się dorzucił do akcji zbiórki na aparacik słuchowy i hojnie wspomógł. To ma też fajne cechy, nie? Też swoje. I to dlatego ja nie mam jakiegoś wielkiego problemu, tylko też, słuchajcie, ja się nie będę na siłę pchał między wódkę a zakąskę. I nie wiem, Michał sobie uważa, że z Krawcem to tak w sumie się gadało tak sobie, kurwa, no, nocniki to niech spierdalają, jak im się coś nie podoba, a ja będę tam przychodził i słuchaj, Miszczu, słuchaj, weź tam tego coś, tego, nie, po co się kłócić, mogę tu zadzwonić do ciebie, a on powie, no, no kurwa, jak musisz, no to kurwa, no, chuj, dobra, no, co chciałeś? O, ja chciałem powiedzieć, że jesteś super, tylko już se idę, nie? No, no ludzie, no co wy, kurwa, no ja też mam swój jakiś honor i godność człowieka, no.
1: No może wraz z nastrojami społecznymi jakąś komisję zorganizujemy, która wyjaśni te wszystkie sprawy i będziecie się stawiać jako radiowcy, a ja będę was rozliczać jako ten, zawsze w komisjach siedzi.
0: I założę się, że już coś jest zgrane, jakiś fragment wypowiedzi wyrwany z kontekstu, nie? Żeby mu wysłać i znów, żeby go podpuszczać, że ja na niego napierdalam na antenie, tak jak to ostatnio robicie. Żeby tylko... To takie jakieś takie podłe strasznie jest, takie napuszczanie jednych na drugich. Byście się na agentów świetnie nadawali.
1: Ale to czy no już nie po raz pierwszy, ale od dawna zauważyłem, że Michał ma taką tendencję do tego, żeby poddać się jakimś takim bzdurom, czy naciskom, czy jakimś plotkom. No on strasznie bierze to na poważnie, także trzeba brać ten nawias, jeżeli chodzi ze względu na niego w tych wszystkich opiniach i tak dalej. On bardzo bierze to do siebie i przez to jest łatwe na manipulację.
0: No, niby teraz się coś tam poprawiło, bo się nie daje wpuścić w maliny. Nie dowierza, że na niego napierdalałem na antenie. No. To przynajmniej to, nie? Ale to też, jak ktoś tak jest taki drażliwy i bierze tak do siebie, to też potem strach się odezwać, nie? Bo a nuż coś powiesz, co się nie spodoba, nie? No to wiesz, co chodzi.
1: Nie. A dzwonisz do niego jakoś ostatnio? Coś? Gadaj z nim?
0: No nie, no nie będę się tam znowu, wiesz, pucował, no bez sensu. Tym bardziej, że się pewnie zaraz znów o coś obrazi, znając życie, to tak to jest, jak już się z kimś pokłócisz raz, drugi, no to potem znowu coś się przydarzy, nie?
1: No tak, no tak. Gry wojenne.
0: Widać, tak to musi być.
1: No, no coś musi napędzać ten cały obieg informacji. No niestety w tych niszowych stacjach, no, tym, co napędza krew, jest ta drama, ale często wydaje mi się, że jest to takie naiwne i niepotrzebne.
0: No, najgorzej to się ze wszystkimi pokłócić. To wtedy jest słabo.
1: No chyba, że jesteś szablem.
0: Szabel się pokłócił ze wszystkimi?
1: No właśnie, z nikim się nie kłóci.
0: No właśnie, Szabel to się nie kłóci.
1: Jest tą cudowną ostoją strumienia informacji sprzecznych z jakąkolwiek logiką.
0: Znalazłoby się u nas w naszej społeczności trochę osób, które się nie kłócą za bardzo i tak nie kojarzymy ich, nie? Żeby jakieś mieli do kogoś o coś pretensje, nienawiść, wąty, tylko sobie tak spokojnie żyją. Ja to lubię takich. Ty chyba, nie, ty w sumie czasami, ale jakby, nie no. Wiem, sam nie wiem w sumie, co o tobie.
1: No, nie, dawaj, no co?
0: No kiedyś mi się wydawało, że bywasz też taki drażliwy, ale to może jak sobie golniesz troszeczkę, to każdy, to wiele osób tak marzy, jak sobie ten coś...
1: okres miałem.
0: Albo miałeś gorszy okres jakiś czy coś.
1: No, jak miałem okres, jak ciotka przyjechała, to czasami jestem drażliwy, no wybacz.
0: Ale raczej też chyba nie dążysz do jakichś konfliktów za bardzo.
1: Nie, no coś ty. Dzwonienie do takiego radia jak twoje, czy Michała, czy nawet do Michała Gieresia, gdy dzwoniłem, jest dla mnie taką formą odprężenia, wyluzowania się, mówienia o wszystkim bez oczekiwań, bez konsekwencji. Jest to dla mnie rozrywką. Czasami wypuszczam tą parę z głowy, które realne życie mi tłoczy. Przez taką gadkę, a też dzisiaj mi się przypomniało, jak o Michale mówiłeś w sprawie tych Bilderbergów, to gdy do niego dzwoniłem, rozmawialiśmy o tych jego wyjazdach na Bilderbergi i o całym tym zjawisku. Pytałem go, na czym to polega, że dla niego jest tak ważna ta jego obecność pod tym hotelem, czy jakimś gmachem, którym się tam grupują ci wpływowi ludzie. I starałem się to wytłumaczyć ze względu na to, że jego obecność tam jakby promuje go do świadomości tych ludzi wpływowych, którzy się tam spotykają, że on jest na tyle świadomy, że on jest tak świadomy, że on świadomie wie, o czym oni tam mówią, dlatego oni się z nim liczą i nie jest takim przeciętnym, szarym człowiekiem jak ja, bo oni się z nim liczą, bo widzą jego obecność, biorą go pod lupę. No i dla niego chyba romantycznie wspaniałym jest ten kontakt, to, że go ktoś przesłucha, że ktoś go sprawdzi. On czuje się jak w archiwum X, takie, że on tam dotknie tego świata, ten świat na niego odpowie w taki, a nie inny sposób i to jakby tłumaczy całą jego postawę i ten światopogląd, który ma, bo on to musi potwierdzić, no bo musi mieć potwierdzenie w tych swoich teoriach, w tym wszystkim, co mówi, w tym wszystkim, co głosi. No musi mieć potwierdzenie, dlatego musi tam pojechać, ktoś musi na niego zwrócić uwagę, a wtedy ma to potwierdzenie i nie wiem, ładuje go to do dalszej pracy.
0: To takie skomplikowane trochę tutaj jakieś, skomplikowana ideologia w tym wszystkim troszkę.
1: No tak, już przeprowadziłem z nim taką rozmowę kiedyś, raz chyba zadzwoniłem, a Teorii Chaosu słucham od dawna, jest najlepsza Melisa do spania. Zawsze mu podziękuję za ten spokój i odpłynięcie przed snem przy jego głosie i sposobie prowadzenia audycji.
0: I to w sumie nie jest jakaś wielka ujma, że sobie niektórych audycji słuchamy tak dla relaksu takiego, wiesz, nocnego, że się na kanapie kładziesz i se słuchasz różnych niesamowitych historii, nie? I zasypiasz powoli. To nie jest jakaś wielka ujma czy coś, co by odejmowało tutaj wartości jakoś wielce, nie? Po prostu niektórzy mają taki tembr głosu, sposób mówienia, tematy takie poruszają, że tego się świetnie słucha tak właśnie w ten sposób.
1: No jeszcze to tło tam śmigają takie melodię. Jest, dobrze to skomponował. Trzeba mu to oddać, naprawdę.
0: Tak sobie słuchasz, słuchasz i już zasypiasz prawie, a tu nagle du-di-du. No, odbieramy słuchacza, halo? Cześć, Klodzien! No, kurwa, polityczka znowu! Paweł Zabrza!
1: No, no to on nie mówi cześć, on mówi oho, ktoś tu się próbuje odzwonić. Zaraz sprawdzę, czy to jest. Kto to jest? Zanim wypowie słowo, zaraz go określę w swoim notatniku.
0: No, tu dzwoni co prawda osoba lekko trolująca, no ale zaryzykujmy. I on chyba jest ważniejsze nie kto się dodzwonił, tylko skąd. Tak z tego co pamiętam, nie? Skąd, nie kto, tylko skąd.
1: A no tak, no to też. No. Na przykład z Izraela, no to już nie za dobrze.
0: O, kolego. O, tu dzwoni słuchacz lekko trolujący, ale no zaryzykujmy. Mam tu cię zapisanego jako psychonauta, tak? Psychonauta zadzwonił. Halo, halo. Skąd dzwonisz, psychonauta?
2: Tak. Dzień dobry, ja dzwonię z Marca. Nie mogę się powstrzymać, jak Maciej jest na antenie, bo lubię z nim gadać czasami.
1: Siema, psycho. Jo.
2: Siema, Marca. Słyszę, że obgadujecie wszystkich wokół.
1: A ten, słuchaj, psycho, a motor Lublin to awansował do Ekstraklasy?
2: Nie wiem, bo będzie chyba mecz dopiero w środę.
1: Czyli baraże grają, co?
2: No, z Górnikiem Łęczna będą grać.
1: Fajnie, bo jakby ten klub się dostał, to byłoby zajebiście. Dużo atrakcji.
2: Nie, żebym się tym interesował, tylko tak usłyszałem od moich ziomków, kibiców, motoru. Ja na mecze nie chodzę ogólnie. A tam u ciebie jaki klub jest najlepszy w okolicy?
1: Raków.
2: Częstochowa.
1: No, tak, no, z urodzenia, ale tak z najbliższej okolicy to Podbeskidzie, ale to wstyd się przyznać.
2: A Podbeskidzie przejebało z motorem ostatnio.
1: Ze wszystkimi przejebało.
2: 2-0 było chyba w niedzielę, czy był?
1: Rok czy dwa lata temu stoper Podbeskidzie leczył u mnie zęby, Osyra. Kamil. Całe życie w gipsie chodzi.
0: Osyra.
2: Dobra, ale w ogóle to nie na ten temat. Tylko wy tam obgadujecie wszystkich naokoło, jeszcze mnie żeście nie obgadali. Chciałem się upomnieć.
1: No ale ja wiem, czy obgadujemy. No, ja nie wyrażam opinię taką, chyba nikogo nie krzywdzącą. Przecież nie oceniam. Mówię tylko i wyłącznie o swoich odczuciach ze względu na, nie wiem, osobę, którą słucham czy usłyszałem.
0: No tak w dosyć umiarkowany sposób się wypowiadaliśmy w zasadzie, nie? I raczej tak mało chamsko i w ogóle, no to...
2: Proszę mnie przerywać. A co powiecie o Zenonie?
0: Nie wiem.
2: Każdy się boi odezwać na ten temat.
0: Ja się boję.
1: Ja kiedyś wysłałem do Nate'a bezpośrednio do Zenona, który akurat był z Krawcem na antenie i mieliście taką żarliwą dyskusję na temat Magrawa i zasady jego działania, co Krawiec o tym obstawiałeś przy ze względu na, czekaj, jak ty to określałeś, na to, że trzeba mieć odpowiednie nastawienie, coś takiego, że Magraw zadziała, kiedy będziesz miał odpowiednie nastawienie do niego, no a Zenon ci przeczył, że może to zaprzecza prawom fizyki i wysłałem takiego donata A z pozdrowieniem dla Zenona, że jest bull terrier racjonalności. Mi się tak skojarzyło z Jackiem Kurskim jako bull terrier opozycji. Tak, nie wiem, nie ma złego słowa na temat Zenona. Nie wiem.
2: No widzisz, wszyscy się boją powiedzieć coś złego o Zenonie, nie? Teraz.
1: A czemu miałbym się bać? Skoro nie mam nic do zarzucenia temu, co mówi, bardzo mi się podoba, no, ale gdy goni tych czerwonych zaskrońców stalinowskich z anteny, zawsze mu zabije brawo.
0: Widzisz, psycho, bo to jest dobrze, trochę tak, ale... że o tych różnych osobach, o których dzisiaj mówiliśmy, to mówiliśmy trochę tak przy okazji albo tematu, albo że pojawiła się tu sprawa, że Kloda tam przesłuchują czy coś, no to o nim parę słów. I wiesz, to tak, a nie tak, że sobie kogoś bierzemy na widelec, a co myślisz o tym, a co o tamtym. To trochę inna sytuacja, nie? Że kiedy samo z siebie to wychodzi, a inna jak sobie kogoś specjalnie bierzesz na cel. O Michała też zostałem tu zapytany, dlaczego go nie przeproszę. No to się ustosunkowałem do Michała. No.
2: Ja jestem tu od przepraszania, po pierwsze. A po drugie, Tarasiuka też sobie wzięliście tak przykład, żeśmy sobie sami wzięli, nie?
0: No to ja trochę może a propos ruskiej agentury ewentualnie, bo to się zastanawialiśmy, czy może nie jest przypadkiem, albo co by było, gdyby ktoś do niego przyszedł i powiedział, i zaproponował. No.
1: No psycho, a tu akurat nie ma hamulców i zawsze powiem, że bolszewika należy gonić, bo bolszewik zawsze wrogiem dla mnie.
2: Ale uważasz, że on jest bolszewikiem. Dobrze, ale nie, okej, rozumiem już teraz kontekst was, a na przykład ciotka, jeszcze żeśmy nie obgadywali dzisiaj.
1: Ja nie znam tego pana, nie wiem o kogo chodzi.
0: Ja się nie będę odpowiadał, bo nie chcę robić takiej plotkarskiej audycji. To, że sobie o kimś pogadaliśmy, to mówię, to wyszło samo z siebie a propos jakiegoś tematu, czy tego, co ktoś tu napisał, jakichś newsów, no i tak wyszło, a tak sobie, wiesz, kogoś teraz tutaj obgadywać faktycznie, bo tak, no to bez sensu trochę.
2: Dobra, to teraz pytanie mam do Mata. Jak myślisz, jak to się wszystko skończy ogólnie? To wszystko na świecie, co się dzieje. Będzie jakaś wojna?
0: Cały ten.
2: Trzecia światowa? Cały ten.
1: Nie wiem. No musiałbym do Jackowskiego zadzwonić. A twoje pytanie chyba nie odnosi się do tego, jak się wszystko skończy, tylko raczej twoje pytanie wynikało z tego, w jakim, nie wiem, w jakich stosunkach takich społecznych żyjemy dzisiaj. Ze względu na to, że jesteśmy naganiani na kolejny news, na to, że już, że zaraz, że za chwilę, że coś się wydarzy, że do czegoś dojdzie. Nie wiem, patrzę na to wszystko z perspektywy tylko i wyłącznie tego, że ktoś chce obniżyć, nie wiem, stany takie psychiczne, społeczne ludzi. I to prowadzi do nikąd, to prowadzi do ogłupienia, do nie wiem, jakiejś manipulacji społecznej. Nie wiem,
2: to
1: co.
2: Nie trwa, nie, to już nie trwa od 30 lat albo 40 nawet?
1: No, już moim zdaniem to się zaczęło od 9-11, One Trade Center. Bo wtedy poczułem stres. Okay. No, atak na wieżę World Trade Center.
0: Psycho nie słyszał o tym wydarzeniu akurat. To jakie wieże? Coś było?
1: Tak? Ja byłem wtedy w podstawówce i pamiętam, że to wydarzenie, które mi tak doskonale zobrazowano, praktycznie na bieżąco w telewizji, jeszcze w klasie, w szkole, wydawało mi się, że to jest jakiś Armagedon. Zestresowałem się tym bardzo jako dziecko, a potem no, już kolejne przychodziły jakieś sytuacje To nie, żebym był jakimś spiskowcem czy teoretykiem, ale potem covidy, nie covidy, wojny, nie wojny. Wszystko sprowadza się tylko i wyłącznie do manipulacji społecznej i emocji. No, taka żywa tkanka, którą możesz manipulować. Staram się przed tym bronić, bo dużo pracuję. Staram się przez ciężką pracę utrzymać swoją niezależność wobec tego opresyjnego systemu i nie pozwalam sobie narzucić jakichś takich.
2: A co myślisz o wprowadzeniu euro w Polsce?
1: No już powinno być od dawna. Tylko że my jako kraj...
2: Naprawdę?
1: No to oczywiście. Tylko że to jest niemożliwe w perspektywie naszego kraju jako trzeciego świata, a taniej siły roboczej, ostatniej linii produkcyjnej Niemiec, no zakłóciłoby to wiele interesów światowych.
0: Niektóre kraje żałują, że se wprowadziły euro i niektórzy też uważają, że to się źle skończy dla Polski, wprowadzenie euro.
2: Niemcy na tym wygrają, po pierwsze. Dobrze mówię?
0: Ja tam się nie znam. Na pieniądzach się nie znam. Nie mam, nie znam się, nie wiem, z tymi pieniędzmi to tak całe życie na bakier. Nie wiem.
2: Zarobiony jestem, nie znam się.
1: Nie wiem, no mi się wydaje, że no ten nasz złoty utrzymujący wiele interesów państw ościennych z takim poglądem, że jesteśmy tanią siłą roboczą, jednak utrzymuje nas w tej strukturze, a gdyby to się, gdybyśmy... Ja pamiętam taką historię, kiedyś czytałem artykuł, że w Poznaniu chyba fabryka Volkswagena, że tam było jakieś stulecie, czy coś, jakaś taka okrągła liczba i ci polscy tu nas, polscy pracownicy fabryki, dostali taką jubileuszową czekoladę do ręki przy wyjściu z pracy, a tam niemiecka firma, która tam, Volkswagena, która była w ich kraju, to oni dostali świetne premie ze względu na ich wysiłek pieniężny. Czyli okej, okay, dobra, jestem obywatelem kraju, który dostaje czekoladę do ręki, a nie kurwa wynagrodzenie.
0: Jack pisze, wtedy płakałem, ma na myśli to World Trade Center i to był początek mojej wojny z iluminatami ogólnie. A jak się walczy z iluminatami? To ja też bym chciał. Ale pisze też, ha, ha, ha, jaki trzeci kraj? Polska dogania Niemcy. Lol.
1: No tak, doganiamy Niemcy, ale jesteśmy ich taką ostatnią linią produkcyjną. Jest mnóstwo zakładów, które tylko komponują, nie wiem, składają silniki albo zakładają gumki do obiegów jakichś silnika klimatyzacji czy chłodnicy. No nie, robimy to, co najgorsze pod ich dyktando. A nie wiem, no, nasza inicjatywa, no, ale to też Krawiec, jak powiedziałeś, że wiele krajów żałowało tego euro. Nie wiem, miałeś na myśli, nie wiem, euro jest na Słowacji, tak? W Czechach jest euro?
0: No tak,
1: euro.
0: Chyba o Słowację mi chodziło właśnie, no, bo tak ostatnio a propos tego ataku na Fico.
1: Ale... To też zależy od położenia. My jesteśmy krajem tranzytowym, także tu przelot. Przede wszystkim jest przelot. I tutaj musi być taki... jesteśmy na tyle istotni, ze względu na to też przeklęci, że tutaj musi... Ktoś to musi kontrolować. To nie, że tam mamy swój rząd czy coś. Nie. To tutaj musi być dobry i łagodny przelot. Tania praca, uśmiechy ludzi, super partia i A jeszcze od tej Słowacji.
2: Superpartia, kurwo.
1: Jeszcze od tej Słowacji.
0: Nie obrażaj, nie mów tak do Mata.
1: I o tym teraz.
2: Ale
1: naszym męczenniku, pan premier Fico, nasz męczennik. Boże, jaka to jest. Jaka to jest samo określona klątwa tego, że mamy ciągle tych samych rządzących, cokolwiek nie zrobią, do czegokolwiek nie dojdzie, to oni zawsze wrócą i będą jedni rozliczali drugich. Na Słowacji premier Fico, niech żyje, niech mu wszystko fajnie się poukłada, ale premier Fico jest zamieszany w aferę zamordowania, to był głośny temat, zamordowanie dziennikarza Jana Kuciaka, Jan Kuciak i jego żony, partnerki chyba, nawet nie żony, który wpłynął na aferę wśród elit rządzących ze względu na wyłudzenia dotacji europejskich. No i został zamordowany ten młody dziennikarz z jakiejś takiej, nawet nie wiem, czy wpływowej, czy niewpływowej gazety słowackiej, został zamordowany, bo doszedł do tego, że były premier już tam sprzed 8 lat czy skądś, Kuciak maczał palce w tym, że jego fundacje świetnie między sobą rozprowadzały pieniądze, a niekoniecznie coś robił dobrego dla kraju, i został zamordowany ze swoją żoną, młoda para. Wtedy były głośne protesty na Słowacji. Fico nigdy nie miał już wtedy kredytu społecznego, żeby wrócić do władzy. A dzisiaj wraca, jest na niego zamach. Nie wiem, ale trochę mi się potwierdza ta społeczna obelga.
0: No. I mimo, że był prorosyjski, to ludzie se uknuli teorię, że to Rosja stoi za zamachem. To się trochę nie...
1: Dzisiaj się mówi, że był przede wszystkim antywojenny. No, antywojenny. Ja też jestem antywojenny. No. Ale... jest skompromitowanym człowiekiem.
0: Zamordystów to tak nie szkoda jakoś mi nigdy. Jak ginie jakiś zamordysta, to ja się uśmiecham, bo nie lubię zamordystów. A to był wielki zamordysta. Znaczy, on w końcu przeżył, czy nie? Bo nawet nie wiem.
2: Przeżył, na szczęście.
0: O. Czemu na szczęście?
2: No wcale nie był zamordystą. Tam wymyślacie jakieś... Dopisuje się historię. Nie.
1: No, to była superpartia, kurwo. Superpartia.
0: Dzisiaj tak Mat i Psycho do siebie. To była superpartia, kurwo. Superpartia, kurwo.
2: Ty nie ogarniasz prawie, co to znaczy? To superpartia, kurwo?
0: Ogarniam, no znam ten mem, ale tak się śmieję, bo jak tak mówisz, to tak jakbyś do kogoś się zwracał. No.
2: To Lechowicz tak mówi o swojej koncentracji. Partia, koncentracja. Superpartia, kurwo. Takiego dzięki.
0: Jak ty się do mnie odzywasz? Znowu. Już któryś raz dzisiaj mnie obrażasz, Psycho.
2: Przepraszam. Zaprosiłem? Ale... Wybacząc?
0: Jak jesteś taki dobry w przepraszaniu, to przeproś za mnie też Michała i z zapasem na rok, jak się znów obrazi, to żeby już było przeproszone.
2: To poczekaj, niech się niesie. Michał Dobliński, projekt 28. Przepraszam za Krawca na cały rok.
1: Wybaczam i proszę o wybaczenie.
2: No właśnie, dokładnie. Jeszcze Krawiec wyślij do Nate'a, to będzie wtedy zajebiście.
0: To jeszcze poproszę mi wysłać na skrzynkę wytłumaczenie, co ja takiego zrobiłem, że mam przepraszać, to będzie już super.
2: Nieważne. Weź, to takie spiny jakieś ty dziwne są ogólnie. Wszyscy się wkurwiają na wszystkich. Tak samo... Dobra, nieważne. Już nie będę wspominał o innych gówno relikach.
0: Tom Dratew zarzuca, że kopiuje jakieś obiegowe opinie z mediów gównoźródlanych, że Fico to zamordysta. No nie wiem, tak mi się kojarzy, nie znam dobrze tematu, ale no jak ktoś zabija dziennikarzy niewygodnych, chce sobie zawłaszczyć media ogólnie, no to tak mi się kojarzy, że zamordysta może być.
2: Udowodnił mu ktoś, że zabił tych dziennikarzy?
1: Tak. Tak, to była...
2: To dlaczego nie poszedł do więzienia?
1: No to ja się ciebie pytam, dlaczego nie poszedł do więzienia. Dlaczego wkręcono? Nie, on stracił wtedy, jego partia, jego rząd straciła wtedy władzę na Słowacji ze względu na masowe protesty ludzi, którzy wychodzili na ulicę i mówili, kurwa, no nie może być tak, że jakiś dziennikarz i jego partnerka są zamordowani, wiesz, zakopani w lesie ze względu na to, że wykryli ich mataczenia. No. A potem,
2: to może
1: potem co się w zeszłym roku, tak? W zeszłym roku, czy w tym roku, co się dowiaduje? Premier Fico znowu obejmuje stery państwa Słowacji. I tak sobie myślę, no, czy ktoś ma zanik pamięci, kurwa?
2: To tylko pomówienia były, nikt tego nie udowodnił dokładnie. A ty myślisz, że Hitler wiedział o Holokauście?
1: Nie wiem, psycho, nie że za nie mówiłem, ale nie wiem, co ci odpowiedzieć. To jest jakieś bzdury opowiadasz.
2: Korwin takie pytanie kiedyś zadał, czy są dowody, że Hitler wiedział o Holokauście. Nie pamiętasz tego?
1: No Hitler... Co mogę powiedzieć? Super partia.
2: Ma pan na to dowód? Że Hitler wiedział o Holokauście? Nie ma takich dowodów.
1: Okej, no dobra, no nie jest to potwierdzone. Nie ma blankietu, nie ma papiera na to. Tak samo jak możemy zauważyć w Polsce to, że mamy potwierdzenie, blankiety, filmy, taśmy filmowe z okupacji niemieckiej Polski, gdy tutaj Niemcy rozstrzeliwali, prowadzili swoje obozy i tak dalej. Tak, mamy to wszystko udokumentowane tylko i wyłącznie ze względu na skrupulatność prowadzenia dokumentacji przez naród niemiecki, a nie ma, mamy muzea okupacji, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i tak dalej, ale nie mamy żadnych glejdów ze względu na okupację Armii Czerwonej, która nas wyzwoliła spod okupacji niemieckiej, bo oni się nie patyczkowali, byli prostymi dzikusami, którzy jeszcze bardziej dobili nasze społeczeństwo i nie zostawiali na każdym kroku jakiegoś dokumentu tego, że kogoś rozstrzelali, czy kogoś zakopali, czy kogoś zgwałcili, czy kogoś okradli, czy kogoś, nie wiem, zrujnowali życie. Nie zostawiali papieru ze względu na to. Dzisiaj się mylnie czasami na świecie mówi, że Armia Czerwona pokonała Hitlera, wygrała II wojnę światową.
2: Bo tak było. Gdyby nie Armia Czerwona, to byśmy dalej po niemiecku musieli mówić.
1: Wolałbym, kurwa, niż z tymi dzikusami obcowe.
0: Bierut tu poruszył sprawę obozów, o których Hitler miałby nie wiedzieć. No ponoć jest jakaś nagroda dla kogoś, kto udowodni, że wiedział. No to jak są te papiery, to może ktoś sięgnie po nagrodę w takim razie. Tak samo jak jest nagroda dla każdego, kto udowodni ponad wszelką miarę istnienie zjawisk paranormalnych, typu jakaś, nie wiem, telekineza, czy inne teleportacja myślą, czy przejście w siódmą gęstość, albo, nie wiem, zabicie wzrokiem.
1: No Niemcy jako organizowali na przykład rozstrzelanie ludzi. To jest pomnik niedaleko mojego domu rodzinnego. W mojej wsi to oni organizowali spotkanie ze względu na to.
2: Patrz, mogę coś powiedzieć?
1: Proszę.
2: To nie byli Niemcy, tylko naziści. Nie wrzucaj wszystkich Niemców do jednego worka.
1: No, tu czuję jakąś dywersję, ale dobra. No.
0: Coś mi tu pachnie niemiecką agenturą.
1: Nie, no w każdym razie chciałem wrócić do tematu, że jak organizowali rozstrzelanie partyzantów, które tam wyłapali, organizowali jakieś takie spotkanie w ogóle, takie publiczne skazanie. I w zasadzie każdy z tych rozstrzelanych ludzi, synów, ojców, ich rodzina dostawała jakieś potwierdzenie tego, że zostali skazani na śmierć ze względu na opór przeciwko władzom niemieckim. Dostawali taki papier. A Ruscy gwałcili, plądrowali. Niemiec przed rozstrzelaniem Polaka zastanowił się, przynajmniej się zastanowił, może trzeba rozstrzelać, tutaj trzeba będzie jakieś jego dane spisać, grób wykopać, no. Czy mogiłę.
0: Czy kuli nie szkoda, czy naboju nie szkoda, bo drogi.
1: Tak,
2: tak, albo do gazu od razu w obozie, po co tam grób kopać.
1: Potem dlatego mamy tyle muzeum i upamiętnienia nazistowskiej agresji na nasz kraj ze względu na ich skrupulatne prowadzenie tego całego procederu.
2: Okay,
1: czerwone i wyzwoleniu to nie jest tak udokumentowane, bo to była horda.
2: Poczekaj chwilę, bo się ten za bardzo unosisz. A czy Sowieci robili obozy koncentracyjne po wojnie w Polsce?
1: No oczywiście, że tak.
2: Gdzie? W którym miejscu?
1: Boże, no, czy ty o Katyniu, chłopcze, słyszałeś?
2: W Polsce się pytam, czy były obozy koncentracyjne sowieckie?
1: Nie wiem, nie mam takiej wiedzy, ale najprawdopodobniej były, ale...
0: No, ale czy to taka wielka różnica, czy w Polsce, czy w Związku Radzieckim, chyba ważniejsze, kogo się tam zabija, kogo tam się trzyma, nie? A nie gdzie były.
2: No to Niemcy robili to jako przemysł taki. A Sowieci to wysyłali tylko wrogów systemu.
1: Sowieci wysyłali te swoje rozliczne jakieś tam grupy ludzi spod Azji, którymi się wydaje, że do dzisiaj jest ich państwem. Te wszystkie odmienności, nie wiem, zagania no, ludu mnogo. No.
0: W łagrach to tam było też takie multikulti trochę, nie? W gułagach.
2: No było multikulti. Nie wiem, nie byłem nigdy w łagrze. I nie znam na terenie Polski żadnego łagru. No i nie chodzi mi o dzisiejsze czasy.
1: No psycho, dobra, bo masz takie zdjęcie w swojej głowie wyzwolenia obozu w Auschwitz przez rosyjskich dzielnych żołnierzy.
2: No tak. No. Dlaczego Anglicy tego nie wyzwalali, tylko albo Amerykanie, tylko rosyjscy żołnierze.
0: Niektóre obozy chyba alianci wyzwalali.
1: Tak.
0: Nie tylko Rosjanie. No.
2: Ale pierwsi Rosjanie to wrócili.
1: Ale mimo to musisz się wysilić na taką siłę wyobraźni, że to była kolejna okupacja. Tutaj nie ma mowy. To był atak, kolejny atak z drugiej strony na Polskę. Mimo wszystko propaganda tłoczyła ci do głowy, czy co ci powiedział. To była tak zdradliwa, tak perfidna okupacja, z której wyzwoliliśmy się dopiero w 1989 roku. I jeszcze, żeby powiedzieć, czasami ludzie, którzy mają sentyment do PRL-u i tak i Zenon głównie tutaj goni tych ludzi. Ich sentyment i ta, ta romantyczna wspomnienie, ja też mam to do tego prostego życia, ale to było życie pod okupacją. Chciałbyś, jesteś ptakiem w klatce, który dostaje od czasu do czasu ziarno. Ale najbardziej boli mnie to, że ze względu na okupację radziecką, no. Związku Radzieckiego na Polskę, do dzisiaj płacimy jakąś taką cenę wstydu za interwencję w Czechosłowacji, które to, który to nagle... Układ Warszawski, tylko i wyłącznie mylnie nazywany przez to, żeby się w historii to zapisało, że to był Układ Warszawski, wysłał wojska polskie przeciwko bratniemu nam narodowi, spokojnym ludziom, żołnierzy, młodych ludzi, którzy w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje, o co tu chodzi, kurwa. Czemu my jedziemy tam gdzieś na zachód do Czechosłowacji? To jest, gdy bywam teraz czasami w Czechach, ze wstydem po prostu patrzę na ludzi, którzy przypominają mi, że wy jako Polska najechaliście nas, wy jako Układ Warszawski, bo Warszawa jest w Polsce, ale to nie był Układ Warszawski, to była centrala moskiewska i tylko wyłącznie oszukanie historii było to, że to nazywano Układem Warszawskim, kiedy w Moskwie dyktowano, że w Czechach studenci strajkują, dlatego wyślemy Polaczków w czołgach, w wozach i w ogóle nie było wiadomo, o co to chodzi. Ja się wstydzę za to do dzisiaj, bo to jest my jako naród zwykle najeżdżany, który się broni, który miał tak wiele honorowych sytuacji, cudownych wydarzeń w swojej historii, a nagle my jesteśmy okupantem, ale to nie my kierowaliśmy siebie, tylko kierowano nas z Moskwy. Wstyd jak chuj.
0: Za Ukrainę. Dobra, też swego czasu trochę wstyd, a za Olzia to nam chyba tak strasznie aż nie wypominają.
2: To był incydent, a już w wolnej Polsce po 90 roku to nie mieliśmy incydentów z Amerykanami? Że gdzieś do Iraku, do Afganistanu nas wysyłali? To jest jakaś różnica?
1: Więzienia na Mazurach dla talibów?
2: Na przykład też.
1: No i co? No? Przyzwyczaj się do roli służałka. Najlepiej się wybrać z tej roli. No co?
0: A któryś z was się identyfikuje z talibami?
2: Nie, ale dlaczego w Polsce mieliśmy te więzienia dla talibów?
0: W ramach pewnej współpracy. No, wiesz, jak partnera się jakiegoś ma i sojusznika, to się z nim różne takie akcje robi czasem, nie?
2: To dlaczego w Polsce akurat to zorganizowali CIA, a nie gdzieś tam, nie wiem, innych też mają partnerów w Izraelu, mogli zorganizować?
1: Wiesz co, psycho, kiedyś Zenon Laskowik miał taki sketch, w którym powiedział coś takiego, że o, bo tu u nas w Polsce tak chujowo w tym naszym PRL-u, tak nam źle, to a Szwedzi się z nas śmieją. O, tam w Szwecji to jest super. I Zenon Laskowik powiedział coś takiego, że gdybyśmy mieli taką fizyczną możliwość, że my się oderwiemy z tego naszego miejsca, w którym jesteśmy na mapie świata, a w to miejsce wyjdzie Szwecja i zobaczymy za 30 lat, kto się będzie śmiał.
0: A wódz się tutaj prosi, żebym zapytał ciebie, Matt, czy wstydzisz się za zajęcie Zaolzia przez Czechów w 1919?
1: Zajęcie, czy była reakcja, tak?
0: No ja się nie znam tak na historii, no ale to wynikało, że
1: Związku Radzieckiego.
2: Czy za Czechów się wstydzisz?
1: A czyli... To oni nas zaatakowali. Tak mam to rozumieć, czy nie?
0: Nie, bo... że w 1919 oni zajęli Zaolzie.
1: Przedwojenne... Przedwojenne legendy, no dobra. Nie jestem tego mocny z przedwojnia, ale... No dobra, no to możemy powiedzieć też o opresji, sanacji w kierunku Litwy. Nie wiem, no możemy sobie to wyrzucać, tylko że w tej, mi chodziło tylko i wyłącznie o tą powojenną już taką normalność, gdy nikt nikogo nie atakował, gdy nie było jakiegoś takiego do momentu wojny w Jugosławii, nie dochodziło do jakichś takich ekscesów, a układ warszawski, mylnie nazywany warszawskim, był moskiewski, doprowadził do tego, że wojska polskie naruszyły obcy sąsiadów na obcy kraj. Tylko i wyłącznie mi o to chodzi, że wstydliwe na naszej mapie historii.
2: A czy uważasz, że
0: A ty co ty tak się dopytujesz tylko cały czas, psycho? 100 pytań do. I tak tylko pytania. A co sądzisz, a czy uważasz? A ty...
2: Bo ja mogę powiedzieć, co uważam o tym. Armia sowiecka wyzwoliła Polskę, po pierwsze. To jest niepodważalny fakt. A po drugie, Związek Radziecki u nas budował wszystko. Przemysł cały. Niemcy tylko burzyli w czasie wojny.
1: Tak, tak. Budował przemysł. No, był wspaniały przemysł. Ciągnęli od nas, kurwa, wszystko za darmo, węgiel.
2: Nieważne, ale ile fabryk powstało?
1: Węgiel, PRL-u. Wyzyskiwali.
2: Ile fabryk powstało w PRL-u? Ile elektrowni?
1: O, no tak.
0: Ale to jest, no, ja bym doceniał faktycznie, no przecież chyba nikt nie kwestionuje tego, że doceniamy Związek Radziecki za walkę z nazistami, że bardzo się mocno przyczynili do wygrania wojny. Doceniamy w pewnym sensie, no to jest takie trochę trudne, bo to tak, no z jednej strony doceniasz, że ci unowocześnili kraj, że zmodernizowali, tak? No ale z drugiej, no cię napadli i cię pod butem trzymali. No to tak jak ja bym, kurwa, włamał się do kogoś do domu i bym się tam wprowadził, ale bym pięknie mu wymalował ściany, postawił komputer i bym u kogoś sobie przebywał i jeszcze mu w ryja dawał co jakiś czas. O, masz, co się tu rządzisz, kurwa? I bym oczekiwał, że ktoś będzie mi... No.
1: To jest mąż, który mnie bił, tak? To jest skatowana kobieta, której, nie wiem, ktoś zabił dziecko i tak dalej. Dlaczego pani nie zainterweniowała? No bo to był taki mąż, który mnie bił. No.
2: Czyli no właśnie ten nie, bo to
1: sztokholmski.
0: A czemu ludzie na przykład tak garną się do tego, żeby docenić wkład Związku Radzieckiego w wygranie wojny z nazistami, a mało kto potrafi docenić, jak mocno zmodernizowaliśmy i wyremontowaliśmy kraj dzięki funduszom unijnym.
2: Bo na fundusze unijne my się składamy wszyscy.
0: Ale nie, w tym czasie byliśmy wielkim beneficjentem i dużo więcej dostaliśmy niż włożyliśmy. To czemu se sami nie potrafiliśmy tak pięknie wyremontować z naszych pieniędzy, skoro to nasze wszystko pieniądze, tylko musieliśmy te projekty unijne przeróżne tutaj wdrażać. No.
2: A dlaczego teraz Anglicy nie chcą już być w Unii? Bo sami sobie lepiej radzą niż z Unią Europejską.
1: Nie, słuchaj. Kiedy masz pasożyta, tasiemca w sobie w postaci Związku Radzieckiego, który drenował wysiłek naszego narodu do lat 90., to potrzebujesz kroplówki, czyli inwazyjnego dostarczania środków i możliwości. Bo nikt mi nie powie, że w 89 roku... bo często jest ta awantura o zakłady u Nitra, tak, że

0: Polski, no wybrałbyś zawsze to lepsze i nowocześniejsze radio, które Zachód proponował. Także no jesteśmy sami sobie winni trochę za nasze niedbalstwo i za to, że bunt Solidarności nie wybuchł w latach 70-tych, 60-tych, tylko że doprowadziliśmy swoją gospodarkę do tego, że jako odrębność od świata, jak Korea Północna, byliśmy daleko, daleko za osiągnięciami cywilizacji świata.
1: Dobra, panowie, będziemy kończyli, bo zaraz pierwsza. Miałem o 12 nie, kończyć, poczekaj, a trochę mnie łeb boli. No, mów, psycho, jeszcze chwilę.
2: Nawet, bo tu widzę, że pan prezydent Jaczek się pojawił w Toronto. Mhm. Może bo chciał zadzwonić, bo on chyba nigdy nie dzwonił.
1: Dzwonił chyba, ale już nie, dobra, już za późno na telefony, bo jak mówię, będę kończył, a nie, proszę dzwonić. No to dzięki, okay. Matt, za rozmowę. Do następnego. Jo. Trzymaj się, cześć.
0: Trzymaj się, psycho, cześć.
2: Trzymajcie się wszyscy razem.
1: No, to na razie.
2: No to cześć.

Fakt, że Polska wchodziła do trochę innej Unii. Na pewno się pozmieniało też to, że nie można wiecznie być właśnie beneficjentem i dostawać dużo, a dorzucać się mało, bo to jest właśnie trochę taki projekt, żeby wyrównać te szanse i traktować ulgowo tych, którzy dopiero co weszli albo są trochę biedniejsi. I nie można mieć takiej mentalności, że my wiecznie chcemy dostawać, a jak przychodzi, że trzeba dać, to o, to wychodzimy. To bez sensu trochę, nie? Cała ta idea wtedy. Są duże na razie kontrowersje z różnymi unijnymi sprawami, szczególnie ten Zielony Ład, ale coś tam się daje wynegocjować, odroczyć, a co nie wiem, to tak jest, no też myślę, że porównywalnie tej pomocy, którą dał Związek Radziecki i Unia, to do pewnego momentu ma to jakiś tam sens, ale to też nie jest takie tożsame, bo dużo nas złego spotkało ze strony Związku Radzieckiego. Nie wiem, ludzie tego nie pamiętają? Że żyliśmy praktycznie w kraju, który był okupowany. O wszystkim decydowała centrala w Moskwie. I mieliśmy tutaj aparatczyków u władzy proradzieckich. I mieliśmy narzuconą ideologię komunistyczną. I agenturę tutaj ichnią, która... SB, które torturowało ludzi za poglądy, zabijało, nie wiem, ludzie, tak jak, dajcie spokój. No. Zajebali nam reparacje od Niemców przecież, bo to koszmarne pieniądze jakieś, nie? I co, i dzisiaj Polak się domaga, że zapłaccie nam jeszcze raz. To tak z jednej strony trochę wina Niemców, że poszli na taki układ i że wypłacili te reparacje wiedząc, czym to się może skończyć, że nam zabiorą je po prostu. No a z drugiej strony, no nikt nie chce być frajerem i płacić dwa razy teraz znowu po tylu latach jeszcze. Krawiec miał klauzulę w dotacji, że musi chwalić Unię. Tak? Miałem? Już nie pamiętam nawet. I też widzicie, jak dostałem unijne pieniądze, to nie na zasadach takich, jak państwo polskie by mi przyznało z jakiegoś Funduszu Sprawiedliwości, że albo dostaję to tak i se robię z tym, co chcę, a się zmienia władza i idę do pierdla. Tylko było to na zdrowych zasadach. Musiałem bardzo te pieniądze wręcz do przesady wydawać

0: tak bardzo rozsądnie tłumaczyć się ze wszystkiego, chodzić na spotkania i wyjaśniać, co, na co poszło i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim nie dostałem tych pieniędzy za to, że popieram Unię, tylko wygraliśmy konkurs z 300 innymi kandydatami, konkursowiczami, więc dostałem, bo wygrałem. Konkurs po prostu wygraliśmy i dostaliśmy. Może to będzie śmiesznie zabrzmi, ale nawet mój mikser wpisaliśmy tam w majątek jakiś taki tej spółki po prostu, bo trzeba było coś wpisać, jakiś majątek. I został nawet mój mikser tam wpisany. Kolega jakiś tam rzutniki, komputery wpisywał, co mieliśmy tylko, bo trzeba było jakieś tam gwarancje, coś takiego trzeba było wpisać. Więc teoretycznie mogło być to tak, że po upadku tej naszej spółki mogliby zabrać mikser. Unia mogłaby zabrać mikser, to wtedy bym nie chwalił. Bym kupił nowy i bym do dzisiaj opowiadał. Słuchajcie, Unia mi ukradła mikser. Nie, no, nie przejdzie chyba to płacenie Żydom jakichś reparacji. Był ten jakiś tam projekt wspierany też przez Amerykanów, nie? 727, coś takiego, jakaś ustawa. Ale chyba nic z tego nie wyjdzie ostatecznie. Ostatecznie to lepiej się obrazić nawet na Izrael i wypiąć i nie płacić, bo to były jakieś koszmarne pieniądze, takie, że przewyższały wielokrotnie budżet Polski. W ogóle byśmy musieli zęby w ścianę i chleb z cebulą wpierdalać przez 10 lat potem. No, nie przyjmą w Lombardzie raczej. Ale nie ma tu nalepki żadnej własność Unii Europejskiej na przykład. Ładny mi konkurs za poręczeniem własności. Znaczy nie, to dopiero jak wygraliśmy, już te pieniądze były przyznane i była tam rejestrowana spółka, to trzeba było tam coś właśnie wpisać, jak jakiś tam majątek trwały czy coś, tam nie pamiętam. Coś, żeby to wszystko składało się na jakąś tam kwotę wymaganą. No widzicie, same jakieś zabezpieczenia i wszystko czyściutko, nie? To nie jak w Polsce, że przychodzi ksiądz i o, tu zamierzam leczyć z homoseksualizmu przestępców. Tu proszę 100 milionów. A proszę bardzo, proszę księdza, proszę. Ksiądz nie musi żadnych dokumentów, żadnych zaświadczeń, bo przecież ksiądz jest księdzem, tak?
1: Dziękuję, synu. Bóg zapłać.
0: To nie tak. O preparatach to nie wiem nic. Też USA się strasznie sprzeciwiło temu nakazowi aresztowania Netanyahu i cholera, tak go bronią jak orlica własnych jajek. Nie wiem, co tu chodzi. Nie orientuję, czemu aż tak. No ale jakieś powody mają. No, to, że USA jest za Izraelem, to wiadomo, ale czemu akurat tego Netanyahu tak bronią? To już trzeba by się tu orientować. Dobra, słuchajcie, łeb mi pęka, nie wiem, coś, jakieś. Taka aura, taki mamy klimat. Dziękuję bardzo za wsparcie i za wasz udział tutaj, telefony i tak dalej. Pewnie się pojawię za niedługo.

8 razy więcej keczupu, mówisz, tak? Niż potrzeba. No, też ci, co chwalą PiS, to chyba rzadko wspominają, że tak słyszę teraz cały czas, już któryś raz ktoś o tym wspomina, że jeśli chodzi o te nadplanowe śmierci, o to ogólnie jak Polska sobie poradziła z COVID-em, to że jesteśmy gdzieś na szarym końcu zupełnie, najgorsi ze wszystkich. No to też zasługa chyba rządzących, bo czyja? To też tworzenie jakiegoś stanu wyjątkowego, znaczy nie tworzenie, nie włączanie tego trybu pod tytułem stan wyjątkowy, tak? Tylko posługiwanie się jakimiś dziwnymi rozporządzeniami, to sprawiło, żeby nie płacić odszkodowań przedsiębiorcom, których się tak bez namysłu, bez analiz jakichś, zamykamy wszystkim, niech se bankrutują, nie? Niech se giną, niech se bankrutują. Respiratory miały być, no mogliśmy jak wszyscy w Unii od producenta w ramach pewnego unijnego programu, ale my nie będziemy wspierali tej Unii śmierdzącej i kupimy od handlarza bronią, o. I potem no nie ma, no nie dostarczył, no i co zrobisz, no jak nie ma, no. I tak ze wszystkim, jakieś wysyłanie kuźwa wszystkiego do Watykanu zamiast tutaj, jakieś chore akcje. I jak to wszystko zebrać do kupy, to PiS tak se poradził z tym COVID-em, że najgorzej ze wszystkich, w ogóle najgorzej ze wszystkich krajów unijnych, członkowskich i gdzieś tam na szarym końcu, jeśli chodzi o cywilizowane kraje, w ogóle nie kraje trzeciego nie do rozwinięcia, tylko o cywilizowane kraje. No to dziękujemy PiS-owi, że tak wspaniale to wszystko zorganizował. No to szacun. Znowu bardzo się starali i mieli dobre intencje, Boże, i się modlili dużo, a wyszło gówno znowu i straty, i śmierć, i pogorzelisko. No ale chcieli dobrze, to doceńmy, że jak zwykle chcieli dobrze, nie? Tak jak Macierewicz zawsze chce dobrze, ale mu nie wychodzi, bo źli ludzie to psują mu. Tusk mu wszystko popsuł. No nic. No tak, może by lepiej było, jakby nic nie robili, to tak, to jest prawdopodobne. Ale oni nie potrafią nic nie robić, bo oni się czują, że kraj ich potrzebuje. Jak ten poseł, co wsiada do taksówki, mówi, proszę wieźć mnie gdziekolwiek, bo wszędzie mnie potrzebują. No, to taki jest PiS właśnie. Ale to by było pięknie, jak oni by nic nie robili, to już by było lepiej dużo. Też dzisiaj to mnie zastanawia, dlaczego się COVID tak skończył rachciach, nagle tak pstryk się skończył w ogóle całkiem jak Ukraińcy. Jak Ukraińców trzeba było tu przyjąć. To się nagle skończył. Rząd obwołał, że albo wymodlili, że się stał cud i on zniknął nagle. Nie wiem. To są, widzicie, zbyt trudne rzeczy na nasze proste główki. Za głupi jesteśmy, żeby to zrozumieć, jak to wszystko działa tajemniczo. Może ktoś rozwiąże kiedyś tą zagadkę.

0: Ciekawe, czy tu by trzeba jakieś rozliczenie zrobić. Ja nie wiem, PiS, jakby chcieć teraz na przykład rozliczać PiS za działania w czasie pandemii, jest tyle rzeczy do rozliczenia, że oni przez całą kadencję aktualnie rządzący się z tym nie uporają. To jest roboty na 50 lat rozliczyć PiS teraz. To jest też jakaś sztuka i jakieś wyjście z sytuacji. Nagrabić, nabroić, napsuć tyle, że się tego nie da potem rozliczyć, bo tego jest tak dużo. I zanim rozliczą jedną setną afer pisowskich, ich niekompetencji, niegospodarności, działania na szkodę Skarbu Państwa, ludzi, przedsiębiorców, oni na razie są na wyborach kopertowych dopiero. I na aferze wizowej. To tak się wzięli od tych... tak może od strony dupy trochę. To jeszcze wiele innych rzeczy też. Tak wzięli coś od końca i ostatnie jakieś. A środek cały? To jest właśnie jakiś... sposób znaleźli, bo tyle jest zawsze afer, że żadna ekipa nie zdąży rozliczyć, dopóki się nie skończy kadencja i nie wybiorą następnych. Ale Polacy strasznie lubią, ktoś rozlicza. My możemy bankrutować, my możemy płacić za prąd. Prąd może być luksusem dla wybranych. Może w sklepach nic nie być, ale będziemy się cieszyli, będziemy... ten telewizor włączymy za ostatnie pieniądze, prąd zapłacimy, włączymy telewizor i będziemy patrzyli. A, ale teraz w końcu go zamknął, tego skurwysyna. Ale nie wiem, czy zamknął kogoś, bo na razie to nikogo nie zamknęli i się nie zanosi, żeby kogoś zamknęli. No, Wąsika i Kamińskiego jakoś tak zamknęli błyskawicznie i błyskawicznie ich wyciągnęli stamtąd. Bo Duda. No kończę już. Jeszcze 5 minut. Do pierwszej, równiutko. No, także wspaniale rozliczyli, że dwóch usadzili, a to oni dostali jakieś tam wyroki, nie wiem, 2 lata. To 2 lata jak dla brata, znów tak jak ja za trawkę. No. Ale Polska to jest taki kraj, gdzie za pedofilię, za pobicie, za gwałt, za kradzież stubaniek się dostaje takie wyroki mniejsze niż ja za trawkę, bo ja nie znam Kaczyńskiego, ani nie znam Tuska, to co? No, spierdolą, a teraz w Europarlamencie mają zrobić coś takiego, że nie można zdjąć immunitetu, takie jakieś tam kombinują, że jak oni już tam spierdolą, wszystkich tam chcą powtykać do Europarlamentu, tych, co na nich się sadzi nowa ekipa, to ich tam wszystkich chcą powtykać. Jakiegoś Kurskiego, Obajtka, Ziobrę, Macierewicza, wszystkich tych największych ważniaków, najbardziej ubabranych w gównie, to tam powtykają i oni wtedy powiedzą ha, ha, ha. Ha, ha, ha. I co teraz? Dla mnie to rozliczenie trwałoby maks 30 dni, twierdzi Jasiek z Toronto. No, są i tacy, którzy by znaleźli sposób tutaj na rozliczenie i w 2 dni. To PiS lubił tak rozliczać właśnie bardziej w tym takim stylu. Ten pan już nikogo nie zabije. Albo tych żołnierzy naszych, worek na głowę, kajdanki i wy mordercy. Przy incydencie w Nangar Hell. Dobra, już mi tak łeb boli, że zaczynam już bełkotać. Nie wiem, co to się porobiło. No, tak, i sowita emeryturka, pieniążki, będą żyli jak pączki w maśle. I już im nic nie zrobimy, bo już ich stamtąd nie wyłuskamy. Tutaj są jeszcze szanse, chociaż też marne. No ale tamto już, jak się pochowają. I będą tą Unię rozwalać od środka. O. No nie, Gugu, łeb mnie napierdziela. Już nie mogę. W dwa dni to rozlicza FSB, jeśli już, no. Jakiś zatruty parasol, pyk, albo jakiś cyjanek, albo jakiś coś.
1: Michael Jeziorski, 10 zł. A widzisz, krawiec, bo to nasz najmilszy towarzysz, największy lekarz na świecie, Putin, w jedną noc wyleczył cały świat z wirusa i pandemię odwołał.
0: No, cudotwórca. Ale nie wiem, czemu tak wszyscy piszą, że Putin odwołał. Nasi magicy też odwołali błyskawicznie i chyba Putin nie miał z tym nic wspólnego. No chyba, że od tej strony to rozumieć, że najechał na Ukrainę i trzeba było tu Ukraińców przyjąć, więc COVID-a wyłączyliśmy. Put in, put out. Co mnie wyganiacie? Że idź już, wystarczy. No, polecam sobie posłuchać audycję od początku, bo zawsze na początku przez tą godzinę czy dwie jest bardziej merytorycznie i mówię o tym na przykład, no nie zawsze, ale tym razem na przykład, z czego się przygotowałem, a potem już jest tryb afterowy. Ale to zawsze lubię, jak tak jest i ludzie też chyba lubią, że audycja się dzieli na takie dwie części. No może to z powodu tego paradoksu właśnie. No dziś tutaj się donate'owo łączył, no niby ja sam z przyszłości komunikaty były. No też szkoda trochę, bo też no sporo osób, ale serio mnie łeb napierdala. To nie sposób jest prowadzić, muszę się położyć. Dobra, idę sobie. Trzymajcie się tam. Aha, no przypominam jeszcze, że tam trzymajcie kciuki, żeby Kloda, Michała, Gieresia uwolnili, bo go przesłuchują. Informacja niby tutaj wysłana przez Tomkosa. Jeśli to prawdziwy Tomkos był, bo może się ludzie dali w konia zrobić, może ktoś się podszywa pod Tomkosa, czyli tego, kto niby zna Kloda i tam też mieszka w Irlandii. I gadał niby z Klodem. No zobaczymy, czekamy na więcej informacji. Niby go złapali, przesłuchują służby. No ale jestem dobrej myśli, no bo Michał chyba nic nie knuł. Nie miał żadnej bomby, broni i tak dalej. No to co mogą mu zrobić? To w końcu go wypuszczą. Pomęczą, wypuszczą. No a Michał będzie miał o czym opowiadać. I jego gdzieś tam ranga w tym świecie spiskowym wzrośnie, urośnie. Męczennikiem będzie w walce z systemem. No, to już jest konkret, nie? Być przesłuchiwanym przez służby. Ja nie narzekam, Przemek. Ja się bardzo cieszę, że dużo osób jest. No. Tylko mówię, naprawdę mnie łeb boli. No, nie kłamie, nie bajeruje. Tak przez cały dzień trochę tak łupało, a teraz to już się zaostrzyło. Tak to jest właśnie. Dobra, zmywam się, idę się położyć. Trzymajta się, cholera jasna, na razie.

I dzień dobry wieczór się z wami nocnikami. Mówi Krawiec, autor, pomysłodawca. Nie, pomysłodawca to nie, bo to z Klodem razem, to nie jedyny. Współtwórca audycji Nocny Marek. Witam serdecznie. Audycja w każdy poniedziałek o 21:00. No, trzeba tak czasem zareklamować właśnie co, kiedy, gdzie, bo nowi słuchacze przychodzą, a też niewielu jest takich, którzy odchodzą, więc tylko się cieszyć. I przypominam, że jest to audycja wielotematyczna, liryczna, czasem komiczna i jakże sympatyczna. Audycja, jak wszystkie audycje w Nocnym Radio, na żywo, czyli można dzwonić podczas tejże audycji na profil skype'owy Nocne Radio i

0: konwersować kulturalnie, obyczajnie, z sympatycznym prowadzącym o aksamitnym głosie. Dobra, dość już o mnie, pomówmy może o moich planach. Nie, no dobra, już się nie wygłupiam. Co nowego? Nowe rzeczy, kilka nowych audycji powrzucanych na stronę Nocnego Radia, nowi prowadzący i prowadzące. W środę coś się kroi. Jako krawiec mogę wam tutaj powiedzieć, jako znawca krojenia, prawda, że coś się kroi. I... ale tu nie powiem. Co? W każdym razie zostańcie też po audycji Kuźnia Wojowników w środę. Ostatnio niektórzy prowadzący tutaj sobie wagarują. Ja chyba powinienem jakieś tutaj wyciągnąć konsekwencje, jakieś obciąć premię. Nie, zaraz, przecież ja nikomu nie płacę. No to zbesztać powinienem. Nie, bo se całkiem pójdą. Może healthpenem jakoś ich długopisem zdrowia nakierować na nich coś, nie wiem. No właśnie, zamówiłem healthpena, miał być dzisiaj test tego wspaniałego urządzenia wielkiej technologii, irańskiej myśli technicznej zdobycz. No, w każdym razie, no właśnie, nie wszyscy wiedzą, co to jest cache, kto to jest cache, no i co, i kto, można powiedzieć, bo to jest też technologia cache. Dla tych, którzy się urwali z choinki albo spadli z księżyca, to tłumaczę, że jakiś czas temu pojawił się, no już parę lat temu, wyskoczył jak sprężynka z pudełka, jak pajac z pudełka, irański naukowiec Mehran Keshe, który przedstawił ludzkości technologię opartą podobno o dokonania innych wielkich wynalazców, jak Nikola Tesla i inni. Wilhelm Reich, tak? Ja tam się nie znam. No, w każdym razie technologia plazmowa, uzdrawianie, oszczędzanie prądu, leczenie z niemalże wszelkich chorób. No, technologia oparta o miedź. Już od dawna wiadomo, że miedź ma właściwości zdrowotne, bakteriobójcze, grzybobójcze i chodzi o to, żeby sobie pokryć, żeby zrobić taką sprężynkę miedzianą, taką cewkę, jak to mówią niektórzy, a niektórzy twierdzą, że to nie można nazywać cewką, bo to nie jest cewka. No dobra, sprężynka jest i trzeba ją wykąpać w roztworze sody kaustycznej i tam wkłada się miedzianą blaszkę albo cynkową i to, ta sprężynka nie wykąpać, tylko, przepraszam, na kratce gotujemy ten roztwór i para pokrywa tą sprężynkę. Nie, Floki, nie ma końca Kuźni Wojowników, cały czas jest Kuźnia Wojowników. Przypominam, nowy odcinek jest o pozytywnym myśleniu, o zdrowym żywieniu też w dużej mierze. Jest gościni Agata, można sobie odsłuchać, bardzo sympatyczny odcinek. No i no, to też są takie rzeczy właśnie z tych kręgów alternatywnych, ezoterycznych troszeczkę, czasami też. No właśnie, bo technologia cache też ma w sobie jakąś taką magię. No bo tak, cały czas trwa spór o to, czy to działa. My już tutaj się podśmiechujki sobie robiliśmy oczywiście, zwłaszcza ja, jako tutaj naczelny błazen i jego wysokość Buc pierwszy, no to muszę wszystko wyszydzić, a zwłaszcza to, co ma uratować świat, to ja to muszę wyszydzić. No cóż, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Moje szydzenie być może zadziała wbrew moim intencjom i rozreklamuje to tą technologię, która ma ludzkość zbawić, ale ja się nie poddam, będę knuł, będę podkopywał tego wspaniałego człowieka, Keshe. No właśnie, Keszyści, bo tak się nazywa fanów tej technologii, twierdzą, że wręcz, że Mehran Keshe jest reinkarnacją Einsteina, który tu powrócił na Ziemię, aby odpokutować, zrobić coś dobrego za to, że pomógł w stworzeniu bomby atomowej, innego wynalazku wspaniałego. No właśnie, czy będzie Krzysztof Michalik w sprawie Keshe? Prawdopodobnie tak. Jestem już dogadany z panem Krzysztofem Michalikiem i czekamy tylko tutaj na dobry moment. No, ja bym chciał poczekać przede wszystkim, aż pan profesor ochłonie troszeczkę po burzliwej serii audycji w niezależnej telewizji, gdzie był gościem u Janusza Zagórskiego i gdzie właśnie wypowiadał się jako sceptyk technologii Keshe. No wiecie co, zaskakujące jest to, jakie rozmiary przybrało to. Czy to nie jest też ciekawe na swój sposób, że no, ten ruch właśnie plazmowy, ruch fascynatów technologii plazmowej i naśladowców i kontynuatorów myśli Mehrana Keshe, no, że jest to takie prężne i że trwają takie spory. Keszyści trochę teraz przeszli, zmienili taktykę, już teraz się mniej mówi o oszczędzaniu prądu, czyli o magrawach, urządzeniach, które mają pomagać w oszczędzaniu prądu, a więcej się mówi o zdrowotnych różnych aspektach, na przykład o słynnych health station, stanowisko zdrowia. To taki hełmową sobie budujecie z tymi sprężynkami nanocoatingowanymi. I nakładacie na głowę i się ponoć cuda dzieją, ludzie zdrowieją, mają jakieś sny dziwne, myślenie się zmienia, stosunki z sąsiadami się polepszają. Ta warstwa ezoteryczna, to chodzi o to, że nawet w reklamach tych urządzeń typu Magraf czy jakieś tam inne tego typu, pisze się o tym, że to też odgania różne niebezpieczne, pasożytnicze byty duchowe, czyli na przykład demony, duchy różne. No i to tutaj właśnie wszyscy o zacięciu naukowym, różni racjonaliści łapią się za głowę i buntują się. Tak jak na przykład pan Michalik, który przy okazji warto wspomnieć, że jest osobą wierzącą. Więc to też ciekawe. A no i zamówiłem teraz długopis zdrowia, HealthPen. To jest coś, co ma niwelować ból i uzdrawiać po przyłożeniu na przykład do rany. Jest to skręcony taki drut właśnie pokryty warstwą nano, który zamknięty jest zwykle w jakiejś probóweczce, czy to szklanej, czy plastikowej i wiele, zaskakująco dużo jest takich opinii, że pomaga, że ból znika i że to urządzonko bardzo proste, niezasilane niczym, działa. W internecie można znaleźć zarówno filmy, które mają potwierdzać, że taki magraf do oszczędzania prądu działa, jak i takie, które wykazują, że wręcz generuje straty małe. Różnie to bywa. Mówi się o efekcie placebo, czyli o tym, że część z tych urządzeń ludzie mogą po prostu bardzo chcieć, żeby to działało, że to jest trudno udowodnić, tak? Czy się poczułeś lepiej, czy nie. No i zobaczymy, mój HealthPen jeszcze nie doszedł i się zastanawiam, bo to dużo od intencji zależy, może sprzedawca wyczuł, że ja mam złe intencje i mi nie wysłał, ale to niech kasiorę oddaje. No kurde, to ciężko wyżebrane pieniążki od słuchaczy, właśnie dziękuję wszystkim sponsorom kochanym. Przesyłam wam piękną intencję i ta intencja jest proszę o więcej, taka intencja. No i właśnie, tak czasami sobie myślę, nawet ostatnio powiedziałem to panu Michalikowi, panu profesorowi i też Marcinowi z Poznania, który też pojawił się w NTV, który był współpracownikiem przez jakiś czas nawet pana Keshe, że troszkę mnie, no ja to ryzykant jestem i bezczelny buc trochę, i powiedziałem, że troszkę mnie już irytuje to, że wszyscy ci sceptycy nie chcą zbudować żadnych tych urządzeń, bo się brzydzą temu bezsensownemu brzydzą się tego po prostu, tego cache, no i nie chcą, i się zawzięli i nie chcą. Chociaż często mają warsztaty, mają drut, mają wiedzę, są kumaci bardzo, mogliby tam poskręcać, polutować, zamknąć szybko i sprawdzić, czy to faktycznie działa. Janusz Zagórski też ponoć dostał Magrava i go nie przetestował. Klot z Marcinem Skilder, który nadaje właśnie audycję Kuźnia Wojowników, cały czas mają w planach testy tej technologii, no ale czekamy i nic. No i wiecie, jest taka głupia sytuacja trochę, że nie zrobiłem, a się wypowiem. Klot sam tutaj krytykuje tych, którzy nie zrobili, a się wypowiadają, a się papier tutaj dala, więc no, tak, ja bym w końcu, o, taki ładny obrazek, to pani z Iranu jest tutaj, w ogóle pozdrawiam wszystkich słuchaczy przy radiokomputerach, tych na czacie i oczywiście kochanych sponsorów, całuski przesyłam. No i co jeszcze z tym cache? No, ja się bardzo cieszę, że jest taki cache. Mówiłem już, że jak się okaże jednak, że działa, to będę sławił. No, zobaczymy. Warto zaczynać od małych kroczków, więc... zaczynamy od healthpena, nie? To jest też rzecz, którą najprościej zrobić. Więc się dziwię, że mi jeszcze nie wysłał skubaniec. Jakiś plazma system na Allegro. No, zobaczymy. No, niektórzy mówią, że niezły biznes. Znalazłem urządzonko, jakiś taki wypasiony, piękny, słuchajcie, Magrav Station, Power Unit, Plazma, bajery, szmery, no i 1800 zł. Ale tam jakieś kryształki, światełka, nie? I... no, takiego czegoś to na pewno sobie nie kupię. Musiałbym zwariować chyba. Ale może jestem głupi, może nie chcę kupić, bo tam było napisane, że nawet poprawia stosunki z sąsiadami i że odgania właśnie złe byty pasożytnicze, że smog elektromagnetyczny niweluje, że poprawia sen, dodaje energii, no wszystko, słuchajcie, wszystko takie bardzo zdrowotne urządzenie sobie stoi, pięknie wygląda i nawet mamy imienną tabliczkę wygrawerowaną. Poprawia stosunki z sąsiadkami, pisze tu Magda. Właśnie. Może też na te rzeczy dobrze wpływa i mi cewka urośnie. I się, tylko żeby się płynną plazmą nie pokryła od razu. Słuchajcie, no, jak się okaże, że działa, to ja zakładam grupę, już tu wymyśliłem, grupę taką specjalną. Wiecie, te orgony, to wszystko te orgony, intencje, plazmy, energie, czakramy, to jest, jakie to jest mądre. No i tak zamykam oczy i tak się rozmarzam, to co?
1: Orgon!
2: Gans!
3: Plazma!
2: Intencja!
4: Z połączenia waszych mocy powstaje ja, Kapitan Cewka!
5: Kapitan Cewka i keszyści, moc plazmowa co ziemię oczyści. Kręćmy druta, róbmy gaz, rząd światowy jest bez szans.
1: Zapłacisz mi za to, Kapitanie Cewko!
0: To krzyczał właśnie wystraszony bankster. Właśnie, nic nie wiecie właśnie, kto to są banksterzy. Nawet nie wiecie. Wiecie, kto to jest? Magda, wiesz, kto to jest bankster w ogóle? Wiesz, kto to jest rząd światowy? Nic nie wiecie w ogóle. A tych właśnie, co nie wiedzą, to polecam, żeby sobie... No, skąd mam wiedzieć? No, widzisz, kobieto... I to polecam sobie, nie będę tu oświecał, bo to za długo trwa, to trzeba by gadać i gadać, ale jednak jakieś podstawy trzeba mieć, bo słuchajcie, coś w tym może być, w tym wszystkim, w tych dziwnych sprawach różnych, no bo niemożliwe, żeby wszystkie te teorie, nie jestem mizoginem, ani nawet joginem, wypraszam sobie, bardzo szanuję baby, I uważam, że każda baba powinna mieć czystą szmatę, żeby móc sprzątać i gary mieć dobre do gotowania trzeba szanować i nie wolno bić z byle powodu. Tak uważam. Bardzo szanuję baby. No, wracając do tematu, polecam tym, którzy właśnie mają braki i dużą kuchnię właśnie, Flokiwik. I tak, i też często jak widzę, że kobieta coś targa, pracuje ciężko, to ja mówię, weź sobie odpocznij, jutro zrobisz. No, trzeba mieć szacunek do kobiet. No. I to polecam sobie nadrobić zaległości i posłuchać na przykład Teorii Chaosu. Można znaleźć na YouTubie, jest tych odcinków masa. Klot, który nagrywa tą audycję już od wielu lat, jest tutaj z nami często i no, współzałożyciel Nocnego Radia zresztą. Nadawaliśmy razem Nocną Jazdę, Nocnego Marka też i... No i on mówi o takich rzeczach właśnie, z których część może się okazać prawdą i już nawet się okazała. Co ciekawego się teraz wydarzyło? Donald Trump, nowy prezydent USA, napisał na Twitterze, że jedną z jego pierwszych dyrektyw będzie przystopowanie tak zwanych chemtrailsów. Pewnie też nie wiecie, co to są chemtrailsy, smugi chemiczne. Na jakim świecie wy żyjecie? Czekajcie, włączę może telewizor i zobaczę, czy może w telewizji coś mówili na ten temat. Czekajcie.
1: S jak sraczka, wiele odmian ma.

0: O kurwa.
1: W poprzednim odcinku Maryla rozstaje się ze Zdzisławem.
2: Zdzisław, nie odchodź.
1: Pawełkowi nadal dokuczają w szkole.
3: Ej ty, Paweł, nie bądź taki do przodu, bo ci zabraknie do tyłu. Tere fere, pocałujcie mnie tam, gdzie słońce nie dochodzi.
4: Pawle, jak ty się wyrażasz? Muszę chyba porozmawiać z twoimi rodzicami.
0: Jezu, ale pojechał. No widzicie, w telewizji co innego dają, trochę inne treści. No a wiadomo, że jak w telewizji o czymś nie mówili, to tego nie ma. Tak samo jak na Google, jak czegoś nie ma. A na Google jest i to bardzo dużo. Smugi chemiczne, no właśnie, czym są te słynne smugi chemiczne? Do tej pory była to taka teoria, którą wielu wyśmiewało. Co powiedział Trump?
5: My very first executive order will end the chemtrailing across America.
0: Tak napisał na Twitterze nowy prezydent USA. I wygląda na to, że Trump nie tylko wierzy w chemtrailsy, czyli te popularne smugi chemiczne, ale i traktuje to jako realny problem, z którym chce walczyć. Ciekawe, prawda? I może właśnie wyjaśnienie dla tych, którzy są niezorientowani w temacie smug chemicznych. Po wejściu Polski do NATO zaczęła nas obowiązywać umowa, na mocy której mogą latać po naszym niebie obce samoloty sobie. I od mniej więcej jakoś właśnie od tego czasu na naszym nieboskłonie zaczęły pojawiać się właśnie owe smugi zostawiane przez samoloty, tak zwane smugi kondensacyjne, wyrzucane z silników. No i kiedyś te smugi znikały bardzo szybko. Po prostu przylatywał samolot, była smuga, po chwili jej nie było, a teraz stoją sobie w miejscu. No i zaczęły one ludzi interesować i zaczęli badać ten temat. Zaczęto zadawać pytania, trwa to od lat. No, Claude Monet właśnie, słynny badacz spisków, autor teorii chaosu wspomniany, nagrał jedną z pierwszych audycji jeszcze w 2011 roku właśnie na ten temat. Polecam sobie wyszukać. Przy okazji możecie zobaczyć, jak wtedy brzmiał Lamerskok, Klodzio. Tak gadał trochę tak smętnie. Dzisiaj to taka ekspresja bardziej. Tu jakiś cytat zmienia głos. Raz szybciej, raz wolniej. Ha, ha, ha, hi, hi, hi. Tutaj, a wtedy tak. Dzień dobry. Witam was w audycji Teoria Chaosu. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o smugach chemicznych. No, taki jeszcze nie miał wprawy, ale każdy się uczy. Nawet, nie, ja byłem od razu dobry właśnie. No i co? No, tutaj się pojawiła wklejka od Cezarego. No i chyba warto się zainteresować, skoro sam prezydent największego mocarstwa na świecie twierdzi, że jest to realny problem, będzie z tym walczył. I czym miałyby być te smugi chemiczne? Czym tam pryskają? Teorii jest kilka. Mówi się o aluminium, które, czytam za Wikipedią tak na szybko, ma zatruwać szyszynkę poprzez oblepianie jej i tworzenie żółtej otoczki oraz zatykanie kanałów szyszynki. Szyszynka to jest w naszym mózgu taki bardzo tajemniczy element, który odpowiada też za różne takie, za świadomość, za intuicję, za różne też stany paranormalne. Mówi się, że szyszynka aktywuje się bardzo mocno podczas naszych narodzin, jak i przy naszej śmierci. I że tworzy ona tak zwane DMT. Która ta substancja jest jedną z najsilniejszych psychodelików. No, nasz mózg wytwarza narkotyki, słuchajcie, nielegalny jest nasz mózg, nielegalny. Trzeba go aresztować i pobić pałą. Pan policjant Mścisław Pięść powinien tutaj interweniować z komendy rejonowej MO w Wejherowie. Dzień dobry. Powinien przyjść z pałą i zlikwidować tą nielegalną fabrykę narkotyków. to jakich silnych jeszcze. No i tak, i co się z nami dzieje właśnie, kiedy mamy oblepioną tą szyszynkę, zasuszoną, pokaleczoną, zatrutą? No, stajemy się takimi zombiakami trochę, które właśnie oglądają tylko S jak sraczka i wrestling ewentualnie, to ci mądrzejsi. I ludzie stają się też może, być może apatyczni tacy, co ja mogę. Panie, to ja do pracy jutro idę, baba czeka w domu, no nie chcę tam żadnych tam smugi chemiczne, cuda nie widzę, do widzenia. Taki się robi człowiek. No, mówi się, że z kolei jak człowiek sobie zajara na przykład marihuanę, to się robi bardziej buntowniczy i bardziej świadomy. No, z tą świadomością to różnie bywa, bo znika na przykład świadomość tego, zapominasz jak masz na imię, ile jest 2 plus 2 czasami, ale jesteś bardziej świadomy. Ej, krawiec, co masz do wrestlingu? 8 lat życia na oglądanie pro wrestlingu poświęciłem. Co mam do wrestlingu? No, najbardziej krwawy sport to jest niebezpieczny. Wiesz, ile trupów tam jest, Cezary? To w walkach MMA tyle nie ma. Anon pisze, jak można tak kłamać? To do mnie? To ja kłamię coś? A co kłamię? To słuchajcie, jak kłamię, to dzwonić. To dzwonić na nocne radio i prostować tutaj. To jest medium wolne, całkowicie wolne media. No, czego przykładem może być na przykład to, że Furak, znany do tej pory z audycji Tech Night, odpoczywa sobie od Tech Nighta, który będzie zamiennie teraz, od czasu do czasu się pojawiał. Zamiennie z audycją Lepsza Strona. LS, to jest skrót od lesbian. Lechowicz spierdala. Nie wiem co to. No tak, lepsza strona. No i tak, audycja chrześcijańska. Chrześcijańska, mocno chrześcijańska, święta wręcz audycja z aureolką i skrzydełkami. A co było wcześniej w nocnym radio? Lucifer Causa, gdzie dwóch satanistów, w tym ja, Awe, witam się tu, rozprawiało na ateistyczną modłę, wyśmiewało wręcz, szydziło sobie z wiary. No i co? Można zrobić takie medium, gdzie jest raz krytyka, a raz pochwała, na przykład jakiegoś zjawiska, jakiejś grupy społecznej, czy nawet jakiejś wiary. Wielokrotnie o muzułmanach było jechane po muzułmanach, a może zrobimy odcinek, w którym na przykład ktoś się wypowie dobrze i pozytywnie o islamie i poda jakieś przykłady. Czemu nie? Keshe, ta technologia keshe, wyśmiewana albo gloryfikowana. Też jest przecież Marcin, który jest zwolennikiem keshe. Więc można. No a z tymi chemtrailsami, jakie są jeszcze? No nic, krawiec, ja tylko piszę, że Trump nigdy nie napisał tweeta, o którym mówisz, że jego pierwszą... ja widziałem tego tweeta, dzisiaj ktoś wklejał screeny z tego tweeta, no być może znowu jest to facebookowy fake, ale no sprawdziłem w kilku źródłach i ludzie no zapodają sobie te tweety Trumpowe. Czy ty, Anonie, sprawdzałeś tę wiarygodność tej informacji? Jeśli tak, jeśli wykryłeś, że jest to fake, no mi się nie udało znaleźć informacji, że to fake, więc przekazuję, ale zachęcam oczywiście do sprawdzania, do weryfikowania, a nawet jeśli okaże się, że jest to fake, być może tak jest, mieliśmy do czynienia z fejkowym newsem jakiś czas temu, którego też zapodałem w nocnym radio. No zdarza się. Nie jestem w stanie poświęcić na przykład całego dnia i dzwonić gdzieś i pytać i weryfikować i tak dalej. Jak widzę, że jakiś temat jest popularny, no może znowu, jeśli to znowu anony jakieś czy inne, inni trollerzy sfabrykowali newsa, no to się wścieknę po prostu. I przestanę normalnie chyba respektować ich, bo sieją zamęt straszliwy. A może komuś zależy, żeby ten temat skompromitować? Corwin Mikke nie żyje. Pisze tutaj. Jeśli okaże się, że jest to sfabrykowany fake news, no to może komuś zależy, żeby wyśmiać temat też, tak? No bo ja na przykład mam kolegę, który ma ojca gdzieś tam w wojsku wysoko postawionego i ten kolega użył trochę różnych tam znajomości swoich, no i dotarł do informacji, żeby się tym nie interesować, tymi chemtrailsami, że to jest taka sprawa, że to tam nie dotykaj, bo się sparzysz i do widzenia, nie? Coś tajemniczego w tym jest. Mówi się o tym mówił też Claude wielokrotnie, że ludzie, którzy chcą zbadać skład tej substancji wypuszczanej na nas, dać go do jakiegoś laboratorium, to jest to blokowane też. Niektórzy mówią, są też takie teorie, że dodawane są tam jakieś wirusy, którymi rząd światowy, czyli organizacja ośmiornica, która mackami swoimi oplata cały świat właśnie i zależy jej na depopulacji między innymi społeczności ziemian do znacznego zmniejszenia ilości nas, bydła, o, tak ponoć nas traktują, bydło. No to, że nas chcą po prostu wytruć, ale tak powolutku, nie? Nas tak przytruwać. Mówi się też, jest taka teoria, że to jest psucie gleby tak, aby tolerowała ona tylko potem odporne na te różne dziwne substancje nasiona produkowane przez Monsanto, czyli takiego... No właśnie, mówiłem o tym, że Bayer wykupił Monsanto, no i to teraz to jest w ogóle taka siła, że nikt im nie podskoczy. No i pomyślcie, skoro żyjemy w świecie, w którym tak bardzo liczy się kasa i tak dużo znaczą wpływy, a te wpływy zależą właśnie od kasy głównie, no to czy nie mogłoby być tak, że znowu nas system robi w bambuko, że żyjemy trochę w takim matrixie? No bo co, tak się myślicie, że się nami przejmuje ktoś? Kto się nami przejmuje? Ani producenci jedzenia się specjalnie nie przejmują, że nam dają jakieś gorsze składniki. Kontrowersyjny olej palmowy, tak? Przy okazji... Właśnie wytwarzania tego oleju palmowego są wyniszczane straszliwie lasy deszczowe. Też się tym nie przejmują. Nie przejmują się tym, że niszczą florę, faunę. Nie przejmują się też ci wielcy. Wielkie koncerny się nie przejmują tym, że nas tam podtruwają powolutku czy coś. Czemu by mieli się przejmować? Claude ostatnio mówił, że któryś tam ze starych Rockefellerów dawniej propagował picie ropy naftowej, że to takie zdrowe jest, nie? Myślę, że z azbestem też wiedziano, że jest on szkodliwy, tylko no, że połapano się o wiele szybciej, że on jest szkodliwy, ale tam zwlekano, jeszcze niech se będzie, niech se będzie. I takich przykładów można by wiele pewnie znaleźć, że ci, którzy są na szczycie władzy, ci, którzy rządzą przemysłem, czysto spożywczym, czy to zbrojeniowym się nami nie przejmują w ogóle i chyba zawsze tak było, że władza traktowała tych maluczkich jako takie właśnie bydło, tyle że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że robią to w białych rękawiczkach, trochę pokryjomu, no bo już nie można tak nie można tak otwarcie wziąć i wybatorzyć kogoś na ulicy i zabrać mu wszystko, prawda, jak się jest jakimś złym władcą, tylko trzeba to zrobić sprytnie. No a ktoś, czy nie jest przypadkiem naiwną osobą ten, kto twierdzi, że władza o nas dba, że mają jakieś skrupuły, że się przejmują i siedzi sobie taki jakiś Rothschild z Rockefellerem i mówią, kurczę, szkoda mi tych ludzi, musimy im robić lepsze jedzonko, bo oni zachorują.
5: Dobrze mówisz, mój towarzyszu, prawda, musimy mniej broni też produkować, bo to potem są, prawda, i nie wszczynać tak bardzo tych wojen, bo potem ludzkość taka wytrzebiona, spalone wszystko, prawda, to tak głupio potem się czuje.
0: No i tak sobie gadają ze sobą, nie? No raczej chyba nie. Raczej stawiałbym na to, że są to ludzie, którzy... Popatrzcie, jak wiele w nas, zwykłych ludziach, tutaj na dole tej piramidy, jest takich, którzy gardzą innymi, tak? Często się mówi, że większość ludzi to takie głupki, to bydło, tak? A niech wzdychają. Mówi się czasami tak, że właśnie, a jak głupi, to niech zginie, selekcja naturalna, tak? Jak często z naszych ust padają takie słowa, tak? To czemu nie miałyby... Czemu nie mieliby myśleć w ten sposób ci, którzy są wpływowi, bogaci i uważają się za lepszych, za arystokrację, za lepiej wykształconych, za tych, którzy do czegoś doszli, a dookoła siebie mają jakiegoś tam krawca w rozklepanych bucikach, w podartej kurteczce, który nie może się ogarnąć, który se śpi do 12, pracuje tam po nocy, jakieś obrazki trzaska na stronkę czy coś. No to co on może sobie myśleć o takim kimś jak ja? No taki szmendak, taki... głupek taki, nie? Tibor pisze, ludzie wolą wierzyć w cuda i spiski. Z jednej strony tak, jest taka tendencja, zdecydowanie, szczególnie teraz właśnie, jest taka moda wręcz na myślenie alternatywne, o tym też już było parę razy, aby właśnie rzucać się na wszystko, co niekonwencjonalne, co wbrew mainstreamowi i mediom gównoźródlanym, co jest niesamowite, nowe technologie, nowe pomysły, wizje jakieś szalone, no teoria płaskiej ziemi, jak popularna się robi, tak? Teoria płaskiej ziemi, czyli coś, o czym się mówiło, że to jest taka teoria, która ma wręcz skompromitować to środowisko alternatywne. No podobnie się mówi też o cache. Ja już to dawno mówiłem, że technologia cache to jest być może nawet PSYOP. PSYOP, czyli taka psychologiczna operacja, czy to służb, czy to władz, które mają jakiś taki plan, prowadzą z nami taką niekonwencjonalną wojnę, która ma sprawić, że na dłuższą metę coś zostanie skompromitowane, na przykład i ludzie przestaną wierzyć, na przykład w ideę wolnej energii, tak? I ucierpi na tym potem jakieś zimna fuzja, HHO i inne rzeczy takie bardziej już namacalne i realizowane. Bo potem się będą wszyscy pukali w czoło i powiedzą, da, znowu jakiś nas tu muslim, jakiś nas ciapaty wydyma w dupę pewnie, to idź pan mi z tym tutaj, ja mam tu panie swoje sprawy, rozumiesz pan, idź pan mi stąd, no. Różnie można na to patrzeć. Z drugiej strony widzę też wyraźną tendencję do negowania wszystkiego, co na przykład brzmi śmiesznie, tak? Też dawniej pewnie więcej rzeczy dla ludzi brzmiało śmiesznie niż dzisiaj. Jak się mówiło o kosmitach nawet, to zielone ludziki, ty idź se tam na Marsa se poleć, ty głupi.

świadome sny jest to rzecz dość realna. Można się tego nauczyć, tak? Świadomie śnić, co otwiera nam różne ciekawe możliwości do sterowania swoim snem. No, a z tej krainy snu też niektórzy twierdzą, że można się dostać do różnych innych sfer ciekawych. No i co? A z drugiej strony mamy tych, którzy właśnie negują wszystko, co im śmiesznie brzmi. I są to często osoby, które nie zdają sobie sprawy z tego, że część z tych rzeczy, z których się śmieją, została już udowodniona albo władze się nawet same przyznały. Ludzie nie kumają na przykład, że MK Ultra, czyli taka technika programowania ludzi, to były normalnie eksperymenty na ludziach robione przez służby specjalne w laboratoriach, programowano ludzi. Nie wiedzą, że władze eksperymentowały na ludziach z jednego miasteczka, dodając LSD do wody i zatruwając tych mieszkańców. Nie wiedzą, że w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, nie pamiętam, czy to w Konstytucji, czy w kodeksie, to znaczy, czy w jakimś innym tam kodeksie prawnym, czy jak to się nazywa, jest, no w każdym razie są, znalazłem informację, że są zapisy, że władza ma prawo eksperymentować z różną tam chemią, nawet z bronią biologiczną na obywatelach. Zresztą, co tam, czy wolno, czy nie wolno, to no wiecie, no służby mogą wszystko, tak? Teraz znowu sprawa Zbigniewa Stonogi. Stonoga wywalił z wielkich dział, zaatakował prezydenta Dudę i twierdzi, że na przykład, że Dorota Duda to jest tak naprawdę dzieckiem Dudy, a nie tam siostrą. I została poczęta poprzez wpadkę Dudusia, jak miał 16 lat. I żeby przykryć sprawę, została przez rodziców Jędrusia adoptowana. Taka rewelacja, słuchajcie. No, ale lepsza jest sprawa. Stonoga przedstawił zapis rozmowy, nagranie rozmowy, z której wynika, mianowicie, że Stonodze była proponowana przez osoby z PiS-u amnestia, to znaczy uniewinnienie za różne tam sprawy, które się za Stonogą ciągną. To jest człowiek, który ma najwięcej spraw karnych. On ciągle biega od prokuratury do prokuratury, płaci jakieś kary, przecież w więzieniu przesiedział trochę, tak? Potem się okazało, że go uniewinnili, przesiedział 3 lata za niewinność. Cały czas go o coś ścigają, bo on się nie patyczkuje, on atakuje każdą władzę. Atakował PO, teraz jest wkurwiony na PiS masakrycznie. Dlaczego jest wkurwiony? Okazuje się, że prawdopodobnie dlatego, tak by wynikało, że dogadał się z PiS-em, że za przekazanie poparcia dla swojej partii, ze swojej partii Stonoga na PiS, miał dostać uniewinnienie. No i z rozmów, które nagrał, wynika, że no, jeśli nie są to rozmowy sfabrykowane, jeśli ktoś po prostu się nie podszywał, jeśli ktoś tego nie spreparował, to możemy mieć do czynienia z naprawdę wielką aferą, która może nawet sprawić, że będą przedterminowe wybory. Stonoga zapowiada jeszcze kolejne rewelacje. Twierdzi, że zapiski z afery podsłuchowej, z którą mieliśmy do czynienia jakiś czas temu, dostał w ogóle od Kurskiego, że było to jakby pogrążenie PO na zamówienie, tak? Że była to akcja przygotowana. Więc nie nasłuchałem się Atora. O tym możesz przeczytać na stronach Super Expressu. Na kilku stronach czytałem, takich, no, co prawda, jeszcze Gazeta Wyborcza o tym nie napisała,

Ale była o tym mowa w programie Skandaliści, do którego był zapraszany i Korwin-Mikke, i ostatnio właśnie też Stonoga, tam o tym też mówił. Skoro mówi się to też na Polsat News i na różnych takich mediach, to dlaczego ja mam... Zgadzam się z tym, że Ator nie jest doskonały. Też ostatnio troszkę mi się go mniej przyjemnie słucha. Krzysiu trochę jakby... nabrał takiej dziwnej maniery troszeczkę, trochę taki się zrobił, jakby to powiedzieć. No manipulator troszeczkę jest czasami, no manipulator, ale mimo wszystko nadal uważam go za jednego z ciekawszych i youtuberów. No, znajdźcie lepszych youtuberów od Atora, którzy lepiej się przygotowują, którzy... nie wiem, czy zawsze taki był. Kiedyś jakoś lepiej mi się... słuchało Atora. No nie wiem. W każdym razie, no wiecie, skoro dużo różnych, także wielkich mediów mówi o tej sprawie, no to ja też czuję się zobowiązany tutaj wspomnieć. Stonoga został już wezwany przez pana prokuratora i doktora. Prokuratora i usłyszy zarzuty znieważenia prezydenta. No grubo, naprawdę. Może to kolejna operacja, ale wiecie co? Chyba sobie sam strzelił w stopę trochę pan Stonoga, bo czy my możemy teraz ufać w ogóle, niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie, no bo mamy różne opcje, tak? Albo to wszystko jest znowu spreparowane i ma pogrążyć PiS, no to w takim razie na czyje zamówienie znowu, tak? I czy na czyjeś zamówienie, czy Stonoga po prostu tak już jest wściekły i nienawidzi PiSu i Kaczyńskiego, bo on Kaczyńskiego nienawidzi całym swoim sercem. Że coś takiego stworzył, spreparował, no to wtedy jest skończony Stonoga. Jeśli robi to na czyjeś zlecenie i też jest to spreparowane, to też jest skończony. A jeśli faktycznie tak było, no to... to wynika z tego, że współpracował z PiS-em i dogadywał się na boku, przekazywał swoje poparcie swoich wyborców, nielicznych, bo to jest w sumie taki plankton trochę polityczny, w zamian za korzyści swoje, tak, jakieś, no to i tak źle, i tak niedobrze, no więc tak czy owak trochę ten Stonoga tak się sam pogrąża, więc nie wiem, co z tego będzie. Zobaczymy, czekamy. Znalazłem jakieś w ogóle materiały opublikowane przez Stonogę, z których by wynikało, że Agata Duda... Właśnie Agata nazywa, tak? Teraz sprawdzę. No to w ogóle jakieś zdjęcia, że ona była prostytutką w ogóle, tak by wynikało, że jakieś szantaże. Nie wgryzałem się to, bo to jest takie ciężkie trochę do rozszyfrowania. No ale że to jest takie zdemoralizowane środowisko. O tym, że politycy są zdemoralizowani, że mają dużo za uszami, że polityka to szambo, no to jest taka oczywista oczywistość, cytując tutaj klasyków. No ale ja już mam trochę tego dosyć. Jakiś czas temu w ogóle wypowiedziałem, zgłosiłem obywatelskie nieposłuszeństwo. Jeszcze chyba na Dominika Duda, przepraszam, Dominika, dzięki. Dominika Duda, że ona była, no właśnie, tak dziwne jakieś tam jej zdjęcia i też screeny z Messengerów. No zobaczymy, muszę to przeanalizować jeszcze. Może potrzeba to zrobić. On jest dobry w rozszyfrowywaniu różnych rzeczy, w zbieraniu informacji. Zobaczymy, co tam wykmini. On to mógłby detektywem być normalnie, się z powołaniem minął. Zobaczymy, co tam będzie z Dominiką. Czy faktycznie okaże się córką, a nie siostrą. I czy potwierdzą się, że
No też Stonoga zapowiada, że kolejne rzeczy, które ujawni, to mają być znowu obyczajowe sprawy, tak? Czyli już tak trochę może nawet niechętnie się na to patrzę z jednej strony, no bo takie grzebanie w życiorysach, kto z kim spał, tak? Co kto ma pod łóżkiem. Z jednej strony nie podoba mi się to, ale z drugiej wyciąganie różnych brudów spod łóżka i trupów z szafy ludzi, którzy nas umoralniają, którzy mówią, że trzeba się dobrze prowadzić i kobieta nie powinna tutaj robić tego i tamtego, nie przystoi i właśnie idę do kościoła, do kościółka naszego tutaj, prawda? No to takie osoby, które afiszują się ze swoją tutaj nieskazitelną moralnością, no to powinny chyba się pilnować trochę, nie? I mamy prawo zaglądnąć im nawet w majtki, czyli tak zwany mind control, jakby tutaj też tłumaczę tym, którzy nie wiedzą właśnie. Mind control to jest właśnie zaglądanie w majtki. No bo mówi się też o mind control. Też polecam nadrobić zaległości mind control, kontrola umysłów, tak? Jak ocenić pomoc, jaką niesie Stonoga poprzez swoją fundację? Widziałem, jak wiele dobrego zrobił poprzez swoje pieniądze i też zebrane od ludzi. To prawda, to prawda. Jak ocenić? No chyba dobrze, nie? Pomaga ludziom. Słuchajcie, nawet jeśli robi to trochę na pokaz, nawet jeśli się z tym afiszuje, bo on to robi, tak, on nagrywa filmiki, no to czy to jest coś takiego strasznego, że no lepszy taki ktoś, kto pomaga i się tym nawet pochwali, niż ktoś, kto nie pomaga, nie? Chyba. No i tam robi, a to pedofili łapie. Złapał już 22 pedofili, no to jest niezły wynik, tak? I pytają się go tam w programie telewizyjnym. Oczywiście skłamali i podali, że złapał dwóch. A on tam, no tu małe sprostowanie, nie dwóch, pani redaktor, tylko 22. Przypadek? No tak, też oczywiście media pierwsze co zrobiły to, a teraz posłuchajmy tutaj pewnego nagrania. No i tam nagranie, którego tutaj nie mam akurat chyba pod ręką. No, w każdym razie wy głupie chuje, szkoda było na was czasu. No, tak zareagował Stonoga po tym, jak zdobył bardzo mało głosów. Ale to też nie było takie... Ktoś mu pomógł w tym, że zdobył mało głosów, bo został zawężony mocno jego krąg wyborczy, jakoś tak do lokalnej strefy, czy coś takiego. No w każdym razie podcinano mu znowu skrzydła, tak, w jakiś tam sposób. No i on powiedział, że się wstydzi tego, że był trochę podpity. Ja w gruncie rzeczy wolę kogoś takiego, kto sobie nawet przeklnie, kto rzuci mięsem, kto obrazi. Nagle wszyscy tacy obrażeni, tak, że powiedział chuj i dupa i wygłupie chuje i wszyscy uuu. A ci sami ludzie przychodzą do domu i też kacha na k słowa, na h słowa. Więc, a tu nagle każdy taki purytanin i każdy taki dobrze wychowany, prawda, i taki elokwentny się robi, jak to tak, panie Stonoga, no. Takie to zakłamane trochę jest. Poza tym, no, czy to takie ważne, że... No ale jak nie zebrał podpisów, no nie wiem. No i co, no właśnie, te następne rewelacje, które zapowiada Stonoga, to mają być afery obyczajowe, które dotkną m.in. prezesa PiS, Jarosława. No, Stonoga już jakiś czas temu twierdził, że Jarosław jest ciepły, jak to się mówi, czyli że jest homosiem, czyli że jest gejem, czyli że jest pedałem, za przeproszeniem, przepraszam, czy wszystkich inaczej kochających, tak się czasami mówi. No,
I zobaczymy, zobaczymy. No przypuszczalnie o to tu chodzi. No w środowisku katolickim to może być bardzo duży cios, tak? Elektorat raczej nie sympatyzuje z takimi odmieńcami, prawda? I zobaczymy, jak się dalej potoczą sprawy. No, pewnie w odpowiedniej chwili te rzeczy wypłyną. Co jeszcze ciekawego? Owsiaka, pewna pani zaproponowała, żeby zgłosić Owsiaka do Nagrody Nobla. Do pokojowej Nagrody Nobla, a Owsiak odmówił, powiedział, że nie jest zainteresowany, że to nie, powinna być nagroda dla wszystkich ewentualnie. No, ładnie z jego strony, okazał się dość skromnym człowiekiem, tym bardziej, że taka Nagroda Nobla wiąże się z bardzo dużym honorarium, to są jakieś tam miliony dolarów, nie? I taki pomysł się pojawił właśnie, żeby za te 25 lat już dowodzenia WOŚP-em, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, żeby zgłosić Owsiaka do Nagrody Nobla. A Owsiak nie chce. A mógłby się zgodzić i nagrodę przekazać, nie? No to jest niemały pieniądz. Oczywiście cały czas gdzieś tam w tle pojawiają się oskarżenia, że duża część pieniędzy gromadzonych przez Wielką Orkiestrę jest zatrzymywana przez samego Jurka, że podobnie trochę jak pan Kijowski z KOD-u nie jest do końca uczciwy w tym, co robi, a w każdym razie, że jest to nieco niemoralne. No, zwolennicy Wielkiej Orkiestry wtedy wyciągają Caritas, że Caritas to w ogóle zostawia dla siebie na koszta statutowe tak zwane, jeszcze więcej i tak się przekomarzają. Jest to trochę straszne, nie? Że Polacy tak się żrą, że tak są cały czas podzieleni od lat na tych właśnie wierzących, niewierzących i że ta ideologia w nas sprawia, że tak bardzo atakujemy jakąś grupę, jakąś inicjatywę tylko dlatego, że ona jest ideologicznie jakoś z nami niekompatybilna. No bo no wiadomo jak to jest, tak? Że Jurek Owsiak nie jest za bardzo za kościołem i zawsze nie było mu po drodze, chociaż to jest tak, że on jakby kiedyś wyciągał rękę do kościoła, ale kościół jak to kościół, tak? Kościelniaki zawsze muszą, jak dasz palec, to chcą dwa palce, dasz dwa palce, to już cię za rękę chwytają, dasz się chwycić za rękę, to już cię za nogi łapią, nie? Aż cię całego po prostu mają. No i tak trochę taki kościół jest, nie zna umiaru i często i przyzwoitości. I no i tak jak pisze Tibor, Owsiak po prostu robi konkurencję Caritas i trzeba go zgnoić. Tak, tak, konkurencja właśnie. U nas konkurencja musi być nawet na tym, w tej strefie, tak, w strefie charytatywnej. W ogóle mówi się, że przeróżne fundacje potrafią zatrzymywać na siebie na przykład 80% środków nawet. Brzmi to strasznie, tak, bo ludzie wpłacają z dobroci serca na jakieś głodne dzieci, na domy dziecka, na jakieś leczenie, na wakacje, a fundacja sobie tutaj kupuje jakieś komputery, ładne lokale, samochodziki, tu czynsze, wszystko jak się, wynagrodzenie też musi być, no jak to tak za darmo, no i jak się to wszystko pozbiera, to wychodzi, że te koszta to są 80%, a 20% idzie na te cele charytatywne. Jest to straszne, straszne i zniechęca chyba ludzi do działalności charytatywnej, bo jak się pogrzebie, to wychodzi na to, że faktycznie tak jest. I Wielka Orkiestra na tym tle nie wypada, myślę, tak źle, no bo tam się mówi, że Owsiak zarobił przez te wszystkie lata jakieś 50 milionów. Tylko też pytanie, czy zarobił, czy dał na przykład zarobić swoim bliskim, których zatrudniał, tak? Tam żonę do zarządu, tu szwagra do robienia strony, do drugiego szwagra do organizowania imprezy, znajomych, krewnych, królika, do czegoś tam, no i się rozchodzą pieniążki, tak? Ja sam wiem, jak się rozchodzą pieniądze, jak się ma spółkę na przykład i powiem wam, że nawet działając tak trochę na
planie minimum. Okazywało się, że te pieniądze po prostu idą, tak? Bo tu trzeba coś zapłacić, tu opłacić, tu jakąś mieć koncesję, tu jakieś pozwolenie. Strasznie dużo tych pieniędzy się rozchodzi, ale tak u nas po prostu to wygląda, tak działa ten kapitalizm. Też się, jak się mówi o wolnym rynku, o kapitalizmie, o wolnym rynku, to rzadko się o tym właśnie mówi, że to jakoś tak, nie wiem, te wielkie molochy, to tak ciągle te pieniądze jakoś tak idą. No wiecie, o co mi chodzi, tak? Że tu nagle strona internetowa za 100 tysięcy złotych, domena za 5 tysięcy złotych. Po prostu zawyża się strasznie jakoś wszędzie te różne ceny. Mateusz pisze, nie wierzę w filantropię, ja kupię bezdomnemu bułkę i kabanosy. Może to jest dobre właśnie nastawienie. Po prostu tak, no, kupić. Nawet temu pijakowi dać pieniądze, nie? No, chociaż we mnie coś pękło jakiś czas temu i tak za bardzo nie daję już, bo troszkę mnie nawet drażni, że widzę, że jest osoba młoda, tak? Widzę, że mogłaby pójść do pracy i widzę, że cwaniakuje, tak? Że używa na mnie jakichś takich metod, takich burackich trochę, że... No, nie chcę mi się opisywać, ale czuję się manipulowany i jak odmówiłem na przykład raz, to widziałem, że splunął za mną, potraktował mnie niegrzecznie, więc komuś takiemu nie chce mi się za bardzo dawać pieniędzy. Jak widzę, że faktycznie ktoś jest potrzebujący i zachowuje się uprzejmie, nie kombinuje, po prostu prosi szczerze i na konkretną rzecz, na przykład na jedzenie, oczywiście, że dam. Oczywiście, ale... No, tak na alkohol, no to też w sumie sam kiedyś mówiłem, że jak już jest ten człowiek taki biedny i upodlony i bardzo chce się napić, to czemu mu nie dać na ten alkohol, tak? No i co z tego, że przepije? No niech ma chwilę przyjemności, nie? Ale no, żebrać też trzeba umieć, tak? Żebrać też trzeba umieć, czego jestem najlepszym przykładem, prawda? Tutaj wspierajcie swoje... Media, wolne, nocne radio. Przepraszam. To z przyzwyczajenia.

0: A tymczasem pan Kijowski idzie w zaparte, się okazuje. To jest kolejna rzecz, która bardzo mnie irytuje, a wręcz rozdrażnia, a wręcz łapie w kurw, że tak powiem, kolokwialnie. Bo Kijowski nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak ktoś nie wie konkretnie o co chodzi w aferze związanej z kodem, to polecam audycję Nocny Marek. Rozkodowujemy Kijowskiego, tam jest wszystko dokładnie opisane. W skrócie, no chodzi o to, że pieniądze, które też wyżebrał w sumie, można powiedzieć, na ten kod Kijowski, przeznaczał czasem nawet na rzeczy zupełnie nieodpowiednie, typu perfumki, jakieś dobra doczesne, kupowanie sobie, ale też na właśnie na obsługę strony, bardzo duże sumy, na strony zrobionej na WordPressie, za domenę jakieś pieniądze też zupełnie nieadekwatne i nieprzystające do normalnych stawek. No i wystawiał, i firma Kijowskiego wystawiała faktury za różne dziwne, bardzo podejrzane usługi, które nie powinny tyle kosztować. To też jest w sumie takie normalne już, można powiedzieć, zjawisko w tym świecie, że każdy, kto się dochapie jakiegoś wyższego stanowiska, stworzy jakąś organizację, jakąś fundację, coś, zaraz zaczyna kombinować, tak? Jak tu właśnie fakturki pozawyżać, coś dla siebie ugrać. Coraz mniej jest chyba takich ludzi, którzy mają jakieś opory, tak? I jakiś taki honor. Nie wiem, może nigdy tego w ludziach nie było, może mamy takie wyobrażenie, że kiedyś to rycerz był i szlachetny człowiek, że honor był... No, mówi się, że kiedyś honor był bardziej ceniony, bo jak człowiek stracił honor, to wszyscy mu potem pluli pod nogi, nie chcieli z nim robić interesów, bo więcej się ryzykowało na robieniu dealów z kimś, kto stracił honor, tak? Nie było też takich możliwości, jak dzisiaj nie można było sobie łatwo poszperać w internecie, dowiedzieć się o kimś czegoś, więc było się narażonym na to, że ktoś nas oszuka i ceniło się tych, którzy by mieli nieposzlakowaną opinię, tak? A dzisiaj to jest trochę tak, że nawet jak ktoś się skompromituje, to i tak sobie gdzieś tam znajdzie jakąś nową pracę, ogoli sobie brodę, gdzieś tam pójdzie gdzie indziej. Albo nawet go inni kombinatorzy wezmą do siebie, bo powiedzą, pan masz doświadczenie w kombinowaniu, prawda? Tutaj w kreatywnej księgowości, pan jesteś cwany, to pan chodź tu do nas. No i Kijowski... Zarząd kodu chciał się pozbyć Kijowskiego po tej kompromitacji. No, wypadałoby go po prostu wypierdzielić na zbity ryj brodaty i wziąć kogoś innego, nie? Kogoś zaufanego, ale... No i to normalne, że chcą go właśnie się pozbyć, ale on tu nie ma sobie nic do zarzucenia i że mówi, że to kodowcy mnie wybrali i poddam się weryfikacji i będę startował znowu do wyborach na przewodniczącego zarządu głównego KOT. Twierdzi, że wszystko było jawne, że faktury były jawne... Nie wiem, po prostu no ludzie nie mają wstydu, to jest najgorsze, nie? Jak drażnią nas ci ludzie, którzy nie mają wstydu, których złapiesz za rękę, nawet takie powiedzonko u nas jest, nie? Że złapią cię za rękę tam na kradzieży, to nie mów, że to twoja ręka, nie? Albo dają to brać i uciekać. Takie głupie przysłowia, które jakby utrwalają chyba w ludziach takie myślenie. Teraz... Sylwester Vardenga nagrywa taką serię filmów Generał Sprawiedliwość. Ma taki strój śmieszny, jakiś taki mundur staroświecki i robi prowokacje. Prowokacja jest zawsze taka sama. Zostawia gdzieś rower bez zapięcia, po prostu se stoi rowerek. I do rowerka jest przyczepiony GPS. No, przypominam, że Sylwester Vardenga to jeden z bardziej znanych youtuberów w Polsce, specjalizujący się w prankach, czyli w takich wygłupach internetowych, jakieś prowokacje różne, kawały, takie, które się nagrywa z ukrytej kamery i potem pokazuje ku uciesze gawiedzi. No i to jest trochę inny rodzaj takiej prowokacji. Prowokacja, no taka już niebezpieczna nawet trochę, bo no zawsze się znajduje ktoś, kto mu podprowadza ten rowerek i on potem ściga tych ludzi. Z taką małą ekipą, tak? Poubierani tam na czarno, mają pałki, mają gaz, mają paralizatory na wszelki wypadek. No i łapią takiego delikwenta, jadąc za nim i badając sygnał z nadajnika GPS. No i potem tego złodziejaszka łapią i go przesłuchują, i go umoralniają. Mówią, no jak to tak, ładnie to kraść rower, ktoś musi pracować. Wartenga jest fajny, bo on jest taki szczery, prosty chłopak. Kurczę, tacy ludzie, gdyby byli u władzy, to ja bym był pewien, że nie będą kombinować, że nie będą kraść, bo po nim po prostu widać, że on jest spoko gość, tak? Przy okazji warto wspomnieć, że Wartenga spróbował ayahuaski. Też możecie sobie tak te nagrania znaleźć. Czyli słynny rytuał ayahuaski. Robi się taką substancję z różnych roślin, pije się ją i doświadcza się jakichś w ogóle niesamowitych stanów metafizycznych. No ciekawe, czy Wartenga na przykład jara zioło. Wygląda trochę na takiego, nie? Taki coś za bardzo tu wyluzowany. Nie bądź taki wyluzowany, Wartenga, bo popuścisz. Adwokat pisze, że uważa, że jestem zbyt ufny, że wcale nie próbował, a ty uważam, że jesteś za bardzo nieufny być może. A czemu miałby nie próbować tej ayahuaski? Co to takiego jest? Coś strasznego? Od tego się umiera? To też taka podejrzliwość dzisiaj jest. To jest też typowe dla ludzi, że jest taka moda na negowanie wszystkiego. A Dakarowi się nie podoba, że mi się podoba Wartenga i Ator. Słuchajcie, czy ja mogę mieć jakieś swoje tutaj sympatie YouTube'owe? Też no nie jestem jakimś olbrzymim fanem Wartengi, nie masturbuję się przy jego filmach, ani nie gadam o nim zbyt często w nocnym radio. Nie wiem, no słuchajcie, każdy ma jakieś tam swoje, nie? Sympatie YouTube'owe. No wolę, szczerze mówiąc, Wartengę niż jakieś tam abstrahuję na przykład, czy tam beczkę, czy coś, no tylko, a może ktoś woli beczkę na przykład, albo jakichś gameplayerów, no to kurde, no spoko, nie? Etam, przepraszam, się zagapiłem, cześć Etamie.
1: Jestem, ale coś straszliwie rwie, tak jak wczoraj furaka, nie wiem co się dzieje, u mnie wszystko jest niby okej, ale ciebie słyszę tak jakbyś czkał dosłownie, to może się na chwilę rozłączy jeszcze raz.
0: Dobra? No spróbujmy jeszcze raz, okej. Okay. A teraz się lepiej słyszymy?
1: Na ten moment tak. Chciałem wejść z wielkim tekstem, machasz wać pan tematami jak cepem. Zacznijmy od kwestii, bo już sam pogubiłem, słuchaj, tego pana od kodu, tak, czyli tego całego brodacza słynnego.
0: Kijowskiego,
1: Ciągle mówią o nim, że tam jakieś tam alimenty, coś tam, a widział kto jego żonę, widział kto jego te głodne dzieci? Ja myślę, że to jest ściema wielka.
0: Też jesteś takim właśnie fanem negowania wszystkiego, że wszystko to ściema jest dookoła. A co nie jest ściemą w twoim
1: zdaniu? Nie, no bo wiesz,
0: czy wszystko, bo ty nawet negujesz, że Ziemia jest okrągła, więc to tak nie wiem.
1: Nie, ale się zastanawiam. Natomiast zwróć uwagę, jak takie coś się dzieje, tak, że jakieś tam dzieci płaczą czy coś, to oni zawsze z kamerą i te dzieci pokazują, nie? I tą kobietę biedną. A tutaj nic takiego nie było, tak jakby ich w ogóle nie było. Także ja myślę, że coś w tym jest. To jest jakieś takie scenariusz jakiś bardziej, mi się wydaje. Aczkolwiek ja nie twierdzę, że scenariuszem nie jest w ogóle sam ten facet, nie? Bo to przecież raczej jest reżyserowane. Tak? No, wyciągnęli królika z kapelusza, przecież tego człowieka nikt nie znał wcześniej, tak? Nagle się znalazł jakiś, tak jakbyś na przykład ty nagle stanął, nie? Na czele jakiegoś tam marszu, tak?
0: No nie zupełnie, bo przecież on był i w zarządzie PKO, i w Gazecie Wyborczej był jakimś tam szefem działu informatycznego, wiesz, no trochę tam się obracał w różnych kręgach, nie?
1: No wiesz, no, ja tak szczerze mówiąc patrzę to, co jest medialne, tak? Gdzie ta twarz, bo to, że tam sobie dotrzemy do informacji, to ja ci mogę powiedzieć o kilku takich dziennikarzach, jakie tam są koneksje rodzinne i tak dalej, nie? Natomiast to jest taka osoba zrobiona osobą polityczną i publiczną, tak? Bo przecież to za chwilę będzie jakaś partia z tego powstanie, nie? Albo jakiś ruch społeczny, bo oni pewnie pójdą w stronę Kukiza bardziej, bo jednak Kukizowi się udało jako ruch społeczny. Oczywiście to będzie wszystko za pieniądze. Mówię, jakieś widziałem w tramwaju takich dwóch kodowców czy koderów, jak to nazwać. Teraz będzie nadmiar koderów, czyli programiści stracą na tym. No i widziałem takich właśnie z przypiętymi kod, gdzieś tu w Szczecinie chyba musiała być jakaś manifestacja, jechali. No to takie dziadki, no pewnie do emerytury dorabiają, no bo nie wyglądali mi na jakichś takich specjalnie zaangażowanych politycznie. No a słuchaj, jeszcze...
0: Słuchaj, a może założymy jakiś własny ruch, na przykład przeruch.
1: No wiesz, ja tam myślałem bardziej o jakimś własnym kościele, tak biorąc jak zwykle za wzorzec mojego ulubionego bohatera filmowego, czyli Ala Bandiego, który założył kościół Antybab, tak? Organizację Antybab i kościół Przyjaciół Piwa, to było coś w tym rodzaju, tak? Zresztą podobna partia u nas była kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz.
0: Tak, Polska Partia Przyjaciół Piwa, w której współzałożycielem był Janusz Rewiński.
1: Swoją drogą dobry pomysł, no bo każdy piwoż będzie od razu głosował na taką partię. Jakieś widziałem takiego faceta, który wszedł do marketu, jak zobaczył tą taką promocję z piwami, żebyś ty widział jego gębę pełną szczęścia, jak on się rozpromienił i z takimi rączkami do przodu poleciał w tą promocję. No także tacy są świetnymi, byliby wyborcami takiej partii, a pod to można już podpiąć tam później wszystko dalej, nieważne, żeby zostali wybrani.
0: A co myślisz o takich prowokacjach, jakie robi Wardęga, że zostawia ten rowerek i potem złodzieja łapie? No i właśnie chciałem powiedzieć, że ostatnio była niezła zadyma, bo przyszli kumple tego złodziejaszka. Zatrważające jest, jak ci złodzieje są też bezczelni, jak potrafią potem po prostu nie okazywać żadnej wręcz skruchy, nawet nie próbować, wiesz, przeprosić, jakoś udobruchać. Tylko po prostu, wiesz, jeszcze wyzywają matkę, grożą, przychodzą kumple. No i Wardęga z kumplami tam z paralizatorem wystartowali i poszedł w ruch gaz. I nie wyglądało to na ustawione, bo wiesz, gdyby to było ustawione, to nie padałyby takie słowa, jakie tam były. Trochę inaczej, myślę, by się zachowywali ci panowie dresowie. Więc nie wyglądało mi to. Więc no taka, wiesz, fajna akcja i kozacka, nie? Nie każdy by się odważył, myślę.
1: No tak, no wiesz, prowokacja prowokacjami. Czy kwestia jest, czy to są zgodne z prawem, ale to...
0: Zgodne. Jest coś takiego jak zatrzymanie obywatelskie. Możesz tak, dokonać. Tak.
1: Jest coś takiego. Natomiast same prowokacje, no... No, mam mieszane uczucia co do tego, szczerze mówiąc, aczkolwiek no, pochwalam, akurat oglądałem kilka tych filmików, takich, gdzie właśnie z rowerem gdzieś tam kogoś właśnie łapał, tylko to był chyba jeden z pierwszych, bo on wtedy czekał gdzieś tam, podglądał po prostu, czy na przystanku na przykład zostawiał rower i od razu, że żadnego GPS-a jeszcze wtedy nie było, to chyba był jeden z pierwszych tych filmów jego. Natomiast no mówię, no wiesz, no inicjatywa, no skoro ORMO mogło być obywatelskie, no to dlaczego nie tak, nie? Tym bardziej, że dzisiaj mamy tyle tych kamerek różnych poprzypinanych, jeżeli to ma służyć dobremu, tak? No to wiesz, kiedyś był taki film z Charlesem Bronsonem, Życzenie śmierci to się chyba nazywało, gdzie on grał takiego właśnie mściciela, który tam właśnie przestępców, którzy nie zostali właściwie skazani, po prostu likwidował, tak? I właśnie chodził po ulicy w nocy, jak gdyby starając się zachęcić, żeby jego napadli. Nie, nie, nie wiem, czy pamiętasz, że to bardzo stare filmy.
0: Tak, pamiętam, oczywiście. Dead Wish, wyszły 3 części, bardzo fajny film. I mi brakuje takich mścicieli, szczerze mówiąc. Fajnie by było, gdyby było więcej osób, które same wymierzają sprawiedliwość. Ja nie jestem tutaj jakimś takim, wiesz, jakiś wystrachany, że to ludzie zaraz się będą zabijać i policja jest od tego. Od czego jest policja? Co policja może i co robi? Gówno robi, gówno może, w dupie byli i gówno widzieli i są tchórzami często, a wyżywają się. Była też głośna sprawa ostatnio, że Wardęgę Wardęga się szamotał z policją, sprowadzili go na glebę i poturbowali dosyć mocno, ponieważ zaparkował na miejscu, gdzie był teren prywatny, to była zajezdnia jakaś dla autobusów na terenie prywatnym i właściciel sobie wymyślił regulamin, że pobiera opłatę od każdego, kto wjedzie tam omyłkowo, 80 zł, taki mandat. Bo ponoć można, bo każdy może sobie wymyślić na terenie swoim, co chce, tak? Że na przykład jak, wychodzi na to, że jak ktoś mi wjedzie na moją działkę, to mogę wymyślić sobie taki regulamin, że mam prawo go, że on musi mi loda zrobić na przykład, tak?
1: No i to jest słuszna koncepcja.
0: Tak? Tak uważasz?
1: Dokładnie. Tak, no jasne. Przecież kiedyś była słynna afera taka, to było już ze 20 lat temu, jak nie więcej. Chyba ja jeszcze chyba w technikum byłem, pamiętam taki dziennik telewizyjny, to być może było nawet za komunę, ale zaraz przy tych przekształceniach własnościowych, które miały miejsce, że sprzedali jacyś tam bataszkowie polityczni, regionalni, w jakiejś małej miejscowości sprzedali działkę. Przetarg urządzili. No i sprzedali działkę po obu stronach drogi, ale się okazało, że w planie zagospodarowania przestrzennego te działki się łączyły, czyli droga była częścią tej działki, którą sprzedali. No i pan, który to kupił, powiesił sobie łańcuszek i przepuszczał samochody za opłatą. I była w telewizji pokazana taka ostentacyjna rozprawa tych całych urzędników przed dziennikarzami, gdzie siedli, mówią tak, takich trzech panów tam siedziało, jakiś burmistrz, jakiś tam, nie wiem, inni działacze i dlaczego państwo sprzedaliście tą działkę? Oni tak się patrzą po sobie, nie wiedzą, co powiedzieć. Nie? Tak, to fajnie to wyglądało, jak w filmie wręcz fabularnym, ale gościu rzeczywiście powiesił łańcuszek i później już bardzo uważali na to i wprowadzone były te ustawy, które dzisiaj praktycznie się uniemożliwiają korzystanie z tego typu błędów. Tak? Dzisiaj cię mogą po prostu wydziedzić z tego i tyle.
0: Dla mnie to jest akcja, która przypomina trochę coś, co... Inną taką podpierdolkę, nazwijmy to wprost, polegało to na tym, że były fałszywe taksówki, które nie nazywały się taksi, tylko jakoś tam aksi czy coś tam sraksi. Była jedna literka zmieniona i jak wsiadłeś do takiej taksówki, to wpadałeś w pułapkę, ponieważ dostawałeś potem bardzo, bardzo, bardzo mocno zawyżoną opłatę za przejazd. Taką, wiesz, tam 10 razy tyle, tak? I było to zgodne z prawem i pytanie, czy ktoś ma prawo robić takie coś? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest to zwykłe oszustwo i takim samym czymś jest pobieranie opłaty 80 zł aż dla kogoś, kto omyłkowo wjechał na teren twój, bo to nie jest korzystanie z jakiejś usługi, tak? Co innego, jak zrobisz właśnie jakiś szlaban, przejazd 5 zł czy 10, ktoś ma prawo tam wjechać albo może nie wjechać, to jest zupełnie inna sytuacja, to jest uczciwe, tak? Jest twoja ziemia, możesz sobie zrobić, ale takie żerowanie na pomyłkach czyichś i dawanie jakichś kosmicznych potem opłat. I wiesz co ciekawe? Ponoć sprawa w ogóle z tego typu akcjami, jak ta z Wardęgą, jak ta, na którą dał się złapać Wardęga, była już opisywana w prasie wiele razy i ludzie się dziwują, że to tak jest, czemu to tak jest, a cały czas jest, tak? Przyjechali gliniarze, bo oczywiście ochroniarz wezwał gliny, jak Wardęga nie chciał zapłacić i gliniarz, co ciekawe, powiedział, że ma pan do wyboru, albo dostaje pan mandat za wjechanie tutaj, bo tam był jakiś zakaz, tak? Że ktoś, że Wardęga nie zauważył tego zakazu. Albo pan tutaj płaci zgodnie z regulaminem właściciela, czyli tak jakby policjant szantażował, wiesz, tego Wardęgę, że albo tu mandacik, albo pan zapłacisz temu tu panu, mojemu szwagrowi pewnie, czy coś. No i wiesz, i Wardęga nie tyle się opierał, co taki był, wiesz, jak to on nie przepada za gliniarzami. I jak oni go, jak potem wysiadł z samochodu, bo ktoś sobie chciał z nim zrobić zdjęcie i gliniarze go już załapy, wiesz, że wysiadł z samochodu, że nie wolno z samochodu wysiadać i Wardęga tak, i zaczęli go prowadzić do radiowozu, chcieli go tam wsadzić za, wiesz, jak to się tak łapie za głowę i kogoś tak w dół, nie, żeby wsiadł do radiowozu, a on taki sztywny trochę był, no to od razu go na ziemię i przydusili go i kolanem, mało co przytomności nie stracił. Czy to tak powinno w tym kraju być? Jak uważasz?
1: No nie, no wiesz, no to też interwencja musi być zawodowa, tak fachowo zrobiona, żeby też temu, kto, kogo tam kładą, nie udusili, tak? To jest inna sprawa, jeszcze kwestia profesjonalizmu tych ludzi. Natomiast wiesz, no kwestii takich spraw, jak na przykład taksówki właśnie, o których mówiłeś, no to ja jestem na przykład całkowicie tutaj liberalny. No, powinno być tak, masz samochód, chcesz kogoś wozić, a ten ktoś chce być wożony, to sobie po prostu robisz taką taryfę, nie trzeba zdawać żadnych państwowych egzaminów, to jest za dużo tych regulacji, po prostu są takie proste rzeczy, no dajmy na to tobie by się zachciało mieć rykszę, tak, no to robisz rower, czy tam taką do biegania, też takie są, nie, także robisz sobie taką rykszę i jeździsz po Wrocławiu i tyle i ci nikt nie może zakazać, no to jest właśnie podstawowa sprawa, że masz pomysł i go realizujesz, a nie się pytasz, czy trzeba zezwolenie na to, nie, to jest właśnie ta nasza taka przywara.
0: Okej, okay. Etam, to załóżmy, że zamawiasz u mnie stronę internetową, tak? Dogadujemy się tam za stronę, etamie wezmę 500 zł, jak dla kolegi, wiesz, tutaj, żeby nie drogo, 5 stówek, oddaję ci tą stronę i mówię, no ale tu mamy jeszcze wtyczkę antyspamową, 1000 zł. Widzi pan, tutaj w kontakcie jest podlinkowany kontakt, 500 zł, bo to są, wie pan, to nie są tanie rzeczy, takie linki.
1: Modyfikacja koloru.
0: No, i to tak, właśnie zmieniłem tu kolorki z oryginalnego szablonu, 1200 zł. No i to co, nie mogę? Mogę, tak? To nie są tanie rzeczy, panie Etam.
1: No tak, to są, wiesz, to są takie szczegóły, które rzeczywiście trzeba rozpatrywać, no ale wiesz, za dużo jest naprawdę za dużo regulacji. No. Ja już naprawdę sam mam, czasami się przyłapuję na tym, że jak coś chcę zrobić, to się zastanawiam nad tym, a czy to wolno, tak? No to jest właśnie niedobre, w nas to wbudowano, to tą autocenzurę. Ale skoro o taksi, o tych abonamentach mowa i o różnych prywatnych inicjatywach, opłatach i tak dalej, to wspominałeś o, tak płynnie zmienię temat, wspominałeś o tym takim żebractwie, tak, i sam o sobie tak powiedziałeś, słuchaj, ja ci zdradzę pewną rzecz związaną z tym, bo zauważyłem pewne takie ciekawe zjawisko, nie wiem, czy to też ty też zauważyłeś, to u kilku nadających to jest, zarówno tutaj, jak i na kontestacji, jak na innych radiach, że jak się audycja rozkręca, to bardzo często nie ma telefonów, nikt nie dzwoni, natomiast jak prowadzący powie coś takiego, że jak nikt nie zadzwoni, to się zaraz rozłączam. To zwróciłeś uwagę, że zaraz jest telefon? Zauważyłeś to?
0: No tak, bo ludzie chcą sobie jeszcze czegoś posłuchać i żeby cokolwiek grało, no to niech jeszcze popierdoli trochę krawiec, bo ja tu pracuję i fajnie mi się słucha takiego gadania o niczym, tak. Bo się nie muszę tu koncentrować, tylko coś dłubię na komputerku, to niech ktoś zadzwoni do niego i go zagada jeszcze, no.
1: Dlatego ja wpadłem na pomysł, jak zauważyłem tylko to zjawisko, wpadłem na pomysł, jak odnośnie właśnie tego żebractwa, że to już nie będzie żebractwo, tylko podobne zjawisko można wykorzystać, ja to nazwałem etam prepaid wstępnie, wspominałem tutaj na czacie, żeby mi przypomnieli czatownicy, ale teraz ja sam przypomniałem, jak o tym mówiłeś. To jest taki mój pomysł związany właśnie z końcem audycji. Nadajesz przez godzinę, następnie tłumaczysz słuchaczom, że jeżeli nikt nie wpłaci, przez najbliższe 5 minut przerywasz. Rozumiesz, o co chodzi?
0: Bo se pójdę.
1: Bo se pójdę,
0: jest 10 zł, to jeszcze jestem 10 minut. Nie, a nie taniej by było zatrudnić syntezator mowy, który by dzwonił, jakiś taki skrypt zrobić i by dzwonił i mówił, bardzo fajna audycja, krawiec, zostań jeszcze trochę, ponieważ interesująco mówisz.
1: No widzisz, to taka moja biznesowa taka wtyczka tutaj, nie, że na przytyk taki do tego wszystkiego, ty robisz pracę, to trzeba docenić, tak? Kiedyś ci Tomek chyba mówił, Godlewski, czy oficer prowadzący, który tutaj dzwonił parę razy, że właśnie to jest praca, tak? No to jest hobby, ale i praca twoja, tak? I po prostu trzeba to czasami jakoś tam docenić, a wszelkie sposoby, że sposobności do tego, żeby to jest zjawisko, które naprawdę obserwuję prawie za każdym razem. Jak prowadzący już ma troszkę dość, no bo wiadomo, nie ma telefonów, nic się nie dzieje i w pewnym momencie mówi, no dobra, już mam dość, tak? Jak nie zadzwoni do tego? I tak jak mówisz właśnie, ktoś tam coś robi, to zadzwoni, no już niech mu tam będzie, nie? No także piątka, 5 minut, dziesiątka, 15 minut, no wiesz. Także,
0: no trzeba pomyśleć, także trzeba taki, pomyśleć.
1: Taki pomysł. Tylko to musiało się nazywać krawiec prepaid, a nie etam prepaid.
0: Są takie systemy, które umożliwiają właśnie dokonywanie takich bardzo szybkich, małych płatności. Chcesz komuś wysłać, zapomniałem, jak się nazywało, ale może coś takiego kiedyś zainstaluję. No dobra, jeszcze jakieś temaciki cię zmroziły, zainteresowały w tym tygodniu? Coś, o czymś chciałbyś wspomnieć?
1: No, chemtrails zaczynałeś, to znaczy, no nie, no to już tak po pół godziny gdzieś było tym chemtrails, znaczy ta kwestia tych smug chemicznych była poruszana już parę lat temu w Stanach i to oficjalnie się przyznano do tego. Znaczy tam jest troszeczkę inna para kalosz, jeśli chodzi o skargi obywatelskie. Zresztą to w większości tych państw anglosaskich, jak jest w Niemczech również, że wnosi się taką skargę, to się nazywa dosenacka czy obywatelska, jakaś taka nazwa na to jest. I muszą wtedy, kongres musi się zebrać i to rozpatrzeć, to jest na poważnie, tak? Jeżeli jest jakiś problem rzeczywiście zgłaszany, tak coś w rodzaju liberum veto, tylko troszeczkę inaczej, tak? I wtedy muszą niestety to rozpatrzyć i rzeczywiście jakaś tam agencja czegoś tam przyznała się do tego, to już parę lat temu jest filmik na YouTubie, przyznali, że owszem, nad Stanami latają samoloty i rozpylają tam jakieś drobinki po coś tam, tak? To uzasadniono rozpędzaniem chmur czy czymś takim, nie? Znaczy ja akurat obserwuję odwrotne zjawisko w Polsce, bo bardzo często obserwuję chemitrailery, nawet jak kiedyś filmowałem i filmowałem je w takiej tym metodzie lapstime, czyli 20 razy szybciej to wszystko było pokazane, to za nimi się tworzą chmury. Te wszystkie takie chmurki, które są takie, nie wiem jak to nazwać, takie jakby folia była, to są wszystko chemtrail, to nie są chmury normalne.
0: I myślisz, że co tam jest w tym, czym nas spryskują?
1: W Niemczech było właśnie dochodzenie zrobione, też film jest na YouTube, gdzie to jest oficjalnie przez ARD było podane, zdaje się. ARD albo RTL albo CDF, coś takiego, nie? Gdzie dziennikarz po prostu zauważył od pogody, pogodynka, tak? Zauważył, że są jakieś dziwne takie chmury, no i zaczęto śledztwo. Też właśnie chyba jakiś był protest obywatelski, zaczęto śledztwo i okazało się, że spadają gdzieś w pewnych lokacjach, jak gdyby na wyższych terenach spadają jakby coś w rodzaju takich watek małych, no takie dziwne jak to koty się walają po podłodze, tylko że białe. I zaczęto sprawdzać, pokrywało się to dokładnie z lotami samolotów NATO, zaczęto sprawdzać, co to jest i okazało się, że to są nanorurki, które są zbudowane z jakiegoś tam aluminium, jakiejś formy aluminium. I co więcej, ktoś wpadł na pomysł takiego eksperymentu, popił czerwone wino i z języka udało mu się zdrapać taki osad, co powstaje. Okazało się, że te nanorurki miał na języku. Taka ciekawostka, nie?
0: To ten biały osad, to ja myślałem, że to jak nie wypłuczę gęby od pasty, a to nanorurki mogą być. Popatrz.
1: Nie, no to wiesz, to chodzi o takie osoby, które tam gdzieś przebywały na tym terytorium, nie? Ja dokładnie nie wiem, aż tak do tego tematu nie zgłębiałem, właśnie się nie chciałem denerwować tym już, bo tutaj nad Szczecinem, jak się domyślasz, jest tego bardzo dużo, szczególnie 26 kwietnia, jak jest, to w roku obserwuję. 26 kwietnia latają, 27 nie latają. No to co, oni kurde przestali latać? Przecież to są kursy, rejsy planowe, nie? Mają swój rozkład jazdy, nie? Także wiesz, no czasami krata tego całego się układają w takie wzorki śmieszne, które kiedyś obserwowałem, nie miałem okazji sfilmować tego, ale kiedyś obserwowałem taki właśnie pilot sobie leciał. Było bardzo dobrze widać samolot, bo słońce było dość nisko i refleksy były na karoserii tego, czy obudowie tego samolotu i po prostu pilot zrobił coś takiego, zrobił taki pasek, długi taki ten, prostą linię, nawrócił, zrobił drugą, krzyżującą się i powstał X. Następnie znowu nawrócił i przejechał jeszcze raz środkiem, powstała gwiazdka, taka jak na klawiaturze mamy tą gwiazdkę, nie, razy. Także taka ciekawa sprawa, no po co to robił, tak, ten samolot? Było widać, że to był ten sam samolot, po prostu zawracał, no bez sensu, no chyba, że dziecko w przedszkolu tam na dole gdzieś było i może tatuś latał i po prostu mu robił tam szlaczki nad tym, nie?
0: Wiesz co, mnie strasznie wkurza to, że dostajemy strasznie sprzeczne informacje. Przykład, jakiś czas temu gdzieś wyczytałem, że jedzenie dla kotów i dla psów jest wbrew pozorom całkiem dobrej jakości, bo kot tak, i pies tak. Byle czego nie zje, tak? Teraz, a człowiek tak, człowieka można łatwiej oszukać, bo nie ma takiego węchu, nie ma tak wyczulonego smaku i takiego, wiesz, takiej intuicji, jeśli chodzi o to, co tam ma na talerzu. A teraz czytam artykuł, z którego znowu zrobiono jakieś badania i wychodzi, że w drugą stronę, że po prostu najgorsze odpady, wiesz, jakieś mózgi, jakieś ścięgna, to co zostanie, wszystko, z czego się już nie da nic zrobić dla człowieka, to z tego się robi jakieś właśnie kitty-katty i whiskasy, tak? tak? No to w co jesteś ja mam w błędzie. Wierzyć?
1: Jesteś w błędzie tutaj. Właśnie te najgorsze odpady, które powiedziałeś, mózgi, ścięgna, jelita, żołądek, serca i tak dalej, to są najlepsze rzeczy, tylko nam się wmówiono w naszej kulturze tutaj, szczególnie w Polsce, są najgorsze.
0: Nie, ty mówisz o podrobach, o wątróbkach jakichś,
1: tak,
0: tak, ale to właśnie nie są te rzeczy. To są takie odpady niezdrowe, bo to są jakieś mięso oddzielone od kości, jakieś właśnie no, ścięgna, nie wiem, czy to już jak się kwalifikowałem jako to zdrowe, jakieś włosy, kopyta, taka po prostu już, no właśnie odpady, no wynikało z tego, że to są już takie odpady, z których się nie da zrobić nic dla człowieka. Tłuszcze, słuchaj, jakieś, wiesz, już, które się do niczego nie nadają, bo smażyli na tym jakiś, a nawet była w Niemczech cała, przepraszam, to w USA była chyba afera, że martwe zwierzęta jakieś chore, wiesz, dawano, tak, do tych karm dla psów, dla kotów. I dopiero jak to wyszło i ludzie zaprotestowali, to producenci tej karmy dla zwierząt się ogarnęli, no i skandal, to trzeba coś tu zrobić. A u nas pewnie jak zwykle, nie? Polak wszystko kupi, w nic nie uwierzy, raz mu się da taki artykuł. Wychodzi na to, że któryś z tych artykułów mógł być sponsorowany, mógł być taką zwykłą podpierdolką. I pewnie ten, że to jest takie całkiem dobre to jedzenie dla kotów i psów, nie? Być może.
1: Znaczy, wiesz, ja od kilku osób słyszałem, zarówno sprzedawcy takich karm, jak i sam naocznie się przekonałem na swoim pupilu, którego karmiłem żarciem ludzkim, typu na przykład kiełbaska tam, czy tam jakieś tam szyneczki. No i dostał biedak żółtaczki. Znaczy, może dostał czegoś innego, ale prawdopodobnie od jedzenia tych rzeczy, co ja jem. Tak? Także, a sam teraz mam troszeczkę problem z wątrobą, więc podejrzewam, że jest w tym dużo prawdy. I słyszałem właśnie od sprzedawcy też jedzenia, że by nie karmić psa tym, ponieważ on akurat to argumentował nie tyle węchem, co zawartością, że po prostu nie można dać takiej ilości konserwantów, przetrwalników, zagęszczaczy do tej karmy, z tego względu, że takie małe organizmy zdech bardzo szybko, bo to jest jednak małe ciałko, my mamy większe te organy i one po prostu więcej są w stanie zakumulować tych różnych świństw, tak?
0: No właśnie. No i się już sam nie wiem, co kotce dawać do jedzenia, no bo słyszałem też tutaj od osób, które się w radio trochę lepiej znają, są lepiej obeznane w temacie, że taka zwykła żywność dla ludzi, mięso, to tam jest dużo soli, której na przykład kotu nie wolno dawać. No to ja już nie wiem, czy mam kupować filety z kurczaka i rybkę i gotować to, czy karmę. No, pozostaje jeszcze karma deluxe, znaczy taka premium, tak? Albo weterynaryjna, która jest podobno lepszej jakości, bo jest tak, że tych producentów żywności dla zwierząt nie obowiązują takie normy jak producentów żywności dla ludzi. Nie trzeba podawać składu, tak? Nie trzeba jakichś tam norm spełniać. Można więcej oszukiwać. Piszesz na przykład, że produkt tam z mięsa wołowego czy coś, a w praktyce to oznacza, że to są właśnie te odpady jakieś tam od krowy, nie?
1: Dzioby i pazury, jak to zawsze mówił. Do mielcie mi trochę dziobów pazurów bandy, to zawsze mawią. Także zgadza się. No wiesz, no ja jestem akurat na odwyku, to znaczy od takiej żywności. Znaczy całkowicie odstawiłem kebaby ostatni tydzień i takie różne rzeczy typu, nie wiem, no tam jakieś kiełbaski, czasami sobie kupiłem jakieś kabanosiki takie do szybkiego spożycia. Pieczywo odstawiłem, jem tylko chrupkie i powiem ci, że efekt jest tego, no i jogurty naturalne na przykład zacząłem kupować, które lubię osobiście, chociaż nie mają jakiegoś specjalnego smaku. I powiem ci, że tak od tygodnia sobie jem. Pierwsze parę dni były tragiczne, bo po prostu kiepski humor i w ogóle jeszcze opad, że tak powiem, całkowity przyzwyczajony do takiego jedzenia. No ale zrzuciłem 8 kg przez tydzień, nie? Także coś w tym jest. No, trzeba po prostu tę takie żywność taką, że tak powiem, prefabrykowaną, czy nazwijmy ją jakąś taką komercyjną, tak? Po prostu odstawić i popróbować samemu na własnej skórze, że tak powiem, nie? Jak to wygląda.
0: No, a powiem wam tu, słuchacze, że Etam niedawno pokazał swoje zdjęcie stare, jak uprawiał jeszcze kulturystykę, no to sylweta taka jak panie u jakiegoś fightera normalnie z filmu, mięśnie, muły.
1: No to jest akurat zdjęcie z magazynu kulturystycznego z 92 chyba roku, jak przygotowywałem się do zawodów. Znaczy, to wtedy mi się wydawało, że jestem strasznie mały, wiesz. A dzisiaj bym taki chciał być.
0: No, życzę ci sukcesów w odzyskiwaniu formy.
1: No, wiesz, to już ostatni dzwonek, ten wiek, tak? To już albo w jednym, albo w drugą, albo zwijamy żagle, tak, to prawda. I wiesz, i do tego, jak się człowiek rzeczywiście poprzygląda, bo ja często przyglądam się na etykietki tej żywności, już nie tylko chodzi o karmy, bo karmy kiedyś też kupowałem, te takie popularne, które są reklamowane dla psa, on już ich w tej chwili nie tknie. Po kilku miesiącach takiego gotowania przez pana mu z marchewką, piersi kurczaka, on po prostu nie chce tknąć żadnej karmy w tej chwili. Leży sobie i mogę wyrzucić od razu. Także pierś kurczaka i ja to tobie też polecam dla kota, bo podejrzewam, że będzie jadł.
0: No dobra, no to co, Etamie, zrzucam cię, bo tu jeszcze tak, taki
1: sam się
0: telefon
1: zrzucę,
0: był.
1: Dobra.
0: Sam się zrzuć, no. I co, a powiedz jeszcze tylko, czy planujesz coś nagrać ciekawego, bo tu zapowiadałeś i audycję o tym, jak pozbyć się zwłok. Na przykład,
1: tak.
0: To myślę, że to jest jeden z ciekawszych tematów, jakie tu się pojawiły.
1: Tylko tu trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że nie chodzi mi o to, żeby tutaj propagować przestępczość. Chodzi o to, że gdyby się wam zdarzyło, że was ktoś napadnie, a wy w przypływie koniecznej obrony po prostu złamiecie mu kark. No o to chodzi, tak? O to chodzi.
0: Żeby... Też bym odradzał, żeby to się, zanim zadzwonicie na policję, to sobie dwa razy się zastanówcie lepiej. I tu tak może taki tips, że jak i tak was złapią, to nie dostaniecie prawdopodobnie jakiegoś wyższego wyroku czy coś. A różnie to w życiu bywa. No, ktoś może was zaatakować właśnie nożem czy tam coś i niechcący go zabijecie, no to co, od razu dzwonić na policję i potem się targać po sądach, jakieś wyroki dostawać wieloletnie. Ciachu machu do piachu, jakieś tam wapno czy coś, ale to już wam Etam tutaj zdradzi. Oczywiście radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia i wszystko, co mówimy, to mówimy odwrotnie niż jest naprawdę, bo tak naprawdę namawiamy do tego, aby być praworządnym obywatelem, zaufać panu policjantowi, on jest dobry, jemu na was zależy, on o was dba, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Nie no, generalnie policjanci są dobrzy, no. Ja obserwuję tylko takie zjawisko przesunięcia tej przestępczości ku tym, którzy piją piwo na krawężniku, no bo takich jest najłatwiej skasować, nie? Wtedy to już nie jest policjant, tylko tak zwana skarbonka. Dobra, słuchaj, niech ktoś jeszcze dodzwoni się, ja się rozłączam w takim razie i o audycjach swoich to jeszcze będę pisał, bo dużo mi pomysłów po głowie chodzi, ale nie chcę teraz się tym epatować, bo jak coś powiem, to nie zrobię, a jak zrobię, no to już będzie, nie? Wiesz, o co chodzi.
0: Dobra, dobra, no to trzymamy kciuki. I no to, trzymaj się, cześć. Hej. To był Etam.

0: wydarzeniu, no bo to jednak jak się kogoś zabije, to to pewnie nie jest, to tak nie spływa po człowieku, ale trzeba sobie przemyśleć na spokojnie, ułożyć jakiś plan, zastanowić się dwa razy, no i pamiętajcie, że niekoniecznie wyższy wyrok będzie, jak i tak was złapią. A czemu mieliby was złapać? Ja tak sobie kiedyś myślałem, jakby tak odciąć głowę i gdzieś tam wrzucić do śmietnika, nogę gdzieś zakopać, rękę pokroić albo rozpuścić w kwasie, wylać do kibla. No to co? Nie, no dobra, ja oczywiście tak sobie tutaj żartuję. Nie wolno tak, nie wolno. No właśnie. Ponoć jak się identyfikuje zwłoki, to po zębach można. Dzwonię na policję, do widzenia. Pisze C. Bronson. Uprzejmie chciałbym poinformować, iż niejaki krawiec w takim szemranym radio nawołuje... Nie, no mówię, my tak się tu zgrywamy, oczywiście, jaja sobie robimy, przecież wiadomo, że nie wolno takich rzeczy robić i trzeba zaufać władzy. A Teusz pisze tutaj o dodawaniu znajomych na Skype'ie, ale ja nie dostałem żadnego zapytania, żeby kogoś dodać. Nie mam nic do takiego. Jak ktoś się pojawia, to zaraz dodaję do listy, a nic nie mam, więc nie wiem, o co chodzi. Spróbuj po prostu zadzwonić na nocne radio. Może już jesteś dodany jakimś cudem, może samo się dodało. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, to prawdy nie wiem. No, można dzwonić. Czytam sobie też artykuł o tym, że narodził się mikrob, na którego nie działa już absolutnie nic, żadne antybiotyki, żadne bakterie. No to taki koszmar trochę z thrillerów, nie? Że pojawia się choroba, na którą ludzkość nie zna lekarstwa i ta choroba nas przetrzebia. Właściwie skoro, jeśli by istniał taki rząd światowy, któremu zależy na depopulacji, to by, tak sobie myślę, że by starał się zrobić takie właśnie jakieś koszmarne bakterie, stworzyć w laboratorium, tylko to ryzykowna sprawa też, no bo zawsze ktoś pęknie, nie, z tych pracowników, to tego się nie przygotowuje, jeden szalony naukowiec jak na filmach, tylko trzeba mieć pewnie cały sztab ekspertów i jest duże ryzyko, że ktoś wymięknie i zdradzi, nie? Zadzwonił Wojciech, który ma w awatarze diabelski znak. Halo?
1: No, siema.
0: No siema, witam.
1: No tutaj się odzywam, bo tutaj położę, jak się jestem jakimś trolem czy coś.
0: A kto tak twierdzi?
1: No, ostatnio była tutaj dyskusja.
0: Że jesteś trolem?
1: No.
0: No, a może jesteś jednak?
1: Pewnie, opłacany przez Big Farmę i innych masonów.
0: Słyszeliście, przyznał się.
1: Pewnie. Mogę nawet pasek wysłać.
0: No dobra, a co chciałbyś powiedzieć ciekawego przed nam tutaj?
1: Ogólnie jaki jest temat dzisiaj, kot?
0: No wiesz, było już kilka różnych tematów. Domyślam się, że zacząłeś słuchać od 10 minut albo od 5.
1: Nie. Był kot, kesze, co jeszcze?
0: Różne były tematy. No, było trochę o kesze, było o chemtrailsach, było o Trumpie, o kodzie, o żywności dla zwierząt, o pozbywaniu się zwłok, różne rzeczy.
1: Mm-hmm.
0: Ale możesz sobie sam jakiś temat zarzucić ciekawy, jeśli chcesz, no.
1: Tam mówiłeś na temat stonogi, że tam po prostu nie miał po prostu miał ograniczone do lokalnych, ale on po prostu podpisów nie zebrał. Nie zdążył zebrać podpisów tam w 22 okręgach.
0: A to, co on powiedział, że to jest jakiś dramat i wymienił tu, ile on tam zdobył 60 tysięcy głosów chyba, tak? Czy jakoś tak. No,

0: To co to były za głosy?
1: No to były te, które w tych okręgach, gdzie po prostu zebrał podpisy, 5000 podpisów. To jest, słuchaj, to jest tak, że na przykład w Niemczech okręg dany w Niemczech, jeżeli ktoś chce wystartować, to musi zebrać 600 w okręgu. W Polsce 5000.
0: Aha. I on nie zebrał nawet... Co mi nie tak zebrał... to ktoś napierdala w ścianę? Zaraz komuś pójdę i... No, nieważne.
1: Po prostu trzeba zebrać 5000 podpisów 5000 podpisów w 21 okręgach wyborczych w Polsce, żeby móc wystartować we wszystkich okręgach.
0: Czyli ty mówisz, że w każdym okręgu trzeba zebrać po 5000?
1: W 21 okręgach albo 22, nie pamiętam dokładnie. Mhm.
0: I dopiero wtedy można startować w wyborach, tak?
1: We wszystkich okręgach.
0: I on nie zebrał, tak?
1: Nie zebrał. Właśnie, że nie zebrał.
0: No, no widzisz, jak to jest. I to jest faktycznie trochę dramat, bo...
1: No, te, no w Niemczech mówię, trzeba w okręgu wyborczym niemieckim trzeba 600 podpisów. U nas trzeba 5000.
0: 5000... No to tak, czyli on, no bo on mówił o 60 tysiącach, czyli tak jakby zebrał odpowiednik...
1: Nie. To są głosy, które dostał w wyborach. A żeby móc sobie startować w wyborach, żeby zarejestrować swój udział, to trzeba zebrać jeszcze podpisy przed wyborami.
0: No to jak on zebrał w wyborach, jak nie mógł startować w wyborach, skoro nie, bo nie zebrał wymaganej liczby podpisów, żeby w ogóle wystartować?
1: Chwileczkę. Mógł tam, gdzie zebrał podpisy.
0: Aha, mógł tam, gdzie zebrał, rozumiem.
1: Ale jeżeli po prostu nie zebrał 21, czy tam 22 i dlatego nie mógł w całym kraju.
0: Aha, czyli stąd, no bo on twierdzi inaczej, że mu jakby podcięto skrzydła, a no to może kłamie po prostu.
1: Ja go tak uważnie posłuchałem i on jest po prostu obrażony na system, że w pewnym momencie mu nie pozwolono też ukraść. Ja to tak przeczułem.
0: W ten sposób to postrzegasz.
1: Ja go po prostu dokładnie posłuchałem.
0: No jak się tak posłucha stonogi, to faktycznie on... taki, no podejrzany też trochę jest, nie jest do końca klarowny, nie jest do końca moralny, wygląda faktycznie jakby był, no, ale to ciekawa teoria,
1: Ja po prostu też, pamiętam go w 2014 rok, marzec, początek marca, patrzę na znowu komuś tam w Polsce, znowu źle robię i tak dalej, stonoga, no to lajknąłem na Facebooku. No ale potem zaczął coś gadać i pogadać, no i tak go bardziej dokładnie posłuchałem, no i się okazało, że on jest obrażony na system, bo też mu nie pozwolono kraść. Ja to tak rozumiem.
0: To kto tu jeszcze w tym naszym kraju jest godny zaufania? Czy w ogóle są jeszcze jakieś osoby w polityce, którym byś zaufał, które są nieumoczone, które są nieskazitelne, znaczy może nie nieskazitelne, ale takie, wiesz, godne zaufania, szczere, no bo co jeden, to się okazuje, nawet jak ten ktoś krzyczy łapać złodzieja, to się nagle okazuje, że on sam ma za uszami sporo i że, wiesz, też jest... Nie teges.
1: Ja jestem przeciwny ocenianiu człowieka po tym, jakiej partii jest i tak dalej, tylko po tym, co robi. To często na przykład lokalni działacze PiS-u robią dużo dobrego, bardzo mądrze myślą. Wbrew temu, co na przykład w telewizji mówią.
0: No teraz to akurat telewizja sławi PiS i gloryfikuje Zależy i przedstawia która. W samych superlatywach raczej. Telewizja Kurskiego w każdym razie, telewizja publiczna.
1: Ogólnie tak można powiedzieć, że po prostu nie oceniam ludzi po tym, jakie wyznają politycznie. To mogą być nawet dobre pomysły, niekoniecznie być z mojej opcji.
0: A jaka jest twoja ulubiona partia?
1: No to nie będę zgadzał.
0: Powiedz. My tutaj, wiesz, jesteśmy różni i nikt się tutaj nie obrazi, jak powiesz PiS, czy PO, czy cokolwiek. Czy tam to Razem, jest... czy Korwin.
1: No właśnie, już wypowiedziałeś tą nazwę, właśnie Nary. Aha. Ale też mam do nich dystans. Tak więc to nie jest tak, że jestem zakochany w nich czy coś, tylko po prostu...
0: Rozum.
1: No nie, to koniecznie. Po prostu na razie nim się przy nim trzeba dobrze przyjrzeć, zobaczyć, co dokładnie robią i na czym to polega. To jeszcze by się okaże, jak zastanowię.
0: No właśnie, właśnie. Bądźmy, patrzmy na ręce i nie ufajmy za bardzo nikomu. W sumie każdy powinien być obserwowany cały czas i rozliczany. Jeszcze była jedna partia na R, partia Razem. Partia Racja, taka antyklerykalna, tak?
1: W sumie ktoś takie mądre powiedział ten... że od kościoła bardziej nienawidzi antyklerykalizmu, tak więc mam takie poglądy.
0: Czyli nie, rozumiem, że nie jesteś ani tak bardzo za kościołem, ani za antyklerykałami
1: wojującymi. Ja w ogóle jestem przeciwny jakiejkolwiek religii, ale wiem, że jest dużo ludzi religijnych, tak więc trudno byłoby żyć ze sobą po prostu na tym świecie. Tak więc szkoda się o to nawet... można powiedzieć, harkać o to, tak brzydko mówiąc. Po prostu żyjemy obok siebie, żyjemy ze sobą, są interakcje, tak więc szkoda się na te tematy jakoś spierać specjalnie. Po prostu nie przekonuje przekonanych.
0: W sumie to chyba lepszym faktycznie rozwiązaniem byłoby, gdyby ci różni ludzie z różnych grup, z różnych wyznań i światopoglądów, żeby nie było tak, że chcemy tych zlikwidować, tych się pozbyć, ci mają zniknąć, tylko żeby się dogadać i razem coś zrobić, bo świat taki, w którym jest jakaś taka jednolitość i kulturowa, i światopoglądowa, to jest świat do dupy, bo jest i nudno, i jedna grupa czuje się zbyt ważna i potężna i zaczyna niszczyć w ogóle innych, różnych inowierców, zbrodnią myślowców i słowo morderców, słowomord też takie słowo.
1: No ale słuchaj, nawet przecież jeżeli czytamy rok 84 Orwella, to on tam dokładnie mówi, to jest, dokładnie wymawia po prostu tego, że to jest po prostu świat przedstawiony jednej myśli, jednej ideologii. To nie jest czy to lewica, czy to jest prawica. Zresztą Orwell był, tak powiem, trochę na złość prawicowcem, że on był lewicowcem. On walczył przeciwko armii frankowskiej, frankistów w Hiszpanii. Tak więc...
0: No, to doszliśmy do jakichś tutaj wniosków, myślę, ciekawych, że, no, że nie zwalczać jakichś tam całych grup. Zresztą jest też tak, że jak, tak prostu, że jak może ci katolicy na przykład, do których często ja mam jakieś tutaj wąty i pretensje, gdyby oni się nie czuli tak atakowani swego czasu, słuchaj, gdyby nie było na nich takiej nagonki, to może byliby bardziej znośni, może by, bo to sporo też słuchaj, zależy od tego, jakie człowiek ma kondycję psychiczną, jak czuje się zaszczuty i atakowany, to zmienia się na gorsze, nie?
1: Słuchaj, ale jaką mówimy tutaj nagonkę? Mają swoją telewizję na multipleksie, mają swoje radio, mają po prostu dostają bardzo dużo państwa, mają dwie godziny lekcyjne w szkole, tak więc o jakiej prześladowaniu mówisz?
0: No teraz nie, no ale był taki czas, że wiesz, że, ja miał, wiesz, że mieli gorzej, nie?
1: Jeżeli mówimy o PRL-u, no to Kościół tak naprawdę był, się dogadywał nawet z władzą PRL-owską, to były jakby dwie rodziny na filmie. Władza i Kościół. No ze sobą walczące, ale też ze sobą się dogadujące. Tak więc ja na pewno tego nie wierzę.
0: No w sumie tak, bo Kościół się dogadywał i z komuchami, i z SLD, i z prawicą, i tak i z każdym. I stosuje faktycznie trochę taką taktykę tchórza, że na wszelki wypadek krzycz, że cię biją, nie? Nawet jak masz wszystko już, jak zagarnąłeś wszystko, to krzycz, że o jaki ja biedny jestem, i głodny, i pobity, tu mnie uderzył, o tu! To krzycz, tak na wszelki wypadek, żeby było, że jesteś ofiarą, taka strategia wiecznej ofiary, nie? I tworzenia tej oblężonej twierdzy, nawet jak jej nie ma. No to tak trochę jest.
1: Też to chciałem tutaj zwrócić uwagę, ile Kościół greko-katolicki jest strasznym marzem do Kościoła katolickiego, że przyjął od władzy ludowej przecież majątki greko-katolików. Wiesz, ile cerkwi zostało zamienionych na kościoły.
0: I ciągle im mało, nie?
1: Jeszcze mówią, że byli prześladowani.
0: Tak. Bardzo, najbardziej prześladowana religia w Polsce, religia katolicka. Wszystkie inne mają tak świetnie, a ten kościół taki biedny. Nic to, że ma w gruntach już równowartość Warszawy, nic to, że ma ulgi, że księża są wszechobecni w telewizji, na uroczystościach, nic to, że religia w szkołach, nic to, że ciągle ten katolicyzm i papież i nowe prawa i przywileje i protesty katolików, ale są biedni i prześladowani i uciemiężeni.
1: No ja raczej to ja się dziwnie trochę czuję teraz, które po prostu jest poza jakiejkolwiek tutaj wyznaniem. Ja jestem, można powiedzieć, że tutaj nawet tutaj zostałem nazwany scjentystą, tak więc, ale po prostu ja nie jestem za tym, żeby kogokolwiek prześladować ze względu na poglądy, czy tam na jakieś myśli, jakie wyznają. Po prostu to jest jego sprawa. A po prostu ja też mam prawo do swojego zdania, które będę po prostu chciał wygłosić, ale po prostu można się zgodzić lub nie.
0: No to już kwestia sporna właśnie, czy tolerować, że religia tak mocno wchodzi w struktury władzy i w politykę, i w edukację, bo wiesz, my tutaj się nie mieszajmy, niech każdy sobie wierzy w co chce, a druga strona nam się miesza cały czas i nas strofuje i mówi nam, co mamy oglądać i protestują, że ma nie być jakiejś sztuki teatralnej i artystów po sądach ciąga i wiesz, i media mają wszystko, ale my mamy się nie mieszać, tak?
1: Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu się nie powtórzyło to, co było w XX wieku. Po prostu już mordowano ludzi ze względu na inność. Czy to fizyczną, czy mentalną.
0: No to
1: ja bym nie chciał.
0: Się zgodzę, no.
1: Po prostu tego bym nie chciał.
0: No, też bym nie chciał, żeby mordowano za światopogląd, czy za przynależność nawet do jakiejś grupy ideologicznej, wiesz, no też mi się to nie podoba, ale z drugiej strony też mi się bardzo... Ale uważam, że słuchaj, jakakolwiek grupa społeczna, czy religijna, jak nie ma nad sobą jakiejś opozycji, to zaczyna się degradować w jakiś sposób moralnie, wiesz, i rośnie straszliwie postawa roszczeniowa u takiej grupy. No zawsze musi być jakaś opozycja, tak?
1: Wiesz, ja coś ci powiem. Ja wiem, jakie tu mogą być zdania na temat Dawkinsa, ale był dokument z Dawkinsem, gdzie po prostu pokazywał, jak w Wielkiej Brytanii są finansowane szkoły religijne. I na przykład Żyd, tylko nie pamiętam jak, z jakiego tam na H, Hazar. On po prostu nawet nie mówił tak jak Anglik, z takim akcentem jak Anglik, pomimo że tam żyje od urodzenia. Po prostu się zamykają w sobie. I po prostu są finansowane szkoły dla Hazarów, muzułmanów, czy tam chrześcijan są z budżetu państwa, gdzie są po prostu przekazywane różne nienaukowe fakty.
0: No tak, tak jest.
1: I to jest po prostu według mnie pewna patologia i tutaj się nie powinno być zgody, że on z pewnymi faktami się nie kłóci. Jeżeli po prostu tam, nie wiem, czy widziałeś filmik z Chojeckim, który się śmieje z określania wieku Ziemi na kilka miliardów lat.
0: No, a co w tym śmiesznego w sumie?
1: No to wiesz, to są takie trochę, jest pewien przyjęty, jest po prostu nie przyjęty, tylko po prostu udowodniony pewien fakt. Z którym się nie powinno po prostu, nie wiem, jakaś taka dziwna niechęć do wiedzy naukowej się ostatnio urodziła.
0: No niestety, taki powrót do wieków ciemnych nam tutaj nastąpił i mnożą się jak grzyby po deszczu różne zwariowane teorie właśnie, że Ziemia ma 7 tysięcy lat, że jest płaska, że możesz tę sprężynkę sprężynką wyleczyć raka, wiesz miedzianą
1: nawet...
0: i tak dalej.
1: Ten magraf, jakby to zadziałało, to jest skrajnie niebezpieczne, bo jest nieizolowane.
0: No izolacja niby jest, tylko taka bardzo niepewna, tak? No bo ten nano coating może się i przetrzeć, i może nie izolować dobrze, no ale to co, no wysadzi komuś korki, tak? Co, najwyżej jak? Albo, no wiesz, no to trzeba też, no można powiedzieć, że jak dziecko dotknie czegoś tam, może wsadzić widelec do kontaktu i umrze też, no to jak dotknie takiego magrawa, no to też umrze, no ale to już takie jest niebezpieczeństwo, jak ma rodzica popierdzielonego, który tego nie zamknie do pudełka jakiegoś, no to trudno.
1: Dlatego tutaj jest, dziecko jest właśnie zaprogramowane na wiarę autorytetu.
0: No. Czyli co, ty nie wierzysz w technologię Keshe?
1: Szczerze mówiąc, to ja troszkę tam na studiach miałem przedmiot elektrotechnikę, no i z tego co wiem, nie wiem w jaki sposób miałby wytwarzać tą energię. Bo tam po prostu się nic, żadne wydzielanie energii się nie wytwarza. Z tych gazów ani nic, nie wiem w jaki sposób to miałoby zadziałać, tak więc no nie wierzę.
0: No to jest jakoś tak, że ten prąd jest, nie wiem, ta wirująca plazma wzmacnia.
1: Słuchaj, prąd, definicja prądu jest taka, że to jest ruch elektronów. Uporządkowany ruch elektronów. Mhm. I tak więc, jak tam te elektrony mają uzyskać ten ruch?
0: Nie wiem, plazma je pcha.
1: No to nie są takie, to nie działa.
0: Pole plazmy wiruje i elektrony szaleją, nie wiem. Ja się nie znam, ja jestem, nawet matury nie mam, więc wiesz, i tylko się na malowaniu znam i na gadaniu głupot do mikrofonu, więc się nie
1: wiesz
0: znam.
1: Wiesz co, ja tutaj już słucham chyba już dobre 3-4 miesiące. No to chyba nie gadasz głupot, bo jesteś znośny.
0: No, ja tak, dzięki.
1: Mam nisko tolerancję na słuchanie głupot. Telewizji prawie to nie oglądam, tak więc.
0: No, uff, to nie jestem tak, przynajmniej tak głupi jak telewizja, to się cieszę.
1: No to wiesz, jak tutaj siedzę i słucham, to się tutaj zacząłem komentować z różną burzą, wywołując pewne burze i tak dalej, no to, ale jeżeli są burze, to znaczy, że coś się dzieje, są tarcia, coś może fajnego się z tego zrodzić. Ale musimy się nauczyć wzajemnie słuchać.
0: No właśnie, taki trochę jest cel tutaj, żebyśmy mimo swoich różnic w poglądach i w widzeniu świata sobie tutaj gadali i żeby iskrzyło właśnie i z tego może coś się zapali ciekawego.
1: Tak jak Komorowski mówił, musi być zgoda, zgoda, zgoda. Jaka kurwa zgoda? Przecież to musi być tarcie. Zawsze coś, jeżeli coś się ma urodzić, to musi być tarcie, musi być wrzenie.
0: No właśnie, no bo co nam z tego, jak zrobimy tutaj jedną linię, jakąś jedną misję i zaczniemy się tutaj lizać po jajkach tylko, nie? I o, kolejna wspaniała audycja, dokładnie to chciałem usłyszeć, dziękuję. No to co nam z tego, no? A są takie towarzystwa, gdzie tak się właśnie smyrają tylko i smyrają, a u nas może coś będzie więcej. I chyba się trochę udaje, bo zaczynamy tu gadać ze sobą i się nie zgadzać, ale także się nie nawalamy kamieniami po głowach i nie chcemy się zniszczyć i poobrażać tylko czasami iskrzy, czasami się robi nerwowo, ale no, grunt, żeby nie przekraczać jakiejś tam.
1: Ja w ogóle chciałbym tutaj pozdrowić takiego tutaj słuchacza z Przylaty Żmij, z którym tam prowadziłem boje na temat alt-medu i konwencjonalnego. Pozdrawiam Skrzydlatego Żmija.
0: No to tutaj stały słuchacz też często komentuje, często się pojawia też na czacie chyba, więc pozdrawiamy.
1: Ja tutaj, żeby o mnie źle nie myślą, że jestem jakimś trollem podpłaconym przez Big Pharma czy kogoś, tylko po prostu zwykłym człowiekiem, który po prostu mam 25 lat, tak więc też mogę jeszcze wiele się nauczyć, wiele zobaczyć.
0: No, jakie to zdrowe, nie? Właśnie ta świadomość, że nie wszystko jeszcze wiem i że być może się gdzieś tam mylę z czymś, to takie Jakie to jest wspaniałe właśnie takie przeświadczenie, jak drugi człowiek ma. No właśnie, i pamiętajmy też o tym, że często jak piszemy coś na czacie, to mogą być fałszywie odebrane nasze intencje, tak? Bo ktoś po drugiej stronie nie wie, czy my to piszemy zgryźliwie, czy mamy jakieś wąty, tylko po prostu sobie napisaliśmy coś i nie chcieliśmy nikogo tam zdenerwować czy coś, ale mogło być to tak odebrane, więc bierzmy poprawkę, że jak się gada z kimś przez Skype'a, na czacie się pisze, na klawiaturze, czy na jakimś gadu-gadu, czy na czacie, to trzeba uważać, żeby nie odebrać źle czyichś intencji. No i tyle.
1: Dokładnie, po prostu można być źle odebranym pisząc coś, aniżeli po prostu to mówiąc na głos, ale nie zawsze mam po prostu czas, praca i studia.
0: A co studiujesz?
1: Informatykę. O.
0: No więc... tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: No i pracuję jako programista.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: No to taki to był mój debiut, tak więc będę się powoli tutaj zrzucał, żeby też każdy inny miał tutaj szansę, tak więc miło było.
0: Wzajemnie. Dzięki wielkie i dzwoń częściej. Trzymaj się.
1: Dobranoc.
0: Hej.
1: Na razie.
0: To był Wojciech, a my powoli się tu żegnamy. Jeszcze raz dzwoni Wojciech? Jeszcze coś chciałeś dodać?
1: Nie, pomyłka.
0: Pomyłka, nie ma takiego numeru. Dobra. O, Asiunia tutaj pisze, że też zdarzało jej się źle odebrać intencje jakiegoś kolegi tutaj. No tak, czasami się coś właśnie pisze i się trzeba po prostu mieć jakiś taki próg wzbudzenia trochę wyższy, nie? Jak to się mówi, żeby nie denerwować się od razu, że ktoś czegoś nie kuma, że my coś jesteśmy przekonani, że my coś wiemy na 100%, a ten debil po prostu nic nie kuma i idzie w zaparte. Jak mnie to... No, i to nie tak. To trzeba... I wtedy warto sobie pomyśleć, że potrafię zachować dystans i opanowanie, to tylko działa na moją korzyść, bo mogę się pokazać jako osoba dojrzała emocjonalnie, potrafiąca trzymać na wodzy swoje emocje. Ja też się tego uczę, też kiedyś byłem bardziej nerwowy i potrafiłem się szybko zdenerwować na kogoś, nie? Że ktoś coś tam, coś gdzieś z kimś, coś, no. Ale to człowiek dojrzewa, uczy się opanowania i... No, kiedyś też to miałem taką myśl, widziałem jak jakieś tam osoby na filmikach na przykład, albo i w życiu zachowują zimną krew i taki spokój i jaka to jest w tym siła, nie? Jak to widać, że to jest mocarz. Ktoś tam się ciska, miota, jakiś mały taki śmieszny człowieczek, a ten stoi twardo i się z takim uśmieszkiem, spokojnie mówi, człowieku, no i tutaj coś mądrego trzeba powiedzieć właśnie, nic mi do głowy nie przychodzi, nie? I to jest ktoś, nie? To jest ktoś. Czuję się siłę i charyzmę, nie? Więc warto być kimś takim bardziej niż takim właśnie miotającym się i wkurzającym zaraz. A to, czy niektórzy ludzie tutaj nie kumają właśnie, w komentarzach czasami się pojawia, o, ta audycja to po prostu było gówno straszliwe, jakiego jeszcze w życiu nie słyszałem. Idę stąd, nie mam zamiaru w takim towarzystwie. Do widzenia. No to co można powiedzieć? No do widzenia. No. Bo widać, że to jest ktoś, kto jest jeszcze w tyle strasznie w tych sprawach i po prostu no jeszcze nie kuma w ogóle, że nawet, że może być takie medium, w którym jest jeden nadający, który myśli tak, a drugi, który myśli wręcz przeciwnie. I że oni obaj są w tym samym radio, no bo jak to, jak jest radio, czy gazeta, czy telewizja, to są jedne poglądy i jedna misja. No, a tutaj jakieś takie dziwne rzeczy, nie? Że raz mówił to, a nagle mówi to. To też jest dobre, bo że ktoś potrafi się zreflektować, zmienić poglądy swoje, dojść do innych wniosków, przeprosić się z czymś, coś zrozumieć, albo w ogóle przyznać, że się mylił. Ja w ogóle z tym problemu już teraz nie mam. Po prostu mówię, słuchajcie, okazało się, że walnąłem babola, teraz mam nowe informacje i wygląda na to, że jest inaczej niż mówiłem. I też jest pewnie spore, mogłoby tu przyjść spore grono takich słuchaczy, którzy by za takie coś skreślili, bo to nie wiedział, co mówi, głupoty gadał, robił nas w bambuko tutaj i coś tam, coś już złość, nie? No to tak, tacy ludzie też raczej nie spodoba im się takie medium jak nocne radio, dlatego trochę się obawiam o sponsoring na Patronite, który tu się zbliża, bo ludzie jednak oczekują często takich mediów, które pozwolą im się utwierdzać w ich poglądach, nie? Czyli no takiej tutaj pozdrawiam serdecznie mimo wszystko kontestację, która trochę taka jest, tak, że jak tam, chociaż też się zmienili pewnie, nie? Może się trochę Kuba do tego przyczynił, Lewak, który tam ma w dupie wolny rynek, kapitalizm i bardziej mu zależy na przykład na interesach mniejszości różnych. O takich rzeczach mówi, zaprasza jakieś ateistki, lesbijki i to jest coś w ogóle dla tego środowiska niesamowitego, nie? Tak, przyszedł tu pedał, siwy, patrz, pedał przyszedł do radia naszego. No to, ale tak stopniowo może się z tym oswajali i teraz traktują to bardziej tak z dystansem, nie? Więc jakaś tam dobra robota może, nie? Więc, dobrze jest, trzymajmy się ramy. No właśnie, i chwyćmy nasze health penny i skierujmy je w górę.
2: Orgon.
3: Gans.
4: Plazma.
3: Intencja.
5: Z połączenia waszych mocy powstaje ja, Kapitan Cewka.
6: Kapitan Cewka i kerszyści, moc plazmowa co ziemię oczyści. Kręćmy druta, róbmy gans. Rząd światowy jest bez szans.
2: Zapłacisz mi za to, kapitanie Cewko.
0: I już za tydzień kolejne przygody kapitana Cewki. Zapraszam serdecznie do słuchania Nocnego Radia i już też niebawem się ukaże zapowiadany audiobook Magdy Kałuży... Kałuży Kałużyńskiej. Tak więc to by było na tyle. Żegnam się z wami, nocnikami. Trzymajcie się, cześć.

0: Już audycja się zaczyna. Słucha chłopak i dziewczyna. Chciałem tak jakoś showmeńsko zacząć, ale to... Nie no, jak zabrakło talentu, tekstu, wszystkiego w ogóle. W ogóle nieprzygotowany jestem, od razu mówię, żeby nie było wysokich oczekiwań, że ma być ciekawie i merytorycznie i jeszcze śmiesznie. O. Za tym postanowiłem, że od dzisiaj, bo nie umiem kawałów opowiadać i postanowiłem wziąć się za siebie. Trochę tak jak dresiarz idzie na siłownię, to ja muszę zacząć trenować, opowiadać kawały, bo ja może jestem głupkowaty taki, śmieszny czasami, ale kawałów opowiadać nie umiem, a chcę się nauczyć. No i, ale postanowiłem, że będą to kawały moje własne, takie samoróbki. Zrób to sam. Taka tu zasada u nas panuje, w ogóle lubimy tutaj tworzyć i ja będę sam tworzył kawały. To nie o to chodzi, żeby opowiadać czyjeś. Jak takie znoszone... Kawał to jest... To jest coś jednak takiego, no... Nie wiem, no... Opowiadamy go komuś, jakąś historię, tak jest takie osobiste może troszkę. Jak majciochy, no to co? W cudzych majciochach. Więc wymyśliłem sam kawał, opracowałem kawał. Powiem więcej, zaprojektowałem kawał. Kurde... Przebija mi aż przez słuchawki ta labadziara za ścianą, trąca się. Znowu zaczęła się drzeć. Chyba musi krawiec dresiarz znowu się przejść do sąsiadki. Dobra, kawał będzie. Przygotujcie się, skoncentrujcie się. Ja was oczywiście nie zmuszam do niczego. Nie musicie się śmiać z mojego kawału. Nie, ja nie będę majka pod ścianę, bo chyba nie zbierze, ale mogę wam zasymulować, jak brzmi śpiew, bo wytłumaczyła mi sąsiadka, że to jest śpiew, że ona śpiewa. Ja mówię, że to nie brzmi jak śpiew, to brzmi jakby ktoś kogoś kurwa ze skóry obdzierał. Bo to jest taki, przepraszam, się denerwuję, to jest takie... To jest śpiew? To ja już wolę jakiegoś popka. Aha, dobra, za głośno podkład. Dobra, już ciszam. Dobra, zresztą zmieńmy podkład na jakiś taki przyjemniejszy. O. Paduba-duba, paduba-duba. No, ja tu się śmieję, a u ludzi tutaj niewesołe rzeczy się dzieją. Nie powiem co, nie powiem u kogo, ale jak słuchasz mnie, Kaledrianie... no, i co ja miałem powiedzieć? Aha, kawał miałem opowiedzieć. Uwaga, przychodzi Rockefeller do sklepu ze wszystkim za... Wszystko za 5 zł. Już. I kawał. No ja wiem, że to nie jest może jakiś taki super śmieszny kawał, ale zauważcie na tą abstrakcję taką sytuacyjną tutaj, humor sytuacyjny, prawda? No, Rockefeller, nie? Kupę kasiory ma i przychodzi do sklepu wszystko za 5 zł. No jest to jest dobre. Nie, że głupio się z własnego kawału śmiać, ale myślę, że mi się udał akurat. Więc fajny. No i też nie zamierzam was przekonywać, bo to głupio kogoś przekonywać, że kawał był śmieszny, prawda? To bym już tu przekroczył kolejne levele żenady. Został, nie wiem, żenadnikiem roku. A o czym dzisiaj właśnie? Różne tematy, różne takie pozbierane. Będę sobie jak zwykle tutaj kpił i wyszydzał. No, powiem na pewno o aferze wokół Dariusza Kwietnia. Czy mówi wam coś nazwisko Dariusz Kwiecień? I powiem jeszcze o Centrum Bajek Europejskim. To bardzo ważne w tym przypadku. Europejskie Centrum Bajek imienia Koziołka Matołka. Kiedyś jeden kolega, jak graliśmy w RPG, grał rycerzem i się śmialiśmy, że jest rycerzem z zakonu sierotki Marysi. No to tak też imienia Koziołka Matołka. A czemu nie Jana Pawła II, tylko Koziołka Matołka? No dobra, obaj są wybitnymi Polakami. O Muzeum Bajek Wrocławskim porównamy sobie. Już mówiłem, że jedno się nazywa Centrum Europejskie i wygląda jak Muzeum Skansen i taki klimat trochę muzealny, a drugie się nazywa Muzeum i tam są współczesne bajki i to bardziej takie centrum. Chociaż może nie centrum, ale nowoczesne. Więc różnie to bywa, nie? Można się nazwać pięknie, a słabo jednak. No to... Co jeszcze? Miesięcznicy. O, to też może kawał tutaj wymyślę. Uwaga, nowy zaprojektowany kawał. Mąż w łóżku do żony mówi... Pyta się żony, masz ochotę, kochanie, na małe barabara? A żona odpowiada, nie, mam miesięcznicę. Na przykład, nie wiem, czy to nie wiem, czy to, co ja mówię, to, czy to jest śmieszne. No, ale własny kawał, własny za to. Nieśmieszny, ale własny. Jak jest mieszkanie, ciasne, ale własne, to kawał jest nieśmieszny, ale własny. Co jeszcze, jakie tutaj tematy są? No, o TVP na pewno sporo powiem, bo tam się trochę dzieje. Z Opola nici. Artyści się jakoś tak masowo... Zauważyliście, że u nas jest tak, że jeden się wycofuje i nagle tak jakby coś się przełamało. Jakby ten jeden to była taka mała dziurka w tamie i nagle jak ta dziurka, to wszyscy już... O, ja nie chcę do TVP. Pieprzyć TVP. I nagle wszyscy, cały tłum, pieprzyć TVP. Ale musi się ten jeden znaleźć. I to jest moje marzenie właśnie, że może ja kiedyś będę tym jednym, który tak podjudzi. Po prostu, bo to trzeba coś robić, to nie można nic nie robić, kochani, nie można nic nie robić. Okradają nas te bydlaki z wiejskiej, te łajzy pieprzone, te ci debile, te jełopy o buraczanych, te czerwonopapę mędy złodziejskie, zakłamane. No. I czas wymienić na młodszych. No, to chyba to odnośnie tego, co powiedziałem. O, stare mordy spasione, wielkie artysty. A co Janda napisała? Janda napisała bardzo niepochlebnie o TVP. Krystyna Janda oczywiście. I nie mogę znaleźć linka, chociaż sobie go dodałem. No ale napisała, że pamiętam, że to jest taki wczesny Gierek trochę, że poziom propagandy, służalstwa i tak dalej, to przypomina bardzo mocno to, co się działo za Gierka, a może mówiła o Gomułce, a ja sobie wtedy pomyślałem na przykład, nie, to wczesny Gierek, ale... Jeszcze taśmy u Sowy w wykonaniu Sowy. No właśnie, to może ty, Furiacie, opowiesz na przykład, bo przypominam, że można dzwonić i samemu jakiś temat na przykład zaprezentować. Też będzie ciekawie. Nocne radio, taki jest login skype'owy. Pamiętajcie, żeby dodać nas do... właśnie, nie powiem do kontaktów, do przyjaciół nas dodajcie. No i tak będzie... Tak to ładnie brzmi i sympatycznie. No właśnie, bo teraz raz, że to Opole, z którego się zaczęli wycofywać, to w ramach protestu trochę, a właśnie ten doktor Misio, którego puszczałem w ostatnim spoilerze, czyli Arkadiusz Jakubik, to jest chyba jeden z pierwszych artystów, który jakoś tam się odbił i dostał krótko jakoś dziwnie po tym, jak tego księdza, takiego typowego księdza zagrał, który robi interesy gdzieś tam w hostelu, tego wali konia, no nie wiem. No i zagrał takiego księdza w krótkometrażowym filmie Smarzowskiego, film o enigmatycznym tytule Ksiądz, niewiele mówiącym. No tam jest jakieś morderstwo, coś w ogóle, taki no nieprzyjemny klimat wokół księdza bardzo i ten Jakubik właśnie w roli księdza. I jakoś tak potem się dowiedział, że nie będzie na Opolu i w ogóle i tam władze Opola w końcu zerwały umowę, TVP, odszkodowania, ktoś, w ogóle nie wiem o co chodzi i w ogóle gardzę tymi ludźmi, uwłaczają mi, że tak powiem, jest popularne ostatnio u nas słowo. I coraz mniej mnie to interesuje, ale na przykład interesuje mnie, czy będę musiał płacić za to gówno, za telesrakę publiczną, której nie trawię kompletnie. To już właściwie jest kanał dla babci, dla cioć. Myślę, że nie bez powodu są tam tylko i wyłącznie reklamy margaryny i środków na sraczkę. A ja mam aż dwóch dzwoniących na antenie. Dwie osoby się dodzwoniły. Próbuję dodać, tutaj jeszcze jest Kuba. Cześć Kuba.
1: Hej, hej, słychać mnie okej?
0: Słychać cię bardzo dobrze. Co tam w Ameryce, panie?
1: Ja do tej miesięcznicy chciałem tylko dodać, że ja słyszałem, że na tej miesięcznicy śpiewają nową piosenkę. Czy mogę?
0: Prosimy, prosimy.
1: Krawiec jest dobry jak chleb.

0: za nas umiłował, do końca nas umiłował. Dziękuję.
1: Przez chwilę mi się zepsuł, przez chwilkę mi się zepsuł dźwięk. Nie wiem, czy mnie teraz słychać. Słychać mnie?
2: Słychać cię znakomicie. A ty, czy ty słyszałeś, jak pięknie śpiewał tutaj ministrant Kuba?
1: Wiesz co, przez chwilkę nie słyszałem, potem naprawiłem sobie dźwięk i, że tak powiem, wszedłem na sam koniec i żałuję, że naprawiłem dźwięk. Ale powiem wam szczerze, że ja byłem przez wiele lat lektorem u siebie w kościele, więc wiecie, znam smak posługi.
2: Właśnie, może ty kiedyś zdradzisz trochę tych swoich, tej swojej historii związanej z tym. To jest ciekawe. Właśnie wiecie, że Potrzeba był ministrantem i...
1: Nie byłem nigdy ministrantem, byłem lektorem. Kiedy w klasie maturalnej wszyscy tam jeździli na jakieś dni otwarte do uczelni i tak dalej, ja byłem na dniach otwartych w seminarium duchownym, ale żadną tajemnicą, absolutnie żadną tajemnicą nie jest, że jedyne, co mi przeszkadzało w posłudze kapłańskiej, był to celibat i tylko i ze względu na słodkie, piękne dziewczęta zrezygnowałem z posługi kapłańskiej.
2: Będziesz żył w celi, bracie. A co właściwie, z czym właściwie dzwonicie? Jako że jest was dwóch, to trochę tutaj pomoderuję i zapytam Kubę pierw. Z czym dzwonisz?
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podobał kawał o Rockefellerze i że miesięcznica to prawda i że ja to nie chciałem być lektorem, ale organistą. Ja bardzo dziękuję Ja będę słuchał sobie. Dziękuję bardzo.
2: Organista ja też, tańczy twista. Dziękujemy bardzo.
1: Ja też bardzo chciałem być onanistą i to mi się udało.
2: No trzeba sobie jakoś radzić czasami.
1: Dokładnie, natomiast dzwonię głównie dlatego, że zacząłeś troszkę od tego Opola. Ja jako osoba, która, że tak powiem, siłą rzeczy i siłą swojej przeszłości jest troszkę w kręgach artystycznych. Bawiłem się troszkę w realizowanie dźwięku w dawnych czasach i parę znajomości, że tak powiem, mi z tej historii wynikło. Miałem przyjemność realizować między innymi koncert Justyny Steczkowskiej w Rawie Mazowieckiej jakieś 7 lat temu, gdzie promowała swoją płytę Alchimia i naprawdę kobieta do rany przyłóż, słuchaj, po prostu niesamowita znajomość, naprawdę po prostu polecam, jeżeli jesteście na jakimś, nie wiem, nawet durnym Opolu, żeby zostać troszkę dłużej, pogadać z tymi ludźmi, wejść na backstage'a, bo oni później też wychodzą do nas, nawet do zwykłych uczestników tego koncertu, do zwykłych słuchaczy, porozmawiać z nimi. Ludzie naprawdę dzierżą w swoich dłoniach przepiękną historię. Natomiast tutaj piłeś odrobinkę do tego całego Opola, że tutaj jeden artysta, tutaj chodziło o Kaja akurat, się wykruszył i potem wszyscy inni artyści zaczęli się również wykruszać. To nie do końca było tak. To było tak, że to znaczy kilka, tak dla powiedzmy uporządkowania, miał być realizowany tam jubileusz Maryli Rodowicz i miała tam zagrać Kaja. Maryli bardzo zależało na tym, żeby Kaja zagrała, jako że znają się naprawdę nie od dzisiaj. I tutaj od razu powiem, mi Opole muzycznie nie leży. To jest po prostu granie do kotleta, które mi absolutnie nie odpowiada. Zresztą artystycznie wisi to naprawdę na włosku, bo grają współ playbacku, czyli jest podłożona muzyka z tła. Te wszystkie trąbki, orkiestry, które tam widzicie, to oni tam sobie tylko i wyłącznie machają, natomiast ta cała muzyka, którą słyszycie, jest tam w 100% z playbacku, jest puszczany na żywo faktycznie głos tych głównych występujących. Natomiast pierwszy punkt właśnie Kurski, prezes TVP, stwierdził, że Kaja wystąpi na Opolu po jego trupie. Jak to się wyraził w rozmowie właśnie z jej menedżerem, że coś takiego nie może być miejsca, ponieważ Kaja wystąpiła na jakimś tam marszu kodu i tak dalej i dlatego właśnie nie pozwoli na to, żeby Kaja wystąpiła w Opolu. Później razem z Marylą próbował właśnie jakoś tam sytuację załagodzić. W końcu Maryla sama się wykręciła z tego. I druga jeszcze kwestia, która się pojawiła niedawno, zmarł Młynarski. i postanowiono, żeby drugi dzień w Opolu właśnie poświęcić Młynarskiemu. Natomiast rodzina Młynarskiego stwierdziła, że no słuchaj stary, my jesteśmy w żałobie, weź to uszanuj i weź po prostu nie patrosz tego trupa, ciszej nad tą trumną, daj nam tutaj no po prostu, no nie wiem, no... Jak to się po polsku mówi, grief, daj nam tutaj być w żałobie, tak? Kurski stwierdził, że to pierdoli, no i dlatego właśnie i nie zatrzymał tego procesu dążącego do zrobienia wieczoru Wojciecha Młynarskiego w Opolu. I to były takie dwa punkty zapalne, które doprowadziły do tego, że kolejni artyści faktycznie zaczęli się wycofywać. No i w konsekwencji burmistrz Opola stwierdził, że jeżeli impreza stoi pod takim dużym znakiem zapytania, to on nie zahostuje imprezy wiszącej na włosku.
2: No i widzicie, i tu brawa dla potrzeby, to jest właśnie dziennikarstwo, przygotował się, to ja go wszystkiego nauczyłem. Ale w ogóle zabawnie jeszcze było z Jakubikiem, ponieważ kiedy on podesłał do TVP teledysk do tej piosenki Pismo, to zebrało się całe jakieś gremium i oglądali tam z TVP jakieś ważne szychy, jakieś babiny pewnie były grube, które, no i obejrzeli i stwierdzili, że jest to nieemisyjne. Nieemisyjne tak, oznacza, tak, wiadomo tak, co oznacza i miał podesłać nową wersję tego teledysku i podesłał tam ze swoim zespołem nową i była ocenzurowana, a mimo to tak tego nie puścili. Nie będzie też Mazurskiej Nocy Kabaretowej, po raz pierwszy w historii TVP nie zostanie retransmitowana, co już tak jak na dłoni bardzo wyraźnie widać w tym momencie, że władza w dalszym ciągu, cały czas ona to robi, boi się po prostu satyryków, boi się kabareciarzy, boi się satyryków, woli dmuchać na zimne i ich tam kopnąć w dupę od razu.
1: Ale jest ci znane takie pojęcie jak efekt Streisand?
2: Nie, co to?
1: Nie, była kiedyś taka sytuacja, że bodajże Barbara Streisand, piosenkarka amerykańska, w pewnym momencie, nie wiem czy to jakieś jej dziwne zdjęcia wylazły czy coś takiego i ona właśnie, czy jakiś tam skandal z nią w tle, coś o jakiś skandal chodziło, tego jestem pewien, nie wiem czy to były zdjęcia, czy to była jakaś tam historia do opowiedzenia, nie wiem, natomiast włożyła bardzo konkretne pieniądze, włożyła bardzo konkretny PR w to, żeby usunąć z internetu każde możliwe wspomnienie na ten temat. Natomiast w momencie, kiedy coś zaczęło ginąć z internetu, no to ludzie oczywiście zaczęli to mirrorować, wrzucać po prostu na każdy jeden usunięty filmik opisujące tę aferę. Pojawiało się 20 nowych filmików, tak jakbyś po prostu web hydrze ucinał. I nazwano to zjawisko właśnie efektem Streisand, że im bardziej chcesz w internecie coś, jakiś skandal wygłuszyć, zatrzymać i usunąć, to tym bardziej on będzie replikowany i że właśnie okazało się, że błędem jest dążenie do tego, żeby taki skandal zwyczajnie usunąć, no bo w internecie też zgodzimy się, nic nie ginie. No i skończyło się tak, że właśnie nazwano całą taką sytuację, w której pojawiają się jakieś niewygodne fakty, niewygodne stwierdzenia, a my robimy wszystko, żeby to się do nikogo nie dostało, to jeżeli robimy właśnie taką wręcz cenzurę, no to wtedy społeczność internetowa zwyczajnie odpowie w ten sposób, że będzie powielało te dane, te informacje jak najbardziej, żeby broń Boże nie zostało to ocenzurowane i zostało to psychologicznie nazwane efektem Streisand. Zdjęcia po sesji prywatnej, tutaj Zenon mi wspomina, a jeszcze tutaj Etam zaznacza, że wpadł na pomysła Festiwal Radiów Internetowych Interwizja 2018. Chętnie wziąłbym swojego deka i coś wam zagrał.
2: Nie no, zróbmy to tak jak wszyscy, czyli złoty nocnik i będziemy sobie sami przyznawać, w jury też Krawiec i Potrzeba będzie i wśród nagrodzonych Potrzeba i Krawiec z kolei też i tak będziemy sobie, no tak,
1: nie,
2: tak jak
1: wiesz,
2: wszyscy
1: nie, ja, nie, wiesz co, nie, ja myślę, że po prostu ten, który zapłaci najwięcej, ten zdobędzie główną nagrodę, myślę, że to jest uczciwe.
2: Tak, my się teraz tu robimy takie... Żydki, jakby to powiedział Klod. No, ale to nieważne, tam pozdrawiamy Klonda.
1: I pozdrawiamy rabina, który tutaj zaprojektował nasz cały projekt monetyzacji. Rabi, bardzo, bardzo dziękujemy i do zobaczenia na festiwalu w Tel Awiwie.
2: Kum, kum, rabi, rabi. A no właśnie, władza się boi... Kurczę, to TVP się pogrąża. Już w ogóle wszyscy są tak źli na tą telewizję publiczną, ma tak złą markę, że stała się wręcz takim symbolem tego reżimu, jak to twierdzą niektórzy, nie? Ale to nie zupełnie jest tak, że to jest jakaś domena tej władzy akurat, że propagandę. TVP było zawsze przejmowane z rąk do rąk. Dziennikarzy w Polsce bardzo wielu jest takich służalczych. Nie wiem, czy wynieśli to jeszcze z poprzedniego systemu, czy co, ale widziałem dzisiaj na przykład nagranie, gdzie żona Komorowskiego, która wygląda jak dwie żony, wiecie, która, to ona z dziennikarką jakąś rozmawia i ta dziennikarka jak taki toady po prostu przed nią się płaszczy i tak aż jej głos drży z podniecenia, że może tutaj się o coś zapytać, pani, proszę pani, pani Komorowska, może tutaj, nie, może przesadzam troszkę, ale, a z kolei Komorowska takim głosem takiej matrony mówi, no to tam weźmiemy, ocenzurujemy, no mówi wprost, ocenzurujemy, to musi tam przejść, musi być zaakceptowane, tam to się wytnie, to dobrze było, nie, to powtórzymy, a dziennikarka tylko siedzi taka przykulona i tak. Straszne to jest.
1: Wiesz co, tutaj wrzucę kamyczek do twojego podwórka, jak kiedyś się zdarzyło, że Kukiz zadzwonił do radia na fali.
2: No.
1: I wtedy było dokładnie to samo, mój drogi. Wszyscy po prostu klęknęli, otworzyli szeroko usta i pragnęli jego penisa.
2: No, oprócz mnie, bo ja chyba nawet tam nie zadzwoniłem i nie gadałem. Bo mi się trochę klimat, jakoś tak dziwny się zrobił faktycznie klimat. Chłopaki tak się popodniecali wszyscy, że Kukiz zadzwonił. I w takich sytuacjach coś niefajnego czasem z ludzi wychodzi, ale to zostawmy.
1: No tak, no jak tutaj określiliśmy, było to było, radio już dzisiaj nie istnieje, natomiast tutaj to do czego zmierzam, to jest to, że jednak pewna forma zamordyzmu, która istnieje we współczesnym TVP i którą widzę jako osoba pracująca w jednym z większych dostawców kablówki w Polsce. To jest to, że wiesz, że ludzie na przykład, wiesz, przychodzą i dopominają się, żeby mogli zawrzeć umowę taką, że w ich pakiecie nie będzie TVP, bo oni i tak tego nie oglądają, ale żeby te ich dane nie poszły do rządu. Zresztą będziemy tutaj mogę spokojnie przemówić w imieniu, że będziemy maksymalnie przedłużać i odciągać w czasie. Już pierwsze pozwy zostały, już to wszystko jest u prawników naprawdę dobrze opłacanych, ponieważ zobligowanie przekazania tej informacji, czyli PESEL, imię, nazwisko abonenta, adres wykonywania usług do rządu, jest zwyczajnie złamaniem ustawy o ochronie danych osobowych.
2: No, ja dzwoniłem już nawet w tej sprawie, gadałem i z UPC, i z Vectrą, dzisiaj dzwoniłem do Vectry i pytałem się, tak na wesoło mówię, bo chcę tu się zastanawiam, czy może skorzystać z usług Vectry i proszę mi powiedzieć, czy zamierzacie moje dane wysłać Kaczyńskiemu. No, a tam operator tam się śmiał, mówi, i okazuje się, że oni już wszyscy właściwie ci operatorzy nad tym dumają, myślą i zarządy się zbierają i kombinują i prawników się pytają. No i nie wiem, co będzie, co wyjdzie z tego. Boję się trochę, że jak zwykle się skończy tak, że duże firmy będą miały nas, klientów, konsumentów, tych na samym dole tej piramidy, będą mieli nas w dupie jak zwykle i służalczo powysyłają różne informacje do rządu, bo co my możemy, nie? A jak się spytasz, to odpowiedzą ci na chłodno tak po robociemu, że firma UPC nie ma żadnego, ma obowiązek dostosowywać się do aktualnych ustaw. Jeśli życzy pan sobie dalej ze mną rozmawiać, proszę o wciśnięcie trójki.
1: No tak, ale to jest papka, którą dajemy abonentom, bo tak naprawdę w tym momencie nie wiemy, co zrobić i nie wiemy, jak to wszystko się potoczy, ponieważ jesteśmy prawnie zobligowani, żeby w każdym pakiecie abonenckim, w każdym pakiecie telewizyjnym mamy obowiązek prawny zawrzeć TVP i zwyczajnie dla wszystkich firm, które dystrybuują telewizję kablową, będzie to potężna strata, ponieważ wielu ludzi deklaruje, że w takim razie no to oni pierdolą tak naprawdę i po prostu rezygnują tutaj z abonamentu z usług TV, że chcą zostawić, zmieniają sobie, przepinają, już takie przypadki są, że przepinają sobie umowę, żeby mieć tylko internet, ponieważ zauważ, że takie sytuacje jak takie stacje jak National Geographic, no to ma na przykład Nat Geo Play, czyli taką usługę, gdzie oglądasz te wszystkie filmy dokumentalne na zasadzie VOD, w zasadzie abonamentu. Tak samo jest Eleven Sports, tak samo jest z HBO, jest usługa HBO Go i zwyczajnie ludzie, którzy oglądają na przykład tylko HBO i National Geographic, czy tam Discovery i tak dalej, to mogą sobie kupić za tam 30 zł te dwa abonamenty, i mieć zwyczajnie wyjebane na to, żeby mieć telewizję w telewizorze, bo sobie podepną to pod PlayStation czy pod komputer, nie?
2: No tak, tak. Dowiedziałem się też, znaczy czytałem dzisiaj gdzieś, kurczę, Etam, nie mogę Etama coś... W ogóle dziwnie Skype działa, tak jakby się zaciął i...
1: Etam znowu nie zaktualizowałeś. Właśnie, bo tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o ostatniej audycji Etama, gdzie on tam opowiadał o swoim tablecie Manty, o swoich komputerach, że coś tam mu nie działa, no i tak, moi drodzy, dlatego korzystam z urządzeń Apple, ponieważ one albo działają, albo kot mi nasrał na klawiaturę i wtedy nic nie działa, no ale wtedy oddaję do serwisu i po jakimś czasie spokojnie z powrotem mam konkretne urządzenie, które zwyczajnie działa, które realizuje swoje, gdzie nie ma ryzyka, że mi siądzie głośnik czy mikrofon, bo to podpada wtedy pod serwis, a te urządzenia są, jak to często mówię, bezkompromisowe. Ktoś ostatnio mnie pytał, co to znaczy ta bezkompromisowa.

0: nie zawaham się użyć przymusu bezpośredniego, aby wyprosić tutaj tych, którzy przyjdą zabrać moje pieniążki.
1: Jeszcze tutaj się tylko wtrącę formalnie, że w momencie, jeżeli zostaną przekazane wasze dane, w pesymistycznym podejściu, że wasze dane zostaną przekazane z operatorów telewizji cyfrowych, telewizji kablowych do Urzędu Skarbowego, wówczas zostaną poinformowani operatorzy, którzy się tym zajmują, natomiast to jeszcze nie nakłada na was obowiązku rejestracji odbiornika telewizyjnego i nie nakłada obowiązku płacenia abonamentu, ponieważ możecie stwierdzić, że wy nie macie telewizora i wtedy musi przyjść do was ten kontroler z Poczty Polskiej, ten słynny kontroler z Poczty Polskiej, którego nie trzeba wpuszczać do domu. On wtedy po prostu potwierdzi albo zaprzeczy temu, że ten odbiornik macie. Natomiast jeżeli się ugniecie temu systemowi, zarejestrujecie odbiornik po przekazaniu, czy tam, nie wiem, pewnie jakieś listy będą rozsyłane w stylu, no tutaj domniemywujemy, że ponieważ ma pan tutaj wykupiony taki pakiet w UPC, to podejrzewamy, że ma pan telewizję, to tutaj proszę, o tutaj jest druczek, proszę zapłacić abonament. Jeżeli zapłacicie chociaż raz abonament, to już macie przejebane od początku do końca.
0: Tak, dokładnie, święte słowa. Słuchajcie, nie róbcie tego, to wam się odbije czkawką już przez następne lata, a to jest kupa kasiory, to jest, słuchajcie, około 300 na rok. No to za 300 to już można sobie kupić coś fajnego, a nie dawać darmozjadom.
1: No właśnie, za 300 to możemy sobie, bo mniej więcej taki sam abonament jest na to, żeby sobie zrobić numer Skype'a, to moglibyśmy sobie za cenę abonamentu zrobić właśnie numer Skype'a, numer telefonu Skype'a w nocnym radiu, tak żebyście mogli dzwonić ze swoich telefonów komórkowych do radia.
0: Wszelkimi możliwymi sposobami starajcie się coś zrobić. No, najgorzej, jak macie wykupione w tej chwili, jak macie nową umowę, która będzie trwała jeszcze powiedzmy przez rok czy półtora z jakąś kablówką i macie tam i telewizję i internet, no to jesteście w kiepskiej sytuacji, bo nie zerwiecie tej
2: potrzeba.
0: Umowy.
2: Potrzeba zabrał mi wszystko, co chciałem powiedzieć, ale to usystematyzujmy.
0: Złodziejaszek.
2: Usystematyzujmy wszystkie dane, które mamy do tej pory, bo pamiętajcie, że nad ustawą nadal trwają debaty, czyli tak zwane konsultacje społeczne, czyli na Onecie pokazują, co tam będą chcieli wymyślić, to są konsultacje społeczne. Pierwsza sprawa to jest taka, że abonament jest od dwóch rzeczy, od posiadania odbiornika radiowego i telewizyjnego, to są dwie różne rzeczy. Radiowy będzie kosztował około 6 zł, telewizyjny tam wyliczyli, że 22,70, ale piszą, że te 8 zł za radio tylko. Nic innego nie podają, nie?
1: To jest jedna
2: rzecz.
1: Tutaj jeszcze tylko jedną ciekawostkę wtrącę, że ostatnio mój znajomy brał sobie Hondę w leasing i tam już była w tej umowie leasingowej opłata za abonament radiowy, ponieważ domniemywa się, że posiadacz samochodu posiada radio i te 6 zł, 6,70 na abonament radiowy jest już wliczony. Jeżeli teraz przystąpicie do leasingu w firmie Honda, no to już ta opłata zostanie uwzględniona.
2: No jeśli radio jest w pakiecie tym takim, gdzie kupujesz samochód, no to nic dziwnego, oni wyszli przed szereg po prostu, chcieli pokazać się, podlizać, nie wiem, jakiś tam mają ku temu powód, tak, albo po prostu chcą pokazać, jak to należy robić, tak, żeby nas przyzwyczaić. Najgorzej, jak nas przyzwyczają do czegoś. Natomiast usystematyzujmy sobie jeszcze parę rzeczy, tak, no bo pierwsze właśnie to, co ty mówiłeś, co mi zabrałeś, to jest to, że sam fakt opłacania abonamentu nie oznacza wcale jeszcze posiadania odbiornika, bo samo posiadanie jest tutaj, obliguje nas do płacenia. I teraz może być taka sytuacja, jak jest u mnie, że ja niestety należę do tych, którym się nie uda wypowiedzieć umowy na czas, to znaczy prawdopodobnie przed ustawą, więc siłą rzeczy, no ja rozmawiałem akurat z właścicielem telewizji kablowej bezpośrednio i powiedziano mi w ten sposób, że po prostu ustawodawca zdejmie z nich tajemnicę, którą mają utrzymywać, bo to są spółki handlowe, tak, Poczta Polska i tak dalej. Także tutaj jak gdyby nie jest stroną państwo, tak, w tym momencie. To jest umowa między mną a operatorem i nie ma prawa przekazywać ten operator nikomu więcej tych informacji.
0: No właśnie nie, bo to nowe prawo to będzie ustawa, a nie prawo handlowe. I to jest w ogóle skomplikowana sytuacja, bo TVP jest spółką akcyjną i teoretycznie nie mogą robić czegoś takiego jak pobierać kasy bez podpisania z kimś umowy jakiejkolwiek, na mocy której jest pobierana kasa, jest wystawiona faktura, wszystko. Nie mogą, ale wiecie, jak to u nas. Nie mogą, a i tak wszystko zrobią, co będą chcieli.
2: Wszystko będzie.

0: będzie zależało właśnie od tego, jak zareagują klienci. No ja właśnie od człowieka, który prowadzi telewizję, dowiedziałem się, że bardzo dużo już osób, które o tym słyszały, grozi, już w tej chwili grozi im procesem cywilnym i jeżeli tych procesów będzie odpowiednio dużo, no po prostu nie da się w tym momencie. Nie da się, bo te osoby, jeżeli pójdą na całość i będą szły aż do Strasburga, to oczywiście sprawy wygrają. Nie ma żadnej wątpliwości.
1: Tak. I to jest trochę w naszych rękach może tutaj, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby oponowali. Chociaż z tego, co rozmawiałem właśnie z operatorami, to zdradził mi ten Wektr, że dużo osób dzwoni w tej sprawie. Jest bardzo duży ruch i ludzie się dopytują. No to dobrze, nie? To dobry znak, że ludzie się interesują, że nie tak łatwo odpuszczają. No ale jak to Polak? No jak Polak ma już widmo, że mu zabiorą te 300 na rok, no to się zaczyna przejmować, tak? Ale to każdy chyba człowiek jest na całym świecie. Jest tak, że kasa to jest ta rzecz, która taka newralgiczna. Jak mówimy o ideologiach, coś, to jeszcze można machnąć ręką, coś, ale jak kasa nam zaczyna ubywać w dużej ilości z portfela, to zaczynamy się motywować do działania może.
0: Tak, problem, ale słuchajcie, jest bo tutaj inny. Problem jest troszkę inny, słuchajcie, to nie chodzi o te 22 zł, czyli 300 zł tam miesięcznie, rocznie. Chodzi o coś zupełnie innego, bo problem stanowi abolicja. Bo jeżeli te dane rzeczywiście oni już uzgodnią sobie, że przekażą, my nie będziemy mogli wiele zrobić, bo sądy orzekną po prostu na naszą niekorzyść i nic nie zrobimy w takim państwie. Natomiast problemem w tej chwili jest abolicja. Amnestia. To znaczy wiadomo, że te umowy były zawarte kiedyś, tak? No i wiadomo, że ci, którzy te umowy mieli, no domniema się, że mieli to odbiorniki i jest planowane zrobienie czegoś takiego, że powiemy, no trudno, no nie płaciliście, to już dobra, darujemy wam. Warunek będzie taki, że trzeba będzie zapłacić ten abonament za pół roku do przodu, to jest jedna rzecz. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście ta abolicja będzie, bo jeżeli jej nie będzie, no to może państwo się może domagać od was 20-krotności opłaty rocznej za 10 lat wstecz. Także no, tak to wygląda, to są gigantyczne pieniądze.
1: Dobra, to Potrzeba chciał coś powiedzieć teraz, proszę bardzo.
2: Tak, tylko że zgubiłem wątek, bo oglądałem obrazek od... A, już wiem, obrazek od Zenona, natomiast uknąłem sobie taką teorię spiskową, że słuchajcie, wszyscy, którzy mają dostęp do internetu i mają komputer wyposażony w głośniki lub wyjście audio, domniemywa się, że słuchają nocnego radia, dlatego teraz obligujemy ich do wpłacenia 10 zł na nocne radio. Rocznie, naprawdę nie będę wybrzydzał. Niech to będzie 10 zł. Rocznie razy 40 milionów obywateli. Myślę, że tam jakoś się utrzymamy. Także słuchajcie...
0: Złotówkę. Wiecie,
2: nie, 10 złotych to złotówkę, kurde.
1: Jak złotówkę, nie, no bez przesady. Nie siej tutaj
2: rocznie
1: wrogiej...
2: Rocznie złotówkę, no dokładnie, bo potem pomyślą, że niska szkodliwość społeczna, dlatego zapraszam na stronę Nocne Radio łamane przez wsparcie.
0: No tak, ale wiecie, jeszcze taką właśnie jedną myśl miałem odnośnie tego, no bo tak, przekażą wasze dane, tak, że macie umowę powiedzmy rok wstecz, tak, i jeszcze powiedzmy obowiązuje przez 2 lata, dajmy na to, że to jest 3-letnia umowa, jakoś terminowa. No ale samo posiadanie umowy na telewizję kablową plus internet plus telefon, bo najczęściej to są te 3 rzeczy, jeszcze nie wskazuje na to, że na pewno macie ten telewizor, bo może być tak, jak w moim przypadku, że internet, który ja posiadam 120 megabitów, sam był droższy niż w pakiecie te 3 rzeczy. Czyli ja mogłem zawrzeć pakiet, nawet nie mając telewizora. Rozumiecie, o co chodzi? Także to wcale nie oznacza, nie jest jednoznaczne dla sądu, że ktoś, kto zawarł umowę na 3 rzeczy, która kosztuje w sumie mniej niż na przykład na sam internet, nie korzysta tylko z tego internetu, bo nie musi mieć wcale telewizora. A druga rzecz to jest taka, że jeżeli nawet, dajmy na to, że postąpicie w ten sposób, że ogłoszą tą amnestię na poprzednie niepłacenie, zapłacicie za pół roku do przodu, skończy się wam umowa, no to możecie w tym momencie wyrejestrować odbiornik.
1: Dokładnie, a wiecie
2: no
1: co?
2: No właśnie z tym wyrejestrowaniem jest duży problem, bo ja na przykład mam odbiornik, oczywiście niezarejestrowany, który mam podpięty po kablu HDMI do komputera, gdzie mam wpiętego Chromecasta i gdzie mam podpięte PlayStation. I nie ma tutaj żadnej telewizji. Ja nie jestem fizycznie, nawet nie mam możliwości odbierania kanałów TVP w ten sposób, bo nie mam anteny podpiętej do tego telewizora, ale artykuł 2 ustawy o opłatach abonamentowych, punkt 2, domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.
0: Ale gdybyś miał zepsuty tuner?
2: Ale ja w ogóle nie mam anteny. Ja w ogóle nie mam anteny nawet.
0: Ale masz sprawny tuner, ale go zepsuj i poproś kontrolę, żeby przyszła sprawdziła, czy nie da oglądać telewizji.
1: Nie, tak. Nie róbcie, nie słuchajcie, to jest kiepska rada. Nie wykonujcie żadnych ruchów z wyrejestrowywaniem, nie ufajcie w żadną amnestię. Zrobią was w bambuko tak jak, nie wiem, jak Ruscy zrobili akowców, że ogłoszą amnestię, a potem was zapiszą na listę i będziecie płacić ten zasrany abonament. Nie ufajcie po prostu tym ludziom.
2: Tak, dokładnie. Nie wpuszczać skurwysynów do domu i tyle, tak? Bo no sorry, to mój dom to moja twierdza, tak jak mówiłeś. W tej twierdzy jem i pierdzę. I to, że macie telewizor, naprawdę no zresztą za co mamy płacić? Za rolnik szuka żony?
0: No, u mnie ogląda się to.
2: No dobra, no. Znaczy, ja rozumiem, że niektórzy z tego korzystają. No dobra, jeżeli korzystają aktywnie z tego TVP, no to niech płacą. Moja babcia jest takim przykładem, która naprawdę oglądała TVP i ogląda do dzisiaj, natomiast ona już jest w tym wieku, że jest zwolniona z tych opłat. Natomiast dopóki nie była zwolniona, no to faktycznie płaciła regularnie ten abonament i, że tak powiem, to było fair, bo jeżeli korzystacie z tego nadawcy, no to sorry, ale im się te pieniądze należą, tak? Tak samo, jeżeli sobie ściągacie film z torrentów czy coś takiego, no to jest nie fair wobec producentów tego filmu. Ja prywatnie nie piracę ani muzyki, ani filmów, ani programów, za wszystko płacę, ponieważ, no sorry, jako programista, co prawda, który nie jest uzależniony od, który nie sprzedaje swoich produktów, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ci ludzie zwyczajnie zapracowali na to, żeby zostać w jakiś tam sposób ugratyfikowani. Także jeżeli korzystacie z tych produkcji TVP, no to jesteście zobligowani do płacenia tego abonamentu. Jeżeli
0: ale
2: się
0: to,
2: jaracie,
0: nie wiem, TVP.
2: Skokami,
0: ja nie to nie jest
2: skokami
0: TVP.
2: Narciarskimi czy coś takiego i oglądacie te skoki nie w Eurosporcie czy w Eleven Sports, tylko właśnie w TVP, no to zapłaćcie ten abonament i nawet nie mruknijcie. Ale jeżeli nie oglądaliście TVP przez ostatnie 2 lata, no to okej, okay, no to mówimy o zupełnie innej historii. Nie korzystacie z tego sygnału i nie jesteście w żaden sposób zobligowani. Tak tutaj jasno chcę zaznaczyć, że jeżeli ktoś ogląda TVP i się miga od abonamentu, no to już jest nie fair ruch.
1: No dobra, to już tutaj przystopuję, bo morały zaczynasz walić jak Himen na końcu odcinka dosłownie.
0: Ale potrzebo, abonament, telewizja TVP nie ma nic wspólnego z umową abonamentu, ona dotyczy samego posiadania odbiornika, tutaj to jest pies pogrzebany.
1: Dobra,
0: tutaj nie
1: ucinam temat, bo są jeszcze tutaj inne różne sprawy. Chciałem pogadać jeszcze o innych rzeczach, a trochę się za długo zatrzymaliśmy na tym TVP. Więc jak coś, to coś na koniec. Poproszę tutaj coś, ktoś, coś.
2: Nic. To co, to może przejdziemy do Frasyniuka.
1: Do Frasyniuka? Dobra, to bo wiecie co, bo są jeszcze inni dzwoniący, to ja może dołączę. Dobra, już i tak odebrałem 2 osoby, to zróbmy sobie mały przez chwilę jeszcze klimat afterowy, jeszcze może z 10 minut. Tym bardziej, że Błażej dzwoni, też tutaj się znamy z Błażejem i Błażej chciał coś właśnie o abonamencie powiedzieć. Witamy.
3: Dobry wieczór.
0: Najpierw czy płacisz?
3: No właśnie, bo w Polsce to nie wiem, no, chyba nigdy nie płaciłem w życiu. Nie zdarzyło mi się, ale znowu też w Polsce jak mieszkałem sam, to telewizora nie miałem. Ale moja mama jako jest starszej daty to chodzi i płaci, a w Niemczech nie płaciłem do pewnego momentu, gdy zapukał do mych drzwi urzędnik państwowy niemiecki sądowy.
2: I powiedział Schmetterling.
3: Coś w tym stylu, właściwie nie tyle go spotkałem osobiście, co znalazłem za drzwiami zatknięty list od tak urzędnika sądowego niemieckiego, że jak nie zapłacę im abonamentu, który się przez 4 lata, którzy nazbierało tego 650 euro, to za 2 tygodnie przyjdą z policją i drzwi wyważą i zabiorą sobie telewizor sami.
4: Raus! Płacić, polska świnia!
2: Nicht schießen, ich bin vertroffen!
0: Może by się opłacało, nawet jeśli nie drogi telewizor.
3: Akurat to by jeszcze coś by mi zabrali. W każdym razie w Niemczech jest taki system, że jak się ktoś zamelduje do mieszkania, natychmiast mu przychodzi bilecik do płacenia abonamentu i oni naprawdę tego dosyć ostro egzekwują, także nie ma tu takich cudów, żeby tego abonamentu nie płacić.
1: Ale ja nie chcę, ja nie chcę płacić, ja nie chcę tego gówna. Może znajdzie się ktoś odważny, kto zadzwoniłby do TVP i powiedział na przykład, czy ja mógłbym nie płacić, ja nie chcę tego oglądać, nie podoba mi się, nie kupuję tego, jak widzę, to uciekam. Czy jest taka możliwość, żebym nie zapłacił?
3: Nie, no
2: ty, dobra, ale wiesz co, ale nie, teraz, bo teraz mi wrzuciłeś pomysł, zrobię to. Kupię sobie kartę SIM, zarejestruję na kota. Nie, mam takiego żulka, u którego zawsze rejestruję SIMki i spróbuję to zrealizować. Nie, dobra, Błażeju, kontynuuj.
3: Był protest studentów, tutaj żeby było śmieszniej, niemieckich, międzynarodowych studentów w Niemczech. Petycja chyba miała 3 miliony podpisów czy coś takiego. Wszyscy, co studiowali, się podpisali, że nie chcą płacić abonamentu, bo nie rozumieją, o co w tej telewizji niemieckiej mówią nawet, to jak mają oglądać. I sprawa trafiła do ichnego, tutaj chyba Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał stwierdził, że prawo, jak mieszkasz w Niemczech, obowiązuje wszystkich, czy oglądasz, czy nie oglądasz, masz płacić.
1: No, no to co, czekamy na telefon potrzeby, fajna akcja, może być. Przypominamy też, że Etam już nagrywał rozmowy. Będziesz jeszcze, Etamie, kontynuował tą serię,
0: w której nagrałem następne, no już nagrałem następne, ale to musi być jeszcze trochę, wiesz.
2: Nie to ma być dobre, to musi być strefę premium.
0: No, to musi być, wiecie, to musi być tak oprawione ładnie w ramki dopiero. To jeszcze czas na to.
2: No, poprawione niczym prosie po uboju.
1: Słuchajcie, te poprzednie tak wypipkanie tych bluzgów, to przyznaję się, że to z mojej inicjatywy, no. Przepraszam.
0: Nie, tym razem nie będzie, ale być może będzie przyczyną, będzie też tutaj do takich rozmów, będzie właśnie abonament, bo może, ja się bym chętnie spytał, czy może by bezrobotnych zwolnili na przykład. Bo to jest wykluczenie medialne jednak. Czuję się wykluczony medialnie.
1: Do ZUS-u można...
3: W Niemczech są zwolnieni. Jak korzystasz z pomocy, jesteś zwolniony.
0: No ja z pomocy nie korzystam, bo nie ma, ale...
2: Tutaj Błażeja, chciałem zapytać, za co płacisz? Jak wyglądają państwowe telewizje w Niemczech?
3: Wiesz co, nie oglądam, bo w tygodniu to nie mam czasu, a w weekendy jestem w Holandii i tam oglądam holenderską państwową, za którą nie płacę.
1: W Irlandii szefem drugiego kanału chyba, kto, no w każdym razie jakiegoś tam głównego, jest jakiś gej. I jak przyjechałem, to się dowiedziałem i myślę sobie, o proszę, jacy tu tolerancyjni ci Irlandczycy, niby takie irole, ziemniole, to myślałem, że takie, a tu proszę bardzo, luzik, bluzik, u nas to nie do pomyślenia, no pedał? W narodowej telewizji. Wszystko teraz narodowe. Telewizja narodowa, służby narodowe. Nawet kupa jest narodowa.
2: Znaczy, wiesz, tutaj jednak chciałbym zaznaczyć, że jeżeli weźmiemy sobie na przykład takie BBC, to jest coś, za co będąc eksterytorialnym względem Wielkiej Brytanii, byłbym gotów płacić. Bo naprawdę robią konkretną robotę.
3: W Anglii płaciłem z chęcią abonament, bo to się dało oglądać. I nie było reklam, o dziwo, na jedynce ichnej. I programy były, no, samego Top Geara się oglądało z wielką chęcią. I wiedziałem, za co płacę te 8, to chyba wtedy było 18 funtów na miesiąc. Że nie takie małe pieniądze, ale przynajmniej było za co. Bo niemiecka telewizja to jest taka jak coś a la polska. I powiem, też mają jakieś gwiazdy tańczące na róże i tak dalej. Kupujemy od nich też.
1: Gwiazdy robią po lodzie!
0: Wiecie, ale ta telewizja to jeszcze jest w miarę coś, ale ja myślę, że to się dopiero zaczną pomysły tutaj pisowskie różne. Znaczy ja tam nie jestem ani antypis, ani propa, ani w ogóle mi oni po prostu wszyscy wiszą i powiewają. Natomiast jeszcze zobaczycie, jeszcze będziecie płacić abonament za to, że nie macie żon.
2: A daj ty kurwa spokój.
1: Bykowe.
0: A było coś takiego? Bykowe. Tak. Mój ojciec płacił bykowy.
3: W stylu bykowego.
0: Tak.
3: Nie, tutaj w Rzeszy, jak nie masz żony, to płacisz podatki dużo wyższe.
0: Tak, w Niemczech jest, to prawda. Mhm.
1: Płacimy za to, że żyjemy już niedługo. Tak może być.
3: Także nie cieszę się wcale z tego, bo się czego pochwalę, że niedawno, jak 2 tygodnie temu wreszcie dostałem rozwód, ale to mnie finansowo uderzy właśnie
1: o, podatkowo. Gratulacje. Możesz się zapisać teraz do klubu Etama. Etam ma klub antybaby. Taki.
0: A nie, no w nie zasadzie to coś w tym jest. Tak.
3: Nie, to tak nie było nic z tego. To w ogóle...
2: Mój rozwód kosztował mnie 70 000 polskich nowych złotych, więc...
3: A nie, no to...
1: I jeszcze nerwy, stres i zgryzoty, i zgrzytanie zębami.
0: To prawie tyle, co mnie fundusze inwestycyjne.
3: Ale to wam powiem ten, jak wygląda w rozwód niemiecki, bo moja była małżonka już się pogodziła ze mną, ale bynajmniej na sali sądowej, bo ona już była rozwiedziona wcześniej, ale nie.
0: Ale nie bra?
3: W Polsce. I ona stwierdziła, że to ja jestem winien i tak dalej, i sędzina się tak bardzo tego obruszyła, mówi, tu jest sąd, mówi, my tu nie jesteśmy po to, żeby ten babrać się w jakieś rodzinne sprawy, ja tu jestem tylko stwierdzić, czy małżeństwo istnieje, czy nie, i koniec.
1: A ja, drogie słuchaczki, jestem wolny.
2: Mam rower. W małżeństwo, to po prostu nie. To po prostu to jest krawiec w stanie czystym, który po prostu wpierdala się w najbardziej nieopłacalny interes, jaki tylko jest w zasięgu. Gratulacje.
1: No właśnie, nie, tak. Trzeba uważać.
3: Czekaj, siostra mojej dziewczyny szuka męża. Jakoś szukał.
1: Nie, żartowałem, nie chcę.
2: Nie, ale jeżeli przyjdzie do płacenia bykowego, to prawdopodobnie sobie, nie wiem, zaimportuję jakąś Ukrainkę albo Wietnamkę udam to małżeństwo, tak, żeby po pierwsze nie płacić bykowego, po drugie, żeby zgarnąć tam paręnaście tysięcy dolarów, żeby ona dostała to obywatelstwo, no i tyle, no i mieć to w głębokim poważaniu.
1: Jeśli któraś ze słuchaczek jest chętna i ma dzieci na przykład swoje, to ja będę kochał jak swoje, od razu mówię. Nie wiem, co...
0: No im starszy byk, tym więcej będzie płacił, to też może być tak, nie?
1: Ja muszę właśnie jakąś słuchaczkę znaleźć, bo jeszcze PiS zrobi bykowe. Ja muszę mieć w zanadrzu taką dziewczynę, z którą się dogadam, że właśnie tego i nie będę płacił bykowego.
2: Która się z tobą dogada.
1: No, zdziwiłbyś się, są takie. Którym mogę się podobać. Jeszcze.
3: No, jest siostra mojej. Jest dobra, bo ma 3 mieszkania chyba w Chinach, a wiesz, jak to idą do góry teraz. To jest pomysł.
2: Daj jej mój numer telefonu. Jak potrzebuje polskiego obywatelstwa, to służy pomocą.
3: Nie. Ona ma 2, ma chińskie i amerykańskie. Myślę, że polskie to niczego i to...
2: A kamienice, polecam kamienice łódzkie, naprawdę piękne miejsce, kamienice warszawskie, mogę tutaj, wiesz, wprowadzić.
1: Szkoda, że nie żyjemy, że nie jesteśmy muzułmanami, bo w islamie można z kozą i to jest traktowane jakoś tam, że partnerka, to może nie trzeba by właśnie bykowego, bym sobie kozę kupił, to taniej, koza wszystko zje, zawsze jest zadowolona.
2: Czy a właśnie, jakbym mógł wstąpić w związek małżeński ze swoim kotem.
1: No właśnie, powiedziałbyś, że to platoniczna miłość, to nie ma nic wspólnego z zoofilią. Proszę mnie nie obrażać, to jest platoniczna miłość. Albo coś.
2: Ale kot jest samcem, to mogłoby być trudne. To przygarnę drugiego kota.
1: A prorok, w ogóle jak już jesteśmy takie tematy, to prorok Mahomet to jeszcze był i nekrofil, bo on się rozebrał do naga i ze swoją zmarłą jakąś żoną leżał w grobie, która też była naga, no to nie wiem.
2: Chore, owszem, ale miał do tego prawo.
1: No z kozą też miał prawo, zresztą chyba z kozą też, on w ogóle jakiś był taki niewyżyty.
2: Jak każdy mężczyzna.
1: A wiecie, że zweryfikowałem, nie ma żadnego Allaha. Bo zrobiłem taki test. Obrażałem go 44 razy dziennie i nic. Bo tak 44 razy dziennie sobie powtarzałem, nie ma łacha na tallacha, nie ma łacha na tallacha. I co? I nic. No to chyba go nie ma, nie?
0: No bo nie robiłeś tego przy wyznawcach, przy grupie wyznawców.
3: O, a tak jak idąc do islamu, to w sobotę miałem ten, taki mini zamach przeżyłem. Bo tam, gdzie właśnie moja mieszka, siedzieliśmy sobie w Eindhoven i nie szło spać, bo latały chyba jakieś 3 śmigłowce nad nami i z rana przeczytałem, że jakiś wielki koncert, mieli jakieś tam gwiazdy holenderskie i wypatrzyli jakiegoś faceta, co robił zdjęcia wchodzącego tłumu i zaraz wszystkich ewakuowali, 3 śmigłowce by tego wsadzili do więzienia za robienie zdjęć. O, tak się porobiło już tu niestety.
1: Mini zamach, to fajnie to powiedziałeś, mini zamach, to ładne.
3: No.
1: Takie tylko puf, takie małe puf. taki mini zamach.
2: A to się śmiejesz. Jedna szyba zbita. Ja pamiętam, jak byłem na wycieczce w Hamburgu. Było to tydzień po zamachach, po tym Charlie Hebdo. Dokładnie, tydzień, nie, wróć, to był, te zamachy miały miejsce jakoś w piątek, a ja od piątku do niedzieli byłem w Hamburgu. Spaceruję z moją znajomą przez Hamburg i nagle słyszę takie... Dosłownie jakby coś zaczęło, po prostu najpierw upadło, jakaś taka eksplozja, a potem kilka takich wystrzałów, nie? I kurde, nie? Dobra, nie, chuj, chowamy się! Słuchaj, co potrafi, jaki twaróg z mózgu potrafi zrobić właśnie ta propaganda, to jestem naprawdę pod wrażeniem. Wtedy się faktycznie przestraszyłem i zacząłem spierdalać, jak zresztą wszyscy chyba na ulicy, których widziałem w zasięgu, zresztą może jakaś psychoza zbiorowa zadziałała. Natomiast potem po prostu podeszliśmy, bo to było koło takiej... W Hamburgu jest taka, takie centrum konferencyjne pod takim Fernsehturm, pod taką wieżą telewizyjną. Jest takie potężne centrum konferencyjne i tam okazało się, że wyciągali z jakiegoś dostawczaka, z jakiegoś samochodu dostawczego, jakieś tam, nie wiem, coś dla imprezy, która miała mieć miejsce chwilkę potem. No i zwyczajnie im się to z palety przewróciło. I najpierw się przewrócił jakiś tam jeden fragment ładunku, potem się wszystko spierdoliło i wywołało te wszystkie przerażające dźwięki.
0: Czyli zachowałeś się zgodnie z instrukcją. Uciekaj, chowaj się, dzwoń na milicję.
2: Nie, ja miałem tak broni ja tak przy nie sobie. Nie zabieram broni ze sobą na zagranicę.
1: Ja jak słyszę, że są jakieś krzyki, że coś się dzieje, to od razu patrzę, czy ratować kogoś trzeba. I rozpinam tak koszulę i takie K na piersi. I biegnę. Ja tak mam.
2: I czy z torebką z Biedronki.
1: Dobra, to już godzinka audycji się zbliża. To co, to powiem tak jak pięknie, jak to niektórzy radiowcy mówią, czas przewietrzyć antenę. To tak, nie, to zawsze tak myślałem, że to takie nieeleganckie w stosunku do dzwoniących. Przewietrzyć, tak jakby wyście jakiś inny. Smród byli. Tak. No właśnie, jak dajmy szansę innym, to już takie...
2: To nie, pociągnij wątek dalej i zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: No dobra, jak macie ochotę pogadać, to rzucam inny temat w takim razie. Temat Koziołek Matołek, przygody Koziołka Matołka. Czy znany jest wam taki heros, taki obywatel Polski, Rzeczypospolitej Ludowej, katolickiej?
2: Czołowy rasista polskiej ziemi.
1: I dodajmy, że on jest biało-czerwony, on jest bardzo narodowy, jest cały biały i ma czerwone majtki, niewiele mówi, chyba się w życiu nie odezwał, nie powiedział nic nigdy mądrego, ani nawet głupiego nic nie powiedział, właśnie tylko i tak jeszcze, ale tak jeszcze dziwnie beczy, tak żałośnie, bo ciągle w jakąś dziurę wpada i straszne to jest, ja się bałem zawsze tego Koziołka Matołka, a to jakiś taki skarb narodowy nagle i okazuje się, że można kasiorę wyrwać, robiąc na przykład Europejskie Centrum Bajek. Jak mówiłem, klimat muzealny. Same takie stare, nie tyle bajki, co baśnie, bo no, baśnie braci Grimm, jakiś Gulliver, ewentualnie z tych bardziej światowych, ale tak ogólnie to skończyło się tak, że to się nazywa Europejskie, a są tam prawie same bajki polskie. Więc to takie znów taplanie się we własnym sosiku i nieadekwatna nazwa, no bo co, jak europejskie, to powinny być więcej europejskich bajek, a nie...
0: No bo nie dostaliby dotacji, to jest proste.
1: No właśnie, ale to dziwne też, bo są pieniądze unijne, znaczy tak, część dała gmina Pacanów, tam Świętokrzyskie też ogólnie i Norwegia. I Norwegia najwięcej dała. I to mnie zaciekawiło, czemu Norwegowie finansują muzeum imienia Koziołka Matołka?
2: A to może, jeżeli nas słucha Max, który chyba w tej chwili przebywa w Norwegii, to zapraszam do dzwonienia.
3: No Norwegia ma mechanizm finansowy. Jak się złoży wniosek, to się dostanie pieniądze. Tak jak z Unii. Nic innego. Bo te kraje nordyckie, te, które nie są w Unii, bodajże Islandia i Norwegia, i Szwajcaria razem powołały mechanizm finansowy, który działa na zasadzie tych funduszy unijnych i też wspiera nowe kraje unijne. Najpewniej dlatego.
1: Może by Polska sfinansowała coś, jakąś bajkę na przykład w Afryce. O, Etam zniknął.
2: Może byśmy się postarali i poprosili Norwegię o dofinansowanie nocnego radia.
1: Radio imienia Koziołka Matołka zróbmy. Też na
3: jakby
1: Koziołka.
3: Jak wypełnijcie wniosek, to czemu nie?
1: Zrobimy ich na Matołka. Tak, ale to jest ciężko się stara o kasę unijną. Ja dostałem, to wiem, ile to się czeka, ile to się wypełnia, ile to zobowiązań i tak dalej.
2: Patroszymy makrele za monety eurowe.
1: Zobaczyłem, jak tam, popatrzyłem sobie na filmikach, co tam są za atrakcje i wszystko takie jakieś strasznie siemierżne, jak to się mówi, bo zrobione z drewna i taka zabawa, że możesz sobie jakoś tam klapkę otworzyć, wejść do jakiegoś pniaka, dwie kozy się pasą przy budynku, wielka atrakcja, możesz kozę pogłaskać za 30 baniek.
2: A możesz zgwałcić kozę?
1: Koza. Co? Ty, może przychodzą tam do tego centrum jacyś muzułmanie i tam, wiesz, i myślą, że to jest tak wystawione właśnie do tego, do użytku, no nie wiem, ale... No i takie odgłosy i dzieci, o, tam koziołek beczy, tam w tle słychać, a tam jakiś imigrant właśnie robi akcję.
2: Jak to sam na czacie zaznacza, jesteś boski, składaj wnioski.
3: No to takie nasze muzealnictwo jest już niestety, nie? Może nie wiem, słyszeliście o Muzeum II Wojny Światowej. Jaki tam ładny. Jak to kolega mi opowiadał, który siedzi w muzealnictwie. Jacy oni byli inteligentni przy budowie tego muzeum. Otóż kolega pracuje w muzeum pod tytułem Wojska Lądowe w Bydgoszczy. Ja nie mają taką bazę remontową czołgów, ale jest jeszcze jedna w Poznaniu. W każdym razie oni współpracują i gdzieś znaleźli, dostali od Belgów, czy już nie pamiętam od kogo, dostali coś takiego, co się nazywa Sherman KFA, jeśli ktoś wie. To jest taki zmodyfikowany Shermanik. No i na nim jeździli Polacy, ogólnie unikat tego. Był strasznie zniszczony, wzięli go, wyremontowali, ale wyremontowali go do takiego stanu, że to zaczęło jeździć. I no i mieli już plany, żeby go właśnie na tej wystawie w Bydgoszczy postawić na zewnątrz i oni jeżdżą po różnych miejscach w kraju, go prezentują, żeby na jakichś rekonstrukcjach uczestniczył, jeździł sobie, strzelał. I co z nim zrobili? No to jeszcze za Tuska było, bo to Tuskowe muzeum było. Jeździł facet, zbierał właśnie do tego muzeum po innych muzeach, co można tylko, wypatrzył tego Fireflaya. Wzięli go, przyszedł rozkaz z góry, z MON-u, że należy wydać czołg. Wsadzili go do piwnicy, zabetonowali i jeździć już więcej nie będzie. Koniec.
1: Okej, dodam jeszcze coś o tym muzeum. Mamy tam statuę koziołka słynnego, który ma oberwane dłonie i takie haki ma dwa, jak na horrorze jakimś, jakiś taki ten Freddy Krueger z głowa kozła i haki dwa. Straszny potwór. Można by zrobić fajny horror. Ogólnie miejsce, no dużo, dużo zieleni i dwa budynki, które, jak to powiedziała pani dyrektor, która tak przemawiała trochę jakby ją do perelowskiej telewizji zaprosili albo by przed pierwszym sekretarzem opowiadała, co to za muzeum. Dwa budynki w kształcie babek z piasku niby miały być, ale co to są za baby z piasku, które są czarne, mają okna? No ja pierdziu, po prostu znowu ktoś dał ciała, nie? Jakaś tam taki pokój, gdzie są kwiaty, jakieś takie duże, że możesz się poczuć trochę jak Alicja w Krainie Czarów. Okej, to pomysł fajny, nie? Więcej takich może atrakcji jak było. Ale ogólnie to taka bieda i widać, że te 30 baniek to... Ja przypuszczam, że... Bo zobaczyłem artykuły na temat, jak powstawało dopiero to muzeum, jak dostawali kasę, takie starsze trochę. To było tam, że w planach jest zrobienie filmu 3D, koziołek, matołek, 3D, w kosmosie i roboty i wszystko. No i oczywiście, co z tego wyszło? Gówno z tego wyszło, proszę taty, bo film się robi od lat. Studio Animoon się tym zajmuje. Tutaj kolejna ciekawa sprawa. Popatrzyłem na portfolio tego studia i mają bardzo dużo projektów różnych, przeróżne. I wszystkie są w fazie produkcji, że żadnego nie skończyli. I znalazłem też tu tego koziołka Matołka. I co mamy po 5 latach? Po 5 latach mamy 6 koncept artów takich, że graficzki są, nie? No i przypuszczam, że te 30 milionów to też było na ten może film, nie? Który nigdy pewnie nie powstanie już. Zresztą co taki koziołek...
0: Nie, to było na koncept arty.
1: No, te koncept arty to pewnie dołączyli do wniosku o dotację. I mają czas, mogą i 10 lat robić, bo to panie Paździoch, te animacje to nie są tanie rzeczy, panie, no i to się narobić trzeba, no, a nie ma komu widzisz, robić, panie.
0: Ta historia przypomina mi jako żywo historię ISS z stacji kosmicznej, gdzie taki Rusek opowiadał, kosmonauta rosyjski, że oni się zebrali, wydali 10 miliardów i powstał koncept art na chusteczce od nosa podczas piwnego spotkania i oni wydali 10 miliardów na urzędnicze dywagacje i na chusteczce od nosa narysowali w końcu konfigurację, bo tam chodziło o to, żeby moduł japoński nie znajdował się obok modułu rosyjskiego i na tej chusteczce narysowali sobie to, co ostatecznie zostało przyjęte i skonstruowane w kosmosie. A 10 miliardów poszło, nie?
1: Te fundusze...
3: No, znacie ten słynny dowcip, jak Amerykanie opracowali długopis do pisania w kosmosie.
0: Tak, tak, a ruskie wzięli ołówek, tak?
3: Dokładnie, można tak i
2: można... To akurat jest fake.
1: Tak?
2: Amerykanie nigdy czegoś takiego nie zrobili, również używali ołówków, a pewnego dnia po prostu pojawiła się firma, która tam za... No jakieś tam grosze rzędu $100 za długopis kosmiczny dała im te długopisy.
3: To jest dostałem jako reklamówkę gdzieś kiedyś taki. Pisze rzeczywiście w drugą stronę.
1: Z tymi funduszami unijnymi to jest tak, że są po prostu agencje różne, które zajmują się dystrybuowaniem jakby tych dotacji i przyznawaniem ich, tak? I te różne agencje specjalizują się w różnych rzeczach. Jedne są od startupów, inne są bardziej... Powstał nawet taki fundusz właśnie, czy też kolejna agencja, która przyznawała jakiś czas temu kasę dla producentów gier. Oczywiście żaden z tych indie deweloperów nie dostał ani grosza, bo są za mali. Podostawali ci najwięksi i ci najwięksi powymyślali takie jakieś abstrakcyjne... dla tych, co się znają, to pewnie zaraz tu skumacie, że to jest już jakieś przekombinowane. Na przykład technologia do obsługi wielu postaci na planszy naraz. Albo... jakieś tam skrypty do morfingu postaci. Widać, coś innego to było, nie pamiętam już konkretnie co, ale pamiętam, że się śmiałem, bo to zabrzmiało trochę jak takie na siłę wymyślone, żeby jakąś taką technologię wielką wymyślić, której nigdy nie użyją, przeznaczą tą kasę na coś innego, na produkcję jakiejś gry. Chociaż powiem wam z własnego doświadczenia, że fundusze unijne można wydawać... na rzeczy i jest to bardzo kontrolowane. Trzeba się spowiadać z tego, na co się wydało te pieniądze. No nie jest taki hop-siup, że można sobie przeznaczyć na co się chce. Wręcz przeciwnie.
0: Przynajmniej w Polsce, nie? U nas są zawsze utrudnienia.
3: W gazecie pracowałem swego czasu, pisałem artykuły i pisałem właśnie o funduszach unijnych i się pofatygowałem i dotarłem do takiego, już teraz nie można do tego dojść dokumentu, ale kiedyś był taki dokument z realizacji programu, jak to się nazywało, Innowacyjna Gospodarka. Jak przeczytałeś, kto był tego beneficjentem, to normalnie można było osiwieć, na co idą pieniądze unijne nasze właściwie. To projekty były typu, już nie pamiętam jakie, ale to były kwoty rzędu setek milionów złotych. Jakieś było 500 milionów złotych wydane na opracowanie, innowacyjna gospodarka, nie? Innowacyjny projekt. Opracowanie nowego wzoru kopaka samochodowego plastikowego albo innowacyjna technologia produkcji palet transportowych. No. To coś w tym stylu. A największym beneficjentem wszystkich funduszy były firmy typu Volkswagen, typu tamta papiernicza amerykańska wielka, już zapomniałem, jak to jest, no, ogólnie zachodnie firmy, które mają tylko przedstawicielstwa.
1: A słuchaj, bo mam do ciebie pytanie. Ty jako tutaj nasz znany i dyżurny, że tak powiem, komunista, jak to się zwykło o tobie mówić, to jak byś oceniał na przykład wydawanie kasy przez rząd za PRL-u na różne rzeczy społeczne, na różne inicjatywy i jakbyś to porównał do tego, co robi Unia Europejska? Może widzisz jakieś wspólne tutaj cechy i elementy?
3: Czy... No, rząd PRL-u ogólnie wydawał pieniądze na swoje rzeczy, znaczy przekładał z kieszeni do kieszeni. Nie, bo,
1: nie no dokładali przecież do różnych rzeczy, żeby coś tam było tanie, tak? To, co potrzebne jest dla ludu.
3: Nie, no tak, ale to w ramach państwa, nie? Bo są państwowe firmy i tak dalej, nie? A Unia co robi? Unia transferuje pieniądze podatników do kieszeni przedsiębiorców, ale głównie wielkich koncernów. Czyli, że ty, ja i ci wszyscy mali musimy się składać na jakieś firmy typu Volkswagen i tak dalej. Popatrzysz na co są wydawane w Polsce też fundusze unijne, to pięknie to wygląda. Gdzie największymi beneficjentami są najbogatsze firmy.
1: Tutaj jeszcze jako szybko dorzucę tylko a propos jeszcze tematu Koziołka Matołka, że te concept arty są naprawdę niezłe swoją drogą. Są fajnie zrobione, spodobały mi się. Bardzo przyjemna kolorystyka, fajnie to pomyślane, tak w nowoczesnym stylu. I wkleję wam linka, żebyście sami mogli sobie zobaczyć, jak wygląda nowoczesny Koziołek Matołek, jeszcze nie w 3D.
3: A był ktoś pacanowie w ogóle?
1: No właśnie, był ktoś? Ja nie.
3: No ja byłem.
1: O, byłeś i podkulicie? Ty masz kozią brodę. Nie kozią masz.
3: Nie ma. Wracałem z Bieszczad swego czasu z kolegami i stwierdziliśmy, że o, jest Pacanów na mapie, chodźmy, zobaczmy, co to jest. To po pierwsze do samego Pacanowa dojechać, to już jest wyzwanie. Tam żadne jakieś większe drogi nie prowadzą.
1: No przygody Koziołka nam to udowodniły, że to nie jest takie proste się dostać do Pacanowa.
3: No nie jest. No jest to na takim totalnym uboczu od wszystkiego, ale poza tym, no to nie wiem, czy tam się coś nie zmieniło, ale wtedy to naprawdę to miasteczko wyglądało jako obraz nędzy i rozpaczy. Taki, nie wiem, ciężko to opisać, ale taki mały ryneczek z takim rozpadającymi się trzema kamienicami na jednej ścianie był narysowany wielki koziołek i to właściwie uwod cały Pacanów.
1: No może
3: tylko, to było tak 10 lat temu, nie? Mogło się zmienić.
1: Może to jest tak, że wiesz, no każdy się trzyma tego, co może. No mają tego swojego koziołka i władze i ludzie coś kombinują, żeby na tym koziołku ugrać coś dla Pacanowa. No nie wiem, kurczę, ale to takie...
3: Nie, to tak jak ktoś w Bydgoszczy wymyśliło sobie ten strategię miasta, bo to taki był moda, że wszystkie miasta turystów przyciągają i wymyślili, że Bydgoszcz przemysłowe miasto stricte zrobią z niego turystyczne i zainwestowali jakieś miliony grube pieniędzy w kampanie przyciągające turystów. No, turyści nie przyjeżdżają,
1: Niestety, Koziołek Matołek, kochani, jest przykładem tego, jak można markę jakąś zepsuć i ją zeszmacić, zrobić z jakiegoś bohatera taką szmatę, no bo to jest trochę tak, że ten koziołek się pojawi i jako naklejka na jakiejś wystawie sklepowej, kupujcie tutaj, albo gdzieś tam się pojawi jako jakaś figura taka koszmarna właśnie, potem jeszcze inna, nie ma żadnego brandu, żadnej marki, żadnych konkretnych planów, żeby zrobić jakiś film czy komiks nowy czy coś, tylko tak się używa, tak się jedzie na tej marce, odcina te kupony, a nie ma już za bardzo czego odcinać, tak? Bo dzieci już tego nie znają, to już nie jest takie atrakcyjne. Wszystko jest tutaj takie słabe, bo mówi się, że Koziołek Matołek to był pierwszy polski komiks w ogóle, ale to wyglądało tak, że to były ilustracje bardziej, a nie komiks. To nie mówiło w ogóle językiem komiksu. To były obrazki i teksty Kornela Makuszyńskiego po prostu, no. I to było takie sobie też na tle jakiegoś Kajka i Kokosza, czy Tytusa, Romka i Atomka, to było słabe.
3: No ja tak nigdy w komiksach nie siedziałem, ale jak już mówimy o tym muzeum i tak dalej, nie wiem, mój ojciec ostatnio tu przyjechał, byłem niedawno wczoraj, bo tu w szpitalu jest tam operacji, no nieważne, to się ten, wziąłem, trochę pociągnąłem język, co tam w Polsce się dzieje, jakoś to wszystko takie idzie w stronę takiego, nie wiem, to co się dzieje w Polsce, jakiegoś takiego ponurego, szarego nacjonalizmu. Jakoś tak, nie wiem, i tak jak mówisz o tym muzeum, to tak wszystko takie się staje siermiężne, narodowe, jak z lat 20, wiesz, że nic wesołości, tylko smutek, patos i tak dalej. Nie wiem, czy jak tam ta atmosfera w Polsce, ale tak jakoś perspektywy tutaj Niemiec to wygląda, jakby ta Polska zmierzała, że wszystko takie się staje smutne, szare, narodowe i bardzo nadęte.
1: Ale czekaj, czekaj, bo to dobrze zauważyłeś. Jest tam taki klimat. Jak oglądałem, jak wygląda wycieczka po tym centrum europejskim bajek, no to, to wiesz, to przypominało coś takiego właśnie żenującego, smutnego, ponieważ była pani oprowadzająca, musisz stać w szeregu, w założonych przymusowo kapciach, żeby nie porysować tam nic, buciorami i słuchasz, co pani ma ci do powiedzenia i ta pani jeszcze narzuca tym dzieciakom zabawy, takie nieadekwatne do ich wieku, że a teraz bawimy się w ciuchcie, tam hu hu, a tam jakieś takie już dwunastolatki, trzynastolatki, co tam jakieś transformersy lubią i to jest takie brak wyczucia jakiegoś, nie? Wchodzą do pociągu jakiegoś, jest taki pociąg jakiś tam z drewna zrobiony, jakieś dekoracje w środku i on odjeżdża ze stacji. Pewnie jakiś tam łańcuch go ciągnie, czy tam coś, a nie, on w miejscu chyba stoi. Nie, przepraszam, on się porusza, tak, jak w takim, jak to się nazywa, tunel grozy trochę, że tam jedzie i oglądasz sobie niby coś, tyle, że nie ma jak oglądać, bo te okienka są jakieś takie malutkie i szybki są pomalowane, że tam nie za bardzo coś widać, a niby coś do oglądania jest, czyli taki brak przemyślenia, nie? Że nie stworzyli, tak ktoś nie pomyślał po prostu, że jedzie, ta opowiada, że u nas jest, aha, no i maskotka, no bo oczywiście nie mogło zabraknąć maskotki, czyli typa, który się przebiera za matołka, tak? I siedzi gdzieś tam i gada do nas i oprowadza nas. No to wzięli typa, który się przywitał z youtuberem jakimś, bo na YouTubie też znalazłem, jak koleś odwiedza to centrum, przywitał się barytonem jakimś takim, witam. No ja pierdolę, no koziołek, tak chyba taki głos?
5: Witam.
3: Nie wiem, czy ten... Nie wiem, czy oglądam Ucho Prezesa, widziałeś raz czy dwa.
1: No widziałem i właśnie już tylko raz.
3: I zawsze ten prezes taki jest, wiesz, on zawsze mówi, że ja to najlepiej wiem, co było w latach 60. i to będzie działać. Tak mam wrażenie, że te czasem ci decyzyjni nasi wszyscy, oni tak w tej Polsce utkwieni gdzieś tam w latach 70., 80. i tak wszystko, co działało wtedy, musi teraz działać, nie? I tak. W szczególności, że ten klimat tak bardzo sprzyja temu konserwatyzmowi i tak dalej, także mimo tego PRL-u nie lubią i zły był i w ogóle wszystko, ale jednak tak mentalnie to tak ciągną do tej estetyki takiej, nie? Jak to no.
1: I no, sposobu...
0: Wszystko jak w alternatywach. Alternatywa.
3: No, pamiętam, jakim szokiem było dla mnie, jak kiedyś miałem lat 12, 13, a ja to taki byłem zawsze militarysta, nie? I tam mnie ojciec zabrał, mówi, zabiorę cię do największego muzeum pancernego w Europie. Jest takie w Saumur we Francji. Pojechaliśmy tam. Jakim szokiem było dla mnie, że te czołgi nie stały na ekspozycji, jak to wiadomo w Polsce, no nie dotknij, bo zepsujesz coś dalej. No, w Muzeum Wojska też było, nie? Mimo, no, dotknij, jak czołg można zepsuć. To tam w tym Saumur jakieś 15 lat temu można było wleźć, pokręcić wieżą Tygrysa dwójki, jedyne takie cztery czołgi na świecie, ale można było wleźć, poruszać wszystko, tak wiesz, było zrobione do ludzi. A w Polsce to zawsze się mam tych, jak to się, te laczki, śmigaczki, nie? Takie ładne zakładało.
1: No ale słuchajcie,
3: zawsze było nie dotykać. Tak.
1: Ale mamy, nie, to, a tu właśnie na plus, że można było, że dzieciaki mogły się w tym obiekcie pobawić, podotykać, pootwierać sobie, to akurat fajnie i dobrze zrobili, że nie ma tam nic, no ale to już byłby skandal, gdyby już nie można było nawet nic podotykać, no. Nie dotykaj, koziołka! Ale mamy też kontrprzykład, ponieważ to wspomniane wrocławskie muzeum właśnie bajek, to tam są dla odmiany współczesne różne bajki i dodatkowo jest to połączone z gabinetem figur woskowych i są różne postacie znane. Michael Jackson, Brad Pitt, jakieś tam postacie też z bajek zrobione z wosku. Jacyś gwiazdorzy, tacy ten, kto tam jeszcze był z tych figur? Jakiś Neo, takie współczesne bardzo postacie, które wszyscy znają i połączone to jest w jedną jakąś tam wystawę. Możecie sobie wejść na przykład do domku Shreka, zrobić sobie jakieś zdjęcia ze Shrekiem. Bardzo są dobrej jakości te figury, ponieważ są bardzo realistyczne, nie jest to takie jakieś, wiecie, tam z masy papierowej, czy tam z gówna ulepione, tylko bardzo fajnie takie, wiecie, realistyczne posągi. I to może być nawet, jak się chyba przejdę, bo to ciekawe może być doświadczenie stanąć naprzeciwko znanego aktora jakiegoś, nie? Czy Sylwestra Stallone, też chyba tam był, stanąć sobie naprzeciwko takiej znanej postaci, która wygląda bardzo realistycznie, to trochę jakbyś spotkał prawdziwego gwiazdora na własne oczy, nie? Freddy Krueger byłeś... chyba był. Nie, przepraszam, ten Freddy Mercury, taki Freddy Krueger.
3: A byłeś w takim muzeum, co się nazywa Muzeum Powstania Warszawskiego?
1: Nie, nie. A ty byłeś?
3: Byłem, zdarzyło mi się.
1: No i tam, a może byłem, tylko raczej jeszcze w szkolnych czasach. No ale mów, jak to ale było.
3: Nie, to chyba jeszcze, nie wiem, my to chyba rocznikowo podobnie jesteśmy, to niedawno w naszym wiekowo powstało. No ale tam to z tą interaktywnością to poszli właśnie w ten taki nurt, który obecnie panuje w Polsce, co jest dla mnie żenujące. Jest taki kącik zabaw dla dzieci, dzieci mogą się przebrać za powstańca czy tam za Niemca i się pobawić powstanie takie, wiesz, siedmiolatki. Nie?
1: I pobawić okropne. Się na polu minowym.
0: Okropne po prostu, to jest okropne, wam powiem.
3: No tudzież to, co ostatnio taka była afera, że to chyba IPN, już nie pamiętam skąd, organizuje zabawę bawienia się też wojsko dla siedmiolatków, że sobie pójdą i postrzelają czy sześciolatki pod tytułem uświadamianie obronności. No to już dla mnie jest...
1: Tak, tak, a teraz mają zrobić przymusowe szkolenia, znaczy ten, szkolenia dla uczniów z obronności, to ma taki, PiS to ma tak, on kocha takie klimaty, wojsko, miesięcznice, salutowanie, spięta dupa, oficerki, oni to kochają, to jest ich świat po prostu, ale Etam, czemu właśnie myślisz, że to jest okropne?
0: No okropne, no bo jeżeli bawimy się w powstanie, no to trzeba sobie uświadomić, jakie są konsekwencje tego. Jak się robi powstanie, to trzeba mieć świadomość tego, tak? Co mamy osiągnąć. No w przypadku powstania warszawskiego akurat, no oczywiście to byli bohaterscy ludzie, ci, którzy tam wzięli udział, no ale co by się stało, gdyby powstanie wygrało, tak? No weszliby Ruskie i tyle, tak? A co się stało, kiedy przegrało? No weszli Ruscy i tyle. To dokładnie ten sam, to samo byśmy osiągnęli. Także trzeba uczyć właśnie, że powstania nie mają sensu w takim kontekście pokazywać, a nie bawić się w powstanie. To jest właśnie straszne, no bo my będziemy znowu powstania robić kiedyś, jeżeli będzie taka potrzeba.
3: Nie, tak? Ale z drugiej strony jeszcze, wiesz, uczenie dzieci, no nie wiem, wiesz, to masakra ludności, krew, wydają się ceny, a my to, wiesz, sprowadzamy do tego, żeby siedmiolatkowie sobie oswajali się z bronią i tak dalej.
0: Wiesz co, no niestety, ale tutaj akurat jestem za, żeby uczyć, tak, takiego PO. No w każdym gimnazjum rosyjskim w tej chwili jest wychowanie patriotyczne i chłopiec lub dziewczynka, która nie potrafi w ciągu 3 minut złożyć i rozłożyć kałasznikowa, nie skończy szkoły.
1: Może nam się kiedyś przydać jednak taka wiedza. No bo nie wiadomo, co życie przyniesie, może jeszcze być wojna czy coś, no i wypadałoby wiedzieć, jak nałożyć w razie czego maskę gazową, prawda?
3: Okej, ale militaryzacja 7-latków to jest, wiesz, dla mnie...
1: No, to przegięcie. To jest taki wiek, że oni powinni się cieszyć, bawić, jakieś pozytywne rzeczy, a nie już go oswajać z bronią, żeby był twardy, kiedy dorośnie.
0: No, wiecie, za moich czasów, to jak ja na podwórko wyglądałem przez babci okno, no to tam zawsze w śmietnikach udawali, że to jest czołg Rudy 102 i szabelki mieli w rękach i tam machali, strzelali do siebie, także nie, to była normalna zabawa, tak?
1: A jakby raczej uczyć... No, mów Boże.
3: Nigdy, żeby dzieci się tak bawiły, ale jestem przeciwny jakiejś, wiesz, zorganizowanej państwowej organizacji militaryzacji dzieci 7-letnich, nie? Tak jak to właśnie... No.
1: Ja nie wiem do końca już, co myśleć, bo z jednej strony człowiek jest istotą, ja już trochę mi się życie odarło ze złudzeń, że tak powiem, i wojny były, są i pewnie będą, znając rasę ludzką, więc ta walka, ta rywalizacja i w ogóle i w życiu ta rywalizacja, to są rzeczy, których też trzeba trochę liznąć i można dziecko, owszem, wychować na hipisa na przykład i jak będzie bardzo malutkie mu tłumaczyć, że nie wolno krzywdzić drugiego człowieka, że broń jest zła, że agresja rodzi agresję, ale pytanie, czy no różnie może się potem w życiu potoczyć i taka osoba może mieć potem ciężko troszkę w życiu, bo będzie bardzo ją ten świat rozczarowywał, że jest tyle dookoła agresji, bólu, nieszczęść i ktoś jeszcze w ryj dać chce dać, no nie wiem sam, a wy jak uważacie, Etamie?
0: No niestety, ale musi być coś takiego. My mamy takie podejście, jakie mamy, jakie na przykład ty teraz zaprezentowałeś, tylko dlatego, że dawno, jak na Europę, nie było wojny. Wojna, trzeba patrzeć tak populacyjnie, wojna ma swoją dobrą stronę, a tą dobrą stroną jest to, że przetrzewia słabe jednostki. I bez tego, jeżeli przez długi czas nie będzie wojny, pojawią się właśnie parady gejów, jakieś takie zwyrodnialstwa właśnie, tego typu rzeczy, tak? To jest nieuniknione.
1: A czy nie jest tak, że mówiąc w ten sposób, że to jest takie... Te wojny to nas tu oczyszczają zbyt dużą ilość ludności, że się przewietrza, bo trochę tak w tym tonie powiedziałeś, tak to przynajmniej zrozumiałem, no to wiesz, trochę się zbliżasz do filozofii typu NWO i te sprawy i depopulacja, nie? I może to by wychodziło, że mają rację ci, co chcą nas zdepopulować, bo za dużo nas jest, no trzeba, no musi być mniej, nie?
0: Nie, no ale to jest, wojna jest efektem zaplanowanym, to nie jest nic spontanicznego.
1: No oni też planują.
0: To jest
1: złudzenie,
0: że to są jakieś takie, że tam zamach jest czy coś i w wyniku tego wybucha wojna. Absolutnie. Ja jestem na 100% pewien, że obie wielkie wojny były zaplanowane i to jest zrobione właśnie przez tych, którzy planują NWO, czy wręcz już wprowadzili NWO, bo to już jest w tej chwili
1: a nawet
0: tak
1: jeśli,
0: naprawdę istnieje. Już,
1: nawet
0: tak.
1: Jeśli niezaplanowane, to pewne siły mogły bardzo mocno lobbować i sprzyjać, i prowokować, i starać się o to, aby one były na przykład, a niekoniecznie...
3: Właśnie to biznes, nic innego.
1: O,
3: przemysł. Dla nas.
1: Ale to też tak się mówi, na przykład często się spotykam z taką opinią, że w wojnach jest to dobre, że postęp technologiczny nagle wielki tego, ale w praktyce to jest tak, że wojsko po prostu zagarnia dla siebie wszelkie wynalazki, zabiera wszystko, całą zgromadzoną wiedzę, bierze sobie naukowców najlepszych i w kamasze i wszystko i jakby bierze to, co gotowe jest, zabiera, kradnie, wojsko ma prawo wam zabrać, nie wiem, samochód w czasie wojny, wszystko, dom, żołnierz polski może was przyjść i powiedzieć, że musicie się
0: wybudować. Może to zrobić i teraz nawet. W Polsce obowiązuje dalej dekret, że w przypadku jakiegoś pościgu na przykład dają ci kartkę, zajmujemy twój samochód, środek mobilny. To nadal obowiązuje w Polsce. Ludzie o tym nie wiedzą, ale to nadal obowiązuje.
1: No. Mogą przyjść i powiedzieć, proszę się stąd wyprowadzić, bo mamy tu przydzielone mieszkanie wasze, widzicie, rozumicie, i to będzie żołnierz polski na przykład nawet, nie? Albo potrzebujemy waszego samochodu, widzicie, rozumicie. I wiadomo, że ludzie są różni i możecie trafić i na takich, którzy wezmą wasz samochód, wam zabiorą dla zabawy, bo będą chcieli sobie pośmigać gdzieś i wezmą, no też może tak być, nie?
3: No, nie, ogólnie to, wiecie, wojny to jest biznes dla tych, którzy w nich nie giną, bo ci, co robią pieniądze, to nie giną, a przetrzebia się tych biednych, niestety, szaraczków, nie? Nikt inny. Jak masz pieniądze i masz wpływy, to nie giniesz na wojnie.
1: Zgadzam się z tobą, furiacie.
3: A jak jesteś, wiesz, zwykłym szaraczkiem i ci się tak wojna bardzo podoba, to znaczy, że ktoś ci trochę wybrał mózg, bo to ty ucierpisz tylko i wyłącznie na tej wojnie, a nikt inny nie.
1: Wojna to podobać się może albo psychopacie, albo komuś, kto w życiu jej nie doświadczył i znają z gier komputerowych i sobie
3: albo
1: tak
3: naszym
1: wyobraża.
3: Narodowcom, nie?
1: Albo tym, którzy siedzą za biurkami w generalskich czapkach i na mapie sobie tam po...
3: No oni zarabiają, oni mają...
1: Przestawiają. Fajnie, nie? Mają... Przypuszczam, że dla takich starców, czyli tych, którzy nami rządzą w większości, dla tych siwych łbów, to jest świetna zabawa. Oni nie mieli tej przyjemności, co my, bo się nie znają, są głupi. Znaczy, no nie głupi, może są po prostu, wiek to sprawia, są z innego pokolenia. Nie grali w cywilizację, nie pobawili się w Dune i w RTS-y i w Warcraft i tak dalej. To jak oni siądą przy takiej mapie, to oni wypieków dostają na twarzy po prostu z chorągiewki, samochodziki i aż mają mokro w majtach i będą sobie tam przestawiać, a młodzi będą ciągnąć za sobą flaki z brzucha wyprute i głodować. I tak, i ci wielcy wodzowie, to historia pokazuje, że oni są bardzo za narodem, oni kochają naród, Adolf bardzo kochał naród swój i Stalin też bardzo kochał naród, tyle że każdego człowieka pojedynczo miał za gówno i ścierwo, które można wrzucić do sypu i wymordowali wielu swoich, przecież miliony, nie? W sumie swoich. No, a w Stalingradzie co było? Ci ruscy tam żołnierze czekają na... Nie, to, to niemieccy czekali od Führera na jakieś na żarcie, że im przyśle, a on im kartkę tam przysłał, że bardzo dobrze, starajcie się dalej dla ojczyzny. No. I dostali i zjadali tam samych siebie i konie i wszystko. Taki prezent.
3: To jest tym wielkim, a ja właśnie byłem w weekend, wrzuciłem zdjęcie, jak ktoś jest w stanie odczytać, co to za piękny hotel. Całkiem przypadkiem znalazłem. Na czacie. I tam właśnie się odbyło pierwsze spotkanie, jak ktoś wierzy, że oni no pewnie decydują o świecie, nie?
1: A to ty stoisz tam sobie?
3: Tak.
1: No proszę.
3: Gruby jeszcze był. Tak.

0: Nie
1: że...
0: szkaluj papieża. Bo cię ścigną.
2: Jasnogórska moc niszcząca! I tam psz, ja Pawu drugi.
0: Śmiejesz, a klimat to w Polsce się robi już, wiesz, taki, nie wiem, w latach 20. wiesz, też tak było, że się wszyscy śmiali z tych, z tego pana z bącikiem, mówię, ha, ha, tak sobie parą maszeruje po ulicy, co oni mogą, nie? Przecież to jest margines i też nikt obozów nie budował, a tak mi się to wszystko w tej Europie tak... Jakoś dziwnie kojarzy właśnie z tymi latami 20. późnymi.
3: Coś się no kroi. Nie, ta sytuacja, sytuacja przypomina rok 38 mniej więcej w tej chwili.
0: No nie, no 38 to jeszcze nie, bo obozów jeszcze nie ma. W 38 już były. Przynajmniej parę w Niemczech.
3: Tak, no biorąc pod uwagę te dzisiejsze nasze okoliczności różne, tak, troszeczkę się jednak różnią czasy, ale to jest mniej więcej rok 38, także, a wojna, jak wiecie, wybuchła w 38, to nie jest prawda, że się zaczęła tutaj w Polsce, nie, ona się zaczęła się w okolicach Chin, tak, tak naprawdę, zależy od państwa, tak, dla nas druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września, dla Rosjan, jak się spytacie, wielka wojna ojczyźniana się zaczęła w 41 roku, nie?
0: Chiny się zaczęły w 1936, jak napadła Japonia, drugi raz.
3: No to nawet wcześniej, no widzisz.
0: Chociaż oni tego nie zaliczają, oni, nie wiem dlaczego, ale Chińczycy jakoś nie są, w ich percepcji nie byli uczestnikami II wojny światowej, to była ich rozprawa z Japończykami. To tak ciekawostka.
1: A ja wmyśliłem, jakie jeszcze moce mógłby mieć Jan Paweł II. Grom z jasnego nieba!
3: Ty krawiec, to masz coś tak z papieżem, jak trochę jak z Hitlerem, Janusz Korwin-Mikke, tak troszeczkę.
1: Jakie jeszcze moce, waszym zdaniem, mógłby mieć Jan Paweł II, na przykład? Wskrzeszonko, albo ten, takie bardziej boskie moce to są ten, zamiana laski w węże, ale jakby to Jan Paweł II w laska w węże, to nie pasuje do niego, w gołąbki bardziej by się zamieniła. Białe. A wiecie, że ja miałem przygodę? Dzisiaj sobie jadę na rowerze po bułki i nagle mała dziewczynka wyskoczyła. Ja w ogóle w kierownica o 90 stopni wyleciałem, łbem pierdolnąłem. I tak, wiesz, tamta dziewczynka zwiała. Ja kiedyś uratowałem dziecko, a tak mi się odwdzięczają dzieci za ratowanie. Wyskakują, poobijany cały, i tak patrzę, taka smuga światła, tak oślepiło mnie światło i patrzę, tak, taka niewyraźna sylwetka, patrzę, wąsy, szata taka, i słyszę: Krawcze, dlaczego mnie prześladujesz? I wiecie, kto to był? Mehran Keshe.
0: Ty co, dlatego Mehrana Keshe to jesteś tak samo ten jak Ator na uchodźców, nie?
1: Nie, ja jestem teraz wyznawcą, ja się nawróciłem, ja teraz się nie nazywam już krawiec, tylko mi takie inne imię dał po irańsku. No i ja już konstruuję tutaj plazmowy telefon i różne rzeczy. Kręcę drugą.
0: Jakoś chyba za 3 tygodnie lecę do Iranu. Przywieźć ci coś?
1: Magrawa.
0: A on jeszcze mieszka w Iranie w ogóle?
1: Ja nie wiem właśnie, gdzie on tam teraz. Może już mu zbudował z datków tą złotą świątynię, piramidę, czy co on tam robił, piramida Keshe, czy coś. A tam tombak.
3: Pewnego dnia rano wstaniecie, a zobaczycie, że część ludności będzie lewitować.
1: A skąd ty masz takie wizje?
0: No jak bomby będą spadać, to będą lecieć do góry. Jak przyjdzie wojna.
1: No nie wiem, nie wiem.
3: No nie, bomby to spadać nie będą teraz, także to będzie troszeczkę inaczej niestety. Ja w ogóle mam taką teorię, że trzeciej wojny nie ma tylko dlatego, że jest takie zagrożenie dla tych, którzy by ją wywołali, że odłamki na nich polecą, no niestety.
1: No niektórzy tak. Uważają, że trzecia wojna od dawna już trwa, tylko że to jest taka wojna trochę hybrydowa, czyli taka niestandardowa, trochę ekonomiczna, trochę medialna, bomby kulturowe, prawda, jak w cywilizacji, czyli wysyłamy naszego artystę do USA i on tam wypuszcza bombę artystyczną jakąś

0: pod tytułem na przykład Wiedźmin 3. Słucham?
1: Kiedyś się robiło naloty dywanowe, a teraz się puszcza paradę gejów, dokładnie.
2: A ja nie wiem, co ci ludzie z gejów. Ja też nie wiem.
0: Co mnie w ogóle nie interesują geje? W życiu żadnego nie spotkałem, a nawet jak spotkałem, to się nie przyznawał, to mi to rybka. Co mnie obchodzi, że ktoś jest gejem? No?
3: Moja najlepsza koleżanka z pracy jest lesbijką.
0: Jest gejem. Aha.
3: Lesbijką. No, to co innego. Bardzo sympatyczna Hiszpanka, bardzo miła. Właściwie moja jedyna dobra koleżanka z pracy. Także nie wiem, co dla nich macie. Kolegę geja też mam. Chodziłem
1: nawet... A co krawiec ma dwa pierza, no?
0: Ona jest pedałem. Właśnie się dowiedziałem.
3: Zresztą, o tu, prezes największej partii w Polsce jest proszę, orientacji innej. Ja nie wiem, co ty masz.
0: Co tu Zenon napisał, że ja bzdury opowiadam? Przepraszam, się zdenerwowałem. Ja bzdury?
1: Wiecie co, jak ja... No. Spiski spiskami, ale jak ja mówię słowo gej albo parada, to mi strasznie Skype przycina. Właściwie to już was prawie nie słyszę.
0: Ale to parada się nazywa, że co? Że paradują tak z fujarkami, tak? Że paradują z fujarkami, tak? To parada. Rozumiem. Takie właśnie paradowanie.
3: No, a mi na przykład kiedyś, jak jeszcze w Polsce mieszkałem, to w maju się nie dało przejechać przez Polskę, bo pielgrzymki mi łaziły potem. Też takie średnie odczucie estetyczne, jak takie, wiesz, w podeszłym wieku kobiety śpiewały tam, blokowały mi drogę, musiałem objazdami jeździć.
0: Boże, coś polskie, przez tak liczne wieki.
3: Ostatnio
1: są w modzie w Wielkiej Brytanii, w niektórych miasteczkach są patrole krzyżowe i chodzą przebrani w mundurki takie cywilne i po prostu mają krzyże i chodzą w dzielnicach, gdzie są sklepiki muzułmańskie, no i jaka agresja tych muzułmanów od razu jest.
3: To jest
1: po prostu masakra.
3: To ci dziecię z tego, z English Defense League?
1: Coś takiego, no ja nie pamiętam nazwy tego, ale oglądałem kilka filmików już i to tak niby kręcone było, czy oni puszczali to na żywo podobnie, to są już chyba archiwum tylko. No w każdym razie, no poziom agresji, gdybyśmy my się tak zachowywali jako katolicy tak agresywnie, oj to by nas nieźle pogonili państwowi.
3: Nie, to trochę inaczej było, bo oni tam trochę, wiesz, to poreżyserowali, tam się przeszedł jeden przed nimi, który tam trochę ich powyzywał, potem ci przyszli z tym krzyżem, to już tak się nakręcało, ale oni ostatnio, nie wiem czy widziałeś film, jak w Liverpoolu zaczęli chodzić, bo to jest taki coś w stylu naszego ONR-u, nie? Ten tam English Defense League.
1: No ale mi się to bardzo podoba. Mi się to naprawdę bardzo podoba, tylko że oni idą nie do tych muzułmanów, co trzeba, bo oni tam podeszli do takiego sklepiku, oni tam pracują, mają firmę swoją, to tam oni są okej, nie? Ale powinni właśnie pójść w ten tłum taki, tych takich bardziej, no,
3: nie,
1: tych socjalnych.
3: Nie, ale byli ostatnio w tym, w Liverpoolu, w takim mieście tradycyjnie, wiesz, robotniczym, gdzie tam jednak partia pracy i tak dalej, i też poszli, zrobili patrol krzyżowy, to policja musiała ich bronić, ale nie przed muzułmanami, tylko przed takim wielkim tłumem właśnie zwykłych przechodniów, którzy stwierdzili, że nie chcą nazistów w swoim mieście.
0: No niestety, no już w sumie na samym YouTubie są już chyba setki, albo i tysiące, albo i miliony nagrań, z których zdecydowana większość pokazuje islamistów, no czy muzułmanów, jak nie wiem, i islamista to bardziej taki wojowniczy jest chyba, tak? A muzułmanin to po prostu ktoś, kto wierzy w Allaha i w proroka Mahometa. No ale w każdym razie te filmiki pokazują, że oni są agresywni, niewdzięczni, mają nas w dupie. W ogóle teraz ktoś nagrał na YouTubie film, w którym przedstawia taką tezę, że tam, gdzie kebaby sprzedają, to Arabi białym dają te kebaby, tam plują, tak? I tam można włosa znaleźć i łoniaka. Sprawdźcie, czy łoniaka w zębach nie macie.
1: No nie mówię, bo mi dzisiaj Turek robił kebaba mi dzisiaj.
0: Właśnie ja cię chciałem ostrzec. Skąd ci wiesz, że on ci tam nie nasikał? Przecież oni nas nienawidzą.
1: Ale ja patrzyłem mu na ręce, jak on robił.
3: Przepraszam, jak w 36 był ten, czy tam przed 36, jak Hitler dochodził do władzy, to już było, wiesz, bezrobocie i tak dalej, jak teraz. w Europie i też znaleźli wroga, nie? I też był, że cię zawsze oszukiwał, napluł ci tam, no co to oni tam sprzedawali, hałę czynnego.
0: Kupujmy od Polski. Sprzedajmy.
3: Tylko nie mieli YouTube'a, ale jakby mieli YouTube'a, to pewnie na YouTubie by były, wiesz, pełno filmików pokazujących, jak tam Żydzi spiskują przeciwko światu.
0: Ale powiem wam ciekawostkę, bo autor tego filmu bardzo zachęcał i dawał nawet numer telefonu, żeby zadzwonić do sanepidu, ponieważ twierdzi, że badania zostały, że te budy z kebabami różne zostały sprawdzone i że ukrywa się bardzo niekorzystne wyniki, że tam są i zarazki, jakieś brudy, że oni tam właśnie prawdopodobnie szczają, plują, bo tacy są, przecież to są no, ludzie, którzy nie wahają się, żeby krzywdzić albo gwałcić dzieci, albo kozę. Potrafią się rzucić na ciebie z nożem nagle. To są często dzicy ludzie. Pewnie są i muzułmanie tacy, którzy są bardziej cywilizowani.
3: Jeden jest project managerem, drugi jest inżynierem elektrykiem i jakoś całkiem nawet mogę się z nimi napić, wiesz?
0: No to proszę. No są pewnie i tacy i pewnie są nawet spoko. Są całkiem spoko.
3: Byłem w Kuwejcie, byłem w Iranie i ci powiem, no nie wiem, ludzie tacy jak w Iranie, to nawet porządek większy jak w Polsce jest na ulicach, także no nie wiem.
0: No wiesz, w Korei też porządek jest. Tam w ogóle śmieciuszka na ulicy nie uświadczysz, ale to jeszcze nie znaczy, że tam
3: ale
0: jest
3: nie,
0: super
3: ma jakiś,
0: fajnie.
3: Wiesz, mówisz, że brudasy i tak dalej, no to mówię,
0: ja nie mówiłem, że brudasy, mówiłem, że jest w nich, wielu z nich, no bo wielu z nich jest bardzo dzikich po prostu i to są ci, którzy się pewnie wychowali gdzieś na pustyni, na wojnie, będąc w jakichś gangach czy coś, no nie wiem, albo członkami będąc jakichś grup terrorystycznych, nie wiem, i są, zachowują się strasznie, potrafią kobiecie tak stąd ni zowąd przypierdolić, że tak brzydko powiem, po prostu tak mówi się też o tym, że w islamie jest duża niechęć do kobiet, którą się pielęgnuje tak przez lata, przedstawiając tą kobietę jako taką właśnie sługę od prania gaci, taki gorsze, coś gorszego w ogóle, bo Koran tak wskazuje trochę, nie? Że kobieta to jeszcze bardziej niż w chrześcijaństwie, bo w chrześcijaństwie też się podkreśla, że kobieta ma pozycję pod mężczyzną, że tak powiem, podrzędną w stosunku do faceta, ale tego się nie czuje tak, że ta kobieta, no szczególnie dzisiaj, gdzie chrześcijanki,
1: no
0: gdzie
1: my
0: katoliczki...
1: No bo niepoważnie traktujemy swoją wiarę, no to jest inna sprawa.
0: Nie wiem, czy... Wiesz, no ale chciałbyś, no nie wiem, żeby u nas też tak było, że baba to jest do garów i w łeb jej, jak się nie słucha, to tak...
1: Ja jestem za równouprawnieniem i za podziałem obowiązków. Jeżeli w domu podzielicie obowiązki w ten... Słuchajcie się doświadczonego w tej sprawie. Podzielicie obowiązki tak, że będziecie wszystko porówno, to efekt będzie taki, że jedno będzie na drugie patrzeć i gary będą niezmyte. A jeżeli jest sprawa jasna, jest podział obowiązków, jest równouprawnienie, ty masz swoje zadania męskie, a kobieta ma żeńskie, wtedy jest porządek. I to trzeba zrozumieć. Jeżeli się tego nie zrozumie, 90% związku będzie się rozpadać.
3: No przepraszam, ja na przykład gotuję, bo ja lepiej gotuję niż ona, no.
0: No, ale to, o czym mówisz, etamy nie powinno być jakimś musem. Do tego, na takie warunki można się po prostu dogadać z partnerką czy partnerem i sobie i to może działać faktycznie, ale nie, że to mamy... No bo jak wiemy, islam to jest i system... religijny i system polityczny i system moralny i system życiowy i system w ogóle na wszystko, bo to wszystko
1: tradycja.
0: Reguluje.
1: Przede wszystkim
0: i tradycja.
1: Słuchaj, w islamie nie trzeba bić kijem kobiety, jak jest nieposłuszna. Na każdym ryneczku małego miasteczka jest słupek. Jak ona jest nieposłuszną żoną, to ją się przywiązuje do słupka, postoi tam cały dzień i każda kobieta wie, nie, że jest coś nie tak. Już więcej się tak nie będzie zachowywać.
0: Nie zgadzam się na takie poglądy i no ja też nie podoba mi się żartowanie z tego, ponieważ kobiety w islamie bardzo cierpią. Są poddawane rytuałowi obrzezania, który zupełnie jest nie przystaje do tego, co mężczyznom się robi, bo facetowi się kawałek skórki obcina, a kobiecie się całą łechtaczkę obcina, co równa się obcięciu facetowi żołędzia. I jest to makabryczny ból, to musi być, ale to zostawmy, bo Max jest z nami na antenie. Max dołączył. Witaj, Maxie.
4: Cześć, witam.
0: Za słabo cię słychać. Zbliż się do mikrofonu albo podgłośnij sobie tam na Maxa.
4: Dobra, Maxie. To będę mówił głośniej.
0: Dobra, tak, to mamy Maxa na Maxa teraz.
4: Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Nie chcę się jakoś tam... wydzierać, bo sąsiedzi śpią u mnie już trochę późniejsza godzina niż u was, bo prawie północ. No fajny temat, bo taki na czasie ostatnio, panowie już to wspominali, że prawie jest wojna, teoretycznie jest wojna, no wiadomo, no, za granicą jest wojna, a mentalnie też jest wojna i nawet powiedzmy w Niemczech też była wojna przed II wojną światową, tak, tylko to była wojna ideologiczna i to była też wojna z pewną grupą społeczną, tak, tylko że później to się przerzuciło na jakąś tam globalną nienawiść czy coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o wyznawców jakichś tam religii, no to to jest dość ryzykowne stwierdzenie, czy oni będą tą grupą, do której będzie kierowana jakaś wielka nienawiść i przez to powstanie właśnie jakaś tam wojna już typowo fizyczna, czy będzie odwrotnie, bo zapomnieliście też brać pod uwagę właśnie ich dzietności, że myślę, że no nie będę musiał się tutaj rozwijać, bo każdy już mniej więcej wie, o co mi chodzi, że to są osoby, które nie są tak jak Żydzi w tam powiedzmy latach 30. i 20. wieku, które roznaszały się jak króliki, nie biorąc pod uwagę tego, jak będzie się potomnym żyło, tak, w jakich warunkach i tym podobne. To są osoby, które statystycznie mają no po prostu niższe IQ i też niższe standardy, żeby też trochę obronić wyznawców tej religii, to mam parę znajomych tutaj, którzy są muzułmaninami i akurat to są studenci i osoby wykształcone, więc i są jakieś tam normalne, tak, i powiedzmy, żona mojego kolegi nie nosi jakiejś tam burki, tylko jak idą, powiedzmy, w pracy nie może nosić, powiedzmy, chust na głowie, ale ogólnie jak gdzieś idą w jakieś tam fancy miejsce, no to zakłada sobie tą chustę, ponieważ to jest tam z ich tradycji jakiś taki, powiedzmy, jakby kobieta na przykład z Polski miała chustę ozdobną na szyję, tak? No to mniej więcej oni mają tak na głowie ze względu na tradycję. Natomiast wszystko ponad to, co już tak zakrywa, to jest już tak naprawdę... no powiedzcie, co wy sądzicie, bo tak naprawdę już taka burka czy coś w tym stylu to zakrywa o to, że nie wiesz po pierwsze, czy rzeczywiście to jest kobieta, czy to może być nawet reptilianin, czy
0: terrorysta z bombą.
4: Czy Kesze, czy to może być, wiesz, terrorysta z bombą, albo bomba z terrorystą. No to
0: muzułmanie, ja tylko wtrącę, że muzułmanie bardzo często zachowują się bardzo, nie wiem jak to określić, bo jak określić wykorzystywanie dzieci jako tarcze, czy kobiet, takie wiesz, niehonorowość jakaś taka i niemęskość. W ogóle dziwni są, ponieważ tak, raz są tacy twardzi i kozaczą i zaraz będą na ciebie z pałą szli, a jak dostaną na przykład pałą w łeb, to zaczynają wrzeszczeć jak koza zażynana i spierdalać i zachowywać się tak, wiesz, niegodnie na faceta.
4: Dla obrony własnych interesów. Oni mają też coś takiego, co się nazywa takija, czyli można kłamać i sprzeniewierzać się nawet ideom islamu tylko po to, na moment, żeby właśnie ludzi do tego przekabacić, czy żeby oszukać i tak dalej.
3: Dobra, ale to powiem wam tak jak na zachodzie to wygląda. Bo ci, którzy się właśnie, o których rozmawiamy, że trzymają się tych tradycji, to mają kupę dzieci i tak dalej, to są ci tylko, którzy żyją na marginesie, zostali w jakiś sposób wyrzuceni poza margines. To nie są ci, którzy mają dobrą pracę, to nie są ci, co kończą studia, to nie są ci... Bo na przykład tych dwóch inżynierów, co mam w pracy, oni mają chyba po jednym dziecku, więcej nie chcą, nie? Oni piją alkohol, oni, wiesz, tam idą do tego meczetu raz na ruski rok. I z drugiej strony Polacy tak samo mają. Ci, którzy tu znam, którzy żyją na zasiłkach, ci, którzy zostali poniekąd wyrzuceni tutaj po naraz, nie mogli sobie znaleźć nic innego jak praca w magazynie, mieszkają tu od lat 10, biorą tylko zasiłki, mają dzieci po 6. Znam taką rodzinę, co ma 6 dzieci, żyje z zasiłków, nie. Są Polacy, ale są Polacy, którzy tu żyją, żyli się w to społeczeństwo, żyją na jakimś poziomie i oni żyją tak jak Niemcy. A, i ci, co mają 6 dzieci, Polacy, to oczywiście ojciec nosi, ma bluzy z wyklętymi, nie? I obwieszony cały dom flagami.
0: Okej, wśród słuchaczy troszkę jest takich próśb, żeby zmienić może temat na jakiś inny, może jakiś weselszy, czy ktoś z was ma na przykład jakiś tutaj ciekawy, wesoły temat?
4: Ja mam wesele, to moja siostra wychodzi za mąż, to wesele, idealnie.
0: No to się cieszymy, gratulujemy.
4: Jak ktoś chce się zobaczyć ze mną, to w sierpniu będę.
0: No to radocha, wielka okazja. A wesele...
1: Za granicą, tak?
4: Proszę?
0: Etamie,
1: czy za granicą jesteś?
0: Czy za granicą jesteś? Etam pyta.
4: Jestem za granicą.
0: A gdzie
1: no
0: jesteś?
1: No właśnie, tak mnie zainteresowała jesteś? Jedna rzecz. Tak mnie zainteresowała jedna rzecz. kraj. Bardziej. Bo słuchajcie, bo ja zauważyłem jedną taką rzecz, że Polacy... Będąc za granicą, nie robią jednej rzeczy. Na przykład byłem kiedyś na Borholmie i Duńczycy mają taki zwyczaj, że mają na każdym ogródku jest maszt i wisi duńska flaga. Ponieważ nas jest bardzo dużo w tej Anglii, tam w Niemczech i tak dalej, róbmy taką rzecz. Stawiajmy maszcik z polską flagą. Że to jest nasze.
3: Wieszają.
0: Jakiś zabawny temat miał być, a znów robi się narodowo i flagowo.
1: Ale to ma właśnie dać znać, jak nas jest dużo. Bo my sobie nie zdajemy sprawy z jednej rzeczy. Polaków jest 50 milionów w tej chwili. Tylko tylu nas wygnano za chlebem za granicą, że powinniśmy się po prostu właśnie obnażać z naszą polskością. I namawiam wszystkich. Jakie maszcik i polska piękna flaga. Biało-czerwona.
0: Jakie wspaniałe, wesołe tematy. Chleb za chlebem,
4: tam,
0: flaga.
4: To też ci powiem, jak jest w Finlandii, bo może zapomniałem o tym powiedzieć też, bo dużo tematów ominąłem, jak z Bajtem rozmawiałem właśnie też na audycji w nocnym radiu, że tutaj też jest bardzo dużo masztów właśnie z fińskimi flagami. Nie są one jakoś tam codziennie, one są czasami ściągane. Jest jakaś tam osoba za to odpowiedzialna. Natomiast wiesz, no wychodzisz sobie na balkon, jest fajna pogoda czy coś w tym stylu i nagle wiesz, w którym kraju mieszkasz. Wiesz. Ktoś, kto akurat nie lubi jakichś takich tematów narodowych, może się denerwować, mówiąc, znowu ta głupia flaga. A ktoś, kto bardzo to lubi, to mówisz, okej, ale fajnie, jestem dumny i coś w tym stylu.
0: A ty lubisz? No,
4: wiesz co, pomimo tego, że nie jest to flaga Polski, ja się tam cieszę, bo mówię, wiesz, fajnie, że ludzie jakoś tak są dumni z tego i dla nich te barwy coś znaczą, a tym bardziej, że jednak w tym roku Finowie obchodzą stulecie niepodległości, co my będziemy obchodzić za rok, także w tym roku jest po prostu mega hype na to i każdy o tym mówi, jest dużo happeningów i masakra, także to jest tylko najlepsze właśnie jest to, że głośno się o tym mówi, najgorsze, że ta rocznica przypada 6 grudnia, czyli właśnie naszego Mikołaja, czyli wtedy, kiedy już jest zimno, piździ śnieg, jest ciemno i tak dalej, czyli a mogliby to zmienić.
3: Jak się mogę wtrącić, to właśnie co chciałem o Niemczech i flagach, to jak flagi tu wiszą, to tak na 80% jak kto wywiesza flagę niemiecką, to nie będzie Niemiec.
0: Flagi chyba, Niemcy mają nie flagi.
3: Niemcy mają jakiś taki, wiesz, kompleks tego, że to jest, wiesz, nacjonalizm i tak dalej, ale od czasów, jak ci wszyscy były mistrzostwa świata w piłce nożnej w Niemczech, to się zaczęło, że Turcy i Niemcy i Polacy, którzy tu mieszkają, się uważają za Niemców, wszyscy zaczęli wywieszać flagi, a Niemcy nadal się wstydzą tego, także flagi niemieckie wywieszają głównie nie Niemcy.
0: Błażej, słuchacze się pytają też ciebie, czy humoru jeszcze będzie trochę w audycji? Czy o flagach jeszcze może coś pogadamy? O narodzie, o polskości, albo o polityce, o smutnych jakichś rzeczach.
4: Jaką flagę powinno mieć nocne radio?
0: O, to już jakiś weselszy temat, właśnie. O,
4: na przykład Żebrotronics.
0: Żebrotronics. Nocnik.
5: Zielono-różową.
0: Szukamy Nocny jakiegoś Fladik. Symbolu. Myślę, że kot. Kot, chyba się zgodzicie, że to jest najlepsze ze zwierząt. Najbardziej
4: o, właśnie.
0: Wspaniałe.
4: A propos kota. Jeszcze chciałem wykorzystać to, że jestem na antenie. Potrzeba. Dzisiaj słuchałem, ponieważ kot. Wow. Serio, bo... No. Naprawdę niezłe. Czekam na kolejny odcinek, bo po prostu na początku myślałem, fajnie, że pół godziny, przynajmniej to też tak nie zjada za dużo czasu. Świetnie się słucha, widać było, że się do tego przygotowywałeś, a to wzbudza dużo więcej respektu. To taka dygresja.
0: No, przyłączam się tutaj, naprawdę zawodowa robota, no ale man, wiesz... Nie ma tutaj żadnych czarów z mleka, wiesz, rozumiesz, po prostu człowiek się przygotował i tyle, i materiałów dużo nagrał z tego, wybrał, coś tam poprzycinał, coś, znaczy jakieś tam próby, no po prostu włożona praca, nie, i może wam opowie jeszcze o tym, jak nagrywał, a lepiej, żeby może nagrał po prostu jeszcze coś fajnego i... A może wy macie w sobie jakąś smykałę do nagrywania, albo was wena męczy, twórcza, to możecie coś nagrać i podesłać na przykład do radia. Jak to nie będzie jakieś mega żenujące, to opublikujemy. A jak żenujące, no właśnie, to już... powiemy, ty już lepiej nie nagrywaj. Zrób coś tutaj dla sztuki i już nie twórz nic.
3: Może byście chcieli w radiu, bo właśnie odnowiłem kontakt, kiedyś kupiłem samochód od takiego pana, który jest producentem telewizyjnym i on był głównym producentem festiwalu w Opolu, także w tym roku nie ma za dużo pracy, ale jak ten mogę go ściągnąć do radia, jakby ktoś chciał posłuchać o tym, o telewizji naszej, bo on już większość życia dla TVP pracował.
0: O.
3: Teraz ma swoje studio. Właśnie takie dziwne. Kupiłem samochód i się zdobyłem kolegę. Dziwnie, że się zapomina, lub się sprzeda.
0: A co do tutaj symbolu nocnego radia, to chodzą wam po głowie jakieś koncepcje? No ja mówię, mi na razie odpowiada kot na przykład w słuchawkach. I to akurat nie jest mój pomysł, tylko te słuchawki właśnie na głowie kota, to potrzeba akurat rzucił takiego pomysła, z tego co pamiętam. A wy macie jakieś koncepcje, Etamie?
5: No ja bym narysował psa robiącego kupę, ale to wiecie, no ja jestem psiarzem.
4: Ale to do swojej audycji chyba tylko.
0: Zrób kupkę, to nie, jest no, hasło.
5: Całe radio pod takim symbolem, żeby było. No.
0: Ty, a nie mogłaby się ta audycja ze spacerami, nie mogłaby nazywać się właśnie Zrób kupkę? To fajna nazwa, taka wpada w ucho, Zrób kupkę.
5: No, to jest takie swojskie, bym powiedział, i bardzo polskie.
0: No.
5: Tak. A ja przypominam słuchaczom o wczorajszej deklaracji jednego z nich, jak zdeklarował się do pierwszego odcinka nowej serii audycji pod tytułem Sami o sobie. Wiecie, o co chodzi ci, co byli wczoraj i słuchali do końca.
0: Maksie, chciałeś chyba coś powiedzieć też?
4: No, wspominałem, że no bo wcześniej tak pół żartem tak rozmawialiśmy o tych religiach, więc w sumie a propos do tego, że to pół księżyc i gwiazda, bo w sumie noc, prawda? To by było bardzo na czasie teraz.
3: I wpisać w to gwiazdę żydowską.
4: A może wszystkie symbole naraz? I każdy wybierze coś dla siebie.
0: A ja sobie jakiś krawiecki symbol muszę i właśnie zaprojektowałem logo jakiś czas temu dla siebie i to jest guzik. Kojarzy się z krawiectwem trochę, nie? I guzik, i to może być też taki przekaz taki, że guzik z tego wyjdzie wszystkiego. Nic nie
4: ja
0: wyjdzie.
4: Mam jeszcze pytanie, kto robi grafiki na stronie nocnego radia, bo są...
0: O właśnie. Ciekawe. Grafiki my wspólnie z Etamem robimy. Etam się przyłączył. Zresztą zawsze od czasu do czasu wspomagał troszkę tutaj robienie, a ostatnio więcej robi. No i ja robię... te starsze są moje, te teraz, co są na głównej, to jest dużo właśnie Etama. Jacek do nas...
5: W jakim programie? Moje są bardziej amigowe.
0: Na Photoshopie. Jacek dołączył. Witaj, Jacku.
6: Dobry wieczór. Ja proponuję taki obrazek. Od tyłu widać psa i kota. żeby pogodzić psiarzy i kociarzy.
0: Od tyłu?
6: Tak, od tyłu jest.
0: Ale co, że podnosi tak ogon i widać kropkę?
6: Przerywasz mi, więc nie mogę powiedzieć tego rysunku, więc jako grafik to jestem ci zdziwiony tym, co robisz teraz. Więc obrazek wygląda następująco, powtarzam jeszcze raz. Od tyłu widzisz, czyli tak jakbyś powiedzmy był z pozycji emisji projektora w kinie, prawda? Operator projektora w kinie widzi wszystkich
4: zawsze. Trzeciej osoby, no powiem po prostu Jacek. Widok trzeciej osoby.
6: Ale ta trzecia osoba może być z boku.
0: Okay, jak, ty, jak ty mówisz z boku?
4: No.
0: Na maksa.
4: Nie obrażam się.
6: Nie da się skończyć. No, ciekawie. Ciekawie się zaczyna.
0: To jest takie dynamiczne, dynamiczne radio, widzisz.
6: Super, bardzo fajnie, się cieszę. A można się nie cieszyć fajnie? W każdym kontynuując, to co ty powiedziałeś, Krawcze, o tym cerowaniu, więc nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś była taka bajka, gdzie występował pies, który miał swoją taką fakturę, jak byłby uszyty ze spódnicy szkockiego narodowca. A ja tam może powinien pamiętać taką bajkę.
0: Pies w kratkę?
6: Pies w kratkę, tak.
5: Tak, tak, pamiętam. Było coś takiego, rzeczywiście.
0: Coś było, ale nie pamiętam.
5: Taki kratciasty z materiału jakby.
6: No.
7: Pankracy?
0: Nie, no pankracy to była taka szmata.
6: I pies jest właśnie w taką kratkę, kot nie mam pomysłu i obaj patrzą się na przykład na stare radio, albo patrzą się na gramofon z tubą. I to mógłby być taki fajny obrazek jako symbol nocnego radia. Ewentualnie można jeszcze dołączyć obok tego adapteru z dużą tubą takiego sprzed II wojny światowej. Można dołączyć w tle okno, w którym widać księżyc, prawda? Sugerujący, że jest to nocne słuchanie po dziennych zabawach czy tam igraszkach w ogrodzie. Wieczorem zasiadają i słuchają tego, co jest nadawane.
4: No ja tylko powiem, podoba mi się właśnie jakby patrzył jednak na ten tam księżyc, jakby były gwiazdy, byleby księżyc był pełny.
6: Tak, pełni księżyc. I to jest taka propozycja i to jest poza tym, to jest moim zdaniem jeszcze byłby fajny pretekst do tego, co chciał, nie pamiętam chyba to i Etam i Krawiec w swojej którejś audycji przebąkiwali, żeby opowiedzieć coś na temat pracy właśnie takiego grafika czy magika komputerowego i to byłby fajny pretekst do zrobienia właśnie konkursu. Tutaj Etam chce przeznaczyć jakąś fajną nagrodę i można by każdy z takich ze słuchaczy czy z niektórych prowadzących nocne radio ma takie zdolności grafika komputerowego czy jakiegoś takiego magika komputerowego i mógłby przedstawić swoją propozycję i można by zrobić taki konkurs, który zakończony byłby właśnie nagrodą i zobaczylibyśmy, którego obrazek przypadł, czy która wersja obrazka przypadła ludziom do gustu, bo to jest generalnie fajny pomysł.
0: Kropka. No, fajne rzeczy opowiadasz.
5: Za takie coś to dubeltowo musiała być jakaś Amiga na nagrodę.
6: No, pod warunkiem, że ktoś chciałby taką Amigę mieć.
0: Jedyne, co się przyczepie, no pomysły masz ciekawe, tyle że, wiesz, symbol to bardziej idziemy w kierunku logo, czyli masz trochę prostsze rzeczy, bo ty opowiadasz jakąś historię bardziej, że masz jedno zwierzę, drugie, one się patrzą na coś, jeszcze coś tam jest i tworzysz jakby całą scenę i to bardziej mogłaby być jakaś ilustracja, prawda? A my tutaj bardziej tak w kierunku prostego symbolu i to może być, nie wiem, jakieś zwierzę pojedyncze, sowa, kot właśnie w słuchawkach, jakaś gwiazda, księżyc, coś prostszego. No ale ciekawe też.
4: Sowa z jointem.
0: Z jointem, o właśnie.
6: To ciekawa sprawa.
4: Czyli sowa, czyli taki archetyp...
6: Bo mają, ja widziałem jedną
4: firmę... No ale z jointem, czyli nie jest do końca poważna. Czyli to jest taki dobry balans.
0: Jacku?
6: Taka firma transportowa ma symbol trzech koni, które są w galopie i każdy z nich ma inny odcień TikTok, ale to możliwe. No ja nie znam się, nie wiem, co jest obrazkiem, a co już jest, powiedziałeś, symbolem. W którym mu...
4: No Jacku, powiem ci tak. Najlepszym wytłumaczeniem na przykład, bo nie wiem ile masz lat, jak
6: urodziłem się w ubiegłym wieku.
4: Dobra, moje też. Wow. W każdym razie na przykład symbol, znasz symbol Snapchata?
6: Nie, znam symbol dolara. To jest S przekreślona dwoma kreseczkami.
4: Bardzo ładnie, gratulacje. Symbol Snapchata to jest duszek. Symbol Instagrama to jest kwadrat i kółko w środku. Symbol Facebooka to jest jedna głupia litera F na niebieskim tle. O to mniej więcej chodzi Krawcowi, tak?
0: Tak, no chodzi też o to po prostu, że twoje koncepcje mają zbyt dużo elementów. No i tyle, i do tego to się trochę sprowadza. Są za skomplikowane.
6: No właśnie, a skomplikowanie powoduje, że podraża się taki projekt, tak?
0: Nie podraża się, tylko nie ma to już cech logo. Teraz są właśnie rzeczy najbardziej modne, takie jak powiedział Max, bardzo, bardzo proste, jak jakaś figura geometryczna ciekawa, jakaś litera wpisana w coś, jakaś głowa zwierzęcia bardzo, bardzo prosta, składająca się z dwóch kółek. Po prostu taka, wiesz, zasada, że każda marka, no na pewno wśród tych różnych startupów, dużych serwisów, szuka jakiegoś bardzo prostego symbolu, bo jego się da potem łatwo i fajnie wykorzystywać. On jest zapamiętywalny, on jest prosty i minimalistyczny, czyli i elegancki, taki ma dużo zalet i tyle, no.
4: No a przy okazji chciałem dodać, że takie symbole świetnie się sprawdzają przy aplikacjach, więc nawet jeżeli nocne radio miałoby mieć swoją aplikację, to takie logo po prostu też miałoby jakiś sens, bo pomimo tego, że Jacek, twoja sugestia właśnie z tymi zwierzaczkami patrzącymi na księżyc jest bardzo fajna, to ja to bardziej widzę jako tło czegoś mniejszego, tak? Czyli powiedzmy klikasz sobie właśnie w logo i potem otwiera ci aplikację i masz na przykład nawet te tło, tak? Tylko, że to nie zmieścisz tego w takim małym kwadraciku, który masz na telefonie, nie? Ludzie odpowiedzialni za marketing i budowanie marki mniej więcej też z tej perspektywy patrzą.
6: Dobrze, czyli może być na przykład pełnia księżyc w pełnej kwadrze ze słuchawkami, tak?
0: Nie, wiesz, nawet jakby twoją koncepcję uprościć, czyli byłby to piesek i kotek, które się wpatrują w księżyc, bo ty jeszcze coś tam pododawałeś, nie? A gdyby to było tylko te trzy elementy, to jeszcze się nadaje nawet całkiem nieźle na logo, tylko że to jest już w tym momencie takie logo troszeczkę retro, bo dzisiaj jest inna moda na bardzo, bardzo proste symbole.
6: No właśnie, ale teraz moda i na proste symbole, i teraz jest taka dziwna moda na wracanie do przeszłości. Jeżeli chodzi o motocykle, to teraz wszyscy chcą mieć nakety i wszyscy chcą, znaczy taka jest moda, ja tego nie rozumiem i nie oceniam i nie jestem w stanie wytłumaczyć, ale jest tak właśnie, że wszyscy chcą mieć nowoczesny motocykl z nowoczesnymi rozwiązaniami, ABS-em, kontrolą trakcji, wtryskiem paliwa i tak dalej, ale żeby wyglądał jak WSK z lat 50. czy SHL-ka na przykład, czy tam Royal, jakiś Enfield, czy coś w tym stylu, prawda?
0: Tak właściwie to za bardzo uprościłem chyba, ponieważ bardzo dużo zależy dla jakiej branży i do jakiego zastosowania tworzy się logo. Są takie logosy, można robić logo cyfrowe, czyli takie animowane na przykład w formie bardzo wypasionej, że ono się błyszczy, mryga i jeszcze i promieniuje jakoś na przykład i to jest czołówka dla producenta filmów, dla studia jakiegoś. Można zrobić logo z kolei na piwo, tak? I to jest zupełnie co innego, to bardziej przypomina wtedy herb, troszeczkę tak od wizualnej strony, że tam jest dużo detali właśnie i jest to wręcz przeładowane detalami, są jakieś ramki, obrysy, motywy secesyjne, czyli takie kwiatowe, zawiasy różne, tak, no różne takie elementy, jeszcze inaczej zrobimy logo do pasty do zębów, jeszcze inaczej zrobimy logo na serwis internetowy zajmujący się aukcjami. Bywa też, że ktoś chce mieć na przykład w elemencie logo, coś, co później stanie się przyciskiem, który będzie często aktywowany. I tu jest fajne takie połączenie wtedy się robi, bo mamy ten sam znak w logo i on się staje rozpoznawalny też jako przycisk do uruchomienia jakiejś usługi, tak? Różnie można tu kombinować, dlatego fajna jest ta działka zajmowania się grafiką nawet, projektowanie logo, bo tu jest różnorodność spora.
6: Z jednej strony fajne, a z drugiej strony kłopotliwe, bo co, będziesz siedział nad jakimś projektem, coś wymyślisz i szef czy ktoś tam powie, panie, pan 3 tydzień czasu tu siedział i takie coś mi pan pokazałeś? To jest jakieś pre pro quo, zwalniam pana. Nie będziesz wiedział kiedy.
5: Dlatego jest to, co ja mówiłem. Teraz ciary przejdą Kubę, jak nas słucha, ale najważniejsza jest sprzedaż. Najważniejsza jest sprzedaż.
0: Najważniejsze jest to, żeby sobie znaleźć odpowiednich klientów, a nie jak dziwka dawać dupy każdemu. Ja jestem luksusową dziwką i daję dupy tylko... Właściwie nawet nie tym, co mają kasę czy coś, tylko tym, którym dobrze z oczu patrzy i czujemy, że nadajemy na podobnych falach, to ja wtedy jestem chętny do współpracy, a jakbym spotkał teraz pana Wiesia, nie no, był czas, że ja dla panów Wiesiów to dziesiątki projektów robiłem, ale akurat nie mam ochoty dla pana Wiesia, bo wyrobiony klient, klient dojrzały, klient, który trochę się zna, to jest, mi się... Często wspaniale współpracuję z klientem i klient sam jest aktywny w procesie twórczym, czyli podrzuca jakieś koncepcje, mówi krawiec, weź sprawdź, jakby to wyglądało może tak. I ja to nauczyłem się tym nie denerwować, nie przejmować, a wręcz przeciwnie, czerpać jakąś przyjemność ze współpracy też z klientem, to jest fajne. I często naprawdę mi się zdarza, że klient podrzuca zajebistą koncepcję, która się okazuje świetna, tak? I a ja ją tylko wizualizuję. I to jest, no, to jest fajna sprawa. I taki dojrzały klient, on wie, że ja mogę przygotować mu coś bardzo, bardzo minimalistycznego i prostego, składającego się z dwóch kresek, ale on z racji tego, że kuma trochę design, nie jest jakimś takim wieśniakiem, co w życiu się nie interesował ani kulturą, ani książki żadnej nie przeczytał, tylko to jest człowiek na poziomie i on wie, że w prostocie czasami jest siła, że czasami dwie kreski te w cudzysłowie, no jakiś taki coś bardzo prostego, w tym jest jakaś myśl, w tym jest jakaś symbolika i on potrafi to też odczytać i docenić, tak? Tyle.
6: No dobrze. Bardzo lubimy.
3: Ja się chciałem tylko pożegnać, bo ja lecę, bo muszę, mam jeszcze parę rzeczy dzisiaj do zrobienia.
4: No ja również. Dzięki za audycję. Hej, hej.
0: No to dzięki, chłopaki. Trzymaj się, Max. Trzymaj się, Błażeju.
3: Cześć, cześć.
6: Jakie pamiętacie symbole, jeżeli chodzi o te sklepy internetowe? Chyba takie dwa największe sklepy to jest Amazon i eBay. Amazon ma chyba taką strzałkę w swoim symbolu, a eBay to ma taką kolorową torbę, czy się mylę?
0: Ja już teraz nawet nie kojarzę.
5: Torbę to chyba Allegro teraz miało, albo Ceneo, kurczę, już nie pamiętam. Wiesz, że mi się w ogóle nie kojarzą marki kompletnie z żadnym logo. PSP mi się tylko kojarzy, bo mam.
6: To jest ważne.
5: A jakoś nie mój umysł nie zapamiętuje.
0: A pochwalę się tutaj przed wami i przed słuchaczami, że robiłem animację dla Ceneo.
5: No proszę. Ale znaczy, ja mam troszeczkę inne podejście od krawca akurat do tego, bo ja to jestem już grafikiem troszeczkę innego pokroju, znaczy dorosłym i po prostu tak ma być, jak ja zrobiłem i koniec.
6: Czyli grafik z brodą.
5: No coś w tym rodzaju. No wczoraj robiłem akurat projekt za skromne 600 zł, robiłem go 2 minuty, dzisiaj został klepnięty, bo tak ma być,
0: no. No, zazdroszczę ci, potrafisz się sprzedać lepiej niż ja chyba troszkę.
5: Po prostu jestem szowinistą i tak samo postępuję w życiu i z klientami, i z kobietami. No, jestem już stary, no to ze mną się już nie pogada, no, krótko mówiąc.
6: Ale co ty mówisz, że z kobietami?
5: Kiedyś ci się krawiec pochwalę takim projektem, ale boję się tego zrobić, naprawdę się boję.
0: No dobra, brzmi tajemniczo. A jak oceniasz, Jacku, logo Anusz Widelec? Czy nie jest za banalne, na przykład twoim zdaniem?
6: Darowanemu koniowi zęby się nie zagląda.
0: O, jak mi miło.
6: Generalnie wiesz co, generalnie tutaj, wiesz, ja bym się tak tylko na moment nad tym pochylił, bo zgadzam się z tym, co mówicie, że, czy ja tak to zrozumiałem, że jest różny projekt i czasami, może to jest też jest pytanie do was, czy czasami jest tak, że jeżeli macie jakieś zlecenie, czy pracujecie nad jakimś właśnie tam logo, czy jakimś znakiem rozpoznawczym, czy czasami sugerujecie się tym, czym się firma zajmuje, tak jak tutaj Krawiec powiedział, do kogo będzie to dedykowane, czy macie jakąś ideę i profil tego sklepu kojarzy wam się z czymś i uważacie, że to będzie właśnie ten strzał w dziesiątkę? Question mark.
0: Nie do końca zrozumiałem pytanie, chyba jakoś może prościej.
5: No na przykład, na przykładzie to powiem, na przykład audycja Anusz Widelec, ja tego logo, kurczę, chyba nie widziałem twojego logo, ale jak ja bym to zrobił? Anusz Widelec, no to nóż opierałby się o widelec, a łączyłoby się w literkę A wykałaczką.
0: No coś jest może na rzeczy. Słuchaj, naprawdę się nie obrażę, jak przygotujesz lepsze logo dla Jacka, bo sam nie jestem z tego zadowolony. Ono jest trochę za banalne. No jest ten nóż, jest widelec i talerz w kształcie dymka. A co, nie widziałeś Etamie? Jest w slajderze na głównej stronie. Nie bywasz na głównej stronie Nocnego Radia?
5: Nie, no bywam codziennie, ale po prostu nie kojarzę w tej chwili. Za dużo grafik po prostu mi się przewinęło ostatnio i nie kojarzę akurat logo, ale zerknę później. Ale mówię na przykładzie, tak? Bo mówię o sam przykład, o to, co Jacek pytał się, czy my jakoś tam to kojarzymy i tak dalej. To ja właśnie mówię na przykładzie jego, że ja bym zrobił w ten sposób, że oparłbym nóż o widelec, tak? Stworzyłaby się taka literka, no, delta, tak, coś w tym rodzaju, i między tym wykałaczkę, jako że po obiedzie się dłubie w zębie, tak, wykałaczką, jak król prawdziwy, no, po posiłku. I tak bym zrobił logo Anusz Widelec. Powstałaby literka A, nóż i widelec oparte o siebie. Tak bym to wykonał. Taka pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, nie?
6: Chodziło mi o to, że jeżeli ktoś zwraca się do was ze zleceniem, na wymyślenie właśnie jakiegoś symbolu, czy tego awatara, czy jak to tam zwał, to mi chodziło, pytanie mi chodziło mi o to, czy ty sugerujesz się tym, czym się firma zajmuje, czy tym na przykład, że firma kojarzy ci się z, powiedzmy, ze śliwką i będziesz im wmawiał, że śliwka z ogonkiem w kształcie pętelki to jest najlepszy dla nich symbol. O to mi chodziło. Prościej się chyba nie da.
0: Nie wiem, no też równie proste wydaje mi się, oczywiste to, że logo musi nawiązywać po prostu do tego, co sobą reprezentuje na różne sposoby, czy to klimatem, kolorystyką, stylem przede wszystkim. Myślę, że słowo styl tutaj jest. No jest oczywiste, że logo dla zespołu heavy metalowego musi wyglądać jak logo dla zespołu heavy metalowego. Tu są pewne trendy, pewne zwyczaje. Metalowcy ogólnie to są wbrew pozorom tacy dość konserwatywni ludzie pod względem właśnie tego, jak się ubierają i jakie logosy mają, bo wszystkie metalowe loga są praktycznie w tym samym stylu. Czyli takie powywijane te litery z jakimiś ostrzami i gotyckie takie trochę też w stylu i to wszystko tak samo wygląda. Więc ja robiąc logo na przykład dla zespołu metalowego musiałbym się też tego trzymać, to wiadomo. A robiąc etykietę na jakiś dżemik czy coś, też wiadomo, że to musi być kolorowe, bo to jest dla wszystkich, musi być... Na etykiecie na przykład musi być ten kolor, no tak się utarło, że śliwka to fioletowy, że malinowy to czerwony, że cytrynka to żółty i trzeba się tego trzymać. Nie mogę zrobić nagle żółtego na konfiturach na przykład malinowych, nie? Tylko czerwony musi być. No nie wiem, czy jakoś satysfakcjonuje cię, Jacku, taka odpowiedź, czy nie za bardzo?
6: Nie, oczywiście, że tak. Chodziło mi o to, że tak jak powiedziałeś, jeżeli przykładowo pewne symbole, tak jak tutaj widzę, patrzę na tego, jest Free Café i zostało napisane Savoir Vivre, Anusz Widelec i są, wiesz, ziarenka kawy, obok jest filiżanka, to nam się na pewno będzie kojarzyć z jakąś pewną przyjemnością. No, w większości ludzi, którzy są kawoszami, prawda? Odnośnie
0: Przepraszam, że ci przerwę, ale to teraz, co powiedziałeś, filiżanka kawy, to jakaś, wiesz, to może to nie jest zły trop, dla, żeby poprawić to logo, i bo to się kojarzy, wiesz, z rozmową przy stole. Masz kawkę, tak? I tylko żeby to kulinarne było na przykład jeszcze bardziej, a nie, że dyskusja przy kawce, nie? Czy coś, jakiś element kulinarny tu jeszcze można by dodać obok tej kawki. Może ciasteczka do kawki.
5: No ale to nie jest... To nie jest pod logo, tutaj akurat jest okładka, natomiast logo to trzeba sobie w ogóle odciąć dwie rzeczy.
0: No grafikę, tak, logo i ilustrację.
5: Typografię, tak? No logo to jest tak jak bardziej jak projektowanie czcionki. To jest, a nie, to jest troszeczkę inna wiedza. Ja na przykład typografem nie jestem w ogóle i mi na przykład nie idzie za bardzo projektowanie logosów. Znaczy wiem oczywiście, jakie są trendy, wiadomo, że teraz jest taki minimalizm wykorzystywany, to co właściwie się mówiło, że kreseczka, kwadracik tylko, a nie jakieś tam super skomplikowane wywiasy, no chyba, że to jest heavy metal rzeczywiście. Natomiast czym innym jest grafika, tak, czyli cała okładka, czy tam cała jakaś grafika pod płytę, czy ten, a czym innym jest ten właśnie logos, ten typograficzny znak. Bo to ma być tak. Czcionka, tak, jakiś konkretny.
0: No, dokładnie, tylko tu też uściślimy, że samo logo dzielimy na sygnet i logotyp i to wszystko się składa na logo. Sygnet to jest ta graficzka jakaś, a logotyp to sama typografia, czyli litery. I to jest jedno, a drugie jeszcze mamy ilustrację, która jest, powiedzmy, pod logo, nie? Na wierzchu, na pierwszym planie mamy logo, a pod tym jeszcze ilustracje, na przykład na płycie czy na etykiecie. Więc też dwie rzeczy i też trzeba zawsze zaznaczać, o czym tu mówimy aktualnie, czy o logo, czy o obrazku, ilustracji, no, po prostu.
6: O logo się najlepiej robi chyba, jeżeli się rzuca coś w kształcie cienia na ścianę, prawda? To będzie chyba taki jedna kreska obrysu czegoś. Przykładowo bardzo prosto zrobić jest takiego logosa z kobietą na miotle, prawda? Czyli to będzie czarownica. Twarz będzie z charakterystycznym, krogulczym nosem, ze szpiczastą bródką, będzie siedzieć na miotle. Mimo, że takich miotł się teraz w rzeczywistości nie używa, ale nam się zawsze będzie kojarzyć taka miotła tak zwana brzozowa, prawda? Do zametania podwórka. I okrakiem na niej siedząca kobieta, no nie?
0: No jakbyście chcieli zrobić taką czarownicę, o której mówi Jacek, to właśnie zróbcie tak, jak on powiedział, sam obrys na przykład. Zróbcie to tak, żeby on nie miał za bardzo kantów, żeby nie było żadnych dziur w tym, żeby to po prostu było ładne, ładnie obrysowane i proste, taka czarownica na miotle, żeby nie było za dużo szczegółów. Nie rysujcie każdego źdźbła w tej miotle osobno, tylko uprośćcie to. Uproszczenie to jest jedna z podstawowych zasad przy robieniu takich symboli, ikon, przede wszystkim logosów, więc zawsze upraszczajcie, bo to fajnie potem wygląda. I potem możecie dodać jakieś kolorowe symbole jeszcze, znaczy kolorowe elementy do tego, detale, na przykład jakieś zarysy twarzy, oczy, coś, ale też jak najprostsze, żeby to było. A potem wybierzcie ładną czcionkę i dopiszcie do tego obrazka nazwę tego, co ma symbolizować logo, i wybierzcie jakąś ładną czcionkę. Niekoniecznie trzeba tu korzystać z darmowych, znaczy wśród darmowych czcionek znajdziecie dużo takich, które są bardzo niedopracowane i wyglądają tandetnie, krzywo. Jedna litera troszkę nie pasuje do innej. Widać, że spójności tu zabrakło. Z kolei komercyjne fonty bywają bardzo, bardzo drogie. To jest też taka trochę przykra sprawa.
5: No w ogóle trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że no projektowanie logo to jest coś bardzo drogiego. Znaczy ja tam pomijam te takie przypadki, gdzieś tam w przeszłości ktoś tam jakąś Pumę czy Nike za $50 zrobił, tam za jakąś taką drobną kwotę, ale tak naprawdę no dzisiaj to się duże pieniądze, no może nie w małej miejscowości, ale w Warszawie się duże pieniądze wydaje na takie prawdziwe logo od typografa, który się specjalizuje w tego typu dziedzinie. Nie?
0: Może faktycznie moglibyśmy na przykład z Etamem kiedyś zrobić wam całą audycję o grafice komputerowej. Nawet myślałem o tym. Taki samouczek, taki tutorial może bardziej, w którym byśmy wam zdradzili trochę różnych sposobów na zrobienie czegoś. I przede wszystkim moglibyśmy wam dać takie rady bardzo ogólne, takie, które mogą wam się przydać, i taka prosta wiedza, że jak kolory ładnie podobierać, to nie jest jakaś magia. Wielu grafików lubi trochę z tego robić taką magię, jakby to było nie wiadomo co. tylko z tego powodu myślę, że, no głównie z tego powodu, że chcą się jakoś tam dowartościować, że są tacy och, ach i super i się urodzili z tym i magia, nie?
6: Ja na zakończenie, bo już będę się żegnał, kochani, bo jutro zaczynam o czwartej. Ja bym był bardzo, bardzo zadowolony i będę, już zapisuję się jako, jako słuchacz tej audycji, z tym, że zacząłbym, jeżeli to możliwe, to bym zaczął od tego, żebyście pokazali parę przykładów takich, czy to komercyjnych, czy darmowych stron, czy propozycji, na co zwracać uwagę, bo to jest też w pewnym sensie, ja osobiście, gdybym przykładowo chciał, żeby mi ktoś zrobił stronę internetową, czy grafikę do strony internetowej, to nie mając żadnej wiedzy, mogę w bardzo prosty sposób być wciągnięty w coś takiego niebanalnego, które wykonanie tego wszystkiego nie zajmie mu dużo czasu. Natomiast posiadając jakąś podstawową wiedzę, jakieś takie, jak to ty mówisz, tipsy, czyli jakieś myki takie, na co zwracać uwagę, gdzie szukać błędów. Tak, mam na myśli coś takiego jak specjalista, który kupuje samochód. Jeżeli idziesz z takim gościem, płacisz mu jakieś pieniądze, to on ci pokaże, czy ten samochód od razu na pierwszy rzut oka widać, czy samochód był po wypadku, czy nie był po wypadku, czy miał zmieniane szyby, czy nie miał. Sprawdza się pewne takie ukryte miejsca, które potwierdzają lub zaprzeczają to, co opowiada sprzedający. Czyli bym zaczął od tego, jak mamy podejść do tego projektu, jakim jest strona internetowa, na co musimy zwracać uwagę i czego oczekiwać od takiego grafika. To by był bardzo szczęśliwe, jakbyście takie coś zrobili. Ja bardzo serdecznie dziękuję, bardzo pozdrawiam prowadzących. Miło mi się słuchało etamie twoich wywodów w ciągu dnia. Skaczesz z tematu na temat jak pszczółka Maja zbierając nektar albo zmierzając guzio. Ale szło ci to jak krawcowi, wiesz, jak ma taką wenę i dobrze mu idzie, to słowo za słowem leci, jest jak seria z Kałasznikowa. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.
0: Nareczka Jacku, bywaj.
5: Hej.
0: No i zostaliśmy sami w sumie. A ja jeszcze chciałem o Dariuszu Kwietniu dzisiaj powiedzieć i... Może jeszcze powiem. To co, Etamie, byłbyś za takim odcinkiem, żebyśmy kiedyś nagrali o grafikowaniu?
5: No jak najbardziej. Ja zawsze tutaj coś powiem od drugiej strony, jak gdyby, bo ja po prostu patrzę na to chyba troszkę inaczej, bo ja siebie w ogóle nie uznaję za grafika. Ja siebie uznaję bardziej za takiego sprzedawcę grafiki niż grafika, może w ten sposób. Natomiast to, co Jacek mówił o stronach, no ja tak wyczuwam w kontekst jego, że on tam może się szykuje do jakiegoś zrobienia jakiejś strony. Według mnie w ogóle strona internetowa jako taka nie jest aż tak istotna, jak ona będzie zrobiona. Rzeczywiście jest dobrze mieć fajną, piękną stronę i ładnie, ładnie wykonaną według tam jakichś tam zasad graficznych, ale ludzie zapominają o jednej rzeczy. Posiadanie strony internetowej, no powiedzmy w takich firmach średnich, małych, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest, bo to jest tak jak masz dom, tak, do którego ludzie dopiero mają trafić, ale muszą wiedzieć jak trafić.
0: Halo? Ale wywaliło tam, ale tak całkiem i tak nagle. Był i znikł. Bo go wezwał Nick. To dziwne trochę. Halo? Nie, bo zwykle jakiś komunikat wyskakuje. Etam się zamienił w reklamę. Nie, no to jest jakaś bezczelność. W reklamę KFC się zamienił. Nie ma już jego awatara, tylko tam, gdzie był awatar Etama, jest reklama KFC. A Etama nie ma. To tak teraz Skype działa, tak? Że wyrzuca usera i daje reklamę w jego miejsce, tak? To świetne. No, brawo. Nie, przez chwilę był? Nie, dobra, jakieś jaja. Spróbuję się jeszcze raz połączyć z Etamem. Co tu się dzieje? Jakieś dziwne rzeczy. Może już się Skype sam aktualizuje i nie powiadamia, że się zaktualizował i to są nowe feature'y. Etamie, słyszymy się?
5: Tak, słyszymy. Nie wiem, czy to ty mnie wyrzuciłeś, że tak przenudzałem, czy to Skype po prostu miał mi już dość.
0: Nie, już ty pewnie mówiłeś, nie wiedząc, że ja cię w ogóle nie słyszę, ponieważ w ogóle cię nie słyszałem. I stała się dziwna rzecz, ponieważ twój awatar zmienił się w baner reklamowy KFC i w tym momencie przestało cię być słychać, więc to takie niespotykane, jak dla mnie przynajmniej troszkę.
5: No nie wiem, mi po prostu Skype się wyłączył i wyłączył mi sieci także. Dobra, ale mówiłem o stronie internetowej, że strona internetowa to jest dom, tak?
0: Ale to szybciutko już poproszę, bo wiesz, chciałbym tu lecieć, więc żebyś nie dawał teraz takiej, wiesz, półgodzinnej opowieści, jak robić strony, bo to zostawmy sobie na odcinek.
5: Nie, nie chodzi o zrobienie stron, tylko chodzi o to, że to, jak będzie strona zrobiona, to jest jedna sprawa, tak? My tam sobie zrobimy ją, to jest nieważne. Dużo ważniejsze od posiadania strony jest posiadanie możliwości powiedzenia swoim klientom o tym, że strona istnieje. I tutaj jest cała filozofia, czyli tam pozycjonowanie w wyszukiwarce, to, żebyśmy na reklamach, które gdzieś tam mamy, afiszach, wizytówkach,

0: nie strony, to jeszcze nie jest żadna reklama, tak? Dopiero stronę trzeba rozreklamować, tak? Tu jest bardzo istotna rzecz, nawet ważniejsza bym powiedział niż to, jak ta strona będzie wykonana, bo możemy ją zrobić na tysiące sposobów. Ważne, żeby była jakaś oferta przygotowana i dopiero wtedy, jeżeli powiemy swoim klientom, że coś takiego jest, to możemy uszczegółowić tą swoją ofertę przy pomocy reklamy gdzieś tam, jakiejś reklamy, tak? Tej strony, tego adresu tej strony i w tym domu, czyli tej stronie mieć tą swoją pełną ofertę, tak? Bo oto właściwie taka jest idea cała.
1: Dobrze, to sobie nagramy może właśnie też o tym tam będzie w tej audycji. No dobra, Etam, dzięki ci wielkie za udział w audycji dzisiaj, za pomoc tutaj, za pogaduchy.
0: Okej, dobra, no to z mojej strony tyle, na razie, hej.
1: No trzymaj się, cześć. Dobra, ja polecę jeszcze tutaj z tematem Dariusza, chciałem zahaczyć. I podpytać was trochę, co wy na ten temat myślicie. Furiat, wiem, że Furiat jest akurat, lubi Darka Kwietnia, ale ja nie chcę się tu na nim wyżywać, czy go krytykować, czy coś w tym stylu. Raczej podyskutować o tej osobie, a to z tej okazji, że coś tam się wydarzyło. Być może ci, którzy kojarzą, może zacznijmy od tego... No, kim on w ogóle jest, ale o tym za chwilę, bo jeszcze taką małą uwagę mam. Postarajcie się trochę kontrolować na antenie pod tym względem, aby... To jest w ogóle uwaga do bardzo wielu osób, różnych tutaj, które się pojawiają na antenie, żebyście starali się nie powtarzać po trzy razy tego, co macie do powiedzenia. Nawet się śmialiśmy ostatnio, sobie żartowaliśmy, że Jacek Blacha robi podsumowanie. Etam ma też teraz coś takiego, że potrafi kilka razy powtarzać to samo i podsumowanie robić i podsumowanie podsumowania, nie? I znaczy bardziej no i tak jak powiedziałem po prostu, że niektórzy robią to podsumowanie i podsumowują tak i powtarzają właśnie to, co mieli do powiedzenia, no bo tak to jest, że robią te podsumowanie, no i powtarzają, no po prostu robiąc takie jakby podsumowanie, nie, i powtarzając, no więc jak mówię, tak jest, że właśnie powtarzają jeszcze raz to, co mieli do powiedzenia, robiąc podsumowanie i tak, żeby to jakby zebrać do kupy. I dlatego podsumowują, robiąc to podsumowanie. Wiecie, o co mi chodzi? To warto się skrócić trochę i ugryźć w język i to jest dobry nawyk radiowy. Ale to absolutnie tutaj... Absolutnie. Mniej tutaj to jest uwaga do normalnych takich słuchaczy, którzy tutaj sobie dzwonią i gadamy, a może bardziej do tych, którzy już są tutaj z nami długo, dużo mówią w radio. Więc czasem zwracam uwagę, nie? Jako doświadczony radiowiec na rzeczy, które wychwytuję i tyle. Więc się tam nie obrażać. Nie lubi jednak Kwietnia Furiat. A może Czerwca albo Maja. Bekę ma z niego, tak napisał. Nie wierzysz w wilkołaki, które wychodzą z dziur w kompleksie Rize. No, powiedzmy w ogóle, kto to jest Dariusz Kwiecień. To jest osoba, która aspiruje do miana, jak się to nazywa? Nie odkrywcy, nie eksploratorzy, nie rekonstruktorzy. Osoby, które, no tacy archeolodzy w sumie trochę. No, w każdym razie chodzi o ludzi zajmujących się wykopaliskami, badaniem różnych opuszczonych miejsc, ruin, kompleksów dawnych i ciekawych różnych w ogóle miejsc. I są to zwykle osoby, które mają swój jakiś taki kodeks, zasady i dbają o to, co znajdą, często oddają do muzeum. Historycy, tam jest wielu historyków w tym gronie, tak? Osób, które się interesują historią, zabytkami, starą bronią, militarystów trochę. Charakterystyczni ludzie chodzą sobie po lasach, ubrani w strój moro, survival, rozpalanie ognia, tego typu sprawy. No, mogą też wycieczki oprowadzać, właśnie jak pan Dariusz Kwiecień. To jest jegomość, mówię pan, bo w sumie no, już swój wiek ma, już siwe włosy na brodzie się pojawiają. Jest to człowiek, który trochę się z tego środowiska wyłamał, jest takim renegatem, ponieważ

wiele osób go oskarża o to, że jest na przykład mitomanem. Mitomania to jest w ogóle takie... Tak to się mówi bardziej kolokwialnie. Mitomania. A tak fachowo to się mówi na przykład pseudologia, albo pseudologia fantastyka, albo kłamstwo patologiczne, albo zespół Delbrucka. I o mitomanii można powiedzieć na przykład, że to nie jest tak, być może się powszechnie wydaje ludziom, że ktoś po prostu lubi kłamać. To jest takie uproszczenie, nie. Mitoman lubi opowiadać różne niestworzone historie, których jest często bohaterem. Gdzie ja to nie byłem, porwało mnie UFO, co to ja nie widziałem, zaatakował mnie wilkołak i tak dalej, nie. I ja zawsze jestem tym bohaterem. I skupianie się na sobie, bo to jest trochę w celu, żeby zdobyć uznanie, poklask, żeby ktoś się nami fascynował, no taka potrzeba. Podobno jest, podobno można mieć duże predyspozycje do tego. Bajkopisarz napisał Lukacjusz, no też się mówi faktycznie bajkopisarz, albo kolorowe kredki, albo coś jeszcze, różnie można to nazwać, albo ściemniacz na przykład. I no faktycznie Dariusz Kwiecień opowiada niestworzone historie o hybrydach ludzi i psów, czyli o tajnych eksperymentach hitlerowców w tajnych bazach. I o, konfabulant, proszę bardzo, tu Furiat podpowiada też. No i no wiecie, narosło wokół Kwietnia dużo kontrowersji i on zaczął wojować z grupą youtuberów. Prosty Hutman, to tam jeszcze był, nie wiem, czy Tomasz Sidor, to jest właśnie Prosty Hutman, czy jak? Nie kojarzę dokładnie tych postaci, tak dużo tego nie oglądałem, tak trochę prześledziłem, jak tam tą wojenkę. No i wiecie, o, Fantasta też padł tutaj, Lukacjusz pisze. No i mototurysta jakiś teraz był. No coraz, jest tam parę osób. Darek też ma po swojej stronie tam jakieś grono zwolenników i zaczęli wojować i się wzajemnie wyszydzać na tym YouTubie i parodiować. Właśnie niektórzy tam parodiują tego Dariusza Kwietnia. Jak parodiują? No, że to jest taki nieudacznik trochę. Wiecie co, on faktycznie jest postacią kontrowersyjną, bo on tak potrafi przynieść niewypał na przykład na jakiś na pokaz tam, gdzie przychodzą sobie. Ludzie siadają na krzesełkach, a on przynosi jakiś niewypał i twierdzi, że on jest nierozbrojony. Ale to się nic nie stanie, tak? Jakoś broń przynosi, jakieś miał kłopoty z pozwoleniem, gdzieś go nie chcą, gdzieś narobił smrodu, gdzieś go z kolei lubią, on opowiada jakieś rzeczy, to pisze książkę, której tam nie ma, to coś, no jakieś takie cały czas coś, tak? No i tak okazuje się, że potem tam go wyśmiewają, że na przykład jak rozpala ogień Dariusz Kwiecień? No bierze papier toaletowy, tam całą kupę i zapalniczką podpala. I wersalkę jeszcze do tego dorzuca, nie? Czyli tak trochę taka komiczna się postać zrobiła, taka parodia Indiana Jonesa trochę, który stoi przed jakąś tam dziurą w ziemi i opowiada, że to są jakieś sztolnie poniemieckie, że tam jest tajna baza, to jest jakaś dziura na przykład, nie? Takie parodie też się pojawiały, że on stoi w jakimś parku, niby ktoś, kto parodiuje tego Kwietnia i opowiada właśnie, że tu tajny kompleks, nie? No, w NTV pojawiał się też i opowiadał tam właśnie o hybrydach ludzi z psami, bo podobno taka tylko to się dało połączyć ze sobą i stworzyć co? A no właśnie stąd się wzięły opowieści o wilkołakach, no, które nadal gdzieś tam są, wychodzą z ziemi. Ludzie zebrani wokół Dariusza wierzą w rzeczy takie jak Agarta, w takie jak płaska ziemia. Rzucają się właściwie na wszystkie takie niezwykłości. Jakieś takie w ogóle też... No, w tych parodiach to się bardziej pojawiało, że stoi sobie ten Dariusz i że niby wszystko jest masońskim symbolem, tak? O, tu hipopotam, słynny masoński symbol. No, ogólnie rzecz biorąc został posądzony
Dariusz Kwiecień, o to, że jest właśnie mitomanem. I takim kimś, kto nie pasuje, kto nie przestrzega zasad tej grupy właśnie tych poszukiwaczy, odkrywców, że i faktycznie na filmikach widać, że on coś tam niszczy, że nie dba. Sam opowiada o tym, jak rozkopywał groby. Dziwna postać w zasadzie trochę, nie? Ale do czego zmierzam w ogóle? Było bardzo dużo filmików na YouTubie, które można by określić mianem antykwiecień. Nagle wszystkie zniknęły. Autorzy je pokasowali i nagrali filmy z przeprosinami, może nie tyle z przeprosinami, że godzą się, że mają dość, że już tutaj. Wszyscy naraz. Okazuje się, że właśnie, o ile dobrze pamiętam, osobnik o niku Prosty Hutman ma, to znalazłem taką informację u autora innego właśnie filmu, który o tym opowiadał, że wisi nad nim widmo 500 tysięcy kary. I że tutaj skądinąd takie są poszlaki, że może to dotyczyć kary za wywołanie fałszywego ataku, że bomba jest, tak? Informacja o bombie, ktoś tam komuś zniszczył mienie, rower. Po prostu chodzi o to, że ten konflikt tych ludzi doszedł do poziomu takiego, że już jest sąd, jest ileś tam spraw, są jakieś grube rzeczy, bo władza się jakby już troszkę chyba zainteresowała i tu jakieś broni, pozwolenia, teraz wszystko zostało wyciągnięte, o to mi chodzi. I Siunia napisała, Ivelios powinien zrobić podsumowanie kwietnia. No, chyba nie jest jakąś tutaj tajemnicą, że Ivelios i Dariusz się znają. Nie wiem, w jakich są obecnie stosunkach, ale z tego, co pamiętam, no to się tam znają i chyba jakąś sympatią darzą. Ale nie chcę tutaj o takich rzeczach opowiadać, bo nie wiem dokładnie, jeszcze coś nagadam. Ale no, bardzo to jest ekscentryczna postać. Ekscentryczna na pewno. I tutaj można zadać sobie pytanie, czy to nie jest tak, że ta profesja właśnie tego odkrywcy, no tak trochę się zmienia też, no zmieniają się czasy. I to jest taki odkrywca, showman, trochę niewydarzony, który dużo fantazjuje, ale te wycieczki z nim chodzą, tak? Zbiera te osoby, chociaż też jego wrogowie go posądzą tu o mitomanie, że ma niewidzialnych przyjaciół, bo to już tak w tą stronę teraz będą z nim jechać. Chociaż, no, jak mówię, teraz się tam wycofali wszyscy, pokazywali te filmy i chyba się wystraszyli po prostu, że za daleko to zaszło. No, sam ten jedna z tych osób, które wojują z kwietniem, właśnie opowiadała w takim tonie, że ma już dość, że to jej życie popsuło. I tutaj może jakieś wnioski możemy sobie z tego jakiś morał nawet wyciągnąć, bo też miałem taką myśl jakiś czas temu, tak patrzyłem na tych ludzi i myślałem, że nie chciałbym tak wojować z kimś chyba, że absolutnie, to już mnie to, nie wiem, czy się zestarzałem, czy coś, ale widzę w tym po prostu olbrzymią stratę energii, tak, i stres, i jakieś właśnie widmo kar, i sądzenia się. Po co mi łażenie po sądach, handryczenie się z kimś, a jeszcze może i rękoczyny, tylko dlatego, że uważam kogoś za jakiegoś tam niewydarzonego, czy że gada bzdury kompletne i że hańbi coś tam, nie wiem, mundur czy coś, co, nie wiem, nie chciałbym, szkoda by mi było czasu chyba teraz i współczuję trochę tym ludziom, którzy się zapędzają w takie rzeczy. No, można też z tej okazji przypomnieć konflikt Gimpera i Atora Krzysztofa Woźniaka, który znał się kiedyś z tym całym Gimperem, z tym youtuberem znanym i ale w końcu się skonfliktowali mocno, różne tam sprawy. Ten Gimper obrażał dalej tego Atora, obrażał tam i szydził z niego i podśmiechujki i jego stara i kondon się przerwał i hi hi, hi ha, ha, ha. Ator się w końcu wkurwił i założył sprawę, tak? No i
I też jakieś tam kary są. Ten potem Gimper, że zdradził chyba, że jakieś 20 tysięcy kary czy coś. No to są wszystko kwoty. Czy 20 tysięcy, czy 500 tysięcy, to już jest straszna kara, tak? To są wszystko takie kary, że niszczą nam życie praktycznie finansowe. W tym sensie, że jest destrukcja. Nie możemy już mieć nic swojego. Wszystko nam zabiorą, jak się dorobimy i kupimy sobie coś. Z konta bankowego ci ściągną. Komornik państwowy na przykład nie odpuści, a to on będzie was ścigał o jakieś tam kary sądowe czy coś, przypuszczalnie, a nie prywatny, który jeszcze mógłby machnąć ręką, bo mu się tam nie opłaca czy coś. Nie, państwowy komornik będzie was ścigał i waszemu dziecku zabierze grzechotkę nawet. Nie wiem, będzie po prostu, bo taka jest jego praca, on to robi, bo to jest jego praca, on to czy 2 złote, czy 100 złotych, czy milion, on wam ściągnie, zabierze wam mieszkanie być może albo coś i nagle się skapniecie, że przez jakąś wojnę z jakimś gościem z YouTube'a straciliście wszystko i zdrowie i dostaliście raka z nerwów i właśnie, no są takie opinie, coraz więcej chyba, że... Ponoć na przykład Żydzi nie chorują na nowotwory. I dzieje się tak dlatego, że znają te metody, że leczenie się końskimi dawkami dożylnie witamina C, nie? W dużym stężeniu. Tak, to już nie jest jakieś tam... To już nie są żarty, to jest już witamina C w końskich dawkach. I że oni znają już takie te sposoby z medycyny alternatywnej różne, ostatnio bardzo popularne i czytam jakieś komentarze, niektórzy twierdzą, że im się udało właśnie w ten sposób, różnymi takimi niestandardowymi sposobami, ale opinii na temat raka w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo, tak samo to jest trochę taki duch czasów, duch tego czasu, że co jakiś temat to milion różnych opinii i niektóre są irracjonalne, niektóre głupkowate, niektóre może, może coś w tym jest. No i tak jest też z rakiem, że niektórzy twierdzą, że coś takiego jak rak w ogóle nie istnieje, że to jest jakiś wymysł, że coś, że to można bardzo łatwo samemu wyleczyć. Inni z kolei powiedzą, że dzięki technologii Keshe możecie wyleczyć raka w 30 minut. Nawet za pomocą Health Station i odpowiedniego gansu z cynku. A inni powiedzą, że to, co się wytwarza, właśnie ten rzekomy lek na raka przy pomocy technologii Keshe, to jest taka żelatyna w sumie, bo to się z kości robi, tam jeszcze trzeba kość kurczaka, cynk. Oj, nie pamiętam, nie dam wam przepisu, ale... W sumie jak człowiek jest chory na nowotwór, to moim zdaniem powinien próbować różnych metod, nawet tych, które się wydają śmieszne, no bo no chyba, że jest, że zasięgniemy informacji i wyjdzie nam, że może nam to zaszkodzić, no to wtedy trzeba uważać, ale jak są takie metody, które w oczywisty sposób nas nie zabiją, nie zaszkodzą jakoś bardzo, no to ja bym próbował wszystkich możliwych różnych. Chociaż to też może się okazać, że któraś z tych metod się pogryzła z inną i nieoczekiwany efekt jakiś negatywny. Cholera wie, no nie jesteśmy lekarzami, a może niektórzy tu są. To niech się odezwą, można jeszcze chwilę tu jestem z wami, 10 minut, 12 do 12 posiedzę. Długa dzisiaj audycja, 3-godzinna, no ale fajnie mi się z wami gada. Pudelek niezależny. To co? To, że niby ja, tak? Takie połączenie głupoty i jajec z alternatywnymi tematami takimi jak w mądrym paranormalium. Chcecie, to wam mogę zrobić debatę urologiczną, słuchajcie. Robimy debatę urologiczną. Potrzebuję jeszcze tutaj dwóch jakiegoś tego Piotra i jakiegoś Krzyśka tu. Piotrze, Krzysztofie. Tajemnicze żółte plamy na bieliźnie mogłyby wskazywać na to, że krawiec nie trzyma moczu. Ale czy na pewno te tajemnicze żółte plamy to nietrzymanie moczu? Być może mamy tu do czynienia z kłopotami z prostatą.
jak myślisz, Krzyśku? I tak byśmy sobie tu rozmawiali. Debata urologiczna. No. Nie strzącha dobrze, taka opinia się pojawi. Jarne pisał, nie strzącha dobrze. A właśnie, wiecie, że babki strasznie nie lubią naszego strząchania. Bardzo, ja też tego nie rozumiem. Im się nie podoba, jak wywijamy pindolkiem, tak żeby właśnie to tam skapło. Bo one tam coś, że tego, że tam to leci na wszystkie strony czy coś i je to denerwuje, bo to takie tam czyścioszki. Ale to ja bym tu tłumaczę słuchaczkom, że to po prostu mężczyzna zostawia dookoła siebie swoje ślady, to jest jak w przyrodzie po prostu, te kropelki tam latają sobie i tak to musi być po prostu. Tak to jest przyroda, no, przyroda. Deska oszczana, pisze Jaro. Jaka oszczana. A ja właśnie tak po kobiecemu sobie siadam i wygodnie, bo nawet jak robię to pierwsze, a nie to drugie, to mogę siąść na chwilkę, spokojnie, a nie na stojąco. Już się nastałem w życiu. Jakąś gazetkę se biorę. Może przy okazji jeszcze to drugie zrobię. W kucki. Takie to ważne, jak ktosika, że mam po męsku tylko. Takie to ważne. Ważne są inne rzeczy, a to są detale takie, co najwyżej. No. Dobra, powoli się tu z wami już żegnam, ale wiecie, że ja się żegnam bardzo długo, więc jak mówię, powoli się żegnam. I tak myślę, o czym jeszcze by tu można powiedzieć. A tu więcej tematów nawet było. W ogóle przyglądam się różnym gwiazdom YouTube'owym teraz trochę, jeszcze powiem. I no, jakieś tam ciekawe wnioski są. Patrzę, każdy jest inny. Różne są te sposoby na robienie show. Różne są sposoby na monetaryzację. Niektórzy mają to w ogóle gdzieś. Słucham różnych audycji, porównuję sobie, patrzę. Z polskim YouTube ogólnie jakoś takie dramy różne się obrażają na siebie, tam coś ciągle, gównem się obrzucają też, taka nienawiść jakaś, jak wiecie, my tu jesteśmy uważani niby za takie groźne trochę radio, tak, że to takie tacy, nie wiem, źli chłopcy jacyś czy coś, że takie mroczne troszeczkę, że takie towarzystwo, wiecie, które sobie tu i mięsem porzuca, czy coś, taki trochę wizerunek może jest, jacyś tu jakieś hakiery, jakieś bandziory, tu coś, wiecie, rozumicie, no, cwaniaki jakieś takie, wiecie, rozumicie, no, ale tak w zasadzie to my jesteśmy dość kulturalnymi ludźmi i na poziomie tutaj, jak tak patrzę na jakieś tam YouTube, na jakichś fanów, nawet tych YouTuberów, którzy starają się jakieś ambitniejsze treści fundować, to my tutaj to jesteśmy, słuchajcie, nie wiem, no, pełna kulturka i ludzie na poziomie. Nie ma tu jakieś, że nagle ktoś wpada i gównem kogoś obrzuca albo jakieś coś. Czasem się zdarzy ktoś, no ale to mamy tu taki folklor swój, no. Zadzwoni ktoś, coś powie o starej albo... Klot ma najgorzej, do niego to już gimbaza zaczęła dzwonić, nie wiem, no cena popularności niestety, no. I chłopak trochę już taki smutny jest, bo dzwoni do niego jakiś matołek, jakiś dzieciuch i tam mu do słuchawki. Bleh! No to już jest tak słabe, że jeszcze jak ktoś sobie jakiś żart wymyśli śmieszny, albo Klona w coś wkręci, jeszcze, no to jeszcze, no ale to też nie za dużo, no bo to tak, wiecie, no, chłopak chce zrobić audycję o spiskach, pogadać o tym, a nie odbierać telefony od śmieszków przez pół audycji, nie? Więc trochę mi czasami aż szkoda, no. Cena popularności, wszyscy słuchają Teorii Chaosu. A tutaj bardziej kameralnie, no, gdyby, wiecie co by było, gdybym ja był popularny, to by tutaj same dzieciaki dzwoniły i krawieta, a zrób myszkę Miki. I słuchawką tam. Cały czas by tak było, bo uchodzę za takiego, co sobie robi jajca, no to by dzwonili właśnie młodzi i robili sobie jajca cały czas, no. A Klot właśnie, mądra audycja, przecież to jest naprawdę na poziomie audycja, no to można się przyczepić do czegoś, można się z Klotem nie zgadzać, może się tam nie podobać coś,
Ale czy nie jest trochę tak, że to, co nam się tam nawet nie podoba czasami w Teorii Chaosu, to dzięki temu jest ciekawiej i barwniej, bo coś tam iskrzy, bo ten coś ma do tego i skrytykuje, coś klot się zirytuje na kogoś. No wiecie, no niby nikt nie lubi jakichś negatywnych emocji i kłótni, ale to dodaje trochę pieprzu, nie? No i coś się dzieje na antenie przynajmniej. No ale to mówię bardziej o sytuacjach, jak coś tam właśnie no w temacie się ktoś tam nie zgadzają, jakieś dyskusje są, a nie, że ktoś tam pierdzi do słuchawki. Czy troluje w sposób taki głupkowaty, nie? Same dziewczyny by dzwoniły. No, nie mógłbym się odpędzić. Też śmieszy mnie jest taka inna gwiazda YouTube'a, Major Suchodolski się nazywa i to jest taki kompan Krzysztofa Kononowicza. Taki troszeczkę widać, facet w więzieniu był, ale taki, no można powiedzieć, taki Czesiek trochę, nie? W mundurze chodzi, jakoś czapę ma ruskiego generała, tam mieszka, zamieszkał z tym Kononowiczem, bo też jakoś tam o bezdomność się ocierał, poznali się tam biorąc jakieś zapomogi gdzieś, czy w jakimś mopsie. Fajne takie barwne towarzystwo, oni są trochę jak Flip i Flap, bo Suchodolski jest taki, no suchy właśnie, można powiedzieć, taki po prostu no chudy trochę, a Kononowicz, no to brzuchol jest i... Śmieszne, mnie to bawi, słuchajcie, oni są przezabawni po prostu, to jest taki niespotykany show, ponieważ oni jakieś konserwy, im tam ludzie wysyłają jakieś paczki, oni otwierają te konserwy i testują. I pan Kononowicz mówi, tu mamy pasztecik, jest bardzo dobry pasztet. A Suchodolski, dla niego jest wszystko pyszne, on zawsze, to jest takie... pyszne ogółem, bo on zawsze mówi ogółem przez u, ogółem to jest takie pyszne, że ja jeszcze nigdy takiego nie jadłem. A Kononowicz, tak, tu panie majorze, tu otwieramy konserwę i testujemy smalczyk. Bardzo jest smalczyk. Dobry. No i tak jedzą i zajadają i mlaskają, słuchajcie, i tak jak patrzę sobie tak 10 sekund i on tak do kamery mlaska i... No to czasami mnie to bawi nawet. Konserwy z mopsu, tak? Tam są takie właśnie klimaty, nie? Chłopaki liczyli, że dorobią się na YouTubie, zarobili parę stówek. To też jest takie niezbyt zachęcające do bycia gwiazdą YouTube'a, bo nawet będąc takim Kononowiczem, który jest dość znany, jest taką ikoną trochę, okazuje się, że ciężko jest zarobić jakąś w miarę konkretną kasę, żeby to było na coś innego niż na przeznaczenie na dom dziecka na przykład, nie? Albo na nagrody jakieś dla słuchaczy, no co to jest parę stówek. No więc kiepsko, kiepski wynik trochę. Zmieniał się też operator kamery, to jest z kolei trzecia postać. I tutaj ostatnim, bo tam był ten Czeczotkiewicz chyba pierw, no ten co tak Kononowicza trochę pchnął tam do przodu i go wypromował. Coś tam między nimi się nie układało, zresztą ci się też kłócą cały czas, obrażają się, że go odtrutni wyzywają, że nic nie robi, że tu, że klej wącha, no takie mają klimaty, tak, że gdzieś tam, ty, klej wącha, no śmieszne to jest. No i o czym to mówiłem, bo się rozkojarzyłem. Aha, o operatorze. No, teraz jest operator, który ma ksywkę Meksikaną. Z tego, co pamiętam, Krzysztof. To jest taki człowiek bardzo sympatyczny, zamożny chyba, gdzieś tam za granicą sobie jedzie, pracuje. On się tymi ludźmi w zasadzie zaopiekował. To jest też w tym wszystkim ciekawe, że nimi się praktycznie opiekują często ludzie, bo to są... To też jest jakaś część naszego społeczeństwa. Ludzie... trochę niezaradni, trochę z innej epoki, trochę tacy, no nie wiem, pana Krzysztofa się czasami uważa za lekko osobę opóźnioną, tak? Dla mnie niekoniecznie tak jest. To jest po prostu prosty człowiek, tak? Bardzo prosty człowiek. Głęboko wierzący. Część z tego, o czym oni tam mówią, w jaki sposób mówią, to są rzeczy, które potem przechodzą do mowy, tak, no, do ludzi. No, takie powiedzonka mają swoje, o to mi chodzi. Na przykład chlebek Boży. U nich jest wszystko Boże. Jest chlebek Boży, jest laptop Boży, konserwa
Boża i się i pan Krzysztof się żegna przed tym. To jest takie sympatyczne, nie? On często się wzrusza. Kononowicz często płacze. Najsztub i ten... No, jak się nazywa ten, co sapie przez nos, co nosa nie może wydmuchać przez 10 lat, Żakowski. Bardzo jakoś tak brzydko potraktowali tego Kononowicza, jak osobę totalnie niepełnosprawną. Traktowali go jak małe dziecko. Pytali tego, kto z nim przyszedł, czemu wypromowali, tak dali mu to zrozumiać, czemu wypromowaliście, czemu żerujecie na niepełnosprawnej osobie. Strasznie dziwnie mi się to oglądało. Zero jakiegoś takiego pozytywnego czegoś. Owszem, Kononowicz okazuje się, że był wystawiony jako... No, jako viral, powiedzmy, jako viral, tak? Nagranie na YouTubie obejrzały miliony, stał się postacią znaną, charakterystyczny sweterek miał. Ale został użyty jako viral, tak, w pewnym sensie. Tak wyszło przynajmniej. On sobie z tego nie zdaje oczywiście sprawy. Pan Kononowicz jest przekonany, że jest wielką szychą. Nie wiem, czy też czy nie ma jakiejś mitomanii też lekkiej, bo opowiada, że on tam zna Kaczyńskiego osobiście, że coś, no takie dziwne rzeczy, nie? Więc no ciekawy duet. Ludzie przysyłają im paczki. Tak, jak sobie to pooglądałem, posłuchałem to, popatrzyłem na reakcje, na to, jak się zachowują poszczególni bohaterowie, to doszedłem do wniosku, że wielce prawdopodobne jest, iż część z tych paczek, które dochodzą do Kononowicza i Suchodolskiego z żywnością, czy tam z jakimiś konfiturami, czy tam z alkoholem, bo im tam ludzie wszystko wysyłają, czekoladę, śledzie, no to nie wiem, czy ten Meksikano im nie zafundował, bo on strasznie ich lubi, on tam nagrywa z nimi, chyba też się zaopiekował tymi internetowymi sprawami. No i możecie sobie pooglądać, kanał się nazywa na YouTubie Filmiki z Humorkiem. I ostatnio Major się po tym, jak się pokłócił z Krzysztofem, założył swój własny kanał. No i tam ten Meksikano zabiera ich na wesołe miasteczko, po raz pierwszy idą na kebaba i po raz pierwszy kebaba jedzą. No tacy ludzie są, którzy nie znają tych rzeczy i dla nich jest to przygoda jakaś. Tak więc jest to jedna z tych serii, które sobie tam podpatruję od czasu do czasu. Tego Tigera Bonzo też prześledziłem, kto to jest z kolei, też z jakoś tam się z tą historią zapoznałem. No są gwiazdy na YouTubie, to są oczywiście inne osobowości i charaktery niż na przykład w Nocnym Radio. A tematu, drogi Jarze, nie będziemy już zmieniać, ponieważ ja się zmywam. 3 godziny audycji, już trochę jestem zmęczony. Więc się katapultuje powoli. I miło mi było z wami spędzić czas. Wpadnijcie jutro, a właściwie już dzisiaj, bo już jest po 12, posłuchać Bajtitera. Chyba będzie. Coś pewnie przygotuję. Coś tak czuję, że może być. No środa mnie martwi, kurczę. Nadal się nie odezwałem. Kurczę, nie, no muszę się odezwać, zapytać. Co tam z Marcinem? Czy ostatecznie jeszcze się pojawi? Czy może... Fajnie by było, jakby nagrał coś. Marcinie, jak słuchasz? Marcinie, kuźnio wojowników... Zawsze możesz wpaść i nagrać odcinek, w którym podsumujesz jakoś, wiesz, pożegnasz się fajnie z nami, zrobimy jakąś tutaj imprezę radiową, odezwij się, jak słyszysz. Ja to widzisz ciągle tutaj zalatany, co coś robię, a chciałbym jakoś się odezwę pogadać, więc odkładam. Jak mnie słyszysz, to zagadaj, to od razu pogadamy i się tam dowiemy, co tam porabiasz i czy nas jeszcze tutaj odwiedzisz. Jak nic nie będzie w środę, nie będzie kuźni nadal, to może się coś innego pojawi. Jakieś znowu luźne gadki, ostatnio popularne, same luźne gadki, ale na różne tematy. Słuchajcie, miałem jeszcze jedną sprawę wytłumaczyć, zapomniałem o niej, a to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Profesor Leniuch i ma taką miniaturkę tutaj, jest nowa audycja w ogóle, na kozetce u profesora Leniucha. Były androny profesora Leniucha,
teraz jest na kozetce u profesora Leniucha, a już niebawem Leniuch, profesor Leniuch w kosmosie. Profesor Leniuch w kosmosie, ale na razie mamy na kozetce. I tutaj była mała dyskusja o tej miniaturce, ja w rezultacie nie wytłumaczyłem. Powiedziałem, wejdźcie na stronę główną, popatrzcie na tą miniaturkę i zmrużcie oczy i powiedzcie, co tam widzicie po prawej stronie od tej kozetki, na której leży Leniuch z brzucholem, taki śmieszny, taki South Parkowy trochę. I tak zmrużcie oczy i powiedzcie, co tam leży. Wy też... To nie są bokserki Etama, Lukasjuszu. Ja tam widzę właśnie co innego. Mrużę oczy i powiem wam, że się rozbawiłem na początku, jak pierwszy raz zmrużyłem. Floki Wik zmrużyła też oczy, ale zaczęło jej łzawić. Okazało się, że do okulisty chyba się przejdzie. A z kolei Leniuch napisał, że chyba coś z nim nie tak, bo on tam nic nie widzi w ogóle gdzie, co. No ale popatrzcie na to takie brązowe, bo tak mrużymy o takie brązowa taka... No dobra, no co ja tam widzę? Powiem wam, no gówno tam widzę, po prostu wielka kupa, no. No jak wy możecie tego nie widzieć? Nie, może ja mam coś z wyobraźnią nie tak, no, ale mrużę oczy, no i widzę normalnie tak na... Tak brzydko powiem, profesorze, no... Narobiłeś po prostu, no. I tak od razu taką miałem scenę przed oczami, że to jest profesor Leniuch u psychologa, leży na kozetce, bo on się stara o kategorię D, że do wojska nie iść, jest psychiczny, znaczy chce udawać psychicznego i on tak sraka dla lewaka. No właśnie, to już ciepło. Jest to sraka i on tak po prostu narobił na dywan, żeby mieć te papiery, że on nie musi do wojska i żeby go tam napisali mu, że wariat, że coś. No to tak mi się to skojarzyło, nie wiem, czy wam też. No dobra, idę sobie. Nie rozumiemy się po prostu. Nie rozumiem się z wami zupełnie. W ogóle jesteście z innego świata. Po prostu w ogóle mnie nie rozumiecie i mojej wyobraźni. Więc idę sobie. Bye, bye. Nie idź. No bo co, C. Bronson dopiero przyszedłeś? Teraz tak po 3 godzinach audycji dopiero... Dopiero przyszłeś? Wiesz co, to specjalnie dla ciebie wrzucę i też dla innych spóźnialskich. Wrzucę po prostu audycję od razu teraz na serwer i podrzucę linka na czata. To kto nie ma czego słuchać, to akurat sobie może włączyć i posłuchać dzisiejszej audycji. A różne były tu dyskusje i różni byli goście na antenie. Był Potrzeba, był Błażej, Kuba dzwonił, Etam był, dużo ludzi, Max był i Jacek też był. No dużo, fajnie, że dużo osób do mnie dzwoni, to mi się podoba. Mnie się to podobuje, bo różne charaktery, różne tematy i tak dalej. I jeszcze powiem właśnie, no zapomniałem znowu, zastanawiam się, czy nie zmienić audycji spoiler na inną, przynajmniej na jakiś czas, nie wiem, na 2 miesiące czy coś, bo już jestem totalnie zmęczony tą audycją i no, wy to czujecie chyba trochę, co? Że trochę gorzej się tego słucha i że trochę jestem nieprzygotowany, że mi się nie chce. Zmęczył mnie, no nagrałem tych spoilerów już, nie wiem, kilkadziesiąt ich jest, nie? Więc muszę od tego odpocząć zdecydowanie i coś innego pogadać w innym stylu, bo już, no krótko mówiąc, żygam trochę tymi filmami i może nawet nie żygam, tylko mi się tematy też trochę pokończyły, no już wszystko co tam, może nie wszystko, ale dużo z tego co mnie interesowało, to jakoś tam omówiłem. Ja tak nie jestem też jakimś takim wielkim specjalistą od kina. Co mi tam leżało na wątrobie, to powiedziałem. Jest tych odcinków kupa, tutaj nomen omen, prawda? I profesor Lenin... Nie będę, bo się obrazi zaraz, że tą kupę tam zobaczyłem, ale naprawdę to jest kupa, no taka brązowa. Tam robisz ładne te miniaturki, niektóre, ale niektóre, no co to jest? To taka normalnie brązowa kupa przy Leniuchu leży. A może ja jestem przewrażliwiony, może mi się wszystko kojarzy z kupą. A może Etam ma, bo on tak tutaj zrób kupkę, tu kupka. No nie wiem. W każdym razie... Ha, ha, ha, ha.
dobra. Sorry, czasami się... Lorem Ipsum ma wrócić. A wiecie, że to nie jest może głupi pomysł? Mam trochę takie nastawienie, że po prostu widzę, że to jest jakaś audycja tak uważana za jakąś taką super... Ja tak w sumie nie uważam, to wielki spontan. Ale wiem, że trochę będzie też tak, że co bym nie nagrał pod nazwą, pod marką Lorem Ipsum, to będzie, że o, to już nie jest to Krawiec, wiesz, bez urazy, ale skończyłeś się, wiesz, to Lorem Ipsum, to w ogóle nie było Lorem Ipsum, to co teraz nagrałeś, wiesz, umówmy się. No i też nie chcę, tak, wiem, że tak będzie, nie, więc chyba, żebym z góry napisał, weźcie, nic się tutaj nie oczekujcie, to nie jest Lorem Ipsum, mimo że jest, napiszę, to nie jest Lorem Ipsum. Albo coś. No, żeby tak jakby uciąć tutaj, żeby ktoś tam nie porównywał, że to takie, a to już gorsze, to już nie jest to. Zresztą to nie było jakieś super. No, ja tam się wygłupiałem głównie i gadałem o różnych rzeczach. To co, jak z wami to gadam, to się nie wygłupiam, nie naśladuję głosów, nie opowiadam głupkowatych historii czasem. No, tam było stężenie może większe tego i to wszystko. Tak trochę to widzę. No ale w sumie też, czemu nie? No może nagram. Może to będzie się nazywało mini Lorem Ipsum. Albo Ipsum Lorem. Ipsum Lorem ze śmiechu nie mogę. Takie hasło sobie zrobię. Dobra, idę. Trzymajcie się, do usłyszenia i za chwilę wrzucam linka do audycji na czata za parę minut. Nara, nara.

Cześć. Witam wszystkich serdecznie. Krawiec przy mikrofonie. I dziś znowu taka luźniejsza audycja, wyjątkowo, zupełnie wyjątkowo, dla tych, którzy chcą sobie spędzić czas w miłym towarzystwie, wieczór w miłym towarzystwie, na ciekawych rozmowach, dyskusjach, być może i zażartych sporach o coś, jeszcze nie wiem o co, ale na pewno sobie znajdziemy jakiś powód do tego, żeby się tutaj chwycić za łby. Nie, no żartuję, nie, po co? Po co to się nogi, no co? No, a do wody to się skacze, a no. I na ekranie widać Hongkong. Dlaczego Hongkong? W sumie bez wyraźnego powodu. Może dlatego, że chodzi mi po głowie teraz takie pytanie. Ile zostanie z naszej cywilizacji? Audycja ma tytuł Po trupach ku nowemu. No to oczywiście mówi się po trupach do celu, takie powiedzonko jest. A ja dałem tytuł Po trupach ku nowemu, bo chodzi mi o to, że może jakaś cywilizacja, duża cywilizacja, taka jak nasza, prężna, rozwinięta, musi upaść, żeby na jej zgliszczach powstała nowa, taka, która zachowa część dorobku tamtej, ale stworzy coś zupełnie nowego, taki kontrolowany reset, niekontrolowany. Naturalne zjawisko, które sprzyja temu, aby kolejna cywilizacja, która oczywiście będzie mocno zagubiona, która stworzy sobie jakieś kulty cargo z artefaktów zostawionych przez tamtych niesamowitych ludzi, którzy kiedyś żyli, którzy byli niczym bogowie, porozumiewali się na odległość, latali w powietrzu dziwnymi rydwanami i tak dalej, i tak dalej. No, wiadomo, że dużo z tego gdzieś tam pochłonie czeluść, część z tego zostanie wymazana, ale zawsze jest taka grupa ludzi, mądrych, światłych, którzy starają się zachować dawne dziedzictwo, odtworzyć je. No, oczywiście do

0: do tego, aby się bawić w archeologię, to cywilizacja też musi dojrzeć, prawda? No, jakiś lud koczowniczy, czy jacyś barbarzyńcy, to nie w głowie im takie rzeczy, żeby kopać głęboko w ziemi i dowiadywać się o tym, kto był przed nami. To trzeba dojrzeć do tego w jakiś sposób i zdobyć też odpowiednie narzędzia, metody badawcze. Więc to nie takie proste. Tyś to nawet ciulem nie jest. Już wyzywa, już. Już obraża. O, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia. Ostatnia audycja. Sobie założę inne radio i tam was nie będzie. Nie, no chyba aż tak źle nie będzie. Trochę żałuję, że się tak szybko zmyłem wczoraj z audycji Jankiego. Tak wpadłem gościnnie na chwilę, poobrażałem, powyśmiewałem i poszłem. A potem Enki akurat trafił na takich gości na antenie, z którymi no niekoniecznie byli to ludzie, którzy coś tam mieli, jakieś tematy ciekawe, bardziej może liczyli na to, że Enki coś pociągnie, a Enki też taki zmęczony może trochę czy coś i wcześniej się już wygadał. No i tak się troszkę nie kleiło i tak żałowałem trochę, że wcześniej poszedłem, bo mogłem sobie kulturalnie, obyczajnie pogadać z tym sympatycznym jegomościem o cywilizacjach, o religiach. Właśnie jutro zapraszam na audycję o Sumerach. W końcu zrobię ciekawą audycję tematyczną o tej niezwykłej kulturze, cywilizacji i będzie dużo informacji, ciekawostek. No, a dzisiaj to możemy sobie na luzie zupełnie pogadać, ale proponuję też o takich cywilizacyjnych sprawach. Właśnie w kontekście tego może jak, co po nas zostanie i jak to zostanie odtworzone i jaka może być następna cywilizacja. Bo ja wierzę, że jednak są takie cykle i no, ile my dziś używamy, ile jak wiele naszych wynalazków, doświadczeń bazuje na tym, właśnie na tym, co było obecne u tych Sumerów. No, system dziesiętny, zaawansowana dość właśnie matematyka, oni sobie tam obliczali różne rzeczy, obserwowali planety, no, mieli takie wynalazki jak soczewki korygujące wzrok, operacje, ale to wszystko jakoś nie do końca się klei. To znaczy, chodzi mi o to, że wygląda to na taką cywilizację, która jedną nogą już jest gdzieś u swojego schyłku i zaprzepaściła sporo z dawnej świetności. I są zwyczajni ludkowie, łowią sobie ryby, budują domki śmieszne, coś lepią, a z drugiej strony mają jakieś takie dziwne wynalazki, wiedzę niesamowitą, która tak jakby została im nawet przekazana przez tych, którzy byli wcześniej, albo przejęta. No, ale o tym będzie jutro więcej. I czy trollowałem u Enkiego? Tak, trochę trollowałem. Tak. Opowiedziałem swoją wizję tego, jak powstał człowiek, która chyba się nie spodobała. No, a to, że tak szybko zmykam od Enkiego, to może takie asekuranctwo trochę, bo tam wiem, że nie każdy chce słuchać Krawca Pajaca z tamtego lewackiego radia niebożego. Radio nieboże, takie nieboże. Tam są tacy bardziej boży ludzie i ich drażni to, że ktoś się tam coś podważa, naśmiewa się. No i też pojawili się nowi ludzie i tak myślę sobie, a tak nie chcę być piątym kołem u wozu, tylko sobie na chwilkę wpadnę, zamienię dwa słowa, ale może niepotrzebnie, może niepotrzebnie. Może trzeba odważniej trochę. No i tak, no i właściwie jak patrzę na dzisiejsze artykuły w gazetach, obserwuję, co się dzieje na świecie, to wygląda, jakby wszędzie były punkty zapalne. Jakby ludzie przeznaczali większość swojej energii, no tu w Polsce to na pewno, na kłócenie się, na walkę polityczną, na walkę z problemami. Często bezowocną walkę, bo każdy chce walczyć sam, i, a nie razem na przykład. Nie? I każdy chce być tym, który okaże się zbawicielem i kłócą się o to, który będzie zbawicielem. Wygląda to tak, jakby się kotłowało strasznie po prostu. Jeden wielki chaos, kłótnia, spory, problemy. A ja lubię patrzeć na nasz świat trochę jak na żywą istotę, która albo na grupę ludzi, tak, no wiecie, inna skala trochę po prostu. Albo na organizm, który jest chory, tak? Wrzody, punkty zapalne, gorączka i rodzące się z tej choroby jakieś jedno wielkie szaleństwo. I jeszcze ta pandemia i związane z nią wątpliwości, kryzys gospodarczy. To wszystko sprawia, że widzę tą cywilizację, tak ją postrzegam trochę, jako chory organizm po prostu. Może chory ze starości. Niech będę pochylony, przepraszam, niech będę pochwalony, się przejęzyczyłem. Aloha, nocni słuchacze, pisze Kunrad. Jest też Tomasz, Mister Baranek, Mokate Łopate, to chyba ktoś nowy. Psycho, niezmordowany, Robert, stały słuchacz, Turboson, Grzesiek, Ola, Zenon, wielu ludzi, niepowtarzalny orgazm też, Balka NS. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie was wszystkich. No i tak, taka cywilizacja, która jest chora i która ma tylko problemy, kłopoty i właściwie nie przeczytam sobie zbyt wiele takich pozytywnych artykułów o czymś, nie? A na przykład ci Sumerowie, oni byli dość poukładani. Właściwie to miałem trochę takie skojarzenia, mimo że tam było niewolnictwo, słuchajcie, mimo że tam były też rzeczy, które mi się nie podobały, to trochę taki Eden, raj, nie? No zresztą Edin u Sumerów, u Semitów Eden potem. Tych zapożyczeń, tego, co podkradli Semici od Sumerów, to jest cała lista jutro będzie. Na pewno sobie tego nie daruję. Nie podaruję sobie i wam tutaj nie, se nie podaruję i wam zaserwuję. Wy no, nie, to przed, nie wolno wyzywać słuchaczy. Siema krawcu. Krawc. Pisze tutaj. Cześć Rogal, cześć. No, a u nich było wszystko dość poukładane, nawet tak się zdziwiłem, bo oni dużo zapisywali, sprawdzali, mieli takie odpowiedniki różnych izb kontroli, różnych takich instytucji, które kontrolują, czy ktoś chodzi do pracy, czy był, ile mu się należy, wszystko zapisujemy, robimy kroniki. No i tych tabliczek glinianych z ich pismem, które na początku się naukowcy spierali w ogóle, czy to jest pismo, czy to jakieś bohomazy, czy ozdoby. Naukowcy też często się mylą, bardzo często. Albo czegoś nie wiedzą, albo mają wątpliwości, a potem się okazuje, że gadali bzdury. No, ale oni wszystko, i tych tabliczek się dziesiątki tysięcy zachowało, stąd sporo wiemy. No i życie społeczne mieli bardzo takie poukładane. Tutaj masz wydzierżawioną ziemię od króla albo od króla kapłana później. Musisz oddawać 1/3 swoich plonów, ale w zamian dostajesz jedzenie, ubrania, nie możesz tej ziemi sprzedać, masz tylko wydzierżawioną. Wszystko tam było dość poukładane. No, ale co wspomniałem o niewolnictwie. Niewolnik miał całkiem niezłe prawa, tak naprawdę. Ale dobra, bo rozgaduję się o tych Sumerach cały czas i jutro nie będę miał nic ciekawego do powiedzenia. Bez sensu, bez sensu. Enki to też Bóg. Tak, sumeryjski. Dobry Bóg, który się zlitował nad człowiekiem w pewnym sensie. Bo Sumerowie wierzyli, że bogowie i kosmici to było dla nich tożsame. Przybysze z gwiazd przybyli i to byli ich bogowie, którzy tu przekazali niesamowitą wiedzę, pomogli. Czemu nie mielibyśmy w to wierzyć tak właściwie i czemu mielibyśmy to negować tylko dlatego, że hehehe kosmici, hehehe UFO, hehehe. A zupełnie tego nie rozumiem. Mi się akurat wydaje to o wiele bardziej prawdopodobne niż dziadzia w szlafmycy lepiący nas z gliny. To raczej wygląda mi na przenośnie i zupełny mit. Witam Zenona na antenie. Cześć Zenonie.
1: Cześć Boże. Z racji tego, że jutro nie będę mógł partycypować, to tylko cię takiego klina wbiję w kwestii tych Sumerów i tak dalej. Powiedz mi, czy twoim zdaniem przemoc, przestępstwa, gwałty są powszechniejsze teraz, czy w neolicie, czy za czasów Sumerów i tak dalej? Jakbyś to umieścił? Kiedy tego zła, takiego czystego było najwięcej, twoim zdaniem?
0: Co do tego, jak była rozwinięta przestępczość za ich czasów, to w sumie nie wiem. Wiem, że mieli prawo dość ciekawe, to znaczy w tym sensie, że nie było tam na przykład oko za oko, ząb za ząb.
1: Nie prawo. Po prostu. Same akty, przemoc, taka i takie czyste fizyczne zło, powiedzmy. Jak to było? Czy teraz jest lepiej, czy teraz jest gorzej?
0: Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, wiesz, bo nie chciałbym mówić po pozorach, że teraz sobie tu bezpiecznie żyjemy, że mogę sobie spokojnie wyjść, że ludzie nie noszą powszechnie broni, ale to pozory mogą być. Wiesz, no w Stanach masz więzienia przepełnione, cały przemysł więzienny i więzień tyle, że ho, ho, ho. I masa luda tam siedzi, kupa wojen dzisiaj nadal jest, się ludzie tłuką, dalej są wojny, nie wiem, ciężko powiedzieć. No.
1: Otóż bardzo prosto powiedzieć.
0: No to po prostu ciekawi mnie, słuchaj, no zamiast się wymądrzać, to po prostu ty powiedz, co uważasz i tyle, no.
1: Bardzo prosto to powiedzieć, wystarczy przeanalizować dane, jakie są badania na ten temat i nie chcę się martwić, ale teraz jest najlepiej jakkolwiek, kiedykolwiek było. Jest najmniej wojen, jest najmniej przemocy, jest najmniej biedy, jest najmniej gwałtów, kradzieży, morderstw i wszystkiego najgorszego, co zawsze było. Mniej niż w tych cywilizacjach, które były przed nami, z nielicznymi gdzieniegdzie wyjątkami, bardzo nielicznymi i nie są to Sumerowie, i to krótkotrwałymi wyjątkami, nie tak długotrwałymi jak obecnie. No, a jeżeli chodzi o neolityczne społeczeństwa, to akurat możemy, czyli te przed cywilizacją, to możemy badać aktualnie bardzo dobrze, nie? Bo dalej istnieją takie społeczności. I no znowu generalnie, albo mamy nowoczesną cywilizację, albo mamy neolit, nie? Czyli coś na poziomie rolnictwa, albo nawet jeszcze troszeczkę wcześniej, paleolit, nie? No to ci ludzie, ci żyjący blisko naturze, taki piękni, cudowni, to są mordercy w porównaniu do nas, nie? To jest patologia i kryminaliści. W pełnej mierze. Jak policzysz na głowę to wszystko, ja wiem, że jest takie przekonanie o tym szlachetnym dzikusie, przykro mi, jest dokładnie odwrotnie.
0: No ale cywilizacja to nie tylko ilość przestępstw, nie? I statystyki tego typu, różne się rzeczy składają na to, na całokształt jakiś, który możemy oceniać, czy cywilizacja jest fajna, czy nie fajna. No, ale może masz rację, absolutnie nie przeczę. Nie widziałem tych statystyk, nie interesowałem się wzrostem czy spadkiem przestępczości na przestrzeni wieków. No, jakieś tam informacje mam. Na przykład wiem, że bardzo się zaostrzyły kary bardzo drastycznie pod wpływem Semitów, bo u Sumerów to było na przykład, że jak komuś jak złamałeś nogę, było trochę jak w naszych czasach, że jak komuś złamałeś nogę, czy pobiłeś, to płaciłeś po prostu odszkodowanie, wiesz, proces, tak dalej. A Semici to wiesz, za wszystko śmierć, nie? I ukamienujesz, i zabijesz, i łeb i
1: był
0: łeb
1: taki
0: urwiesz.
1: Odcinek Star Treka, nie? Że Wesley Clarkson i tam ekipa poleciała na jakąś taką idylliczną planetę, taką post-Scar City, że wszystko było idealne, wszyscy byli piękni, cudowni, zdrowi w ogóle.

0: u Stalina, że za wszystko od razu ci łeb ścinają.
1: No, tam by jak się dziecko nie słucha rodziców, to trzeba zabić, nie? Tak każe Biblia, więc jesteście heretykami, jeżeli nie zabiliście dzieci, jeżeli was nie słuchają. To jest expressis verbis napisane i tak Stary Testament, drodzy katolicy, też się was tyczy.
0: Ale też słuchaj...
1: Się tyczy, jak trzeba homoseksualistów prześladować, to wtedy on się bardzo jest ważny, nie? Ale jak wyciągasz takie niewygodne rzeczy, że nietoperz jest ptakiem, no to wtedy już, to było kiedyś, nie? Relatywizm moralny wtedy jest, ale dalej jesteśmy obiektywni moralnie.
0: Ale co ciekawe, na przykład u Sumerów ojciec miał prawo sprzedać swoje dzieci na niewolników na przykład. Czyli no też grubo, nie? Kobiety miały całkiem niezłe prawa, bo one zostały mocno potem ograniczone, no ale całkiem miały fajnie, trochę jak u Wikingów być może. W ogóle ci Sumerowie wyglądali trochę jak Egipcjanie, jak tak sobie popatrzyłem na to, jak się kobiety ubierały, jak faceci. No ale to wynika pewnie z klimatu bardzo mocno. Tam było cały czas gorąco, bardzo mało deszczu. Bardzo niesprzyjający klimat. Tam w ogóle to jest trochę, Sumerowie to trochę taka cywilizacja, która zbudowana, wiesz, z błota. Oni tam to nie mieli
1: jest,
0: za bardzo...
1: To nie jest niesprzyjający klimat. To jest cudownie sprzyjający klimat.
0: No ale bez surowców, bez żadnych surowców ciekawych, tylko wiesz, wszystko tam...
1: No wiesz, dlatego później przegrali z Chetytami na przykład, nie? Chetyci mieszkali na terenach dzisiejszej Turcji i mieli łatwy dostęp do żelaza. Chetyci robili mega Saigon. Chetyci są naszymi bezpośrednimi przodkami. My, jako Europejczycy, pochodzimy od Chetytów. A Chetyci z kolei w Biblii są największym wrogiem Izraela i Semitów. Więc tak dla jasności, jeżeli już tak jedziemy tymi historycznymi zaszłościami, to etnicznie Europejczycy są największym wrogiem Semitów, gdyby patrzeć na Biblię jako wykładnię.
0: A co myślisz, Zenon, o temacie, który dzisiaj zarzuciłem, bo o Sumerach to właściwie jutro, niepotrzebnie ciągnę ten temat. Co myślisz o tym, że tak po prostu w przyrodzie jest, że na przykład na trupie naszej cywilizacji dopiero musi rozkwitnąć niczym na nawozie jakimś takim. Właśnie przyrównuję trochę wymarłą cywilizację jako taki nawóz, na którym rośnie coś fajnego, nowego. I to coś ma cechy tego starego, a jednocześnie jest pewien reset, jeśli chodzi o błędy, o pewne zjawiska, które naturalnie zachodzą, zwiększająca się jakaś dekadencja, chaos, wiesz, coraz więcej nas jest i jak w tej celi się zaczynamy ze sobą żreć coraz bardziej. No i że to tak musi być po prostu, że na zgliszczach coś fajnego, nowego powstanie z zachowaniem części tego, co już było. Co myślisz?
1: Takie rzeczy mają miejsce, bezsprzecznie. Natomiast ja mam do ciebie jeszcze dygresję, bo nie skończyłem temat. Sumerowie to jest małe piwo, nie? Naprawdę, uwierz mi. Upadek cywilizacji w epoce brązu, czyli Bronze Age Collapse to się nazywa. Kolaps cywilizacji w epoce brązu, bo to wtedy miała miejsce pierwsza globalizacja i to nagle spadło i tak do końca dużo nie wiemy, dlaczego to spadło, nie? Więc to jest temat, który bym ci na czasy ostateczne polecał, żeby sprawdzić.
0: No, Sumerowie też w dziwny sposób, jakoś 6 tysięcy lat przed naszą erą, coś się wydarzyło niesamowitego.
1: Co sądzę o tym? Oglądałem dzisiaj mój ulubiony kanał Isaac Arthur i właśnie dokładnie o tym było. Było o technobarbarzyńcach, czyli o tym, jak się cywilizacje mogą zachować w obliczu upadku cywilizacji wysokotechnologicznej. Co by się działo? Czyli taki Mad Max, powiedzmy, coś takiego.
0: Ciekawy temat. A da się linka wkleić? Może pan podesłać linka?
1: No, da się. Da się.
0: Chętnie się zaznajomię.
1: No, wiesz co, tam napisy po polsku będą, bo głównym grafikiem Isaaca Artura jest Polak, więc prędzej czy później będzie po polsku i dużo Polaków się w jego community to na YouTube'owym klepnij, że link przechodzi, proszę cię. I na naszym czacie też rzucę.
0: Adwokat mi tu zadaje jakieś filozoficzne pytania. Coraz więcej nas jest, nas, czyli kogo? No jak tu odpowiedzieć? No,
1: Ameb. Ameb jest coraz więcej. Ameb. To ameb jest coraz więcej.
0: Ameb umysłowych jest coraz więcej.
1: I teraz tak. Jeżeli chodzi o ten upadek, to taki summary, na tyle na ile to zrozumiałem, bo też pracowałem, jak to robiłem, więc trochę mi umknęło. Otóż...

0: Pojawi się wtedy problem, przypuszczamy, rzecz jasna, są spekulacje, z utrzymaniem tej technologii. Smartfon, jeżeli upadnie cywilizacja, będzie prawie bezużyteczny, no bo to jest, tak jak Isaac powiedział, taka bramka do sieci, nie? Owszem, możesz mieć smartfona, który ma dużo apek samodzielnie działających i może coś działać. Być może w niektórych sytuacjach będzie to jakiś obiekt kultu, że tak powiem, i niektórzy ludzie będą trzymali to jako źródło władzy i rzeczy niesamowitych. Natomiast jakiekolwiek naprawy będą w jednostce czasu coraz to bardziej utrudnione. Pojawi się problem na przykład z benzyną, bo żeby mieć benzynę potrzebujesz rafinerii. Alternatywą jest produkcja etanolu, ale to też jest jakiś proces technologiczny, jeżeli ma to być w skali przemysłowej. Więc te wszystkie waterworldy i tak dalej, to jest trochę taka iffy sprawa, ciężka. Więc no, bardzo możliwe, że wrócimy do tych pierwotnych struktur zarządzających, gdzie będzie silna jednostka charyzmatyczna z dużą siłą fizyczną, plus jakiś cwaniak typu szaman, który będzie potrafił jakoś wspierać tą technologię, żeby ona się jeszcze nie rozleciała w tym czasie i z niej korzystać.
1: No tak przypuszczalnie właśnie było dawniej i myślę, że u Sumerów tak mogło być, że mieli coś, co pozostało po poprzednikach, ale nie do końca potrafili tego używać i wtedy się rodzą właśnie takie kulty cargo. Kolega mi podawał fajny przykład właśnie z piórem, którym sobie przebija nos taki barbarzyńca i chodzi taki, wiesz, ma z tego taką ozdobę. Przypomina mi się taki fajna ilustracja, gdzie był grot do strzały, gdzie była strzała z grotem, grot był wycięty z płytki drukowanej, tak.
0: No, też
1: to fajne było.
0: I to
1: fajnie oddaje, nie, właśnie to, co może się stać. Ja to sobie myślę, że będzie, że nasza cywilizacja może być, może posłużyć za utworzenie nowej wiary też. Że tu żyli bogowie jacyś, że jakieś tam artefakty technologiczne to będą po prostu magiczne urządzenia. No, jest to normalne i logiczne. To
0: się nazywa Clark Tech i to wychodzi z zasady, że wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. A to, co my teraz mamy tutaj i przez co w ogóle ta rozmowa ma miejsce, dla większości ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na tej ziemi, to jest magia.
1: Ale też może być ciekawie, ponieważ nasz świat jest dosyć taki skostniały, wydaje mi się, pod tym względem, że nauka akademicka, wiesz, jest bardzo niechętna różnym mocno eksperymentalnym technologiom, że mamy ciągle do czynienia ze zjawiskami typu zakazana archeologia, że jeśli coś nie pasuje, coś co wykopiemy nie pasuje do układanki, którą już mamy, to o tym się w ogóle nie mówi. Tego nie ma, nie? A nowy świat może sprzyjać większej otwartości, temu, że znikną pewne blokady, nie?
0: Wszyscy się mylicie i nikt z was nie ma racji. Po pierwsze, nauka sama z siebie, jeżeli chodzi o scjentyzm, z zasady szuka rzeczy, które podważają paradygmaty. To jest podstawa. Natomiast realne wykonanie, zarówno jeżeli chodzi o ten libertarianizm czy komunizm, jest oddalone od deklarowanych celów i faktycznie zdarzają się takie rzeczy, że z przyczyn jakichś egoistycznych jakiś profesor bądź jakieś gremium będzie sekowało jakieś technologie, które łamią paradygmaty. Pozornie. Bo co do zasady wszystko jest nauką. Nawet jeżeli się okaże, że istnieje Bóg i istnieje magia, to w dalszym ciągu będzie to obiekt, który nauka może badać. Z samej swojej natury nauka jest w stanie objąć wszystko. Nawet to, co uważamy za paranormalne i nadprzyrodzone.
1: Ja trochę inaczej to widzę. No, mógłbym tutaj się zagłębiać w różne przykłady, kiedy nauka niezbyt chętnie wybiegała mocno w przód i powolutku, wiesz, nie za prędko.
0: To proszę, daj mi jeden.
1: Znaczy, mam na myśli sytuacje, w których ludzie nauki twierdzą, że nie da się latać, bo nic co cięższe od powietrza nie może latać. Mam na myśli
0: skutek tego, no, że ci ludzie w XVIII wieku tak twierdzili, powstała awiacja. Z perspektywy długości istnienia cywilizacji i w ogóle z perspektywy ewolucyjnej, to bardzo szybko miało.
1: Bill Gates, wiesz, twierdził, że nigdy nie będzie nam potrzebny więcej niż 640 kilobajtów RAM-u. No bardzo, bardzo się mylił. No a wydawałoby się światły człowiek się zna na komputerach. ale zupełnie nie trafił i nie
0: jeszcze
1: przewidział.
0: Za jego życia to obalono i właśnie to jego twierdzenie było odebrane jako wyzwanie. On mówi przede wszystkim o domowych komputerach, nie mówił o komputerach przemysłowych, powiedzmy.
1: Nie wiem, no dość ciężko było pewnie ludzi przekonać, że Ziemia jest okrągła, nie? Albo że się kręci.
0: Nie zgodzę się. Wielokrotnie to było udowadniane już w starożytności.
1: Tak, ale potem, ale potem się cofnęliśmy i było wielkie pewnie niedowierzanie i walka z tym. No nie, no, nie wiem, jakoś to
0: znowu
1: inaczej
0: mamy,
1: postrzegam.
0: Znowu to mamy. I to jest to, o czym ja mówię. Nauka deklaratywnie jest oparta o pewne aksjomaty i powinna iść równo i w 100% wydajnie. Ale to jest tylko pozór, bo jednak naukę czynnik ludzki w pewnym stopniu spowalnia, przyspiesza i tak dalej. To, jaki jest zeitgeist, duch czasów, wpływa na to, jaki jest postęp naukowy. My teraz w dobie masowego dostępu do informacji trochę się cofnęliśmy w pewnych społecznie świadomych tematach, że tak powiem. Szczepienia, te płaska ziemia, etc., etc., nie? Natomiast cały czas w naszej kulturze obecnie jest to pryncypium, że pamiętamy, że trzeba kwestionować autorytety. Jeżeli zawładnie nami cywilizacja, która będzie ostro oparta o autorytety i będzie w stanie dobrze okopać obecne jej elity władzy, to wtedy będziemy mieli do czynienia z regresem nauki, bez wątpienia. Natomiast jeżeli kiedy znajdziemy nowy stan równowagi, to nauka znowu ruszy do przodu i ona rusza w tym stopniu bezprecedensowo, nie? Szybkość tego, jak nauka potrafi zmieniać rzeczywistość, no, zastydza ewolucję i fizykę świata.
1: No, nauka nauką, a z drugiej strony żyjemy nadal w czasach, gdzie większość ludzi na Ziemi wierzy w pradawne, bardzo dziwne mity, dodatkowo będące siódmą wodą po kisielu i mocno zniekształconym i ubajkowioną wizją tego, w co na przykład wierzyli Sumerowie, bo ich wierzenia wydają się takie dla mnie z dzisiejszego punktu widzenia niesamowicie nowoczesne i racjonalne. Znaczy w tym sensie, że o wiele łatwiej mi uwierzyć w przybyszów z gwiazd niż w gadające zwierzątka, duszki i tego typu rzeczy dziwne jakieś.
0: No ja się nie dziwię się. Oczywiście pod tym względem, na tyle co wiemy, a możemy mieć przekonany obraz, to jest coś, co faktycznie może się przy naszym obecnym stanie wiedzy wydawać bardziej nowoczesne, ale to jest kwestia naszego zeitgeistu, tak? Mamy tą świadomość, że można poza tą kulkę, skałę wylecieć. A później tego nie było.
1: I zabawne, że kiedyś przybysz z gwiazd i Bóg to było tożsame, a dzisiaj właściwie mamy konfrontację między ludźmi, którzy wierzą w jedno i w drugie.
0: No albo, to jest cały czas zeitgeist, tak jak
1: albo
0: mówiłem.
1: Wierzysz w UFO, albo w Pana Boga. I ja nie mówię o jakichś tam bardziej światłych, wierzących chrześcijanach czy katolikach, bo ci często dopuszczają i nie mają z tym zupełnie problemu. Ale taki przeciętny Kowalski, tam Grażyna i Janusz, którzy chodzą do kościoła, jak rzucisz im temat UFO, kosmici, to tak się uśmiechną lekko i pani Grażyna ci powie, no te całe te UFO, kosmity, no to takie głupkowate, nie? Trochę, no, nie? A ja w co innego, ja mam inne, że to jednak istota wyższa jakaś, a tam zielone ludziki. Janusz, nie, słyszałeś, Janusz? Tak. Zielone ludziki.
0: Chciałem podziękować tutaj na czacie czatownikom, Monice i Lightmanowi za pozdrowienia dla nas.
1: Dziękujemy.
0: Kolega Karol tutaj twierdzi, że jestem zawodowym oportunistą. Co nie powiem, to zawetuję. No, to jest kwestia scjentyzmu, a nie oportunizmu. Oportunista raczej by wszystko przyklepał. Tak, masz rację. A z kolei scjentyzm z zasady każe wszystko negować. Właśnie po to, żeby dojść do prawdy.
1: A tu się deklarują właśnie bardziej światli wierzący, którzy nie mają problemu i z Bogiem, i z cywilizacjami, tylko że to jest też jeszcze inna wiara, bo taka osoba, przypuszczam, przepraszam cię, Dariuszu, że mówię za ciebie, ale domyślam się, że masz taką wizję, że z jednej strony jest Bóg, a gdzieś tam są dodatkowo ci kosmici stworzeni przez tego Boga, to jest jeszcze inna wiara, nie? Więc ale to wszystko jakoś tam się klei w jedno, to znaczy możemy tak intuicyjnie czuć o co w tym wszystkim chodzi, nie? Czasem niektóre rzeczy jest ciężko powiedzieć słowami, ale czujemy je w jakiś sposób.
0: Tutaj na czacie naszym Tomisiu rzuca, że my śmiejemy się z tych głupich i dzikich Arabów, ale byłem mały i mieszkałem w północnej Afryce. To oni byli pierwszymi szukającymi, inwestującymi w nowe złoża w Afryce. Tak, tak. To, czy nasza cywilizacja jest lepsza do przetrwania, wcale nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że mamy jakieś takie syntetyczne podejście, demokrację i to wszystko, że nasza kultura jest lepsza do przetrwania, a nasza naukowość to nie jest to samo. Ewolucja sama w sobie bardziej premiuje proste rozwiązania niż skomplikowane i te bliskie prawdy. W związku z powyższym, dlatego religia jest całkiem dobrym rozwiązaniem dla problemów społecznych, a niekoniecznie taka mocna analiza, bo ludzie w swojej masie raczej chyba nie są zdolni do każdego tematu podchodzić tak jak ja podchodzę, przepraszam, jakkolwiek to zabrzmi, ale wiem, że społecznie to nie jest proste podejście. To raz. Dwa. Nie jest wykluczone, że Arabowie nas nakryją czapkami albo Chińczycy czy coś takiego. No, widziałem ostatnio, mrugnął mi na telewizorze, jak byłem u teściowej, film Erg Viking i akurat była ta scena, jak byli na wyspie, że leżała jakaś taka dziewczyna, nie miała żadnej broni, Jezus Maria, nie ma broni, pewnie ma taką broń, że nas wszystkich rozwali w ogóle, nie? Cała ta scena w Ergu Vikingu na tej wyspie typu Atlantyda kończy się tym, że ci ludzie na tej Atlantydzie, ta wyspa tonie, rozwala się i cały czas debatują, co zrobić, zamiast coś zrobić. A te prostsze cywilizacje, no, tak jak ta cywilizacja Erga Vikinga, po prostu sobie spierniczyły stamtąd.
1: Tak, tak. Nasza cywilizacja też jest taką, która w obliczu większego kryzysu, niedostatku, jakichś wielkich kłopotów, to też ludziom się włącza jakiś wojownik i rywalizacja o to, w którym kierunku pójść, kłótnie, spory. Ludzie, człowiek pod wpływem silnych emocji traci, kurczę, się głupi robi taki, no, IQ mu spada o połowę. No, no widzimy teraz, jak jakiś tylko się robi kryzys, to ludzie właśnie napadają na sklepy, depczą się, wystarczy promocję zrobić na kuboty jakieś i zaraz się będą tarmosić ludzie i deptać, a co dopiero, jak na przykład być teraz, jakby poszła fama, że szykuje się olbrzymie zagrożenie z kosmosu, że leci w naszym kierunku jakaś asteroida. No też wielki potop, który tak często się pojawia w różnych mitach, w różnych kultur, no to ja stawiałbym na to, że to było, coś tu spadło, jakiś meteoryt, coś i po prostu się roztopiły lodowce na przykład i tyle i stąd. Zresztą te potopy, one były na przykład u Sumerów bardzo częste, tam ciągle ich zatapiało i podtapiało, ale raczej nie było takich potopów, które miałyby wymazać całą cywilizację nagle. I oni mają taki mit, że bóg Enki, ten właśnie nasz dobry stary Enki, się pojawił i ostrzegł, niczym ten Jahwe, tak samo, że będzie potop i że szykujcie się. Ale to wszystko są świetne alegorie. Ja traktuję te religie, te różne mity jako jedną wielką alegorię tego, co takiej sytuacji, w której no właśnie może ci przybysze z gwiazd zaczynają się kłócić między sobą. Jak w tym Torgalu, nie? Gdzie zrobiły się dwa obozy tych, co powrócili tu na ziemię, tych przybyszów. Czy udawać bogów, czy w jakiś inny sposób potraktować, znaczy wyjść do ludzi, nie?
0: No tak. Tak, tak, tak, oczywiście. Dlatego mówię, to dalej sprowadzamy się do tego prostego założenia, że ewolucja jako taka promuje proste rozwiązania, a nie skomplikowane. W związku z powyższym takie zabawa, jeżeli chcesz o jakąś cywilizację zadbać, a nie masz być może jakichś takich mocnych technicznych i demograficznych środków, żeby to zrobić, to łatwiej jest zaszczepić im religię. Jakieś takie zasady, które ze względu na mechanizmy swojej psychologii będą powielali i to będzie ewolucyjnie premiowało w jakiś sposób. Nacjonalizm, jakiś trybalizm, coś takiego. Taki punkt wyjścia. Tutaj się Leo Baron pyta, kim jestem z zawodu. Ha! Ja nie mówię o życiu prywatnym z prostej zasady, bo im więcej powiesz o swoim życiu prywatnym tutaj w tych radiach, tym bardziej rozwodni to temat, na który rozmawiasz. Nie będziesz mógł rozmawiać o idei, bo będziesz rozpatrywany przez pryzmat tego, czy masz dzieci, czy nie masz dzieci, kim jesteś z zawodu, kim nie jesteś, ile masz pieniędzy, jak nie masz pieniędzy, etc., etc. Dlatego każdemu, kto dzwoni, sugeruję takie same podejście, żeby się bez potrzeby nie odkrywać, jeżeli was interesują same rozmowy o idei. To nie mówcie o sobie, bo zawsze to będzie rozpatrywane przez pryzmat tego, kim jesteście, w efekcie rozmywając temat.
1: Wszystko, co powiecie, może być użyte przeciwko wam. Pamiętajcie o tym w tym radio. I gleba, gleba.
0: No, tak to wygląda. W związku z poprzednimi tematami, bardzo bym chciał, żebyś się dalej trzymał tego tematu, bo to jest super temat. Co jeszcze po trupach po nowemu? No ten Rzym jest taki znany, nie? Rzym jest znany. I temat jest mocno no, mocno taki wyeksploatowany. I tak jak wspomniałem wcześniej, ten kolaps Bronze Age, tego no, epoki brązu po polsku, jest równie ciekawy, jeśli nie ciekawszy, ale z tej przyczyny, że bardzo mało o nim wiemy. To wiesz, to są czasy, kiedy jeszcze nie było nawet no, Grecji, tam Hellady nie było, nie? Było to Mykonos i tak dalej, tam po brzegach Grecji to jakieś bambusy biegały, Żydzi to wiesz, ledwo jeszcze z drzewa zeszli i po prostu już wtedy była bardzo fajna, rozbudowana cywilizacja, która handlowała no od Hiszpanii chyba po Chiny mniej więcej, nie? I ten i po prostu fajnie jest tam popatrzeć, o co poszło, bo nie wiemy. Możemy się domyślać, możemy spekulować w bardzo ciekawy sposób. Jest koncepcja tych ludów morza, a nie wiemy, kim były te ludy morza, skąd oni się wzięli, nie? Bo to w skrócie to wygląda tak, jakby nagle się pojawiła wielka flota piracka i rozpieprzyła całą cywilizację, całutką, nie? Po prostu, do zera, nie? Nawet Egipt z ogromną armią nie dał rady tym ludziom. No. Więc bardzo ciekawa rzecz. Jaki jest następny kolaps? Poczekaj, później był ten Rzym, faktycznie. Rzym upadł. No i tyle. Tylko bierzcie pod uwagę, że ja patrzę europocentrycznie. Bo jednak cywilizacja to też były Indie, które w pewnym sensie mają ciągłość pełną do dzisiaj, od początku, a to jest początek starszy niż Sumer. Miejcie z tego świadomość. Jeszcze są Chiny, które też mają jakąś ciągłość, ale też miały swoje kolapsy takie wewnętrzne. Później takie były małe subcywilizacje typu Korea czy Japonia. A gdzie w tym wszystkim są Indianie, tak? Którzy kiedyś mieli konie i są jakieś tam ikonograficzne przedstawienia koni. To są ci sami Indianie, których tak o taki turboekologizm poświęcamy, że tam każdy był takim co najmniej razy dwa Gretą, nie? Każdy jeden przedstawiciel. A nie brakuje tez, jakoby ci ludzie wybili konie po prostu. Plus, ja już nie mówię o tym, że oni po prostu się mordowali i gwałcili regularnie, tak? Póki tam nie było białego człowieka. To była podstawa tej kultury. Mordowanie się. Wyrywanie serca. Nie wiem, piłka nożna się kończyła mordowaniem przegranej drużyny. No. Tyle. Bardzo skomplikowany i ogromny temat. A cały czas patrzymy na wszystko z europejskiej perspektywy. Warto ją porzucić czasami i spróbować jakoś spojrzeć z innej strony, ale tak zupełnie innej strony. To trzeba już wyjść poza swoje przekonania i swoje takie, jakby to powiedzieć, solipsystyczne podejście. W sensie, że jestem ja. No bo też był taki fajny eksperyment, że pokazano ludziom z różnych cywilizacji dno jeziora. I na dnie jeziora, na pierwszym planie dla Europejczyka była ryba i jak się zapytali go, co jest na tym obrazku, to powiedział ryba Europejczyk. Pokazali Chińczykowi, to powiedzieli, że są ryby. Jak pokazali komuś tam innym, to powiedział, że jest dno jeziora. I to też dużo mówi o tym, jakie mamy mechanizmy wyjściowe do analizy rzeczy. Ktoś żeby je obejść, potrzebujemy metody naukowej. Bo nigdy nikomu jeszcze wcześniej się nie udało spojrzeć poza perspektywy, które mamy jednostkowo, dopóki nie miał metody naukowej.
1: Bardzo pięknie powiedziałeś.
0: No to dziękuję uprzejmie. No. I życzę ten. Czekaj, co tu jeszcze jest? Nie wiem, tu jest jakiś ten na czacie Saigon. Rzucę jeszcze okiem na drugiego czata dla sprawiedliwości. To by było na tyle. Dziękuję serdecznie i życzę długiego trzymania się tematu. I równie owocnego aftera.
1: No nie, no zobaczymy, no nie wiem, na ile będzie mi się chciało i na ile będę mógł i potrafił ciągnąć temat, to zobaczymy. No dzisiaj, jak mówię, jeszcze jest luźna audycja, jutro zrobię bardziej konkretną. No ale dzięki za ciekawy telefon bardzo.
0: I... Dziękuję, udanego wieczoru.
1: Cześć, wzajemnie, hej. Na czacie mignął mi gdzieś Jan Matejko. I tu miałbym taką prośbę do Jana, bo Jan czasami lubi zadzwonić do nocnego radia. To najfajniej by było, gdyby dzwonił, jak nie ma jeszcze tłoku na antenie, bo wtedy możemy sobie na przykład no, zupełnie na spokojnie porozmawiać. Jan ma okazję się wypowiedzieć. A tak to się robi już Hyde Park i ciężko jest trochę. A jak mówiłem, jednak kiepsko się trochę czuję w roli takiego moderatora, którego jedynym zadaniem jest tutaj przydzielanie głosu. Czuję się jak jakiś marszałek po prostu Sejmu. I to wszystko nabiera takiego dziwnego, niekoniecznie fajnego klimatu. Tak więc jak ktoś ma ciekawe informacje, ciekawe przemyślenia, to najlepiej im wcześniej, tym mniejszy tłok na antenie i większa swoboda, żeby się wypowiedzieć. No, Turbosąd się zgadza, że ciężko słuchać Jana w tłoku. Tak, bo ja jestem zmuszony na przykład od czasu do czasu przerwać i to jest niefajne, bo Jan coś ciekawego opowiada, ale ja wiem, że ktoś już tam inny pół godziny sobie czeka na swój głos i zaczyna sapać mi i mlaskać tam do mikrofonu, no to tak staram się grzecznie przerwać i no dobra, to teraz... drugi kolega, no i wiecie jak to jest, nie? Więc... No. Jak się tak popatrzymy na naszą historię, to często jest tak, że żeby coś nowego powstało, to coś starego musi umrzeć, nie? Czasem trzeba coś zburzyć, jest to konieczne, żeby zbudować coś nowego. Niektóre rzeczy w naturalny sposób się jakoś następuje, nie wiem, zmęczenie materiału, jakieś przeładowanie i no tak musi być po prostu. Ale zawsze istnieje jakieś niebezpieczeństwo, bo nie wszystko jest ustalone z góry. Właściwie to nic nie jest ustalone z góry i dużo zależy od nas, ludzi, czy wypełnimy dobrze misję kontynuowania czegoś, odbudowania, czy starczy nam sił, chęci, czy nie pójdziemy w innym kierunku. Właściwie nasza dzisiejsza cywilizacja, jeśli chodzi o wynalazki, to bardzo mocno się skupia na rozrywce. No tak w tym kierunku to poszło. A wyobraźcie sobie cywilizację zupełnie inną, w której większość ludzi ma na przykład taką pasję, że uwielbia naukę, wynalazki, naprawianie świata, tak żeby innym żyło się lepiej, nie? Może być tego egoizmu więcej, mniej. No, dokonujemy pewnych wyborów, no. Codziennie dokonujemy wyborów. I... dużo zależy od nas, ale może też jest tak, że pewne rzeczy muszą się dziać i będą się działy i że nasza wolna wola, nasze decyzje to jest trochę taka iluzja w tym sensie, że aż tak dużo od tego nie zależy w skali globalnej, w większej skali po prostu, nie? Że my dokonujemy, że ważne są te nasze wybory i decyzje, ale tak bardziej w naszym indywidualnym życiu, w życiu ewentualnie małej społeczności, ale im większy twór, im większa grupa, społeczność, cywilizacja, no to wszystko się rozmywa i pewne rzeczy wcześniej czy później tak czy owak nastąpią. Oczywiście może nas spotkać, może nas coś zaskoczyć, jakiś rozbłysk wielki słoneczny, który nam tu poniszczy nagle elektrownię, będzie wielki blackout. No, rozmawiam z ludźmi i niektórzy twierdzą, że sama ta pandemia i klimat wokół niej, różne obostrzenia, dużo dały do myślenia jakby ludziom. To znaczy takie kopnięcie w głowę, które nas trochę budzi, nie? może człowiek, który zbankrutował, człowiek, który zdał sobie nagle sprawę, że to, na co pracował przez pół życia, nagle zniknęło, pyk, jak bańka mydlana, no może go natknie coś do tego, żeby zmienić swoje życie o 180 stopni albo o 360 stopni, jeśli jest noblistą na przykład. No i to może mogą być plusy, nie? Ludzie może trochę się zbliżą do siebie, może nie będą już takimi materialistami, coś takiego, wiecie, o czym mówię. Więc ja zawsze się staram jakichś tam plusów doszukiwać we wszystkim. Plusów dodatnich i plusów ujemnych, panie. A ciekawe, no ciekawe, jak... Znaczy, jeszcze chciałbym wspomnieć o takich wnioskach po rozmowie z Zenonem, że religie, różne mity są takim nośnikiem informacji, niedoskonałym bardzo, to takim trochę przekłamującym, ale jednak czymś właśnie, co pozwala zachować pewne informacje ludom takim, które są mniej rozwinięte, barbarzyńcom, pozwala pewną historię zachować naszą. I to nie musi być takie złe. Tylko dzisiaj możemy już sobie właśnie zdać sprawę, skoro już domyślamy się tego, że taką rolę mogą pełnić. Oczywiście osoby wierzące się tu nie zgodzą, ponieważ to trochę umniejsza ich... umniejsza temu, co jest im drogie, prawda? Czyli tej wizji bardziej takiej mistycznej, religijnej, w której to nie jest alegoria czegoś bardziej takiego zwyczajnego i prozaicznego, tylko to jest właśnie, naprawdę jest ten Bóg. To nie jest żaden tu przybysz z gwiazd, to jest Bóg. A to, że został zamknięty w czeluść Hadesu czy do piekła, to wcale ja nie uważam, że to by oznaczało, że ci przybysze z gwiazd się ze sobą pokłócili i zamknęli do specjalnego więzienia kogoś tam. No bo tak trochę można odczytywać na przykład te legendy Sumerów, że to jest takie bardzo, że to jest takie obrazowe i uproszczone, ubrane trochę w takie mistyczne ubranko, przekazanie informacji, opowieści o tym, jak ci bogowie z kosmosu się ze sobą kłócili, jakie były spory między nimi. Więc no, ja wolę raczej właśnie w ten sposób na to patrzeć, że zresztą sami chrześcijanie na przykład czasami nie odczytują Biblii dosłownie, traktują to jako jedną wielką przenośnię, no i na przykład mit o Edenie, księga Genesis, no to wszystko traktują trochę jako taką bajkę, legendę, która stara się nam przekazać jakąś opowieść, która no jest symboliczna. Nie jeden człowiek i jedna kobieta, ale jakiś lud. Nie zerwanie owoca z drzewa, tylko jakieś zbuntowanie się przeciwko istocie wyższej. Wiecie, co mam na myśli. I moim zdaniem to zupełnie takie rozumienie nie umniejsza wcale jakoś wielce tej religii, tej wierze. No bo czemu miałoby? To, że jest to przekazane w taki sposób, trochę właśnie... no taki właśnie bajkowy, no to nie musi oznaczać, że to jest złe, że to jest gorsze jakieś. Szczególnie jeśli sobie uzmysłowimy, jeśli założymy, że te opowieści miały być strawne i rozumiane dla wszystkich, a nie tylko dla wąskiej grupki, która zrozumie skomplikowany przekaz jakiś. Czemu się tego wstydzić, nie? A poza tym można sobie przyjąć, że jeden sobie to odczyta bardziej dosłownie, a drugi bardziej metaforycznie. I już, prawda? I że też w tym jest jakaś siła, że można to odczytywać na różnych poziomach. I No. A czemu nie mielibyśmy przyjąć, że na przykład to wyjęcie żebra, kawałka ciała z Adama i stworzenie Ewy, to nie jest, to nie, no tak teraz troszeczkę sobie już bzdurzę, ale no, że to nie chodzi o genetykę, nie? Że jakaś genetyka. Też ciekawostka, kiedyś spytałem osoby wierzącej, chrześcijanina, czy gdyby się okazało, że Bóg to jest bardzo wysoko rozwinięty kosmita, ja nie wiem, czy to nie był przypadkiem Bite Eater. No, spytałem się, czy gdyby się okazało, że ta istota wyższa to jest bardzo, bardzo rozwinięty po prostu kosmita, jakaś istota niesamowita, kosmiczna, że to nie jest Bóg tak, jak go sobie wyobrażamy może często, tylko to jest jakaś istota wyższa, ale taka no po prostu rozwinięta, bardzo wyewoluowana, czy oddawałby jej cześć. I zdziwiło mnie, że ta osoba, przepraszam, jeśli się pomyliłem, jeśli to nie był Bite Eater, ale tak mi się wydaje, że to mógł być on. Odpowiedziała mi ta osoba, że nie miałby z tym problemu i że też oddawałby cześć. No, nasz tutaj katolik furiat jest z kolei bardzo źle nastawiony do takiego czegoś, nie? Jemu się to bardzo nie podoba i on by kosmitów to z siekierą raczej ścigał i nienawidzi robotów, cyborgów, go to brzydzi, zagrożenie w tym widzi, UFO to są upadłe anioły i tak dalej, i tak dalej. No, można i tak, i też nie powinniśmy tutaj dyskryminować kogoś, kto ma taką wizję, bo to jest jego indywidualna, osobista jakaś wizja i dopóki nie nawala tym innych po głowie, to jest wszystko okej, nie? Problem się zaczyna, jak ktoś jest fanatykiem i terroryzuje innych swoim światopoglądem i wymusza takie rozumienie rzeczy, jakie on akurat ma. A wydaje mi się, że moglibyśmy sobie często podać rękę nawet i nie marnować czasu na kłótnie, spory, tylko znaleźć ten wspólny mianownik, zrozumieć, że jeden rozumie bardziej tak, drugi bardziej siak, ale w gruncie rzeczy mamy na myśli to samo, tak z grubsza. I nawet jeśli się nie do końca zgadzamy i to nie do końca się klei nasza wizja, bo no, ze względu na pewne różnice w formie przekazu, nie do końca się to klei, ale gdzieś tam czujemy, że jest wspólny mianownik, że to o to samo chodzi i skupili się na takich bardzo ogólnych zjawiskach typu zbuntowanie się przeciwko istocie wyższej. Na przykład jakiś konflikt w tych wyższych sferach, tak? No to bunt aniołów mamy, bunt kosmitów. Znaczy, problem jest z tym, że ci semici to oni strasznie powykrzywiali to wszystko i poprzerabiali, niekoniecznie z sensem. I jak ktoś nawali dodatkowo jakiś tam od siebie bzdur, które już nie są po prostu inną formą przekazu, tylko dodaje tutaj od siebie dodatkowe istoty, mnoży, byty, to zlikwiduje w ogóle, tu wykasuje, tu w ogóle sobie całkiem coś sam wymyśli i przyklei jeszcze do tego, czym się inspirował, no to może wyjść z tego przekaz, który już jest na tyle zaburzony, na tyle zniekształcony, że nie sposób stawiać znak równości tutaj, nie? Między jedną wizją a drugą i to wtedy się rodzi problem, faktycznie. Więc powinniśmy jakoś też, myślę, zwracać uwagę na to, co było czym inspirowane, zapożyczenia. Jeśli nagle widzimy, że taki Mojżesz Cwaniak wziął sobie życiorys króla Sargona i wstawił tam siebie, że to mnie znaleziono w tym koszyku i to tak naprawdę to ja byłem i sobie, no to już jest infantylne, cwaniackie i kłamliwe po prostu, no i tutaj nie ma o czym gadać za bardzo, nie? Tak samo jak ja bym sobie zrobił sobie zdjęcie, wyciął, kurczę, wkleił, nie wiem, na plakat z Rambo siebie i krzyczał, że jestem Rambo. No jest to głupkowate i dziecinne, no tak się nie robi. Nie można kraść i przerabiać na własną korzyść jakiejś historii. No to jest po prostu kłamstwo wtedy, nie? I od tej strony taki Mojżesz mi się jawi jako po prostu taki cwaniaczek, który wziął stare wierzenia, poprzerabiał, wstawił tam siebie i tylko po to, żeby kierować swoimi ludźmi i posyłać ich gdzieś tam na wojnę i żeby być wielkim autorytetem. No to tak. Donate wysłany, a Iwona milczy. O proszę bardzo, a co to się stało się? To dziwne jakieś rzeczy, bo powinno działać. W tej sytuacji muszę tu skontrolować.

No, wygląda na to, że jest jakaś awaria i że się nie odczytuje. Donajcik faktycznie, choć mam go na liście. Wielkie dzięki dla Michała. Szanowny panie redaktorze Krawców, zacny i ciekawy temat, zatem wysyłam skromny donajcik na sok z gumy jagód. Podziękował. Enki zapłać. No, też jest niestety taki problem, że pewne artefakty technologiczne, pozostałości po poprzednikach, będą działały tylko przez jakiś czas, dopóki się po prostu nie wyeksploatują. No, jeśli tacy Sumerowie mają jakiś reaktor, mają jakiś generator, mają jakieś kosmiczne urządzenie, które zostało zachowane, no to wcześniej czy później albo na skutek pewnych wydarzeń zostanie zapomniana wiedza, jak to konserwować dokładnie, jak to zabezpieczyć, żeby to się nie psuło, żeby to było wydajne. Może się w pewien sposób paliwo skończyć. Fajnie to wszystko pokazane jest właśnie w komiksie Torgal, gdzie są takie artefakty. Pojawia się ci kosmici właśnie, którzy tutaj rozbili się w ogóle w rezultacie na Ziemi, mieli wypadek, ich wehikuł, ich statek kosmiczny uległ katastrofie i oni się tak rozpierzchli trochę po Ziemi i stali się różnymi szychami w różnych kulturach, którymi kierowali jako królowie, jako kapłani, jako władcy. No i mieli trochę, zachowali swoich różnych trochę urządzeń. Był taki właśnie jeden, który miał coś, co nazywano słoneczny miecz. To była taka rękawica, z której on strzelał świetlistym jakimś takim promieniem i wszyscy się go bali, bo on strzelał piorunami z ręki, nie? Tak naprawdę miał tam ukryty pistolet w tej rękawicy po prostu i no, rękawica wygląda fajniej, bo rękawica wskazuje, że to jest dłoń, że to jest jego moc. No, gdyby miał jakiś tam pistolecik, który odkłada czy coś, to prędzej by kogoś korciło, żeby mu to zabrać i użyć. No zresztą ten pistolet potem zostaje wyciągnięty z tej rękawicy i właśnie gdzieś tam krąży między tymi bohaterami jako taki artefakt, jako super broń po prostu. No więc też... I co chciałem powiedzieć, że moc tego pistoletu też w końcu się wyczerpuje i Torgal mówi coś w stylu, że tego nie stworzyli bogowie, tylko ludzie. Co prawda ludzie z gwiazd, ale jednak ludzie. W Torgalu zresztą mamy rozgraniczenie. Są i bogowie, i ludzie. Są prawdziwi bogowie, tacy, którzy dokonują już jeszcze bardziej niesamowitych cudów. Ktoś tam czuwa, jakaś istota boska nad życiem i śmiercią. Jest bogini Frigg, która ratuje tego Torgala z opresji, jest takim ulubieńcem tej bogini. Mamy węża Nidhogga, który tam knuje, jak to wąż Nidhogg u wikingów. No i jest takie rozgraniczenie. Kiedy bogini Frigg czy różnie się też tam mówi Frigga czasami, bo bogini Frigg. Bogini Frigg, tak? Taka z fujarką i z domalowanymi brwiami, gadająca o wybielaniu sobie odbytu, to bogini Frigg przez K, a nie przez G. Ja powiedziałem Frigg, tak? Frigg to podobnie brzmi, no to, ale oczywiście, no Frigg. Frigg przez G. Zmiękczyłem trochę. To ona wysyła Torgalowi magiczny miecz, który sprawia, że Torgal nagle staje się dorosły, aby móc walczyć z wężem, Nidhoggiem. I to jest miecz, który daje Torgalowi moc
jakiej jeszcze nie posiadł, a którą dopiero posiądzie w przyszłości, na chwilę dostaje tą moc dzięki temu mieczowi. Dzięki temu mieczu. I no to jest coś, co już wymyka się nawet możliwościom tych przybyszów z gwiazd. Oni mogą stworzyć generator wolnej energii, mogą stworzyć super broń, mogą latać, ale nie stworzą aż tak silnego artefaktu. I to mi się podoba w Torgalu. Frigga to odpowiednik matki Thora w Marvelu. Aha, czyli stąd mi się może ta Frigga wzięła. Z Marvela, bo też lubię Marvela. No. A też lubię Thora. Nie wiem, niektórzy tak nie przypadają, wolą tych innych tam na kolorowo ubranych w pantalonach, a mi się akurat Thor w Marvelu bardzo podoba i ta cywilizacja Asów czy Asgardczyków, jak kto woli, to jest bardzo fajnie pokazana właśnie jako cywilizacja właściwie kosmitów wysoko rozwiniętych, którzy też mocno ewoluowali. Jest powiedziane, że kiedy Thor jest nieprzytomny i obmacuje go tam ta zielona, zapomniałem jak się nazywa, to stwierdza, że jego mięśnie są jak stalowe włókna i tu wymienia jakiś dziwny materiał kosmiczny, jakiś dziwny metal, nie? Też można sobie zadać pytanie, czy ci przybysze, którzy ingerują w nasze cywilizacje, no to nie są przybysze z przyszłości. No, czasami się przedstawia kosmitów jako przybyszów z przyszłości, którzy się cofają po prostu tutaj i w pewien sposób starają się... Może to są po prostu tacy renegaci, którzy właściwie mają zakaz robienia takich rzeczy, bo to jest zabronione, ingerowanie w naszą historię, cofając się, bo się zaburza kontinuum czasowe i tak dalej, ale oni to robią nielegalnie i są może ścigani, potem ktoś za nimi tu przybywa, jacyś strażnicy czasu, prawda? Tacy. Był chyba nawet taki film, Strażnicy Czasu, no na pewno kreskówka była, Strażnicy Czasu, coś mi się język plącze, a jeszcze nawet nie wypiłem 1/3 piwa. W każdym razie po naszej cywilizacji może zostać o wiele mniej śladów niż po dawnych, ponieważ no, dawniej budowano więcej z ciężkiego kamienia i to z wielkich takich monolitów, nie? Które ważyły nawet po kilkadziesiąt ton, których byś nie udźwignął nawet dzisiejszym dźwigiem za bardzo. Byli świetnymi kamieniarzami dawniej. Być może wiele z wiedzy o kamieniarstwie, o obróbce kamienia zostało dużo tej wiedzy zapomnianej i dzisiaj jesteśmy takimi lamusami trochę, którzy wszystko robią tutaj z betonu, stali, szkła i to, no, to jest fajne też i zaawansowane i może nawet w pewien sposób efektywniejsze i pozwala więcej budować i pozwala szybciej budować jakieś domy z wielkiej płyty i tak dalej, no ale jest to, śmiem twierdzić, mniej trwałe i w pewien sposób czasami niektórzy twierdzą, że wielkie różne budowle typu piramidy czy inne monumenty kamienne, no to one, że w nich jest zawarta jakaś informacja, jakaś wiedza. Nawet nie o to chodzi, że ukryte w środku, a to też swoją drogą, że coś może być ukryte w środku, ale nawet pewne znaki, pewne symbole, wymiary, proporcje, że w tym wszystkim jest jakaś informacja, prawda, zawarta. No, a my nie mamy dzisiaj takich ciągot, żeby coś takiego robić za bardzo, nie? Jesteśmy skupieni na sobie, taka cywilizacja mocno w ogóle hedonistyczna, żyjąca chwilą, każdy odpowiada tu za siebie, chociaż z drugiej strony mamy wysoko rozwinięty system pomagania słabszym kalekim. U Sumerów też to było i... Kolejna fajna cecha tej cywilizacji, że oni dbali właśnie o chorych, o niepełnosprawnych. Nie było jak u jakichś Spartan, że liczy się siła, a jak nie możesz chodzić, to ci rozwalamy łeb i jesteś słaby. Nie możesz być słaby.

0: To, że dany lud zapomina, jak używać pewnych wynalazków, które odziedziczył po poprzednikach, jest w sumie naturalne, ponieważ coraz mniejsza wiedza, bardziej hermetyczna, no, sprawi automatycznie, że grupa cwaniaków będzie chciała zrobić z tego jakąś magię, czyli coś już całkiem niedostępnego dla niewtajemniczonych, coś bardziej hermetycznego, że pojawią się warunki, jak możesz tego używać, proszę bardzo, ale i tu jakieś warunki, prawda, ale musisz być po mojej stronie, albo tylko dla wybranych to jest nagle i to wszystko się degraduje, to jest wszystko degradacja, coraz bardziej hermetyczne, coraz bardziej magiczne, coraz bardziej używane automatycznie. Nie wiemy, jak coś jest zbudowane, nie wiemy, jak to odtworzyć, nie wiemy, jak zrobić drugi taki sam egzemplarz. Potrafimy tylko używać tego czegoś. Myślę, że tak właśnie było. Nie utrwalamy informacji dla przyszłych pokoleń. Wolne żarty, Krawcze. No mamy bardzo nietrwałe nośniki. No, nośniki elektroniczne. Nawet taka płyta CD, pendrive, dyskietki, to wszystko jest marność nad marnościami. I to takie płyty to trzeba przegrywać sobie co parę lat, bo już potem nie odtworzysz. Co kilka lat, nie? Wypadałoby zrobić kopię, bo inaczej się to popsuje. Papier, no, też śmiem twierdzić, że jak na kamiennej tabliczce mamy coś, czy nawet na glinianej zapisane, to większe jest prawdopodobieństwo, że to przetrwa. Papier zżółknie, w końcu rozpadnie się. Księgi trzeba przechowywać w określonych warunkach, żeby nie zmarniały, żeby to się nie rozpadło w proch, prawda? Żeby to nie zmurszało, nie rozpadło się. Więc nie wiem, czy tacy jesteśmy hop-siup do przodu, jeśli chodzi o archiwizację, o pisanie takich swego rodzaju kronik, nie? Zostawienie czegoś dla tych, którzy przyjdą po nas. Wydaje mi się, że to wszystko bardzo szybko zmarnieje. Metal zardzewieje, rozpadnie się, szyby popękają, rozpadną się w piasek w końcu. Po metalowych konstrukcjach zostaną w końcu jakieś ciężkie do zidentyfikowania gruzy, plamy. Więc sądzę, że nie jest to takie trwałe, co robimy. Wszystko to przykryje ziemia i nie będzie nawet za bardzo czego wykopywać. Kości podobno są dość trwałe akurat, więc szczątki ludzkie. Też niektóre rzeczy czasami trafiają. Znaczy niektóre obiekty mają to szczęście, że w sprzyjających warunkach po prostu gdzieś tam zostaną, gdzieś tam się zachowają, prawda? W jakimś odpowiednim klimacie, w odpowiednim miejscu, gdzie jest sucho, wiatr tego nie porozwala i tak dalej, nie będzie jakichś ruchów tektonicznych, które sprawią, że nałożą się kolejne warstwy ziemi na to i tak dalej. Więc dużo zależy, no więc zawsze coś zostanie, ale właśnie jeśli będzie tego bardzo mało, to będzie to znowu zakazana archeologia. I takie dziwo, które nie pasuje, kolejna jakaś kryształowa czaszka, którą nie wiadomo gdzie przytknąć. A taka piramida to jest w sumie najbardziej stabilna, najbardziej odporna konstrukcja, która to się nie przewróci. Nawet jakby coś w to walnęło, bo tutaj, a jak meteor walnie w piramidy, no to musiałby być, no może być i tak, ale prawdopodobieństwo nie jest takie duże, że w piramidę walnie akurat. Witam szanownego pana.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć, ja nie mogę.
1: Tym tematem i stąd mój telefon. Wiesz co?
0: Tak?
1: Najpierw chciałbym sobie pozwolić na pewną uwagę dotyczącą tytułu. Bo faktycznie jeżeli podejdziemy do tego, że trup musi się ścielić, żeby przejść do nowego, to warto na przykład zobaczyć, nie patrzeć tylko i wyłącznie na daty i na fakty, tylko co tak naprawdę dzieje się w sferze ideologii, bo to ona zawsze powodowała, że ten trup się potem zaczął ścielić. Najpierw pojawił się jakiś nowy sposób na stworzenie nowego systemu kontroli społecznej, a temu przede wszystkim religie służyły i tutaj chyba między nami będzie zgodność co do tego, bo jeżeli potraktujemy to jako aksjomat, to w tym momencie wiele rzeczy staje się po prostu dziecinnie proste do wytłumaczenia, tak? Bo samo zapisywanie, tam słusznie ktoś zapisał na czacie, miał takie wątpliwości do tego, czy my zapisujemy historię dla przyszłych pokoleń. Moim zdaniem wygląda to mniej więcej w ten sposób, że z zapisywania samych dat i samych wydarzeń to tak naprawdę niewiele się da zrozumieć. Bo jeżeli na to nie nałożysz tej całej sfery ideologii, czyli tego, co ewentualnie wywołuje konflikty, co sprzyja sojuszom, nie nałożysz na przykład warunków, czyli te warunki geopolityczne, tak? Tak je nazwijmy. Do tego na przykład nie nałożysz warunków klimatycznych, związanych na przykład z migracjami ludzi, to te fakty tak naprawdę niewiele ci powiedzą. No co powiemy o bitwie pod Florencją z 406 roku? My wiemy, że ta bitwa pod Florencją w 406 roku była, jest to fakt udowodniony, znamy siły, wiemy kto pod Florencją wówczas był, ale istotą tego zdarzenia spod Florencji jest to, dlaczego te siły się znalazły akurat na terenie Cesarstwa Rzymskiego. To jest przykład oczywiście, bo ja się nie chcę w to wgłębiać, ale chciałbym, żebyście po prostu zrozumieli, że jeżeli skoncentrujemy się tylko i wyłącznie na zapisie faktograficznym, to po 1000 lat istotę przemian, a nie tego, dlaczego do nich doszło i czym były spowodowane, my tego nigdy w życiu nie odtworzymy. Wiesz, o czym mówię, nie?
0: Tak, tak. A potrafiłbyś wskazać jakąś taką jakieś konkretne wydarzenie z naszej współczesnej na przykład historii, które może zostać źle albo nawet zabawnie zrozumiane właśnie dlatego, że nie było w odpowiednim kontekście rozpatrywane, że zabrakło pewnych zmiennych i skoncentrowaliśmy się tylko na pewnej części tego przekazu, a nie popatrzyliśmy szerzej.
1: Wiesz co? To jest bardzo proste, ale to mogę 15 minut na to poświęcić?
0: Pewnie, że tak. Pewnie właśnie dlatego ja nie chciałem, żebyś zadzwonił, wiesz, póki jeszcze tutaj nie przeszliśmy na aftera, nie ma tłoku, możemy sobie spokojnie rozmawiać i w ogóle się, wiesz, nie stresuj, mów sobie obficie i ciekawie, a słuchacze będą zadowoleni, bo wiem, że wiesz, lubią sobie ciebie posłuchać, więc ja sobie też się zamieniam w słuch i słucham, co Jan ma do powiedzenia.
1: Powiesz, żeby przyjść na przykład do jakiejś egzemplifikacji z dzisiejszych czasów, tak? Coś, co bez jakby tej całej otoczki ideologicznej, dlaczego się wydarzyło, to sens takich przemian ideologicznych tak naprawdę posłużę się tym, co mówiłeś na początku, czyli te przekazy symboliczne, które odnajdujemy na przykład w Piśmie Świętym.

0: etyczne normy muszą, musiały ulec pewnej ewolucji. Trzeba było zmienić tą ideologię, którą i sposób funkcjonowania na przykład aparatu państwowego, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w katechizmie też są takie w tej zmianie między Pismem Świętym a katechizmem w Kościele katolickim są potężne zmiany nie tylko i wyłącznie etyczne, ale również i ideologiczne. One wpływają również na sposób funkcjonowania życia społecznego. I to jest aspekt bardzo często lekceważony przez wielu ludzi, bo jeżeli poddamy analizie te zapisy, które funkcjonują w Piśmie Świętym, a te w katechizmie, to pewne rzeczy są tak symptomatyczne i od razu rzucają się w oczy. Przy czym ja będę mówił z pamięci, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogę coś zniekształcić, ale chodzi generalnie rzecz biorąc o ideę, a nie o jakby dokładne tak, tłumaczenia, bo
1: jasne.
0: Z katechizmu to ja oczywiście pamiętam, tak, ale mogę, jeżeli chodzi o Pismo Święte, bo to chyba pamiętam, czytałem, znaczy te zapiski, które ja sobie kiedyś robiłem, one były z tej współcześnionej Biblii Gdańskiej, więc tam po prostu to widać i widać, znaczy będzie jasne i oczywiste, jak zmienia się i jak się uformował świat, w którym my na dzień dzisiejszy żyjemy, bo chciałbym przestrzec przed jednym. Zresztą to jest spostrzeżenie już chyba nie tylko mojego autorstwa, że żeby wygrać z wrogiem, to trzeba go najpierw zrozumieć, tak? Przy czym ja nie walczę z Kościołem katolickim, żeby była jasność, tak? Bo ja rozumiem, że my mamy pluralizm, żyjemy w takiej cywilizacji, która jest cywilizacją personalistyczną i każdy z nas ma prawo po prostu do swoich sądów i mi się dobrze żyje w takim społeczeństwie, ze świadomością, że nie wszyscy się jakby zgadzają z moim punktem widzenia. I teraz zobaczcie. Ja sobie pozwolę to omówić, bo to dosłownie będzie parę minut, ale chodzi o pewną ideę i o to, jakie zmiany na przykład na przestrzeni tych dziejów musiały się dokonać, żebyśmy mieli tą cywilizację, w której na dzień dzisiejszy żyjemy, a która tak naprawdę przechodzi już do przeszłości z bardzo prostej przyczyny, że jeżeli potraktować ten katechizm Kościoła katolickiego, który funkcjonuje dzisiaj, to on już jest tak traktowany relatywistycznie, tak oderwany od życia, tak bardzo zakwestionowany, że siłą rzeczy kończy się ten proces i wyłania się coś zupełnie nowego. Mam nadzieję tylko, że nie na zasadzie takiej, że trzeba będzie wybić się, jak Mojżesz schodził tak z góry, to przecież kazał pozabijać wszystkich, którzy do tej pory jeszcze czcili złotego cielca, tak? I to jeżeli przyjmiemy to jako alegorię, to też jest jakby przestrogą dla tych, którzy się nie będą w stanie zgodzić z tym systemem, który zostanie wprowadzony, tak? Musimy mieć świadomość, że te konflikty na przestrzeni dziejów były rozstrzygane zawsze w jeden i ten sposób, czyli przez eliminację fizyczną przeciwników. I myślę, że jeżeli chodzi o to, co ewentualnie nas może czekać, to nie należy raczej mieć innych wątpliwości, że tak te sprawy będą załatwione. A ktoś, kto się odwołuje do jakichś praw człowieka, czy liczy na to, że w naszej cywilizacji to pojęcie zagościło na dłużej, no to mogą się po prostu zmienić. Zresztą dzisiaj słyszałem bardzo piękny apel pana Turskiego, który ostrzegał członków naszej cywilizacji, tak, czyli nas, i przestrzegał przed tym, żeby się na przykład nie pojawiło nowe Auschwitz, tak? Bo ono już jest jakby też w znaczeniu alegorycznym traktowane jako przestroga przed po prostu eksterminacją na skalę, której nie jesteśmy w stanie...
1: Przemysłową.
0: Przemysłową, no bo oni z tego zrobili przemysł. I teraz zobaczcie, jeżeli w katechizmie Kościoła katolickiego w pierwszym przykazaniu macie, nie będziesz miał bogów...
1: Cudzych bogów przede mną, tak to chyba dosłownie.
0: Tak, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o Biblię Gdańską, tam to było określone w ten sposób, że jam jest Pan Twój, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, i tam jest to sformułowanie, więc zwróćcie uwagę, tak, że jeżeli chciałbyś zatracić sens

0: historyczny też i kontekst historyczny, to trzeba było tą część tego przykazania po prostu ukryć, tak? Bo ona się w sposób oczywisty odnosiła do jednego narodu, a tym systemem kontroli społecznej miało być objęto zdecydowanie więcej, tak, narodów. W związku z powyższym, no, w sposób naturalny, tak, musiało to po prostu w katechizmie zniknąć. I to też jest kwestią tego relatywizmu, który nas spotyka teraz, tak, który my widzimy, jak te prawa etyczne, w których my na dzień dzisiejszy funkcjonujemy, dlaczego pojawia się ten relatywizm, bo to jest typowy przykład właśnie tego relatywizmu, który był na przestrzeni dziejów, tak, czyli między tą wiarą narodu wybranego, a tą, która została stworzona dla nas, tak, bo jako system kontroli społecznej.
1: Wtrynie się tylko szybciutko, że dobrze wpływasz, Janie, na słuchalność. Cały czas mi rośnie, a ja lubię, jak mi rośnie. Mów, Janie.
0: Ale wiesz, o co mi chodzi, tak? No,
1: tak, słucham ciebie oczywiście, tylko tak, wiesz, zauważam, jednym okiem się patrzę tutaj na słuchalność i się cieszę, że mi rośnie, jak jesteś na antenie.
0: W Biblii Gdańskiej miałeś też odniesienie do jakby wizerunku Boga, tak? Czyli że nie będziesz czynił sobie żadnego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie.
1: No, tak? Wykasowane.
0: Po prostu tego nie ma. Nie będziesz oddawał im pokłonu, a nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan Twój, tak?
1: Przepraszam, a potrafiłbyś jakoś na przykład szerzej to rozumieć, że to nieczynienie sobie obrazów Boga nie tak właśnie dosłownie, tylko może tu chodzi jeszcze o coś innego, może to można jakoś przyrównać, przytknąć do dzisiejszej sytuacji, jakoś tak szerzej to rozumieć.
0: Tu aż się ciśnie na usta pewne spostrzeżenie, że istniała gdzieś świadomość tego, co na przykład, o czym mówi pan Franz Zaleski, że niemożliwe wprost jest, żeby nie funkcjonowały inne systemy technologiczne, które stworzyłyby ten antyczny świat, który my znamy. Kwestia tych kamieniołomów, tak, o których pan Franz mówi, kwestia chociażby podnoszenia potężnych megalitów, ustawiania tego wszystkiego, kwestia dokładnych obliczeń matematycznych, czyli wyrzucono coś z katechizmu tego kościoła katolickiego, co w sposób oczywisty mogłoby sugerować, że dysponowaliśmy jakąś dużo bardziej rozwiniętą wiedzą niż ta, która miała obowiązywać w tym nowo tworzonym społeczeństwie, inaczej, dla tego nowego społeczeństwa tworzono ten system kontroli społecznej, więc pozwolono na wymazanie, tak, jakby ze świadomości funkcjonowania świata dużo bardziej rozwiniętego technologicznie. Przy czym to ja od razu zastrzegam, że jest to jakby moja koncepcja w oparciu o to, co na przykład mówi pan Franz, tak, bo to jakby jedno zaczyna tłumaczyć drugie, bo jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, że jest jakieś sprawstwo kierownicze, tak, z języka prawniczego, tak to bym określił, to tworząc taki system kontroli społecznej, no, musimy się bardzo konkretnie zastanowić, jak wiele z wiedzy poprzednich cywilizacji chcemy przekazać tej, którą właśnie tworzymy. Bo to, że naród wybrany tworzył system kontroli społecznej dla potężnej części świata, no to nie ulega żadnej wątpliwości, że on był kontynuacją Cesarstwa Rzymskiego. Też nie ma żadnej wątpliwości, bo tu akurat mój konik się odzywa. Wystarczy popatrzeć na kartusz, tak? Jeżeli wchodzicie na przykład do Bazyliki Watykańskiej, to nad wejściem macie kartusz przecież, tak? Czyli herb Watykanu. A w herbie Watykanu macie, po pierwsze, nad kartuszem jest tiara, trójkorona, tak? Czyli korona niebios, ziemi i podziemi. Potem macie klucze świętego Piotra, czyli ta władza ideologiczna nad światem jest w ten sposób w symbolice zaznaczona, ta, o której właśnie mówimy, która teraz jest, która została tworzona tą transformacją katechizmu zapisanego w Piśmie Świętym, a tą, który został stworzony katechizm dla tych ludów, które miały być ujarzmione. Ale w herbie, i to, co jest najważniejsze, w herbie Watykanu macie na czerwonym tle białego orła, dziwne, nie? Białego orła i smoka. A według Herodota i z zapisów z Herodota wiemy dokładnie, że to był dokładnie herb Cesarstwa Rzymskiego.
1: Ja tu nie widzę nigdzie smoka ani orła.
0: No, albo nie patrzysz na ten kartusz, który trzeba. Jeżeli popatrzysz na kartusz nad bazyliką, a Pontius Maximus, skąd się wzięło to pojęcie? Przecież to jest określenie zarówno cesarzy rzymskich, jak i od Tyberiusza, tak? A skończywszy na papieżach. Przecież oni byli określani dokładnie tym samym mianem. To, że mamy do czynienia nie z jakimś nagłym zdarzeniem losowym, a transformacją, tak? I ze zmianą nowego systemu kontroli społecznej, świadczą właśnie ta symbolika, która pozostaje. To jest to, bo prosto jest spłycić i przekazać nam teraz, tak? To jest ten właśnie relatywizm, o którym mówię. Ktoś występuje przed wami i mówi wam o ludziach, którzy mają jedno oko zasłonięte, którzy mają jakąś tam oręż za sobą, którzy jakieś tam piramidy pokazują, tak? I słuchajcie, to nawet nie jest wierzchołek góry rodowej symboliki, które nam pozostawiły poprzednie pokolenia. I dopiero poruszając się w tej symbolice, to człowiek zaczyna, ma możliwość w ogóle interpretacji. Bo jeżeli zobaczycie, że zabroniono czynić żadnego rzeźbionego posągu Boga, ani żadnej rzeczy, która tam na górze w niebiosach była, to jest jakby przykazaniem do tego, że również z tej sfery symbolicznej miały poznikać rzeczy, które były w powszechnym użytku. Tak? No to są...
1: Nie wiem, a może trochę nadinterpretujesz, Janie, przepraszam, bo a może to chodziło tak zwyczajnie o to, żeby na pogańską modłę nie czcić Boga, bo poganie lubili robić wizerunki i przed nimi klękać, a to miało być coś więcej, to miała być nowa jakość, no i pozbycie się też tych bóstw semickich, bo no, jak wiemy, nie było wcześniej monoteizmu, tylko było tych bogów bardzo wiele, a kult Bala to w ogóle był swego czasu bardziej rozwinięty i prężniejszy niż kult Jahwe. Jahwe miał żonę i tak dalej, i to miało wszystko jakby zniknąć. Ja w tym widzę takie bardziej przyziemne rzeczy, czyli walka o władzę, czyli pewni kapłani, pewni przywódcy nagle chcą mieć, wiesz, wyłączność i monopol, nie? I w ogóle jest więcej takich wskazówek, które tym starożytnym Żydom nakazywały nie robienie czegoś tak, jak to robią ci inni, ci poganie, czyli na przykład nie golenie sobie głowy po bokach, jak oni, nie robienie tych wizerunków, więc może to tak zwyczajnie chodziło tylko o to, a może, wiesz, wiele rzeczy pewnie się da przełożyć na współczesność i rozumieć to bardziej szeroko, ale to może wynikać po prostu z tego, z czegoś niezamierzonego do końca w tamtym czasie, nie?
0: No ale widzisz, bo ja się cały czas tylko zastrzegam, cały czas, że ja czytałem tą współcześnioną Biblię Gdańską. Tak? I jeżeli się będę powoływał, to będę się powoływał przede wszystkim na tłumaczenia z tej Biblii. To jest dosyć istotne, bo z tego, co pamiętam, w tym właśnie usuniętym przykazaniu z Pisma Świętego było tam takie określenie, że nie będziesz tak czynił podobizny czegokolwiek, i tam było określenie. W górze,
1: co jest
0: na
1: niebie, tak.
0: Co jest nisko na ziemi. I tam chyba było jeszcze to, co mi właśnie dało dużo do myślenia. Ani tego, co jest w wodach i pod ziemią. I zwróć uwagę, bo jeżeli się przyczepimy, co ja nie jestem biblistą, żeby była jasność, tak, ale jeżeli od formy leksykalnej się do tego przyczepisz, to ciężko mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że zdanie o tym, że ludzie swoich bożków zatapiali w wodzie tylko po to, żeby ich czcić, jest raczej bardzo mało prawdopodobne, tak? A przynajmniej nie odnajdujemy takich artefaktów, tak, w morzu.
1: Może
0: tak?
1: Tu chodziło o istoty jakieś boskie, półboskie, związane ze światem pod ziemią, wiesz, czy wodą, no, czy Posejdon, czy Hades, wiesz, jak nie wiem.
0: Ale, no, ale dobrze, ale, no, ale, ale zwróć uwagę, że nawet jeżeli mamy, no bo nie posiadamy wiedzy, nie możemy autorytatywnie stwierdzić, czego tak naprawdę co chciano, bo przecież usunięcie całego przykazania z dekalogu tak, żeby nie było go w katechizmie, no musiało czemuś służyć. Czyli zadajemy sobie pytanie, po co? Tak? Po co dokonano tego zabiegu? I jeżeli wysnujemy z tego wniosek, i dlatego mnie ta koncepcja akurat pana Franca pasuje, tak? No bo jeżeli coś przecież nam jest dużo prościej to jakby ogarnąć rozumem, bo my wiemy, że samolot może latać, że łódź podwodna może pływać pod wodą, że technologicznie, tak, człowiek jest skłonny do ujarzmiania tych żywiołów. Powietrza, wody, nawet ognia, tak, no bo przecież mamy stroje, zresztą ja widziałem osobiście pojazd, który wjeżdża w ogień i tam go gasi. No ale mniejsza o to. To zawsze się wiązało ze sferą technologiczną, no bo nasza fizyczność jakby zaprzecza możliwości dłuższego funkcjonowania bez technologii w tych środowiskach. I tutaj jest właśnie taki mój trop, tak? Jeżeli miałbym odpowiedzieć po co, to ja zastrzegam, że to jest moja koncepcja po prostu, że to ja tak do tego podchodzę, bo wydaje mi się to wysoce logiczne i wysoce prawdopodobne, takie podejście. To, że eliminowało przy okazji, tak, fakt, żeby nie czcić innych bożków, a szczególnie tych pogańskich, i że można to zinterpretować w ten sposób, że dopiero po tym, jak wykorzeniliśmy tą wiarę pogańską, to powróciliśmy z powrotem do czczenia, no bo przecież co robimy w kościołach na dzień dzisiejszy? No przecież czcimy dalej, tak, podobiznę, tak, Jezusa ukrzyżowanego, przecież no w symbolice to przecież...
1: Świętych czcimy, no, i modlimy się do Jana Pawła II, znaczy mówiąc my, mam na myśli społeczeństwo bardziej ogólnie, ale myślę, że na pogańską modłę w kościele katolickim wiele się rzeczy robi niestety i niekoniecznie by się to Panu Bogu spodobało, może?
0: No i teraz zobacz, i teraz masz drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremnie, tak? Nie, Twego chyba tam jest, Twego nadaremnie. I jeżeli cofniesz się do Biblii, no oczywiście, masz dokładnie taką samą transkrypcję, ten sam zapis, ale tam jest jeszcze informacja od razu o tym, że nie zostawi bez kary tego, który bierze go, czy jego imię chyba, nadaremnie. Zwróć uwagę, że jeżeli tworzymy nowy system kontroli społecznej, to musimy przynajmniej w tym pierwszym okresie dopuszczać taką ewentualność, że zarówno wiara katolicka, jak i ta pogańska będą funkcjonowały koło siebie. Więc pozostawienie na przykład takiego zapisu w katechizmie byłoby wysoce nierozsądne, ponieważ nakazywałoby natychmiastowe rozwiązywanie tych problemów związanych z funkcjonowaniem na przykład dwóch religii obok siebie. Czyli tutaj jest ta zmiana służy bardzo praktycznemu przekazywaniu tego nowego systemu kontroli społecznej, tak? Czyli i minimalizacji ewentualnych konfliktów, które mogłyby z tego wynikać. I też widać, że transformacja tego, co było w Piśmie Świętym, na to, co się znalazło w katechizmie, też z pewnością nie jest przypadkowa, jest wysoce przemyślanym posunięciem. Określiłbym je rodem z socjotechnik. Tak? Czyli wysuwam z tego wniosek, że wiedza dotycząca nauk społecznych już wówczas była na takim poziomie, że przynajmniej starano się części ewentualnych konfliktów przy wprowadzeniu tego nowego systemu kontroli społecznej po prostu minimalizować. I to mamy załatwione drugie przekazanie. Także, znaczy w zasadzie już mamy trzecie, tak? No bo siłą rzeczy jedno jest w ogóle pominięte. Teraz masz trzecie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Tego to ja już na pamięć nie pamiętam z Biblii, ale z Pisma Świętego, ale pamiętam, że tam na pewno było określenie szabat, że trzeba święcić szabat. To też, zobacz, zapisanie tego w formie, w katechizmie, w formie z Pisma Świętego znowu pokazuje trop historyczny, tak? Czyli skąd i od czego ta religia się tak naprawdę wzięła i skąd się wywodzi, gdzie jest źródło tej religii. Więc no tak. ta zmiana też nie jest przypadkowa. Tam też jeszcze oczywiście jest to, że będziesz wykonywał 6 dni, tak, 7 będziesz miał wolne, bo tak Bóg stworzył ziemię, ale tam są bardzo, bardzo ciekawe historie, bo w tym czwartym, tak, a trzecim w katechizmie jest określenie, że tej pracy nie może wykonywać. Tam było członkowie rodziny, czyli na pewno była wymieniona córka, syn, ale byli wymienieni sługa. Było też wymienione, zwierzęta były wymienione, chyba bydło i osły. Wszystko to, co jest w obrębie twoich bram, czyli w obrębie twojego domostwa. I ta transformacja nie tylko, że jakby pomija historyczne źródło pochodzenia samej religii, tak? To pomija również wszystko to, co jest związane z normą życia społecznego, że te same prawa, zwróć uwagę, że te same prawa miał zarówno właściciel, jak i pracownik. No, ja to tłumaczę na dzisiejszym językiem, tak, żeby to było bardziej komunikatywne. Czyli mamy pracodawcę i pracownika, tak? Czyli jeżeli dzień wolny się należał, należał się on zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Element normatywny, normujący formę funkcjonowania życia społecznego.
1: A czemu, przepraszam, dzisiaj jest tak z kolei, że właściwie Żydzi uważają, że ich prawa nie dotyczą gojów i zwierząt, i że to są prawa dla nich, te właśnie, o których wspominasz.
0: Wiesz co, ja ci mogę kiedyś podrzucić tutaj taki rewelacyjny temat, bo jest pewna, i to jeszcze w Polsce, tak, przetrwała, notabene, nawet funkcjonuje do dnia dzisiejszego pewna społeczność żydowska, o której mało kto słyszał, i która w sposób jakby oczywisty otwiera oczy na pewne rzeczy. To, że no zwróć uwagę, jeżeli tworzysz, oni z systemu kontroli społecznej, który mieli dla siebie, stworzyli system kontroli społecznej w celu podbicia, czy inaczej, czy bo podbicia to nawet może jest, w języku polskim to nie jest odpowiednie słowo, ale stworzenie systemu kontroli nad i czerpania dochodów też dzięki temu, tworząc nowy system społeczny. Tworząc systemy społeczne, tworzy je się przede wszystkim z pobudek ekonomicznych, żebyście mieli jasność, tak? Mhm. Jeżeli w pewnym momencie opłaca się niewolnictwo, to mamy niewolnictwo. Jeżeli w pewnym momencie potrzebujemy wykształconych ludzi, potrzebny jest inny system nadzoru społecznego, to się wymyśla kapitalizm, bo trzeba mieć wykwalifikowanego pracownika.
1: No tak, tak? Trochę tak to wygląda. A mam, Janie, do ciebie takie ciekawe, myślę, bardzo, bardzo pytanie. Już tak spróbuję trochę zamknąć w klamrę, bo wytłumaczyłeś, myślę, całkiem nieźle, co, jak to wszystko działa. Myślę, że nie ma sensu, żebyśmy teraz przez wszystkie przykazania szli, bo to
0: jeszcze tylko powiem
1: dwie godziny.
0: jeszcze jedną bardzo symptomatyczną rzecz, żeby nie być gołosłownym, bo ja nie lubię czegoś tak, żeby, wiesz, zawisło w powietrzu i potem ja wiem,
1: no że... No to podsumuj, proszę uprzejmie.
0: Zobacz, a podsumuję dokładnie czwartym przykazaniem. Faktycznie dalej nie będziemy iść, bo to jest bez sensu, bo to jest w każdym przykazaniu dzieje się dokładnie tak samo. Mhm. Czwarte przykazanie ma jest czci ojca swego i matkę swoją, prawda? A to akurat w Biblii Gdańskiej znam, z tego tłumaczenia Biblii Gdańskiej uspółcześnionej znam bardzo dobrze. I zobacz, czci swego ojca i matkę swoją, aby twoje dni były długie na ziemi, którą Pan twój Bóg da tobie. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, jak formowanie, jak było jak Pismo Święte formowało życie społeczne przed tym, jak miał zadziałać katechizm. Po to się czciło ojca swego i matkę swoją, aby twoje dni były długie na ziemi. Bo tylko dzięki temu, że czcisz swoich rodziców, to możesz liczyć na to, że twoje dzieci będą czcić potem ciebie i pozwolą ci... I pomogą ci wtedy, kiedy ty nie będziesz mógł już zarabiać na siebie. Jest to forma, jest to określenie, znowu bardzo normatywne wprowadzenie, w cudzysłowie to podkreślam, ZUS-u. Tak? A co zrobiono w katechizmie? Czci ojca swego i matkę swoją. Tam już nie ma tego, że pan, przykazał ci, że... jakie to konsekwencje w życiu społecznym potem ewentualnie może nie. To nie ma obowiązku normatywnego opiekowania się potem swoimi rodzicami, gdzie po drugiej stronie bez mała jest nic innego jak wprowadzenie ZUS-u, tak? Czyli systemu, który rozwiązuje problem osób starszych na przykład. Jeżeli w sposób racjonalistyczny podejdziesz do tego, co się dzieje, to zrozumiesz, że tak naprawdę nie masz do czynienia z jakimiś... inaczej, że nie masz do czynienia tylko i wyłącznie z etyką, ale masz do czynienia z normami życia społecznego. No to jest oczywiste. I ja już zamykam ten temat, bo faktycznie można by tak...
1: Ale fajnie, myślę, że wskazałeś, że te właśnie, te uniwersalne przykazania są bardziej wielowymiarowe i dotyczą też szerzej nas, naszego życia społecznego i że w tym celu też mogły być układane dla prostego luda, który może wykonywał pewne rzeczy automatycznie, ale to się przekładało na tak wiesz, na społeczeństwo i że ktoś tak może troszkę sterował, tak? Tym wszystkim? No. A ja chciałem ciebie zapytać, bo wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie może wiele w ogóle powiedzieć o człowieku i podejściu jego do wiary, do społeczeństwa, do historii, do przeróżnych rzeczy. Powiedz mi, co się znajdowało takiego tajemniczego, twoim zdaniem, w słynnej Arce Przymierza, w tym, która była właściwie zbudowana według dokładnych nakazów Boga, ona miała określone wymiary, jest bardzo dokładnie napisane, jak ona ma być, jak ma być zbudowane to opakowanie, ta skrzynia, w której znajduje się, no właśnie, co w środku jest twoim zdaniem?
0: Znaczy, wiesz co, ja nawet nie wiem, bo ja się już nawet nie chcę bawić, bo jeżeli podejdziesz do powodu dotyczącego tego, że zostało usunięte w ogóle przykazanie, które umożliwiałoby, tak, drążenie czy dociekanie istoty technologicznego bytu świata przed nami, to dla mnie jest oczywiste, tak, bo tam się znajdują informacje dotyczące specjalnego sposobu postępowania, specjalnych strojów osób, które przenosiły tą Arkę Przymierza.
1: Dokładnie.
0: Można by pomyśleć, że oni cokolwiek, albo przynajmniej próbować wyciągać takie wnioski, że cokolwiek musieli wiedzieć na temat izolacji, tak? Bo wszystkie te zabiegi były związane między innymi z odizolowaniem człowieka od tej, nazwijmy to w cudzysłowie, tak? Energii, która ewentualnie mogła się znajdować w takiej Arce Przymierza. Jakkolwiek równie rozsądne jest podejście, że znowu jest to jakieś alegoryczne określenie czy zawarcie wiedzy dotyczącej tego, że istnieje na Ziemi taka siła, my już teraz na

0: możemy podejrzewać, że chodzi na przykład o siłę atomu, tak? Jakkolwiek też nie wyczerpuje to wszystkiego, bo uważam, że człowieka ogranicza tylko i wyłącznie wyobraźnia, tak? I że być może na Ziemi istnieją energie dużo potężniejsze od siły atomu, tak? Ale jeżeli podejdziesz do tego w sposób alegoryczny, no to może być po prostu ostrzeżeniem, że ludzie powinni uważać na siły, które ponadnaturalne, tak? W tym wypadku boskie, a tutaj...
1: W ten sposób, to bardzo ciekawie do tego podchodzisz, czyli dla ciebie jest ważniejsze to, co się dzieje wokół samej Arki, niż sama ta Arka, tak jakby.
0: No, a to już jest ten. I teraz jeszcze mam tylko taką odpowiedź dla pana Łukasza Szakuła. Panie Łukaszu, jak pan następnym razem postara się przemyśleć jakikolwiek temat i znaleźć logiczne wytłumaczenie dla tego, co się dzieje wokół pana, to w tym wypadku z pewnością flaki będą panu smakować, ale w wersji właśnie z olejem.
1: Flaki po zamojsku, bardzo dobre, polecam.
0: No ja dokładnie tak samo, w związku z powyższym ja traktuję oczywiście ten wpis jako komplement, bo jedną z moich pasji to jest gotowanie, tak? A jeżeli mam strzę o flakach, no to zresztą jak będziecie kiedyś mieć taki program dotyczący w ogóle gotowania, bo wiem, że się tam przymierzaliście, to z wielką przyjemnością oczywiście zadzwonię, bo też mam parę swoich dobrych przepisów, nie? Na ten. I teraz zobacz, po co była ta cała wycieczka i po co była ta zabawa tym katechizmem, bo nic się nie dzieje bez przyczyny, żeby coś zrozumieć, zrozumieć sposób, w jaki jest na historię nakładają się procesy społeczne, to trzeba było się cofnąć o te 2000 lat, żeby zrozumieć, że jest to nadrzędna forma dla wydarzeń, które potem wydarzyły się w historii, bo z tych wszystkich zapisów i z tego normowania życia społecznego powstało cesarstwo rzymskie, jego ekspansja, wpływ i przeniesienie na przykład zakonów, co skutkowało wojnami w Polsce. Jeżeli zrozumiesz, że przebiegał w Europie w tym momencie proces chrystianizacji, to wtedy zrozumiesz istotę tych wszystkich konfliktów, które były wywoływane w Europie. Na to się oczywiście nakładały też i potem kwestie ekonomiczne, tak? No bo to przecież związane jest z pozyskiwaniem kapitałów, tak? przez rządzących. Ale nie mając tej konkretnej wiedzy, to historia tak naprawdę o niczym nam nie powie. Będziemy znać fakty, będziemy wiedzieć, co, gdzie, kiedy wydarzyło, ale nie będziemy wiedzieli na przykład o wpływie rodów na wszystko to, co się wydarzyło. Bo to, że był jakiś Sanhedryn, no to z pewnością wiele osób wie, tak? Że to jest oczywiste. Był sobie taki Sanhedryn. A to, że faryzeusze dopiero zostali tam dopuszczeni do współwładzy około pierwszego wieku przed naszą erą i o jakich rodach wywodzących się z tego okresu możemy mówić, jest rzeczą już uciekającą poza wydarzenia historyczne. I jeżeli zrozumiesz, że nastąpiła również walka o wpływy nad tą nową sferą społeczeństw, inaczej nad nowym ładem w Europie, no to bo powstał nowy ład w Europie. No przecież to się dziwnie składa, że to jest akurat koniec kultury Scytów przecież w Europie. No, tak trudno skojarzyć dwa fakty z sobą, że ktoś wprowadza nowe systemy kontroli społecznej i wiąże się to z upadkiem na przykład jakiejś cywilizacji ponad tysiącletniej. No przecież to jest oczywiste, tak? To się nie stało przez przypadek. Został wprowadzony nowy system ładu społecznego, nowa konstrukcja, ale też i ład geopolityczny po prostu się zmieni. I teraz, znając same wydarzenia ze średniowiecza, to nie zrozumiemy istoty, po co to wszystko było zrobione. A to wszystko zaczyna się właśnie tutaj, tej transformacji katechizmu z Pisma Świętego i tego, co tak naprawdę zostało potem wprowadzone w życie, jeżeli chodzi o katechizm Kościoła katolickiego. A to, że to wpłynęło w sposób bezpośredni na etykę chrześcijańską, w której my wszyscy zostaliśmy wychowani, a która teraz jest tak naprawdę powszechnie negowana, bo to, co robią media, to chyba nikt nie ma żadnej wątpliwości, to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, które zadałeś mi na wstępie, żeby pokazać, że historia na przykład związana z takim relatywizmem pod tytułem, że człowiek ma wpływ na to, czy ciąża będzie usuwana, czy nie będzie usuwana i jak to nie zabijaj, tak? Że nie, chociaż jak się cofniecie do Biblii, do Pisma Świętego, to się okaże, że tam nie będziesz zabijał, a to już jest dosyć istotna różnica semantyczna, tak?
1: Bo to też mordował, zabijał, to dwie różne rzeczy w zasadzie i można się tutaj bardzo czepiać tłumaczeń różnych, no bo w zasadzie mordowanie...
0: Może zły przykład, tak?
2: Sorry, że się wtrynię, ja będę ten niegrzeczny, bo muszę iść spać. I tak mówisz o tej etyce chrześcijańskiej, to ja mam takie dwa proste pytania. Możesz mi powiedzieć coś o marynacie do grilla, co o tym mówi etyka chrześcijańska, jaka powinna być? Ewentualnie powiedz mi, czy taka dusza dziecka ze skrobanki to trafia do piekła, czy trafia do nieba i jakie są tego konsekwencje? I nie rób prostytutki z logiki i nie rozwadnij tematu, bo to jest proste pytanie, czy trafia do piekła, czy do nieba. To jest tylko i wyłącznie dualny temat i myślę, że religia, która się trzęsie nad tematem, jakie ubrania nosić i ilu tkanin, tak ważny temat, myślę, że ogarnie, nie? Czy trafia do piekła, czy trafia do nieba, plus tego, jakie są konsekwencje tego w ocenie moralnej prawodawcy tej religii. Dziękuję. Oczywiście nie. Możesz mi powiedzieć, jak to jest z tą marynatą od grilla, jak mam być cztery, bardziej mnie ta marynata na skrzydełka do grilla interesuje. Dziękuję, dobranoc.
1: Dzięki. Takie zaczepne pytanie troszkę.
0: Ale odpowiedź jest bardzo krótka, bo ja jestem osobą niewierzącą, więc powyżej nie mnie w ogóle odpowiadać na takie pytania, bo ja po prostu nie wiem i powiem szczerze, nigdy mnie to w życiu, z punktu widzenia jakby mojego funkcjonowania w życiu, mnie to nigdy nawet nie interesowało. Powiem ci więcej, mnie to w ogóle nie przeszkadza, żeby była jasność. Ja w tym sporze ideologicznym nie widzę potrzeby w ogóle funkcjonowania. Stwierdzam tylko i wyłącznie fakt, że coś takiego w życiu społecznym, taki normatyw w życiu społecznym funkcjonował, jaki on ma wpływ na społeczeństwo, że on jest ściśle związany z życiem społecznym, chociażby przez to, że wpływa w sposób oczywisty na demografię, a bez możliwości reprodukcji to każda cywilizacja po prostu umrze. To, że rozwinięto wraz z rozwojem nauk społecznych, znaleziono jeszcze tysiące innych sposobów na wpływanie na to, to jest wszystko, nie? A marynatę do grilla robię tak. Po prostu nie wiem i powiem ci szczerze, nawet mnie takie spory ideologiczne, bo to jest w sferze ideologii, tak? Ja zacząłem tę dyskusję, że tak naprawdę rozmawiamy o sferze ideologii. Mnie to w ogóle nawet nie interesuje, nie mam zamiaru zgłębiać tego.
1: No i dobrze, no i tu może powiedzmy stop. Czasem można, wiesz, to po prostu zamknąć szybko. Tym bardziej, że Grzesiek się pojawił na antenie i ma pytanie jakieś do ciebie. Może tym razem...
0: Ale czekaj, to ja się muszę podzielić. Bo ja najlepsza... Dla mnie podstawą, jeżeli chodzi o marynatę, to zawsze jest tymianek i rozmaryn. Jeżeli robię, bo rozumiem, że mówimy o mięsach, tak, na grilla, to ja nigdy w życiu bez rozmarynu i tymianku nie zrobię. Najlepszy jest świeży, bo zawsze wychodzę przed dom, bo mam taki ogródek mały, nie? I tam zawsze mam zioła, nie? Więc na pewno to, jeżeli I teraz posłuchaj, nigdy w życiu nie używam, jak robię marynatę, nigdy w życiu nie używam oleju ani słonecznikowego, ani rzepakowego. Zawsze robię to na oleju z oliwek. No i wiadomo, tak, rozmaryn, tymianek, na pewno to sól, pieprz, paprykę, nigdy nie używam ostrej. Zawsze używam tylko i wyłącznie słodką paprykę. Bo lepiej tak mi bardziej to smakuje, jeżeli dodam pieprzu, rozumiesz, żeby tą ostrość pieprzem uzyskać, niż ostrą papryką. Wolę, bo ten posmaczek taki potem pozostaje. No i zawsze niezbędnym elementem takiej marynaty to ja przez cały rok suszę na bieżąco, tak jak schodzi pietruszka, seler, przede wszystkim magi, czyli lubczyk, tak? Bo to jest dość istotne. I to sobie kroję i potem przez całą zimę mam taką zieloną przyprawkę. I tego możliwie jak najwięcej, bo potem jak się nawet zapiekasz na złoto, to raz, że to ten lubczyk pozostawia taki nieprawdopodobny posmaczek. Tak, i tak powstaje moja marynata do mięsa.
1: O mój rozmarynie. Grzesiek, Wal.
3: Cześć. Nie wspomniałeś o czosnku. Chyba zapomniałeś, bo to nie wierzę, że nie dodajesz, bo to jest fajna rzecz.
0: Zapomniałem, ale wiesz co, czosnek wyciskam. Mam tą maszynkę.
3: No.
0: Ja przepraszam, faktycznie. Nie zapomniałem o czosnku. Normalnie to wyciskam. I to nawet powiem ci, że to w zależności ile, nie? Ale tak gdzieś na kilogram, jak robię, robię kartuchę na przykład, to na kilogram to tak staram się nawet nie jeden ząbek, a dwa, albo nawet trzy wycisnąć.
3: No, ja również lubię. Bardzo fajną robotę robi czosnek. Tak, chciałem nawiązać nie do cywilizacji jakby pośrednio i przenieść troszkę dyskusję w czasy współczesne, bo dzisiaj miałem taką rozmowę z moim kolegą z pracy, on jest Kurdem i on mi się pyta, cześć, a co tam u was, nie chcecie, że Polacy dalej chcą kobiety bić, nie? I tak pół żartem, pół serio, tak sarkastycznie zagadał. Mówię, o co chodzi? No, że nie chcecie wypowiedzieć to, jak ona się nazywa, konwencję stambulską. A ja obiecałem sobie, że w politykę w ogóle nie wchodzę, omijam szerokim łukiem ostatnio, mimo wszystko gdzieś na Facebooku mi się tam obiło, że faktycznie Unia Europejska nas ciśnie o to, że nie przestrzegamy praw kobiet. No ja zacząłem biedakowi tłumaczyć, że człowiek u nas, kobiety mają prawa wyborcze od bardzo dawna. U nas są bardzo szanowane. Nie jest tak jak na Zachodzie, tutaj w UK i tak dalej. Z czym on się zgadzał, bo u nich też kobieta jakby w hierarchii stoi wysoko. On mówił, że jedyny wyjątek to jak zdradzi kobieta, to wtedy ma przerąbane, tak? Nawet insynuacje takie, że zdradziła, już kobietę stawiają w bardzo złym świetle i ona de facto nie ma prawa się obronić, ale nie wchodzimy w to. Ja mówię, to widzisz, nawet u nas to reguluje. Nikt linczu nie przeprowadzi na kobiecie. No i widzisz, a ta Unia Europejska nas chce cywilizować, tak? Co jeszcze za czyny homoseksualne w Niemczech jeszcze w 60 którymś roku były kary i tak dalej. Oni mają, były obozy reedukacyjne w UK jeszcze do lat, nie wiem, czy nie 70. I to trudno to znaleźć, bo to mi mówił koleś, który to pamięta, Anglik.
0: Ja ci tylko dopowiem.
3: Już kończę pytanie i mamy takie cywilizacje, bo u nas jest jeszcze katolicyzm na wschodzie, już prawosławie, tam kobieta ma jakby mniej do gadania. Pamiętam jeszcze jako 19-latek, taka moja pierwsza praca za granicą, pojechałem zbierać jabłka. Pojechałem koło Jeziora Bolońskiego, tam jest Friedrichshafen, tam te cepeliny były, tak?
0: No, Friedrichshafen, no.
3: No i ten, w każdym razie jak ten Polak, który mnie wysyłał, załatwiał tu pracę ze znajomym, taki, wiesz, ja podjarany, pierwsze wakacje po technikum, żeby sobie zarobić, no ja mówił, jak zauważycie, że tam w grządce Niemiec będzie bił żonę, to tam absolutnie się nie udzielajcie czy coś, bo u nich tak jest, nie? I oni nas będą cywilizować. My, no to jest straszne, że ja się dowiaduję w ten sposób, jak w Polsce traktuje się kobiety.
0: Słuchaj, powiem ci tak, w rozmowie z Anglikiem możesz, jeżeli pojawi się w ogóle rozmowa na przykład Anglika, ta, który ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy Polak jest z natury cywilizowanym człowiekiem, to zapytaj się go, w którym roku zmieniono prawo u nich umożliwiające pracę dzieciom od 6 roku życia. Bo nie wiem, czy wiecie, ale początek XIX wieku w Anglii wyglądał mniej więcej w ten sposób, że dzieci mogły rozpocząć pracę już od 6 roku życia, przy czym był taki obowiązek, żeby szkoła odbywała się po 12 godzinach pracy, czyli dziecko po 12 godzinach pracy od 6 roku życia, potem jeszcze pozostawało w tej fabryce i mogło się uczyć przez 2 godziny, na przykład pisania, tak, i czytania. To jest taki cywilizowany świat, przy czym u nas w tamtym okresie nie pracowały dzieci poniżej 13-14 roku życia. Taki fajny, cywilizowany świat patrzący na pieniążki, który doprowadził, i to też jest tak dziwnie przedstawiane, doprowadził do sytuacji, w której pewną chorobę nazwano chorobą angielską. Która to choroba, to możecie sobie sprawdzić, a dlaczego, to możecie się domyślić, że sposób, że nie dosyć, że zaczynano pracę w tak młodym wieku, to ci ludzie jeszcze byli po prostu niedożywieni. I to, że w życiu społecznym pojawia się pewien problem związany z tym, że do wojska, do poboru nadaje się tylko niecałe 30% populacji, to świadczy o tym, jak bardzo cywilizowany był to XIX-wieczna Anglia, jak bardzo cywilizowanym krajem była, tak? Że doprowadziła do sytuacji, że tylko 30%, około 30% populacji nadawało się normalnie do zaciągu, do wojska. Pozostali ze względu na, sprawdźcie, chorobę angielską, to się zdziwicie, po prostu nie nadawali się do tej pracy. Taka jest różnica cywilizacyjna między tym, co funkcjonowało u nas, a tym, co funkcjonowało na przykład u Anglosasów. I to jest też sposób, bo tutaj można z tego od razu wywieźć pewien dosyć dziwny wniosek, tak, że anglikanizm, czyli nowa forma stworzona kontroli społecznej, dlaczego doszło do tego, że w Polsce tego nie było, a u nich mogło to normalnie funkcjonować, bo to też, jeżeli potraktujecie religię jako formę kontroli społecznej, to to też wypływa w sposób bezpośredni z religii, tak? Czy z tych aksjomatów religijnych, tak? Objawianych w formie chociażby katechizmu, tak?
3: Znaczy, bo to jest taka podstawa w katolicyzmie, że mamy, że ktoś jest bratem, tak? Nieważne, czy był król, który władał królestwami, oczywiście to było różnie przestrzegane, czy ten wieśniak, oni byli braćmi. I żadna inna kultura nie ma takiego rozróżnienia. Każda inna jest hierarchiczna. No, wiadomo, te japońskie, chińskie i nawet te, które mają jednego Boga, te monoteistyczne. I tak mają hierarchię, mają właśnie tych gojów, Żydzi mają tych niewiernych, tak, Arabowie. Wiem, że teraz upraszczam dużo, ale w katolicyzmie nie było tego, ale właśnie o to chodzi, że katolicyzm był ten Watykan, do którego trzeba mieć zastrzeżenia, oczywiście, ale jednak on trzymał tego fasonu, ten katechizm się zmieniał i żeby nie było złudzeń, ci hierarchie, przedstawiciele Watykanu byli przeżarci wszystkim, co złe, też nie chcę to wchodzić, jednak, że protestantyzm oddzielił się tam na początku XVI wieku i im już pasował biznesik, tak? Tu se troszkę zmienił pod biznes, tak jak mówisz, tu dzieci pójdą do pracy, tu kobiecie można coś zrobić, a katolicyzm jednak stał, że dalej, żeby tymi braćmi wszyscy byli naokoło.
0: Zmieniano system, bo trzeba zrozumieć po prostu, czemu służy religia. Zmieniono system kontroli społecznej po to, żeby ustrój, żeby wpływać w ten sposób na ustrój ekonomiczny. To jest bardzo proste i oczywiste. Temu zawsze służyła, od wieków temu służyła religia. Zobacz, Grzechu, cofnijmy się troszeczkę dalej. Po co nagle z religii politeistycznych przechodzimy na monoteistyczne? Dlaczego? Dlaczego to, co my nazywamy teraz światem korporacyjnym, globalizacją i tak dalej, dlaczego musiało zadziałać w przypadku, dlaczego trzeba było zglobalizować bogów? Po co? To jest bardzo proste. Jeżeli popatrzysz na to od punktu widzenia życia społecznego, to zrozumiesz, żeby mieć nad czymś kontrolę, to nie możesz mieć 12 bogów, tak? Chociażby panteon bogów grecki, tak? Weźmy. Nie możesz mieć 12 bogów, gdzie świątynie będą żyły swoim życiem, każdy będzie zbierał podatki dla siebie, utrzymywał inne rody, bo za tym stoją zawsze rody i o tym trzeba pamiętać. Stwórzmy sobie taką religię, która będzie monoteistyczna, którą będzie można scentralizować i nad którą będziemy panować od początku do końca. Katolicyzm jest wynikiem procesu globalizacji. No ludzie, no...
3: Zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że jednak on nie był taki zażarcie zażarcie związany z pieniądzem. Nie wiem, czy to dobrze brzmi.
1: Był mniej koniunkturalny, tak? Bardziej jak monolit, o to ci chodzi, tak? Dawał się wpływom tak łatwo, jak może inne odłamy chrześcijaństwa, tak?
3: Luther to rozszczepił, potem złożył się kalwinizm, anglikanizm właśnie i te religie szybko się przyjechały na tej niby elastyczności. No i wyszło im bokiem, także te religie już praktycznie nie istnieją. A katolicyzm dalej istnieje.
0: No, ale to też wynika z doświadczeń cywilizacji semickich. Dziękuję serdecznie. Nie? Zjem z przyjemnością. Przepraszam. Bo zobacz, to wszystko też wypływa z doświadczeń rodów, czyli jak to wolisz, narodów semickich. Bo jeżeli podejdziesz do tego, cofnijmy się do kodeksu Hammurabiego, tak? Masz kulturę Sumeru, potem pojawia się nagle coś takiego jak w Babilonie kodeks Hammurabiego i co? To jest po prostu zaostrzenie, tak? Pojawiają się kary śmierci za rzeczy normujące życie społeczne. I cywilizacja żydowska już to po prostu przerobiła, że nie zawsze zaostrzenie sankcji, restrykcyjność wpływa na poprawienie funkcjonowania, ta normatywność, tak, oparta na karach, nie zawsze w sposób oczywisty wpływa na polepszenie jakości życia społecznego.
1: Dokładnie. Dzisiaj już wiemy, że to bardziej nieuchronność kary odstrasza, a nie jej wysokość.
0: No tak, ale zobacz, żeby takie wnioski wysnuwać, to wcale nie trzeba uczyć się na własnych błędach, bo wystarczyło się cofnąć i zobaczyć, tak, jak to wynikało, bo ta nagła transformacja, tak, która się pojawiła, tak, na przestrzeni tych przed naszą erą i tych naszych czasów, nazwijmy je, nowożytnych. To przecież to wszystko, większość tych rzeczy, historia jest najlepszą nauczycielką. Jeżeli na historii nałoży się jeszcze procesy społeczne, wiele rzeczy można zrozumieć, tak? To jest oczywiste, że wtedy znajdujesz odpowiedź na to, co się dzieje aktualnie. Bo jeżeli popatrz na prowadzenie chrześcijaństwa, czyli nowego systemu kontroli społecznej. Z czym to było związane? Z potężną migracją ludzi, tak? Pan Artur Lalak ma na to takie zdanie, powiedzmy sobie, że była spowodowana jakimś tam kataklizmem czy warunkami klimatycznymi, które funkcjonowały w Europie. My wiemy i patrząc z naszego doświadczenia, że być może niekoniecznie akurat takie czynniki musiały wówczas zadziałać, bo przecież doskonale widzimy, że nie mamy wątpliwości, że przynajmniej ja już nie mam wątpliwości, że jesteśmy znowu w etapie wprowadzania nowego systemu kontroli społecznej, opartej tym razem o technologię, bo religie już nie będą potrzebne, tak? I to dla mnie jakby staje się oczywiste, ale jeżeli tak, to dlaczego mamy do czynienia z takimi ruchami i przemieszczaniem się ludności? No przecież to samo było na początku V wieku. Na procesy geopolityczne nakładane są znowu procesy społeczne. No przecież ta analogia jest tak oczywista, jeżeli popatrzysz tak na to, co się dzieje, dlaczego trzeba doprowadzić, dlaczego trzeba po prostu zniszczyć tą cywilizację, która funkcjonowała do tej pory, a najprościej ją zniszczyć poprzez umieszczenie nowej kultury, która w sposób automatyczny sama zniszczy pamięć o tym, co wcześniej na tych ziemiach funkcjonowało, bo nie myślcie, że Anglosasi na przykład na Wyspach Brytyjskich funkcjonowali od przed Chrystusem, tak? Tam takich narodów nie było. One były ta wielka wędrówka, ta migracja, która została wówczas spowodowana w Europie, była właśnie nałożeniem procesów społecznych na historię. I teraz, jeżeli konkluzja, tak? Zmierzam do konkluzji, bo zobaczcie, ile się trzeba nagadać, żeby w końcu dojść do konkluzji. Konkluzja jest taka, że jeżeli ktoś chce się nauczyć historii i chce znać daty, chce znać miejsca pewnych wydarzeń, to tak naprawdę nic nie wie o tej historii. Nic kompletnie, bo dopiero nałożenie procesów społecznych na to, co się dzieje, plus geopolityki, tak? To ile co kosztowało, dlaczego, bo na przykład każda wojna ileż kosztowała, jak była przez kogoś finansowana, jeżeli się tym zainteresujecie, to znajdziecie takie dane, tak? Będziecie wiedzieć, ile wojna siedmioletnia kosztowała i ile na tym zyskał Gdańsk na przykład, tak, finansując taką wojnę. No, bo tak do historii też można podchodzić i powiem więcej, tak się powinno do historii podchodzić, bo ważniejszy jest interes, kto swój interes załatwił przy okazji takiej wojny, niż to, kto tą wojnę wygrał. Bo dopiero tworzenie potężnych kapitałów dzięki takim zdarzeniom, jakie wojny, wpływają bezpośrednio na to, na jakość życia, które my na dzień dzisiejszy prowadzimy i na to, co tak naprawdę nam grozi w najbliższej przyszłości i na to, że tak naprawdę już żeśmy się tej własnej, na przykład Polacy, suwerenności państwowej już żeśmy się pozbawili i tak naprawdę nie bardzo można mieć pewność co do dalszych losów, tak, w ogóle tego całego świata. Do tego, żeśmy właśnie doprowadzili tym, nie tym, bo ludzie często do tego pochodzą, że my dajemy przyzwolenie czemuś. Nie, nie byłoby przyzwolenia, gdyby ludzie wiedzieli i mieli świadomość tego, co się wokół nich dzieje. A bez tych podstaw nauk społecznych tego się po prostu nie da zrobić. No siłą rzeczy, będziemy wiedzieć, jak działa silnik, będziemy wiedzieć, jak działa wiatrak, jak działa komputer, wszystkiego możemy się nauczyć. Ale dopiero wiedza o tym, jak funkcjonuje ten świat, spowoduje to, mogłaby ewentualnie spowodować, że moglibyśmy jakieś zmiany na lepsze się spodziewać, a nie ciągłych powtórek i niszczenia cywilizacji dla jakichś szalonych idei religijnych, tak? No bo to mnie po prostu przeraża, nie? Że grupka osób, jakichś fanatyków, już nie tylko władzy, ale też i religijnych, jest skłonna zniszczyć dorobek paru dziesięciu pokoleń tylko dlatego, żeby ich dzieci mogły zafundować przez następne 2000 lat to samo następnym pokoleniom. To jest po prostu dla mnie przerażające.
3: No już nie 2000 lat, bo historia też nas uczy, że kolejne cywilizacje, ten cykl się skraca, tak? Szybciej się wykończają, szybciej się spalają, więc następna nie będzie taka długa.
1: Grzegorzu, a ja mam do ciebie pytanie, też to samo, które wcześniej zadałem. Co twoim zdaniem było w Arce Przymierza? Jak sobie to imaginujesz?
3: Mówisz o tej rzekomej odkrytej?
1: No, nie odkrytej, bo w sumie to nie wiadomo, gdzie ona jest, nie?
3: Nic nie było, no nie było nawet Arki pewnie. No.
1: Nie, no albo kiedyś była i gdzieś tam zaginęła. Nie wiadomo, gdzie jest.
3: No to może szczątki dinozaurów, które nie przetrwały, żeś ich nie wyprowadził na czas, bo zapomniał, zachlał. On tak lubił, nie?
1: No, Noe to był straszny pijak.
3: No tak, syny go widziały nagiego i go tam.
0: Ale powiem.
3: No. Miały problem, traumę z tym związaną. No.
0: Powiem wam jedną rzecz, bo to nie to, że mi się coraz mniej chce dzwonić, albo coraz mniej chce mi się rozmawiać, czy tam, bo to też trzeba się umieć przełamać, żeby w ogóle występować. Tym bardziej, że ja tego nigdy wcześniej nie robiłem, nie? Ale powiem wam tak, to nie ma znaczenia.

0: żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja bez radia mogę normalnie funkcjonować, bo ja mam co robić, a ten czas, który tutaj teraz spędziłem, zaraz przed komputerem będę musiał nadrobić, bo jeszcze muszę dwie opinie prawne dzisiaj napisać.
1: A tak nie zerkałem na czata, ale domyślam się, że ktoś cię uraził.
0: Ale
1: tak?
0: To nie o to chodzi, że mnie ktoś uraził, tylko ja po prostu pewnych rzeczy przestaję rozumieć. Bo przy całej mojej życzliwości w stosunku do ludzi, uwierzcie mi, ja już nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz kogoś obraziłem. To i w zasadzie taką samą życzliwość na co dzień w życiu, mam bardzo dużo życzliwości wokół siebie. To jest nieprawdopodobne, że można sobie stworzyć wokół siebie taki świat ludzi życzliwych, chętnych do pomocy, którzy nawet jeżeli coś mi się nie podoba, to w sposób kulturalny, grzeczny potrafią coś takiego powiedzieć. A nawet jeżeli mają ja mam kogoś dosyć, to po prostu staramy się siebie nawzajem unikać, chociażby z tej prostej przyczyny, że można wyłączyć na chwilę komórkę i po prostu tą część audycji po prostu sobie odpuścić, bo wiadomo, że ja do rana nie będę siedział. I jakie komentowanie czegokolwiek związanego z cudzą wypowiedzią, co nie dotyczy argumentacji albo przedstawienia własnego zdania, dlaczego na przykład coś mnie nudzi, tak? To jest dla mnie po prostu niezrozumiałe.
2: To ja z perspektywy zwykłego słuchacza jękiego i nocnego radia to się wypowiem. No, internet się rządzi swoimi prawami, absolutnie tu nikogo nie bronię. Na przykład Krawiec zrobił audycję o superbohaterach. Posłuchałem 40 minut i myślałem, że zwariuję, nie?
1: Że się zżygam,
2: bo to nie chcę w to wchodzić. I różne audycje są dla różnych ludzi, na przykład nie wszyscy siedzą w historii, ja na przykład to lubię i mogę cię słuchać. Tutaj Zenon pisze, że nie mówisz na temat, że może skaczesz za bardzo, tak fajnie mówisz, ale nie na temat.
1: Na temat.
2: Ja lubię dygresje. Dygresje długie.
1: Były, owszem, dygresje, ale to słuchajcie, też nie terroryzujmy się i nie wymuszajmy na Janie, żeby on tutaj mówił, krótko się skracał i unikał tego, tamtego. Każdy mówi po swojemu. Ważne, że ja śmiem twierdzić, że jednak na temat. Znaczy, jak komuś nie odpowiada akurat dzisiejsza audycja, są bardzo różne, to tak jak Furia tu napisał, że ma dość takich przemądrzałych, tak, jak Zenon, Potrzeba czy Jan, no to Furiat, no to tam gałka w lewo czy w prawo i włącz sobie jakiś filmik czy coś. Nie musisz się tutaj męczyć z nami, jeśli cię to uwiera i już. I po problemie.
0: Tylko widzisz, i teraz jest tak, bo ja nie, inaczej, bo ja nie chcę tu żadnej dramy robić, bo to nie o to chodzi, tak? W sposób
1: spokojnie,
0: grzeczny,
1: spokojnie.
0: Zresztą myśmy sobie już udowodnili, rozmawiając między sobą, że nawet mając zupełnie inne zdanie, to i tak się dogadamy, bo w tych rzeczach najważniejszych to zawsze ludzie potrafią się dogadywać, a my Polacy szczególnie. Ale jeżeli coś jest nie na temat, to prośba jest taka, to nie jest tak, że ja pójdę na przykład zdawać egzamin z, nie wiem, powiedzmy maturalny egzamin zdaję, tak? Dostaję pytanie i zaczynam na nie odpowiadać, tak? To wtedy usłyszę, proszę pana, to jest nie na temat, ponieważ powinien pan odpowiadać na pytanie takie, takie i takie. I dla mnie to jest poziom dyskusji, który cechuje ludzi myślących, no po prostu.
2: Pozwolę sobie wejść w zdanie, bo zapytałem o te kobiety w Polsce, czy są tak prześladowane. Jak ty to widzisz? Pamiętasz, z czym zadzwoniłem na początku?
0: No tak, ale to przecież... Zresztą zobaczcie, nawet jeżeli popatrzycie gdzieś tam w historii, to już nawet u tych wcześniejszych plemion, na przykład u Scytów, tak, kobiety były również wojowniczkami. No, przecież one miały też i pochówki bojowe, znaczy te mówię bojowe w zbrojach. U nas już w ogóle funkcjonowała taka tradycja związana z dużo większymi prawami kobiet niż kobiety, które żyły w zachodniej części, w części Europy. Pamiętajcie, że na długo zanim Germańcy, znaczy też nie, no bo to jest kwestia terminologii, tak, bo jeżeli byśmy się zaczęli wgłębiać gdzieś tam w historię, to znajdziemy taki naród, który zawsze się podszywał pod

0: inne narody, bo jeżeli sięgniecie do historii, to okaże się, że ci Germanie to tak naprawdę to byli Słowianami, tak? Ale to trzeba. Nie chcę tego tematu drążyć, tylko sygnalizuję, że coś takiego, że coś takiego było. Ale no powiedzmy Niemcy, tak? No bo czy Prusak, czy Krzyżak, czy Hitlerowiec, to zawsze Niemiec. Jeżeli w Polsce na paręset lat wcześniej przed Niemcami kobiety miały prawo do posiadania własnego majątku, no to pod czyim adresem powinny być te uwagi kierowane?
1: Nie trzeba tak daleko w historię iść. To oni mają kompleksy związane w tym wieku, wiesz, no w ubiegłym wieku. W jakim kraju, chyba w Szwajcarii, kobiety mogą od 80 czy tam 70 któregoś roku dopiero głosować. I oni nas będą, na przykład w tym temacie, nie chodzi o Szwajcarów w tym kontekście, ale wiesz, o co chodzi. Zachodnie kraje nas zawsze chcą cywilizować. Więc strasznie mnie to denerwuje. W niektórych rzeczach może mają rację, ale no Boże, nie w takich ewidentnych sprawach. Cywilizacyjnie poradziliśmy sobie już dawno temu. Oni dopiero niedawno i nas cywilizują. Strasznie to mnie triggeruje, jak to się mówi ostatnio.
0: No tak, ale to jest jedna sprawa. Zobacz, bo to jest tak. Gdzieś jest praktyka, a gdzieś jest taka ideologiczna znowu sfera tego problemu dotyczącego równouprawnienia kobiet. Bo przecież jeżeli, o ile Niemcy mają bardzo ingerujące prawo w życie rodziny, normujące również relacje między mężczyzną i kobietą, to wcale nie wynika, że statystycznie przestępstw przemocy domowej w Niemczech jest mniej niż w Polsce. Bo otóż jeżeli taka uwaga padłaby z ust Niemca, to zarejestrowanych na 1000 mieszkańców, tak nie, przepraszam, na 1000, tak, na 1000 obywateli statystycznie aktów przemocy domowej w Niemczech jest więcej niż w Polsce. W związku z powyższym to jest tak, jakby kocioł przygadał po prostu garnkowi.
1: I taka jest narracja, że mówią, bo kobiety w Niemczech się nie boją iść powiedzieć policjantowi, a kobiety w Polsce są tak bardzo zastraszone, że nawet nie pójdą się poskarżyć. Rozumiesz?
2: No ja się tu z wami akurat, panowie, nie zgodzę. Bo trochę inaczej to wszystko widzę i dla mnie samo odchodzenie od tej konwencji antyprzemocowej jest czymś złym i bym w tym kierunku nie szedł, tłumacząc sobie to historią, że u nas nie jest tak źle i powołując się na statystyki. Po prostu jest to dobre prawo, które zaostrza, które chroni też ofiary przemocy domowej. Czemu się od tego odżegnywać w imię właściwie ideologii trochę, bo tutaj się, no już z góry wiadomo, że Kościół będzie przeciwny, że konserwatystom się to nie spodoba, że ktoś im ingeruje, atak na rodzinę, ktoś się dopatrzy w tym ataku na rodzinę, to są wszystko ideologizmy jakieś i inne izmy, a tak naprawdę myślenia o kobiecie tu bardzo mało jest, tylko każdy chce postawić na swoim, pokazać, że ma większego i to mi się nie podoba takie coś.
0: No tak, tylko że jeżeli prawo w sposób oczywisty normuje sprawy związane na przykład z uszkodzeniem ciała, z użyciem przemocy fizycznej, to pytanie jest, jak daleko powinniśmy prawnie faktycznie ingerować w życie rodziny, bo zawsze taka pokusa istnieje. Bo zwróć uwagę, że gdyby te normy prawne dotyczyły tylko i wyłącznie na przykład przemocy rodzinnej, wszystko byłoby okej, w porządku. Ale to zaczyna, jest zawsze taka pokusa, tak, że zaraz ocenie i badaniu podlega również na przykład stan majątkowy takiej rodziny. Ktoś rości sobie prawa do tego, żeby określić, czy ten stan, zaraz za tym idzie oczywiście, że określenie, czy ten stan majątkowy jest wystarczający do wychowania dziecka, czy nie jest wystarczający do wychowania dziecka, żebyśmy zrozumieli, że
2: nie, zostańmy przy rodzinie, ale rozumiem, do czego zmierzasz, ale nadużycia zawsze są u Sumerów też się znalazł cwaniak, co wymyślił, że skoro nie wolno ziemi kupować na własność, tylko dziedziczyć, ale wolno ją przekazywać dalej, to nagle usynowił sobie kilkadziesiąt chłopców, no i dziewczynek, i miał małą drużynę piłkarską i dziedziczyli, i no zawsze się znajdą jakieś nadużycia, ale ja bym jednak szedł w kierunku tego, żeby tak, te normy nie są takie, znaczy te różne nowe prawa nie są takie złe, bo u nas jest na przykład tak, że mąż pobije żonę, wezmą go na komisariat i on po chwili tam wraca do domu i się mści na żonie, że zadzwoniła na policję, no trzeba tutaj jakoś to uregulować, żeby było lepsze prawo, żeby bardziej chroniło. Oczywiście będą i babki, które będą wkręcały, że są bite i tak dalej, no ale tak jakoś mam zaufanie, że ci, którzy pracują na tym, to są często ludzie, którym naprawdę zależy na tym, żeby poprawić los kobiet, różne takie organizacje. Nie będę tutaj wrogiem feministek tylko dlatego, że ideologicznie mi się to źle kojarzy i LGBT i ksiądz ma rację, tylko po prostu wierzę jakoś, że chcą to poprawić, no a Polak, a Polska zawsze musi być tak w opozycji i my po swojemu i my tradycyjnie, no mnie to trochę wkurwia, szczerze mówiąc, takie że to jest takie, wiesz, tradycja dla tradycji, bo my tradycyjni i ma być tradycyjnie i tak to widzę trochę, a może źle to widzę, ale
0: Ale no dobrze, no ale to posłuchaj, to ja uważam, że powinno być coś takiego jak kryterium zdrowego rozsądku i oceniać efekty, tak, tego co tej całej skali ingerencji w życie rodziny. No są takie dane, które można uznać za wskaźniki. Nie wiem, ilość rozwodów na przykład, tak? Czyli zaczynamy coraz bardziej ingerować w życie rodziny, to zobaczyć, jak to wpływa na przykład na ilość rozwodów, żeby zobaczyć na to.
2: Ale statystyki to nie wszystko, Janie, przecież, nie? To, że jest u nas całkiem nieźle, tak wiesz, relatywnie, to nie znaczy, że nie może być jeszcze lepiej. Na przykład były jakieś takie badania i nagle się okazało, że Polacy są całkiem uczciwi. Wyszło to, ale to był taki test polegający bardziej na takich życiowych, zwykłych sytuacjach, czy odda portfel, jak znajdzie, czy weźmie go i podniesie i odda temu, kto zgubił. Było to sprawdzane i się okazało, że Polacy nagle całkiem uczciwi są w takich sytuacjach i że to jest bardzo szkodliwy stereotyp, że my tutaj takie cwaniaczki i nieuczciwi, ale to nie znaczy, że nie mamy poprawiać wielu różnych praw związanych z kradzieżami, że i nie zastanawiać się nad tym, czy na przykład to obniżenie tego progu, że do iluś to przestępstwo, a poniżej to wykroczenie, że nie mamy dalej tego regulować, żeby było po prostu jeszcze lepiej, pomimo tego, że nagle się okaże, że całkiem źle nie wypadamy, nie? Wiesz, o co mi chodzi.
1: Ja odpowiem szybko, mamy regulować? Tak, Krawiec, ale nie mają nam regulować. Czyli to jest właśnie...
2: A, i to znowu takie polskie, nie będzie nam tutaj dyktował nikt, nie? To trochę... I nawet jeśli mądrze nam coś podyktuje, to nie będzie nam się tu wpierdalał, bo to jakiś szwab, ruchol, jakieś gieje i... Nie, bo my tu mamy swoje i my sami.
1: No ale my Niemcom nie podyktujemy nic, bo oni nas nigdy nawet... nie przemyślą czegoś takiego, co my debatujemy nad tym, co Niemiec nam zasugeruje. Oni nigdy pod uwagę naszej sugestii nie wezmą, więc też to jest jakby szanowanie siebie, moim zdaniem.
2: No trochę tak, tutaj też taka trochę nierówność może się pojawić, że nagle wszyscy nam mówią, co mamy robić, a my tylko mamy się słuchać i nic do powiedzenia. To faktycznie jest wtedy chora sytuacja i mamy prawo się z tym źle czuć, to się zgodzę.
0: Ale zobacz, jak to śmiesznie wygląda. Załóżmy to, taki model sobie załóżmy logiczny, tak, że teraz nagle my znajdujemy sobie takie pokłady moralności, że zaczynamy doradzać Niemcom. Reakcja będzie dokładnie, bo to jest tylko kwestia, czy się wstawiasz w sytuacji agresora czy obrońcy. Jeżeli polityka cywilizacji bizantyjskiej, to jest typowy przykład właśnie prowadzenia takiej polityki agresora, gdzie my jesteśmy w defensywie. To oni nam narzucają, to oni nam cały czas przedstawiają. I co w formie stereotypu można ukryć? No bo Bo wiadomo, bo akurat ci z cywilizacji łacińskiej, na przykład tacy Polacy, Słowianie, to oni nie, bo nie. Bo nie przyjmą żadnej. A przecież gdyby zadziałało to na styku tych dwóch różnych cywilizacji, to są odwrotne, czyli że to my, Słowianie, stajemy się nagle agresorem, a oni są defensorem. I to my im sprzedajemy dużo lepsze sposoby na życie niż te, które funkcjonują u nich, bo pamiętacie, że na przykład zoofilia w takich Niemczech była nie tylko akceptowana, ale normowana prawnie do 2012 roku w Niemczech i można było się normalnie fizycznie kochać ze swoim psem w sposób legalny. I nie było przeciwko temu żadnego. No i wyobraź sobie teraz, że my Polacy zaczynamy wysuwać przed 2012 wniosek taki, że jak wy tak możecie robić, że to jest nieetyczne, sprzeczne, no, że tak się po prostu nie robi. A oni to prawo utrzymują dalej, bo co? Bo tak są? Nie. Bo na styku tych dwóch cywilizacji funkcjonują dwa różne systemy. Jeden jest systemem agresora, a drugi jest systemem defensora. I dlatego można bardzo łatwo w sferze wojny informacyjnej, tej ideologicznej, stworzyć potem coś takiego właśnie jak stereotyp, którym ty się przed chwilą posłużyłeś, bo moim zdaniem bez obrazy oczywiście, nie? Funkcjonujesz akurat w tym argumencie, jest to typowy przykład stereotypu, że to wy, nie bo nie, tak? Nikt się nie zastanawia nad istotą, na przykład czy wynika to z etyki, tak? Jak to jest oceniane od strony etycznej na przykład. Nie, to
2: nie,
0: tak.
2: Ale nie, ja uważam, że Polacy są takie zadziory i przekorniaki trochę. Ale oddajmy może głos Dominikowi, który dołączył do nas. No to szybciutko, Janie.
0: Tylko to będzie, bo już przepraszam cię oczywiście, kolego, tak, bo to też wynika z nauk społecznych. Jeżeli cywilizacja łacińska jest jedyną cywilizacją tutaj, wokół nas, otaczających nas, indywidualistyczną, a pozostałe są cywilizacjami zespołowymi, no to stąd się bierze to, że ja jestem dumny z tego, że jestem warcholem. I to tylko tyle chciałem powiedzieć.
2: No. Dominik dołączył do nas. Witamy na antenie.
0: No, cześć.
2: Jesteś, Dominiku? Jesteś wyciszony. Chyba się wyciszyłeś i się musisz odciszyć, tak? Masz przekreślony mikrofonik, widzę. No, ja cię nie odciszę, ja cię mogę tylko wyciszyć, więc się musisz sam odciszyć, klikając tam na ikonkę mikrofoniku na Skype'ie. Jesteś z nami? Chyba pierwszy raz dzwoni jegomość i może jakieś techniczne tutaj jeszcze są problemy. No chyba się nie odciszy słuchacz. No, musisz znaleźć tam ikonkę mikrofoniku.
3: Halo, halo.
2: O, no, no teraz słychać. Cześć.
3: O, dobra, działa już, dobra.
2: Co powiesz? Witam. W ogóle pierwszy raz dzwonisz do nocnego, tak?
3: Drugi raz.
2: Drugi.
3: Drugi raz, to kiedyś byłeś ten pijany i dzwoniłem o trzeciej w nocy, to było dość trochę dziwnie, ale wtedy też zadzwoniłem.
2: No i dobra. I co powiesz?
3: Znaczy generalnie te nowe ustalenia są spokojne, jeżeli chodzi o ochronę tam słabszych w domu i w ogóle, ale jest problem w tym, że jest to bardzo ten podatne na manipulację, w sensie, że kobieta tam powie, że mąż ją tam leżył i policja jej uwierzy i facet niezależnie czy jest winny ten, czy nie, to musi z domu iść i na 3 doby z niego tam wyjść i dopiero się potem ma prawo się domagać ten powrotu. I to jest trochę takie nie. I to jest bardzo ten, generalnie w Polsce nie fair.
2: Czyli po prostu łatwo może to doprowadzać do nadużyć, zbyt łatwo twoim zdaniem.
3: Zdaniem, bo to nie jest żaden problem w Polsce, żeby tam, czy kobieta uderzy się właściwie tam ten w głowę, w ścianę, śniaka sobie zrobi i zadzwoni po policję i powie, że on może ją leżył i się będzie tam pasta z domu. To nie jest żaden problem w dzisiejszych czasach.
2: W filmie W filmie Tato jest taka scena właśnie. Bogusław Linda gra tam ojca, który ma strasznie pokręconą taką zrytą żonę, która ma zryty beret i ona tam robi taką scenę, że wali głową w ścianę i on problemy ma potem. No nie twierdzę, że nie, że no, mogą być takie sytuacje. Kurczę, jednak wychodzi na to, że wiele różnych praw musi iść w parze z jakąś dojrzałością społeczeństwa i też z uczciwością. To nie jest tak, że jakieś prawo nam załatwi wszystko. My musimy też odpowiednio tego prawa używać, nie okłamywać się nawzajem. No, chyba się zgodzicie, że może być jakieś społeczeństwo, w którym się do tych rzeczy podchodzi różnie, nie? I jedni mogą, kurczę, cały czas szukać możliwości znajdywania jakichś dziur, fałszowania tego jakby prawa. No wiecie, o co mi chodzi, że różne rzeczy muszą w parze iść, tak samo jak uważam, że rozwój duchowy jakoś tam powinien iść w parze z rozwojem technologicznym i tak dalej, że to jedno nie załatwia wszystkiego. To różne są rzeczy, które się składają na ostateczny efekt.
3: No to zgadza się, bo mamy w Polsce teraz tak aktualnie, że nawet oficjalne te służby w państwie uważają, że przemoc ma płeć i jest to płeć męska. I jest w tym problem, że to tak wcale nie jest, bo owszem, kobiety rzadziej tam biją i wiadomo, ale za to ten domyną kobiet jest tam ten przemoc, ten psychiczna, seksualna i w ogóle to, więc są różne formy przemocy, a w Polsce władze zauważają ten tylko, że ktoś kogoś tam pobije czy uderzy. No zdarzy się, zgadza się, ale też ten ale są inne formy przemocy, czy inne formy ten psychiczne tam psychiczne prześladowanie i inne.
2: A czy ty doświadczyłeś na przykład kiedyś przemocy jakiejś ze strony kobiety? Bo to jest taki trochę temat tabu. Może ty doświadczyłeś czegoś takiego, że kobieta cię, wiesz, tam pchała i popychała i coś, a ty nie mogłeś na przykład zrobić za bardzo nic. Tak. Słucham? No,
3: tak, zgadza się.
2: No to tak. Zgadłem, widzisz. Bo tak sobie wyimaginowałem, że skoro temat jest ci w jakiś sposób bliski, to być może czegoś z tego doświadczyłeś, nie? I tak sobie zgadłem, widzisz.
3: Bo to, że kobiety tam biją rzadziej, to oczywiste, zgadza się. Ale są inne formy przemocy, czy wyzywanie, czy zakaz seksu, to też jest przemoc ten psychiczna. Wszystko jest ten
2: szantaż, że zabiorę ci dziecko, różnie bywa, nie?
3: Tak właśnie, to jest przemoc. I problemem jest to, że przemoc ten fizyczną jest bardzo udowodnić, że się budzi się do lekarza na obdukcję i jest załatwione wszystko, jest zrobione. A przemoc ten psychiczną się tak po prostu nie udowodni.
2: Też tak zgaduję sobie, że w takim społeczeństwie mocno konserwatywnym i takim właśnie jak nasze, to facetowi jest strasznie ciężko coś wywalczyć, jak jest na przykład lany przez kobietę. A to jest cholernie ciężka sytuacja, bo facet by się odwinął i palnął i po sprawie, ale często nie może, bo na przykład no, nie chce bić kobiety, wie, że jak ją uderzy, to ona też wygra. I kobiety mogą być w sądach u nas, przypuszczam, traktowane bardzo, są uprzywilejowane, też jeśli chodzi o przyznawanie opieki nad dzieckiem, o przemoc, że wręcz może się sędzina czy sędzia nagle tak pod noskiem trochę uśmiechać, że o, kobieta mnie bije, seksmisja, nie?
4: Wejdę z takim tematem, bo pamiętam, że słuchałem w zaprzyjaźnionym radio Kontestacja. Był gość, który ubiegał się przez 2 lata o prawa do do opieki nad dzieckiem i on założył fundację z tego powodu pokrzywdzonych ojców i on wykazał na liczbach, że 98% rozwodów kończy się z przyznaniem praw do opieki nad dzieckiem kobietom, niezależnie jak bardzo chore to były sytuacje. I to faktycznie jest patologią. On, pamiętam, to już było dobrych parę lat temu, on z tym walczył, założył fundację właśnie i zrzeszał tych ojców, którzy byli ogarnięci, mieli pracę, nie mieli nałogów, mimo wszystko nie, żony coś tam się puszczały. Tak, tu, wiem, że teraz mówię stronniczo i tak upraszczam, jednak mimo to oni byli prześwietlani od A do Z, nie było skazy, żona zawsze święta. Też upraszczam, oczywiście, jednak 98% to nie jest 70 do 30, to było 98% tam parę lat temu, więc coś w tym jest. Bo większość sędziów to sędziny, głupio to zabrzmi, no jednak tak.
0: Sędziów jest... Bo to jest mój kawałek chleba.
4: Tak.
0: 90% sędziów, bo krawie, zobacz, ja też chciałbym być nowoczesny. I teraz tak. Żądam, posłuchaj mojego żądania teraz.
2: Słucham, żądaj.
0: Równouprawnienia dla kobiet i mężczyzn i parytetu, tak jak kobiety są w polityce czy w zarządzaniu, żądam parytetu dla sędziów orzekających w sądach rodzinnych. O. Nie chcę 98% kobiet jako sędziów orzekających w sądach rodzinnych, chcę tam widzieć 50 na 50.
2: Bardzo dobre. Ja przebijam piątkę tu akurat. Nie wiem, czy sarkastycznie to powiedziałeś, czy nie, ale nie, ja bym chciał, żeby tak było, bo uważam, że to ma znaczenie jakieś, a nawet powiem więcej. Myślę, że może mieć znaczenie to, czy sędziowie na przykład wszyscy są katolikami i czy krzyżyk sobie wisi nad sędzią i to dla mnie też takie rzeczy mają jakieś znaczenie.
0: Ale to nie możemy kwestionować bezstronności sędziowskiej, tu nie możemy się posuwać chociażby ze względów religijnych, bo oni orzekają w ramach istniejącego prawa, a nie w ramach istniejącej doktryny politycznej.
2: No, powiedz.
0: Znaczy politycznej, ideologicznej, przepraszam. No,
2: przynajmniej tak. W teorii, no. Tak?
0: No przynajmniej...
4: Korzystając z okazji, to nie wiem, jak krawiec uważasz, czy taka audycja... Bo już myślałem kiedyś z Porfirym. Porfiry to też jest taki nasz słuchacz stały, który od niedawna zaczął właśnie dzwonić i fajne ma telefony. Też jest prawnikiem, chyba nie z takim stażem jak ty, Janie, ale do czego zmierzam? Myślę, że warto by było zrobić jakąś audycję o podstawach takich, jak dla mnie, zupełnego laika i ignoranta o prawie, jak to ugryźć po prostu dla laika, z czym się to je, jak zacząć się mniej więcej w tym edukować, bo widzę, że no, że warto, warto.
0: My dosyć niechętnie na tematy zawodowe rozmawiamy publicznie, ale jeżeli kolega by się zgodził, no bo tak sam to znowu przeczytam, że mówię zbyt długo, rozwieźle, ja inaczej po prostu nie potrafię. Nie?
4: Ale nawet o historii prawa, że jak z Rzymu się to wywodzi, na pewno byś miał do powiedzenia, niekoniecznie o twoim zawodzie stricte, nie wiesz, o co chodzi.
0: Nie, no to można tylko, że to, bo wiesz, bo tu zawsze jest jeszcze świadomość tego, że żeby ktoś tego potem nie potraktował jako porady prawnej, tak? Bo,
4: o, absolutnie.
2: Uprzedzimy, żeby tak nie traktowali i po sprawie.
0: Bo jest jeszcze wiele innych rzeczy, tak, których właśnie to jest problem, tak? I to, żebyście zrozumieli. Wiele rzeczy, czy sposób prezentacji, który ja na przykład prezentuję, wynika nie tylko z mojego dziwacznego sposobu argumentacji, tylko jakby z potrzeby, tak a propos potrzeby, z potrzeby dosyć ścisłego wyrażania się, inaczej, dosyć precyzyjnego dojścia do konkluzji na podstawie jakich przesłanek, jakich danych, tak jak my to robimy na podstawach prawnych. Tak? To nie jest tak, że piszesz potem opinię prawną i ona zamiast się zawrzeć w dwóch, trzech, czterech, pięciu zdaniach, musi czasami zawierać paręnaście stron, bo trzeba się do wszystkiego odnieść, tak? Do wszystkich przepisów, które obowiązują, czyli do każdego aspektu tej sprawy. I ja już potem nawet po tylu latach funkcjonowania, to ja już nawet na ten temat nie myślę, tylko uważam, że są rzeczy, których nie można przekazać w sposób skrótowy i zdawkowy, bo wtedy ta konkluzja, ten wniosek, który pojawi się na końcu, nie będzie teorią, tylko będzie jakimś, nie wiem, no, moim widzimisię, tak? A to przecież wszystko skąd się bierze. A jest podstawa prawna, tak? I na tej podstawie jest orzeczenie, chociaż w Polsce dziwne rzeczy się wydarzają, bo w świetle prawa można się pozbyć na przykład willi za 9-10 milionów podczas likwidacji spółki, gdzie sąd nałożył kaucję na tych przedsiębiorców, a on w międzyczasie sprzedaje willę za 10 milionów i jeszcze nie ponosi za to kary, tak? Mhm. A co śmieszne, sąd go oczywiście od wszystkich zarzutów uniewinnia. Ale to jest rzeczą w prawie dosyć istotną, bo u nas zniknęło coś takiego prawie jak teoria dowodu. U nas to, co jeszcze przed wojną funkcjonowało normalnie, była teorią dowodu, czyli sędzia nie było swobodnej oceny dowodów przez sędziego, tylko było bardzo ściśle określone, co można dopuścić jako dowód w sprawie, a czego nie można dopuścić jako dowód w sprawie.
1: I wtedy... No i widzisz, kiedyś bym posłuchał o takich rzeczach, bo do tego bym się pewnie nie dokopał. Bardzo, bardzo ciekawa informacja sama w sobie właśnie.
0: No, ale ona została stworzona właśnie po to, żeby stworzyć możliwości, nawet nie poczucie, a możliwości do tego, żeby pewni ludzie po prostu byli bezkarni, bo sędzia orzekający w takim wypadku musiałby złamać prawo, nie dopuszczając na przykład pewnego dowodu, tak, w sprawie, bo musicie zrozumieć, że sędzia, który wydał wyrok w sprawie pana Najsztuba, w świetle prawa, które jeszcze funkcjonowało do 1939 roku w Polsce, po prostu byłby kryminalistą, sam popełniłby przestępstwo. A teraz cud polskiego prawodawstwa polega na tym, że ta pani, która przechodziła przez przejście dla pieszych, nie stała się winną tego całego zdarzenia, tak, drogowego. Żebyście zrozumieli, po co i dlaczego, i skąd się...
2: Rozumiemy, Janie. A tymczasem dopuśćmy tutaj adwokata, który się przyłączył do rozmowy. Witam adwokata.
5: Dobry wieczór.
0: Cześć.
5: Mój telefon będzie pochlebnym telefonem tym razem. Chociaż Jan tego raczej nie potrzebuje, jeśli chodzi, podejrzewam, o niego, ale dostrzegłem jakąś taką dysproporcję tutaj w głosach, jakie się na antenie pojawiły, jeśli chodzi o jego wystąpienia, i myślę, że warto podbić tutaj na plus to, że się pojawia w nocnym radio. Jeśli o mnie chodzi, to bardzo lubię...
2: Team Jan.
5: No, myślę, że śmiało tu się takie coś może oddolnie zawiąże. Ja bardzo lubię Lecha Jęczmyka. Podejrzewam, że Jan, kojarzysz postać?
0: Tak. Wiem.
5: I tak, i to, jak prezentujesz swoją wiedzę, wydaje mi się dość bliskie temu, jak on to robi.
2: Wnikliwie, skrupulatnie?
5: Nie, chodzi o dygresję i chodzi o jakby to, co Jan dzisiaj wielokrotnie podkreślał, kontekstowość jakby zdarzeń historycznych, to, że wszystko ma swój jakiś tam kulturowy klucz i jest mocno zakorzenione w przestrzeni danego czasu, momentu. I myślę, że to jest fajny głos w nocnym radio.
2: Pewnie, że tak.
5: Jak się komuś nie podoba, to jest szansa na przetasowanie, myślę, tutaj towarzystwa i jakiś taki...
0: Ale wiesz co, ja przepraszam, że ci przerwę, ale powiem ci jedną rzecz, bo z tego mojego zainteresowania potem znalazło się, w ogóle się zainteresowanie architekturą też się momentalnie pojawiło, bo bardzo wiele z symboliki wiedzy zostało nam przekazanych. O ile pisma, książki były niszczone, tak, to zniknęły potężne księgozbiory, bo my wszyscy wiemy o na przykład o Bibliotece Aleksandryjskiej, tak, ale o wielu innych potężnych księgozbiorach, które zniknęły, nawet zielonego pojęcia nie mamy. A problem jakby polega na tym, że w architekturze jest bardzo dużo, a szczególnie w ornamentyce, jest bardzo dużo symboliki z poprzednich cywilizacji. To nie jest, to już nie wiem, czy tu mówiłem, czy nie mówiłem, ale nasza kaplica zygmuntowska jest klinicznym przykładem tego, bo to jest jedyny obiekt, w którym w ornamentyce tej kaplicy zygmuntowskiej odnajdziesz na przykład pełne uzbrojenie antycznych żołnierzy. Tam jest dużo więcej symboliki, nawet kartką sumeryjską zapisaną, wyobraź sobie, na kartuszu skarbem Jagiellonów. To tam są rzeczy nieprawdopodobne. Szukamy bardzo często gdzieś po całym świecie jakichś perełek, tak? czy sposobu funkcjonowania. Czytamy jakieś książki, nie wiem, to chyba przy tym przy kodzie Leonardo da Vinci, tak? Po raz pierwszy zetknąłem się z czymś takim, że ktoś właśnie w sposób inaczej stara się rozwiązać pewną zagadkę historyczną, korzystając tylko i wyłącznie z symboliki, tak? Czyli z tego, co zostało na przykład w architekturze pozostawione, tak? Ale to normalnie funkcjonuje. To jest coś nieprawdopodobnego. Jeżeli pojedziecie do Florencji, ja już tu obiecałem Tomkowi kiedyś, że ja się poświęcę i walnę u Enkiego taki jeden dzień tylko i wyłącznie na Florencję, to się po prostu w głowie nie mieści, jak wiele symboliki z poprzednich cywilizacji zostało na przykład w takiej Florencji zawarte. To nie jest przypadek, że katedra florencka została wybudowana na miejscu kościoła z IV wieku i jak wiele symboliki zostało przeniesionych. Skąd się pieta wzięła w ogóle Michała Anioła? Dlaczego w Watykanie jest zwykła pieta, a dlaczego Michał Anioł dla siebie przygotował pietę na przykład, w której za Chrystusem jest Sanhedryn przecież, nie? To jest coś nie w postaci oczywiście świętego, tak, żeby było jasność, bo to nie jest tak, że ktoś 70 paru ludzi, tak, że wymiary, czyli wysokość 55, średnica 42 metry kopuły, że to wszystko ma swoją symbolikę, począwszy od projektu, poprzez wykonanie architektoniczne, bo żebyście wiedzieli, że kopuła w Sagia Chofia ma tylko 31 metrów, przecież oni we Florencji zbudowali sobie 42-metrową kopułę. To jest coś...
4: Janku, wyszliśmy od bicia żony tematu. Już na kopułę jesteśmy. Spoko. Nie,
0: ale to jeszcze tylko powiem, że ta latarnia na tej florenckiej katedrze ma dokładnie 21 metrów. To też nie jest przypadkiem, że akurat ma 21 metrów. Latarnia to jest, architektonicznie określa się tą nadbudowę nad kopułą, tak? Czyli to, co jest wyciągnięte z gilitą, z krzyżem do góry. Tylko w formie kronikarskiej ciekawości. A poza tym, ja kiedyś, rozmawiając z Tomkiem, doszedłem do bardzo dziwnego wniosku, że ja dopiero dzięki wam, uczestnicząc w takich audycjach, to się czasami dowiaduję, ile ja wiem i ile ja pamiętam. Bo to są rzeczy, wiesz, o co chodzi, tak?
5: Tak.
0: Jakąś wiedzę i dopiero mówiąc, nagle okazuje się, że w ramach jakiejś tam dygresji odnajdujesz sobie na przykład jakieś tam pokłady wiedzy. Do tego tematu po paręnaście lat nie sięgałem, ale zachęcam wszystkich naprawdę do sprawy do Florencji, tak na co najmniej taką 2-3-dniową wycieczkę, bo to jest po prostu perełka renesansowa.
5: Pewnie gdybyś był architektem, to tą wiedzę byś przekuwał na architekturę, czy malarzem na malarstwo, a że jesteś prawnikiem, to próbujesz tym językiem do nas przemawiać, wiesz, który tak tobie...
0: Tak jak potrafię, nie? To jest tylko, że dla mnie jest jeszcze rzecz symptomatyczna. I to dzięki niemu tak naprawdę do tego doszło, bo wiesz, ja mam tutaj akurat w domu, wszyscy wiadomo, tak, te moje zainteresowania nikomu nie przeszkadzają. Wprost przeciwnie, one są nawet w jakiś tam sposób użyteczne, bo jak ktoś potrzebuje, to albo się planuje wakacje, czy tak dalej, no to już nie trzeba przewodnika, tak? Generalnie wybiorąc na to przewodnika w domu, chociaż tylko pod tym względem, tak? Nie mam też problemu z tym, że jedyna forma spędzania wolnego czasu jest leżenie na plaży i opalanie się, tak? Bo okazuje się, że taka forma pod tym pojechać, zobaczyć i zrozumieć to, bo czym innym jest pojechać i zobaczyć, a czym innym jest pojechać i zrozumieć. Naprawdę
2: Zanika trochę.
1: Ja się będę żegnał. Dobrze. Żegnał się, nie mogę, Krawiec. Dobra. Dajam jeszcze ostatnią rzecz, bo będę, bo tak, nigdy nie byłem w Gdańsku, teraz będę na wakacjach w Gdańsku kilka dni i jedną rzecz, krótko, bo wiem, że lubisz gadać rozmawiać o rzeczach, które cię interesują. Na pewno masz jakąś tam perełkę, to taką top of top perełkę, taką sprzedaj mi, gdzie jechać, co zwiedzić, o co zahaczyć.
0: Zacznij w ogóle od Starego Miasta. Przejdź i jeżeli znajdziesz Bedekery, to popatrz sobie na historię poszczególnych kamieni.
1: A jeśli chodzi, znajdę co jeszcze raz?
0: Na pewno, jeżeli będziesz miał chwilę wolnego, to pojedź i zobacz dwór Artusa. To nawet nie ma...
1: Jeszcze raz.
0: Dwór Artusa.
2: Okay. Janowi trochę zanika sygnał, może coś z zasięgiem. Powoli dochodzimy do momentu, gdzie jest godzina 12. Będziemy powoli wietrzyć antenę, jak to się brzydko mówi trochę po radiowemu.
0: Więc... To ja się pozwolę przewietrzyć też, nie? W takim razie.
2: No to co? No to dzięki ci. Żegnam się tak z wami tutaj po kolei. Dzięki Janie za ciekawy bardzo, arcyciekawy telefon.
0: Wziąłem to, oczywiście przepraszam.
2: Ja
0: rozumiem, że to nie wszystkich może interesować, bo ja czasami zapominam i myślę, że historia to interesuje wszystkich, ale dopuszczam taką ewentualność, że tak wcale nie jest.
2: Słuchaj, każdy z nas tutaj dzwoniących czy nadających ma jakieś skille i ma pewne rzeczy, w których może się trochę doszlifować czy doszkolić. I myślę, że jak miałbym coś u ciebie wskazać, to może ty możesz starać się też dzięki tym rozmowom, czy u Enkiego, czy tutaj, starać się troszkę popracować na przykład nad węzłowatością, nad mówieniem zwięźle. I to wszystko, ale to w niczym ci, wiesz, nie umniejsza, ani... Ja tylko jestem taki, że w niczym się nie muszę szkolić. Dowcipny, mądry, mam wszystko jakby już na maksa. To ja nie muszę, jako jedyny.
0: Ty masz wrodzony dar, ja nie wiem, czy to można nazwać darem radiowym, ale na pewno darem...
2: Pajacowania.
0: Komunikacji międzyludzkiej, nie? To jest coś, co jest godne podziwu, zresztą zarówno u ciebie, jak u Enkiego, nie? Bo to hołdy należą się wam obu, nie? Miłego wieczoru wam życzę, nie?
2: Trzymaj się, Janie. Hej, hej.
1: Trzymaj się. Dobra.
2: Czy Dominik...
1: Ja też od razu smykam, dobra. Smykam i dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i trzymajcie się, mamy nowego słuchacza, prawie nowego, drugi raz dzwoni i Daniel też dawno nie dzwonił, także zostawiam was, hej.
2: Hej, hej, dzięki, hej.
5: Hej, hej. Ja też będę uciekał, ale jeśli mogę jeszcze coś dodać odnośnie Jana, to bo szereg refleksji mi się nasuwa przy okazji tego, jak się tu pojawił. I wydaje mi się, że próba formatowania go na taką nowszą modłę, bo można tak skrótowo ująć, że Jan prezentuje starą szkołę, cokolwiek tak, to oznacza, tak, ale tak. Myślę, że każdy coś tam odczuwa i jakieś ma rozumienie tego hasła. I nie wiem, czy jest sens tutaj próbować uzwięźlać go, żeby nagłówkami do nas mówił, czy jak...
2: No wiem, o co ci chodzi, wiem, też nie chciałbym z tym przeginać, dlatego tak, wiesz, bardzo delikatnie mówię o tym, nie wymuszając za bardzo i... Nawet nie starając się tutaj Jana jakoś, wiesz, naprostowywać, go tam zmieniać. Nie, to raczej tak wskazałem, że wiesz, że ewentualnie jakby miał nad czymś popracować, bo faktycznie, no, czasami można by zwięźlej o wiele coś powiedzieć, ale to jest jakiś taki pikuś, coś, czego tak, wiesz, no, trochę na siłę to powiedziałem, żeby nie było, że wiesz, wszyscy jesteśmy tutaj doskonali, każdy coś ma. Mówię oprócz mnie, bo ja wszystko najlepszy we wszystkim i już się nie mam czego uczyć w ogóle. No.
5: Narzekacze będą, sam narzekam i sam nieraz słucham, więc jak będą narzekać i będą słuchać, to jest szansa, że jeszcze coś im skapnie, że tak powiem.
2: Spędzla.
5: Dramy bym nie robił. Naprawdę słuchałem dzisiaj Jana i jestem jeszcze, czuję niedosyt, tak powiem.
2: No proszę.
5: Dobra, słuchajcie, fajnie, jak zawsze super zadzwonić do was. No. Jest genialna atmosfera.
2: A dziękujemy.
5: Do pracy.
2: Dobra, to iść tam majsterkować.
5: Lubię cię krawiec tak na marginesie, nie? Żebyś nie zapomniał.
2: Aha, a ja ciebie nie właśnie, to no ciekawe. Widzisz? A ja ciebie w ogóle tak drażnisz, mnie denerwujesz, taki, nie, tak powiem ci szczerze, nie lubię cię. Żartowałem, dobra. Trochę cię lubię, ale to taka, niech będzie, że między nami jest taka szorstka miłość lekko.
5: No tak, wiesz, musisz być czujny.
2: Żebyś mnie nie zaszedł od tyłu. To takie moje dowcipy a la Drozda. Dobra.
5: Dobrej nocy.
2: Trzymaj się, hej, hej. No i został sam Dominik ze mną.
3: Tak, ja jeszcze chciałbym powiedzieć, bo pan Jan przegadał wszystko, zmieniając temat, ale chciałbym tylko powiedzieć, że w Niemczech i innych krajach są i tabele alimentacyjne, i wymagana u dzieci opieka naprzemienna, czyli że kiedy jest sąd, to jest automatycznie orzekane, że dziecko idzie w jednym tygodniu do jednego rodzica, a w drugim do drugiego. I w ten sposób nie ma takiego ten problemu, że jest tylko ten dziecko tamten dla matki, czy tylko dla ojca. To byłoby w Polsce mega, mega przydatne.
2: No, to jest dobra rzecz, tak. Więc wszystko możemy tutaj doszlifowywać, a nie stawać okoniem zawsze i my mamy wszystko dobrze. Są takie kraje w ogóle, które nie chcą, żeby im się ktoś wtrącał. Polska, Korea Północna.
3: Ten Brazylii też. Ten w Brazylii ostatnio ten się dorwał się do władzy, ten prezydent taki prawicowy strasznie, co uznał, że kiedy były te pożary w Amazonii, to powiedział, że nie przyjmie tam pomocy, bo to nasza sprawa i się on i ten sobie idźcie. Też by mi się skarżyło.
2: No to co, dzięki za telefonik.
3: Dziękuję też za rozmowę przyjemną. Jeszcze zadzwonię kiedyś, kiedy będzie kiedy się zdarzy okazja, przy okazji.
2: Pewnie, że tak, dzwoń śmiało.
3: Dziękuję za rozmowę i do widzenia wszystkim słuchaczom i tobie również.
2: Do widzenia, ślepagienia. Trzymaj się, hej, hej.
3: Trzymaj się.
2: To był Dominik, który dzwonił drugi raz do Nocnego Radia. Można. No, nie trzeba się wstydzić, krępować, tremować, tylko trzeba wcisnąć taki zielony guziczek, dodać sobie oczywiście Nocne Radio do kontaktów najpierw, wyszukać Nocne Radio, charakterystyczne logo, różowo-seledynowe, różowe symbolizuje gejów, seledynowe symbolizuje nie wiem co. No. A my sobie słuchamy, to wy słuchacie, ja gadam, luźne gadki. A ja tam się nawet tak już staram nie tutaj nie ingerować w dynamikę rozmowy, w różne rzeczy, po prostu patrzę sobie na statystyki. Na samym YouTubie 115 osób słucha, plus około 30, ponad 30 osób na radiu. Całkiem niezły wynik i to jest dla mnie informacja miarodajna. Jak jest duża słuchalność, to nie będę nic tu się wtryniał, poprawiał, strofował kogokolwiek. No, dla mnie się liczy kasiora i statystyki i łapki w górę. No. A teraz zrobimy może jakąś muzyczkę puszczę, tylko też już ostatnio tutaj ciągle jakieś prawa autorskie, coś, to może coś z Amigi puszczę w ogóle, bo trochę się boję, że przywołam tym Narcyza ze Szczecina, zwanego też Mędrcem ze Szczecina, zwanego też Etamem, ale może nie, a może tak, a może nie.

Niepowtarzalny orgazm, zwanego też noblistą ze Szczecina. Proszę. Zgadzam się, że fajny byłby kanał Jana Matejki albo jakaś jego audycja historyczna. Są też takie osoby, u których się czuje, że aż się prosi, tak, żeby miał własną audycję, żeby nadawał i żeby się wspinał na wyżyny oratorstwa i przekazywał nam ciekawą wiedzę. I wtedy nikt nie pogania, nikt tutaj się nie niecierpliwi, nikt... Nie ma tutaj, że ktoś liczył, że będzie pajacowanie, a co, jakieś to historyczne, to co, to mnie głowa boli. Szybciej coś się dzieje, niech usiądzie na butelce. Yo, many! No, to tak u Daniela Magicala może bardziej jest. Ale jak wpłacicie mi donata, to mogę coś zrobić, fikołka. Albo wejść na szafę i skoczyć na główkę. No, były takie przypadki. No, dla tych, którzy wolą bardziej luźne tematy, to na szkolnej już mi spada słuchalność. Poszedł Jan i mi spada słuchalność, no. Zaraz sam zadzwonię do Jana. Dla mnie się tu statystyki liczą. No. I Modern Talking, że puszczam, pisze Tomisiu. To nie jest Modern Talking. Tak trochę brzmi faktycznie.

Tak, coś się dzisiaj z donatami stało, że się nie wyświetlają. Jakaś awaria, a tu w międzyczasie przyszło coś, no tak. Przemek, nocne radio fajne jest, napisał. No i bardzo mądrze napisał i wysłał 15 zeta. Bardzo dziękuję. I twoja stara. Krawiec, napierdalaj nam 100 lat. Twoja stara. Twoja stara niedźwiedzica na taczkach wożona za Biedronką. Nie, to nie ten kanał. Niedźwiedzica z Rogowaciała to była. Psycho się pyta, czy można dzwonić. No, pan się nie pyta, pan dzwoni. Już. Już tak się afterowo trochę robi, chociaż w zasadzie chciałem jeszcze wspomnieć o tym, co moim zdaniem znajdowało się w Arce Przymierza. A to jest, cholernie mi się to podoba, ta Arka Przymierza. Wiecie dlaczego? Bo każdy powie o niej coś innego i na podstawie tego, co powie, to można coś wywnioskować. Jeden powie, że tam się znajduje dziwna, tajemnicza technologia jakaś, którą Żydzi wykradli z Egiptu i nosili ją. No tu są opowieści o tym, że dotknął Arki Przymierza i go spaliło, nie? Albo że trzeba się odpowiednio przygotowywać, żeby dostąpić zaszczytu tam otwarcia, zobaczenia, co jest w środku. Arka Przymierza to trochę tak mi się kojarzy z tym, jak się nazywał ten film Tarantino, o Boże, kurde. Wiecie co, zapominam nazwy najbardziej kultowych filmów, Pulp Fiction, tam była taka walizka tajemnicza, którą otwierali bohaterowie i tam i nie było pokazane, co jest w środku, tylko było taki blask widać i oni tak się dziwowali i w zasadzie się nie dowiedzieliśmy, co tam jest w tej tajemniczej walizce chyba. Fajny zabieg taki, nie? Że każdy może sobie co innego wyobrazić. Ktoś inny powie, że są tam po prostu tablice, które Mojżesz dostał od Boga. Na początku rozbił, to taki ciamajna trochę tam, złaził z tej góry, rozbił, musiał się znowu wspinać po nowe. No ale zgodnie z tym oficjalnym przekazem, no to tam są te tablice po prostu schowane z przykazaniami. Ale ktoś inny powie, że tam jest wielka złota kula. To tak pasuje do Żydów trochę, nie? Chodzą po pustyni i noszą wielką złotą kulę. Złoto, pieniądze, no. I tą kulę cwaniaki kapłani pocierali materiałem i się elektryzowała i potem